0: Ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
1: A Volker wypowiedział te słowa jeszcze zanim Trump stwierdził, że zamierza wycofać z Niemiec więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, o których wcześniej była mowa. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
2: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
4: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
2: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W Austrii aresztowany został 39-letni mężczyzna w związku ze sprawą trutki na szczury w słoiczkach z daniami dla niemowląt. Dwa tygodnie temu w kraju związkowym Burgenland stwierdzono obecność trucizny w pire z marchwi ziemniaków. Według policji pojemniki z gotowymi daniami dla niemowląt zostały prawdopodobnie naruszone. Na razie wiadomo o 6 takich słoiczkach. 5 z nich bezpiecznie wycofano ze sprzedaży w Austrii, Czechach i na Słowacji. 6 prawdopodobnie jest w Austrii. Niemiecki producent żywności dla niemowląt HIP twierdzi, że na firmie próbowano wymusić okup. W sobotę wycofała ona ze sprzedaży całą gamę pure w słoiczkach. Czechy zgodziły się na przelot Roberta Ficy w drodze do Moskwy. 9 maja szef słowackiego rządu ma uczcić w rosyjskiej stolicy Dzień Zwycięstwa. Nie planuje jednak udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym.
5: Dziennik moskowski Komsomolec napisał, że niektóre kraje europejskie odmówiły słowackiej delegacji możliwości przelotu nad swoim terytorium, wskazując Czechy i Polskę. Na te doniesienia zareagowało czeskie MSZ, podkreślając, że zgoda na wykorzystanie przestrzeni powietrznej została wydana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ze strony słowackiej. Wcześniej na przelot słowackiego samolotu rządowego nie zgodziły się kraje bałtyckie. Wniosek rozpatrywała też Polska, jednak jak stwierdził w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, problem przestał istnieć. Wkrótce potem wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu zasugerował alternatywną trasę nad Czechami, Niemcami, Szwecją i Finlandią. Jeszcze przed wizytą w Moskwie Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy. Planowane są też wizyty Zełenskiego w Bratysławie oraz Ficy w Kijowie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w Łodzi powstanie kuchnia dla bezdomnych. Potrzebujący będą mogli przygotować posiłki z produktów, które wymagają ugotowania, takich jak makarony czy mięso, mówi prezes Stowarzyszenia Szczypta Dobra Michał Bogusławski, który przygotowuje to miejsce.
7: Mamy do czynienia z pełni wyposażoną kuchnią, z stolikami, krzesełkami, na których osoby mogą usiąść i zjeść ten posiłek, z pracownikiem, który będzie pilnował porządku oraz doradzał, w jaki sposób przygotować jakieś posiłki lub po prostu służył rozmowom.
1: Pierwsze posiłki w kuchni będzie można przygotować w połowie wakacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy pogodnie, jedynie na północnym zachodzie nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 4 stopni na południu, około 9 w centrum, do 12 nad morzem. Tylko lokalnie w dolinach karpackich chłodniej, tam około 1 stopnia. Wiatr słaby na północnym zachodzie, okresami umiarkowany.
6: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Tu Polskie Radio 24. Rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a naszym gościem w samym środku majówki jest pan Paweł Kuntz, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Majówka w Warszawie. To też jest jakiś pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale my pytamy już o wakacje, o kolejne miesiące. Próbujemy coś ustalić, rozpisać jakiś harmonogram. No i pojawiają się informacje o problemach z paliwem lotniczym, o drogich cenach lotów. Gdzie jest prawda i czy faktycznie nasze wakacje są zagrożone?
2: Prawda, jak zawsze, panie redaktorze, leży po środku. Owszem, obecna sytuacja geopolityczna i zawirowania, które mają wpływ także na rynek turystyczny, mówimy o braku paliwa, a raczej o tym, że być może będzie brakować paliwa lotniczego, mogą mieć wpływ na ceny biletów lotniczych i generalnie na rynek turystyczny, ale też nie jest do końca aż tak strasznie, jak mogłoby się wydawać. Jesteśmy właśnie w środku majówki, dużo spośród naszych słuchaczy myśli już o wakacjach i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę powinniśmy się bardzo solidnie za owo szukanie wakacji wziąć. Dlaczego? No, stara reguła mówi o tym, że najtaniej możemy bilety lotnicze albo jakiś wyjazd zagraniczny upolować na około 8 do 10 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Więc jeżeli teraz w początkiem maja myślimy o lipcowym wyjeździe, to jest właśnie ten czas. Czy będzie taniej niż w ubiegłym roku? Raczej nie, właśnie ze względu na to, o czym pan redaktor wspomniał. Natomiast nie sądzę, jako ekspert branży turystycznej, aby ten wzrost cen był bardzo, bardzo drastyczny. No, przyczyna tak naprawdę jest prosta. Jeżeli mówimy oczywiście o przyczynie braku dużych wzrostów, ponieważ cena paliwa lotniczego to jest tylko jeden ze składników, który wchodzi potem do tego koszyka, w ramach którego sobie budżet naszego wyjazdu musimy zbudować, bo musimy zapłacić jakąś kwotę, chociażby w ramach wyjazdu zorganizowanego. Linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, doskonale rozumieją, że urwanie możliwości znalezienia tanich połączeń w sezonie wakacyjnym może oznaczać, że klient odpłynie do linii regularnych. W związku z tym, nawet jeżeli okaże się, że to paliwo, które teraz będzie kontraktowane, czyli hedgingowane na najbliższe kwartały, będzie w zupełnie innych kwotach niż to, jak było hedgingowane w kwartałach na przykład ubiegłego roku, to ten koszt częściowo będzie przerzucony oczywiście na klientów, na podróżnych, natomiast będzie to zrekompensowane na przykład akcjami promocyjnymi. No, tutaj pamiętajmy o tym, że to wszystko, jeżeli mówimy o wyjazdach, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
1: Pojawiły się też informacje o tym, że niektóre połączenia mogą zniknąć z siatki. Jest takie zagrożenie?
2: Tak, już teraz to widać. To znaczy część z linii lotniczych działa prewencyjnie i już teraz, planując siatkę swoich połączeń, myśli o tym, co się stanie, jeżeli tego paliwa będzie mniej na rynku. Oczywiście optymalizacja siatki linii lotniczych to jest bardzo skomplikowany układ luster, mówiąc tutaj słowami kolokwialnie pewnego mema internetowego. I niekoniecznie jest to związane tylko i wyłącznie z samym paliwem. Optymalizacja siatki połączeń często polega na tym, że szukamy nowych miejsc, do których możemy latać ekonomicznie, zużywając mniej paliwa, albo lecimy z punktu A do punktu B i nie wracamy z tego punktu B do punktu A, tylko jako linia lotnicza podejmujemy decyzję, że w tak zwanym okresie między tym lądowaniem a ponownym startem wykonujemy jeszcze jedno połączenie, tak aby to wszystko się mogło spinać. Takie połączenia często są tak zwanymi połączeniami fidującymi i efekt jest taki, że to wszystko jest jedną zgrabną całością. Czy obecna sytuacja będzie miała wpływ na drastyczne obcięcie siatki połączeń? Śmiem wątpić, ponieważ sezon wakacyjny rządzi się swoimi prawami. Linie lotnicze doskonale

0: zdają sobie sprawę, że to właśnie wtedy jest okres żniw dla nich, jeżeli mówimy o ekonomice zarabiania, ekonomice przychodów, więc ewentualne problemy związane z lotami, bo na przykład tego paliwa będzie mniej, być może będą polegać na tym, że zamiast obcinać całkowicie jakieś połączenie, będzie redukcja tego, jeżeli patrzymy na siatkę połączeń, żeby nie latać do danej destynacji. Nie lubimy tego słowa, ale użyjmy go. Mhm. Nie na przykład codziennie, ale tylko 5 razy w tygodniu.
1: Początek marca był katastrofą urlopową dla wielu Polaków, szczególnie tych, którzy byli akurat na Bliskim Wschodzie, ale także tych, którzy planowali wylot. Może się okazać, że po takich doświadczeniach ludzie niechętnie będą wybierali dalekie podróże. Jak te doświadczenia z marca mogą przełożyć się na sytuację na rynku turystycznym?
0: To nie do końca tak wygląda, panie redaktorze. To znaczy, oczywistym jest to, że pewna trauma podróżnicza związana z tym, że na przykład utknęliśmy na Bali albo nie wiem, będąc na Sri Lance i nie mogliśmy wrócić do Polski, ponieważ transport poprzez jedno z lotnisk hubowych, portów lotniczych w Dubaju czy w stolicy Kataru był zablokowany, niemożliwy do zrealizowania. No, taka trauma faktycznie może występować. Natomiast praktyka ostatnich kilku lat, no, pamiętajmy o tym, że jesteśmy doświadczeni dość mocno przez sytuację związaną z pandemią koronawirusa, kiedy cały świat tak naprawdę był zamknięty, kiedy latać nie można było. I też wieszczono wtedy, że jest to absolutny koniec takiego podróżowania ekstensywnego, jakie było wcześniej. No, ten koniec świata należało odwołać, ponieważ już 2 lata po zakończeniu kolejnej iteracji pandemii koronawirusa, nie dość, że większość linii lotniczych oraz przewoźników oraz innych, nazwijmy to, firm, które działają w ramach branży turystycznej, także tur operatorów, raportowała, że poziom obrotów zbliża się do tego, co było w ostatnim roku przedpandemicznym, to błyskawicznie ten poziom został przebity. I aktualnie ze świeczką naprawdę musimy w naszej rączce szukać prezesa biura podróży, który powie, że no nie, przydałoby się, żeby było lepiej. Te wzrosty są praktycznie wszędzie, wszędzie widoczne, więc patrząc na to, że w marcu mieliśmy tutaj traumę, nie szukałbym tutaj analogii do tego, że w takim razie już nie będziemy nigdzie próbować podróżować i jeżeli tylko uspokoi się sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej, to te loty długodystansowe samolotów, które międzylądują, czy mają międzylądowanie w

0: jakichkolwiek przyczyn, chociażby właśnie owego szaleństwa geopolitycznego w czasy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, albo lot do Tajlandii z międzylądowaniem w Katarze są niemożliwe albo utrudnione, no to rozglądamy się za inną egzotyczną alternatywą. Patrzymy na Afrykę, patrzymy na kraje basenu Morza Karaibskiego i patrzymy na kraje, które, jeżeli mówimy o krótszych wyjazdach, gwarantują nam, przepraszam, że będziemy w stanie bardzo szybko i sprawnie ewentualnie wrócić do domu, jeżeli coś się stanie. I to jest właśnie powód, dla którego teraz wertując systemy rezerwacyjne linii lotniczych, albo idąc do biura podróży i prosząc o znalezienie jakichś fajnych czasów na południu Grecji, w Hiszpanii, albo we Włoszech, usłyszymy, no, szanowne panie, tanio to już było. Dlaczego tanio już było? Ponieważ wszyscy w ramach naszego i nie tylko naszego rynku turystycznego zwietrzyli okazję na to, aby te ceny poszły do góry. No bo skoro pobyt w Hiszpanii, w krajach basenu Morza Adriatyckiego czy w innych ciepłych miejscach na południu Europy jest bezpieczny w porównaniu do chociażby Bliskiego Wschodu, no to zwiększony popyt, podaż, prawda, te wszystkie rzeczy w piękny sposób jakoś się tutaj regulują. Bezpieczną przystanią dla Polaków od zawsze była Chorwacja. No, tu sytuacja, w której zwłaszcza południe naszego kraju pakowało zgrzewki wody do swoich samochodów, kombi i jechało na półwysep, tak, jeżeli mówimy o Istrii, i korzystało z dobrodziejstw ciepłego morza, chociaż kamieniste plaże, była standardem. Grubo ponad milion Polaków w ostatnich latach każdego sezonu odwiedza Chorwację i tak samo będzie też w tym roku. To jest bezpieczne rozwiązanie i oprócz tej naprawdę masy połączeń bezpośrednich point to point, które są możliwe do kupienia w ramach biletów lotniczych z różnych lotnisk w Polsce na lotniska czy do lotnisk chorwackich, to jednak spora rzesza naszych i grupa naszych rodaków myśli chociażby o Chorwacji jako tej bezpiecznej przystani, gdzie możemy ewentualnie pojechać samochodem, a gdyby coś się stało, to zawsze możemy do Polski wrócić. Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o Chorwację, ma miejsce w przypadku Bułgarii, w przypadku Rumunii, no i w przypadku oczywiście naszych chociażby południowych sąsiadów.
1: A Pomorze, Warmia, Mazury, Podlasie mogą skorzystać na tej sytuacji?
0: Podróżowanie do tutaj, czyli w obrębie naszego pięknego kraju, święci teraz triumf i trudno się dziwić. Pamiętajmy, że Polska jako taka w dalszym ciągu jest dość mocno nieodkryta dla rynku turystycznego, ale lokalnego. Nagle okazuje się, że turyści zagraniczni, którzy przyjeżdżają na przykład w rejon Puszczy Knyszyńskiej albo przyjeżdżają do Wielkopolski, są zadziwieni tym, co mogli tam na miejscu zobaczyć. I często jest tak, że ktoś, kto mieszka w Warszawie, albo mieszka w Łodzi, albo we Wrocławiu, nie wie, co dookoła niego pięknego jest. Warto zwiedzać Polskę.
1: To ja skorzystam z okazji i namawiam Państwa do odwiedzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Słuchają Państwo magazynu Saldo Extra w Polskim Radiu 24. Naszym gościem jest pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik. Zaczynamy planować. Ołówek, papier, dla niektórych może arkusz kalkulacyjny. Zaczynamy. Zaczynamy pewnie od zakupu biletów, od tego, żeby znaleźć, czy jakaś okazja się trafi. A może inna taktyka jest dobra? Jak pan planuje swoje podróże?
0: No tutaj bardzo dużo zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. Oczywiście najprostszą metodą zawsze było i jest udanie się do biura podróży i otrzymanie gotowego produktu w postaci usługi turystycznej. Niemniej jednak ja bardzo gorąco rekomenduję, aby próbować wyjazdy szyć czy składać na własną rękę. Czyli samodzielnie szukać możliwości transportu, chociażby transportu lotniczego, tanich biletów. Samodzielnie znaleźć jakieś ciekawe miejsce związane z akomodacją, z miejscem, gdzie będziemy czy obiektem nocować, oraz szukać atrakcji, które mogą nam taki pobyt ubogacić. Wyjazd, który złożymy sobie na własną rękę, zdecydowanie będzie dłużej i lepiej pamiętany, zwłaszcza jeśli mówimy o wyjazdach rodzinnych z dziećmi, niż gotowy produkt z biura podróży. I paradoksalnie może okazać się, że taki wyjazd będzie znacznie tańszy niż oferta, którą widzimy w witrynie któregoś z polskich tour operatorów. Oczywiście są takie kraje, gdzie na własną rękę nie jesteśmy w stanie oszczędzić. Jednym z takich krajów jest chociażby Egipt. Tutaj pozdrawiamy naszą panią realizatorkę. Tam niestety, ale jeżeli ktoś próbuje na własną rękę dokupić lot, hotel, to nigdy nie będzie

0: Będzie to tak atrakcyjne jak parkiet, który otrzymamy w biurze podróży, ale takich krajów jest mało, więc gorąco zachęcam do tego, aby próbować jednak samodzielnie eksplorować możliwości szukania alternatyw w pięknych miejscach, nie tylko w Europie, ale także poza, ponieważ świat się skurczył, świat to już jest globalna wioska. Podróżowanie jako takie z bycia czymś elitarnym stało się czymś egalitarnym. Tylko 3 godziny lotu dzieli nas chociażby z Warszawy od kontynentu afrykańskiego. W związku z tym no tylko niebo jest przeszkodą do tego, aby móc gdzieś się wybrać.
1: Tak się zastanawiam nad planowaniem podróży. Bardzo często jest tak, że niektórzy konsumenci, turyści mają taki opór przed szukaniem na własną rękę, bo się boją, bo są obawy. Kiedy już spróbują, to potem już leci. Potem już wiedzą, jaką kolejność zachować, jakie ubezpieczenia chociażby dokupić, jak zorganizować cały wyjazd. To jest jednak trudna bariera dla wielu polskich turystów i rodzin z dziećmi na przykład.
0: I to jest też ten powód, dla którego dużo spośród polskich klientów jednak wybiera bezpieczne rozwiązanie, czyli idą do biura podróży, płacą określoną kwotę i wiedzą, czego mogą się w ramach tej kwoty spodziewać. No ale ponownie, wracając, panie redaktorze, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej na antenie, wydaje mi się, że szukanie możliwości złożenia wyjazdu na własną rękę to już nie jest jakaś super, hiper tajemna wiedza, której posiadanie jest przywilejem nielicznych, ale naprawdę każdy bez większego problemu może uruchomić wyszukiwarkę internetową albo stronę danego przewoźnika w swoim telefonie komórkowym albo w swoim komputerze i sobie z tym poradzić, a osoby, które są w wieku balzakowskim albo nieco starsze, zawsze mogą o to poprosić swoich dzieci na przykład, więc no, tutaj tych możliwości jest bardzo dużo. Ważną rzeczą, o której warto wspomnieć oczywiście, jest komplet niezbędnych informacji, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem. Ubezpieczenie jako takie, które powinniśmy sobie dokupić, myśląc o wyjeździe nie tylko zagranicznym, ale także w ramach krajowych wyjazdów, jest szalenie istotne, bo ono daje nam poczucie bezpieczeństwa, że gdyby odpukać oczywiście coś się stało, no to mamy gwarancję, że nie zostajemy z tym wszystkim sami. Natomiast taka lista rzeczy, które powinniśmy zrobić, składając sobie wyjazd na własną rękę, wbrew pozorom jest bardzo długa i skomplikowana, więc ponownie zachęcam do tego, żeby szukać alternatyw.
1: Wspomniał pan o wyszukiwarkach internetowych, które sprawiły, że ten świat nam się skurczył jak przekuty balon w słynnej piosence. Natomiast AI. Czy AI pomaga w planowaniu podróży?
0: Tak i nie. Przestrzegam przed traktowaniem hura optymistycznie wszystkiego, co obecne modele językowe LLM nam wypluwają w ramach naszych zapytań, w ramach naszych promptów, ponieważ internet, nie tylko media społecznościowe, jest naprawdę zapchany informacjami o tym, jak ktoś zaufał zbytnio rekomendacjom, które były przez właśnie AI podsunięte, a potem okazało się, że było to coś, co fachowo nazywamy halucynacją AI. No, przyzna pan, panie redaktorze, że nie chciałby znaleźć się w środku nocy w obcym miejscu bez możliwości sensownego powrotu tylko dlatego, że to AI zasugerowało taką właśnie, a nie inną maszrutę. I faktycznie to sprawdzanie rzeczy, które wypluwa nam AI w ramach dowolnego modelu językowego LLM jest szalenie istotne. Natomiast przy samym etapie planowania AI jest nieprawdopodobnie użyteczny. Nagle okazuje się, że te informacje, które wcześniej musieliśmy w ramach researchu naprawdę wyszukiwać długo, szukać różnych źródeł, mamy podane jak na tacy i no to znacząco ułatwia i przyspiesza ten komponent związany z planowaniem podróży. Co zatem idzie, przejście od etapu inspiracji do podróży, do etapu realizacji podróży staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Więc nie demonizując oczywiście dobrodziejstw nowoczesnej technologii, korzystajmy z AI, jeśli mówimy o chociażby wyszukiwaniu tanich połączeń, jeżeli mówimy o podsumowywaniu różnych atrakcji, 10 najpiękniejszych miejsc, 10 nieoczywistych lokalizacji na południu Europy i tak dalej, ale róbmy to z głową.
1: róbmy to z głową, chociaż niektórzy doceniają w podróżowaniu taki element spontaniczności. Ja myślę, że pan również, zwiedzając świat, nieraz trafił w wiele miejsc dzięki spontaniczności, ale jest też taka spontaniczność biznesowa.

0: biznesowa wkalkulowana w plany wakacyjne. Uwaga! Pamięta pan ten szał związany z last minute, że można tutaj za pół darmo albo za jakąś niewielką opłatą zorganizować sobie w czasy all inclusive, na przykład w Turcji. Czy all inclusive w obecnej sytuacji ekonomicznej, geopolitycznej jeszcze ma prawo bytu? Czy w sezonie 2026 takie okazje mogą się trafić?
1: Doskonale, że pan redaktor porusza ten temat, więc porozmawiajmy przez chwilkę o all inclusive, porozmawiajmy o kogetach i o cyferkach. Biura podróży mają się doskonale, mają się świetnie, ponieważ spora część naszych rodaków, tak jak mówiliśmy, szuka bezpiecznych rozwiązań, ale robi to... korzystając z jednego z dużych, nazwijmy to, brandów, które zna. I to, że w Turcji mamy grubo ponad milion polskich turystów, to, że w Chorwacji mamy grubo ponad milion polskich turystów. Przepraszam za kolokwializm grubo, ale to jest słowo, które jest używane także przez samych tur operatorów, mówiąc, że ten sezon faktycznie jest gruby. To pokazuje, że nasze preferencje się nie zmieniają. Obserwując Wielką Trójkę w ramach wyborów naszych rodaków, widzimy, że pozycja Turcji jest niezagrożona. No, ta relacja jakości do ceny jest genialna i sytuacja, w której nie należy do rzadkości moment, w którym możemy mieć znaleziony przez tour operatora tygodniowy wyjazd z przelotem w dwie strony, z miasta w Polsce, w formule all inclusive, do czterogwiazdkowego hotelu za mniej niż 1000 zł, to jest naprawdę okazja. I teraz, czy tego typu podróż i eksploracja tureckiego wybrzeża będzie gorsza od podróży do Hiszpanii, albo Portugalii, albo Włoszech? Nie. Ona może być po prostu inna i teraz nie należy spodziewać się, że ktoś, kto wybiera tak zwane tanie miejsca docelowe, takie jak Turcja, takie jak Bułgaria, takie jak Tunezja, która ma genialną relację jakości do ceny, że jest turystą gorszym. I to jest też związane z ekonomiką, ponieważ włodarze polskich biur podróży często szacują koszyk zakupowy swoich klientów i oczywistym jest to, że no każdy dąży do tego, aby ten wolumen sprzedaży był sensownie poukładany, aby nie bazować tylko i wyłącznie na klientach, którzy przychodzą po najtańsze możliwe wakacje. Na zasadzie proszę mi znaleźć cokolwiek, aby tylko poza granicami Polski. Tylko zależy mi na kliencie z sektora premium, na kliencie, który docenia egzotykę, który przyjdzie do wiodącego polskiego biura i powie, że on już był na Malediwach, był na Zanzibarze, teraz chciałby lecieć na przykład na Dominikanę, do dobrego hotelu. Więc to zróżnicowanie oferty jest bardzo, bardzo istotne. I jeżeli mówimy o ekonomice, jeżeli mówimy o cyferkach, to coraz większy odsetek sprzedaży w biurach podróży to są właśnie oferty, które są ponadstandardowe, co też pokazuje dojrzałość naszego rynku, ponieważ po pierwsze wchodzą na niego cały czas nowe osoby, nowy narybek, zwłaszcza ze ściany wschodniej, który być może kiedyś nie podróżował poza granicę Polski, a teraz w końcu na nie uznaje, no, doszacowaliśmy do grona 20 najbogatszych gospodarek świata. Chociaż ta Szwajcaria nam tutaj ostatnio troszeczkę bruździ, jeśli patrzymy na statystyki, na informacje. Więc oni tak naprawdę są nowym narybkiem, a z drugiej strony osoby, które były już w wielu miejscach na świecie, szukają nowych emocji podróżniczo-wyjazdowych i są gotowi, co jest bardzo ważne, zapłacić nieco więcej.
0: Przedsmak wakacji już mamy. Długi weekend, chociaż nie tak długi jak w poprzednich latach, ale cieszmy się tym długim weekendem i pomyślmy o tym, co będziemy robić w czasie letniego wypoczynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie i na koniec raz jeszcze zapraszam bardzo serdecznie i zachęcam do podróżowania nie tylko z biurami podróży, ale na własną rękę, ponieważ frajdę wynikające z zbudowania swojego własnego prywatnego wyjazdu, czy to dla dzieci, czy to dla siebie, jest przeogromna.
0: I podpisujemy się oczywiście pod taką radą. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Tak jest, adres zamieszkania, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj głównie o otoczeniu, a

0: konkretnie o drogach. Dlatego, że raz do roku Komenda Główna Policji publikuje taki dokument, to jest raport z wypadków za rok poprzedni. No i ukazał się już pod koniec kwietnia raport dotyczący roku 2025, dzięki czemu możemy bliżej przyjrzeć się temu, kto zabija na polskich drogach i czy takich tragedii, jak ta posła Łukasza Litewki, jest więcej osób, które zostały zabite przez kierującego samochodem. Ze mną w studiu Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków sewik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeśli będą chcieli Państwo dołączyć do naszej dyskusji, to zachęcam, można pisać z pytaniami, z opiniami. Adres nasz, to oczywiście adres zamieszkania @polskieradio.pl. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. I chciałabym, żebyśmy zamiast patrzeć z góry na całość dróg i na całość wypadków, to jednak zaczęli od takich tragedii jak ta Łukasza Litewki. Czy rowerzystów zabitych przez kierowców samochodów było wielu w 2025 roku?
1: W 2025 roku? To jest zawsze trudne pytanie, bo co to znaczy wielu? Na pewno zbyt wielu. I na pewno wiele z tych wypadków dałoby się w sposób systemowy czy w sposób prawny uniknąć. Także moim zdaniem wielu i mimo tego, że ta tendencja jest trochę malejąca, to sam często będąc rowerzystą czuję, że zagrożenie mojego bezpieczeństwa na drogach jest często bardzo duże.
0: A ma pan przed sobą liczbę? Ile to było osób?
1: W wyniku wypadków z winy kierujących 86 rowerzystów wszędzie zostało, tak, w 2025 roku.
0: 86.
1: Tak.
0: No właśnie, no i to od razu jest pierwsze pytanie do tego typu statystyk, dlatego że policja w swoim raporcie nie informuje, kto, jeśli doszło do wypadku i zginął tam człowiek, to wiemy, że zginął człowiek, ale to już niezależnie od tego, kto był sprawcą. Czyli jeśli rowerzysta był sprawcą wypadku i w jego efekcie to on sam zginął, nie osoba trzecia, to z tych tabelek trudno to zrozumieć. I zastanawiam się, czy ta liczba w ogóle byłaby nam potrzebna. Czy chcielibyśmy wiedzieć i po co, czy wypadki powodowane przez niechronionych uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych, kończą się najczęściej śmiercią tych ostatnich.
1: Tak, myślę, że to byłaby bardzo przydatna informacja, chociażby po to, żeby wiedzieć, w którą stronę kierować działania mające na celu ograniczenie tej liczby wypadków. Policja tych danych nie uzupełnia, ale nie udostępnia.
0: Nie udostępnia, bo je ma.
1: Bo je ma. Ja też korzystam z danych, z baz danych policyjnych, tylko mam możliwość, jako że mam wszystkie dane w postaci bazy komputerowej, więc mam możliwość generowania swoich raportów. I z tego, co ja widzę, to ta asymetria, powiedzmy wprost, przemocy na drogach jest po prostu katastrofalna. Bo o ile, tak jak powiedziałem, rowerzystów ginie około 90 rocznie z winy kierowców samochodów, to uczestników ruchu, którzy nie są rowerzystami, w wyniku zagrożenia powodowanego przez rowerzystów ginie bardzo niewielu. Zwykle to są motocykliści albo piesi. To jest tak 2, 3, 4 osoby przeciętnie rocznie. Natomiast kierowcy praktycznie nigdy nie giną z winy rowerzystów. To są
0: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć, że jeśli pieszy lub rowerzysta spowoduje wypadek, to najczęściej sam jest tego wypadku ofiarą?
1: Ponieważ dzięki temu wiemy tak naprawdę, w jaki sposób konkretna polityka, konkretne wymaganie może się przełożyć na bezpieczeństwo danego uczestnika ruchu. Jeżeli wiemy, że rowerzyści praktycznie nie powodują zagrożenia dla innych uczestników ruchu oprócz siebie, to nie ma sensu inwestować dużo środków.
0: Na nich się skupiać.
1: Tak? I to jest generalnie wniosek bardzo ogólny i znany od bardzo dawna, że no, ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach swoje i innych osób jest proporcjonalna tak naprawdę do wielkości pojazdu, którym się poruszamy. Moim zdaniem powinno być w Polsce tak trochę jak w krajach zachodnich, jak w Holandii, gdzie w zasadzie kierowca pojazdu, czy to samochodowego, czy ciężarowego, odpowiada trochę na zasadzie ryzyka, że nawet to trochę nie ma znaczenia dokładnie w tym konkretnym przypadku, jaka była sytuacja, która doprowadziła do śmierci danej osoby, ale tak naprawdę sam wybór pośrodka pojazdu, czy na przykład wybór samochodu zamiast komunikacji zbiorowej, wybór samochodu, który jest większy niż jest potrzebny, wybór samochodu, który jest bardzo szybki, powoduje większe ryzyko dla innych uczestników ruchu.
0: A zatem większą odpowiedzialność.
1: Tak, dokładnie. Chociażby dlatego, że ten samochód jest duży.
0: No i właśnie dlatego ja mam kłopot z tymi tabelami policji, bo one zrównują tę odpowiedzialność. Traktują wszystkich uczestników ruchu jak jednakowych, równych. To jest zdumiewające.

0: Ja jeszcze tylko chciałam dać takie tutaj zastrzeżenie, że ja oczywiście nie uważam, nie podaję przykładu posła Litewki jako przykładu, w którym to rowerzysta zawinił. Z tych pierwszych doniesień policji, dosyć enigmatycznych, wiemy, że jechał prawidłowo, a kierowca samochodu zmienił pas i to znaczy zaczął jechać pod prąd i wjechał w rowerzystę. Więc to jest ten przypadek. I w ogóle ciekawe, że policja w swoim raporcie napisała, że z winy kierujących pojazdami wydarzyło się w ubiegłym roku 91% wypadków. 91%.
1: 91.
0: No właśnie, to jest a propos tej odpowiedzialności.
1: Tak.
0: Czy coś wiemy więcej o okolicznościach, w jakich giną piesi lub rowerzyści? Czyli czy policja zbiera dane dotyczące tego, czy to się dzieje na jezdni, czy na drodze dla rowerów, czy na skrzyżowaniu, a może jak to jest, bo wiemy też, że piesi giną na chodnikach, na przystankach autobusowych, i to wiemy z poszczególnych doniesień. A jak to jest ze zbieraniem danych już statystycznie?
1: Policja zbiera te dane. Wiemy na przykład, że ogromna większość wypadków ma miejsce na jezdni. Mimo tego, że piesi raczej na jezdni się rzadko znajdują, to jak już tam są, to ryzyko śmierci jest dość duże. Z tego co pamiętam, to jest około 2/3 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. To są piesi, którzy zginęli na jezdni. Dobrym przykładem danych, które wiemy o tym, że faktycznie coś się zmieniło w ciągu ostatnich lat, to jest na przykład bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych. I ta liczba zmała dramatycznie, praktycznie o 2/3 w ciągu ostatnich 8 lat.
0: Dlaczego?
1: Moje zdanie i zdanie wielu osób zajmujących się tematem jest takie, że to dzięki wprowadzaniu przepisów dającym pieszeństwo dla pieszych. Bo mimo tego, jaka była narracja, że to piesi powinni uważać na przejściach
0: i że zwiększą się wypadki. Pamiętacie państwo? Była mowa, że jeśli pieszy będzie miał pierwszeństwo, to będzie wchodził pod samochód i ginął i będzie niebezpieczniej. Jakoś się okazało, że piesi nie chcą swojej śmierci.
1: Tak, piesi. W ogóle najczęściej jest tak, że piesi nie mogą, bo ofiarami śmiertelnymi wypadków w Polsce, zarówno pieszych piesze ofiary i rowerowe ofiary, najczęściej to są osoby starsze. Jeżeli dobrze pamiętam, średnia wieku ofiary śmiertelnej w Polsce to jest około 60 lat i nie ma takich kampanii edukacyjnych, nie ma takiego mandatowania, które osobom, które są w podeszłym wieku, przywrócą te zdolności motoryczne, dobry wzrok, orientację w terenie.
0: Refleksji, szybkość,
1: która pozwalałaby uniknąć kierowcy, który pędzi prosto na niego,
0: Na to policja zwróciła uwagę w swoim raporcie, że jeśli spojrzeć na wypadki z udziałem pieszych, to jest rozkład taki, że są najczęściej piesi ranni, to są te młodsze osoby, a seniorzy po prostu giną, nie są w stanie uciec.
1: Tak, nie są w stanie uciec i też częściej po prostu są bardziej krusi, bo faktycznie obrażenia osób starszych najczęściej mają poważniejsze konsekwencje niż osób młodych, które są w stanie się zregenerować.
0: To jest też odpowiedź do tych wszystkich, którzy piszą zawsze, że pieszy powinien uważać i pieszy łatwiej, szybciej może się wycofać z przejścia dla pieszych niż kierowca samochodu zahamować. No ale zawsze wtedy myślimy o takim młodym, wysportowanym pieszym, a nie o starszych osobach i dzieciach i osobach na wózkach. Wtedy nagle te grupy nam znikają. Czego byśmy chcieli się dowiedzieć o wypadkach z udziałem rowerzystów pieszych, a czego policja, już mówiliśmy trochę o tym sprawstwie, ale i skutkach, a czego jeszcze nie wiemy, a moglibyśmy wiedzieć?
1: To jest coś, o czym mówi NIK od prawie 10 lat w tym momencie, czyli o braku połączenia tego systemu ewidencji wypadków z centralną ewidencją kierowców i pojazdów, dzięki czemu mielibyśmy wgląd, jakie zachowania kierowców predestynują ich do powodowania wypadków. My w tym momencie mamy jedną bazę danych, w której widzimy, jakie są efekty zachowań kierowców, a drugą bazę danych, w których widzimy, jakie są zachowania kierowców.
0: Ale o czym pan mówi? O tym, że jak ktoś prowadzi BMW, to jest bardziej skłonny do pędzenia? Czy o czymś bardziej skomplikowanym?
1: Moglibyśmy na przykład zobaczyć, że jeżeli kierowcy dostają dość często mandaty za prędkość, to wtedy powodują wiele wypadków. Wtedy wiedzielibyśmy, że prędkość to jest coś, na czym się należy skupić, a jeżeli kierowcy dostają dużo mandatów za nielegalne parkowanie i tam nie ma żadnej korelacji między tym, że ta liczba wypadków jest większa w ich przypadku, no to wiedzielibyśmy, że w tym konkretnej sytuacji walcząc z parkowaniem, nie poprawimy bezpieczeństwa na przykład.
0: No ale tutaj z tego raportu policji za 2025 rok wynika, że przyczyny wypadków są znane, stale te same. Nie, ta trójca się nie zmienia od lat, czyli niedostosowanie prędkości, czyli po prostu ktoś pędził, nieustąpienie

0: niebezpieczeństwa przejazdu i nieprawidłowe wyprzedzanie. Warunki, dla, w których najczęściej występują wypadki, to dobra pogoda i prosty odcinek drogi. No. To potrzebujemy czegoś więcej?
1: A czytając wprost takie statystyki, no to wynika z tego, że w Polsce potrzebujemy złej pogody.
0: I więcej zakrętów.
1: I więcej zakrętów, dokładnie. A to jest trochę bardziej skomplikowane.
0: To nie, tak nie działa.
1: Zupełnie. Zwłaszcza, że policja najczęściej w tych wypadkach, znaczy policja wskazuje jeden konkretny powód wypadku, a to w zasadzie nigdy tak nie jest. No bo nawet tak? W przypadku wypadku posła Litewki można się zastanowić nad tym, dlaczego kierowca zjechał i wjechał na niego. To była przyczyna bezpośrednia. A druga rzecz, nad którą można się zastanowić, to na przykład dlaczego w tamtym miejscu nie ma drogi dla rowerów? Dlaczego przez tyle lat, odkąd wiemy o tym, że infrastruktura rowerowa, separacja ruchu znacząco poprawia to bezpieczeństwo, dlaczego jej tam nie ma?
0: Tak, zwłaszcza, że można było jechać 60 na godzinę. Czyli ze śmiertelną dla niechronionych uczestników ruchu prędkością.
1: Tak, dokładnie. Tych powodów, do których dochodzą wypadki, jest bardzo dużo i w statystykach wypadków na pewno ich nigdy nie będzie. No, policja nie będzie mogła...
0: No, ale to jest tak, jakby pan mówił, brak infrastruktury zabija.
1: Tak, to jest, ale nie będziemy wiedzieli tylko w Civicu. I na przykład łącząc dane na temat kierowców i pojazdów z wypadkami, widzielibyśmy na przykład, że nie wiem, większe pojazdy powodują większe obrażenia, że nie wiem, kierowcy, którzy nie wiem, jeżdżą pod wpływem alkoholu też notorycznie są dużo bardziej niebezpieczni niż ci, tak. Którzy faktycznie raz na... No po prostu moglibyśmy mieć wiedzę na temat z automatu, moglibyśmy powiedzieć, że takie konkretne zachowania predestynują kierowców do powodowania wypadków i na nich się powinniśmy skupić. My tych danych nie wiemy.
0: Ale dlaczego te dwie bazy nie są połączone? To jest kwestia trudności cyfryzacji, czy to jest celowe?
1: Nie mam pojęcia. Nie mamy tego, ponieważ nikt się tym nie zajął. I nie ma woli politycznej. Druga rzecz, o której mówił...
0: W kraju, w którym zginęło 1660 osób w zeszłym roku na drogach, i to jest ta liczba, powinna przykuwać naszą uwagę, bo zawsze mówimy o zabitych. Ale proszę państwa, w zeszłym roku 24,5 tysiąca osób zostało rannych w wypadkach i to nie są skaleczenia, te obrażenia. 24,5 tysiąca osób.
1: Tak, to są potężne liczby, a trzeba pamiętać, że osoby ranne, czyli wypadek według policji są dopiero wtedy, kiedy osoba ląduje w szpitalu i skutki tego wypadku są znane przez 7 dni.
0: Tak, na przykład, to są poważne obrażenia, a nie mówimy jeszcze o tych, którzy oprócz tego zostali ranni mniej serio. A na ile ma znaczenie to, że po prostu mamy więcej dróg, które umożliwiają szybką jazdę, więcej kierowców, szybkich samochodów, na ile to buduje bezpieczeństwo, a na ile nie. Dlatego, że patrzę na bardzo ciekawą statystykę. Policja wykonała wysiłek i policzyła śmiertelność wypadków w skali kraju z podziałem na województwa. Czyli chodziło o to, żeby sprawdzić, jeśli w danym miejscu dochodzi do 100 wypadków, to ile w tym zginęło osób, ile było śmiertelnych wypadków. I proszę sobie wyobrazić, że najniebezpieczniej według policji jest w Lubuskiem i w Podlaskiem, a najbezpieczniej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. I zastanawiam się, czy to jest kwestia jakości dróg, czy...
1: Takie statystyki są praktycznie od zawsze. One wynikają z tego, że na obszarach, gdzie jest niewielka ludność zaludnienia, generalnie jeździ się szybciej, bo nie ma korków, nie ma zatorów ruchu i do wypadków dochodzi rzadziej, ale w związku z tym, że ludzie jednak jeżdżą generalnie szybciej, to te wypadki są poważniejsze, więc...
0: Jak już dojdzie do wypadku, to śmiertelne.
1: Tak, tak. Widać prostą korelację między tym, że duży potok ruchu, intensywny ruch na drogach prowadzi do nie mniejszej liczby wypadków, ale do mniejszego ryzyka uczestniczenia w wypadku, jak się jeździ po takiej drodze.
0: A kierowcy uważają odwrotnie. To jest w ogóle jedna z wielkich tajemnic polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, że tam jest mnóstwo paradoksów i wydaje nam się, że na zdrowy chłopski rozum bezpiecznie jest, jak jest pusta droga. A okazuje się, że jest odwrotnie.
1: Jak jest zupełnie pusta, to jest bardzo bezpieczne.
0: No nie, ale nigdy nie jest zupełnie pusta. Ludzie mieszkają w tym kraju i zwierzęta w dużych ilościach. No dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się jeszcze innym zagadkom tych statystyk. Chodniki. Czy policja w ogóle bada, do ilu śmierci doszło na chodnikach i w jakich okolicznościach? Jak to jest możliwe, że pieszy na chodniku ginie?
1: Tak, to jest w statystykach. W 2025 roku zginęło 9 pieszych na chodnikach i najczęstszym powodem jest według policji nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, co brzmi oczywiście, ale

0: pytanie brzmi, co ten samochód w ogóle tam robił. I chodnik teoretycznie powinien być miejscem, gdzie pieszy się powinien czuć zupełnie bezpiecznie. Na policja chyba tego, ma na ten temat odmienne zdanie, więc trudno powiedzieć. Najczęściej to są też samochody ciężarowe, czyli dostawy, które do lokali, które powinny mieć miejsce legalne przy jezdni do zaparkowania, a często takiego miejsca nie ma wyznaczonego przez samochód.
1: Więc wjeżdżają na chodnik.
0: Więc tak, no mówiąc, że nie mają wyboru, a często ten brak wyboru wynika z takiej, a nie innej polityki transportowej.
1: A potem cofają, żeby wrócić na jezdnię i w kogoś wjeżdżają.
0: Dokładnie.
1: I tak też jest. Znów wracamy najczęściej w seniorki.
0: Dokładnie. Tak, to tutaj widzę, że średni wiek takiej ofiary to jest właśnie 65 lat, więc to są po prostu osoby, które nawet byśmy chcieli, to nie będą zdolne do tego, żeby faktycznie uciec przed taką ciężarówką.
1: Tak, szokujące jest też to, że policja zrobiła taką tabelę, w której wypisała przyczyny wypadków w Polsce. I na pierwszym miejscu jest zderzenie się pojazdów w ruchu, ale na drugim już jest najechanie na pieszego. Już na drugim miejscu.
0: Tak, to też trochę wynika z jakby kategoryzacji zdarzeń. W sensie niektóre przyczyny wypadków są bardziej jakby zgrupowane
1: w mikrokategorie,
0: tak? To ta statystyka właśnie trochę nie ma sensu względu na to, że ten podział jest bardzo subiektywny. I to, że najechanie na pieszego nadal jest bardzo wysoko, świadczy o tym, że...
1: No 344 ofiary, to chyba tak. Nie ma co bagatelizować, prawda?
0: Nie ma co bagatelizować, ale nadal świadczy o tym, że no, to bezpieczeństwo pieszych jest zaniedbywane. Ja też pamiętam, że w raporcie sprzed paru lat wynikło, że Polska ma też najniebezpieczniejsze autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pieszych.
1: Cóż oni tam robią?
0: Okazuje się, że bardzo często przy inwestycjach właśnie w drogi ekspresowe, autostrady przecina się istniejące drogi dotarcia dla pieszych i rowerzystów i piesi często nie mają wyboru, bo nie mają samochodu, którym mogliby w tym momencie pokonać 10 km zamiast kilometra do swojego sąsiada czy do swojej ziemi i bardzo często próbują te drogi ekspresowe przekroczyć mimo wszystko. Polskie drogi szybkiego ruchu nie są budowane z myślą o ruchu lokalnym, tak, o pieszym ruchu lokalnym. I to widać właśnie w statystykach.
1: No a dodatkowo jest tam ileś osób, które wysiadły z niesprawnego pojazdu i zostały rozjechane w czasie, kiedy próbowały coś z tym zrobić. Jedna tabela, która zawsze budzi mój niepokój i już zapowiadając audycję na Facebooku, pokazałam ją państwu i pojawiło się dużo głosów, w których każdy próbował zinterpretować, co to znaczy. A chodzi o tabelę, która mówi o tym, że kiedy już doszło do najechania na pieszego, no to sprawdźmy, kto był winien. I w przypadku, gdy doszło do śmierci tego pieszego, to wina jest podzielona pół na pół, równiutko. Kierujący są winni tam niemal 50% tych zdarzeń, a piesi 47%. Natomiast jeśli pieszy przeżył, bo to jest tabela ranni, to wina kierujących wynosi 80%. Czyli w 80% przypadków to kierujący był winny tego zdarzenia, a piesi tylko 14,7%. Skąd ta rażąca różnica?
0: To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że pamiętam, że jak analizowaliśmy podobne wypadki w Niemczech i Holandii, to tam ta różnica wynosiła raczej kilka procent niż kilkadziesiąt procent. I nie sądzę, żeby piesi w Polsce byli jakoś szczególnie bardziej szaleni niż w Niemczech i w Holandii, ci, którzy akurat zmarli. Ale to raczej sugeruje, że tym czynnikiem, który ma największe znaczenie, jest no jednak słabe zdolności badawcze policji w sytuacji badania w takiego wypadku, przy którym nie było innego świadka poza kierującym.
1: Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków sevic.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowego Białystok. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja też państwu dziękuję. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A teraz będziemy rozmawiać o pomaganiu. Gościem Polskiego Radia 24 jest Izabela Żbikowska, Fundacja Human Dog. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: O pomaganiu będziemy rozmawiać w kilku aspektach, bo na pewno będę chciała porozmawiać o waszych prowadzonych akcjach. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy o sytuacji w Strefie Gazy w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy te alarmujące sygnały o głodzie. Do tego oczywiście przejdziemy, ale zacznijmy od projektu Na Pierwszej Linii, który ma pomóc zrozumieć, jak naprawdę działa pomaganie w czasie kryzysów. Proszę powiedzieć, o co chodzi?
4: Jasne, myślę, że świetnym przykładem.

0: Przykładem będzie powódź, która zniszczyła południe Polski w 2024 roku. Tutaj na południu wciąż jest to takie traumatyczne wspomnienie. Nie ma się co dziwić, bo to tysiące osób straciło swój dom. Wówczas też było takie pospolite ruszenie, w czym jesteśmy jako naród naprawdę świetni. Tyle, że część osób zapamiętała z tego jakby pierwsze komunikaty z powodzi i gdzieś utrwaliło mi się w pamięci, że powodzianie, czyli osoby tutaj na południu Polski są bez dostępu do wody czy do żywności. I mimo tego, że fala powodziowa przechodziła przez kilka godzin, to potem jeszcze tygodnie później po tej fali powodziowej zalewana z kolei fala dostaw butelkowanej wody, która przecież tutaj jest na południu, była wciąż jest dostępna. Czy pamiętamy tira, który przyjechał z Pomorza, wypełnionego chlebem i też to było kilka tygodni już po przejściu fali powodziowej. I jakby wiemy, z czego się to wzięło, z tych odruchów serca i z konieczności, że musimy działać, musimy coś zrobić. Tyle, że w tym kryzysie jakby ta pomoc rzeczowa, no ona nie była potrzebna, tak? No bo tutaj już na południu działały przecież piekarnie. Warto było kupować chleb od lokalnych dostawców, żeby pobudzić gospodarkę, żeby pomóc nawet niektórym podnieść się po tej katastrofie. No i też jak przyjechał tir wypełniony chlebem, a ludzie tu nie cierpieli głodu, to też było pytanie, co z tym chlebem zrobić tak naprawdę. I wolontariusze czy pracownicy humanitarni zamiast skupić się na bieżących zadaniach, to musieli się zastanowić, co zrobić z tym chlebem, żeby tej pomocy nie zmarnować. I stąd nasz projekt. Po to, żeby pokazać, że to pomaganie i ten zryw serca to świetna rzecz, ale trochę się dowiedzmy, trochę ukierunkujmy nasze działanie, bo wtedy będzie jeszcze lepiej. Wtedy nie będziemy marnować środków i energii, a za to będziemy mogli pomóc naprawdę super skutecznie.
1: W jaki sposób chcecie edukować o tym, jak pomagać, żeby to robić skutecznie? Bo to, co pani wspomniałam, rzeczywiście, to mam takie wrażenie, że to jest nasza cecha narodowa, że potrafimy reagować w przypadku sytuacji kryzysowych. Tak było we wrześniu 2024 roku, kiedy no, powódź zalała południowo-zachodnią Polskę. Tak było przecież w 2022 roku, kiedy otworzyliśmy serca po tym, jak Rosjanie rozpoczęli tę pełnoskalową agresję na Ukrainę i wielu uchodźców dotarło do Polski. Proszę powiedzieć, jak pomagać, żeby to było skuteczne?
0: To tutaj usłyszałam dwa pytania, czyli jak my chcemy edukować i jak pomagać. To jest bardzo prostą ścieżką jest zajrzenie na nasze social media. Wystarczy wpisać Human Dots w Google i przejść do któregoś z naszych profilów i tam będą krótkie wideo, które będą pokazywały historię pomagania i ona będziemy ją rozkładać na czynniki pierwsze. W zasadzie już to robimy, już te wideo się pokazują i omawiamy przykłady dobrej, skutecznej pomocy, dobrej, czyli mam na myśli, że ona była skuteczna, czyli odpowiadała na potrzeby ludzi i tej, która była nietrafiona. I po majówce jeszcze zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie do tego będą takie karty, bym powiedziała, edukacyjne, gdzie będziemy te przykłady tak nieco szerzej omawiać, no bo rolki czy te krótkie wideo nie wyczerpują tematu, więc osoby, które wolą czytać niż oglądać albo które chciałyby pogłębić swoją wiedzę, to też jak najbardziej zapraszamy. No i jeszcze pod koniec maja, łącząc nasze działania, że chcemy, żeby one były jak najbardziej spójne, to bazując na tym, że mamy taki program edukacyjny, w którym uczestniczy już 10 uczelni wyższych w naszym kraju, to i ten program jest wspierany przez podręcznik multimedialny, czyli coś do czytania, ale też do słuchania, bo mamy audiobooka, to w tym podręczniku w maju umieścimy też osobny rozdział o pomocy humanitarnej osadzonej w zrównoważonym rozwoju, czyli w zasadzie takiej skutecznej, bo o tym mówi zrównoważony rozwój. Więc tu już odesłałam do naszych social mediach, tam będą różne formy tej edukacji, każdy może wybrać coś dla siebie. A jak skutecznie pomagać? Myślę, że podstawowym pytaniem jest to, żeby sobie zadać, jeżeli chcemy działać, czy moja pomoc jest potrzebna. Od tego należy wyjść, tak? Bo my, jak dzieje się kryzys, mamy odruch serca, mamy

0: takie poczucie, że coś chcemy zrobić, coś musimy zrobić, to jest genialne i tego to należy pielęgnować. Jak tą
1: Ale
0: roślinę.
1: Nie pytamy potrzebujących, czego oni oczekują.
0: No właśnie, bo to, że my chcemy coś zrobić dla nich, to jedna sprawa. A druga sprawa to jest, żeby konieczność dowiedzenia się tego, czego ci te osoby, które doświadczają jakiegoś kryzysu, no bo wspomniała pani też sytuację z 2022 roku, to, która jest fenomenem na skalę świata, bo Polacy się tak dobrze zachowali, że

0: dumna jestem z tego, że jestem Polką i mamy takie coś w sobie. Warto jednak sprawdzić, czego te osoby potrzebują, a jeśli nie wiemy gdzie, to pierwszą opcją jest spojrzenie na organizacje, które się tym na co dzień zajmują. To jest nasza praca, my jesteśmy w tym ekspertami i niekoniecznie, oczywiście duże organizacje jak najbardziej, które wszyscy znamy, ale też być może powinniśmy poznać nasze lokalne organizacje, tak? Bo tutaj na przykład przy powodzi w 2024 Human Doc jest z Opola. I to my jako jedna z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwsza organizacja humanitarna, byliśmy tam na miejscu, bo mamy blisko. I to my udzieliliśmy tej pierwszej pomocy i my byliśmy na miejscu, znaliśmy te, wiedzieliśmy jak się poruszać jakby po terenie. Mieliśmy tu swoje struktury, mieliśmy blisko magazyn, więc to wszystko się jakby układało w jedną całość. Bo nie musieliśmy czekać na przykład na transport rzeczy z drugiego końca Polski, żeby zacząć pomagać, bo byliśmy na miejscu. I na przykład właśnie z tego względu, jak organizowaliśmy pomoc humanitarną dla Gazy, zresztą ona wciąż trwa i wciąż jakby działa w ten sam sposób, to zamiast wysyłać, nie wiem, ciężarówki z pomocą, z żywnością, z wodą do Gazy z Polski, to my nawiązaliśmy relację z transparentną organizacją, która działa tam na miejscu, zna lokalne konteksty, wie jak się tam poruszać. A w Polsce zorganizowaliśmy zrzutkę i dzięki temu możemy zasilać tamtą organizację, która za zebrane przez nas pieniądze kupuje odpowiednie rzeczy. Wodę kupuje zresztą w Gazie, tam są destylarnie wody. Mąkę poza granicami Gazy, ale dostarcza ją szybko, znaczy na tyle, oczywiście tam sytuacja jest skomplikowana, ale najszybciej jak to możliwe. No i jeszcze oni znają teren, znają ludzi. To są ludzie stamtąd i inni im ufają i oni nie dość, że potrafią się poruszać po tym miejscu, który dla nas z zewnątrz byłby dosyć trudny, to jeszcze wiedzą, gdzie dotrzeć, żadna pomoc jeszcze nie dotarła. I dzięki temu na przykład dotarli do namiotu, gdzie była właśnie osoba po wybuchu, która straciła kończyny i ona na przykład nie mogła podejść do żadnej innej miejsca, gdzie dystrybuowano żywność, bo nie była w stanie.
1: Bo nie miała takiej możliwości.
0: Dokładnie, więc na tym polega właśnie różnica.
1: Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Izabela Żbikowska, Fundacja Human Doc, była gościem Polskiego Radia 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. W ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w TVN24, że umowa między polskim rządem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Komisją Europejską jest już na stole, gotowa do podpisu. Pieniądze z programu SAFE mają wesprzeć modernizację Wojska Polskiego, między innymi wspomóc budowę Tarczy Wschód. Polska dostanie prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Stanie się tak mimo weta prezydenta do programu SAFE. Zamiast specjalnego funduszu pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego. A dziś w dniu święta Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki ma powołać Radę do spraw nowej Konstytucji. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsacie News, że w skład Rady wejdą delegaci klubów i kół poselskich, a także eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej Konstytucji.
1: W tej chwili, biorąc pod uwagę, że nie odebrał ślubowania, a to jest ostatni tylko przykład, nie odebrał ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to właśnie pokazuje, że tę konstytucję łamie. W związku z tym

0: trudno jest rozmawiać poważnie o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
1: Rozpoczęcie debaty nad zmianą konstytucji to krok w dobrą stronę, ocenia Anna Zalewska z PiS-u. Jej zdaniem to będzie długi proces.
2: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat. Zaprasza wszystkich, choć nie wszyscy się na to godzą. Mamy jednoznaczną wypowiedź marszałka Czarzastego, który cokolwiek by zrobił prezydent Rzeczypospolitej, powie nie, bo sam się uważa za tego, który powinien go zastępować.
1: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Tragedia w Kamionce na Podkarpaciu. Zginął 17-latek, który obsługiwał ciągnik rolniczy, mówi Agnieszka Olszowe-Szydło z policji w Robczycach.
3: No niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy.
1: Okoliczności tej tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Wandale zniszczyli kilka zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na kilku z nich pojawiły się satanistyczne hasła. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości, napisali w oświadczeniu bernardyni, którzy opiekują się sanktuarium. Sprawców szuka policja.
4: To są aktualności jedynki.
1: Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania. W lasach jest bardzo sucho. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie ze sobą ryzyko pożaru.
5: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
6: No bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko. No i to może spowodować duże straty w środowisku leśnym, wśród jego mieszkańców.
5: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
6: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie braku opadów, silnym wietrze, no mamy bardzo dużo pożarów.
5: Alarmujące są statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Do najbliższego piątku trwa akcja Majówka 2026. Strażnicy leśni będą sprawdzać, czy wypoczywający na łonie natury nie łamią przepisów. Majówka trudna dla alergików. Najmocniej o tej porze zwykle pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzywy. Objawy bywają naprawdę uciążliwe, mówi lekarz internista i pulmonolog Tomasz Karauda.
7: Dochodzi do nasilenia objawów takich jak kichanie, uzawienie oczu czy duszność, świszczący oddech u osób, które zmagają się z astmą alergiczną.
1: Co ważne, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, dlatego ważne jest rozpoznanie przyczyny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy pogodnie jedynie na północnym zachodzie, nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 4 stopni na południu, około 9 w centrum, do 12 nad morzem. Chłodniej lokalnie w dolinach karpackich, około 1 stopnia. Wiatr słaby na północnym zachodzie, okresami umiarkowany.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu z głową, o podróżowaniu za rozsądne pieniądze.

0: Dzisiaj w Spakowanych temat, który wraca co sezon. Co zrobić, gdy urlop nie wygląda jak w katalogu? Tabela frankfurcka, tajemniczy dokument, który dla jednych jest legendą, a dla innych kompasem. Czy on ma moc prawną, jak jej używać i czy naprawdę pomaga odzyskać pieniądze za zepsute wakacje? Porozmawiamy również o tym, jakie ryzyka wiążą się z korzystaniem z usług firm, których nie znajdziecie w oficjalnych rejestrach organizatorów turystyki. I dlaczego to może być najdroższa oszczędność w życiu? Naszym gościem jest Adam Karpiński, wykładowca akademicki WSB Merito i praktyk, ekspert turystyczny, który od lat zajmuje się bezpiecznymi wakacjami turystów. Zna od podszewki zarówno mechanizmy działania biur podróży, jak i prawa, które chronią klientów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze, witam serdecznie.
0: Panie doktorze, co to jest ta tabela frankfurcka i dlaczego frankfurcka?
1: Jest to przede wszystkim dokument taki, który miał ułatwić weryfikację błędów, które były popełniane przez turoperatorów niemieckich. I stąd tutaj mamy frankfurcką tabelę z racji tego, że ruch turystyczny w Niemczech, jeszcze mówimy początek, druga połowa właściwie XX wieku, początek XXI, ale sama tabela to jest XX wiek, musiała unormować czy znormalizować pewnego rodzaju błędy, jakie występowały u turoperatorów z uwagi na to, że sądy niemieckie bardzo skrupulatne tak naprawdę nie wiedziały, jak odnieść się do tychże usług, które w pełni nie były wykonane lub niedostatecznie zadbano o ich wykonanie. I stąd wprowadzono tam bardzo dokładne określenia, przy jakich błędach, ile procent można uzyskać odszkodowania w ramach niedopełnienia przez turoperatora pewnych zadań zapisanych w umowie turystycznej. My żeśmy w Polsce bardzo szybko uczyli się ruchu turystycznego od naszych przyjaciół, sąsiadów zza Odry, stąd też i ta tabela frankfurcka bardzo szybko została spopularyzowana i ona tak naprawdę, jej popularność w Polsce tak jest mocna od masowego ruchu turystycznego zagranicznego, czyli od początku też nie XX, ale XXI wieku. Takim dobrym przykładem refleksji i analizy tabeli frankfurckiej, zawsze podaję ten przykład studentom albo słuchaczom różnych kursów, to jest film Last Minute, który bardzo dobrze obrazuje turystę, który mierzy, analizuje odległość budynku hotelowego od plaży, analizuje różnego rodzaju wyposażenie pokoju. To wszystko jest objęte tabelą frankfurcką.
0: Tam są zapisane rzeczywiście detaliczne wady i detaliczne procenty, które można uzyskać, to znaczy procenty, obniżki, ceny wakacji, które można uzyskać. Jakie to są te wady, takie najczęstsze? Proszę wymienić i te procenty, bo to na pewno interesuje naszych słuchaczy.
1: Jeżeli każdy z Państwa będzie miał ochotę zajrzeć do tabeli frankfurckiej, to są te procenty w granicach od 10,5 do 30%. Czasami jest to niezdefiniowana wartość, jeśli dotyczy to kwestii na przykład transportu. Te mniejsze kwoty, o których wspomniałem, czyli od tych 5, 10 do 30, dotyczy takich niedociągnięć chociażby jak zła temperatura w pokoju, niewłaściwe wyposażenie, niezgodne z zapisem w umowie lub w ofercie, bo trzeba pamiętać, że w turystyce również ofertówka zamieszczona na stronie internetowej lub w ofercie papierowej jest tak samo ważna jak umowa. Klient może się odnieść do oferty, w której przyszedł do biura i takie warunki zostały na tej podstawie sformułowane. Także trzeba uważać zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i powiązanych z nimi, żeby nie wprowadzać klienta na żadnym etapie w błąd. To dotyczy również chociażby sytuacji związanej z odległością, już mówiłem, czy dostępem do leżaków, dostępem do ciepłej wody, dostępem do basenu. Tam są bardzo większe takie obostrzenia, dotyczą chociażby kwestii związanych z basenem, czy też wyposażeniem dodatkowym hotelu, kwestie ręczników, tam też w tabeli możemy znaleźć, czy są wymieniane, czy też nie. Tych punktów jest kilkadziesiąt, szanowni państwo, więc ja nie chcę podczas tej audycji wymieniać wszystkich, natomiast zwracam szczególną uwagę. Na wakacje najlepiej wziąć ze sobą dobry humor, przeanalizować wszystkie wady i zalety z turoperatorem, a nie odnosić się na koniec do tabeli frankfurckiej, bo to niesie, co pewnie za chwilę udowodnimy, tylko niepotrzebne perturbacje.
0: Ale jednak, jeśli rzeczywiście te wady są rażące, prawda? Nie mówimy już o jakichś tam detalach, ale o dużych wadach. Na przykład, nie wiem, dostaniemy inny pokój, nie z widokiem na morze, tak jak wykupiliśmy sobie, tylko z widokiem.

0: Bardzo duża wada i
1: na budowę. I liczymy. To jest 25% według tabeli frankfurckiej. Na dodatek.
0: Maksimum, bo musimy pamiętać, że to są zawsze maksymalne wartości. To, że my wyczytamy w tabeli frankfurckiej 25%, to jeśli pójdziemy do sądu, to wcale sąd nie musi zastosować maksymalnych widełek.
1: Zaraz o tych sądach porozmawiamy, ale mamy taką sytuację. Mamy zły pokój, na dodatek są tam karaluchy i jest brudno. Mamy znowu widełki od 10 do 50% i co? Sumujemy sobie te wszystkie procenty, wyjdzie nam 100 albo nawet 120% i okaże się, że biuro nam ma dopłacić jeszcze za nasze wakacje?
0: Tak niestety nie jest. Cała usługa tur operatorska składa się z wielu różnych usług. Z usługi noclegowej, transportowej i rekreacyjnej. I to wszystko też trzeba podzielić. Jeśli tutaj mówimy o analizie, to z reguły biura podróży, jeśli mają klienta bardzo roszczeniowego, to starają się jakby tutaj sprawę załatwić na samym początku. Jeżeli to są biura rozsądne, to nawet do takiej sytuacji nie dochodzi, bo pewne rzeczy, o których tutaj wspomniał pan, czyli chociażby zamiana pokoju, bo on się kiedy pojawi. Taka zamiana pokoju może się pojawić wtedy, kiedy nasz hotel, u którego tour operator dokonał czarteru, wprowadził overbooking, czyli tak naprawdę przyjął więcej turystów niż powinien. Więc cała odpowiedzialność tak naprawdę, jeżeli ma dobrze biuro podróży, podpisaną umowę z hotelem, spada na właściciela hotelu i tutaj sobie spokojnie to rozliczą. Natomiast gorzej jest, kiedy mówimy o niewielkim tour operatorze, czasami jednoosobowej działalności gospodarczej, której możliwości finansowe wpłynięcia na dużego właściciela ośrodka hotelowego, nawet w kraju, już nie mówię za granicą, bo to było pokazane chociażby w trakcie sytuacji pandemicznej, gdzie włoskie hotele niespecjalnie chciały reagować na różnego rodzaju reklamacje. I to też trzeba brać pod uwagę zawsze, w jakiej sytuacji i kiedy używamy tej metodologii analizy tabeli frankfurckiej. Wracam do punktu, kiedy było pytanie, czy możemy uzyskać więcej niż 100%, bo wiem, gdzie zmierzał pan redaktor, że najlepiej, żeby tam jeszcze oddano wakacje i kupiono jeszcze drugie wakacje. Nie, tak dobrze nie jest i tutaj myślę, że w takich sytuacjach każdy sąd rozsądny, który będzie podchodził do tego, będzie składał tylko częściowo, odliczał od każdej usługi ten procent, o którym żeśmy mówili, nie zawsze maksymalnie.
1: Pytanie zasadnicze. Czy sąd ma obowiązek zastosować tabelę frankfurcką? Sąd, UOKiK?
0: Nigdy nie ma takiego obowiązku, bo tabela frankfurcka nie jest ani częścią ustaw Unii Europejskiej, ani nie jest ustawą zasadniczą dotyczącą turystyki. Nie jest to załącznik ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach. Dlatego tak naprawdę jest to dokument grzecznościowy. On pozwala nam określić wartość ubytku, bo tak naprawdę produkt turystyczny jest produktem niemierzalnym. Jego utrata jakiejś części trudno jest mierzalna, szczególnie w sytuacjach, kiedy mówimy o atrakcjach turystycznych, czyli na przykład nie odbyła się wycieczka fakultatywna, ale nie odbyła się znowu z jakich przyczyn. Mogła się nie odbyć z przyczyn czysto niezależnych od biura podróży i to wówczas zupełnie nie jest brane pod uwagę. On ułatwia pracę i sądy częstokroć, ja akurat prawnikiem nie jestem, ale z tego co czytam i rozmawiam z moimi przyjaciółmi prawnikami, może brać pod uwagę te rozwiązania i pytanie jest zawsze, czy strony zgodzą się na taką czy inną gratyfikację.
1: Nasi słuchacze nie są osobami roszczeniowymi, ale jednak warto, żeby znali swoje prawa, ale warto również, żeby znali ścieżkę tych reklamacji. Jak to wygląda, jak to powinno być zrobione? Bo takim mitem jest opowieść o tym, że trzeba to zrobić na miejscu, natychmiast, bo jak się tego nie zareklamuje jeszcze w czasie pobytu, to właściwie ta reklamacja będzie bezskuteczna.
0: Czy reklamacja jest skuteczna nawet po powrocie? Natomiast zasadniczo w turystyce trzeba zgłosić pewne niedociągnięcia. Z uwagi na to, że mamy tam rezydentów, mamy osoby odpowiedzialne, mamy pilota wycieczek, który również reprezentuje biuro podróży. Jeśli są jakieś niedociągnięcia czy uwagi, należy je natychmiast zgłaszać na miejscu. Czy one zostaną już tam załatwione, to jest kwestia inna. Jeśli nie, no to dalej możemy kontynuować jakby ten proces po powrocie, czyli zgłaszamy oficjalne reklamacje do biura podróży. To jest droga najbardziej rozsądna. Także w takich sytuacjach zawsze droga jest jedna. Ostateczną drogą jest zawsze sąd albo jeszcze wcześniej UOKiK, który również będzie równolegle działał, bo jeżeli były zapisy niewłaściwe w umowach, bo to się może jeszcze pojawić. Mówimy tutaj o takich bardzo prozaicznych sprawach, ale pamiętajmy, że UOKiK w Polsce bardzo dokładnie przegląda umowy biur

0: podróży. Ja tutaj, panie redaktorze, powiem brutalnie. Tak naprawdę klient w Polsce, jeżeli korzysta z usług biura podróży, które jest zarejestrowane w centralnym rejestrze, to nie ma się czego obawiać. To bardziej organizator, który w tej chwili jest tak mocno kontrolowany przez różnego rodzaju instytucje, to on musi się obawiać, żeby czegoś złego nie zrobić, żeby właściwie zastosować wszystkie zapisy prawne w umowie o usługę turystyczną, tak aby klient, nie daj Bóg, nie zaskarżył.
1: Jasne, ale są takie sytuacje, kiedy i tabelę frankfurcką, i te reklamacje możemy napisać na berdyczów, jeśli skorzystamy z biura podróży niezarejestrowanego w tym rejestrze organizatorów turystyki. Według branży turystycznej to są przypadki nagminne. Mówi się nawet o tym, że to jest około 1/3 wszystkich biur podróży. Co grozi turyście, który po prostu pojedzie z takim biurem, tym z szarej strefy?
0: Oczywiście mówimy o szarej strefie, ona była, jest i pewnie będzie. Natomiast kwestia jest zawsze świadomości turysty. To turysta dzisiaj już chyba coraz częściej jest informowany dość szczegółowo, że musi sprawdzić w rejestrze, czy centralnym, czy też wojewódzkim. Pamiętajmy, że urzędy marszałkowskie mają obowiązek wpisywania w Polsce każdego organizatora turystyki. Tak naprawdę każde biuro podróży, które jest organizatorem turystyki legalnym, musi być wpisane w tym rejestrze i co roku musi uzupełniać pewne dokumenty. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, ustawodawca wymusza, czyli albo gwarancja, albo ubezpieczenie na rzecz turystów. I to też z góry mówię, na rzecz turystów, czyli tu turysta jest zabezpieczany. Musimy jeszcze zwrócić szczególną uwagę na świetne oferty zagraniczne, bo jeżeli biuro będzie zarejestrowane poza Unią Europejską, to może mieć jakiś rejestr, ale tak naprawdę prawo Unii Europejskiej i prawo polskie nie będzie tam zupełnie funkcjonowało w pełni. Będziemy mogli się odnosić na zasadzie innych zupełnie przepisów i do tego dochodziło, pewnie część z Państwa będzie pamiętało, biura z Afryki, konkretnie Zanzibar. To jest zupełnie inny obszar, on wcale... Tam zarejestrowane biuro nie musi spełniać takich samych wymogów formalnych jak biuro zarejestrowane w Polsce. Czyli gdybyśmy chcieli tak naprawdę odnieść się do tego bezpieczeństwa, do zabezpieczenia swoich interesów, to po pierwsze musimy wybrać biuro rejestrowane, musimy sprawdzić też, jaka kwota gwarancji jest w tym biurze i czy to biuro ma możliwość prowadzenia takiej czy innej działalności, czy może nas na przykład wysłać do Azji.
1: Co ryzykuje taki turysta, który pojedzie z biurem podróży bez tego wpisu, czyli krótko mówiąc, no nie podlega ustawie, ale to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, nie podlega ustawie o imprezach turystycznych, ale co się z tym wiąże?
0: Tylko i wyłącznie droga cywilnoprawna, jeżeli by doszło do sytuacji jakiejś niebezpiecznej, a w sytuacjach bardzo niebezpiecznych tak naprawdę turysta nie jest chroniony niczym.
1: Co traci?
0: Traci to bezpieczeństwo podstawowe, nie jest świadomy, czy powinien się doubezpieczyć chociażby, jadąc w dane miejsce, czy w sytuacji, gdy dojdzie do jakichś zdarzeń losowych, nietypowych, kto mu zarezerwuje i przebukuje przelot i zapewni bezpieczny powrót do domu. To jest jeden z elementów. Również zwrot kosztów, jeżeli takowe poniósł, w sytuacjach niebezpiecznych. To wszystko jest w obszarze działania biura podróży. Biuro podróży, jeśli nawet by doszło do upadłości biura podróży, w ramach gwarancji marszałek województwa, w którym zarejestrowane jest dane biuro podróży, uruchamia gwarancję i taki turysta będzie mógł wrócić do kraju, przynajmniej. A być może jeszcze otrzyma jakieś dodatkowe gratyfikacje. Pamiętajmy, że nie tylko tutaj w grę wchodzi ubezpieczenie, ale również Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, które biura podróży muszą odprowadzać, czy Turystyczny Fundusz Rezerwowy. Tego nie odprowadza tego funduszu i w tym funduszu nie jest objęte żadne nielegalnie prowadzące działalność przedsiębiorstwa.
1: Szanowni Państwo, sprawdzajcie biura, unikajcie szarej strefy, bo... Nie zareklamujecie wycieczki. Jeśli nie daj Bóg coś się wydarzy, biuro nie przedłuży wam pobytu na własny koszt. Pamiętamy, jak to było na Rodos. Nie będziecie podlegali pod ustawę, a z tego wynikają bardzo, ale to bardzo duże korzyści. No i na koniec, myślę, że to jest takie życzenie i od pana doktora, i ode mnie, abyście nigdy nie musieli korzystać z tabeli frankfurckiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan dr Adam Karpiński, wykładowca WSB Merito i ekspert turystyczny.
0: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. I witam już bardzo serdecznie naszego gościa, Jacek Matuszak, wieloletni pracownik resortu obrony, z wykształcenia historyk, miłośnik munduru, miłośnik wojska, miłośnik też oczywiście tej naszej biało-czerwonej, dziś dzień flagi, więc dzień wyjątkowy. Pan Jacek, oczywiście kotylion też biało-czerwony w klapie marynarki. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza jak najbardziej.
1: Jeszcze zdradzę, że tata pana Jacka przez ponad 20 lat wykładał na Akademii Sztuki Wojennej. Kiedyś pewnie ona się nazywała inaczej, bo pewnie
2: Akademia Obrony Narodowej.
1: Akademia Obrony Narodowej. Tak. I był specjalistą od wojskowości, od
2: wykładał historię sztuki wojennej, czyli opowiadał o tych wszystkich dziejach oręża polskiego, które składają się na patriotyzm.
1: I zapewne pan od małego nasiąknął tą wiedzą, stąd też wybór właśnie historii jako tego kierunku.
2: Tak, zdecydowanie wybrałem coś dla przyjemności. Jak się okazało, ta przyjemność może też dobrze poprowadzić moje zawodowe losy, więc dzięki temu i połączyłem się z wojskiem, czyli trochę kontynuowałem tradycję rodzinną i też historyczne wątki, które podobnie z moim starszym bratem kontynuujemy po moim tacie, także wszystko się składa w jedną logiczną całość.
1: Panie Jacku, biało-czerwona. Dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, dzień flagi. My go obchodzimy jako kraj, jako naród, jako Polacy od 2004 roku, więc w miarę to jest takie świeże święto, no ale tak naprawdę ten kolor biały i ten kolor czerwony, kiedyś karmazynowy, no one nam towarzyszą, no odkąd pamiętamy, tak naprawdę to jest takie jestestwo naszej państwowości. Jak to wszystko się narodziło? Skąd są te barwy? Do czego nawiązują?
2: Generalnie możemy powiedzieć, że barwy kojarzą i powinny nam się kojarzyć w głównej mierze z historią oręża. To znaczy zaczynaliśmy od proportów, zaczynaliśmy od sztandarów, pod którymi zbierali się wojowie, później rycerze, żołnierze i tak dalej, po to, żeby lepiej się organizować na polu bitwy. Więc od tego się to zaczęło. Jeśli chodzi o Polskę, to zawsze to były barwy bieli i czerwieni, choć w proporcjach wielkości, o czym za chwileczkę powiem, trochę innych, bo biel jest symbolem czystości, lojalności, wierności.
1: No i też tego orła, prawda?
2: Tak jest. Z kolei czerwień jest barwą, która symbolizuje nie tylko krew, ale także odwagę, waleczność. Więc te wszystkie symbole, ale także majestat. I stąd właśnie godłem Polski, a w prawidłowo powinno się chyba powiedzieć, jednak tu trwa spór, czy jest to godło, czy herb. Ponieważ godłem powinien być orzeł, ale umiejscowiony już na czerwonym polu staje się herbem. Ale niezależnie od tego, nawet już tak zupełnie obrazowo, jeśli sobie przypomnimy na przykład ekranizację Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, tamta biel i czerwień też Polakom towarzyszy. I jeszcze co było ważne i co nadal jest ważne, i to dzisiaj w tradycji też obowiązuje, zawsze była taka dbałość o to, żeby te narodowe barwy, chociaż na początku nie były traktowane jako narodowe, tylko bardziej takie monarsze, nie dotykały ziemi. To po pierwsze. A druga rzecz jest taka, że zwycięska armia, zwycięska strona, udowadniając czy dokumentując swoje zwycięstwo, właśnie te sztandary drugiej strony składała przed zwycięskim wodzem. I dziś jest dokładnie tak samo. Jednostki wojskowe, które posiadają swoje sztandary, mają obowiązek tego sztandaru bronić i go strzec. I jeśli tak się zdarzy, że jednostka straciłaby ten sztandar, albo sztandar by został zgubiony, przejęty przez nieprzyjaciela i tak dalej, to jednostkę niestety okrywa to niesławą i taka jednostka jest rozformowywana. Nie wydajemy duplikatu takiego sztandaru.
1: To jest wyjątkowe znaczenie tych barw dla właśnie wojska, dla oręża, tak jak pan mówi, to jest umiejscowione w tej historii naszej wojskowości no, w sposób nierozerwalny, bo z tych słów, które pan powiedział, wynika, że no, to by była największa właśnie hańba,
2: tak,
1: i największy wstyd, jeżeli żołnierz by zgubił tę flagę czy ten proporzec. Tak. Pamiętamy przecież takie nawet sceny, wejdę panu jeszcze w słowo, z literatury właśnie, pan wspomniał o Krzyżakach, ale milion innych różnych jest opowieści mówiących o tym, że ten najważniejsze było to, że ten żołnierz trzyma tę flagę, ten proporzec, że nawet jak są te strzały, że nawet jak ta bitwa nie idzie tak jak trzeba, to on cały czas trzyma biało-czerwoną.
2: Też powiedzmy sobie, że stopień chorąży, prawda, nawiązuje do tego, który ten sztab

0: darczyty chorągiew trzymał i była to pozycja w danej jednostce wyjątkowa, ponieważ no, spoczywał na tym chorążym niesamowita odpowiedzialność spoczywała o dbałość o ten sztandar. Natomiast to, co jest dla nas istotne, ta biało-czerwona tak naprawdę towarzyszy nam wszędzie. Mówię nam, ale mam na myśli nie tylko żołnierzy, bo tak z osobistego doświadczenia powiem, ja miałem przyjemność przez ponad 3 lata chodzić w mundurze, będąc uczestnikiem misji zagranicznych i powiem, że kiedy się wkłada ten mundur na rękawie, którego jest biało-czerwona flaga, człowiek od razu robi się taki wyższy, mocniejszy, pewniejszy, ponieważ ma takie poczucie, że on jest częścią większej całości, bo ta biało-czerwona, zresztą ja tu pozwoliłem sobie przynieść flagę, którą miałem na swoim mundurze, bo to jedna z rzeczy, które sobie zachowałem na pamiątkę.
1: To jest taki, powiedz naszym słuchaczom, to jest maleńki znaczek. Tak. Na rzep przyczepiany
0: na lewe i prawe ramię munduru. I generalnie, ponieważ te flagi były ze mną od pierwszej misji, na którą pojechałem w roku 2003, przez kolejne, więc one mi nadal towarzyszą. I ta flaga, którą żołnierz ma na mundurze, sprawia, że stajemy się częścią większej całości. Kierują nami podobne wartości, ponieważ dzisiaj trudniej się mówi o patriotyzmie jako takim, ale właśnie szacunek do barw narodowych to jest jeden z tych elementów patriotyzmu. I co ważne, każdy z nas nie musi chodzić w mundurze, może te barwy wykorzystywać, ale musi o nie odpowiednio dbać.
1: Pan powiedział, panie Jacku, właśnie o tym szacunku dla barw, dla biało-czerwonej. On też jest wpisany, jeżeli chodzi o żołnierzy, no bo cały czas przekładamy te barwy na właśnie wojsko, bo ono w specyficzny sposób bardzo taki, no, podniosły podchodzi do tych barw, tak jak pan powiedział. No, żołnierze noszą na co dzień te maleńkie biało-czerwone znaczki na swoich ramionach, ale mamy też cały ceremoniał związany z czczeniem flagi. No dzisiaj w wielu miejscach Polski, no praktycznie wszędzie, mamy akcje oddolne zbierania się przy tej fladze, obserwowania, jak ona jest wciągana na maszt.
0: I tu od razu, temu przepraszam, wejdę w słowo, mam taką prośbę, byśmy nie mówili o wciąganiu flagi na maszt. Flagę na maszt się podnosi.
1: Podnosi.
0: Okazując jej szacunek. Tę flagę podnosimy na maszt, ale prawda jest taka, że tak naprawdę chyba nie ma w Polsce zakątka, gdzie byśmy tej biało-czerwonej nie zobaczyli. A co ciekawe, zobaczymy ją także poza granicami kraju, bo przypomnę, że dzisiaj również obchodzimy Dzień Polaków i Polonii poza granicami kraju. I tu skorzystam z okazji wszystkim tym, którzy pod tą biało-czerwoną dzisiaj poza granicami kraju służą. Ale są to nie tylko żołnierze, bo także na przykład nasi dyplomaci, złożę serdeczne życzenia. A co do ceremoniału, rzeczywiście trudno sobie dziś i zawsze było wyobrazić wojsko bez ceremoniału wojskowego, w którym flaga odgrywa tak naprawdę centralną rolę, ponieważ każda uroczystość zaczyna się nie tylko od odegrania hymnu państwowego, ale także od podniesienia flagi państwowej na maszt. Formą wyróżnienia dla żołnierza i dla jednostki jest otrzymanie flagi z rąk prezydenta, czyli zwierzchnika sił zbrojnych. Co ciekawe, każdy dowódca rodzajów sił zbrojnych ma swoją flagę. Mają także pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, czyli szef sztabu generalnego Wojska Polskiego.
1: Również ma prezydent.
0: Swój proporzec ma również prezydent i jakby podniesienie tego proporca na maszt oznacza, że tak jak kiedyś król przebywał na zamku, tak dzisiaj prezydent jest na urzędzie w swojej siedzibie. Być może nie każdy wie, że codziennie rano w jednostce wojskowej następuje podniesienie flagi na maszt o godzinie odpowiednio wczesnej. To zależy od jednostki. Jest to między godziną 6, 6.30 i 7. Tak już żartobliwie mówiąc, jeśli zdarzało mi się przyjść do pracy w dowództwie wojsk lądowych, w którym kiedyś pracowałem, nie o czasie, to kiedy słyszałem, że sygnalista gra na trąbce sygnał, słuchajcie wszyscy, i następowało podniesienie flagi, to wtedy należy się zatrzymać i patrzeć w stronę, w którą jest, z której jest podnoszona flaga. Więc nie należy szybko przebiegać, żeby nadrobić te chwile.
1: Lepiej się spóźnić.
0: Tak, wszyscy wiemy, no i jestem już na terenie, widziałem podniesienie flagi. Zresztą powiem, że niezwykle podniosłym momentem dla mnie, ale myślę, że nie tylko dla mnie, był fakt, że codziennie w kontyngentach wojskowych także podnosiliśmy flagę i stawanie na zbiórce jest naprawdę czymś szczególnym. Nie jest to tylko pusty taki zapis, że trzeba to zrobić. Naprawdę to się czuje. Czuje się szacunek dla barw narodowych także w sytuacjach poważnych, ponieważ wiemy, że w chwili, kiedy żołnierz odchodzi na wieczną wartę,
1: jest otulony
0: jego, tak, jego

0: flaga, jego trumna jest okryta flagą, ponieważ on całe życie tej biało-czerwonej służył, swój obowiązek spełnił do końca, więc ta flaga mu towarzyszy do samego końca. Ale są także takie chwile, kiedy nie wszystkie... Może, jakby to powiedzieć, flagą nie jest każde zestawienie bieli i czerwieni, bo to jest też ważne. Żeby to była flaga, musi spełniać określone wymogi i musi być zachowana proporcja szerokości do długości, czyli 8 do 5, tak jest. Jeśli to ma inne wymiary, są to barwy narodowe, ale nie jest to flaga. Ale przecież kibicując, czy to naszym skoczkom, siatkarzom, piłkarzom, komukolwiek, ubieramy się w barwy narodowe właśnie po to, żeby pokazać tą wspólnotę i jedność. Kiedy biegniemy gdziekolwiek, to może być bieg Konstytucji, który się rozgrywa w Warszawie, ale w dowolnym miejscu Polski odbywa się tych biegów bardzo wiele. Też biegniemy w koszulkach białych i czerwonych, tworząc taką żywą, prawdziwą flagę. Coraz częściej, co roku słyszymy o tym, że kolejne miejscowości podejmują próbę bicia rekordu co do długości flagi, którą niosą wspólnie, bo ta flaga ma metrów kilkadziesiąt, 150, 200. Ile uda się tam, że tak powiem, uszyć. I trzeba pamiętać, że ta flaga nie może dotykać ziemi, więc nie jest to takie proste, prawda?
1: Więc ta flaga rzeczywiście łączy w bardzo, bardzo różnych sferach też życia Polaków. Można powiedzieć, że te nasze barwy narodowe żyją codziennie
0: tak,
1: z nami.
0: Tak, dokładnie. No, tak na dobrą sprawę często jest tak, że kiedy jest święto jakiegoś miasta, te flagi są też wywieszane, tak? Czy rocznica ustanowienia praw miejskich i tak dalej, to nie tylko widać, załóżmy, jakiś herb miasta, ale także są te biało-czerwone flagi. Kiedy mamy do czynienia z delegacjami zagranicznymi, które przyjeżdżają do nas, także obok flagi gościa pojawia się biało-czerwona. Nawet kiedy dzisiaj będziemy, czy jutro będziemy wsiadali do autobusu, czy do tramwaju, czy nawet do pociągu, zobaczymy, że lokomotywa czy autobus jest przystrojony w biało-czerwone flagi.
1: Panie Jacku, zostało nam naprawdę bardzo niewiele czasu, chociaż no, gdyby się dało, to bym rozciągnęła i porozmawialibyśmy jeszcze bardzo, bardzo długo o tych naszych biało-czerwonych barwach. Jeszcze sam koniec. Zaprosimy do śledzenia mediów społecznościowych, między innymi Centrum Weterana.
0: Tak, jako weteran chętnie zaproszę wszystkich słuchaczy Polskiego Radia, zwłaszcza Radia 24, do wysłuchania nowego podcastu Pamiętnika Weterana, ponieważ jego bohaterem są ci, którzy służą ojczyźnie, jak mówi motto Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a to ona razem z Centrum Weterana jest pomysłodawcą takiego podcastu, w którym będziemy mogli posłuchać, jak wygląda służba pod biało-czerwoną w innym miejscu świata niż tylko Polska.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Matuszak, historyk i wieloletni pracownik resortu obrony. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę nam wszystkim udanego święta.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, wyjątkowo nie w niedzielę. Się spotykamy w Studiu Wiedzy. No i my dzisiaj wątków patriotycznych będziemy szukać w sztuce. Jak w ogóle patriotyzm w sztuce się przejawia, jaki ma cel, jakimi środkami się go wyraża i wyrażało na przestrzeni wieków także. No i do których dzieł warto na przykład dzisiaj wrócić. W naszym studiu jest dr Adam Tyszkiewicz, historyk sztuki, warszawianista, przewodnik po Warszawie, także pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
3: Tak się zastanawiałam, czy jest takie dzieło, które można uznać za pierwsze. Pierwsze w historii ludzkości, które w jakikolwiek sposób podejmowała tę tematykę.
4: To jest bardzo ciekawe pytanie i pewnie moglibyśmy się cofnąć do czasów średniowiecza i do czasów nowożytnych, ale ja myślę, że taki wiek XIX jest kluczowy, jak pomyślimy o sztuce francuskiej i o przemianach politycznych w tym kraju, to przede wszystkim kłania się niesamowita praca malarska Eugène Delacroix, Wolność wiodąca lud na barykady. Dzieło namalowane w roku 1830, dzieło nawiązujące do słynnej rewolucji lipcowej, już kolejnego zrywu społeczności francuskiej nad Sekwaną. I prawda jest taka, że to dzieło, ten obraz wpisał się w tradycję malarską, w historię sztuki i poetykę patriotyzmu narodu francuskiego. Ja na przykład o tej pracy mówiłem na wykładach Uniwersytetu Otwartego, Uniwersytetu Warszawskiego. I pomimo tego, że dla Francuzów ta praca jest

0: Pana, to nie wszyscy, na przykład Polacy, to dzieło kojarzą, a dzieło jest o tyle niesamowite, bo jest wspaniale malarsko namalowane tymi środkami romantycznymi, ale też wykorzystuje język symboliki.
1: No
0: język,
1: mamy wolność spersonifikowaną.
0: Alegorii, no tam przede wszystkim jest monumentalna postać Marianny, która wiedzie lud paryski do walki o wolność. Tak, dokładnie. I ta flaga biało-czerwono-niebieska jest niesamowitym akcentem kolorystycznym, a wszystko dzieje się podczas takiej dynamicznej scenerii we mgle, w dymie. No widać też ofiary leżące na pierwszym planie, ofiary z jednej i drugiej strony tego domowego konfliktu, więc odpowiadając krótko na pani redaktor pytanie, tak mi się wydaje, że w XIX-wiecznej sztuce trzeba koniecznie o tym przykładzie wspomnieć.
1: I proszę też pamiętać, że zanim w kinie amerykańskim zaczęły majestatycznie powiewać amerykańskie flagi, to najpierw była ta flaga majestatyczna francuska na obrazie Delacroix. Rzeczywiście ten wiek XIX jest kluczowy. Pomyślałam sobie też o obrazie Goi, czyli rozstrzelanie powstańców madryckich.
0: Przyznaję, że to jest też doskonały przykład wskazany przez panią. Trochę wcześniejszy, podotoczący roku 1808, czyli związany ten obraz jest z epoką napoleońską. Malowidło opowiada no, w sumie o tragedii narodu hiszpańskiego, o mieszkańcach Madrytu, którzy są rozstrzeliwani przez żołnierzy francuskich. Ja tylko przypominam, że przecież armia Napoleona opanowała Hiszpanię, Półwysep Iberyjski i drastyczne, tragiczne sceny rozgrywały się w Madrycie. No w ogóle Goya popełnił wiele niezwykłych artystycznie dzieł sztuki dotyczących okropności wojny, ale ten obraz, o którym pani akurat mówi, no mówi o patriotyzmie hiszpańskim, o ludziach, którzy walczyli o swoje prawa, o swoje wartości, o swoje ideały i wolności.
1: To możemy przejść, mamy na pewno takie dwa dzieła, jeśli chodzi o historię malarstwa światowego, dzieła ikoniczne, ale przejdźmy do tych dzieł polskich. No i tutaj rzeczywiście wszyscy wskazują, że takim kluczowym momentem, najważniejszym, gdzie najczęściej podejmowana była ta tematyka, był oczywiście okres zaborów. No i nie wiem, czy gdybyśmy wyszli teraz z mikrofonem na ulicę i pytali mieszkańców Warszawy albo innych miast i prosili o wskazanie takiego malarza najbardziej patriotycznego, no to obstawiam, że wszyscy albo większość wskazałaby Jana Matejkę.
0: Oczywiście. Zgadzam się z panią całkowicie. Tym bardziej, że w każdym podręczniku szkolnym klasy podstawowej, klasy średniej pojawiają się wizualizacje słynnych wydarzeń związanych z historią Polski według wizji historycznej Jana Matejki, więc nie tylko tego malarza kojarzymy za sprawą słynnego pocztu władców Polski, ale za sprawą czy to uhonorowania, uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy słynny obraz z Piotrą Skargą, czy przede wszystkim oczywiście bitwy pod Grunwaldem. I tak Jan Matejko w tym swoim malarstwie historyzującym drugiej połowy XIX wieku, oczywiście w czasach zaboru, wyraźnie podkreślał takie kluczowe, najważniejsze momenty z dziejów naszego kraju, często mówiące o naszej potędze, sile, o tych chwalebnych czasach, no, które niestety w XIX wieku były no niestety wspomnieniem, ale Polska liczyła na odrodzenie. Polska już widziała pewnie tę niepodległość na wyciągnięcie ręki. To się stało no, trochę później oczywiście, dopiero w roku 1918, ale Jan Matejko nas na pewno na tę niepodległość doskonale przygotował.
1: Też podobno po wystawieniu bitwy pod Grunwaldem otrzymał Jan Matejko takie symboliczne berło, które miało wskazywać na jego panowanie w polskiej sztuce. Na pewno jeśli chodzi o tę tematykę, to berło mu się należało. I to jest, tak jak pan doktor wspomniał, to jest bitwa pod Grunwaldem, to jest Jan Sobieski pod Wiedniem, to jest hołd pruski, to jest Unia Lubelska. Natomiast w moim odczuciu, nie wiem czy pan się zgodzi, ale takie szczególnie patriotyczne, ale w inny sposób patriotyczne obrazy Matejki, no to jest Stańczyk, no i właśnie Rejtan.
0: Tak, i to jest też ważne, że te obrazy, o których rozmawiamy, pani tutaj dodała kilka istotnych tytułów, wiszą w najważniejszych polskich muzeach, więc są łatwo dostępne dla mieszkańców naszego kraju w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu. I to są obrazy, symbole, mówiące o, tak jak wspomniałem wcześniej, o najważniejszych wydarzeniach, często dotyczących epoki odrodzenia, no bo w XVI wieku no byliśmy potęgą europejską, nie tylko jeśli chodzi o rozległość naszego terytorium, ale siłę, sztukę i prymat kulturalny. I te obrazy dla narodu stłamszonego przez trzech zaborców w XIX wieku przypominały o naszej wielkiej tak naprawdę chwale, o zwycięstwach na krzyżakach.

0: Więc to odniesienie do zaboru pruskiego, o zwycięstwie na przykład Stefana Batorego nad wojskami rosyjskimi w bitwie pod Pskowem, w odniesieniu naszych triumfów nad władcami ze wschodu. Więc naprawdę Jan Matejko utkwił w naszej pamięci i myślę, że jeszcze dla wielu kolejnych pokoleń w historii naszego kraju to będzie takie pierwsze zetknięcie z patriotyzmem w wymiarze sztuki. Ale tych artystów było wielu więcej, którzy w XIX wieku mówili o sztuce.
1: I o nich jeszcze powiemy, ale ja też nie bez przyczyny wskazałam na Stańczyka, dlatego że no to pokazuje, że o Matejce nie można mówić podobnie jak o Sienkiewiczu, że to było takie malarstwo tylko i wyłącznie ku pokrzepieniu serc. No ale to było też malarstwo, które wskazywało te trudne momenty, że nad tą ojczyzną troszeczkę inaczej można się pochylić i się zatroskać i załamać ręce nad tym, jak jest rządzona.
0: Stańczyk jest o tyle wspaniałym dziełem, że jest niezwykle taki refleksyjny, melancholijny. I ta kolorystyka czerwieni tego stroju głównego bohatera mówi o polskości, mówi o przelanej krwi. I to nie tylko ten obraz, który przedstawia portret Stańczyka, jest taki znany i rozpoznawalny, ale przecież w słynnej scenie z hołdem pruskim, w której pokazana jest uległość Albrechta Hohenzollerna i wszyscy świętują, wszyscy się radują, to z boku tronu królewskiego na schodach siedzi taka zadumana postać Stańczyka, no, który jest jedyną osobą, która zdaje sobie sprawę, że ówczesne uwarunkowania dyplomatyczne w przyszłości okażą się dla naszego kraju niekorzystne i będą tego skutki no, opłakane. Myśląc już bardziej o XVIII wieku.
1: Tym bardziej te dzieła warto zobaczyć na żywo. Większość z nas zna reprodukcje z różnych albumów, z podręczników. Natomiast zobaczone na żywo robią ogromne wrażenie. No, ja przyznaję, niedawno po raz pierwszy zobaczyłam bitwę pod Grunwaldem w Muzeum Narodowym w Warszawie. I było to doświadczenie niemalże mistyczne. No, czuło się tę potęgę.
0: Ja powiem pani redaktor, że o samej bitwie pod Grunwaldem to można poprowadzić cykl wykładów. Ponieważ to dzieło sztuki potem stało się inspiracją dla wielu dzieł też dwudziestowiecznych. Było wielokrotnie przetwarzane i wykorzystywane. Nawet przypomnijmy w słynnym serialu polskim Alternatywy 4 można odnaleźć odniesienie do tego płótna. Ale jest taka ciekawostka, to jest troszkę wątek poboczny. Nie wiem, czy państwo wiedzą, malując to dzieło i przygotowując się do stworzenia tego arcydzieła, Jan Matejko jeździł po świecie, oglądał różne wspaniałe malowidła i na przykład odwiedził kościół uniwersytecki w Monachium. Oglądał tam słynny sąd ostateczny Petera von Corneliusza, gdzie w sądzie ostatecznym archanioł Michał, stanowiący centralny punkt przedstawienia, ma taką pozę jak książę Witold w centrum malowidła, o którym dzisiaj rozmawiamy. Więc inspiracje z wielu dzieł zagranicznych, ale wpisane w kontekst Polski, ze świętym Stanisławem, z polskim rycerstwem, Zawiszą Czarnym i no, z bohaterstwem i niezłomną postawą naszego narodu.
1: Tak zresztą robiło wielu artystów, którzy tworzyli pod zaborami, podróżowali na przykład do Paryża, tam podglądali i podpatrywali te najnowsze trendy w sztuce, ale mimo to starali się je przekładać na coś, co no, wtedy chyba próbowano już nazwać stylem narodowym, który nie wiem, czy słusznie bywa bardzo często sprowadzany do stylu ludowego, zakopiańskiego.
0: No tak, bo takie też jest malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne drugiej połowy XIX wieku. Nasza tradycja taka lokalna, ludowa, no, była niezwykłym punktem odniesienia dla artystów, właśnie bym powiedział małopolskich przede wszystkim, którzy tworzyli wokół, bym powiedział, naszej tradycji właśnie w Grodzie Kraka.
1: Wyspiański, Witkiewicz?
0: No, ja powiem państwu, Wyspiańskiego uwielbiał poprzez jego wspaniałe utwory poetyckie, poprzez jego projekty architektoniczne, projekty witraży. Jakby pani mnie redaktor spytała o najsłynniejsze dzieło Wyspiańskiego, które nie zostało zrealizowane, a o którym warto mówić, a mi się bardzo podoba, to jest słynny cykl projektów witraży, które Wyspiański planował dla Katedry Wawelskiej. To było dzieło nowatorskie, oryginalne, wyprzedzające epokę. I to dzieło niestety na Wawelu w kontekście duchowieństwa krakowskiego nie spodobało się. Szczególnie skrytykował projekty Wyspiańskiego biskup Jan Puzyna i ostatecznie te witraże w Katedrze Wawelskiej się nie znalazły. Natomiast do naszych czasów zachowały się kartony projektowe. No i na ich podstawie wykonano niesamowite, bym powiedział, realizacje dwudziestowieczne, które na przykład są do obejrzenia w sercu Krakowa w punkcie informacji i każdego turystę w Krakowie albo mieszkańca tego miasta

0: zachęcam do odwiedzin przy ulicy Grodzkiej, żeby wejść tam do punktu informacyjnego i zobaczyć wspaniałe przedstawienie, takie trupie, niezwykle werystyczne Kazimierza Wielkiego, czy świętego Stanisława, czy Henryka Pobożnego. Gdyby ten projekt został na Wawelu zrealizowany, to byśmy mieli arcydzieło na skalę światową.
1: Wróćmy jeszcze na moment do takich bardzo klasycznych przedstawień tych wątków patriotycznych, motywów patriotycznych, no, które też miały z jednej strony odzwierciedlać nastroje społeczne, ale też je podtrzymywać i wzniecać i wzbudzać. Te klasyczne motywy, czyli wybitne postaci, wielkie bitwy, historyczne momenty. Nie wiem, czy wskazałby pan doktor jeszcze Kosaków, albo może Grodgera, albo Gierymskiego.
0: To ja powiem tak, szczególnie dużo takich patriotycznych przedstawień nawiązujących do słynnych bitew, zrywów niepodległościowych czy postaci było po powstaniu styczniowym. I tutaj faktycznie, tak jak pani zasugerowała, bracia Gierymscy, najpierw Maksymilian, potem młodszy, bardziej znany Aleksander, nawiązywali do tego tematu. Oczywiście też o Arturze Grodgerze trzeba wspomnieć, który popełnił wspaniały cykl Polonia, który też jest dzisiaj wykorzystywany przy książkach historycznych nawiązujących do polskiego patriotyzmu.
1: Biało-czarne rysunki, cykl przedstawiający sceny z powstania styczniowego.
0: Ale niezwykle wzruszające, niezwykle podniosłe, no stanowiące świadectwo tak naprawdę tamtych czasów. Natomiast faktycznie Wojciech Kossak to taki malarz, który upamiętniał no przede wszystkim naszego bohatera narodowego Józefa Piłsudskiego, często prezentując go na kasztance, zawsze w mundurze z majestatycznymi wąsami. Tak naprawdę cudotwórcę narodowego, człowieka, który dla nas odzyskał niepodległość, a z takich bitew, które no często się upamiętniało na początku lat 20. okresu międzywojennego, to przede wszystkim jest cud nad Wisłą, biorąc pod uwagę nasze wspaniałe zwycięstwo z bolszewikami w wojnie lat 1918-1920. Jeśli mogę jeszcze dodać, to w tamtym okresie po odzyskaniu niepodległości było mnóstwo wizji wystawiania na przykład w Warszawie, w innych miastach Polski łuków triumfalnych. Takie nawiązujących na przykład do rozwiązania architektonicznego w Paryżu. Te łuki triumfalne miały pokazywać no, siłę odrodzonego państwa polskiego, ale też mówić o naszej potędze, o naszej reaktywacji. No ale niestety te projekty pozostały w większości przypadków na papierze.
1: W takim razie mamy taki artystyczny kanon, jeśli chodzi o motywy patriotyczne, ale zastanawiałam się też, w jaki sposób była przedstawiana ta tematyka, jeśli chodzi o symbole, albo na przykład poprzez naturę, pejzaże. Czy Chełmońskiego można uznać na przykład za malarza patriotycznego? Czy mocno naciągane by to już było?
0: Może nie naciągane, ale na pewno na pewnych płaszczyznach byśmy go zaliczyli do tego nurtu wychwalającego walory, bym powiedział, na przykład krajobrazowe albo tradycyjne naszego kraju. Ja powiem tak, że wielu artystów XIX-wiecznych, nie tylko Chełmońskiego, ale nawet Józefa Branta możemy pośrednio zaliczyć do patriotów, mistrzów pędzla, którzy nawiązywali do historii naszego kraju poprzez pokazywanie słynnych bitew, wydarzeń historycznych. Ja lubię tego Branta, więc pozwoli pani redaktor, bo może też się lepiej trochę na nim znam niż na Chełmońskim. No Józef Brandt przecież większość życia zawodowego spędził w Bawarii, w Monachium. Tam był nazywany księciem polskich malarzy i stanął na czele szkoły monachijskiej i on uchwycał sceny nawiązujące do historii XVI-wiecznej, do XVII-wiecznej, do słynnych triumfów polskiego rycerstwa. No i tutaj jak najbardziej możemy mówić o patriotyzmie. Chociaż jest to inna troszkę formuła malarska niż ten Matejko, o którym rozmawialiśmy na samym początku. Tak naprawdę malarstwo patriotyczne w przestrzeni sztuki polskiej no, rozpoczyna się wraz z zaborami, a sięga aż tak naprawdę okresu międzywojennego i potem historii powojennej Polski. No, w czasach współczesnych mamy pewne odniesienia do wątków patriotycznych.
1: Bo co ciekawe, ten okres międzywojenny mogłoby się wydawać, że tutaj ta sztuka pójdzie w zupełnie innym kierunku. Natomiast po 123 latach pod zaborami no, chyba była takie dążenie do tego, żeby pokazać światu, kim my jesteśmy.
0: Była taka potrzeba i dlatego właśnie na przełomie drugiej i trzeciej dekady XX wieku wiele dzieł sztuki miało charakter taki narodowy, ale też w pewnym momencie artyści uznali, że misja związana z uzyskaniem niepodległości została wypełniona. Już trochę byli zmęczeni tym historyzmem. Chcieli się wpisać w nowe prądy awangardowe sztuki europejskiej. Chcieli tworzyć sztukę, która by mówiła trochę o innych, bym powiedział, celach i wartościach. Chcieli wejść w te ruchy nowoczesne.

0: kubizm, futuryzm, dadaizm. Dlatego też spora grupa polskich malarzy, rzeźbiarzy, a nawet architektów, poszła zupełnie nowym prądem. Prądem nowoczesności, modernizmu. I o tym też nie można zapominać, że tak naprawdę artyści się trochę, jeśli chodzi o zainteresowania i tematy, podzielili w latach 20. i w latach 30.
1: Potem przychodzi II wojna światowa, potem stalinizm, potem odzyskanie wolności. Ten patriotyzm na bardzo różne sposoby się objawiał, choć już być może częściej w zupełnie innych dziedzinach sztuk. To porozmawiajmy o współczesności, bo mam wrażenie, że najczęściej, gdy pojawia się dyskusja o patriotyzmie współcześnie i to, jak on jest przedstawiany, no to najczęściej jest to patriotyzm krytyczny, patriotyzm ironiczny i że takiego patriotyzmu wprost już raczej się nie godzi podejmować, no bo to by trąciło jakimś patetyzmem albo przesadną martyrologią.
0: No to prawda. Ja powiem szczerze, że nie jest łatwo mówić w czasach współczesnych o patriotyzmie z wielu powodów, żeby ten patriotyzm nagle się nie zamienił na przykład w nacjonalizm. Żeby też nie był pełen patosu, bo to już trochę ludzi męczy. Ja ostatnio robiłem pewną ankietę i cały czas ją też jeszcze przygotowuję na temat pomników w Warszawie i na przykład wiele odpowiedzi wskazuje mi, że ludzie też są troszkę zmęczeni martyrologią. Są zmęczeni ilością pomników w przestrzeni miast polskich mówiących o właśnie o chwalebnej historii, o wielkich postaciach. Czasami nawet w odpowiedziach ankietowych mówią, że po co pieniądze są na to przeznaczone, jak można je wykorzystać zupełnie na inne cele. Natomiast cały czas tego typu formuły artystyczne są potrzebne, bo muszą ludzi wychowywać, edukować, szczególnie te młode pokolenia w obliczu też no, obecnej sytuacji międzynarodowej.
1: Nadal trzeba wycieczkę zabrać do Muzeum Narodowego i pokazać bitwę pod Grunwaldem.
0: Ja powiem pani redaktor, że ja to regularnie robię. Jak ja współpracuję z młodzieżą, czy nawet ze studentami na uniwersytecie w różnych przestrzeniach naukowych, no to staram się jednak tą prompolskość lansować, ale w taki sposób, żeby to nie był, bym powiedział, mój monolog propagandowy, żeby nie wpisywać w to też jakichś założeń politycznych, żeby to miało tak naprawdę ludzką twarz. A jeśli chodzi o współczesność, to powiem państwu, że tu jest wiele możliwości w chwili obecnej. Oczywiście od świata internetu po, bym powiedział, sztukę street artu. Powiem pani, że niesamowitym tak naprawdę odkryciem sztuki nowoczesnej czy nową formą wypowiedzi są murale miejskie. Przecież w przestrzeni polskich miast mamy bardzo dużo wspaniałych malowideł, które nawiązują czy to do powstania warszawskiego na terenie Warszawy, czy do powstania wielkopolskiego na terenie Poznania, czy ogólnie bym powiedział historii opowiedzialnych w przestrzeni publicznej, mówiących o polskości i o naszym narodzie.
1: I o wybitnych postaciach w naszej historii, także historii muzyki czy sportu, no bo to nie musi być koniecznie wielka bitwa, żeby poczuć się patriotą. Jak widzę mural pokazujący Dejnę na przykład, to czuję się dumną warszawianką.
0: Tak, albo widzi pani mural Marii Skłodowskiej-Curie, albo jakiegoś innego naukowca, albo muzyka, czy nawet murale chopinowskie przecież też istnieją. Więc uważam, że murale są istotne, ważne, tylko trzeba je upamiętniać, trzeba je fotografować, zapisywać, bo one też nie zawsze są wieczne. Często zanikają i w miejsce kolejne się pojawiają, więc warto też, i to się dzieje na przykład u nas na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim, że są prace naukowe tworzone, kreowane, które opowiadają historię tych murali, nawet patriotycznych.
1: Bardzo dużo kontrowersji w Gnieźnie wywołał mural, który pojawił się na jednym z wysokich bloków. To jest mural, który ma upamiętnić tysiąclecie koronacji pierwszych królów Polski, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka II. No tyle, że artysta, twórca tego muralu, przedstawił królów w dresach.
0: Ale to może
1: Chrobry jest w białym dresie, w słowiańskim przykucu, Mieszko II w dresie czerwonym, no i mieszkańcy podzieleni. Mnie szczerze mówiąc się podoba, bo mural to jest zupełnie inna forma artystyczna niż uroczystość państwowa.
0: Tak, a poza tym tego typu forma sztuki bardziej trafi do młodych ludzi, do młodzieży, która no i jest tak naprawdę kształtowana, już wychowana trochę w innych przestrzeniach, nawet w formule ubiorów, prawda? Więc myślę, że tutaj artysta miał bardzo fajny pomysł, chociaż nie znam tego rozwiązania i po spotkaniu na pewno poszukam w internecie tego obrazka, połączyć tradycję i nowoczesność.
1: No, zobaczyć Chrobrego w słowiańskim przykucu na pewno robi wrażenie. W Warszawie na przykład na jednej ze ścian Muzeum Powstania Warszawskiego też się pojawił przecież słynny mural Wilhelma Sasnala. Z daleka zwykłe bratki, z bliska te bratki, no już widać, że to są zjawy, czaszki, no zupełnie inne podejście do historii.
0: A właśnie pani wspomniała redaktor takiego artykułu.

0: artysty współczesnego Wilhelma Sossnela, który jest bardzo znany i rozpoznawalny, i nie tylko dla specjalistów, który często w swojej twórczości odwołuje się do treści też narodowych i patriotycznych.
1: No i pytanie, czy

0: szeroko pojętą, nie tylko malarstwo, literaturę, poprzez muzykę. To może być podejmowanie tematów na sposób indywidualny, ale też warto też mówić cały czas o pamięci zbiorowej, że tworząc takie dzieła, my trafiamy do całego narodu, a przynajmniej z jednym dziełem sztuki w przestrzeni publicznej, do lokalnej ludności i utrwalamy pewne tradycje, pewne schematy, no, które są ważne, istotne i muszą przetrwać i dostosować się do obecnych realiów, do obecnych czasów i do obecnych warunków, bym powiedział, geopolitycznych, kulturowych, naukowych, społecznych.
1: Właściwie pozostaje sobie życzyć tylko tego, żeby nie nadeszły już takie czasy, w których musielibyśmy tworzyć takie bardzo tradycyjne, ikoniczne dzieła podejmujące tematy patriotyczne i budujące tę tożsamość narodową, bo wiemy, z jakiego kontekstu one wynikały wtedy.
0: Ja wiem, ale symbole takie narodowe w postaci słynnych dokonań naszego kraju, czy utrwalenia pamięci o bohaterach zawsze będą ważne, bo ci ludzie od Piłsudskiego po, no nie wiem, Wyspiańskiego, czy jeszcze wcześniej Stanisława Augusta Poniatowskiego, no zawsze będą częścią naszego kraju i zawsze będą, no, przypominane przy kolejnych rocznikach w przyszłości.
1: To w takim razie teraz polecamy do albumów zajrzeć, do internetu i do muzeów.
0: I na pewno się cieszyć świętem i przede wszystkim się radować.
1: Bardzo dziękuję właśnie za to spotkanie. Dr Adam Tyszkiewicz był gościem Studia Wiedzy, historyk sztuki, warszawianista, przewodnik po Warszawie, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, no i wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia w galerii przed bitwą pod Grunwaldem. Do zobaczenia.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Donald Trump nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Pytany o to przez dziennikarzy na lotnisku na Florydzie, amerykański prezydent odpowiedział, że jest to opcja, która może się wydarzyć. Prezydent w mediach społecznościowych zapowiedział też, że szczegółowo przeanalizuje najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Dodał, że prawdopodobnie nie uzyska ona akceptacji Amerykanów. Według strony irańskiej propozycja zakłada otwarcie cieśniny Ormus. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji. Gwałtowny wzrost cen paliw związany z wojną w Iranie dobił amerykańskie linie lotnicze Spirit Airlines. Największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych całkowicie zawiesił działalność. Spirit ogłosił decyzję po latach trudności finansowych.
1: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. W oświadczeniu prezes Spirit Airlines Dave Davis mówił, że przez ponad 30 lat linie Spirit Airlines odgrywały pionierską rolę w czynieniu podróży bardziej dostępnymi i zbliżaniu do siebie ludzi, zachowując przystępne ceny. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy. Głównie amerykańscy przewoźnicy wprowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Informował Duffy. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Kilka tysięcy Polaków przeszło ulicami Wilna w

0: Paradzie Polskości zorganizowanej z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Drugą okazją była 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na pochód tradycyjnie przyjechali nasi rodacy z całej Litwy.
1: Ogłaszam, że 16. Parada Polskości w Wilnie jest otwartą.
2: Jestem Polką, urodzoną na Litwie. Jestem dumna, że jestem Polką. To jest bardzo pięknie, że jest coś takiego, że możemy wszyscy się spotkać, że pokazać naszą tożsamość, nasze korzenie, że my jesteśmy razem.
3: My przyjechaliśmy tu z różnych części Litwy, można chyba tak nawet powiedzieć, bo nie tylko to rejon Wileński, nie tylko to miasto Wilno, ale i Troki, i Soleczniki.
4: Dobra okazja przypomnieć sobie i dla innych, kim jest. Bo tak czasem na co dzień to człowiek zapomina, nie? W tym wszystkim.
5: Wielki honor być Polakiem tu na Litwie, na Wileszczyźnie i pokazywać przykład naszym dzieciom.
0: W Warszawie dzisiejsze obchody Święta Narodowego 3 maja zaczną się już rano. O 9:00 prezydent Karol Nawrocki razem z żoną Martą weźmie udział we mszy świętej w intencji ojczyzny w archikatedrze świętego Jana. Rolnicy i sadownicy poszkodowani na skutek przymrozków nie pozostaną bez wsparcia. Pomoc obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Resort przygotowuje się do liczenia strat, szykuje także wniosek do Komisji Europejskiej o pieniądze unijne. Specjalnymi środkami dysponuje również ministerstwo.
6: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
7: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
6: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
8: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
6: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
0: Tłumy turystów spędzają długi weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce Parku Narodowego w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób.
10: Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy.
11: Można pochodzić po prostym, po górkach.
12: Była grota Łokietka, jaskinia ciemna, no i powrót do domu teraz.
13: Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce.
14: Dużo ludzi?
15: Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
0: Wapienne skały Jury przyciągają też wielu wspinaczy. Ratownicy jurajskiej grupy GOPR apelują o rozwagę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: Dużo słońca i błękitne niebo. Tak będzie dzisiaj na przeważającym obszarze Polski. Jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni na wschodzie, od 25 do 28 na zachodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty.
9: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
16: Tu Polskie Radio 24, rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra, a naszym gościem w samym środku majówki jest pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
16: Majówka w Warszawie, to też jest jakiś pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale my pytamy już o wakacje, o kolejne miesiące, próbujemy coś ustalić, rozpisać jakiś harmonogram, no i pojawiają się informacje o problemach z paliwem lotniczym, o drogich cenach lotów

0: gdzie jest prawda i czy faktycznie nasze wakacje są zagrożone.
1: Prawda, jak zawsze, panie redaktorze, leży po środku. Owszem, obecna sytuacja geopolityczna i zawirowania, które mają wpływ także na rynek turystyczny, mówimy o braku paliwa, raczej o tym, że być może będzie brakować paliwa lotniczego, mogą mieć wpływ na ceny biletów lotniczych i generalnie na rynek turystyczny, ale też nie jest do końca aż tak strasznie, jak mogłoby się wydawać. Jesteśmy właśnie w środku majówki, dużo spośród naszych słuchaczy, czy myślę już o wakacjach, i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę powinniśmy się bardzo solidnie za owo szukanie wakacji wziąć. Dlaczego? No, stara reguła mówi o tym, że najtaniej możemy bilety lotnicze albo jakiś wyjazd zagraniczny upolować na około 8 do 10 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Więc jeżeli teraz w początkiem maja myślimy o lipcowym wyjeździe, to jest właśnie ten czas. Czy będzie taniej niż w ubiegłym roku? Raczej nie, właśnie ze względu na to, o czym pan redaktor wspomniał. Natomiast nie sądzę, jako ekspert branży turystycznej, aby ten wzrost cen był bardzo, bardzo drastyczny. No, przyczyna tak naprawdę jest prosta. Jeżeli mówimy oczywiście o przyczynie braku dużych wzrostów, ponieważ cena paliwa lotniczego to jest tylko jeden ze składników, który wchodzi potem do tego koszyka, w ramach którego sobie budżet naszego wyjazdu musimy zbudować, bo musimy zapłacić jakąś kwotę, chociażby w ramach wyjazdu zorganizowanego. Linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, doskonale rozumieją, że urwanie możliwości znalezienia tanich połączeń w sezonie wakacyjnym może oznaczać, że klient odpłynie do linii regularnych. W związku z tym, nawet jeżeli okaże się, że to paliwo, które teraz będzie kontraktowane, czyli hedgingowane na najbliższe kwartały, będzie w zupełnie innych kwotach niż to, jak było hedgingowane w kwartałach na przykład ubiegłego roku, to ten koszt częściowo będzie przerzucony oczywiście na klientów, na podróżnych, natomiast będzie to zrekompensowane na przykład akcjami promocyjnymi. No, tutaj pamiętajmy o tym, że to wszystko, jeżeli mówimy o wyjazdach, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
0: Pojawiły się też informacje o tym, że niektóre połączenia mogą zniknąć z siatki. Jest takie zagrożenie?
1: Tak, już teraz to widać. To znaczy, część z linii lotniczych działa prewencyjnie i już teraz, planując siatkę swoich połączeń, myśli o tym, co się stanie, jeżeli tego paliwa będzie mniej na rynku. Oczywiście optymalizacja siatki linii lotniczych to jest bardzo skomplikowany układ luster, mówiąc tutaj słowami kolokwialnie pewnego mema internetowego. I niekoniecznie jest to związane tylko i wyłącznie z samym paliwem. Optymalizacja siatki połączeń często polega na tym, że szukamy nowych miejsc, do których możemy latać ekonomicznie, zużywając mniej paliwa, albo lecimy z punktu A do punktu B i nie wracamy z tego punktu B do punktu A, tylko jako linia lotnicza podejmujemy decyzję, że w tak zwanym okresie między tym lądowaniem a ponownym startem wykonujemy jeszcze jedno połączenie, tak aby to wszystko się mogło spinać. Takie połączenia często są tak zwanymi połączeniami fidującymi i efekt jest taki, że to wszystko jest jedną zgrabną całością. Czy obecna sytuacja będzie miała wpływ na drastyczne obcięcie siatki połączeń? Śmiem wątpić, ponieważ sezon wakacyjny rządzi się swoimi prawami. Linie lotnicze doskonale zdają sobie sprawę, że to właśnie wtedy jest okres żniw dla nich, jeżeli mówimy o ekonomice zarabiania, o ekonomice przychodów, więc ewentualne problemy związane z lotami, bo na przykład tego paliwa będzie mniej, być może będą polegać na tym, że zamiast obcinać całkowicie jakieś połączenie, będzie redukcja tego, jeżeli patrzymy na siatkę połączeń, żeby nie latać do danej destynacji. Nie lubimy tego słowa, ale użyjmy go. Nie na przykład codziennie, ale tylko 5 razy w tygodniu.
0: Początek marca był katastrofą urlopową dla wielu Polaków, szczególnie tych, którzy byli akurat na Bliskim Wschodzie, ale także tych,

0: którzy planowali wylot. Może się okazać, że po takich doświadczeniach ludzie niechętnie będą wybierali dalekie podróże. Jak te doświadczenia z marca mogą przełożyć się na sytuację na rynku turystycznym?
1: To nie do końca tak wygląda, panie redaktorze. To znaczy, oczywistym jest to, że pewna trauma podróżnicza związana z tym, że na przykład utknęliśmy na Bali albo nie wiem, będąc na Sri Lance i nie mogliśmy wrócić do Polski, ponieważ transport poprzez jedno z lotnisk hubowych portów lotniczych w Dubaju czy w stolicy Kataru był zablokowany, niemożliwy do zrealizowania. No, taka trauma faktycznie może występować. Natomiast praktyka ostatnich kilku lat, no, pamiętajmy o tym, że jesteśmy doświadczeni dość mocno przez sytuację związaną z pandemią koronawirusa, kiedy cały świat tak naprawdę był zamknięty, kiedy latać nie można było. I też wieszczono wtedy, że jest to absolutny koniec takiego podróżowania ekstensywnego, jakie było wcześniej. No, ten koniec świata należało odwołać, ponieważ już 2 lata po zakończeniu kolejnej iteracji pandemii koronawirusa, nie dość, że większość linii lotniczych oraz przewoźników oraz innych, nazwijmy to, firm, które działają w ramach branży turystycznej, także tur operatorów, raportowała, że poziom obrotów zbliża się do tego, co było w ostatnim roku przedpandemicznym, to błyskawicznie ten poziom został przebity. I aktualnie ze świeczką naprawdę musimy w naszej rączce szukać prezesa biura podróży, który powie, że no nie, przydałoby się, żeby było lepiej. Te wzrosty są praktycznie wszędzie widoczne, więc patrząc na to, że w marcu mieliśmy tutaj traumę, nie szukałbym tutaj analogii do tego, że w takim razie już nie będziemy nigdzie próbować podróżować i jeżeli tylko uspokoi się sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej, to te loty długodystansowe samolotów, które międzylądują, czy mają międzylądowanie w Katarze czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z naszymi polskimi turystami na pokładzie będą bardzo częste, bardzo powszechne, ponieważ no, Polacy uwielbiają podróżować i tutaj nie szukałbym tych właśnie kasandrycznych przepowiedni. Ważna informacja jest taka, że obecne podróżowanie, to o czym mówimy w ramach systemu tych naczyń połączonych, nieco przesunęło środek ciężkości. My teraz dalej latamy do krajów na Dalekim Wschodzie, ale już nie latamy po prostu przez kraje Zatoki Perskiej, tylko na przykład jako nasze lotnisko hubowe wybieramy Stambuł albo wybieramy Frankfurt. Więc tutaj przesunęły się pewne środki ciężkości, natomiast no, my dalej podróżować będziemy, no bo podróżować to żyć.
0: W naszym programie często spotykamy się z analitykami finansowymi i oni używają takiego określenia bezpiecznej przystani, na przykład w odniesieniu do franka szwajcarskiego. Jak się okazuje, również w branży turystycznej bezpieczna przystań istnieje i jak się okazuje, w takiej sytuacji niespokojnych czasów geopolitycznych niektóre kierunki mogą zyskać.
1: Jak osoba, która miała okazję na własnej skórze przekonać się o tym niecałe 20 lat temu, że bezpieczna przystań w postaci franka szwajcarskiego nie do końca jest bezpieczną przystanią, jestem ostrożny w określaniu danego
0: widzi
1: miejsca.
0: Pan, a inwestorzy dalej uciekają do franka, kiedy dzieje się źle.
1: To
0: nawet
1: jest
0: już do złota tak nie uciekają.
1: To jest jedna z tych walut, które faktycznie zawsze były traktowane jako ta bezpieczna alternatywa w rozchwianym ekonomicznie świecie, ale tutaj wracając do tematu naszej przyjemnej rozmowy, takie kraje także istnieją. To znaczy, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, chociażby właśnie owego szaleństwa geopolitycznego w czasy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich albo lot do Tajlandii z międzylądowaniem w Katarze są niemożliwe albo utrudnione, no to rozglądamy się za inną egzotyczną alternatywą. Patrzymy na Afrykę, patrzymy na kraje basenu Morza Karaibskiego i patrzymy na kraje, które, jeżeli mówimy o krótszych wyjazdach, gwarantują nam, przepraszam, że będziemy w stanie bardzo szybko i sprawnie ewentualnie wrócić do domu, jeżeli coś się stanie. I to jest właśnie powód, dla którego teraz wertując systemy rezerwacyjne linii lotniczych, albo idąc do biura podróży i prosząc o znalezienie jakichś fajnych czasów na południu Grecji, w Hiszpanii, albo we Włoszech, usłyszymy, no, szanowne panie, tanio to już było. Dlaczego tanio już było? Ponieważ wszyscy w ramach naszego i nie tylko naszego rynku turystycznego zwietrzyli okazję na to, aby te ceny poszły do góry. No bo skoro pobyt w Hiszpanii na

0: w krajach basenu Morza Adriatyckiego czy w innych ciepłych miejscach na południu Europy jest bezpieczne w porównaniu do chociażby Bliskiego Wschodu, no to zwiększony popyt, podaż, prawda, te wszystkie rzeczy w piękny sposób jakoś się tutaj regulują. Bezpieczną przystanią dla Polaków od zawsze była Chorwacja. No, tu sytuacja, w której zwłaszcza południe naszego kraju pakowało zgrzewki wody do swoich samochodów, kombi i jechało na półwysep, tak, jeżeli mówimy o Istrii, i korzystało z dobrodziejstw ciepłego morza, chociaż kamieniste plaże, była standardem. Grubo ponad milion Polaków w ostatnich latach każdego sezonu odwiedza Chorwację i tak samo będzie też w tym roku. To jest bezpieczne rozwiązanie i oprócz tej naprawdę masy połączeń bezpośrednich point to point, które są możliwe do kupienia w ramach biletów lotniczych z różnych lotnisk w Polsce na lotniska czy do lotnisk chorwackich, to jednak spora rzesza naszych i grupa naszych rodaków myśli chociażby o Chorwacji jako tej bezpiecznej przystani, gdzie możemy ewentualnie pojechać samochodem, a gdyby coś się stało, to zawsze możemy do Polski wrócić. Taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o Chorwację, ma miejsce w przypadku Bułgarii, w przypadku Rumunii, no i w przypadku oczywiście naszych chociażby południowych sąsiadów.
1: A Pomorze, Warmia, Mazury, Podlasie mogą skorzystać na tej sytuacji?
0: Podróżowanie do tutaj, czyli w obrębie naszego pięknego kraju, święci teraz triumf i trudno się dziwić. Pamiętajmy, że Polska jako taka w dalszym ciągu jest dość mocno nieodkryta dla rynku turystycznego, ale lokalnego. Nagle okazuje się, że turyści zagraniczni, którzy przyjeżdżają na przykład w rejon Puszczy Knyszyńskiej albo przyjeżdżają do Wielkopolski, są zadziwieni tym, co mogli tam na miejscu zobaczyć. I często jest tak, że ktoś, kto mieszka w Warszawie, albo mieszka w Łodzi, albo we Wrocławiu, nie wie, co dookoła niego pięknego jest. Warto zwiedzać Polskę.
1: To ja skorzystam z okazji i namawiam Państwa do odwiedzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Słuchają Państwo magazynu Saldo Extra w Polskim Radiu 24. Naszym gościem jest pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik. Zaczynamy planować. Ołówek, papier, dla niektórych może arkusz kalkulacyjny. Zaczynamy. Zaczynamy pewnie od zakupu biletów, od tego, żeby znaleźć, czy jakaś okazja się trafi. A może inna taktyka jest dobra? Jak pan planuje swoje podróże?
0: No tutaj bardzo dużo zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. Oczywiście najprostszą metodą zawsze było i jest udanie się do biura podróży i otrzymanie gotowego produktu w postaci usługi turystycznej. Niemniej jednak ja bardzo gorąco rekomenduję, aby próbować wyjazdy szyć czy składać na własną rękę. Czyli samodzielnie szukać możliwości transportu, chociażby transportu lotniczego, tanich biletów. Samodzielnie znaleźć jakieś ciekawe miejsce związane z akomodacją, z miejscem, gdzie będziemy czy obiektem nocować, oraz szukać atrakcji, które mogą nam taki pobyt ubogacić. Wyjazd, który złożymy sobie na własną rękę, zdecydowanie będzie dłużej i lepiej pamiętany, zwłaszcza jeśli mówimy o wyjazdach rodzinnych z dziećmi, niż gotowy produkt z biura podróży. I paradoksalnie może okazać się, że taki wyjazd będzie znacznie tańszy niż oferta, którą widzimy w witrynie któregoś z polskich tour operatorów. Oczywiście są takie kraje, gdzie na własną rękę nie jesteśmy w stanie oszczędzić. Jednym z takich krajów jest chociażby Egipt. Tutaj pozdrawiamy naszą panią realizatorkę. Tam niestety, ale jeżeli ktoś próbuje na własną rękę dokupić lot, hotel, to nigdy nie będzie to tak atrakcyjne jak pakiet, który otrzymamy w biurze podróży. Ale takich krajów jest mało, więc gorąco zachęcam do tego, aby próbować jednak samodzielnie eksplorować możliwości szukania alternatyw w pięknych miejscach, nie tylko w Europie, ale także poza, ponieważ świat się skurczył, świat to już jest globalna wioska. Podróżowanie jako takie z bycia czymś elitarnym stało się czymś egalitarnym. Tylko 3 godziny lotu dzieli nas chociażby z Warszawy od kontynentu afrykańskiego. W związku z tym no tylko niebo jest przeszkodą do tego, aby móc gdzieś się wybrać.
1: Tak się zastanawiam nad planowaniem podróży. Bardzo często jest tak, że niektórzy konsumenci, turyści mają taki opór przed szukaniem na własną rękę, bo się boją, bo są obawy. Kiedy już spróbują, to potem już leci. Potem już wiedzą, jaką kolejność zachować, jakie ubezpieczenia chociażby dokupić, jak zorganizować cały wyjazd.

0: to jest jednak trudna bariera dla wielu polskich turystów i rodzin z dziećmi na przykład.
1: I to jest też ten powód, dla którego dużo spośród polskich klientów jednak wybiera bezpieczne rozwiązanie, czyli idą do biura podróży, płacą określoną kwotę i wiedzą, czego mogą się w ramach tej kwoty spodziewać. No ale ponownie, wracając, panie redaktorze, do tego, o czym mówiliśmy wcześniej na antenie, wydaje mi się, że szukanie możliwości złożenia wyjazdu na własną rękę to już nie jest jakaś super, hiper tajemna wiedza, której posiadanie jest przywilejem nielicznych, ale naprawdę każdy bez większego problemu może uruchomić wyszukiwarkę internetową albo stronę danego przewoźnika w swoim telefonie komórkowym albo w swoim komputerze i sobie z tym poradzić, a osoby, które są w wieku balzakowskim albo nieco starsze, zawsze mogą o to poprosić swoich dzieci na przykład, więc no, tutaj tych możliwości jest bardzo dużo. Ważną rzeczą, o której warto wspomnieć oczywiście, jest komplet niezbędnych informacji, ale też kwestie związane z bezpieczeństwem. Ubezpieczenie jako takie, które powinniśmy sobie dokupić, myśląc o wyjeździe nie tylko zagranicznym, ale także w ramach krajowych wyjazdów, jest szalenie istotne, bo ono daje nam poczucie bezpieczeństwa, że gdyby odpukać oczywiście coś się stało, no to mamy gwarancję, że nie zostajemy z tym wszystkim sami. Natomiast taka lista rzeczy, które powinniśmy zrobić, składając sobie wyjazd na własną rękę, wbrew pozorom nie jest bardzo długa i skomplikowana, więc ponownie zachęcam do tego, żeby szukać alternatyw.
0: Wspomniał pan o wyszukiwarkach internetowych, które sprawiły, że ten świat nam się skurczył jak przekuty balon w słynnej piosence. Natomiast AI. Czy AI pomaga w planowaniu podróży?
1: Tak i nie. Przestrzegam przed traktowaniem hura optymistycznie wszystkiego, co obecne modele językowe LLM nam wypluwają w ramach naszych zapytań, w ramach naszych promptów, ponieważ internet, nie tylko media społecznościowe, jest naprawdę zapchany informacjami o tym, jak ktoś zaufał zbytnio rekomendacjom, które były przez właśnie AI podsunięte, a potem okazało się, że było to coś, co fachowo nazywamy halucynacją AI. No, przyzna pan, panie redaktorze, że nie chciałby znaleźć się w środku nocy w obcym miejscu bez możliwości sensownego powrotu tylko dlatego, że to AI zasugerowało taką właśnie, a nie inną maszrutę. I faktycznie to sprawdzanie rzeczy, które wypluwa nam AI w ramach dowolnego modelu językowego LLM jest szalenie istotne. Natomiast przy samym etapie planowania AI jest nieprawdopodobnie użyteczny. Nagle okazuje się, że te informacje, które wcześniej musieliśmy w ramach researchu naprawdę wyszukiwać długo, szukać różnych źródeł, mamy podane jak na tacy i no to znacząco ułatwia i przyspiesza ten komponent związany z planowaniem podróży. Co zatem idzie, przejście od etapu inspiracji do podróży, do etapu realizacji podróży staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Więc nie demonizując oczywiście dobrodziejstw nowoczesnej technologii, korzystajmy z AI, jeśli mówimy o chociażby wyszukiwaniu tanich połączeń, jeżeli mówimy o podsumowywaniu różnych atrakcji, 10 najpiękniejszych miejsc, 10 nieoczywistych lokalizacji na południu Europy i tak dalej, ale róbmy to z głową.
0: Róbmy to z głową, chociaż niektórzy doceniają w podróżowaniu taki element spontaniczności. Ja myślę, że pan również, zwiedzając świat, nieraz trafił w wiele miejsc dzięki spontaniczności, ale jest też taka spontaniczność biznesowa, wkalkulowana w plany wakacyjne. Uwaga! Pamięta pan ten szał związany z last minute, że można tutaj za pół darmo albo za jakąś niewielką opłatą zorganizować sobie w czasy all inclusive, na przykład w Turcji. Czy all inclusive w obecnej sytuacji ekonomicznej, geopolitycznej jeszcze ma prawo bytu? Czy w sezonie 2026 takie okazje mogą się trafić?
1: Doskonale, że pan redaktor porusza ten temat, więc porozmawiajmy przez chwilkę o all inclusive, porozmawiajmy o konkretach i o cyferkach. Biura podróży mają się doskonale, mają się świetnie, ponieważ spora część naszych rodaków, tak jak mówiliśmy, szuka bezpiecznych rozwiązań, ale robi to korzystając z jednego z dużych, nazwijmy to, brandów, które zna. I to, że w Turcji mamy grubo ponad milion polskich turystów, to, że w Chorwacji mamy grubo ponad milion polskich turystów, przepraszam za kolokwializm z grubo, ale to jest słowo, które

0: używane także przez samych turoperatorów, mówiąc, że ten sezon faktycznie jest gruby, to pokazuje, że nasze preferencje się nie zmieniają. Obserwując Wielką Trójkę w ramach wyborów naszych rodaków, widzimy, że pozycja Turcji jest niezagrożona. No, ta relacja jakości do ceny jest genialna i sytuacja, w której nie należy do rzadkości moment, w którym możemy mieć znaleziony przez tour operatora tygodniowy wyjazd z przelotem w dwie strony, z miasta w Polsce, w formule all inclusive, do czterogwiazdkowego hotelu za mniej niż 1000 zł, to jest naprawdę okazja. I teraz, czy tego typu podróż i eksploracja tureckiego wybrzeża będzie gorsza od podróży do Hiszpanii, albo Portugalii, albo Włoszech? Nie. Ona może być po prostu inna i teraz nie należy spodziewać się, że ktoś, kto wybiera tak zwane tanie miejsca docelowe, takie jak Turcja, takie jak Bułgaria, takie jak Tunezja, która ma genialną relację jakości do ceny, że jest turystą gorszym. I to jest też związane z ekonomiką, ponieważ włodarze polskich biur podróży często szacują koszyk zakupowy swoich klientów i oczywistym jest to, że no każdy dąży do tego, aby ten wolumen sprzedaży był sensownie poukładany, aby nie bazować tylko i wyłącznie na klientach, którzy przychodzą po najtańsze możliwe wakacje, na zasadzie proszę mi znaleźć cokolwiek, aby tylko poza granicami Polski, tylko zależy im na kliencie z sektora premium, na kliencie, który docenia egzotykę, który przyjdzie do wiodącego polskiego biura i powie, że on już był na Malediwach, był na Zanzibarze, teraz chciałby lecieć na przykład na Dominikanę, do dobrego hotelu, więc to zróżnicowanie oferty jest bardzo, bardzo istotne i jeżeli mówimy o ekonomice, jeżeli mówimy o cyferkach, to coraz większy odsetek sprzedaży w biurach podróży to są właśnie oferty, które są ponadstandardowe, co też pokazuje dojrzałość naszego rynku, ponieważ po pierwsze wchodzą na niego cały czas nowe osoby, nowy narybek, zwłaszcza ze ściany wschodniej, który być może kiedyś nie podróżował poza granicę Polski, a teraz w końcu na nie uznaje, no, doszacowaliśmy do grona 20 najbogatszych gospodarek świata. Chociaż ta Szwajcaria nam tutaj ostatnio troszeczkę bruździ, jeśli patrzymy na statystyki, na informacje. Więc oni tak naprawdę są nowym narybkiem, a z drugiej strony osoby, które były już w wielu miejscach na świecie, szukają nowych emocji podróżniczo-wyjazdowych i są gotowi, co jest bardzo ważne, zapłacić nieco więcej.
1: Przedsmak wakacji już mamy. Długi weekend, chociaż nie tak długi jak w poprzednich latach, ale cieszmy się tym długim weekendem i pomyślmy o tym, co będziemy robić w czasie letniego wypoczynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Paweł Kunc, dziennikarz, podróżnik, redaktor naczelny portalu Pan Podróżnik, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie i na koniec raz jeszcze zapraszam bardzo serdecznie i zachęcam do podróżowania nie tylko z biurami podróży, ale na własną rękę, ponieważ frajdę wynikające ze zbudowania swojego własnego prywatnego wyjazdu, czy to dla dzieci, czy to dla siebie, jest przeogromna.
1: I podpisujemy się oczywiście pod taką radą. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Tak jest, adres zamieszkania, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj głównie o otoczeniu, a konkretnie o drogach. Dlatego, że raz do roku Komenda Główna Policji publikuje taki dokument, to jest raport z wypadków za rok poprzedni. No i ukazał się już pod koniec kwietnia raport dotyczący roku 2025, dzięki czemu możemy bliżej przyjrzeć się temu, kto zabija na polskich drogach i czy takich tragedii, jak ta posła Łukasza Litewki, jest więcej osób, które zostały zabite przez kierującego samochodem. Ze mną w studiu Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków sewik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jeśli będą chcieli Państwo dołączyć do naszej dyskusji, to zachęcam, można pisać z pytaniami, z opiniami. Adres nasz, to oczywiście adres zamieszkania @polskieradio.pl. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. I chciałabym, żebyśmy zamiast patrzeć z góry na całość dróg i na całość wypadków, to jednak

0: zaczęli od no, takich tragedii jak ta Łukasza Litewki. Czy rowerzystów zabitych przez kierowców samochodów było wielu w 2025 roku?
1: W 2025 roku. To jest zawsze trudne pytanie, bo co to znaczy wielu? Na pewno zbyt wielu. I na pewno wiele z tych wypadków dałoby się w sposób systemowy czy w sposób prawny uniknąć. Także moim zdaniem wielu i mimo tego, że ta tendencja jest trochę malejąca, to sam często będąc rowerzystą czuję, że zagrożenie mojego bezpieczeństwa na drogach jest często bardzo duże.
0: A ma pan przed sobą liczbę? Ile to było osób?
1: W wyniku wypadków z winy kierujących 86 rowerzystów wszędzie zostało, tak, w 2025 roku.
0: 86.
1: Tak.
0: No właśnie, no i to od razu jest pierwsze pytanie do tego typu statystyk, dlatego że policja w swoim raporcie nie informuje, kto, jeśli doszło do wypadku i zginął tam człowiek, to wiemy, że zginął człowiek, ale to już niezależnie od tego, kto był sprawcą. Czyli jeśli rowerzysta był sprawcą wypadku i w jego efekcie to on sam zginął, nie osoba trzecia, to z tych tabelek trudno to zrozumieć. I zastanawiam się, czy ta liczba w ogóle byłaby nam potrzebna. Czy chcielibyśmy wiedzieć i po co, czy wypadki powodowane przez niechronionych uczestników ruchu, rowerzystów, pieszych, kończą się najczęściej śmiercią tych ostatnich.
1: Tak, myślę, że to byłaby bardzo przydatna informacja, chociażby po to, żeby wiedzieć, w którą stronę kierować działania mające na celu ograniczenie tej liczby wypadków. Policja tych danych nie uzupełnia, ale nie udostępnia.
0: Nie udostępnia, bo je ma.
1: Bo je ma. Ja też korzystam z danych, z baz danych policyjnych, tylko mam możliwość, jako że mam wszystkie dane w postaci bazy komputerowej, więc mam możliwość generowania swoich raportów. I z tego, co ja widzę, to ta asymetria, powiedzmy wprost, przemocy na drogach jest po prostu katastrofalna. Bo o ile, tak jak powiedziałem, rowerzystów ginie około 90 rocznie z winy kierowców samochodów, to uczestników ruchu, którzy nie są rowerzystami, w wyniku zagrożenia powodowanego przez rowerzystów ginie bardzo niewielu. Zwykle to są motocykliści albo piesi. To jest tak 2, 3, 4 osoby przeciętnie rocznie. Natomiast kierowcy praktycznie nigdy nie giną z winy rowerzystów. To są pojedyncze
0: wypadki.
1: Dlaczego
0: to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby wiedzieć, że jeśli pieszy lub rowerzysta spowoduje wypadek, to najczęściej sam jest tego wypadku ofiarą?
1: Ponieważ dzięki temu wiemy tak naprawdę, w jaki sposób konkretna polityka, konkretne wymaganie może się przełożyć na bezpieczeństwo danego uczestnika ruchu. Jeżeli wiemy, że rowerzyści praktycznie nie powodują zagrożenia dla innych uczestników ruchu oprócz siebie, to nie ma sensu inwestować dużo środków.
0: Na nich się skupiać.
1: Tak. I to jest generalnie wniosek bardzo ogólny i znany od bardzo dawna, że no, ta odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach swoje i innych osób jest proporcjonalna tak naprawdę do wielkości pojazdu, którym się poruszamy. Moim zdaniem powinno być w Polsce tak trochę jak w krajach zachodnich, jak w Holandii, gdzie w zasadzie kierowca pojazdu, czy to samochodowego, czy ciężarowego, odpowiada trochę na zasadzie ryzyka, że nawet to trochę nie ma znaczenia dokładnie w tym konkretnym przypadku, jaka była sytuacja, która doprowadziła do śmierci danej osoby, ale tak naprawdę sam wybór pośrodka pojazdu, czy na przykład wybór samochodu zamiast komunikacji zbiorowej, wybór samochodu, który jest większy niż jest potrzebny, wybór samochodu, który jest bardzo szybki, powoduje większe ryzyko dla innych uczestników ruchu.
0: A zatem większą odpowiedzialność.
1: Tak, dokładnie. Chociażby dlatego, że ten samochód jest duży.
0: No i właśnie dlatego ja mam kłopot z tymi tabelami policji, bo one zrównują tę odpowiedzialność. Traktują wszystkich uczestników ruchu jak równych. To zdumiewające. Ja jeszcze tylko chciałam dać takie tutaj zastrzeżenie, że ja oczywiście nie uważam, nie podaję przykładu posła Litewki jako przykładu, w którym to rowerzysta zawinił. Z tych pierwszych doniesień policji, dosyć enigmatycznych, wiemy, że jechał prawidłowo, a kierowca samochodu zmienił pas i to znaczy zaczął jechać pod prąd i wjechał w rowerzystę. Więc to jest ten przypadek. I w ogóle ciekawe, że policja w swoim raporcie napisała, że z winy kierujących pojazdami wydarzyło się w ubiegłym roku 91% wypadków. 91%.
1: 91.
0: No właśnie, to jest a propos tej odpowiedzialności.
1: Tak.
0: Czy coś wiemy więcej o okolicznościach, w jakich giną piesi lub rowerzyści? Czyli czy policja zbiera dane dotyczące tego, czy to się dzieje na jezdni, czy na drodze dla rowerów, czy na skrzyżowaniu, a może jak to jest, bo wiem też, że piesi giną na chodnikach, na przystankach autobusowych.

0: I to wiemy z poszczególnych doniesień. A jak to jest ze zbieraniem danych już statystycznie?
1: Policja zbiera te dane. Wiemy na przykład, że ogromna większość wypadków ma miejsce na jezdni. Mimo tego, że piesi raczej na jezdni się rzadko znajdują, to jak już tam są, to ryzyko śmierci jest dość duże. Z tego co pamiętam, to jest około 2/3 wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych. To są piesi, którzy zginęli na jezdni. Dobrym przykładem danych, które wiemy o tym, że faktycznie coś się zmieniło w ciągu ostatnich lat, to jest na przykład bezpieczeństwo pieszych na przejściach dla pieszych. I ta liczba zmała dramatycznie, praktycznie o 2/3 w ciągu ostatnich 8 lat.
0: Dlaczego?
1: Moje zdanie i zdanie wielu osób zajmujących się tematem jest takie, że to dzięki wprowadzaniu przepisów dającym pieszeństwo dla pieszych. Bo mimo tego, jaka była narracja, że to piesi powinni uważać na przejściach
0: i
1: dla pieszych.
0: I że zwiększą się wypadki. Pamiętacie państwo? Była mowa, że jeśli pieszy będzie miał pieszeństwo, to będzie wchodził pod samochód i ginął i będzie niebezpieczniej. Jakoś się okazało, że piesi nie chcą swojej śmierci.
1: Tak, piesi... W ogóle najczęściej jest tak, że piesi nie mogą, bo ofiarami śmiertelnymi wypadków w Polsce, zarówno pieszych piesze ofiary i rowerowe ofiary, najczęściej to są osoby starsze. Jeżeli dobrze pamiętam, średnia wieku ofiary śmiertelnej w Polsce, to jest około 60 lat i nie ma takich kampanii edukacyjnych, nie ma takiego mandatowania, które osobom, które są w podeszłym wieku, przywrócą te zdolności motoryczne, dobry wzrok, orientację w terenie.
0: Refleksji, szybkość,
1: która pozwalałaby uniknąć kierowcy, który pędzi prosto na niego, zauważyć.
0: Na to policja zwróciła uwagę w swoim raporcie, że jeśli spojrzeć na wypadki z udziałem pieszych, to jest rozkład taki, że są najczęściej piesi ranni, to są te młodsze osoby, tak. A seniorzy po prostu giną, nie są w stanie uciec.
1: Tak, nie są w stanie uciec i też częściej po prostu są bardziej krusi, bo faktycznie obrażenia osób starszych najczęściej ma poważniejsze konsekwencje niż osób młodych, które są w stanie się zregenerować.
0: To jest też odpowiedź do tych wszystkich, którzy piszą zawsze, że pieszy powinien uważać i pieszy łatwiej, szybciej może się wycofać z przejścia dla pieszych niż kierowca samochodu zahamować. No ale zawsze wtedy myślimy o takim młodym, wysportowanym pieszym, a nie o starszych osobach i dzieciach i osobach na wózkach. Wtedy nagle te grupy nam znikają. Czego byśmy chcieli się dowiedzieć o wypadkach z udziałem rowerzystów pieszych, a czego policja, już mówiliśmy trochę o tym sprawstwie, ale i skutkach. A czego jeszcze nie wiemy, a moglibyśmy wiedzieć?
1: To jest coś, o czym mówi NIK od prawie 10 lat w tym momencie, czyli o braku połączeniu tego systemu ewidencji wypadków z centralną ewidencją kierowców i pojazdów, dzięki czemu mielibyśmy wgląd, jakie zachowania kierowców predestynują ich do powodowania wypadków. My w tym momencie mamy jedną bazę danych, w której widzimy, jakie są efekty zachowań kierowców, a drugą bazę danych, w których widzimy, jakie są zachowania kierowców.
0: Ale o czym pan mówi? O tym, że jak ktoś prowadzi BMW, to jest bardziej skłonny do pędzenia? Czy o czymś bardziej skomplikowanym?
1: Moglibyśmy na przykład zobaczyć, że jeżeli kierowcy dostają dość często mandaty za prędkość, to wtedy powodują wiele wypadków. Wtedy widzielibyśmy, że prędkość to jest coś, na czym się należy skupić, a jeżeli kierowcy dostają dużo mandatów za nielegalne parkowanie i tam nie ma żadnej korelacji między tym, że ta liczba wypadków jest większa w ich przypadku, to widzielibyśmy, że w tym konkretnej sytuacji walcząc z parkowaniem nie poprawimy bezpieczeństwa na przykład.
0: No ale tutaj z tego raportu policji za 2025 rok wynika, że przyczyny wypadków są znane, stale te same. Ta trójca się nie zmienia od lat, czyli niedostosowanie prędkości, czyli po prostu ktoś pędził, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu nieprawidłowe wyprzedzanie. Warunki, w których najczęściej występują wypadki, to dobra pogoda i prosty odcinek drogi. No, potrzebujemy czegoś więcej?
1: Ale czytając wprost takie statystyki, to wynika z tego, że w Polsce potrzebujemy złej pogody.
0: I więcej zakrętów.
1: I więcej zakrętów, dokładnie. A to jest trochę bardziej skomplikowane.
0: To tak nie działa.
1: Zupełnie. Zwłaszcza, że policja najczęściej w tych wypadkach, policja wskazuje jeden konkretny powód wypadku, a to w zasadzie nigdy tak nie jest. No bo nawet w przypadku wypadku posła Litewki można się zastanowić nad tym, dlaczego kierowca zjechał i wjechał na niego. To była przyczyna bezpośrednia. A druga rzecz, nad którą można się zastanowić, to na przykład, dlaczego w tamtym miejscu nie ma drogi dla rowerów? Dlaczego przez tyle lat, odkąd wiemy o tym, że infrastruktura rowerowa, separacja ruchu znacząco poprawia to bezpieczeństwo, dlaczego jej tam nie ma?
0: Tak, zwłaszcza, że można było jechać 60 na godzinę. Czyli

0: Ze śmiertelną dla niechronionych uczestników ruchu prędkością.
1: Tak, dokładnie. Tych powodów, do których dochodzą wypadki, jest bardzo dużo i w statystykach wypadków na pewno ich nigdy nie będzie. No, policja nie będzie mogła...
0: No, ale to jest tak, jakby pan mówił, brak infrastruktury zabija.
1: Tak, to jest... A nie będziemy mieć je tylko w Civicu. I na przykład łącząc dane na temat kierowców i pojazdów z wypadkami, widzielibyśmy na przykład, że no, nie wiem, większe pojazdy powodują większe obrażenia, że nie wiem, kierowcy, którzy... Nie, jeżdżą pod wpływem alkoholu też notorycznie. Są dużo bardziej niebezpieczni niż ci, tak. Którzy faktycznie raz na... No, po prostu moglibyśmy mieć wiedzę na temat z automatu, moglibyśmy powiedzieć, że takie konkretne zachowania predestynują kierowców do powodowania wypadków i na nich się powinniśmy skupić. My tych danych nie wiemy.
0: Ale dlaczego te dwie bazy nie są połączone? To jest kwestia trudności cyfryzacji, czy to jest celowe?
1: Nie mam pojęcia. Nie mamy tego, ponieważ nikt się tym nie zajął. I nie ma woli politycznej. Druga rzecz, o której mówił...
0: W kraju, w którym zginęło 1660 osób w zeszłym roku na drogach. I to jest ta liczba, powinna przykuwać naszą uwagę. Bo zawsze mówimy o zabitych. Ale proszę państwa, w zeszłym roku 24,5 tysiąca osób zostało rannych w wypadkach. I to nie są skaleczenia, te obrażenia. 24,5 tysiąca osób.
1: Tak, to są potężne liczby, a trzeba pamiętać, że osoby ranne, czyli wypadek według policji są dopiero wtedy, kiedy osoba jest ląduje w szpitalu i skutki tego wypadku są znane przez 7 dni.
0: Tak, na przykład to są poważne obrażenia, a nie mówimy jeszcze o tych, którzy oprócz tego zostali ranni mniej serio. A na ile ma znaczenie to, że po prostu mamy więcej dróg, które umożliwiają szybką jazdę, więcej kierowców, szybkich samochodów, na ile to buduje bezpieczeństwo, a na ile nie. Dlatego, że patrzę na bardzo ciekawą statystykę. Policja wykonała wysiłek i policzyła śmiertelność wypadków w skali kraju z podziałem na województwa. Czyli chodziło o to, żeby sprawdzić, jeśli w danym miejscu dochodzi do 100 wypadków, to ile w tym zginęło osób? Ile było śmiertelnych wypadków? I proszę sobie wyobrazić, że najniebezpieczniej według policji jest w Lubuskiem i w Podlaskiem, a najbezpieczniej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. I zastanawiam się, czy to jest kwestia jakości dróg, czy...
1: Takie statystyki są praktycznie od zawsze. One wynikają z tego, że na obszarach, gdzie jest niewielka ludność zaludnienia, generalnie jeździ się szybciej, bo nie ma korków, nie ma zatorów ruchu i do wypadków dochodzi rzadziej, ale w związku z tym, że ludzie jednak jeżdżą generalnie szybciej, to te wypadki są poważniejsze, więc...
0: Jak już dojdzie do wypadku, to śmiertelne.
1: Tak, tak. Widać po prostu korelację między tym, że duży potok ruchu, intensywny ruch na drogach prowadzi do nie mniejszej liczby wypadków, ale do mniejszego ryzyka uczestniczenia w wypadku, jak się jeździ po takiej drodze.
0: A kierowcy uważają odwrotnie. To jest w ogóle jedna z wielkich tajemnic polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, że tam jest mnóstwo paradoksów i wydaje nam się, że na zdrowy chłopski rozum bezpiecznie jest, jak jest pusta droga. A okazuje się, że jest odwrotnie.
1: Jak jest zupełnie pusta, to jest bardzo bezpieczne.
0: No ale... nie, ale nigdy nie jest zupełnie pusta. Ludzie mieszkają w tym kraju i zwierzęta w dużych ilościach. No dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się jeszcze innym zagadkom tych statystyk. Chodniki. Czy policja w ogóle bada, do ilu śmierci doszło na chodnikach i w jakich okolicznościach? Jak to jest możliwe, że pieszy na chodniku ginie?
1: Tak, to jest w statystykach. W 2025 roku zginęło 9 pieszych na chodnikach i najczęstszym powodem jest według policji nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, co brzmi oczywiście, ale pytanie brzmi, co ten samochód
0: w ogóle
1: robił. I chodnik teoretycznie powinien być miejscem, gdzie pieszy się powinien czuć zupełnie bezpiecznie. Policja chyba ma na ten temat odmienne zdanie, więc... Trudno powiedzieć. Najczęściej to są też samochody ciężarowe, czyli dostawy, które do lokali, które powinny mieć miejsce legalne przy jezdni do zaparkowania, a często takiego miejsca nie ma wyznaczonego przez samochód.
0: Więc wjeżdżają na chodnik.
1: Więc tak, no mówiąc, że nie mają wyboru, a często ten brak wyboru wynika z takiej, a nie innej polityki transportowej.
0: A potem cofają, żeby wrócić na jezdnię i w kogoś wjeżdżają.
1: Dokładnie.
0: I tak też jest. Znów wracamy najczęściej w seniorki.
1: Dokładnie. Tak, to tutaj widzę, że średni wiek takiej ofiary to jest właśnie 65 lat, więc to są po prostu osoby, które nawet byśmy chcieli, to nie będą zdolne do tego, żeby faktycznie uciec przez taką ciężarówkę.
0: Tak, szokujące jest też to, że policja zrobiła taką tabelę, w której wypisała przyczyny wypadków w Polsce.

0: Polsce. I na pierwszym miejscu jest zderzenie się pojazdów w ruchu, ale na drugim już jest najechanie na pieszego. Mhm. Już na drugim miejscu.
1: Tak, to też trochę wynika z jakby kategoryzacji zdarzeń. W sensie niektóre przyczyny wypadków są bardziej jakby zgrupowane w
0: mikrokategorie.
1: Mikrokategorie, mhm. Tak. Ta statystyka właśnie trochę nie ma sensu względu na to, że ten podział jest bardzo subiektywny. I to, że najechanie na pieszego nadal jest bardzo wysoko, świadczy o tym, że...
0: No 344 ofiary, to chyba tak. Nie ma co bagatelizować, prawda?
1: Nie ma co bagatelizować, ale nadal świadczy o tym, że no, to bezpieczeństwo pieszych jest zaniedbywane. Ja też pamiętam, że w raporcie sprzed paru lat wynikło, że Polska ma też najniebezpieczniejsze autostrady i drogi szybkiego ruchu dla pieszych. Paradoksalnie.
0: A cóż oni tam robią?
1: Okazuje się, że bardzo często przy inwestycjach właśnie w drogi ekspresowe i autostrady przecina się istniejące drogi dotarcia dla pieszych i rowerzystów i piesi często nie mają wyboru, bo nie mają samochodu, którym mogliby w tym momencie pokonać 10 km zamiast kilometra do, nie, do swojego sąsiada czy do swojej ziemi i bardzo często próbują te drogi ekspresowe przekroczyć mimo wszystko. Polskie drogi szybkiego ruchu nie są budowane z myślą o ruchu lokalnym, tak, o pieszym ruchu lokalnym. I to widać właśnie w statystykach.
0: No a dodatkowo jest tam ileś osób, które wysiadły z niesprawnego pojazdu i zostały rozjechane w czasie, kiedy próbowały coś z tym zrobić. Jedna tabela, która zawsze budzi mój niepokój i już zapowiadając audycję na Facebooku, pokazałam ją Państwu i pojawiło się dużo głosów, w których każdy próbował zinterpretować, co to znaczy. A chodzi o tabelę, która mówi o tym, że kiedy już doszło do najechania na pieszego, no to sprawdźmy, kto był winien. I w przypadku, gdy doszło do śmierci tego pieszego, to wina jest podzielona pół na pół, równiutko. Kierujący są winni tam niemal 50% tych zdarzeń, a piesi 47%. Natomiast jeśli pieszy przeżył, no to jest tabela ranni, to wina kierujących wynosi 80%. Czyli w 80% przypadków to kierujący był winny tego zdarzenia, a piesi tylko 14,7%. Skąd ta rażąca różnica?
1: To jest bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że pamiętam, że jak analizowaliśmy podobne wypadki w Niemczech i Holandii, to tamta różnica wynosiła raczej kilka procent niż kilkadziesiąt procent. I nie sądzę, żeby piesi w Polsce byli jakoś szczególnie bardziej szaleni niż w Niemczech i w Holandii, ci, którzy akurat zmarli. Ale to raczej sugeruje, że tym czynnikiem, który ma największe znaczenie, jest no jednak słabe zdolności badawcze policji w sytuacji badania takiego wypadku, przy którym nie było innego świadka poza kierującym.
0: Karol Mocniak, współtwórca polskiej mapy wypadków Sevik.pl i aktywista ze Stowarzyszenia Rowerowe Białystok. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja też Państwu dziękuję. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A teraz będziemy rozmawiać o pomaganiu. Gościem Polskiego Radia 24 jest Izabela Żbikowska, Fundacja Human Dog. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: O pomaganiu będziemy rozmawiać w kilku aspektach, bo na pewno będę chciała porozmawiać o Waszych prowadzonych akcjach. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy o sytuacji w Strefie Gazy w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy te alarmujące sygnały o głodzie. Do tego oczywiście przejdziemy, ale zacznijmy od projektu Na Pierwszej Linii, który ma pomóc zrozumieć, jak naprawdę działa pomaganie w czasie kryzysów. Proszę powiedzieć, o co chodzi.
4: Jasne, myślę, że świetnym przykładem będzie powódź, która zniszczyła południe Polski w 2024 roku. Tutaj na południu wciąż jest to takie traumatyczne wspomnienie. Nie ma się co dziwić, bo to tysiące osób straciło swój dom. Wówczas też było takie pospolite ruszenie, w czym jesteśmy jako naród naprawdę świetni. Tyle, że część osób zapamiętała z tego jakby pierwsze komunikaty z powodzi i gdzieś utrwaliło mi się w pamięci, że powodzianie, czyli osoby tutaj na południu Polski są bez dostępu do wody czy do żywności. I mimo tego, że fala powodziowa przechodziła przez kilka godzin, to potem jeszcze tygodnie później po tej fali powodziowej zalewana z kolei fala dostaw butelkowanej wody, która przecież tutaj jest na południu, była wciąż jest dostępna. Czy pamiętamy Tira, który przyjechał z Pomorza?

0: wypełnionego chlebem i też to było kilka tygodni już po przejściu fali powodziowej. I jakby wiemy, z czego się to wzięło, z tych odruchów serca i z konieczności, że musimy działać, musimy coś zrobić. Tyle, że w tym kryzysie jakby ta pomoc rzeczowa, no, ona nie była potrzebna, tak? No bo tutaj już na południu działały przecież piekarnie. Warto było kupować chleb od lokalnych dostawców, żeby pobudzić gospodarkę, żeby pomóc nawet niektórym podnieść się po tej katastrofie. No i też jak przyjechał tir wypełniony chlebem, a ludzie tu nie cierpieli głodu, to też było pytanie, co z tym chlebem zrobić tak naprawdę. I wolontariusze czy pracownicy humanitarni, zamiast skupić się na bieżących zadaniach, to musieli się zastanowić, co zrobić z tym chlebem, żeby tej pomocy nie zmarnować. I stąd nasz projekt, po to, żeby pokazać, że to pomaganie i ten zryw serca to świetna rzecz, ale trochę się dowiedzmy, trochę ukierunkujmy nasze działanie, bo wtedy będzie jeszcze lepiej. Wtedy nie będziemy marnować środków i energii, a za to będziemy mogli pomóc naprawdę super skutecznie.
1: W jaki sposób chcecie edukować o tym, jak pomagać, żeby to robić skutecznie? Bo to, co pani wspomniałam, rzeczywiście, to mam takie wrażenie, że to jest nasza cecha narodowa, że potrafimy reagować w przypadku sytuacji kryzysowych. Tak było we wrześniu 2024 roku, kiedy no, powódź zalała południowo-zachodnią Polskę. Tak było przecież w 2022 roku, kiedy otworzyliśmy serca po tym, jak Rosjanie rozpoczęli tę pełnoskalową agresję na Ukrainę i wielu uchodźców dotarło do Polski. Proszę powiedzieć, jak pomagać, żeby to było skuteczne?
0: To tutaj usłyszałam dwa pytania, czyli jak my chcemy edukować i jak pomagać. To jest bardzo prostą ścieżką jest zajrzenie na nasze social media. Wystarczy wpisać Human Dots w Google i przejść do któregoś z naszych profilów. I tam będą krótkie wideo, które będą pokazywały historię pomagania i ona będziemy ją rozkładać na czynniki pierwsze. W zasadzie już to robimy, już te wideo się pokazują. I omawiamy przykłady dobrej, skutecznej pomocy, dobrej, czyli mam na myśli, że ona była skuteczna, czyli odpowiadała na potrzeby ludzi i tej, która była nietrafiona. I po majówce jeszcze zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie do tego będą takie karty, bym powiedziała, edukacyjne, gdzie będziemy te przykłady tak nieco szerzej omawiać, no bo rolki czy te krótkie wideo nie wyczerpują tematu, więc osoby, które wolą czytać niż oglądać albo które chciałyby pogłębić swoją wiedzę, to też jak najbardziej zapraszamy. No i jeszcze pod koniec maja, łącząc nasze działania, że chcemy, żeby one były jak najbardziej spójne, to bazując na tym, że mamy taki program edukacyjny, w którym uczestniczy już 10 uczelni wyższych w naszym kraju, to i ten program jest wspierany przez podręcznik multimedialny, czyli coś do czytania, ale też do słuchania, bo mamy audiobooka, to w tym podręczniku w maju umieścimy też osobny rozdział o pomocy humanitarnej osadzonej w zrównoważonym rozwoju, czyli w zasadzie takiej skutecznej, bo o tym mówi zrównoważony rozwój. Więc tu już odesłałam do naszych social mediach, tam będą różne formy tej edukacji, każdy może wybrać coś dla siebie. A jak skutecznie pomagać? Myślę, że podstawowym pytaniem jest to, żeby sobie zadać, jeżeli chcemy działać, czy moja pomoc jest potrzebna. Od tego należy wyjść, tak? Bo my, jak dzieje się kryzys, mamy odruch serca, mamy takie poczucie, że coś chcemy zrobić, coś musimy zrobić, to jest genialne i to należy pielęgnować. Jak są rośliny.
1: Nie pytamy potrzebujących, czego oni oczekują.
0: No właśnie, bo to, że my chcemy coś zrobić dla nich, to jedna sprawa. A druga sprawa to jest, żeby konieczność dowiedzenia się tego, czego ci te osoby, które doświadczają jakiegoś kryzysu, no bo wspomniała pani też sytuację 2022 roku, która jest fenomenem na skalę świata, bo Polacy się tak dobrze zachowali, że w Polsce nie powstały obozy dla uchodźców. A z drugiej strony było wtedy też, w pewnych momentach było gorąco, tak? No bo jakby trudno było zapanować nad tym wszystkim, nad emocjami. Niemniej należy pielęgnować naszą świetną cechę. Ja jestem z niej dumna i dumna jestem z tego, że jestem Polką i mamy takie coś w sobie. Warto jednak sprawdzić, czego te osoby potrzebują, a jeśli nie wiemy gdzie, to pierwszą opcją jest spojrzenie na organizację.

organizacje, które się tym na co dzień zajmują. To jest nasza praca. My jesteśmy w tym ekspertami i niekoniecznie oczywiście duże organizacje jak najbardziej, które wszyscy znamy, ale też być może powinniśmy poznać nasze lokalne organizacje, tak? Bo tutaj na przykład przy powodzi w 2024 Human Doc jest z Opola. I to my jako jedna z pierwszych, jeśli w ogóle nie

0: terenie miasta i one skupiają praktycznie większość Kanadyjczyków, ona mieszka właśnie w miastach, a na łonu natury, bo jest to piękna natura, wybiera się po prostu przy okazji weekendu i właśnie w tych miastach można spotkać naszych rodaków.
1: Panie Piotrze, potraktujmy to jako puentę naszego dzisiejszego spotkania. To jest miłe rzeczywiście, że widać nas, no i słychać. Piotr Orłowski, polski dziennikarz ze Stanów Zjednoczonych, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W Święto Konstytucji porozmawiamy o polskim złotym. Jak radzi sobie w dobie zawirowań geopolitycznych? Czy jest bardziej odporny niż kilkanaście lat temu w dobie globalnego kryzysu finansowego? O tym porozmawiam z wiceprezesem Quercus TFI, panem Pawłem Karczewskim. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwyższe odznaczenie państwowe w dzisiejsze święto. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Zaszkodzi obu stronom, tak Niemcy komentują decyzję Trumpa o redukcji amerykańskich żołnierzy. Sięgnęli po trofeum po 54 latach. Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się w czasie obchodów Święta Narodowego 3 maja w Zamku Królewskim w Warszawie. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej. Dodajmy, że wczoraj na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 oficerom nominacje generalskie. A świętować będzie dziś cała Polska. Stołeczne obchody upamiętniające 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczną się o 9:00 mszą w intencji ojczyzny w archikatedrze świętego Jana na Starym Mieście. Później podczas uroczystości w Zamku Królewskim Karol Nawrocki powoła Radę Nowej Konstytucji. Mają się w niej znaleźć według zapowiedzi współpracowników prezydenta, przedstawiciele klubów i kół poselskich i eksperci. Celem Rady ma być wypracowanie projektu nowej Konstytucji. Pomysł ten skrytykował premier Donald Tusk, który w mediach społecznościowych napisał, że, i tu cytat, proponuje jednak zacząć od przestrzegania aktualnej. NATO musi stać się bardziej europejskie. Tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry. Więcej o tym w relacji Adama Górczewskiego.
3: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Landu nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego

0: domu. Aleksander Szwajcer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Karsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Serce Polski bije w Bornem Sulinowie. Pod takim hasłem w niewielkiej miejscowości w zachodniopomorskiem pobito rekord długości flagi. Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku 3 km wzdłuż Alei Niepodległości. Jak mówili uczestnicy w Dniu Flagi, wydarzenie to wyraz miłości do ojczyzny.
2: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
3: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, z sali wszystkich i młodych, i starszych wszystkich. Na pewno rozgłośni trochę nasze Borne Sulinowo.
1: Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach w 2023 roku. Wówczas flagę rozwinięto na odległość blisko 2800 metrów. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli reprezentant Niemiec Roberto Massimo w 32 i Ukrainiec Maksym Chłań w 65 minucie. Z sukcesu cieszy się bramkarz Górnika Marcel Łubik.
4: Szczerze, ja sam jeszcze nie wiem, gdzie z moimi emocjami, bo pierwszy raz tak coś przeżyję, ale po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną.
1: Gorycz porażki próbuje przełknąć chorwacki pomocnik Rakowa, Fran Tudor.
5: To jest piłka nożna, co mogę powiedzieć. Ciężko mi znaleźć teraz słowa, które mogę powiedzieć. Górnik zagrał mądrzejszy mecz. Nie pokazaliśmy to, co mamy już w sobie.
1: Dla Górnika to siódmy Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum klub z Zabrza sięgnął 54 lata temu, w 1972 roku.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Świąteczna niedziela zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie. Termometry pokażą na przeważającym obszarze od 24 do 27 stopni. Chłodniej będzie tylko na Podhalu, tam temperatura nie przekroczy 20 stopni, a najcieplej dziś będzie na zachodzie 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wysoko w Sudetach porywisty.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza jest teraz dobra i bardzo dobra, a powietrzem umiarkowanej jakości oddychają tylko mieszkańcy Białegostoku, Grudziądza i Jasła. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niespełna 40% energii elektrycznej. Od 7 do 19 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W zlewni Górnej Warty, Górnej Noteci, Innej Radomki utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach całej Polski poza górami występuje duże zagrożenie pożarowe.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry Państwu. Niech będzie przepiękne. Witamy i zapraszamy do słuchania Paulina Olak, Dawid Twardziak, Szczepan Pawłosek i Wiesław Molak. I tak sobie pomyślałem, że możemy zacząć tym, co piękne i pewnie nie przeminie. To będą słowa od Agnieszki Osieckiej. Przyniosłeś mi bez pięciolistny w klapie od marynarki. Świecił jak absurd czysty, jak order albo jak antyk. Zakwitł zwyczajnie, jak wszyscy, gdzieś na świętego Andrzeja. Tylko od innych był tkliwszy, jak uśmiech albo nadzieja. Bezpachniał łbzem najczęściej i przekwitł o swojej porze. Zostało mi po nim szczęście w liliowo-bzowym kolorze. No to przedstawmy dzień z naszej radiowej 24 kartki z kalendarza. Mamy niedzielę, święto narodowe, 3 maja obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791

0: roku. To 123 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło już o 5.03, a zajdzie dopiero o 24, a to tak jak policzyliśmy, wychodzi, że dzień będzie trwał 15 godzin i 1 minutę. Życzenia dziś imieniny obchodzą Aleksander, Maria, Antonina, Mariola, Świętosława, Piotr, Tymoteusz i Stanisław. Wszystkiego dobrego także dla tych z Państwa, którzy mają dziś swoje urodziny i niech się spełniają Państwa marzenia. No to teraz historia. No było tak, świątecznie, z pewnością, ale nie tylko.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: Dziś obchodzimy Święto Narodowe 3 maja. Przypomina ono o pierwszej polskiej konstytucji, która została uchwalona 235 lat temu. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
10: Konstytucja nie obalała istniejącego porządku społecznego, hierarchii stanów, ale bardzo radykalnie zmieniły się instytucje polityczne, bo Sejm całkowicie podporządkował się zasadzie głosowania większością, a więc do lamusa historii odeszło liberum veto.
9: Mówił profesor Piotr Ugniewski. Rok później wmurowano kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej, która jako wotum narodu za konstytucję miała stanąć na warszawskiej Agrykoli naprzeciwko Zamku Ujazdowskiego, co przez rozbiory nie doszło do skutku. Ostatecznie Świątynię Opatrzności Bożej wzniesiono na Polach Wilanowskich, a jej budowa rozpoczęła się 25 lutego 2003 roku. W roku 1927 po raz pierwszy w Polsce została wyemitowana reklama radiowa.
11: Reklama.
9: Reklamy wówczas nie przypominały obecnych. Trwały kilka minut i były wygłaszane lub odśpiewywane na żywo, a z czasem zaczęto je nagrywać i odtwarzać wielokrotnie.
11: To była reklama.
9: Dziś 95. rocznica urodzin redaktora i inżyniera Polskiego Radia Jana Zagozdy.
12: Mnie cały czas nęciło robienie programu od 7 roku życia. By nawet ksiądz z kółka ministrantów namawiał, żebym wstąpił na księdza. Ale ja powiedziałem, bardzo przepraszam, ale ja będę w radiu pracował.
9: Przez wiele lat wspólnie z Danutą Żelechowską prowadził audycje z cyklu Mijają lata, zostają piosenki oraz Słodkie Radio Retro. 85 lat temu urodził się Kornel Morawiecki, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej. W czasie stanu wojennego był jednym z najbardziej poszukiwanych przez służby bezpieczeństwa działaczy opozycji.
13: Komuniści tylko dogadują się wtedy, jeżeli mają jakiś nóż na gardle. To wtedy oni są ustępować, ale wtedy, kiedy poczułem swoją siłę, to raczej często przynajmniej te swoje układy łamią.
9: Mówił dla Radia Wolna Europa przed początkiem obrad Okrągłego Stołu. Dziś 84. urodziny piłkarza i trenera Antoniego Piechniczka. Za jego największe osiągnięcie jest uznawane dwukrotne doprowadzenie reprezentacji Polski do finału Mistrzostw Świata.
14: Pętliczek, pętliczek, co zrobi Piechniczek, tego nie wie nikt.

0: Śpiewał w roku 1982 o mundialowych szansach Polaków Bogdan Łazuka. I faktycznie było nieźle, bo kadra kierowana przez Piechniczka zajęła na mistrzostwach trzecie miejsce. 3 maja 1952 roku rozpoczęła działalność Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański.
1: Nasze głosy rozlegać się będą po całym kraju, jak Polska długa i szeroka, niosąc polską myśl wolną i swobodną. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury.
0: Mówił w inauguracyjnej audycji Nowak-Jeziorański. Sekcja Polska Radia Wolna Europa działała do końca czerwca 1994 roku. 62. urodziny obchodzi dziś lider grupy Kobra Nocka Andrzej Kobra Kraiński. A ty...

0: Współpracował także z grupami Jugopolis oraz Atrakcyjny Kazimierz. 60 lat temu na Jasnej Górze miały miejsce centralne kościelne obchody Milenium Chrztu Polski.
1: Matko Kościoła i Matko Nasza, my dzieci Twoje z całej ziemi polskiej, jak również dzieci ojczyzny naszej, rozproszone po całym globie, przychodzimy na Jasną Górę Zwycięstwa w modlitwie dziękczynnej za 10 wieków obecności Twojej, Bogu Rodzico Dziewico, w dziejach Kościoła Świętego w Polsce.
0: Mówił w homilii prymas Stefan Wyszyński. 24 lata temu nad wejściem do Teatru Wielkiego w Warszawie odsłonięto Kwadrygę Apolina, autorstwa rzeźbiarzy Adama Myjaka i Antoniego Pastwy.
2: Apolin, opiekun sztuk, powozi triumfalną kwadrygę, co jest wyrazem wielkich aspiracji narodu i ludzi kultury polskiej. Nawiązanie do źródeł antycznych, a równocześnie takie mocne powiedzenie, że my też mamy pragnienia, chcemy je urzeczywistnić.
0: Tłumaczył Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
3: Kalendarium historyczne.
4: I to wszystko z Archiwum Polskiego Radia. O historii opowiedzieli nam Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak i wiemy więcej. I o to przecież szło. Piękna pogoda, no i spacery. To w świąteczną niedzielę. Zapraszamy Państwa na spacer. Wybierzemy się na spacer do lasu z leśnikiem. Będzie też o ostrzeżeniach, by szczególnie uważać w lasach z ogniem. Nie rozpalać grillów, ognisk, ponieważ tej wyjątkowo suchej wiosny zagrożenie pożarowe w lasach bardzo wzrasta. Czyli jest jak co roku, czyli jest jak zwykle, ale po kolei.
5: Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, dzień dobry w świąteczną niedzielę. Trzeba przyznać, że pogoda zrobiła prezent wszystkim miłośnikom wypoczynku na świeżym powietrzu. Mamy w tym roku niemal letnią majówkę. Jest ciepło, słonecznie, ale niestety również bardzo sucho. Dlatego podczas majówkowych spacerów po lesie należy zachować szczególną ostrożność, by nie wzniecić pożaru. Susza daje się coraz bardziej we znaki nie tylko rolnikom, ale też leśnikom. Ci dbają m.in. o to, by w ich lasach nie doszło do pożaru, ale dbają też o las na co dzień, by zachować go w jak najlepszym stanie na kolejne lata i by pozyskiwać z niego surowiec, jakim jest drewno. To ostatnio drażliwy temat, ale na spokojnie o swojej pracy w tym zakresie w rozmowie z Martą Hoppe opowiada Piotr Daniszewski, leśniczy z Nadleśnictwa Drewnica.
7: Leśniczy to jest taki zarządca, taki menadżer. On wykonuje określone zadania. Jego zadaniem jest zachowanie trwałości lasu, żeby ten las spełniał bardzo wiele różnych funkcji. Żeby on był zdrowy, żeby pełnił funkcje społeczne, czyli właśnie był taki przyjazny dla ludzi, ale też jedną z takich bardzo ważnych funkcji dla społeczeństwa jest dostarczenie wysokiej jakości drewna.
8: I po to również są... na ten drażliwy temat, że dlaczego wycinacie te lasy?
7: Wydaje mi się, że niekoniecznie drażliwy. Społeczeństwo im bardziej jest cywilizowane, im bardziej takie wysokie w rozwoju, tym więcej drewna wbrew pozorom potrzebuje. I to jeszcze drewna wysokiej jakości. Jest to surowiec odnawialny. Może nam się wydawać, że to cięcie tego lasu to jest takie bardzo nieprzyjemne, ten widok nie jest sympatyczny i tak jest, dla leśników również. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w bardzo szybkim okresie ten las znowu przybiera formę takiego już uprawy, później jakieś tam tyczkowiny, drągowiny i bardzo szybko leśnicy mają obowiązek odnowić powierzchnię w ciągu 5 lat. To też tam wynika z pewnych różnych rzeczy, o tym można też długo opowiadać. Natomiast też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ten leśnik to jest jeszcze bardzo dobry obserwator i musi być bardzo dobrym obserwatorem, szczególnie tych procesów zachodzących w przyrodzie. Leśnicy podglądają właśnie tą przyrodę. Podglądając tą przyrodę zauważyli, że drzewa po prostu też kończą swój żywot. I no, staramy się właśnie w sposób taki zbliżony do naturalnego te lasy odnawiać. Niektóre gatunki, szczególnie już dominująca taka królowa naszych polskich lasów, czyli sosna, to jest taki gatunek, który rośnie na niezbyt żyznych glebach, stąd ta jej obecność też w

0: W Polsce nie ma jakichś takich dużych wymagań wilgotnościowych, dlatego w Polsce jest jej najwięcej, ze względu właśnie na gleby tutaj występujące. Zresztą rośnie ona najlepiej w całym świecie, właśnie w Polsce. Jest nawet
1: królową.
0: Jest królową, ale też mówiono o tym, że nawet w czasach średniowiecznych wielu królom zależało, żeby mieć maszty właśnie z sosen masztowych, pochodzących właśnie z Polski. I leśnicy, widząc jak się ten gatunek zachowuje naturalnie w przyrodzie, no właśnie w ten sposób go odnawiają. A dzieje się to w ten sposób, że on jako gatunek lekko nasienny, taki czysto podręcznikowo, na czystej powierzchni te nasionka wpadają sobie, wyrasta ta sosenka, rośnie, aż przychodzi jakiś kataklizm, nie wiem, pożar, wiatrołomy i tak dalej. I znowu na tej czystej powierzchni nagle znowu pojawiają się te gatunki lekko nasienne, czyli właśnie sosna. Stąd najłatwiejszym sposobem jej odnawiania jest właśnie wycinanie kawałka lasu i potem w to miejsce posadzenie nowego pokolenia sosen.
1: Rozmawiałam ostatnio z leśniczym z nadleśnictwa Spychowo i powiedział mi, porównał właśnie też trochę to ścinanie drzewa na drewno, jak uprawa zboża. Czyli rolnik sieje zboże wiosną, zbiera je później pod koniec lata. Leśnik podobnie, sadzi drzewa po to, żeby je zebrać. Tylko nie w tym samym roku, ale po wielu, wielu latach.
0: Tak.
1: Ale to można tak porównać. Czyli my tutaj na rolników się nie denerwujemy, że ścinają to zboże, a jak widzimy wycięte drzewa w lesie, to gdzieś tak człowiek się denerwuje
0: i
1: się z tym nie zgadza, że to jest cięcie. Ale to jest też taka sama uprawa, tylko no, trwająca wiele, wiele lat.
0: Trafne porównanie, natomiast tutaj no, trzeba właśnie pamiętać o tym, że ten plon uzyskujemy mniej więcej po 3 pokoleniach pracy leśników, czyli to jest bardzo długi okres. Natomiast leśników bronią też liczby i statystyki. Odkąd skończyła się II wojna światowa, lasów w Polsce przybywa. I przybywa jeszcze drewna w tych lasach. To jest bardzo ważne. To są różne metody właśnie badawcze w nauce leśnictwa, dzięki którym możemy stwierdzić, ile konkretnie w danym rosnącym lesie mamy drewna. Bardzo, to już są nawet dość zaawansowane techniki. I leśnicy w bardzo dużym przybliżeniu potrafią określić, ile tego drewna jest. To stąd wiemy, że tego drewna przybywa w polskich lasach. Oczywiście pojawiają się różne problemy. Tutaj Polska wbrew pozorom jest krajem, który cierpi na deficyt wody chociażby. I to jest dla lasów bardzo duży problem. Na pewno państwo zaobserwowali, że już nie ma takich zim jak kiedyś.
1: Poza tą ostatnią,
0: ale chociaż
1: wcale nie
0: ona też
1: aż tak
0: była
1: dużo
0: taka.
1: Dobrego, jak mieliśmy nadzieję, że się wydarzy.
0: Dzieciaki się trochę wybawiły więc na śniegu, więc to było takie fajne.
1: Ale więcej wody w przyrodzie wcale się nie pojawiło.
0: Nie. Wydaje mi się, że ważne jest oczywiście, żeby było chociaż trochę tego śniegu, ale mimo wszystko, szczególnie tu na Mazowszu, to odczuwamy duży brak wody. Wiele się rozmawia właśnie o tych zmianach klimatycznych. To wszystko wpływa na las, szczególnie tutaj jeśli chodzi o takie w skalę mikro, czyli tą taką lokalną. Obserwujemy właśnie to, że sosna jest bardzo osłabiona, a jej mamy w Polsce zdecydowanie najwięcej. Duży problem jest ze świerkiem, który jest bardzo wrażliwy na różne spadki właśnie poziomu wód. To u niego jest akurat związane to z biologią. On ma taki system korzeniowy, płaski, więc ta wilgotność bardzo wpływa na niego. A troszkę tak chyba odbiegam od tematu,
1: bo rozmawialiśmy o tych lasach i o tym, że mamy dużo drewna, a większym problemem jest to, że mamy mało wody. Więc las może mieć problem, żeby się rozwijać tak jak powinien, ze względu na małą ilość tej wody. A ja chciałam zapytać o to wycinanie drzew, jak to jest wybierane. Gdzie jest ta wycinka? No bo mówił pan o tym, że są takie drzewa, które same obumierają, że chorują. No to na pewno takie drzewo pojedyncze w skupisku innych będzie wycięte. Ale czy są też takie, jak ten rolnik ma pole i to jest teraz to pole do wycięcia, czyli ten las do wycięcia sadzony 3 pokolenia temu? Czy to są właśnie pojedyncze drzewa wycinane ze względu na to, że jest za ciasno, że jest jakieś chore, uszkodzone? W jaki sposób właśnie wybierane jest to drzewo, które będzie drewnem?
0: To już właśnie wracamy troszkę do tematu tej pracy leśnika. To jest właśnie już zadanie leśniczego. To też nie jest jego taka pomysłowość, gdyż on bardzo musi, to jest jego obowiązek, bazować na planie urządzania lasu. To jest dla leśników, można powiedzieć, taka Biblia, taki zbiór wytycznych, co będziemy robić, on jest sporządzany dla każdego leśnictwa na okres właśnie 10 lat, co będziemy przez te 10 lat w danym leśnictwie robić. Ten plan sporządzają urządzeniowcy, to też są zwykle leśnicy, czyli wykształceni w tym zakresie, z bardzo dużym bagażem, takim doświadczeniem terenowym. Oni sobie taksują te lasy, widzą, określają, jakie są potrzeby, potem tam

0: hodowlane dla tego lasu. Więc to nie jest tak, że sobie idzie ten leśniczy i wybiera, co już tam się nadaje do tego cięcia, tylko to właśnie jest wszystko planowo. Tam jest bardzo wiele czynników, które wpływają, o tym też można cały dzień opowiadać, jak są tworzone te plany, z czego to wynika i tak dalej. Natomiast tak pokrótce powiem, że są określone po prostu powierzchnie, które są do całkowitego jakby wycięcia, to są tak zwane te zręby. One też są bardzo różne. Staramy się przebudowywać te drzewostany, gdzieś tam wyszukiwać właśnie jakieś rzeźniejsze kawałki gleby, gdzie te możemy wprowadzić gatunki liściaste, jakieś wymagające właśnie tej rzeźniejszej gleby. To wtedy się wycina takie mniejsze gniazda, my je nazywamy, i tam wsadzamy właśnie, sadzimy te gatunki bardziej wymagające. Natomiast często jest tak, że to właśnie ten fragment, gdzie wycinamy zupełnie las, no to jest zrąb i tam sadzimy sosnę gdzieś z takimi pasami brzozowymi. Te pasy pełnią funkcje z kolei przeciwpożarowe. To też kolejny temat. Natomiast jeszcze w międzyczasie od posadzenia do ścięcia leśnicy również dbają o las. A to dbanie to nie na zasadzie takiej, że chodzimy z jakąś szufelką i zmiotką i gdzieś tam coś czyścimy.
1: Albo z konewką i podlewacie.
0: Albo z konewką i podlewamy, bo to się nie da w ten sposób. Tylko właśnie te zabiegi pielęgnacyjne polegają na pewnym wycinaniu jakichś gatunków inwazyjnych, jakichś gatunków niepożądanych, jakichś wadliwych drzewek. To już staramy się na tych pierwszych etapach wzrostu lasu wykonać. Natomiast jak już ten las dochodzi do takiego pełnego zwarcia, już się samoczynnie drzewa niektóre zaczynają wydzielać, czyli zamierać, bo to jest też kolejna taka rzecz. Człowiekowi wydaje się, że las to jest taka ostoja spokoju, ciszy, zielony kolor, uspokaja.
1: I jak nie będziemy przeszkadzać, to będzie rósł.
0: Tak, i tak będzie. I on będzie rósł. Tam ten śpiew ptaków, ta zwierzyna leśna, wspaniałe miejsce. Natomiast tak z biologicznego punktu widzenia to jest nieustanna wojna. Wszystkie organizmy w tym lesie są od siebie co prawda zależne, ale one ze sobą bardzo silnie konkurują. Konkurują o przestrzeń, o dostęp do wody, o to, żeby o składniki odżywcze.
1: O słońce.
0: O słońce, oczywiście, o dostęp do słońca. Stąd właśnie w lesie drzewa rosną w górę, nie rozrastają się na boki, te ich gałęzie nie są porozrastane na boki, że konkurują o dostęp do światła. Mało tego, obserwujemy przecież, że część gałęzi obumiera właśnie pod koronami drzew i to się wiąże z tym, że tam już to słońce nie dociera w odpowiednich ilościach. No i tutaj właśnie znowu pojawia się ten leśnik obserwator i on sobie zauważył, że pewne drzewka wydzielają się, czyli właśnie w fazie pewnego wzrostu naturalnie obumierają. I staramy się troszkę tak krok przed tą naturą te drzewka wyciąć, pozyskać i dzięki temu mamy drewno.
2: Piotr Daniszewski dodaje, że leśniczy w swojej pracy musi pogodzić interesy wszystkich: gospodarki, przyrody i ludzi.
0: Las bez leśników też by sobie oczywiście poradził. Natomiast pytanie, co my chcemy też osiągnąć? Tutaj musi być zachowany taki balans między tymi właśnie wszystkimi funkcjami lasu, na których nam zależy. Na tym, żeby właśnie ten las był zarówno miejscem wypoczynku dla społeczeństwa. Ja akurat pracuję w lasach tu podwarszawskich, to widzę, że ten las jest potrzebny ludziom i jest bardzo eksploatowany. Natomiast wszyscy ci ludzie, nie ma chyba człowieka, który nie korzysta z drewna, czyli po prostu ściętego lasu. Drewno nie bierze się ze sklepu drewnianego, tylko po prostu z lasu.
1: Później się bierze, ale na początku
0: tak,
1: musi
0: oczywiście, to
1: wyjechać
0: takie
1: z lasu.
0: Skrót myślowy. Nie ma też się czego bać. Ktoś taki mądry, któremu się bardzo nudziło, obliczył, że drewno ma ponad 30 tysięcy unikalnych zastosowań. Jak na razie nie znaleźliśmy po prostu lepszych materiałów. Mało tego, gdzieś czytałem artykuł, że nawet w nowoczesnym budownictwie i to tym takim bardzo, bardzo wysokich budynków wracają właśnie elementy drewniane.
2: Przy tym warto pamiętać, że Polska jest w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o lesistość. Lasy zajmują około 30% naszego terytorium. A na koniec apel o ostrożność podczas leśnych spacerów. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, mówi, że w ostatnim czasie wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Według danych prezentowanych na mapach Instytutu Badawczego Leśnictwa, zagrożenie pożarowe w lasach Polski jest obecnie wysokie. Wynika to m.in. z utrzymującej się suszy i niskiej wilgotności ściółki. Aktualnie większość obszaru Polski obejmuje trzeci i drugi stopień zagrożenia pożarowego lasu, czyli

0: zagrożenie jest duże i średnie na terenach leśnych.
1: Kapitan Wojciech Gralec przypomina, że używanie ognia w pobliżu lasu jest surowo zabronione.
0: Przypominam, że zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać pożar, w szczególności rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub zarządcę terenu. Oznacza to, że grillowanie czy rozpalanie ognisk na terenach leśnych jest zabronione, jeśli nie są to miejsca oficjalnie do tego przeznaczone. Zachowujmy szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Nie używajmy otwartego ognia w niedozwolonych miejscach, nie pozostawiajmy ognisk i grilli bez nadzoru i zawsze dokładnie wygaśmy, jeżeli przestajemy z nich korzystać. Bezpieczna majówka zależy od nas wszystkich.
1: Niestety dochodzi do pożarów lasów. W piątek chociażby pożar strawił około 1,5 hektara lasu na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim. Jak strażacy i leśnicy starają się zapobiegać takim pożarom? O tym Mateusz Szefer.
2: Kluczowe jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i skuteczny monitoring prowadzony za pomocą kamer, mówi Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
3: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja, już wiemy, gdzie, w które miejsce, ile środków należy dysponować.
2: Leśnik dodaje, że zarówno na północy Wielkopolski, jak i w całym kraju lasy są też patrolowane przez samoloty.
3: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
2: Pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach wprowadzono też częstsze patrole służb.
1: Niestety nie zanosi się na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe w lasach. W prognozach na najbliższe dni brak dłuższych opadów. Ja jednak życzę Państwu pogodnego dnia i miłego świętowania. Święta Konstytucji 3 maja, być może spacer do lasu będzie właśnie dziś świetnym pomysłem, byle ostrożnie. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
4: Taki mamy klimat.
5: Reklama.
6: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
8: Święto Konstytucji, porozmawiamy o polskim złotym. Jak radzi sobie w dobie zawirowań geopolitycznych? Czy jest bardziej odporny niż kilkanaście lat temu w dobie globalnego kryzysu finansowego? O tym porozmawiam z wiceprezesem Quercus TFI, panem Pawłem Karczewskim. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
5: Autopromocja.
9: Radio Podcast.
7: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
10: Językowe poradnie telefoniczne, prowadzone najczęściej na uczelniach, to takie infolinie, do których można się dodzwonić, by zadać pytanie językoznawcy. Wiem, że obecnie działają na pewno 3 takie poradnie w Wrocławiu, w Poznaniu i w Gdańsku. Być może jest ich więcej. Rozmowy, które tam się odbywają, wątpliwości, z którymi dzwonią użytkowniczki i użytkownicy języka, są trochę jak sejsmograf zmian kulturowych, społecznych, obyczajowych czy politycznych. Jasne, że pojawiają się tak zwane rytualne pytania, chociażby czy kakao można odmieniać, albo czy to prawda, że poszłem przestało być błędem. Kilkanaście lat temu, kiedy pracowałem w takiej poradni, usłyszałem opowieść, która mnie zaskoczyła. Otóż klientka pewnego banku, kiedy usłyszała dzień dobry, w czym mogę pomóc, poczuła się tym powitaniem urażona. Pani z banku zadzwoniła, by zapytać, czy rzeczywiście zwrot, w czym mogę pomóc, jest obraźliwy.

tym odcinku podcastu Łatwo Powiedzieć spróbujemy się dokładnie przyjrzeć tej kwestii. Zacznijmy od nakreślenia kontekstu. Zwrot "w czym mogę pomóc" pojawia się najczęściej w komunikacji instytucjonalnej, wtedy kiedy kogoś obsługujemy. Może to być komunikacja urzędowa, ale może być też firmowa. Może być kontakt bezpośredni, na przykład wchodzimy do sklepu i wtedy słyszymy "dzień dobry, w czym mogę pomóc". Może to być także rozmowa telefoniczna. Co więcej, osoba, która wita nas tym zwrotem "w czym mogę pomóc", najczęściej nie mówi tego z własnej woli, ponieważ ma to w scenariuszu rozmowy przygotowanym przez swoich przełożonych. Bardzo często w firmach i w urzędach są tak zwane skrypty obsługowe lub też standardy obsługi klienta czy petenta, w których zapisane są konkretne sformułowania na różne okazje. Problem w tym, że zwrot powitalny jest aktem grzecznościowym o funkcji strategicznej, co oznacza, że w pewnym sensie zdradza filozofię komunikacji, którą stosuje dana firma, albo sposób myślenia osoby, która tych zwrotów używa. Jeżeli zatem ktoś powie na przykład "proszę mi pozwolić to wyjaśnić", to filozofia wypowiedzi jest nieco inna, niż gdybyśmy powiedzieli na przykład "proszę mi pozwolić to wytłumaczyć". No, różnica między wyjaśnić a tłumaczyć jest niewielka, ale jednak istotna z perspektywy relacyjności czy też dodatkowych skojarzeń, ponieważ mamy dość bogatą frazologię, w której tłumaczy się coś negatywnie, na przykład tłumaczyć coś komuś jak krowie na rowie, a zatem duża szansa, że czasownik "tłumaczyć" wywoła trochę inny efekt i odbiór bardziej negatywny niż czasownik "wyjaśnić". Językoznawcy mówią "odezwij się, a powiem ci, kim jesteś", "odezwij się, a powiem ci, jak myślisz, jak mnie traktujesz". Pamiętajmy też, że wiele osób może interpretować nasze słowa wbrew naszym intencjom. Często zdarza się, że ktoś powie coś, co miało być neutralne albo pozytywne, a zostało odebrane negatywnie. Taka rozmowa codzienna "kochanie, czy wyprasujesz mi koszulę" może się skończyć interwencją komunikacyjną, czyli na przykład odpowiedzią "dopiero wtedy, kiedy użyjesz mojego imienia z dowodu albo z aktu urodzenia". Tak wygląda komunikacja między wierszami, to znaczy wiele znaczeń przekazujemy nie wprost i te znaczenia możemy także przypisywać osobie, która do nas mówi lub się zwraca na piśmie. Pamiętam wydarzenie sprzed kilkunastu lat, które zmieniło mój sposób komunikacji ze studentami. Otóż po referacie, znakomitym referacie pewnej studentki, powiedziałem: "Pani Kasiu, świetny referat, doskonale pani przeanalizowała literaturę przedmiotu i przygotowała dla nas także materiały z wnioskami". Natomiast studentka nie przyjęła tego komplementu i odpowiedziała: "Panie Tomeczku, pan też dzisiaj wygłosił wyborny wstęp do zajęć". To "panie Tomeczku" dało mi do myślenia. Prawdopodobnie studentce nie podobało się to, że użyłem jej imienia w wersji zdrobniałej. Od tego czasu uważam, jak mówię do studentów i studentek, i czy oni akceptują takie formy grzecznościowe. Przejdźmy jednak do obsługi klienta, ponieważ współcześnie funkcjonują w obsłudze klienta, czyli w komunikacji firm i urzędów, różne paradygmaty, które się historycznie nakładały. Pierwszy paradygmat, czyli sposób komunikacji, który możemy zastać w firmach czy w urzędach, to jest paradygmat feudalny. Ten sposób obsługi jest najstarszy i zakłada, że klient jest naszym panem, czyli oparty jest na podejściu służalczym. No i co ciekawe, pierwsze powitania odnotowane w literaturze, w poradnikach, nie były o pomaganiu, tylko były o służeniu. Na przykład poradnik, czy słownik właściwie polsko-niemiecki z lat 30. ma tytuł "Czym mogę służyć?", prawdopodobnie pod wpływem języka niemieckiego, dlatego że tam jest ta wypowiedź po niemiecku "womit kann ich dienen". Więc to jest punkt wyjścia naszych rozważań. Otóż w polskiej kulturze typowa strategia obsługowa to jest bycie czyimś służącym, czyli zakładanie, że klient jest dużo ważniejszy i jest naszym panem. I żeby nie być gołosłownym, przeczytam państwu fragment wiadomości krawcowej do arystokratki, dla której ta krawcowa szyła pewnie piękną suknię.

z końca XIX wieku. Proszę posłuchać tej służalczości. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi wielmożna pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu i od jutra rana może być zabraną. Byłabym najchętniej odesłała ją sama, gdyby nie wyraźne życzenie wielmożnej pani, ażeby została u mnie aż do przyjścia jej służącego, który mają zabrać jej służącego. I cała wiadomość jest rozbudowana, ale kończy się w sposób następujący. Szczęśliwą będę, jeżeli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy, o które pokornie upraszam, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą. I tu był podpis. Z tego zwrotu pożegnalnego, jakże rozbudowanego, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą, dzisiaj pozostało nam tylko z uszanowaniem, z poważaniem. Bardzo skróciły się te zwroty grzecznościowe, ale strategia służalcza czy paradygmat feudalny funkcjonuje do dzisiaj. Niektórzy nadal odbierają telefony i mówią, czym mogę służyć. Mamy przecież biuro obsługi klienta, czyli biuro służenia klientowi i służbę cywilną, która przecież służy obywatelom. To nie jest pomoc cywilna. Nie chodzi tu zatem o pomaganie, tylko właśnie o służenie. Niektórzy też piszą dość staroświecko w mailach czy w listach, pozostaje do usług na końcu wiadomości właśnie. W razie pytań pozostaje do usług. Tak brzmi najczęściej dziś ten zwrot. Po wojnie pojawił się drugi paradygmat, który nie wyparł tego pierwszego, tylko był jego konkurentem. Nazwijmy go sobie paradygmatem protekcjonalnym. W komunikacji w czasach PRL ten paradygmat pojawił się w sklepach, ale bardzo szybko także dotarł do służby zdrowia. To są wypowiedzi w stylu czego, niech wybiera, niech się zastanowi, niech wyjdzie. Kojarzymy ten styl bezosobowy albo trzecioosobowy. On był bardzo protekcjonalny, no i pokazywał tak naprawdę, że ten klient czy petent, który się zjawia w danej przestrzeni instytucjonalnej, jest intruzem, jest niemile widziany, być może nam przeszkadza nawet w spędzaniu dobrze wolnego czasu. Świetną ilustracją paradygmatu protekcjonalnego jest film Pora umierać, gdzie Danuta Szaflarska wchodzi do przychodni, lekarka mówi niech wejdzie i siądzie właśnie w tym tonie protekcjonalnym. Starsza pani, którą gra Danuta Szaflarska, zdziwiona, patrzy lekarce głęboko w oczy i mówi słucham pani doktor. Kiedy lekarka powtarza swoją protekcjonalną wypowiedź, Danuta Szaflarska chlapie drzwiami, powiedziawszy wcześniej, a niech się pocałuje. Tutaj pojawia się miejsce, gdzie plecy, jak mawiał Edmund Niziurski, tracą swą szlachetną nazwę. Więc wróćmy do naszego wątku obsługi klienta. Paradygmat protekcjonalny pojawił się w dobie PRL, no i był związany z niegrzeczną, dość oschłą, arogancką obsługą klienta przede wszystkim w urzędach, natomiast w sklepach także się pojawił i pewnie dzisiaj znaleźlibyśmy także przykłady takiego językowego zachowania. W okresie transformacji, czyli jesteśmy już pod koniec lat 90. XX wieku, pojawia się w Polsce trzeci paradygmat, trzecia filozofia obsługi klienta. Nazwijmy ten model paradygmatem paternalistycznym. Zresztą podejście paternalistyczne jest całkiem słuszne w czasach, kiedy cała rzeczywistość się uwalnia, zarówno gospodarcza, jak i kulturowa. Pojawiają się nowe sklepy wielkopowierzchniowe, wielkie hipermarkety i w tych hipermarketach zaczyna się powtarzać zwrot grzecznościowy, o którym dzisiaj mówimy, czyli w czym mogę pomóc. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego. How can I help you? Albo how may I help you? Mówiło się po angielsku, czy mówi się po angielsku. I ten napis pojawia się w różnych wersjach na koszulkach osób obsługujących, pomagających zorientować się w tych wielkich sklepach Polakom, którzy są przyzwyczajeni co najwyżej do supermarketów. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy można było przyznać, chyba że wszyscy byliśmy zagubieni. W związku z tym ta pomoc, nadopiekuńcza pomoc, paternalistyczna pomoc, pełniła swoją konkretną funkcję. No i ten zwrot z czasów właśnie transformacji funkcjonuje do dzisiaj. On zyskał największą popularność, czyli rzeczywiście wygrywa konkurencję z przedwojennym
czym

0: mogę służyć, wygrywa na szczęście także konkurencję z tym hamletowskim, ale raczej przez CH bym to napisał, chodzi o słowo pochodzenia biblijnego ham, a nie Hamlet, z tym hamletowskim czy hamletycznym, protekcjonalnym czego albo co się tak patrzy, niech wybiera. I takiego zdania są też językoznawcy, którzy odpowiadają na pytania w poradniach, w poradni językowej PWN na przykład. Mirosław Bańko, profesor językoznawca, odpowiada, że w gruncie rzeczy to, w czym mogę pomóc, jest o niebo lepsze od tych zwrotów powitalnych czy jakości obsługi w czasie PRL. W związku z tym powinniśmy się cieszyć, że tak w sklepach dzisiaj uprzejmie do nas się zwracają.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Można chyba zatem sformułować hipotezę, że zwrot w czym mogę pomóc przestał się przyjmować z powodów kulturowych. To znaczy jest zapożyczeniem obcym naszej kulturze, w naszej kulturze opartej na obsłudze służalczej czy tej feudalnej. Pomaganie zmienia perspektywę i wywyższa nieco osobę, która pomaga. W przeciwieństwie do kultury anglosaskiej, gdzie ten zwrot jest naprawdę bardzo grzeczny, uprzejmy. Nawet pamiętają Państwo, jeżeli Państwo oglądali, jeżeli nie, to zachęcam, serial Nowy Amsterdam, gdzie lekarz, dr Max, czyni sobie z tego pytania, w czym mogę pomóc, filozofię życiową i filozofię swojego szpitala i zadaje to pytanie zarówno pracownikom, jak i pacjentkom czy pacjentom i na podstawie tego pytania wprowadza zmiany. Tymczasem w naszej kulturze ten zwrot się przestał przyjmować i mam podejrzenia, kiedy. Otóż jest taka scena, jest taka polska odpowiedź kinematograficzna na angielskie pomaganie, kiedy w filmie Poranek Kojota dwóch gangsterów przychodzi do głównego bohatera i on z taką radosną, uliczną frazą ich pyta, w czym wam mogę pomóc, chłopaki. Panowie gangsterzy odpowiadają w spuszczeniu sobie, no, w wolnym tłumaczeniu, łomotu, no i dochodzi chyba nawet w tej sytuacji do pobicia. Od tego momentu zaczynamy faktycznie zauważać w Polsce obecność tak zwanych mistrzów ciętej riposty, czyli osób, które w obsłudze klienta nie akceptują tego zwrotu, próbują ironizować, odpowiedzieć żartem, czasem agresywnie lub wulgarnie i zamiast odpowiedzieć, w czym im można pomóc, mówią na przykład w skoszeniu trawnika, w zmyciu okien, w wyprowadzeniu psa, w nakarmieniu kota. Dowodem tej perspektywy krytycznej jest wpis z poradni językowej PWN z 2014 roku, w którym ktoś pisze tak. Nie znoszę, kiedy zaraz po wejściu do sklepu ekspedienci pytają mnie, w czym mogę pomóc. Nawet na dworcu kolejowym w Międzyzdrojach chodzą wynajęte studentki w jaskrawych kamizelkach z takim właśnie napisem. Gdzie się nie ruszyć, ktoś oferuje mi pomoc. Czy jest to właściwe zapytanie w takich sytuacjach? Pyta korespondent lub korespondentka. Czy nie dałoby się powiedzieć prościej albo grzeczniej? Chyba pojawiały się problemy w polskich sklepach, zwłaszcza w dużych sklepach, z tym powitaniem i z agresywnymi lub krytycznymi reakcjami klientów, ponieważ jedna z sieci drogeryjnych wprowadziła dwa kolory koszyków. To była słynna sprawa, słynna historia. Jeżeli nie orientujemy się w kosmetologii, nie wiemy, czym się różni eyeliner od smokey eye, bierzemy czerwony koszyk i wszyscy wtedy próbują nam pomóc, próbują się nami zająć i odpowiednio doradzić. A jeżeli znamy tę różnicę, wiemy, że półki w kolorze różowym są adresowane do kogoś innego niż półki w kolorze niebieskim, bierzemy czarny koszyk i nikt nam nie pomaga. Ciekawe, jak zakończył się ten eksperyment. Nie jestem pewien, czy te koszyki w sieciówce, o której mówię, jeszcze funkcjonują. Skala takich negatywnych reakcji musiała być jednak duża. Ten telefon, który odebrałem kilkanaście lat temu w poradni telefonicznej, nie był jednostkowy, ponieważ w słowniku, dokładnie w wielkim słowniku języka polskiego, to jest obecnie najlepszy, najbardziej rozbudowany i na bieżąco aktualizowany słownik, pojawiła się adnotacja, że zwrot w czym mogę pomóc może być przez wiele osób oceniany negatywnie, co oznacza, że musimy uważać na to, by kogoś nie urazić, jeżeli chcemy zaoferować mu właśnie pomoc w tym paternalistycznym, nadopiekuńczym paradygmacie obsługi klienta. Domyślam się, że chodzi tutaj o sytuacje ogólnosprzedażowe, no bo raczej jeżeli dzwonimy na przykład na pogotowie albo do TOPR,

albo przychodzimy do mechanika, no to jednak mamy problem i wtedy ktoś powinien się jednak odezwać właśnie w tym stylu i nie powinno to nikogo razić. Na koniec przyjrzyjmy się problemowi z perspektywy ilościowej. Niedawno przeprowadziłem ankietę w trzech bankach, w której udział wzięło ponad 160 osób, pracowników placówek infolinii, czyli to byli pracownicy i pracowniczki, które odpowiadają na pytania klientów, kontaktują się z nimi bezpośrednio. No i 75% osób badanych powiedziało, że rzeczywiście spotyka się w pracy z mistrzami ciętej riposty. Wiele osób średnio raz na tydzień tak właśnie reaguje. Sam zwrot tych pracowników przeze mnie badanych raczej nie drażni, no ponieważ używają go dość często właśnie ze względu na ten obowiązek zawodowy. Od badanych osób dowiedziałem się także, co odpowiadają mistrzowie ciętej riposty. To ciekawe, czy są grzeczni, czy ironiczni, złośliwi, cyniczni, a może agresywni. Okazuje się, że tych grup jest kilka i typy odpowiedzi są naprawdę różne. Przede wszystkim jest grupa osób, którym prawdopodobnie nic się nie podoba, ponieważ reagują już źle na samo powitanie dzień dobry. Kiedy słyszą dzień dobry w banku, być może są uprzedzeni po prostu do bankowości, odpowiadają najczęściej: ten dzień nie jest dobry, a skąd pani wie, że dzień jest taki dobry, proszę mi nie mówić, co jest dobre, nie taki dobry, muszę czekać, aż się pani ogarnie, dla kogo dobry, dla tego dobry. Takich wypowiedzi mam bardzo dużo. Dziwne. Dzień dobry przecież nie oznacza, że mamy dzień dobry. Jest to po prostu powitanie. Po drugie, są osoby, które źle reagują na to dzień dobry, także dlatego, że przeżywają jakiś trudny moment w swoim życiu. Jedna z badanych ekspertek bankowych powiedziała, że to pytanie na pierwszej linii frontu użyła takiego określenia. Dla niej ten kontakt jest rzeczywiście mocno niebezpieczny, ma takie odczucie kontaktu wojennego. No w każdym razie to powitanie coraz częściej jest krytykowane, czy spotyka się ze złymi reakcjami osób, które przychodzą na przykład w sprawach spadkowych, mają w dłoni akt zgonu i słychać wtedy komentarz w stylu: a pomoże mi pani odzyskać męża albo tatę? Więc widzą państwo, że nie jesteśmy w stanie panować nad emocjami w sytuacji stresowej i wtedy dosłownie zaczynamy interpretować nawet grzeczne, uprzejme wypowiedzi bez względu na to, jak one są mówione i przez kogo. Teraz grupa trzecia osób, które reagują negatywnie, odnoszą się już bezpośrednio do tego powitania, w czym mogę pomóc. Te osoby odbierają to tak, jakby ekspertka czy ekspert w banku przypisywał im jakiś rodzaj dysfunkcji, jakiś rodzaj niepełnosprawności, to takiej rozumianej fizycznie. Odpowiedzi, które się wtedy pojawiają, to na przykład: a co, ja inwalida jestem, że trzeba mi pomagać? Czy ja wyglądam, jakbym potrzebował pomocy? Pomoc to mi mogą w szpitalu. O, nie wiedziałem, że trafiłem do MOPS. Tak mniej więcej wypowiadają się osoby z tej grupy. Po czwarte, wyraźny, silny typ osób, którym nie podoba się to powitanie, odbiera to ironicznie i odpowiada, rzucając fizyczne wyzwanie. Tak mniej więcej to jest interpretowane, czyli na przykład: dzień dobry, w czym mogę pomóc? Słyszy taka osoba i odpowiada: dam pani lewarek i proszę iść mi pomóc wymienić koło w samochodzie. Albo: mam tonę węgla do zrzucenia, albo: może mi pani dom posprzątać, albo umyć samochód. I tak dalej, i tak dalej. Są tam propozycje w stylu spełnienia życzeń złotej rybki, czyli robienie zakupów, wnoszenie zakupów, zawożenie dzieci do szkoły. Bardzo dużo wypowiedzi tego typu także w badaniu odnotowałem. Kolejna grupa mistrzów ciętej riposty odbiera ten zwrot powitalny dosłownie i domaga się spełnienia finansowych marzeń. Mówią wtedy takie osoby: a w czym mi może pani pomóc? Przecież wiadomo, że chcę pieniędzy, albo chciałbym wypłacić 1 000 000 złotych. Czy może pani mi w tym pomóc? Albo: chciałbym kredyt bez odsetek. Da mi pani taki kredyt? Niestety w grupie mistrzów ciętej riposty pojawiają się też osoby, które wyraźnie narzucają seksualną interpretację tego powitania. Może z takich bardziej przyzwoitych zacytuję tylko wymianę w stylu: teraz to nie, ale po pracy wieczorem pomóc mi pani może na pewno. Jak państwo widzą, to już jest poniżej wszelkiego poziomu i jeszcze raz przypomnę, że przecież zwrot powitalny jest najczęściej narzucony przez firmę i ta osoba nie jest temu winna, więc zachowanie to jest niedopuszczalne w każdym wymiarze. No i ostatnia grupa osób, która

0: które źle reagują na pomaganie, to są osoby, które wyczuwają jednak, że w naszej kulturze powinno się służyć, a nie pomagać. Odpowiadają wtedy na w czym mogę pomóc. Nie potrzebuję pomocy, pan mi w niczym nie może pomóc. Pomóc to ja mogę bankowi. Ma pan to zrobić, a nie pomagać. Przecież za to pani lub panu płacę. No dobrze, mogą państwo zapytać, jak w takim razie witać człowieka, który do nas przychodzi lub dzwoni. Wydaje mi się, że dobrze to pokazać na przykładzie rozmowy telefonicznej. Przecież ten zwrot powitalny ma ułatwić obsługę klienta, czyli ma przyspieszyć rozmowę, skrócić czas obsługiwania. No i problemem jest to, że on się pojawia zaraz po powitaniu. Gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, zresztą jest to zasada grzeczności związana z rozmową telefoniczną, że najpierw odbierając telefon się przedstawiamy, a później robimy pauzę i czekamy na odprzedstawienie się tej drugiej strony, to ta osoba powinna sama podać powód kontaktu. A zatem, jeżeli ktoś by zadzwonił do jakiejś instytucji, ta rozmowa powinna rozpoczynać się od dzień dobry, Anna Nowak, urząd taki i taki. No i robimy pauzę, czekamy, ta druga strona się odprzedstawia, więc mówi dzień dobry, Katarzyna Kowalska, dzwonię, ponieważ chciałam zapytać. I w tym kontekście nie potrzebujemy w ogóle zwrotu, w którym mamy dowiedzieć się o powodzie kontaktu. Ja tę technikę nazywam metodą na purchawę, ponieważ czekamy rzeczywiście, aż pęknie ta druga strona i się odprzedstawi, a gdyby się to nie udawało, to możemy jeszcze dopytać, na przykład mówiąc, słucham, możemy dorzucić jedno słowo i wtedy ta osoba się odezwie. Bardzo mi miło było państwu o tym opowiadać. To jest bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że obsługa klienta w Polsce będzie się zmieniać na jeszcze bardziej elastyczną. Być może są tacy, którzy potrzebują pomocy i im powinniśmy pomagać. To są osoby, które nie czują się dobrze czy pewnie w sytuacji, w której się znalazły. Mówmy do nich zatem dzień dobry, w czym mogę pomóc, ale poszukajmy także innych możliwości nawiązywania relacji. Możemy przecież zapytać, co pana do nas sprowadza, albo czym się będziemy zajmować, albo po prostu uśmiechnąć się, nawiązać kontakt wzrokowy, powiedzieć dzień dobry i czekać. Do usłyszenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Łatwo powiedzieć, a jeszcze trudniej zrozumieć. No ale powoli, powoli dajemy radę. I dziękujemy, że państwo są z nami w ten niedzielny, świąteczny poranek. I będziemy zapraszać do słuchania, do bycia z nami. Takie święto i taka sprawa. Jedna, ale dłuższa kadencja prezydenta i podniesiona granica wieku kandydata na najwyższy urząd w państwie. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznaje, że wobec trwającego konfliktu rządu z prezydentem potrzebna jest zmiana konstytucji z 1997 roku. Jego propozycja dotyczy głównie zasad wyboru głowy państwa.
4: Nas nie stać na to, żeby ten dwoisty układ władzy wykonawczej, czyli rząd i prezydent, byli w stanie chronicznego konfliktu. Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, nie, może 7 lat, nie dłużej. To oczywiście zmienia istotnie jakby no, tą praktykę. Prezydent już nie myśli o reelekcji, tylko myśli o tym, jak się zapisać w historii. To by moim zdaniem uspokajało trochę prezydenturę, a przynajmniej ograniczało ambicje. Być może również wykluczałoby z kandydowania najbardziej szalonych, przeambitnych polityków. I druga rzecz, którą bym zrobił, w Polsce prezydentem można zostać kończąc 35 lat, może tą granicę wieku trzeba podnieść, choć to też nie jest popularny argument, no bo wszyscy uważają, że raczej trzeba stawiać na młodzież. Bardzo poważnie zastanowiłbym się, czy przy takiej jednomandatowej

0: latowej prezydenturze. Prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
1: Były prezydent Aleksander

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niezłomny dziennikarz i symbol oporu Andrzej Poczobut otrzyma z rąk prezydenta Order Orła Białego. Warszawa będzie świętować na sportowo. Przed nami tegoroczny bieg Konstytucji 3 maja. Będzie też ważna informacja dla pasażerów. Służby usunęły awarię na linii kolejowej Poznań-Berlin. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Pół roku czekał Order Orła Białego na dzień, w którym trafi w ręce Andrzeja Poczobuta. Przed południem w czasie uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie odbierze on z rąk prezydenta odznaczenie, którym został uhonorowany 11 listopada ubiegłego roku. Opozycjonista został wypuszczony w miniony wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Na odzyskanie wolności czekał 1860 dni. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego zostało odznaczonych przez prezydenta generalskimi awansami. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony mianował 12 osób na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, a śledziła ją Sylwia Białek.
2: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
4: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
2: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: A za 2 godziny prezydent weźmie udział we mszy w intencji ojczyzny w stołecznej archikatedrze świętego Jana i będzie to pierwszy punkt warszawskich obchodów Święta Narodowego 3 maja. Ulice Warszawy opanują dziś sportowcy. Po raz 34 odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja. Jak mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, to wielkie święto przyciągające tysiące biegaczy i kibiców.
5: Limit uczestników został wyczerpany dosyć szybko. W tym roku wynosi on dokładnie 6750 osób. Bieg Konstytucji jest najmniejszym z 3 biegów warszawskiej triady biegowej, ale to nie oznacza, że najmniej ważnym. Absolutnie. Ma swoją specjalną, specyficzną atmosferę. Jest powitaniem biegowej wiosny.
1: Bieg Konstytucji 3 maja to 5-kilometrowa trasa ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. W związku z tym wydarzeniem kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się po stolicy. Usunięto awarię na linii kolejowej Poznań-Berlin. Na stacji Buk została uszkodzona sieć trakcyjna. Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział Polskiemu Radiu, że pociągi mogą jeszcze być opóźnione.
6: Pociąg, który został uszkodzony, pociąg przewoźnika Polregio, który doznał uszkodzenia pantografu, jest jeszcze na torze numer 1 na stacji Bóg. W związku z tym pociągi, które tamtędy kursują, mogą jeszcze łapać niewielkie, kilkuminutowe opóźnienia. Także nadal prosimy podróżnych o dokładne sprawdzanie sytuacji albo w komunikatorze na portalu pasażera, albo wysłuchiwanie komunikatów stacyjnych.
1: Do awarii doszło wczoraj wieczorem. Do jutra obowiązują ustalone przez ministra energii ceny paliw na majówkę. Przypomnijmy, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,46 zł, benzyna 98 kosztuje 6,46 zł.

0: 96 groszy za litr, a diesel 7 zł 31 groszy. Jutro dowiemy się, jakie ceny paliw będą obowiązywać we wtorek. Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Na tatrzańskich szlakach i w samym Zakopanem pełno turystów, których do przyjazdu w długi weekend majowy zachęciła ładna pogoda. Policja i Straż Miejska radzi, by po mieście poruszać się bez samochodu, a jeśli już, to unikać wjeżdżania autem do centrum. Jak mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji, lepiej przesiąść się do komunikacji miejskiej na rower albo wybrać spacer.
1: W centrum znalezienie miejsca parkingowego w takim wyjątkowym weekendzie, jak jest teraz, jest ciężkie. A oprócz tego ceny są bardzo wysokie na prywatnych parkingach. Działa i świetnie funkcjonuje wielopoziomowy parking na 100 kilkadziesiąt samochodów zaraz przy dworcu kolejowym. To jest odległość raptem 600 metrów od Krupówek, więc taki spacerek na pewno każdemu z nas dobrze zrobi. A za 12 zł można zostawić samochód na całą dobę.
0: A teraz sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w ostatni dzień świątecznego majowego weekendu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Choć na znacznym obszarze kraju noc była ciepła, gdzieniegdzie na wybrzeżu termometry pokazały ponad 14 stopni, to jeszcze przez mniej więcej pół godziny w Tatrach i Bieszczadach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. 3 maja będzie bardzo ciepły i słoneczny. Termometry pokażą na przeważającym obszarze od 24 do 27 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: No i mamy piękną, majową pogodę, mamy święto, cieszmy się. Niedziela 3 maja, święto narodowe. 3 maja obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji. 3 maja w 1791 roku. Ten dzień będzie piękny i będzie trwał 15 godzin. I jedną minutę. Zapraszamy Państwa do słuchania. Wisława Szymborska napisała kiedyś tak. Niektórzy, czyli nie wszyscy, nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość, nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubią albo nie lubią poezji. Ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezja, poezję. Lubi się czy nie? Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem. I nie wiem i trzymam się tego, jak zbawiennej poręczy. Będzie reportaż

0: Reportaż na rano.
1: Przyjaciel poezji, to będzie reportaż Antoniego Rokickiego. Profesor Luigi Marinelli to włoski literatoznawca, wykładowca akademicki, tłumacz. Do Polski przyjechał jako student pod koniec lat 70. Szare, piękne miasto, które miało swój melancholijny urok. Warszawa była dla niego szkołą życia i szkołą przyjaźni. Tak wspomina bohater reportażu Antoniego Rokickiego. Bał się latać samolotami, podróżował więc pociągami, zawsze z książką w rękach. Nie wiedział wtedy jeszcze, że tak mocno zwiąże swoje życie z polską literaturą. Obecnie wykłada na jednej z najstarszych włoskich uczelni, Uniwersytecie La Sapienza. Jest profesorem slawistyki, pełni funkcję prodziekana Wydziału Literatury i Filozofii. Przełożył na język włoski dzieła takich wybitnych twórców jak Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Aleksander Watt, Stanisław Lem. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. W 2007 roku za promocję polskiej kultury odznaczono go złotym medalem Gloria Artis. W 2014 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał profesorowi Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Rok później Uniwersytet Jagielloński

0: Wyspiański nadał mu tytuł doktora honoris causa. Słuchamy? No to proszę.
1: Czuję się w domu, bo to jest naprawdę to moje drugie miasto. Bywałem ze stypendiami, co prawda, nigdy na bardzo długich okresach, ale bywałem. To oczywiście to zupełnie inna Warszawa była, ale tak teraz po tylu latach przyzwyczaiłem się do tej super nowoczesnej Warszawy, która mnie się strasznie podoba. I teraz idziemy powoli do tej nowej kładki, która dla mnie jest nowością.
2: Zapraszam.
1: Dzięki. Zrobię to zdjęcie, bo widać, że widok, pejzaż już nie z Bellotta, z tymi wszystkimi drapaczami nieba.
2: Drugie miasto, to brzmi dumnie. Dla Warszawy dobry znak.
1: No tak, to nie powinienem tego mówić, bo w końcu bardzo jestem bardzo przywiązany także do Krakowa, gdzie na uniwersytecie dali mi nawet doktorat honoris causa, a tu Warszawa mi nie dała, więc ale jestem użyciowo przywiązany do ludzi, wielcy przyjaciele i osoby bardzo ważne w moim życiu, tacy niby warszawiacy. To był koniec okresu Gierkowskiego, przed Solidarnością jeszcze. Te sklepy puste, z octem na półkach i szare, szare miasto. Piękne w tym sensie, że miała Warszawa PRL-owska urok melancholijny. Oczywiście pełno było milicji, tak jak się mówiło wtedy, wszędzie. Nawet biedny, mały student był za bardzo aż skontrolowany, bo przyjeżdżał ze zgniłego zachodu. Dla młodego człowieka, który miał odloty lewackie wtedy, to była wielka szkoła, bo przede wszystkim widziałem, jak ludzie jednak tutaj mieszkali, żyli, znosili tę biedę, że ja jako młody, biedny wręcz student na stypendium tutaj mogłem żyć lepiej od normalnego polskiego obywatela. Więc to było bardzo zastanawiające. I Warszawa to dla mnie to była przede wszystkim szkoła życia, szkoła przyjaźni. Myślę, że na przykład poezji Herberta nie rozumie się bez znajomości tej melancholii warszawskiej i nie tylko warszawskiej oczywiście.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie profesorze.
0: Witam, ciao. Proszę bardzo, proszę się rozgościć, jakby pan był u siebie w domu, prawie.
1: Ile ma pan książek w domu?
0: Nie dużo, w sumie no jakieś do 4-5 tysięcy, coś takiego. Tak. Nie jest mała biblioteka, taka funkcjonalna.
1: Czy był pan profesor w domu, w którym nie było żadnej książki?
0: Tak, jak najbardziej, tak. Może ta osoba, która mieszka w tym domu, w pewnym sensie jest wolniejsza, a w drugim sensie jest na pewno biedniejsza. Moje właściwe życie pracy się tu odbywa codziennie, od rana do wieczora, tak. Nie mogłem studiować weterynarii w moim mieście, czyli we Florencji, więc wybrałem studia, tak jak każdy młody lewicowiec wtedy, od rosyjskiego. Prawie od razu zrozumiałem, że coś jest nie tak. Co to był komunizm, czyli wielka bzdura, wielka hipokryzja. Przede wszystkim stosunek z Polską, stosunek prawdziwy. Pierwsza podróż, która odbyła się w 1977 roku. Pierwsze spotkanie z ludźmi przede wszystkim.

0: to mnie przekonały, że peryferia imperium jest mi o wiele bliska niż centrum imperium. Teraz obowiązków biurokratycznych na szczęście nie mam, bo byłem prodziekanem, byłem dyrektorem departamentu i tak dalej. Teraz jestem zwykłym profesorem i to mnie ogromnie cieszy. Więc mam do czynienia z tymi nielicznymi naszymi studentami z polskiego i to jest bardzo cenna rzecz, że studentów jest niezbyt dużo. Klasy mniejsze są ciekawsze, bo są bardzo motywowani. W tym roku mam właśnie zajęcia o Miłoszu i o stosunku jego do Rosji.
1: Proszę powiedzieć coś o takich momentach, kiedy dała panu nadzieję poezja.
0: Kiedy przetłumaczyłem Wata przede wszystkim, ponieważ to był okres nie najlepszy. Wat jest poetą pesymistycznym bardzo, ale są niektóre jego wiersze. Może przeczytam jeden wiersz Wata, który bardzo prosty, który bardzo lubię. Świat nasz tak mały, że jedna gitara wystarczy, by go zaludnić dźwiękami, gdy gra na niej miłość. Miłości nie widać, choć jest obecna. Obok gitary patera z jabłkami, insygnium królewskie znane staroka, uświadomienie sobie złego dobrego, owoc hesperyt, lecz nie ze złota, owszem z kolorów naszego świata, który tak mały, że jedna gitara wystarczy i tak dalej. Wszystko to widać oprócz miłości, której nie widać, choć jest obecna na małej wystawie marszanda obrazów na Faubourg Saint-Honoré. Paryż, grudzień 1955 rok. To, że mój Watt trafił do poetów, to wiem o tym, bo znam niektórych poetów, którzy mnie powiedzieli, że przeczytali te wiersze i że dały im coś do myślenia. To jest ważne.
1: Jakie dźwięki można usłyszeć tutaj?
0: Tu one śpią, jest pełno ptaszków tu, więc od rana. Najprawdopodobniej jest też jedna sowa w tym drzewie.
2: Thank you.

0: Rozmawiałem wczoraj ze znajomymi z radia. Mówiłem im o tym, że dostałem do pana profesora zaproszenie do domu.
1: Te wszystkie stosunki zdalne tak zwane. Nawet to słowo jest dla mnie bardzo przykre. To znaczy ta dydaktyka zdalna. Cieszę się ogromnie, że pan jest tutaj, że pan może mnie spotkać i możemy porozmawiać normalnie po ludzku w sytuacji takiej domowej, ale i spokojnej. Taki mały aperytyw. Jest hummus przeze mnie zrobiony, potem jest mozzarella, pomidory, salami właśnie z południa, z bazylikata, z rejonu. Oczywiście prosecco, bo się przyda. Literatura polska jest literaturą uważaną za mniejszą we Włoszech.

0: oprócz Szymborskiej, i to oczywiście wśród też elitarnej publiczności mało jest, oprócz może Kapuścińskiego, pisarzy tak naprawdę znanych i czytanych. Mój na przykład największy sukces wydawniczy, to myślę, że jest to ostatnia książka, którą przetłumaczyłem, Lema, Summa Technologie, ponieważ tu jest z innej beczki sprawa, ponieważ jest czytelnictwo science fiction. Po włosku nazywa się un adolescente. Ja, kilkunastoletnia, gdyby nagle tu teraz stanęła przede mną, czy miałabym ją witać jak osobę bliską, chociaż jest dla mnie obca i daleka? Uronić łeżkę, pocałować w czółko z tej wyłącznie przyczyny, że mamy jednakową datę urodzenia. Tyle niepodobieństwa między nami, że chyba tylko kości są te same. Tak mocno się różnimy, tak całkiem o czym innym myślimy, mówimy. Ona wie mało, za to z uporem godnym lepszej sprawy ja wiem o wiele więcej, za to nie na pewno. Nie wiem dlaczego na początku, a to jest pewna spowiedź w tym momencie, te wiersze wydawały mi się zbyt lekkie, nieporównywalne na przykład z poezją Miłosza czy Herberta. Powoli odkryłem głębokość, filozoficzną wręcz głębokość wierszy Szymborskiej, która czasami jest, powiedziałbym, chytra i niby prosta, bo to jest właściwa prostota. Ta jej poezja zaczęła działać na tyle, że w końcu 2 lata temu z myślą o stuleciu urodzin proponowałem ja przyjacielowi zrobić spektakl na temat teatralny, na temat Szymborskiej. Oni tu ją nazywają Wisława, jakby była właśnie nawet z rodziny, czyli jest po prostu lubiana i wręcz kochana przede wszystkim wśród publiczności kobiecej.
1: Chciałbym puścić pewien utwór panu profesorowi. Na, na, na, na, na, na.

0: No wiem, że jest bardzo lubiana i zbliżyła Wiesławę Szymborską do młodszej publiczności, więc to co ona robi z poezją jest ważne. No nie jest w moim guście, ale jest naprawdę bardzo ważne.
1: 73 miliony wyświetleń. I komentarze, na przykład taki. Jestem 33-letnim mężczyzną, na co dzień słucham bardziej rapu niż takiej muzyki, ale teraz siedzę w fotelu i słuchając tej piosenki płaczę. Nie wiem, nie rozumiem dlaczego, ale nie wypieram tego i z tym nie walczę. Po prostu pozwalam emocjom przejąć kontrolę.
0: Wynik emocjonalny, efekt emocjonalny jest ten, że ludzie rozumieją lepiej i poezję, i siebie samych, to muzyka, nawet taka mainstream, i absolutnie nie chcę tu uchodzić za takiego snoba, którym nie jestem.
1: Tam jest też tablica z napisem Marszałkowska.
0: Nie ukradana, tylko zakupiona. Był w Warszawie taki sklep, gdzie robili, sprzedawali, to nawet nie turystyczny, nie wiem, to więc to jest bardzo ulubiona oczywiście ulica. Piękny wiersz Brunona Jasieńskiego i prosto Marszałkowską pójdziemy do nieba. Przede wszystkim, o, tu właśnie wraca część rodziny.
1: Hello. Poznaję partnera profesora Marinellego, który również jest artystą.
2: Nice to meet you.
1: A long interview.
2: I'm sorry. It's good. A good thing.
0: He likes long interviews. Basta.
1: Small gift from Poland.

0: Ty ze swoją Warszawa.
1: Spodziewałem się, że go spotkam, dlatego zabrałem ze sobą mały prezent. Pamiątkowy ołówek z Warszawy.
2: I can give you a CD of mine.
0: Yes, it would be nice.
3: On jest muzykiem.
2: My music played by myself.
1: Michele wręcza mi swój ostatni album.
3: Bah, muzyka Michela.

0: You inspire each other, right?
1: Yeah.
0: Two artists in one, let's say, home. It means that you have a colorful life for sure.
1: Yes, of course.
2: Colorful in many sense.
1: W piątek, nie, w sobotę będę właśnie w Warszawie na targach książki, gdzie będzie spotkanie o przekładzie, o tłumaczeniu. Właśnie zaprosiłem dwóch dobrych znajomych, przyjaciół, wręcz Mateusza Salwę i Leonarda Maziego, którzy tam wykładają, młodszych ode mnie, by rozmawiać o tej sprawie tłumaczenia i tłumaczenia polsko-włoskiego i włosko-polskiego. Więc zobaczymy, może będziemy mieli spotkanie z publicznością.
0: Jesteśmy na Powiślu, tutaj niedaleko szkoła muzyczna.
1: I rzeczywiście ptaszki śpiewają, ale nie tylko ptaszki. To śmierdzi Puccinim, ale nie poznałem. Oczywiście śpiewa po włosku.
0: To nie jest przypadek.
1: No, chyba nie. Albo może wszystko jest przypadek.
0: Trochę te nasze kraje są połączone.
1: Przez muzykę na pewno. Na przykład Szymanowski napisał operę pod tytułem Król Roger, Re Ruggero z Waszkiewiczem i tak dalej. To był król Sycylii. Mamy wspólne charaktery, mamy czasami wspólne wady.
0: Jakie?
1: Myślimy, że jesteśmy chytrzy, bo inni zawsze w historii, inne narody były silniejsze od naszych.
3: Flaki, golonka, same ciasta takie męskie, żeberka, no tylko zjeść.
1: Żadnego kawioru nie ma?
3: No kawioru to tam u ruskich tam. Szampańsko je popijają, a my to, proszę pana.
1: Polska kuchnia w moim sercu jest na pewno na drugim miejscu, w moim żołądku na trzecim, czwartym. Bardzo polubiłem człowieka Różewicza i bardzo lubię poetę Różewicza. Przetłumaczyłem kilka jego wierszy z okazji pięknego, wzruszającego spotkania, któreśmy mieli z nim na Kapitolu. On był zadowolony, no, poeta, laureat, taki wzruszony był tego omarz, który miasto Rzym mu zadedykowało i ja byłem już wtedy profesorem na Sapiency i więc musiałem tam coś mówić. Pamiętam, że też się wzruszyłem czytając wiersze jego o jego bracie. Brat, który został zamordowany przez Niemców w czasie wojny. To mnie przypominało historię Pier Paola Pasoliniego, bo to też Pasolini miał brata zamordowanego przez faszystów.

0: czasie wojny. Różewicz był człowiekiem niesamowitym, bardzo miłym, ironicznym, cichym przy tym, ale jak coś otwierał. Pamiętam, że byliśmy razem na cmentarzu katolickim, jak się nazywa, w Rzymie, przy piramidzie rzymskim, bo tam mają groby wielkie osobistości literackie i nie tylko. Jest Antonio Gramsci, są inni filozofowie, jest John Keats, są poeci, jest syn Goethego, więc on zatrzymał się w ciszy nad grobem syna Goethego. Wiadomo, że on też stracił syna, Różewicz, i to była scena, naprawdę musiałem odwrócić się, żeby on został tam samemu, ale to była scena naprawdę wzruszająca. Miałem szczęście duże w tym kraju i z tym krajem, i z ludźmi tego kraju, że mogłem poznać ludzi prostych, najprostszych i najwyższych w randze społecznej, ale zawsze dali mi coś. Jestem tak zadłużony z Polską i z Polakami, że nigdy naprawdę do końca życia nie potrafię oddać to, co dostałem od was. To jest ten miłość chrześcijańsko-katolicki, ale trochę heretycki znowu, wierzący. Musiałem tłumaczyć w liczbie mnogiej celi, ponieważ odnosi się do modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie po polsku, a po włosku jest Padre nostro che sei nei cieli, czyli w liczbie mnogiej, więc musiałem trochę zmienić nawet tytuł wiersza. Padre nostro che sei nei cieli. L'espressione che sei nei cieli non indica un luogo, ma la maestà di Dio e la sua presenza nel cuore dei giusti. Il cielo, la casa del Padre, costituisce la vera patria verso la quale siamo in cammino e alla quale già apparteniamo.
1: A co jeszcze poezja nam daje?
0: Jest to sposób, by co najmniej marzyć, że poprzez słowa, że ten świat może być lepszy niż jak jest. Poezja w tym sensie ma ściśle do czynienia z nadzieją.
2: Janusz Kofta napisał i zaśpiewał tak: bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Wysłuchaliśmy reportażu Antoniego Rokickiego, Przyjaciel poezji.

0: Autopromocja.
1: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.

0: Autopromocja.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: A co z Państwa apetytem na lepsze poznanie świata? To może teraz uda się choć trochę zaspokoić ten apetyt.
3: Katowice i Kair. Na pierwszy rzut oka te miasta nie mają ze sobą nic wspólnego. Inny język, inna religia, inny klimat i inna codzienność. A jednak kilka lat temu połączyły je kolorowe myszy namalowane na murach jednej z najbardziej niezwykłych dzielnic egipskiej stolicy. To nie jest historia tylko o graffiti. To jest opowieść o tym, jak sztuka trafia tam, gdzie zwykle nikt jej nie przynosi. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na podcast Świat w Polskim Radiu 24.
4: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy o ludziach, historiach spoza utartych szlaków. Nie tylko o wielkiej polityce, ale też o tym, jak świat wygląda od środka, z poziomu ulicy, dzielnicy i zwykłych ludzi. Dziś wracamy do jednej z najbardziej niezwykłych historii, do Kairu i do polskich myszy, które pojawiły się w miejscu, gdzie sztuka współczesna zwykle nie dociera. A wszystko zaczęło się od pomysłu polskich dyplomatów i artystów.

0: Miasto tysiąca minaretów, matka świata. Największe miasto nie tylko w Egipcie, ale i w całej Afryce. Kair. Mieszka w nim 20 milionów osób, a każdego dnia przybywa kolejnych 1000. Jedną z 14 kairskich dzielnic jest Miasto Umarłych. Osobliwe miejsce wypełnione cmentarzami, obok których systematycznie przybywa nowych domów. Wielu Egipcjan omija to miejsce, choć jest to dzielnica zupełnie niezwykła. Moim przewodnikiem jest Stanisław Guliński, arabista i dyplomata, który do niedawna w polskiej ambasadzie w Kairze zajmował się kulturą.
1: Miejsce jest wyjątkowe, bo jest właściwie żyjącym zabytkiem. Mauzolea, meczety, które tutaj się znajdują, są zabytkami pierwszej klasy, atrakcjami pierwszej klasy. Jednocześnie żyją tu ludzie. To już wielokrotnie było mówione, ale zawsze można powtarzać, to nie jest żadna anomalia. Tu ludzie żyli od zawsze. Tu od zawsze żyli z rodzinami strażnicy grobów, którzy byli tu umieszczeni, gdy tylko te groby budowano. Mamelucy tutaj budowali swoje pałace, mieszkano tutaj w pałacach pośród grobów. I tak jest do dziś. Oprócz tego pomiędzy grobami, na pustych czy pozostawionych po jakichś zdewastowanych grobach, wyrosły też regularne domy. Są szkoły, poczty, podciągnięty jest prąd, woda, gaz. To jest normalna dzielnica Kairu. Co więcej, kiedy to był cmentarz średniowieczny, to była granica miasta, granica pustyni. Nawet mówiono na to Sahra al-Mamalik, Sahara, czy tam pustynia Mameluków. Teraz to jest, jak popatrzeć na mapę Kairu, środek metropolii. Z miejsca, skąd by się chciało uciekać, teraz komunikacyjnie przynajmniej jest to dość atrakcyjne miejsce zamieszkania. Nie ma tutaj życia nocnego, jakichś rozświetlonych witryn i tak dalej, ale zupełnie normalna dzielnica, prawie normalna dzielnica mieszkalna.
0: To miejsce warto dopowiedzieć. Miasto Umarłych brzmi jak nazwa z legendy albo horroru, ale w rzeczywistości to część historycznego Kairu, w której od dawna mieszały się nekropolie, zabytki, domy i zwykłe codzienne życie. To nie jest martwa przestrzeń, to jest fragment miasta, w którym ludzie po prostu mieszkają, pracują i wychowują dzieci. I właśnie dlatego ta historia jest taka ciekawa, bo polskie myszy nie pojawiły się w galerii, nie pojawiły się w dzielnicy klasy średniej, nie pojawiły się w miejscu stworzonym dla turystów. Pojawiły się tam, gdzie Kair jest trudny, gęsty, biedny i bardziej przez to prawdziwy. Dodatkowy kontekst jest dziś jeszcze mocniejszy, bo ta historyczna tkanka tego obszaru od lat jest pod presją urbanizacji, a UNESCO i część badaczy alarmują, że znikają nie tylko pojedyncze grobowce, ale cały delikatny układ pamięci, codzienności i zabytków.
2: Słuchasz podcastu Świat.
3: A dlaczego akurat myszy? I dlaczego Franek myszy?
1: Bo Franek zawsze malował myszy, a dlatego w

0: Panek Mysza, ja jestem z Katowic, on jest też ze Śląska i ja w pewien sposób ostatnie kilkanaście lat dorosłem w Katowicach z jego rysunkami. Gdy usłyszałem o pomyśle na graffiti, pierwsze co mi przyszło do głowy, Franek Mysza, bo on nie maluje rzeczy kontrowersyjnych, obyczajowo, politycznie. Myszy, koty, poza tym też muszę wspomnieć, bo zawsze o tym rzadziej wspominamy i szkoda. Franek dokooptował sobie jeszcze jednego artystę, Artura Chałupkę Irona, również ze Śląska. I tak naprawdę malowali tutaj razem. Te malunki są po połowie Franka i Irona.
1: Ja jestem po prostu zwykłym twórcą sztuk wizualnych, ulicznych. Ciężko nazywać się artystą samemu sobie. Po prostu tworzę to, co lubię. Nazywane fachowo jest to street logo, czyli mysz, którą wymyśliłem w 2005 roku. I tam, gdzie się znajdę, tam ją maluję i to jest moja pasja i hobby. Wybrałem taki znak, ponieważ mój przyjaciel, co prawda były przyjaciel, ale zawsze przeszłość taka była, nie możemy jej zmieniać, miał postać, która przedstawiała kota. No i on je malował od 2003 roku. Ja dopiero dwa lata później wpadłem na pomysł, że będziemy rywalizować na ulicach. Coś na zasadzie Toma i Jerry'ego. On malował koty, chciał być w jakichś fajnych miejscach. Ja malowałem myszy, żeby go dogonić. No i w końcu gdzieś tak po tylu latach, chyba 12 już jak minęło, no to okazało się, że już kota nie ma, a mysz szaleje na mieście.
2: Jak to mówiłeś, że zwiedzasz świat zostawiając taki swój znak rozpoznawczy, tak?
1: Tak jest. Każda moja podróż, głównie podróżowałem po Europie, ponieważ miałem opory przed lataniem. Dalej mam, ale z nimi walczę. Polega na tym, że oprócz standardowych rzeczy, czyli nie wiem, śpiwór, namiot, zabierałem farby. I te farby po aucie się turlały od Barcelony po jakieś inne stolice europejskie i zawsze mi tam pomagały przetrwać te gorsze dni, gdzie inni ludzie sobie zwiedzali muzea, no to też jest ciekawe, ale później w czasie wolnym, jak już było odbębnione standardowe zwiedzanie miasta, ja brałem farby i malowałem przeróżne miejsca, przeróżne dzielnice, czasem te mniej ciekawe i dzięki nim poznawałem miasto drugiej strony, nie tylko tej stricte turystycznej.
2: I jesteś artystą plastykiem z wykształcenia, czy to jest taki talent, który się samorodnie zrodził?
1: Nie, nie, absolutnie. Ja jestem z wykształcenia filozofem, także to daleka droga do artysty, ale chociaż może nie aż tak daleka, ale na pewno się mniej maluje i tworzy. Sam maluję, malowałem zawsze z tyłu w zeszycie, gdy tam inne dzieci notowały to, co pani mówiła w szkole, to ja bardziej rysowałem to, co pani mówiła. Zaczęło się od jakichś niewinnych wypadów do Londynu kopę lat temu, gdzie poznałem ludzi, którzy zajmowali się graffiti i tam dzięki nim mogłem zobaczyć, jak to funkcjonuje, jacy ludzie są przyjaźni. No to tak chyba bywa w wielu środowiskach, jak się spotka bratnie dusze, to pomaga sobie. No i można z zupełnie innej strony poznać miasto. Niekoniecznie zawsze bezpieczny sposób, bo to jest chodzenie po torach czy jakichś gorszych dzielnicach, ale jak się ma odpowiedniego przewodnika, każde miasto stoi otworem. No i to była taka rzecz, która mnie wciągnęła bardzo. Podróżowanie, malowanie się ciągle łączyły, ale zawsze malowanie było pierwsze i w sumie dalej jest. Jak przyjechałem do Kairu, to pierwsze co, to był ten szok kulturowy, który od razu dał się poznać już na samym lotnisku. Co prawda już byłem w Maroko i w południowej Hiszpanii, to świat arabski delikatnie miałem opanowany, ale nie aż tak, żeby coś o nim wiedzieć. Tutaj w Kairze byliśmy niecałe dwa tygodnie, gdzie no, było to dużym zaskoczeniem w tym sensie, że na pewno jest inna kultura. Teraz jest duża nagonka na to, że jest islam, który jest zły dla chrześcijan i trzeba się ich bać i uciekać. A tam się okazało zupełnie inaczej, że ludzie, którzy mają otwartą głowę, nie boją się niczego, to chodząc po najgorszych dzielnicach mogą czuć się bezpiecznie.
2: Ile w sumie jest myszy i ile kotów w Kairze?
1: Około 10 takich prac zrobiliśmy. Myszy na pewno jest trochę więcej niż kotów, bo koty były robione już pod myszy przez Artura, żeby nawiązać do kultury egipskiej, żeby to pasowało do kontekstu. Bo sama mysz mogłaby zostać skojarzona różnie, a z tym kotem, który jest ubóstwiany, już to lepiej współgrało. Tak około 10 prac takich większych powstało.
2: Te myszy mają sporo rzeczy egipskich w sobie. Jest mysz faraon, jest mysz
0: wzorowana na bogini Bastet. Tam jest mysz, którą ściga mumia.
2: W tej dzielnicy nie mieszkają obcokrajowcy. Ten widok obcokrajowca to jest zawsze widok gościa tutaj, dla tych, którzy tutaj mieszkają.
0: Tak, i zawsze się zbierała grupka, która pytała, co tam będzie i patrzyła i na bieżąco wyrażała aprobatę lub zastanowienie, bo takich otwartych negacji nie widziałem. Chyba nie było ludzi, którzy by się negatywnie o tym wyrażali.

0: To on na przykład, to na motywach japońskich zdaje się wykonał Niemiec. Równolegle z nimi to robił. Niemiecki rzeźbiarz...
1: To takie stojące na dwóch...
0: Tak.
1: Co to jest?
0: No to są bloki marmuru chyba. Tutaj to malowała bodajże jakaś Szwajcarka, to i tamto, to po środku to z kolei Węgierka. Polskie graffiti było też elementem działań, które prowadzi firma Archinos Agnieszki Dobrowolskiej. To są różne działania od wielu lat przywożące tutaj artystów z zachodu, ale też z Egiptu. Oni zwykle razem mają różne przedsięwzięcia, rzeźby, performance, teatr kukiełek, tancerze, przeróżne rzeczy. Z jednej strony jest to oswajanie tych ludzi tutaj z bardzo różnymi aspektami sztuki, ale też, żeby nie było, to nie są dla nich wyłącznie zachodnie, zagraniczne dziwadła. Również na przykład Agnieszka Dobrowolska nakłoniła miejscowego szejka, żeby nauczył hymnów religijnych dzieci, co nie jest takie typowe tutaj, i dziewczynki i chłopcy śpiewali te muzułmańskie hymny religijne razem.
2: My, jako Archinos, czyli jakby firma konsultacyjna, architektoniczna i konserwatorska, mieliśmy tam pierwszy projekt, który zaczęliśmy w 2012 roku z funduszami z Unii Europejskiej. Myśmy zaproponowali konserwację jednego z budynków tego kompleksu Sułtana Kajtbeja, przy którym pracujemy, łącznie z adaptowaniem tego, żeby ten budynek był użyteczny dla lokalnej społeczności. No i potem udało nam się dostać kolejne pieniądze na kolejny budynek, który jest częścią pałacu, który w tej chwili jest w ruinie. I w ramach tego projektu, żeśmy organizowali warsztaty dla dzieci, dla kobiet, dla ludzi, dla rzemieślników, ale również sprowadzaliśmy rozmaitych artystów w imię szerzenia i dywersyfikowania, to jest bardzo europejskie słowo, dostępu do sztuk rozmaitych dla ludzi, którzy inaczej nie mają specjalnego dostępu do sztuki.
3: To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Historie ludzi, miejsc i świata pod powierzchnią nagłówków. Można nas znaleźć także na YouTube, Instagramie i Facebooku podcastu Świat. A premierowe wydania w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30.
4: Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
3: W tej historii bardzo ważne jest to, że nie chodzi o sztukę elitarną. Nie chodzi o to, czy ktoś zna teorię street artu, historię performansu czy współczesne nurty sztuki wizualnej. Chodzi o znacznie prostsze pytanie. Co się dzieje, kiedy do miejsca, w którym na co dzień jest mało atrakcji, mało koloru i mało bodźców, przyjeżdża ktoś i przez kilka dni robi coś kompletnie innego niż codzienność. Dzieci się zatrzymują, dorośli patrzą. Zaczyna się rozmowa. Ktoś pyta, po co to jest. Ktoś się śmieje, ktoś się dziwi. I właśnie w tym sensie sztuka może być bardzo demokratyczna. Nie musi wszystkiego tłumaczyć, nie musi być wielka. Czasem wystarczy, że jest obecna, że wytrąca z rutyny. Że mówi, to miejsce też zasługuje na uwagę, kolor i wyobraźnię. I to jest chyba najmocniejszy sens tej opowieści z Kairu. Jeszcze kilkanaście lat temu śląskie miasta były synonimem zanieczyszczonego powietrza i wszechobecnych kopalń. Śląsk jednak bardzo się zmienił, a same Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Zmienia się, choć nieco wolniej, także Kair, który również postrzegany był jako brudny, betonowy i duszący się od spalin.
5: Pierwsze, co mnie uderzyło, to słuchaj, mówię do Artura, gdyby przenieść temperaturę z Kairu na Śląsk, to w niektórych dzielnicach jest bardzo podobnie. Z cyklu biegające dzieci dookoła, cieszące się na widok obcego, który wchodzi w te miejsca, gdzie nie ma turystów, i łapiące nawet za rękę i pytające się, o co chodzi. Gdy już wyciągnęliśmy puszki i zaczęliśmy malować, to było dosłownie kopiuj wklej, jakbyśmy byli na Lipinach czy na jakichś dzielnicach mniej atrakcyjnych, ale nie tylko na Śląsku, czy to w Krakowie, czy gdzieś indziej. I to właśnie mogłem zaobserwować, że świat jest taki sam, tylko troszeczkę te różnice pogodowe, kulturowe są inne, ale ludzie tak naprawdę są bardzo podobni. Czy to jest Rumunia, czy to jest Kair, czy to jest Polska. Szczególnie dzieci są najbardziej szczere w tych swoich wypowiedziach. Wokół nas się gromadziły wręcz tłumy. Tak? Niekiedy było po 20-30 osób wokół nas, taki zwany wianuszek się robił. Jak można to zaobserwować, nie wiem, w Paryżu, jak jest jakiś grajek uliczny, robi jakieś sztuczki, no to tak samo ludzie się wokół niego kłębią i tak było z malowaniem. Sporo uwagi przykuwaliśmy, bo szczególnie w takich miejscach, gdzie jest dosyć dużo biedy, no nie ma takiej atrakcji i jak już to przyjdzie fotograf,

0: fotograf, czy zrobi dwa zdjęcia i pójdzie, a jak ktoś zostaje i zostaje na parę dni, no to jest naprawdę fenomenem i jest rozchwytywany.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, której nie wolno zgubić. W tym materiale co chwilę wraca porównanie Kairu i Śląska. I ono wcale nie jest egzotycznym żartem, bo Franek Mysza mówi tam coś bardzo celnego, że kiedy wszedł w tę dzielnicę, zobaczył reakcje dzieci i ludzi bardzo podobne do tych, które znał z biedniejszych miejsc w Polsce. I to jest bardzo ważna obserwacja, bo często myślimy o miastach przez ich centra, zabytki, lotniska, modne dzielnice i restauracje. Tymczasem prawdziwe podobieństwa między miastami często ujawniają się na obrzeżach, właśnie takich jak miasto umarłych w Kairze. Tam, gdzie jest mniej pieniędzy, mniej atrakcji i mniej uwagi. I może właśnie dlatego myszy z Katowic mogły tak naturalnie odnaleźć się w Kairze. Nie dlatego, że te miasta są takie same, tylko dlatego, że ludzie na ich peryferiach bardzo często rozumieją podobne rzeczy. Kolor, ciekawość, obecność i prostą radość.
2: To jest dzielnica założona pod koniec XIV wieku jako miasto umarłych, czyli cmentarz. Natomiast ono nigdy nie miało być tylko dla umarłych. Tam od początku istnienia były rozmaite kompleksy religijne, rezydencjalne, gdzie ludzie mieszkali. One były obsługiwane przez młyny, kuchnie, cały układ kanalizacyjny już w XV wieku. Także to jest miasto umarłych, ale ono było zawsze dla żywych również. No a teraz w XX wieku i XXI wieku jest taka presja populacji, że po prostu miasto puchnie. Coraz więcej ludzi zaczęło budować nowe domy i to naprawdę ruszyło niezmiernie szybko w 2011 po tak zwanej rewolucji. Jacy tam są ludzie? Różni. To są ludzie z całego Egiptu. To tak naprawdę w pewnym sensie są imigranci, dlatego że normalnie w starym miejscu, w jakiejś wiosce w Górnym Egipcie czy nawet w Kairze, ludzie od pokoleń się znają i żenią i wychodzą za mąż za siebie. Natomiast ci ludzie są z całego Egiptu. Są ludzie z Ismailii, są ludzie z południa, są ludzie z Delty, są rzemieślnicy, ale również są ludzie normalnie wykształceni po uniwersytetach. Dzieci chodzą do szkoły, aczkolwiek nie jest łatwo. Są kłopoty z pracą, dlatego że tam nie ma pracy, czyli oni muszą jeździć gdzieś, żeby znaleźć pracę. Także jest to totalna mieszanka. Aczkolwiek w większości są to muzułmanie, mimo że też nie wyłącznie.
1: To nie jest sztuka bardzo wysoka. Ona nie jest banalna, nie jest trywialna oczywiście, ale to jest taka sztuka, żeby ci ludzie często prosili, żeby ta sztuka była dla nich zrozumiała.
2: Tak, a przede wszystkim to jest sztuka współczesna. To są ludzie, którzy przyjeżdżają tam. Ich celem jest wykonanie jakiegoś dzieła sztuki, ale również interakcja z lokalnymi ludźmi. Każdy z artystów był proszony, żeby miał warsztat później z dziećmi, czy tam ludźmi z okolicy. I to działa. Dzieci, których jest tam bardzo dużo, naprawdę mają nieprawdopodobną szansę jakby bycie ze sztuką na ty, dlatego że jak ci artyści przyjeżdżają, dzieci uważają, że oni są dziwni, oni produkują bardzo dziwne rzeczy, ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe. Dam przykład. Mieliśmy hiszpańską artystkę, która zrobiła instalację i ta instalacja polegała na tym, że ona zrobiła rozmaite kształty, trochę z gazet, trochę z waty, gwiazdy zrobiła z gwoździ i potem ona jakby stała w tym i występowała. No i dzieci były zafascynowane, naprawdę. One po prostu stały i nie wiedziały, co robić, czy się śmiać, czy podziwiać. No i nie ma tak dużo dzieci na świecie, które pójdą spać wieczorem po takim występie zobaczonym na żywo.
0: Jeśli chodzi o młodych, którzy nas obserwowali, to tak po cichu mam nadzieję, że jak jeden z tej setki złapie kiedyś zapuszki lub farby i będzie malował, to będzie duży sukces. A wiem, jak na mnie to działało, jak do nas przyjechali Szwedzi w 91 roku i zostawili graffiti na wiadukcie pod Rialtem w centrum Katowic, to przez parę ładnych lat chodziłem, zastanawiałem się, jak to jest zrobione. Jeszcze nie myślałem, że będę graficiarzem, no bo byłem małym chłopcem. Po paru latach jednak wydaje mi się, że to miało jakiś wpływ i tak samo na kulturę całą w Katowicach i to była jedna ściana. No, w Kairze było to może mniej spektakularne, bo to były mniejsze prace w różnych miejscach, ale faktycznie jest szansa, jak na mnie tak zadziałało to 20 lat temu ponad, tak jest szansa, że w Kairze również może ktoś złapie za te puszki.
3: Przede wszystkim chodziło o to, żeby uprzyjemnić tutaj ludziom życie, żeby trochę wesołości wprowadzić w tę nie najweselszą okolicę.
0: Same moje myszy to mają bardzo proste przesłanie i czy to są myszy w Katowicach, czy myszy

0: w Kairze czy w Maroku, to po prostu chodzi o to, żeby nadać miejscu barwy i uśmiechu optymistą. Sam jestem optymistą, śmieję się cały czas. Może nie na pogrzebach, ale śmieję się jak tylko mogę. I to jest moja misja. I misja mojej pracy jest taka, że w tych najbardziej obskurnych miejscach, często obleganych przez dzieciaki, bo to są często place zabaw dla dzieci, które nawet nie mają, tak jak u nas, huśtawek, tylko bawią się workiem na śmieci, dać trochę tej radości, tego koloru. Przede wszystkim koloru i radości. I to jest to główne przesłanie. A nie to, czy to jest mysz faraon, czy mysz eskimos. To zależy od wyobraźni, ale przekaz jest prosty, radość i optymizm.
1: I to była opowieść z Kairu, jedna z tych, które zostają w pamięci na długo, przynajmniej dla mnie. Podcast Świat w Polskim Radiu 24 wróci za tydzień o tej samej porze. Jesteście Państwo ciekawi, jaką historię opowiemy za tydzień i gdzie tym razem się przeniesiemy? Oto próbka tego, co wydarzy się za tydzień.
2: Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Time Inc. i szliśmy z kolegą, który przyjechał chyba z Virginii. Szliśmy na lunchu i on zobaczył faceta, który biegnie, rozmawia przez telefon i je pizzę. I on zapytał się, Boże, co się dzieje? Ja powiedziałem, nic, to jest jego przerwa na lunch. Tempo życia jest zdecydowanie troszeczkę mniejsze. Mało tego, Manhattan jest wyspą, jak doskonale wiesz. I w momencie, kiedy coś się dzieje i tunele i mosty są zamknięte, jesteś kompletnie w pułapce. I my to doskonale znamy, bo September 11 moja żona pracowała przy 26 ulicy i miała duże problemy, żeby się wydostać z Nowego Jorku. W Westchester jest to łatwo, bo mamy cały szereg szybkich dróg, highway, które wiodą w górny stan Nowego Jorku bez żadnego problemu.
3: Now to the disturbing discovery out of Brooklyn, where we told you yesterday dozens of bodies.
4: Wyprowadzkę ludzi z Manhattanu przyspieszył też COVID-19. W kwietniu 2020 roku Nowy Jork był jednym z najbardziej dotkniętych wirusem miejsc na świecie. To spowodowało, że według danych amerykańskiej poczty z Nowego Jorku wyprowadziło się 6 razy więcej osób niż zazwyczaj. Latem 2020 roku sprzedaż domów w Westchester wzrosła o 65% i była najwyższa od ćwierć wieku. W tym samym czasie sprzedaż nieruchomości na Manhattanie spadła o 56%.
1: Ty przez lata dojeżdżałeś pociągiem na Manhattan. To jest 35 minut w wersji ekspresowej, 50 minut w wersji tej osobowej. Na ile to może być uciążliwe, bo w ten sposób funkcjonuje mnóstwo ludzi tutaj z Westchester.
2: Ja jeszcze pamiętam, kiedy stacja Grand Central była w nie najlepszym stanie. Natomiast później ją odremontowano. Jak sam widziałeś, dzisiaj jechałeś z Grand Central. Możesz tam kupić sobie śniadanie, możesz kupić lunch, możesz kupić obiad, który ci zapakują, który zabierasz do domu. Także dojazd pociągiem Metro Nord jest wygodny. Ja to robiłem przez 11 lat codziennie i jest to o wiele lepsza alternatywa niż dojazd samochodem. Bo w pociągu siedzisz, możesz czytać książkę, gazetę.
1: Kiedyś to były przedmieścia, na których mieszkali przeróżni ludzie. Teraz to jest miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo bogatych osób.
2: Zgadza się. Westchester, ceny w Westchester wzrosły, dlatego że jest wielu chętnych, którzy chcą zapłacić, żeby tu mieszkać.
1: A ilu to tych bogaczy jest?
2: Dużo. Nie dlatego, że jest ich procentowo dużo w społeczeństwie, ale tutaj jest ich duża kondensacja z powodu Nowego Jorku i Manhattanu. Z drugiej strony, jak się zastanowisz, to tu jest całe duże tak zwane service industry. To znaczy ludzie, którzy czyszczą, naprawiają, ścinają trawę, remontują te domy, strażacy, policja. Ale walka trwa o to, żeby ci ludzie mogli tu mieszkać. Dlatego, że multimilionerzy nie czyszczą domów innych multimilionerów, czy nie naprawiają dachów. Także potrzebujesz piekarzy, kucharzy, nauczycieli, taksówkarzy.
1: Amerykańskie przedmieścia kojarzą nam się z takimi dość nudnymi miejscami. Piękne domki, ulice prostopadłe, równoległe i w zasadzie tyle. I nie ma nic innego. I co tu robić poza domem? W Westchester jest inaczej.
2: Zdecydowanie inaczej, dlatego że przede wszystkim mamy cały szereg fantastycznych kolidży. Mamy też kolidże stanowe, które są tańsze. Jest olbrzymia ilość studentów.
1: No ale jak chcesz pójść do kina, do teatru, na koncert, to musisz jechać na Manhattan.
2: Niekoniecznie. Mamy cały szereg instytucji.

0: To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Jeśli chcą Państwo wracać do takich historii, zapraszam także na YouTube, Instagrama i Facebooka podcastu Świat. Premierowe wydania w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 77 wypadków, 4 ofiary, niemal 400 pijanych kierowców. Na początek policyjny bilans drogowy z minionej doby. Powołanie Rady Nowej Konstytucji i odznaczenie Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego to zapowiedzi Pałacu Prezydenckiego na dzisiejsze obchody. To rzadka okazja dla każdego. W kancelarii premiera można dziś obejrzeć oryginał Konstytucji 3 maja. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego bilansu na polskich drogach. Policja przekazała, że w ciągu ostatniej doby doszło do 77 wypadków. Zginęły w nich 4 osoby, a 89 zostało rannych. Zatrzymano 382 pijanych kierowców. Funkcjonariusze przed powrotami z majówki przypominają, że na drogach odnotowuje się wzmożony ruch. Prowadzone są intensywne kontrole. W komunikacie przekazanym na platformie X zwrócono uwagę na znaczenie odpowiedzialnej jazdy i konieczność planowania przerw, by uniknąć zmęczenia za kierownicą. Prezydent Karol Nawrocki chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej ma się zająć specjalna rada. Jej powołanie zapowiedział na dziś prezydencki rzecznik. Jak politycy odnoszą się do tej zapowiedzi, o tym Arkadiusz Augustyniak.
2: Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej do zapowiedzi prac nad nową konstytucją odnosi się sceptycznie. Jak mówi, prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji i przypomina nieodebranie przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
3: W związku z tym trudno jest rozmawiać o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
2: Marek Sawicki z PSL ocenia, że uchwalona prawie 30 lat temu konstytucja od 10 lat jest łamana.
4: Strony okopały się i de facto jedni i drudzy tej konstytucji nie przestrzegają.
2: Eurodeputowana Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rozpoczęcie debaty to krok w dobrą stronę, ale dodaje, że będzie to proces długi.
5: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat.
2: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: A obchody Święta Narodowego 3 maja z udziałem m.in. prezydenta rozpoczną się już za godzinę mszą w intencji ojczyzny w stołecznej archikatedrze Świętego Jana, a jeszcze przed południem w Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki odznaczy orderem Orła Białego dziennikarza i opozycjonisty Andrzeja Poczobuta, wypuszczonego we wtorek z białoruskiego więzienia. W kancelarii premiera będzie można dziś oglądać rękopis Konstytucji z 1791 roku. Zachęca do tego w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: 3 maja w niedzielę w kancelarii prezesa Rady Ministrów będzie wystawiony oryginał Konstytucji 3 maja. Tak, tej Konstytucji z 1791 roku. Wpadajcie od 9 do 17, kancelaria prezesa Rady Ministrów, wejście od Ujazdowskiej.
1: Przyjęcie tak postępowego na owe czasy dokumentu było możliwe dzięki porozumieniu ponad podziałami politycznymi, przypomina historyk profesor Piotr Ugniewski.
7: To było dzieło małej grupy, w której były różne wybitne postacie jak Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, ale też wielką rolę odegrał sam król Stanisław August Poniatowski. Doszło do takiego bardzo ciekawego i doniosłego kompromisu różnych sił w imię, no mówiąc górnolotnie, jakiegoś takiego dobra publicznego.
1: Na co dzień oryginał Konstytucji 3 maja w 3 egzemplarzach jest przechowywany w archiwum. Flaga państwowa została uroczyście podniesiona na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To był jeden z elementów wczorajszych obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem pary prezydenckiej. Wzięli w nim udział również dowódcy

0: wojskowi, a także goście z kraju i zagranicy.
1: Spójrzmy na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Za chwilę nastąpi odśpiewanie i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz podniesienie flagi państwowej.
2: Kompania, patrz na lewo, patrz! Okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, flagę państwową podnieś!
0: Dzień flagi świętowano w całej Polsce. Rekordową, 3-metrowej długości flagę rozwinięto w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym w Warszawie Raków Częstochowe 2-0. Po meczu kibice Górnika nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
3: No zadowolony jestem, no po tylu latach, jest w szoku, jest dalej w szoku, nie?
4: Pięknie, pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
5: No myślę, że zdecydowanie mecz sezonu.
6: Pani się podobał mecz?
7: Bardzo, dużo emocji kibicowałam.
0: Część kibiców Rakowa wyszła ze stadionu jeszcze przed zakończeniem spotkania. Dziękowali swoim zawodnikom za walkę.
8: Niestety, no wynik nie po naszej myśli, ale chyba równa walka była, mi się wydaje. Starali się i jedni, i drudzy. Wygrali lepsi.
9: Nie, no po prostu Raków jest słaby w tym sezonie i ja nie jestem zaskoczony.
6: Mecz elegancki. Warto było przyjechać.
0: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Świąteczna niedziela zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie. Termometry pokażą na przeważającym obszarze od 24 do 27 stopni. Najcieplej będzie dziś na zachodzie, tam niemal 30 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wysoko w Sudetach będzie porywisty.
11: Poranek w Polskim Radiu 24.
12: To może jeszcze taki majowy nastrój od Juliana Tuwima. Narwali bzu, naszarpali, nadarli go, natargali. Nanieśli świeżego, mokrego, białego i tego bzowego. Liści tam rwete, solśnienie, kwiecia, gąszcz, zatrzęsienie. Pachnie kropliste po uszy i ptak się wśród zawieruszył. Jak rwali zacietrzewieni w rozgardiaszu zieleni, to się narwany więzień wtrzepotał, wplótł w gałęzie. Śmiechem się bez zanosi. A kto cię tutaj prosił? A on zieleń śpiewając, zarośla ćwierkiem zrosił, głowę w bzy na stracenie, w szalejące więzienie, w zapach, w perły i dreszcze. Rwijcie, nieście mi jeszcze. Piękna pogoda majowa. Mamy niedzielę, 3 maja, święto narodowe. 3 maja obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. A ten dzień będzie trwał 15 godzin i 1 minutę. Zapraszamy do słuchania.
13: Spakowani. Poradnik turystyczny.
14: Gdy kończy się długi majowy weekend, do akcji wkraczają turyści seniorzy. Tak przynajmniej mówią różnorodne statystyki rezerwacyjne i badania społeczne. Seniorzy wykorzystują okazję w tak zwanych niskich sezonach, a taki przed nami aż do końca czerwca, gdy ceny wakacji są niższe, a i tłumów w popularnych miejscach jest mniej. Dokąd i jak podróżują? Sanatorium? Nie. Dzisiejszy polski senior zamienia ciepły koc na bilet do Rzymu, a pilot od telewizora na profesjonalnego przewodnika. Silver Economy w turystyce bije rekordy, a seniorzy stają się najbardziej ciekawymi świata podróżnikami. Tak przynajmniej wynika z badań naszego dzisiejszego gościa, pani profesor Agnieszki Stanimir z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, eksperta od turystyki senioralnej. To jest program Spakowani, ja nazywam się Jarosław Kałuc.

0: Polski, a dziś z panią profesor sprawdzimy, gdzie i jak bije serce srebrnej turystyki. Pani profesor, spróbujmy zbudować na podstawie pani badań, bo robiła pani wielokrotnie i różnorodne badania, była pani autorem, współautorem tych badań. Jak byśmy nakreślili aktualny stereotyp polskiego seniora? Bo to na pewno nie jest ten człowiek, który idzie z dzbanuszkiem do pijalni, a potem siada na ławeczce i zażywa jesiennego czy wiosennego słońca.
1: Owszem, nie można powiedzieć, że tak wyglądają obecnie wszyscy seniorzy, którzy podróżują. Bardzo są zróżnicowaną grupą. Można powiedzieć, że seniorzy to osoby powyżej 65 roku życia. Oczywiście tutaj w zależności od tego, kiedy przechodzą na emeryturę, stają się seniorami wcześniej troszkę, czasami troszkę później. Natomiast faktycznie, gdybyśmy mieli spojrzeć na osoby powyżej 65 roku życia, to mamy bardzo różnorodny obraz tych seniorów, którzy podróżują. Bo
0: czyli
1: wielu
0: nie
1: z
0: uda
1: nich
0: nam się takiego jednorodnego stereotypu zbudować.
1: No niestety nie. To nie jest już takie łatwe, bo mamy tyle możliwości zarówno turystycznych, jak i spędzania w różny sposób aktywnie swojego dnia, że ta turystyka staje się bardzo zróżnicowana.
0: Taką cezurą w tej niejednorodności turysty seniora jest to, czy potrafi, czy nie potrafi używać narzędzi internetowych?
1: O to na pewno. Jeżeli dzielilibyśmy sobie seniorów ze względu na wiek, to od razu napotkalibyśmy na tego typu problem w uczestniczeniu w turystyce. Z tego względu, że seniorzy, którzy są powyżej 75 roku życia, raczej napotykają na problem, który nazywamy wykluczeniem cyfrowym. Niestety słabiej niż ich młodsi koledzy, koleżanki, również będący seniorami, posługują się różnego typu nowoczesnymi technologiami, chociażby do wyszukiwania miejsc zakwaterowania, sposobów podróży. To wszystko powoduje, że mniej chętniej mogą sięgać po nowe rozwiązania.
0: Co nie oznacza, że nie mogą wcale, że nie muszą zarzucać w ogóle pomysłu podróżowania, dlatego że to jest tylko sposób dotarcia do oferty. No, można pójść do biura podróży, można poprosić dzieci albo wnuki, ale co jest takim momentem, w którym senior albo myśli sobie pojadę, albo mówi nie pojadę. Czy to są kwestie zdrowotne, czy to jest kwestie ciekawości świata, czy może ucieczka od samotności?
1: Zawsze te kwestie zdrowotne wychodzą na pierwszy plan razem z kwestiami finansowymi. Tutaj niestety te dwa argumenty pojawiają się zawsze. Natomiast w naszych badaniach, które wspólnie z koleżanką też prowadziłam z panią dr Klaudią Przybysz, otrzymywałyśmy informacje od seniorów, że ten problem nieuczestniczenia w turystyce czasami jest schowany za problemami ze zdrowiem, bo łatwo jest się wytłumaczyć wtedy i nie ma takiego...
0: A, czyli zdrowie jest czasami pretekstem.
1: Jest pretekstem, ale właśnie za zdrowiem można się schować i nie jesteśmy wtedy rozliczani za to, że nie podejmujemy tej aktywności. Tak można powiedzieć, że seniorzy czasami tak postępują.
0: A kwestie finansowe?
1: No.
0: Z takich długoletnich badań na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 20-25 lat okazało się, że zarobki polskiego społeczeństwa rosły dwa razy szybciej niż ceny ofert tych turystycznych. Czyli wakacje, można powiedzieć, z roku na rok stawały się relatywnie tańsze do tego, co mieliśmy i co nam wpadało do portfela.
1: Ale znowu stajemy w obliczu tej bariery wieku. Znowu, starsi seniorzy mają te emerytury i możliwości finansowe niższe niż młodsi seniorzy, którzy już mogli budować kapitał finansowy na wiek emerytalny. Natomiast znowu nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, że w biurach podróży można pójść, nie trzeba korzystać z nowoczesnych technologii, tam można sobie zarezerwować, ale wiemy, że ten wypoczynek z biurami podróży jest droższy niż to, gdy sami zorganizujemy sobie.

0: sobie wyjazd, sami dotrzemy do jakichś ofert.
1: Ale też trzeba pamiętać o tym, że seniorzy zwracają uwagę na bezpieczeństwo. Mhm. A to w tych niepewnych czasach ma też wymierną wartość. Jeśli zobaczymy, co się działo podczas ewakuacji z Bliskiego Wschodu, turystów, którzy tam utknęli. Mhm. Jeśli przypomnimy sobie, co wcześniej działo się na Rodos, kiedy turyści, widać było, że ci niezorganizowani albo ci, którzy na własną rękę sobie przygotowali wycieczkę, koczują na lotnisku, a ci, którzy pojechali z biurem podróży, czekają na samolot w hotelu na koszt biura podróży. No więc tu myślę, że to jest też jakby bardzo istotny element dla turysty seniora, który często może być troszeczkę zagubiony w tym sensie, nie chce mu się tego wszystkiego ogarniać, ma to wszystko gotowe za ciut więcej, jeśli w ogóle, pieniędzy na to. Natomiast ma ten komfort, że ma to ubezpieczenie, podlega ustawie. Brzmi to bardzo abstrakcyjnie, że podlega ustawie, ale z tego wynikają bardzo, ale to bardzo konkretne korzyści.
0: Podróże z biurem podróży, sprawdzonym biurem podróży oczywiście, bo tutaj też mamy różne przypadki, wiążą się z większym bezpieczeństwem i dla seniorów na pewno jest to lepsze rozwiązanie.
1: Ale czy z tego poczucia bezpieczeństwa albo niebezpieczeństwa są jakieś takie konsekwencje? Czy to dostrzega pani w państwa badaniach, że właśnie z powodów bezpieczeństwa wolę jednak pojechać na wakacje w kraju, nie będę się pchać za granicę, bo tam nie wiadomo, co to będzie. W kraju to w kraju, jestem blisko, czy bliskiej zagranicy, zawsze mogę szybko wrócić do domu, gdyby co.
0: No tak, to było dokładnie widoczne w latach bezpośrednio, czy w sezonach bezpośrednio następujących po pandemii, bądź trwających jeszcze w trakcie pandemii. Gdzie te wyjazdy to generalnie dla wszystkich turystów wiązały się z tymi kwestiami bezpieczeństwa. Większość turystów faktycznie zwracała na to szczególną uwagę.
1: Czy to dalej pokutuje, jeśli chodzi o postrzeganie turystyki przez seniorów, czy jednak, no bo biura podróży stają na głowie, żeby przygotować tak ofertę, żeby powiedzieć, czy młodszemu, czy starszemu turyście, nie martw się o nic. Wszystko masz załatwione, masz zagwarantowaną cenę, masz naprawdę, będziesz poprowadzony, poprowadzona za rękę, zaopiekowany. A jak coś się zdarzy, przenocujemy cię 3 dni za darmo. No bo to wynika po prostu z ustawy o usługach turystycznych. Czy turyści, seniorzy, czy w ogóle coś takiego państwo sprawdzali? Na ile oni korzystają z usług biur turystycznych, a na ile jednak na przykład z portali rezerwacyjnych, na ile próbują samodzielnie sobie załatwić? Oczywiście zostajemy przy tej grupie, która posługuje się internetem.
0: Niestety, panie redaktorze, nie robiłam w tym kierunku badań i nie chciałabym tutaj...
1: Możemy tylko zgadywać.
0: Zgadywać, że rzeczywiście tutaj znowu ta różnica w umiejętnościach cyfrowych.
1: To nie zgadujmy.
0: No, także niestety.
1: Tylko zastanówmy się, jeśli mówimy o tym, że ta turystyka krajowa jest taką preferowaną formułą, to ja znowu przywołam tak dla kontrapunktu. Przy okazji, jak są różnego rodzaju relacje, czy to z takich materiałów dziennikarskich przed wakacjami, czy z tych kryzysowych, często jest taki obrazek. Lotnisko, do check-inu kolejka. Tam zwykle są tacy ludzie, o których możemy powiedzieć seniorzy. I znowu odwołam się do takich statystyk rezerwacyjnych, które mówią, że na przykład turyści, seniorzy są gotowi ciut obniżyć standard w porównaniu do takiego przeciętnego turysty. Przeciętny turysta wybiera hotel 4 albo 5-gwiazdkowy i to jest w sumie 80% turystów. Ten klient biura podróży wybiera all inclusive i to jest znowu jakieś 85%. Jeśli chodzi o turystów takich w wieku 65+, to ci turyści są gotowi pojechać poza sezonem, są gotowi obniżyć trochę standard, niekoniecznie muszą mieć all inclusive. Polują na takie okazje, na przykład w zimowych statystykach doskonale widać.

0: że nagły wzrost popularności, jeśli chodzi o Cypr i Maltę zimą, i znowu jest korelacja. Dlaczego? Dlatego, że te kierunki w lecie bardzo drogie, a akurat w zimie są połowę tańsze. Czy z Państwa badań, bo ja mówię o rezerwacjach, czyli o głosowaniu portfelem, Państwo przeprowadzacie badania i to są badania na poziomie deklaracji. Jak one bardzo rozjeżdżają się z tymi statystykami, o których ja teraz mówiłem?
1: Z obserwacji, które również czynię, nie popierając tego dokładnie badaniami, mogę stwierdzić, że owszem, te sezony niskie mogą być wybierane przez turystów, seniorów, natomiast tutaj kwestia finansowa nie jest tylko jedną kwestią. Należy zastanowić się nad tym, co w tej ofercie dostaje senior, bo jeżeli w sezonie wysokim mamy świetną pogodę słoneczną i dają możliwość zwiedzania, a w tym sezonie niskim mamy akurat porę deszczową i trudno jest zwiedzać, trudno jest korzystać z tego wszystkiego, co w danym miejscu wypoczynkowym można by w sezonie wysokim uzyskać, no to w takiej sytuacji nie wiem, czy senior powinien na to się decydować.
0: Jakie są walory, które może uzyskać taki turysta senior, oprócz tego, że jedzie, naładuje akumulatory? Nie wiem, może trafi do jakiejś ciekawej grupy, może pozna ludzi. Ta samotność seniorów to jest też, też bardzo chyba poważny i mało dostrzegany problem.
1: Jasne, no to jest bardzo, bardzo ważna kwestia w przerwaniu rutyny. Rutyny dnia codziennego, takiego odbudowania się mentalnego, a również te wspomnienia, które zostają po pobycie turystycznym, po wakacjach, które można dalej przedstawiać chociażby właśnie wnukom, chociażby rodzinie, chociażby znajomym, pokazać, że jest się w stanie wyjechać, że można zobaczyć coś jeszcze ciekawego, zrobić coś ciekawego w życiu, to są bardzo ważne aspekty turystyki, które właśnie to się nazywa aktywizacją seniorów i nakłanianiem ich do tego, aby...
0: Brzmi strasznie
1: brzmi okropnie,
0: ale
1: ma to właśnie na celu, żeby faktycznie nie zostawać w domu, nie zamykać się i w ten sposób nie spędzać tych
0: sprawność mentalna, sprawność fizyczna.
1: Tak, no tutaj ta sprawność fizyczna, też mobilizacja organizmu do tego, aby ta sprawność fizyczna była na ten wyjazd, jest ogromna i naprawdę z tego względu chociażby warto uczestniczyć w turystyce. Zupełnie inne otoczenie, zmienienie tego otoczenia, nie spędzanie czasu cały czas z tymi samymi osobami. To odgrodzenie się na chwilę chociażby od swojej rodziny, od tych problemów, które ma rodzina, i spędzenie tygodnia, dwóch tygodni, a nawet czasami to jest tylko jednodniowy wyjazd.
0: Proszę Państwa, przerywamy rutynę, podróżujemy blisko, daleko, bo to jest doskonały lek na dobre samopoczucie. A rekomendowała go pani profesor Agnieszka Stanimir z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za udział w programie.

0: teraz będą emocje. Jakie? Sportowe. A za te emocje odpowiada u nas Krzysztof Kuzak. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, ja tylko o nich mówię.
0: Ale jest Puchar Polski dla Górnika Zabrze. 54 lata, nawet nie myślałem, że aż tak długo.
1: Ale założę się, że pan pamięta ten mecz finałowy właśnie z 1972 roku. Ja nie mogę go pamiętać, bo urodziłem się rok później. To jeden z najlepszych finałów Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Legia Warszawa na Stadionie Śląskim. 5-2 no dla Zabrzan.
0: Jakżebym mógł nie pamiętać. Moja Legia, która przegrywa.
1: Ale jakie składy, prawda?
0: No prawda?
1: O, wtedy.
0: Możemy przypomnieć od początku.
1: Ja wszystkich nie
0: przypomnę. Do pastnika.

0: Ale na pewno w Legii, na pewno Dejna, na pewno Brychczy, a w Górniku na pewno Lubański i na pewno Stanisław Oślizło, który wczoraj wręczał puchar.
1: To był piękny moment, kiedy on właśnie podniósł dla Górnika ten wielki puchar. No jeszcze w tej Legii to pewnie Groteński.
0: O, na pewno, tak.
1: Żmijewski.
0: No, paru na pewno. Jacek Gmoch chyba nie, bo on już wtedy chyba zakończył.
1: Chyba już nie, tak. Chyba już nie. A może się mylimy, ale pamiętamy.
0: Tak jest.
1: No to przypomnijmy, co się działo wczoraj.
0: Wczoraj, tak. 2-0 zwycięstwo Górnika na Stadionie Narodowym w meczu z Rakowem Częstochowa. Nic dziwnego, że ten wczorajszy triumf to coś wielkiego dla klubu i jego kibiców, skoro po tylu latach, a przecież Górnik to jedna z najbardziej utytułowanych i najbardziej zasłużonych drużyn dla polskiego futbolu. Jest z nami Filip Jastrzębski, który miał przyjemność wczoraj być sprawozdawcą z finału na antenie radiowej Jedynki razem z Tomkiem Kowalczykiem. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry. To faktycznie coś wielkiego dla Górnika Zabrze, bo owszem, jest to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów, ale jeśli spojrzymy na to, kiedy te sukcesy miały miejsce, no to ostatnie Mistrzostwo Polski w roku 88, ostatnie Wicemistrzostwo w 91, ostatni raz na podium w Ekstraklasie w 94 i ostatni Puchar Polski to był rok 72. I wiele lat minęło od lat świetności Górnika i wiele lat minęło od ostatniego sukcesu drużyny z Zabrza i to było coś niesamowitego zobaczyć wczoraj Stanisława Oślizłę, 88-letnią legendę Górnika Zabrze, bo to właśnie z nim w składzie Górnik odnosił te największe sukcesy i zdobył wszystkie 6 dotychczasowych Pucharów Polski od 1965 do 1972 roku i wczoraj pan Oślizło ramię w ramię z kapitanami drużyny, czyli z Lukasem Podolskim i z Erikiem Janżą powędrował w stronę podium i ci trzej panowie wznieśli do góry to trofeum. To było naprawdę coś niebywałego i z zazdrością spoglądałem na tych rozanielonych kibiców Górnika Zabrze, bo oni czuli, że przeżywają w tej chwili coś, co zapamiętają do końca życia. Sam mecz prawdopodobnie nie będzie przeze mnie i przez innych sprawozdawców, dziennikarzy czy postronnych obserwatorów traktowany z jakąś niesamowitą nostalgią po latach, bo to był naprawdę mecz nudny i tam nie było piłkarstwa na wysokim poziomie. Cały czas było takie czekanie, aż coś wielkiego się na murawie wydarzy. No i na tym czekaniu się skończyło, bo właściwie oprócz tych dwóch ciosów Górnika Zabrze wydawało się, że działo się na boisku niewiele. Ten pierwszy cios przyszedł w 32 minucie. To było po stałym fragmencie gry. Piłkę do bramki głową skierował Roberto Massimo. No i zaskakująca była reakcja albo brak reakcji Rakowa Częstochowa, który nie potrafił na to odpowiedzieć. W 65 minucie poprawił precyzyjnym strzałem Maksym Chłań i to właściwie wszystko, jeśli chodzi o to spotkanie, pomijając już tę bójkę, tę bijatykę z doliczonego czasu gry, bandyckie wejście Jonatana Brauta Brunesa w nogę Lukasa Podolskiego. Na szczęście 40-letniemu mistrzowi świata nic się chyba wielkiego nie stało i cieszył się jak dziecko po tym wczorajszym meczu. No i Górnik Zabrze wraca nie tylko na szczyt, jeśli chodzi o rozgrywki pucharowe, ale wraca do Europy, bo od trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy rozpocznie zmagania latem, chyba że wywalczy coś więcej w lidze. No właśnie, bo Górnik ma szansę wciąż na podwójną koronę. Może być nie tylko zwycięzcą Pucharu Polski, ale także mistrzem kraju. To rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach. Na razie Zabrzanie tracą 3 punkty do poznańskiego Lecha, ale to już jest coś wielkiego, bo naprawdę wiele, wiele lat kibice w Zabrzu czekali na taki sukces.
0: A z bramkarzem Górnika Marcelem Łubikiem rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
3: Zwycięstwo w Pucharze Polski, ogromna radość też wasza po tym spotkaniu. Jak z twojej perspektywy wyglądał ten finał?
4: Myślę, że początek trochę było widać, że każdy trochę tak musiał się rozpoznać takim meczem wielkim, ale tak po 10 minut już czułem, że ta drużyna złapała tą pewność siebie, ten pomysł, jak chcieliśmy wygrać ten mecz, no i byliśmy mega pewni siebie. Ten tydzień już wyglądał bardzo dobrze w treningach, wiedzieliśmy, że tu tylko przyjechaliśmy po to, żeby wygrać i to mogliśmy pokazać na boisku.
3: Widać było, że pracowaliście nad stałymi fragmentami gry, tak żeby właśnie zaskoczyć, tak jak w 32 minucie.
4: Też wiem o moc Rakowa w stałych fragmentach, ale my mocno pracowaliśmy też nad tym aspektem, tak, bo wiemy, jaki ważny to jest element w piłce nożnej i no, cieszymy się, że mogliśmy strzelić też po rzut rożny.
3: Piękna sprawa w momencie, kiedy podnosiliście

0: Puchar z panem Stanisławem Oślizło. Kto na to wpadł? Jak ten pomysł się rodził w waszych głowach?
1: Myślę, że to nawet nie było planowane. Jakieś to tak widać. Znowu ta drużyna, taka rodzina, że no, tak wspólnie chcemy celebrować takie zwycięstwo. I myślę, że Poldi i Erik tam krótko dali znać, że pan Stanisław po prostu podniesie.
0: 54 lata Górnik czekał na puchar, czekali kibice. Po takim czekaniu i takim zwycięstwie na to świętowanie konkretne chyba.
1: Szczerze, ja sam jeszcze nie wiem, gdzie z moimi emocjami, bo pierwszy raz tak coś przeżyję, ale po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną i trzeba po prostu no, docenić każdy moment teraz.
0: Macie przed sobą jeszcze kolejne cele, bo możecie grać w Ekstraklasie też o Mistrzostwo Polski. Czy taki puchar, myślisz, bardziej was natchnie do tego, żeby zdobyć dublet, czy może się w jakieś lekkie rozprężenie wkraść?
1: Myślę, że raczej nas to napędza, że po prostu z kibicami w plecach, z naszą jakością na boisku, z naszą taką walką na boisku możemy dużo osiągnąć.
2: Ale Lech nie przestraszył się tego, że Górnik wygrywa puchar, bo Lech, który prowadzi w tabeli Ekstraklasy i broni przecież Mistrzostwa Polski, wczoraj zagrał wieczorem w Lublinie na trudnym terenie z Motorem w 31. kolejce, no i wygrał 1-0, więc umacnia się na prowadzeniu. Ma teraz 6 punktów przewagi nad Górnikiem i 9 nad Jagiellonią i Rakowem, z tym, że Górnik to zaległe spotkanie z 31. kolejki rozegra 13 maja, no a Raków właśnie też w tym zaległym spotkaniu zmierzy się z Jagiellonią.
3: Panie Krzysztofie, niech się spełniają marzenia naszych piłkarzy, no właśnie naszych piłkarzy, ale coraz mniej tych piłkarzy w tych podstawowych jedenastkach naszych Polaków.
2: No ale tak, taki trend jest już od wielu lat. Czasami bywało tak, że w drużynie nie występował żaden reprezentant Polski. Wprowadzono to, że musi grać. Pamięta pan słynną brazylijską Pogoń Szczecin?
3: No,
2: jeszcze sprzed kilkunastu lat, gdzie prawie sami Brazylijczycy występowali. Natomiast no tak, mamy mistrzów Portugalii, trzech Polaków zostało...
3: Grosicki, tak, z Pogonią
2: Szczecin. No to nie Brazylijczyk, trzech Polaków zostało wczoraj mistrzami
3: jeszcze,
2: Portugalii.
3: Panie Krzysztofie, o jedną rzecz poprosić, bo to była historyczna chwila w polskim radiu.
2: Tak.
3: Bo Tomasz Kowalczyk rozmawiał z jakimś kimś, który zapraszał na ten Puchar Polski. To był android?
2: Android, robot, tak. Ale i z tego, co pamiętam, chyba kibic Rakowa Częstochowa.
3: No tak, więc chyba powiedział, że on jest za Rakowem.
2: No właśnie, więc chyba...
3: Ale przyszedł do polskiego radia, siadł sobie, podał rękę
2: Tomkowi, tak.
3: Tomkowi. Tomek go zapytał, a on mu odpowiedział. Prawdziwy
2: kibic. A później Tomek się przestraszył, czy taki android nie przyjdzie na stanowisko sprawozdawcze. I
3: go zastąpi.
2: Tak, na razie jeszcze nie. I
3: ale to była historyczna chwila.
2: To prawda. No a ja do tej Portugalii cały czas nawiązuję, bo wczoraj i to gol Jana Bednarka zapewnił to mistrzostwo FC Porto. Wczoraj FC Porto wygrało z Alversą 1-0. No, w tym meczu grali także w drużynie Smoków Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Natomiast bramka Roberta Lewandowskiego przybliża Barcelonę do tytułu mistrza Hiszpanii. Wczoraj Duma Katalonii wygrała w Pampelunie z Osasuną 2-1. No i jeżeli dzisiaj Real Madryt w Barcelonie, ale w meczu z Espaniolem nie wygra, no to Barcelona obroni tytuł mistrza Hiszpanii.
3: A Robert Lewandowski odejdzie, tak?
2: No prawdopodobnie tak.
3: Do AC Milanu?
2: Może. Myślę, że jest jeszcze...
3: A może do Górnika Zabrze?
2: A może do Lecha Poznań, może do Legii, no właśnie, która kiedyś się na nim nie poznała.
3: No właśnie, bo był z Nicz Pruszków i Lech Poznań.
2: To teraz jeszcze o innych wydarzeniach sportowych, bo przecież nie tylko piłką nożną żyje kibic sportowy. Polscy hokeiści od zwycięstwa nad Ukrainą 3-2 rozpoczęli w Sosnowcu udział w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, czyli to jest zaplecze elity. Gole dla biało-czerwonych strzelili Aaron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek. Ten ostatni tak podsumował to spotkanie.
4: Cieszy nas to, że potrafiliśmy to bronić i mimo gdzieś tego oddania, gdzieś tam tej części lodu, potrafiliśmy grać dobrze i w obronie i że udało nam się to wygrać.
2: No dziś Polacy zagrają z Francuzami, a wczoraj trójkolorowi wygrali z Japończykami 4-3, a Kazachstan pokonał Litwę 4-1. Dwie drużyny awansują do elity i oczywiście jeżeli awansują, no to w przyszłym roku zagrają na Mistrzostwach Świata Elity. Świetny debiut Kacpra Woryny w żużlowej Grand Prix. Wygrał wczoraj zawody w Landshut. To pierwsza runda Mistrzostw Świata. Trzeci był Bartosz Zmarzli.

0: a były zawodnik Sebastian Ułamek tak ocenia występ Woryny.
1: Wielka sensacja i bardzo miły akcent Kacpra, który na pewno nie był ustawiany na jakieś faworyta. Nikt na pewno nie postawił ani złotówki na zwycięstwo. Potwierdza w sumie w tych ostatnich turniejach Złoty Kask i podstawą w lidze, że będzie też i możliwe, że z mojego punktu oceny wiem, że on lubi takie tory, jak był właśnie dzisiaj w Landshut. W rok jako też w Częstochowie, jak jeździł, to wręcz się domagał ciężkich torów, bo on lubi takie tory, jak był w Landshut właśnie.
0: Na następne zawody 23 maja w Pradze. W Pradze, nie na Pradze, bo czasami jeżdżą też na Pradze, chociaż w tym sezonie nie będą
2: się jeździć. Kiedyś jeździli na Ochocie nawet.
0: A to prawda.
2: Też w Warszawie. Jerzy Szczakiel, Antoni Woryna. No to ja pamiętam, jak pan mi wypomina ten wiek.
0: Ależ absolutnie nie wypominam panu wieku, panie Wysławie.
2: Będzie ten sport kiedyś sportem olimpijskim?
0: Żużel?
2: Tak.
0: Absolutnie nie.
2: Dlaczego? Bo jeżdżą w jedną stronę
0: tak
2: tylko
0: jest.
2: I się kręcą?
0: Kręcą, tak.
2: No ale mają sponsorów.
0: No, dlatego mają swoją Grand Prix.
2: No dobrze, ale jeżeli można w
0: breakdance
2: robić dyscypliny olimpijskie...
0: No można, tak.
2: To dlaczego? No dobrze.
0: Może będzie, nie wiem. No.
2: Ale poczekaliśmy. Jest święto, będzie święto... Cieszymy się z tego, że
0: tak
2: na sportowcy się cieszą, nasi siatkarze.
0: Tak jest.
2: Tak jest. No to kończmy. Krzysztof Kozak.
0: Bardzo
2: tak
0: dziękuję.
2: Tak było.

0: Prody sztuki.
1: Maja Kluczyńska, Magdalena Pogorzelska, witamy Państwa w ten majowy poranek w Ogrodach Sztuki. Witam też mojego przemiłego gościa i to proszę Państwa aż w Zgorzelcu. Dzień dobry Pani Małgorzato.
2: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
1: Pani Małgorzata Zysnarska z Białogórza w Zgorzelcu, jedna z pań, które tworzą zespół otwartych ogrodów i zaraz wszystko Państwu opowiemy i mam nadzieję, że na jakąś majówkę także zaprosimy. Proszę Pani, proszę powiedzieć, Dolny Śląsk, Pogórze Izerskie, otwarte ogrody. I jak to się stało, że zespół tych 7 osób, jak wieść niesie, zorganizował i to już od 5 lat trwa taka akcja i nie jest to tylko akcja tutaj w centralnej Polsce?
2: No powiem, zacznę może od malutkiego sprostowania. W naszym zespole jest 6 dziewczyn, ale mamy jednego pana.
1: No to gratulacje.
2: Także o nim też nie zapominajmy. Natomiast faktycznie w tym roku to będzie już 5. sezon, kiedy w czasie wakacji, latem, co niedzielę będziemy spotykać się w jakimś pięknym, ciekawym ogrodzie i rozmawiać z gospodarzem lub gospodynią tego ogrodu. I te ogrody są rozsiane po całym Pogórzu Izerskim, ale nie tylko. Więc to jest taka bardzo zrelaksowana, przyjemna impreza polegająca na spotkaniu się w pięknym miejscu na łonie przyrody.
1: A specyfika tych ogrodów, bo dookoła góry Sudety, które trochę kradną taką możliwość podziwiania krajobrazu. Pogórze Izerskie znane z jednej strony powiedzmy Czechy, potem Polska, gdzieś może między Szklarską Porębą, a Świeradowem Zdrój. Taki duży obszar i Państwo tak sobie podróżują. Jaka jest zasada wyboru takiego otwartego ogrodu?
2: Wygląda to w ten sposób, że ogrodnicy zgłaszają się do nas i my tak naprawdę tylko koordynujemy to spotkanie, czyli podajemy informacje o ogrodzie, o tym, co tam będzie, w jakich godzinach się spotykamy i tak dalej. I teraz terytorium, które nas interesuje, rozciąga się aż od Zgorzelca po szeroko rozumianą Jelenią Górę. Czyli to często faktycznie są ogrody zatopione w tym pięknym górskim krajobrazie, ale nie zawsze. Czasami to są ogródki takie podmiejskie nawet, bo zależy nam na tym, żeby to były przede wszystkim takie ogrody, do których na co dzień nie można wejść. Ogrody prywatne albo takie, które są przy agroturystykach. Nam zależy na spotkaniu w ogrodach zatopionych w krajobrazie. Tak jak pani wspomniała, że być może te ogrody są przez ten krajobraz przytłoczone. Ja uważam, że ogród przede wszystkim jest zanurzony w krajobrazie. I bardzo często takie

0: ogród może sobie ten krajobraz wręcz pożyczyć, czyli widok.
1: Ta specyfika ogrodów właśnie wynika z tego, że one są, stają się też taką częścią tego jednak górskiego krajobrazu?
0: Ogrody, które my zwiedzamy, są naprawdę bardzo różnorodne. I, bo tutaj musimy sobie powiedzieć jedno, że ogród to jest tak naprawdę przestrzeń, która jest tworzona przez ogrodnika. A ogrodnik pracuje z takim miejscem, z takim krajobrazem, no jakie ma na co dzień. I przetwarza tą przestrzeń w taki sposób, żeby sam się wyrazić jakoś przez tą zieleń, którą komponuje, którą tworzy. I te ogrody są naprawdę bardzo różne. Są takie ogrody, które wyglądają tak jakby ręka człowieka niewiele tam działała. A są takie ogrody, które widać od razu, że jest sprawny ogrodnik, który ma wszystko zaplanowane od początku do końca. Ale tak naprawdę te ogrody, one są tylko płaszczyzną i miejscem spotkań ludzi, bo na tym tak naprawdę najbardziej nam zależy. Na takim spotkaniu w przyjemnej atmosferze, w takiej niewymuszonej atmosferze, w takiej, która w zasadzie wyklucza konflikty. Bo jak się tak zastanowimy nad tym, taki ogród to jest materia, która powoduje, że wszyscy robimy się jacyś tacy bardziej spokojni, jacyś tacy bardziej zrelaksowani, stajemy się dla siebie bardziej uprzejmi i taka właśnie jest ta impreza.
1: I taka społeczność. A gdyby pani ewentualnie chciała scharakteryzować, kim są uczestnicy i kim są organizatorzy? Czy to jest tak, że to jest czasami zamienna funkcja, że organizatorzy są uczestnikami, a uczestnicy organizują właśnie te otwarte ogrody, zapraszając do siebie?
0: Musimy spojrzeć na to z tej strony, że mamy tak jakby dwie grupy tutaj uczestników. Z jednej strony mamy osoby, które jako goście przyjeżdżają do tych ogrodów, czyli mamy uczestników. No i tutaj w zasadzie jest to spotkanie otwarte, więc może przyjechać każdy, kto ma czas, kto ma ochotę spotkać się z innymi, porozmawiać, wypić coś dobrego i pooddychać atmosferą tego ogrodu, który w danym dniu jest do zwiedzania. Więc to jest jedna grupa, czyli goście, ale przecież mamy tu bardzo ważną grupę gospodarzy, tak? Czyli ludzi, którzy nas wszystkich zapraszają do tych swoich ogrodów. No i tutaj w wypadku organizatorów, no to część faktycznie z nas też otwiera swoje ogrody. Ja z mężem otwieramy na przykład swój ogród w Białogórzu. Już otwieraliśmy go trzykrotnie. Magda Tracz, która też ma piękny ogród, który się nazywa Dzikie Róże, ona też otwierała swój ogród dla osób, które w jedną z niedziel przyjeżdżały właśnie do niej. Więc tutaj to działa wymiennie. My, jeżeli mamy ogród, bo nie wszyscy z organizatorów mają ogrody, albo nie wszyscy mają ochotę otworzyć swój ogród. Wiadomo, jak to jest, że to jest bardzo duży wysiłek tak naprawdę zaprosić obcych ludzi do swojej prywatnej przestrzeni, bo mówimy o ogrodach prywatnych. Czyli tutaj można powiedzieć, że każdy z nas występuje we wszystkich tych rolach czasami, zarówno gospodarza, no i przede wszystkim wszyscy organizatorzy bardzo chętnie jeżdżą odwiedzać ogrody, czyli są uczestnikami, są gośćmi.
1: Rozumiem, że to oznacza, że to jest ogród w danym dniu do zwiedzania, jeden dzień, jeden ogród.
0: Pomysł tych otwartych ogrodów Pogórza Izerskiego zrodził się w głowie Magdy Tracz wiele lat temu i ona przez kilka lat chodziła z tym pomysłem w swojej głowie, natomiast ciężko było tak naprawdę przekuć to na jakąś realną imprezę. Dopiero jak spotkała się z dwiema innymi dziewczynami, Roxaną Knapik i Adą Walczykowską, to wszystko zamieniło się faktycznie w wydarzenie, które się toczy już któryś sezon. Natomiast one inspirowały się, z tego co wiem, taką imprezą Magiczne Izery. I tutaj te Magiczne Izery polegały na tym, że był jeden weekend, gdzie można było w bardzo wielu miejscach na całym Pogórzu Izerskim spotkać się z ciekawymi ludźmi, jakimiś rękodzielnikami, osobami, które posiadały piękne zabytkowe domy. Była to bardzo duża impreza, która okazała się bardzo dużym sukcesem. Ale pokazała ta impreza jedno, że tak naprawdę przede wszystkim ci gospodarze, którzy wzięli na siebie ciężar otworzenia swojego domu, zaproszenia gości, nie mieli szansy skorzystać z tej imprezy w ogóle. Bo jeżeli wszystko działo się w jeden weekend, to po pierwsze oni jak już, nie wiem, przyjęli to 50 czy 100 osób u siebie, nie mieli siły nawet się ruszyć, ale nie mieli też czasu, prawda? Bo no, byli zajęci swoimi gośćmi.
1: No tak.
0: Więc dla dziewczyn ważne było to, żeby u nas nie było takiego problemu. I faktycznie, jeżeli jest jakaś niedziela, że są otwarte dwa ogrody w tym samym dniu, to godziny nigdy nie będą takie same. Czyli mówiąc krótko, że gospodarz, który otwiera swój ogród, zawsze zdąży jeszcze

0: Nawet jeśli w tym samym dniu jest otwarty ten drugi, jeżeli ma ochotę, to też skorzysta. Czyli imprezy się nie zazębiają. I też tak samo goście, oni nie muszą wybierać, tak, że ojej, no nie wiem, do którego dzisiaj pojedziemy ogrodu, bo są dwa naraz.
1: No tak.
0: Właśnie cała impreza polega na tym, żeby te ogrody były w miarę możliwości oczywiście tak dobrane, żeby były w miarę blisko, powiedzmy pół godziny jazdy pomiędzy jednym a drugim. I pierwszy otwiera się tak zwyczajowo od 12 do 15, a drugi od 15 do 18. Czyli jak ktoś ma ochotę, to pojedzie do jednego, a jak ktoś ma ochotę i czas, to może pojechać do obydwu.
1: A jeśli ktoś nie ma swojego ogrodu, ogródka, może uczestniczyć w całym tym projekcie otwartych ogrodów na Pogórzu Izerskim?
0: No oczywiście. Przecież tak naprawdę nikt z nas na wejściu nie pyta naszych gości, a czy pani ma ogród, bo jak pani nie ma ogrodu, to nie może pani wejść. Wręcz przeciwnie. Tak naprawdę, pani Maju, każdy może przecież przyjechać,
1: no
0: prawda?
1: No właśnie, dlatego
0: niektórzy
1: moje
0: mają
1: pytanie.
0: Ogrody, tak, mają swoje ogrody, podglądają, co tam u kogo, jakie ma metody na przykład uprawy warzywniaka, a może jak przycina róże i tak dalej. To są osoby, które mają ogrody, które się mogą zainspirować, ale jest mnóstwo takich osób, które mają albo malusieńkie te swoje ogródki, albo takie osoby, które chciałyby mieć ogród, a nie mają, albo takie, które po prostu lubią takie imprezy na otwartym powietrzu. Tu może tak naprawdę skorzystać każdy. I czasami przyjeżdżają osoby, które mają 95 lat, czasami rodzice przywożą dzieciaki, które są tak naprawdę maluszkami.
1: No to wspaniale.
0: Każdy może skorzystać, prawda?
1: Wspaniale, bo to też buduje taką fantastyczną społeczność, prawda? Skupioną wokół tego projektu. Czy w ciągu tych 5 lat państwo stworzyli właśnie taką już trochę bardziej sobie znaną społeczność? Już się państwo jakoś tak poznają,
0: tak.
1: Wymieniają doświadczenia?
0: Wygląda to w praktyce tak, że tak naprawdę jest taki twardy rdzeń osób, które są bardzo, bardzo często. I to są już tak naprawdę znajomi. My się widujemy już od tych przez te 4 sezony, w tym roku będzie 5 sezon, prawie co niedzielę, albo co drugą niedzielę, albo przynajmniej kilka razy w sezonie. I to już naprawdę są takie znajomości bardzo sympatyczne, ale też my tutaj, którzy bawimy się w organizowanie tej imprezy, no to już są naprawdę bardzo bliskie znajomości i to są bardzo cenne znajomości. Generalnie wielką siłę tej imprezy stanowi społeczność, bo są ludzie, dla których widać, że to jest po prostu ważne, że oni mają w swoim kalendarzu tą niedzielę zaklepaną właśnie dla otwartych ogrodów Pogórza Izerskiego i to są wspaniali ludzie. Naprawdę ta atmosfera na tych spotkaniach jest fantastyczna, tak to trzeba powiedzieć.
1: A czy może pani zdradzić tajemnicę, na czym polega filozofia ogrodowania, jak zdołałam przeczytać?
0: Bo tutaj sprawa jest zorganizowana w ten sposób, że my oczywiście możemy tylko prosić gospodarzy, żeby po pierwsze udostępnili w danym dniu ogród, żeby były jakieś miejsca do siedzenia. No bo wiadomo, że czasami no, ktoś chce usiąść, odpocząć chwilę, czasami właśnie jest jakaś starsza osoba albo ktoś z dzieckiem, żeby można było sobie usiąść i ponieważ jest to sezon letni, to żeby była woda do picia. Natomiast cała reszta, co tam się dzieje w tym ogrodzie, a dzieje się bardzo często bardzo dużo, to jest już inwencja gospodarzy, w której my bardzo chętnie uczestniczymy i w razie możliwości, jeżeli jest taka potrzeba, to możemy nawet pomóc. Czyli czasami są takie spotkania. Normą jest, że ktoś przygotuje ciasto i jakąś lemoniadę, kompot, jest czasami kawa, więc już nie tylko woda, ale ten poczęstunek też jest troszkę bogatszy, to raz. Ale bardzo często jest tak, że oprócz tego, że mamy to osobiste spotkanie z gospodarzem lub gospodynią i możemy sobie porozmawiać o tym, jak oni widzą swój ogród, co ten ogród dla nich znaczy, dlaczego tak, a nie inaczej tą przestrzeń zorganizowali, to tam czasami też pojawiają się różne dodatkowe atrakcje. Na przykład mogą być jakieś warsztaty, bo ktoś ma jakiś talent. Może być tak, że bywało tak, że ktoś ma talent malarski i mamy obrazy wystawione wtedy na ten dzień właśnie w ogrodzie. Także ktoś ma swoją pasiekę, więc można kupić od takiego pszczelarza miód. Może być tak, że ktoś robi jakieś przetwory i tak dalej, i tak dalej. to już naprawdę wszystko zależy od tego, co jest chęcią gospodarza, jego talentem, jak on widzi ten dzień u siebie, bo to jest duży wysiłek, tak jak wspomniałam, żeby zaprosić.

0: zaprosić dużą grupę osób obcych do siebie, do domu. No ale fantastycznie się z tego ludzie wywiązują i pomysłów jest tyle, ile gospodarzy. Mm-hmm. Tak bym to ujęła.
1: A gdyby pani miała powiedzieć, co jest taką wartością dodaną całej tej społeczności, też lokalnej, która uczestniczy w tej akcji otwartych ogrodów Pogórza Izerskiego. To jest ta wartość dodana taką siłą tej społeczności?
0: Myślę, że to jest naprawdę ważne, że spotykamy się przede wszystkim osobiście i spotykamy się w takiej przestrzeni, która jest przestrzenią neutralną, która jest przestrzenią taką przyjazną. I jest też gospodarz, który koordynuje to wszystko, więc to powoduje, że te spotkania są naprawdę bardzo sympatyczne i bardzo miłe. I spotykają się, pamiętajmy, osoby, każdy przychodzi przecież z jakimiś swoimi poglądami, każdy przychodzi z jakimś swoim bagażem emocjonalnym, każdy z nas spotyka się w tym ogrodzie z osobami, które niekoniecznie mają tą samą filozofię życiową, filozofię ogrodowania i tak dalej. Ale to jest doskonałe miejsce do tego, żeby przekonać się, że druga strona też ma swoje racje, żeby porozmawiać w takiej niewymuszonej atmosferze. Zresztą pomysł takiej platformy spotkań, zwłaszcza, że tych konfliktów rodzi się bardzo wiele w dzisiejszym świecie. Mamy chociażby na Pogórzu Izerskim, o którym pani wspomniała, jest bardzo dużo osób przyjezdnych, bo jest to krajobrazowo przepiękny region.
1: I no teraz właśnie.
0: Nie jest wcale takie łatwe, żeby porozumieć się pomiędzy ludźmi, którzy tam mieszkają od bardzo dawna, całe swoje życie, a ludźmi, którzy przyjeżdżają. Pomysły na to, jak powinna wyglądać przestrzeń, jak należy pewne rzeczy robić, są różne często wśród tych ludzi. I oni mają pewien problem, żeby po pierwsze się spotkać i się poznać, ale też ze sobą, żeby porozmawiać. I to wiem, że u podwalin całego tego pomysłu otwartych ogrodów Pogórza Izerskiego leżała właśnie ta myśl, żeby stworzyć taką przyjazną, neutralną przestrzeń, w której osoby napływowe i osoby miejscowe mogą się spotkać i mogą zacząć ze sobą rozmawiać i się troszkę integrować. I to działa na wielu płaszczyznach, bo ten pomysł przetworzył się na wiele różnych sposobów.
1: No
0: i rozmawiają ludzie na przykład o różnych poglądach politycznych i też nie ma żadnego problemu. Więc to jest świetny pomysł, żebyśmy się spotykali w takich miejscach jak ogrody właśnie.
1: Czyli rozumiem, że ten ogród czasami bywa tylko pretekstem do takiego spotkania, no i w jakimś sensie to uwrażliwia, zmienia lokalną społeczność.
0: No ja zdecydowanie uważam, że tak właśnie jest. To jest miejsce i to jest okazja bardzo przyjemna, która nas zachęca do tego, żebyśmy wyszli z domu i żebyśmy zobaczyli coś nowego. Zwrócę taką uwagę na coś może mniej oczywistego. To jest też okazja do tego, żeby poznać własną okolicę. Nie, poznać swoich sąsiadów, to jest jedno, ale poznać też swoją okolicę, bliższą lub dalszą. Ja powiem szczerze, nigdy nie trafiłabym do wielu miejscowości takich jak na przykład Tarczyn albo jak Janice. Nie miałabym po co tam pojechać, a tam są fantastyczni ludzie i fantastyczne ogrody. I dzięki tej inicjatywie już byłam tam wielokrotnie i wiem, że no jest to naprawdę warte odwiedzenia miejsce, przepiękne. I w tym momencie, kiedy jesteśmy zaproszeni jako gość do takiego miejsca, nie jesteśmy już intruzem.
1: No tak.
0: Tylko jesteśmy mile widzianym gościem. To zmienia naprawdę wszystko. Całą perspektywę tej wycieczki i tej wyprawy do ogrodu.
1: A proszę powiedzieć, czy zaryzykowałaby pani stwierdzenie, że to może być no, w jakimś sensie taka turystyka ogrodowa?
0: No ale przecież oczywiście, że tak.
1: No, może nie agro.
0: W ogóle, moim zdaniem to nie jest w ogóle żadne ryzyko, bo istnieje coś takiego jak turystyka ogrodowa. Jeżeli na przykład zastanowimy się, ile ludzi jedzie w sezonie do Wojsławic, wspaniałego ogrodu na Dolnym Śląsku, tak. Słynnego, no bardzo dużo. Jeżeli się zastanowimy, ile osób na przykład za duże pieniądze jedzie na przykład do brytyjskich ogrodów, pozwiedzać tamtejsze wspaniałe ogrody. Jest coś takiego jak turystyka ogrodowa i zdecydowanie ta regionalna turystyka ogrodowa to jest coś na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę to, że my to organizujemy, to nie znaczy, że w innych regionach nie można czegoś takiego zorganizować. I tutaj się pochwalę, bo my mamy taką siostrzaną inicjatywę. Zainspirowały się dziewczyny chyba z Wielkopolski, zdaje się, właśnie tymi naszymi otwartymi ogrodami Pogórza Izerskiego. Jest coś takiego jak roślinny kosmos.

0: Tak, jest druga taka inicjatywa. Oni nie działają na Dolnym Śląsku, oni chyba działają w Wielkopolsce. Także też warto poznać ich inicjatywę. Czyli mówiąc krótko, ten pomysł można realizować w zasadzie wszędzie. Tylko trzeba znaleźć kilka osób, które od strony zaplecza zorganizują to, będą koordynować te spotkania. I to może funkcjonować w zasadzie wszędzie, bo uważam, że wszędzie na pewno są i ogrodnicy, i piękne ogrody.
1: Proszę pani, akcja trwa 4 miesiące, raczej od czerwca do września.
0: Tak, spotykamy się prawie w każdą niedzielę. To też zależy od tego, czy ktoś się zgłosi na daną niedzielę, a może coś innego wypada, ale generalnie przez większość niedziel sezonu letniego. I o ile gospodarze nie poproszą nas o zmianę godzin, to są od 12 do 15 lub od 15 do 18 dwa wydarzenia lub jedno. To zależy. Wszystko zależy od tego, co w danym dniu możemy zaproponować.
1: A proszę powiedzieć, gdyby ktoś, kto nas teraz słucha, zechciał uczestniczyć, współuczestniczyć w otwartych ogrodach Pogórza Izerskiego właśnie. Gdzie może znaleźć informacje lub jakiś kontakt, żeby móc to jakoś też zorganizować i się albo w ogóle uczestniczyć?
0: No więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć na Facebooka i tam wpisać sobie otwarte ogrody Pogórza Izerskiego. Wyskoczy nasz profil i wszystkie bieżące informacje. Jesteśmy też na Instagramie i przez Facebooka są podawane wszystkie informacje, także takie praktyczne. Czyli mówiąc krótko, gdzie się spotykamy, w jakich godzinach, ale też na przykład jak dojechać do ogrodu, gdzie zostawić samochód, bo to jest bolączka. To musimy sobie wyobrazić, że to są najczęściej ogrody wiejskie i nagle zwala się 20-30 samochodów, no to zorganizowanie parkingu często bywa tak naprawdę największym takim praktycznym problemem dla gospodarzy. Więc podajemy informacje, gdzie najlepiej byłoby zaparkować. Czasami gospodarze mają też różnego rodzaju prośby, na przykład, żeby nie brać piesków ze sobą, bo mają swoje pieski, które są nerwowe. Więc wszystkie informacje praktyczne dotyczące danego weekendu, danej niedzieli znajdują się zawsze na profilu facebookowym.
1: Czyli proszę państwa, chcieć to móc, zainteresowanie fantastyczne, otwarte ogrody Pogórza Izerskiego. Dzisiaj gościła w ogrodach sztuki pani Małgorzata Zysnarska z Białogórza, która reprezentuje zespół, który tym projektem się zajmuje właśnie na Pogórzu Izerskim, czyli tam Dolny Śląsk, powiedziałam, od Zgorzelca po Jelenią Górę. Piękna okolica, w ogóle fantastyczne miejsca. No i cudne ogrody. No i bardzo mnie zaciekawiła ta filozofia ogrodowania, no bo tutaj to jest taka płaszczyzna, która skupia wiele osób, ale najważniejsze jest to, że wszyscy się spotykają, rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami, odwiedzają ogrody i to jest bardzo inspirujące i taka wielka, fantastyczna wspólnotowość.
0: Chciałabym korzystać z okazji i oczywiście zaprosić wszystkich do tego, żeby śledzili nas na Facebooku i odwiedzali ogrody, ale chciałam zachęcić wszystkich tych, którzy być może wahają się, czy zaprosić nas do swojego ogrodu, czyli zaprosić wszystkich potencjalnych gospodarzy do kontaktu z nami, bo my bardzo chcemy, żeby pojawiały się też nowe ogrody, żebyśmy mogli odwiedzić nowe miejsca i spotkać nowych ludzi. Więc jeżeli ktoś się waha albo zastanawia się nad tym, zachęcam do kontaktu z nami.
1: Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do otwierania nowych, otwartych ogrodów.
0: Zdecydowanie, zapraszamy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Ogrody sztuki. Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
3: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj.

Relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwyższe odznaczenie państwowe w dzisiejsze święto. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. To największe tego typu polskie wydarzenie w USA. Ulicami Chicago przeszła trzeciomajowa parada. Na stres są sposoby, uspokajają psycholodzy. Jutro absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. Minęła dziewiąta, Rafał Boguta, zapraszam. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się przed południem podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja w Zamku Królewskim w Warszawie. Przypomnijmy, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku, gdy dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze.
2: Wierzę, drodzy Państwo, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście.
1: Andrzej Poczobut został wypuszczony w miniony wtorek w ramach wymiany więźniów. Niedługo później, w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Gazety Wyborczej, zaznaczał, że warto pozostać wiernym swoim przekonaniom.
3: Są rzeczy trwałe i są ludzie trwali. I ja życzę wszystkim, żebyście byli trwali w tym, co robicie i w tym, co wierzycie.
1: Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej. Jest najważniejszym polskim odznaczeniem państwowym. Stołeczne obchody upamiętniające 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja powinny rozpoczynać się właśnie teraz mszą w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze świętego Jana. Później podczas uroczystości w Zamku Królewskim Karol Nawrocki ma powołać Radę Nowej Konstytucji. Znaleźć się w niej mają według zapowiedzi współpracowników prezydenta, przedstawiciele klubów i kół poselskich, a także eksperci. Celem Rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji. Pomysł ten skrytykował premier Donald Tusk w mediach społecznościowych napisał, że, i tu cytat, proponuje jednak zacząć od przestrzegania aktualnej. 135. raz w samym sercu Chicago przeszła biało-czerwona trzeciomajowa parada. To największe tego typu polskie wydarzenie w skali roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to również największa polska parada poza naszym krajem. Honorowym gościem wydarzenia była marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. O szczegółach Jan Pachlowski.
4: Parada jest największą manifestacją polskości w Stanach Zjednoczonych, podkreślają organizatorzy, Związek Klubów Polskich, mówi jego dyrektor Łucja Mirowska-Kopeć.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie, paradę rozpoczynamy, pozwolimy mówić naszym gościom i miejmy dobry czas podczas tej parady. Pogoda dopisała. Dziękuję wszystkim za przyjście.
4: Parada odbywa się od 1891 roku. Biało-czerwony pochód upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja. Na paradzie prezentowały się setki polonijnych organizacji, w tym polonijne szkoły, stowarzyszenia polonijnych organizacji czy polskie firmy działające w Wiecznym Mieście.
6: Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszko. The Tadeusz Kościuszko School of Polish Language in Chicago is celebrating its 75th successful.
4: Chicagowska Polonia z dumą podkreśla, że Konstytucja 3 maja to drugi zaraz po amerykańskim taki akt ustawodawczy na świecie. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Dodajmy, że nasi rodacy świętowali nie tylko za oceanem. Uroczyste parady polskości zorganizowano na przykład na Litwie i Łotwie. Strażacy dogaszają pogorzelisko po pożarze na terenie tartaku w Racocie w Wielkopolsce. Akcja gaśnicza trwała całą noc. Na miejscu działały nawet 23 zastępy, czyli około 80 strażaków, wspieranych przez specjalistyczny sprzęt i robota gaśniczego. Pożar wybuchł po 23 i błyskawicznie objął halę produkcyjną. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, poinformował oficer prasowy Straży Pożarnej w Kościanie Dawid Kryś.
7: W momencie przybycia pierwszych zastępów jedna hala już w całości była objęta ogniem. W pierwszej fazie przystąpiono do działań gaśniczych, ale też do działań w obronie sąsiednich budynków, sąsiednich hal. Wokół też były składowane bele drewna, które też były zagrożone.
1: Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a straty bardzo duże. W trakcie akcji zawalił się dach hali, w której znajdował

0: Zapały się m.in. maszyny do przerabiania drewna. Już jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. To często źródło dużego stresu. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
1: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
2: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy.
3: Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i
4: wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy mogły odsapnąć.
0: Jest wiele metod na radzenie sobie ze stresem, wylicza psycholog Katarzyna Gorgoń.
5: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę. No ale takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki 3-stopniowy, czyli minimum. W momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Uczniowie rozpoczną matury jutro, dokładnie za 24 godziny o 9:00, egzaminem z języka polskiego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatni dzień majówki będzie słoneczny i bardzo ciepły. Termometry pokażą na przeważającym obszarze od 24 do 27 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, tam od 28 do 29 stopni, a chłodniej na Podhalu, tam maksymalnie 20 stopni.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest teraz dobra lub bardzo dobra, tylko w Czerniawie w Dolnośląskiem jest umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 45% energii, najwięcej ze słońca. A w całym kraju w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe. Jedynie na krańcach północnych jest ono średnie.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: No i ta matura to stres, trochę strachu, pamiętamy, ale już przecież zakwitły i kasztany, i bzy, i wszystko się zgadza. No i tylko wiedza, i trzeba spróbować, i być dojrzałym. Tak ktoś opowiedział. A czy pamiętają państwo taką piosenkę grupy Various Monks? I wtedy przyszedł maj, zamieszkał w moim sercu, zgubiłam cały żal, poczułam, co to szczęście, tylko szczęście, całe szczęście, tylko szczęście. To niech się szczęści. Piękna pogoda, piękna niedziela, no i święto narodowe, 3 maja, obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Ależ kiedy to było? O Konstytucji będziemy rozmawiali jeszcze w naszym programie przed południem. No a teraz pora na takie zwierzenie.
7: Portfel seniora.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. 2 maja obchodzimy jako Dzień Polonii i Polaków za granicą. Zatem w naszej audycji porozmawiamy dziś o naszych starszych rodakach, którym z różnych powodów przyszło żyć poza ojczyzną. Jak to obecnie wygląda, jakim się powodzi, czy może potrzebne jest im jakieś wsparcie z kraju? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Są nimi pan Tomasz Wiśniewski z Worcester, Wielka Brytania. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
9: I Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko, Głos Seniora z Polski. Dzień dobry.
11: Witam państwa serdecznie.
9: Proszę nam zatem powiedzieć, pierwsze swoje pytanie kieruję do Wielkiej Brytanii. Jak się żyje seniorom, Polakom za granicą, poza Unią Europejską już teraz, czyli w Wielkiej Brytanii? Na początek pytam w tym wymiarze finansowym. Czy sobie radzą, czy borykają się z podobnymi trudnościami jak spora część seniorów w Polsce, którzy często narzekają na zbyt niskie emerytury? Jak to wygląda na Wyspach? Może zupełnie inaczej. Pan Tomasz Wiśniewski.
10: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Myślę, że sytuacja finansowa polskich seniorów za granicą jest dość zróżnicowana i zależy przede wszystkim od

0: kraju, w którym mieszkają oraz od tego, gdzie wypracowali swoje emerytury. Osoby, które przez wiele lat pracowały chociażby w krajach Europy Zachodniej, często mają stabilniejsze świadczenia i myślę, że większe poczucie bezpieczeństwa finansowego niż choćby seniorzy utrzymujący się wyłącznie z polskich emerytur. Seniorzy to często podkreślają. Nie oznacza to też, że nie ma żadnych problemów z tym związanych. Wysokie koszty życia, szczególnie w takich krajach jak Wielka Brytania, sprawiają, że nawet relatywnie wyższe świadczenia nie zawsze przekładają się na komfort życia seniorów. Seniorzy zwracają też uwagę na rosnące ceny energii, usług medycznych, olbrzymie kolejki czy wynajem mieszkania. Można więc powiedzieć w mojej skromnej ocenie, że narzekania pojawiają się częściej w stosunku do kosztów życia niż samych świadczeń.
1: Mm-hmm. A jeszcze pana bym tak dopytała trochę, no bo też ta seniorska grupa Polaków w Wielkiej Brytanii pewnie dzieli się już, bo jednak już czas płynie, więc pewnie dzieli się na tych mocno starszych, którzy jeszcze dużo dawniej pracowali. Może pracowali też częściowo w Polsce, częściowo nie. Właśnie czy to jakoś podzielimy, że jest grupa już pewnie młodszych emerytów tak naprawdę, tak? No bo jeżeli spojrzymy, ile już lat, kiedy mogli wyjeżdżać, to też mogą być to młodsze osoby. Czy ich sytuacja finansowa się jakoś drastycznie różni?
0: Myślę, że sytuacja z moich obserwacji w zasadzie wynika, że ta sytuacja tych młodszych seniorów jest również zróżnicowana. Zauważyłem, że wszyscy praktycznie oni starają się pracować, czyli brakuje im tych pieniędzy do tych emerytów, do tych świadczeń, które uzyskują. Mm-hmm. Nie znam żadnego z tych młodszych seniorów, którzy by nie pracowali, więc wygląda na to, że ta sytuacja nie jest również wesoła.
1: Jasne. Dłużej są aktywni zawodowo, rozumiem, też niż w Polsce. A teraz jeszcze pana dopytam. Czy seniorzy odwiedzają ojczyznę? Czy ich na to w związku z tym stać? Bo to też jest jeden z punktów, ale czy może właśnie napotykają jakieś problemy? Może zupełnie zgoła inne niż kwestie finansowe?
0: To znaczy od wielu lat słyszę, że od seniorów mieszkających za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, że kontakt z Polską pozostaje dla nich bardzo, bardzo ważny, zarówno emocjonalnie, jak i rodzinnie. Starają się odwiedzać ojczyznę regularnie, zwłaszcza przy okazji świąt, czy też ważnych wydarzeń rodzinnych, bądź też przede wszystkim co roku nasza reprezentacja stara się odwiedzać i brać udział w senioraliach w Krakowie, organizowanych przez Głos Seniora i pana Łukasza, który jest tutaj dzisiaj z nami. Myślę, że możliwości finansowe odgrywają tu oczywiście dużą rolę. W ostatnich latach przy rosnących cenach biletów lotniczych, no, ogromne koszty i ogólnie kosztów podróży, część seniorów ogranicza częstotliwość wizyt. Coraz częściej o tym mówią, coraz częściej narzekają, coraz częściej proszą organizacje o wsparcie. My też staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wspierać seniorów finansowo. Niemniej jednak wiele osób traktuje przyjazd do Polski jako priorytet i planuje go z dość dużym wyprzedzeniem, aby zminimalizować te koszty, które i tak są wysokie, mimo tego, że bilety są kupowane z wyprzedzeniem.
1: Mm-hmm, jasne, zbierają na to, rozumiem, przez jakiś czas. No właśnie, no to teraz już pytanie do Stowarzyszenia Manko, do Głosu Seniora i do Łukasza Salwarowskiego. No bo wy od lat tak organizujecie właśnie program, taki projekt, nie wiem jak to nazwać, zaraz to pewnie pan doprecyzuje, łączności z polskimi seniorami za granicą. Jak z takiej bardziej ogólnej już perspektywy, ale też jeżeli szczegóły i przykłady to mile widziane. Postrzega pan sytuację materialną starszych osób polskiego pochodzenia, Polaków mieszkających poza krajem? Czy tu wyraźnie widać jakiś właśnie taki podział na, nie wiem, bogatszy zachód, uboższy wschód, może wiekowy podział? Jak to wygląda? Łukasz Salwarowski.
2: Tak, zgadza się. Prowadzimy od wielu lat projekt, który się nazywa Głos Seniora Polaków za granicą, a od tego również roku portal internetowy polonijny Głos Seniora. I docieramy do polskich seniorów w Polsce, ale już do ponad 50 organizacji polonijnych seniorskich za granicą, między innymi do Wielkiej Brytanii, gdzie naszym głównym partnerem jest Tom Wiśniewski z Worcester. Co my obserwujemy, mając kontakty i polskie organizacje seniorskie, partnerskie na wschodzie i na zachodzie? Oczywiście wschód jest biedniejszy i sytuacja seniorów materialna na wschodzie jest gorsza. To jest oczywiste, bo to się przekłada podobnie jak sytuacja, jeżeli seniorzy, na przykład na Ukrainie, czy w Mołdawii, czy na Białorusi mają kiepską sytuację ekonomiczną generalnie jako naród, czy państwo, no to się też przekłada na sytuację polskich seniorów, którzy tam żyją. Drugi argument, który też warto podkreślić, to które to jest pokolenie. Mhm. Bo biorąc pod

0: uwagę, jeżeli to jest świeże pokolenie, czyli powiedzmy pierwsze, to na pewno sytuacja ekonomiczna jest potencjalnie gorsza niż osoby rodziny, która żyje w kraju obcym dłużej, bo czym żyjesz dłużej w danym kraju, tym twoja sytuacja ulega potencjalnej poprawie, ponieważ nie jesteś już powiedzmy tym imigrantem, czy tą osobą, która się wdraża w rynek, najmuje się do najprostszych prac, tylko już edukacja jest tam, kontakty są tam i sytuacja jest na pewno lepsza. Natomiast wspólne problemy, no to na pewno samotność, która dotyczy i seniorów polskich na zachodzie, jak i wschodzie, to po pierwsze. Po drugie, no też pytanie, co oni robili w życiu swoim zawodowo. Wiadomo, że jak długo pracowali, byli aktywni, no to sytuacja jest lepsza. Warto też dodać, czy mają tam dzieci, czy mają dalej współmałżonka. Wiadomo, że nie mają dzieci, nie mają współmałżonka, no to sytuacja i ekonomiczna, i psychiczna jest gorsza. Tak. Natomiast co nas cieszy, to cieszy to, że coraz więcej seniorów chce mieć więź z ojczyzną poprzez nasze nośniki, czy Głos Seniora, czy Senioralia. Coraz więcej seniorów z roku na rok przyjeżdża na nasze międzynarodowe Senioralia do Krakowa. W tym roku będą już 13. 19 czerwca w Krakowie. Zapraszamy wszystkich. Natomiast oczywiście pytają się zawsze, czy jest jakieś dofinansowanie do podróży, do hotelu. No niestety przy tej ilości osób, 8 tysięcy seniorów i ponad 300 osób za granicy, nie możemy tego zagwarantować, ale staramy się. W związku z tym na pewno finanse grają rolę, jeśli chodzi o przyjazd do ojczyzny, o formę, nawet o stan zdrowia, bo wiadomo, że czym masz więcej pieniędzy, tym masz więcej pieniędzy na zdrowie, profilaktykę, wyjazdy, relaks, mniej się stresujesz. Więc tak to wygląda z naszej strony.
1: A ja jeszcze podpytam, a skoro już była mowa o tej jakimś wsparciu, pomocy, to już nie tylko chodzi o ten przyjazd, ale czy seniorzy polscy oczekują jakiegoś wsparcia z kraju? No przecież mamy Senat, który jakby tym się zajmuje, tak, Polonią. Czy oczekują jakiegoś wsparcia, czego dostają, czy może coś się pogorszyło albo poprawiło ostatnio?
0: Tak, Senat organizuje co roku konkursy dla, po pierwsze, organizacji z Polski, które chcą wspierać seniorów polskich i w ogóle Polaków za granicą. To jakby jeden konkurs. A drugi konkurs to jest dla organizacji tamtych, czyli organizacji seniorskich i polonijnych, które tam są zarejestrowane za granicą, w Stanach, Wielkiej Brytanii czy na Ukrainie. W związku z tym jest pomoc. Finansowo patrząc, ona rośnie i tak seniorzy oczekują tego wsparcia, czy z zachodu, czy ze wschodu. Oczywiście większe ciśnienie i większa chęć wsparcia ekonomicznego jest po wschodniej stronie naszej granicy.
1: Mm-hmm. Panie Tomaszu, korzystacie może z takiej pomocy, na przykład właśnie chociażby Senatu? Uczestniczycie w takich projektach?
2: Dzięki tej rozmowie właśnie dowiedziałem się o tym, że jest taka możliwość. Nie korzystaliśmy wcześniej, używaliśmy własnych środków prywatnych do tego, żeby wspierać seniorów przez wiele lat. Nigdy wcześniej nie uzyskaliśmy ani grosza z Polski. Nie wiedziałem też o tym, że jest taka możliwość, więc dziękuję.
1: Aha, no dobrze, to właśnie też możemy jakieś tutaj jeszcze informacje sobie wzajemnie przekazywać, więc może warto. Ale jeszcze to w takim razie jeszcze do pana skieruję takie pytanie, bo trochę już tego dotknęłam, a chciałabym jeszcze o to zapytać. Czy seniorzy decydują się, ci, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, może ci młodsi nawet, którzy, no właśnie pytanie, czy ci młodsi, czy ci starsi, na emeryturę wracać do jednak rodzinnego kraju, wracać do Polski? Pewnie finansowo, tak sobie myślę, ale nie wiem, byłoby im tutaj nie tak źle. No sentymentalnie również. Czy to jest jakiś trend, który możemy powiedzieć, że występuje, czy nie bardzo?
2: Wydaje mi się, że też każda sytuacja jest inna, bowiem niektórzy seniorzy mają tutaj rodziny, czyli ich dzieci mieszkają w Wielkiej Brytanii i na co za tym idzie, raczej nie myślą o tym, żeby wrócić do Polski, ponieważ w Polsce nikogo tam już nie ma.
1: Mm-hmm. To ci starsi,
2: więc,
1: tak.
2: Tak, więc myślę, że ci, którzy mają rodzinę w Polsce, tak, owszem, z wielką przyjemnością, ponieważ ja spotkałem tak naprawdę seniorów, którzy są, wszyscy są patriotami, więc każdy mówi naprawdę w pięknych słowach o Polsce. Każdy dba o to, żeby ten wizerunek Polski za granicą był jak najlepszy. Więc gdyby mieli taką możliwość, na pewno z przyjemnością by wrócili. Ale tak, jak wspomniałem uprzednio, wielu z nich ma rodziny tutaj w Wielkiej Brytanii i tutaj też starają się skupiać swoje główne miejsce zamieszkania.
1: Jasne, rozumiem, że

0: to nie jest jakiś widoczny trend. A teraz do pana Łukasza Salwarowskiego takie pytanie mianowicie, bo bez wątpienia jest też sporo aktywnych seniorów, którzy na przykład, tak jak powiedział pan Tomasz Wiśniewski, pracują jeszcze poza krajem. Pytanie, czy to jest grupa, która pomaga jeszcze rodzinom w kraju, czy na przykład zaprasza do siebie, nie wiem, rodzinę z kraju, czy to jakoś widać, czy to się zmienia, czy to raczej im jakby ta rodzina z kraju powinna pomagać. Jak pan to postrzega też może pod kątem, jak to powinno być, a jak jest? No nie wiem, Łukasz Salwarowski.
1: Po pierwsze, ja widzę trend powrotowy. Zawsze był. Wiele seniorów chciało wracać, jak to mówią, na stare lata.
0: Tak,
1: może
0: tak.
1: Ładniej powiedzieć, seniorskie lata. I ja cały czas słyszę o powrotach ze Stanów, z Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o wschód, też bardzo chcą wracać, tylko że muszą wiedzieć, do kogo mogą wrócić. To, co wspomniał Tomasz. Mm-hmm. Jeżeli mają tu dzieci, a tak się często zdarza, że na przykład seniorzy wysłali, mówię tu o Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Litwie, wysłali swoje dzieci na studia, bo to się często zdarza, korzystają z kart Polaka i innych dofinansowań dla Polaków, żeby studiowali w Polsce. Jeżeli te dzieci już są w Polsce, to wtedy łatwiej im wrócić, bo mają gdzie wrócić. Natomiast z emeryturami i z poziomem materialnym powrót ze wschodu bez czekających na nich dzieci czy kogokolwiek po prostu nierealny.
0: Tak.
1: Powrót indywidualny bez wsparcia i powiedzmy ugoszczenia w pierwszej fazie jest możliwy z zachodu, bo tam sytuacja, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest lepsza.
0: Jasne. No właśnie, to już widzimy trochę też może inny trend, prawda? Się okazało, aniżeli powiedział nam pan Tomasz, ale jeszcze w takim razie chciałam, bo pan Tomasz powiedział nam o tym, że właśnie raczej rodziny, dzieci i tak dalej, wnuki, może nawet są zlokalizowane na miejscu w Wielkiej Brytanii. Jakby nam pan powiedział, a jak wygląda w takim razie, czy to się poprawia, pogarsza, rozwija, czy niknie ta współpraca międzypokoleniowa za granicą osób starszych z osobami właśnie młodszymi, czy to tylko w rodzinach oni się zamykają, czy jednak jakoś organizujecie, że to jest szerzej występuje? Jak to jest? Pan Tomasz Wiśniewski.
2: Myślę, że na przestrzeni ostatnich lat to się troszkę zmieniło. Widzę tutaj dużą poprawę. Okay. W Wielkiej Brytanii współpraca międzypokoleniowa w środowisku polonijnym, szczególnie naszym, bo staramy się dawać taki też przykład innym organizacjom w Wielkiej Brytanii. I myślę, że współpraca z nami ma bardzo żywy i autentyczny charakter. Oczywiście istnieją różne inicjatywy organizowane przez stowarzyszenia czy też grupy społeczne, ale bardzo duża część tej współpracy wynika po prostu z potrzeby serca i codziennych relacji. Ci seniorzy są coraz bardziej aktywni, a my jako młodsze pokolenie mamy dużą świadomość tego, jak ogromną wartość jaką ogromną wartością są nasi seniorzy. Widzimy w nich nie tylko osoby starsze, ale przede wszystkim źródło wiedzy, doświadczenia i historii, z których chcemy czerpać. To są naprawdę wspaniali ludzie, którzy często budowali swoje życie od zera w nowym kraju. Tak. Znałem wielu seniorów, którzy przyjechali tutaj z niczym i budowali wszystko od zera. Pokonywali trudności i mają w sobie naprawdę ogromną siłę oraz mądrość życiową, z której my chcemy czerpać.
0: Jasne. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję za tę rozmowę. Na szczęście na koniec tej części naszej rozmowy powiało optymizmem. Dziękuję naszemu gościowi z Wielkiej Brytanii. My jeszcze będziemy się próbowali połączyć z Ukrainą, z panią Wiktorią Laskowską. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Witam. Jest z nami pani Wiktoria Laskowska, reprezentująca Ukrainę, Żytomierz. Witam panią serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa.
0: Jest z nami również nadal Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko i Głos Seniora. I tutaj na początek jeszcze muszę dopytać o coś pana Łukasza. Mianowicie powiedział pan, że macie kontakty, jeżeli chodzi o Polonię, z przedstawicielami aż naszej Polonii w 15 krajach. A proszę nam podać jakieś takie mniej oczywiste destynacje. No bo pewnie każdy pomyśli Ukraina, Litwa, Wielka Brytania, Niemcy. A co jeszcze? No coś ciekawszego.
1: Tak. Ciekawostką jest to, że na każde nasze międzynarodowe senioralia w tym roku 19 czerwca, 13 edycja, przyjeżdża grupa z Australii, z Melbourne. To jest bardzo dla nas miłe i ciekawe. Idą w paradzie, w przebraniu, we flagach australijskich, więc to jest ciekawostka. Nawet mamy ambitne plany w związku z ich coraz większą liczebnością, kiedy zaproponowałem, że może pewnego dnia zrobimy pierwsze polonijne senioralia w Melbourne. O. Bardzo się to spodobało. No gorzej z kosztami do lotu, że tak powiem.
0: To prawda.

0: Natomiast taka inicjatywa kiedyś na pewno się ziści dla polonijnych seniorów w Australii.
1: Jasne.
0: Drugą ciekawostką to jest Argentyna. Odezwali się do nas polonijni seniorzy z Argentyny, którzy już bardzo mówią słabo po polsku.
1: Tak, tak, ale ich jest chyba całkiem dużo, prawda? Całkiem sporo ich tam jest.
0: Bardzo dużo. W Brazylii i w Argentynie żyje w zasadzie łącznie około 1 000 000 osób pochodzenia polskiego. No ale z racji tego, że jesteśmy organizacją międzynarodową, znamy języki, w związku z tym łatwo się z nimi po hiszpańsku komunikujemy. Więc to jest też ciekawy kraj do
1: pracy. A ja jeszcze o coś chciałam w związku z tym dopytać, bo kiedyś była Turcja, czy nadal jest na przykład tak?
0: Jest, co prawda poza Polkami, bo to głównie jeśli chodzi o południowe destynacje,
1: no
0: powiedzmy Morza Śródziemnego, to jeśli chodzi o Polonię, powiedzmy turecką, hiszpańską, grecką, jugosłowiańską, to są głównie Polki, które wyjechały tam z mężem czy do męża.
1: Jasne.
0: Natomiast co nas cieszy, że dzięki tym kontaktom nawiązujemy również kontakty z tureckimi czy greckimi czy seniorami, którzy również chcą włączyć się w ten, powiedzmy, nurt międzynarodowej edukacji czy współpracy między seniorami, czyli wszyscy seniorzy z wszystkich krajów, łączmy się.
1: Jasne.
0: Więc to jest na pewno ciekawe.
1: Dobrze, to teraz jeszcze jedno takie pytanie. Przepraszam, zaraz już przejdziemy do pani Wiktorii, ale jeszcze coś, żeby tak kontynuować i to wyjaśnić. Bo często mamy takie, to też jest kwestia finansowa, ja tak myślę, związana z pieniędzmi, takie emigracje Polaków na starość do ciepłych krajów. To się stało popularne. No trochę lepiej się ludziom powodzi i cieszymy się z tego i w związku z tym oni na przykład wyjeżdżają właśnie. Ale to są takie kraje ciepłe. Patrz, Egipt, prawda? I tego rodzaju. Czy takie osoby w ogóle w jakiś sposób się integrują jako ta polska Polonia, czy nie bardzo? Bo to są starsze osoby, takie na emeryturę raczej wyjeżdżające na przykład.
0: Tak, odezwały się do nas seniorki, które wyjechały z powodów zdrowotnych, ale też no, było ich na to stać ekonomicznie, na Wyspy Kanaryjskie i tam żyją, na Majorkę. Mamy kontakt. Więc tak, pojawiają się i będą się pojawiać, bo wbrew tym medialnym doniesieniom, no nie wszyscy seniorzy mają problemy ekonomiczne. Są tacy, którzy mieli więcej szczęścia, no więcej pracowali i stać ich na to, żeby podążać, powiedzmy, za niemieckimi trendami i na starsze lata przenosić się na Cypry,
1: tak,
0: Krety i inne piękne wyspy.
1: Czyli rozumiem, że też się odzywają i to rzeczywiście jest ciekawe, zatacza coraz szersze kręgi. No ale już teraz przechodzimy do pani Wiktorii. Pani Wiktorio, no reprezentuje pani Ukrainę. Ostatnio wiadomo, bliskie nam są sprawy Ukrainy, ale naszych seniorów to nie tylko ostatnio, tak bym powiedziała, którzy tam są, którzy są tam często od lat. Pani zna ich sytuację, tych osób, które są pochodzenia polskiego i mieszkają na Ukrainie, tak wspomniałam, często od wielu lat. Jak oni sobie radzą? Przecież no, cały czas trwa wojna, to po pierwsze. Tam na miejscu wydaje mi się, że raczej trudno tym ludziom przywyknąć do tego. No, młodych sporo wyjechało. To co z seniorami? Jak to wygląda?
2: Sytuacja naszych seniorów, Polaków, jakże to mierzy, tak i na całej Ukrainie, jest dzisiaj niezwykle trudna i poruszająca. To są ludzie, którzy często przetrwali represje, całe życie pracowali, budowali nasze społeczeństwo, a dziś bardzo często muszą mierzyć się z samotnością i niepewnością każdego dnia. Również wojna przyniosła realne zagrożenie życia, ale także i ogromny stres psychiczny. Seniorzy żyją w ciągłym napięciu, często boją się o jutro. Do tego dochodzą bardzo niskie emerytury, które nie wystarczają nawet na podstawowe potrzeby, to jest na żywność, na leki, na godne życie. A jednak mimo tych wszystkich trudności nasi seniorzy nie tracą ducha, nie poddają się. Aktywnie uczestniczą w życiu naszej wspólnoty, biorą udział w różnych imprezach, festiwalach polskich i ich siła ducha i radość życia jest dla nas wszystkich ogromną inspiracją. Też uczestniczyli nasi seniorzy w takim spotkaniu, szkoleniach, które było organizowane przez Głos Seniora. No, oni bardzo starają się brać udział i aktywny w wspólnocie. No a my staramy się docierać do tych wszystkich samorządów.

0: samotnych i schorowanych. Odwiedzamy ich w domach, przynosimy pomoc, rozmawiamy, śpiewamy z nimi razem piosenki polskie. W czasie bożonarodzeniowych śpiewamy kolędy.
1: Pani Wiktorio, a ja chciałam o coś panią tutaj dopytać, bo tak jak myśmy rozmawiali o tym, że no Polacy czasami dziś emigrują do ciepłych krajów i tak dalej, to już teraz ten element ciepłego kraju to oddalmy, nie o to chodzi. Ale dlaczego na przykład seniorzy z Ukrainy nie przyjeżdżają do Polski? Często właśnie ta samotność też może wynikać przecież z tego, że rodziny przyjechały, że młodsze pokolenia przyjechały, chociażby właśnie w związku z wojną, w związku z tą agresją, z którą mamy do czynienia. A seniorzy zostali. Dlaczego? Czy to wynika z, nie wiem, z kłopotów finansowych, że no nie było ich stać na ten przyjazd, czy dlatego, że finansowo by sobie w Polsce nie poradzili, na przykład z ukraińską emeryturą? Jak to wygląda? Dlaczego?
0: Część seniorów wyjechała, kto miał tutaj swoje na przykład dzieci czy wnuki, ich zabrali tutaj, natomiast jeszcze niektórzy korzystają z możliwości, tych socjalnych możliwości, które nadane jako uchodźcom. Ale część została, nie może wyjechać, no i mówią, że starych korzeni nie przesadzają.
1: Czyli to nie są tak kwestie finansowe, że na przykład nie stać ich na podróż jest, tylko po prostu uważają, że starych drzew się nie przesadza bardziej, tak?
0: No i tak, i plus ta finansowa, bo boją się pojechać, żeby nie zostać tutaj gdzieś na ulicy, żeby była opieka u nich. U siebie w domu oni, w swoim mieszkaniu, dla nich to jest też ważne, żeby w swoim środowisku chodzą do swojego kościoła, znają swoich księży, znają swoich prezesów, znają swoje otoczenia, przychodzą na zajęcia, u nas odbywają się dla tych, którzy chcą uczyć się języka polskiego, też nauczanie języka, kultury, tradycji odbywają się.
1: A jakąś pomoc finansową z kraju dostajecie państwo nadal na przykład, jako te organizacje seniorskie, co byście potem mogli im przekazać?
0: Byłam bardzo wdzięczna, żeby takie zbiórki były, odbywały się, można było przekazywać tak dla tych starszych osób. Natomiast też serdecznie podziękować dla pana senatora Stanisława Gogacza, który zawsze organizuje takie paczki, przekazuje dla naszych seniorów i przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tych też były przekazane pomocy dla Polaków w Żytomierzu, na Ukrainie, przez Fundację Wolność i Demokrację, które otrzymali też seniorzy taką pomoc. Ta pomoc jest bardzo ważna, że nie tylko finansowa, bo bardzo ważna, ale o tym, że o nich nie zapomniała swoja macierz.
1: Jasne. To teraz do pana Łukasza Salwarowskiego jeszcze mam pytanie. Czy nadal organizowane są takie akcje właśnie pomocy seniorom z Ukrainy, czy też, nie wiem, w ogóle może szerzej ze wschodu, czy to już jakoś podupadło trochę? Jak to wygląda?
2: Wiem, że są organizacje w Polsce, które cały czas zbierają dary, zbierają fundusze i wspierają polskich seniorów. Wiem o akcji we Lwowie, to na pewno.
1: Ale wy już nie jeździcie, rozumiem, bo były takie konwoje, pamiętam.
2: Myśmy jeździli w momencie sytuacji tragicznej, kiedy seniorzy byli tam odcięci od świata, od życia, nie mieli możliwości przejazdu do Polski, kiedy ta pomoc była ograniczona. Teraz już koncentrujemy się na współpracy merytorycznej, zapraszaniu, integrowaniu, łączności z ojczyzną, biorąc pod uwagę też innych seniorów rozsianych po całym świecie, które również mają potrzeby więzi z ojczyzną, są samotni i potrzebują od nas wsparcia.
1: Jasne. To jeszcze podpytam tylko panią Wiktorię, może tak krótko na koniec. Pani Wiktorio, czy jakie znaczenie, nie mogę o to nie zapytać, mają dla was media? W sensie te polskie, z których możecie słuchać, które moglibyście tam oglądać, czy rzeczywiście to się dzieje, czy seniorzy rzeczywiście z nich korzystają? Jak to wygląda?
0: Tak, u nas korzystają z telewizji Polonia. Zawsze oglądają nasze panie, nawet wiem o tym na pewno, bo dzielą się pomiędzy sobą sytuacje w serialach różnych, ale jest on jeszcze, dociera do nas głos seniora, no i jeszcze nasze media polskie, polonijne, które wydają.

0: kochane też i w Żytomierzu, to tańcza Żytomierszczyznę, też programa telewizyjna Polacy Żytomierszczyznę oglądają.
1: To ja powiem jeszcze tak, pani Wiktorio, polecam również Polskie Radio 24. Przez internet bardzo łatwo się połączyć, więc ono jest dostępne. Także polecam. I słuchanie też naszej audycji Portfel Seniora. Tam często przecież o różnych sprawach mówimy, one się mogą zawsze przydać. Dzisiaj państwu serdecznie dziękuję. Pani Wiktoria Laskowska, Żytomierz, była naszym gościem, oraz Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko i Głos Seniora. Dziękuję państwu uprzejmie, a ja zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: Portfel Seniora. Ogłoszenie społeczne.
4: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W majówkę oczywiście można czytać kryminały, a można też kryminalnych historii posłuchać. I to prawdziwych. Spojrzymy na historię Polski z perspektywy nie bitew czy ważnych wydarzeń politycznych, a z perspektywy kryminalnej właśnie, bo taka też była polska codzienność w XVII i XVIII wieku. Co uznawano wtedy za przestępstwo? Jak karano i o których sprawach rozpisywała się ówczesna prasa? O tym już dziś po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: No i coś z rocznicy, bo dzisiaj mamy taką rocznicę, wielką rocznicę. Tak pisano sprzed lat. Takie słowa. 3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał sztandarami biało-czerwonymi. Umaiła się Rzeczypospolita. Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna, głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznico. Pamiętamy. Pamiętamy o 3 maju. No to zaraz się okaże.
3: Komentarz.
6: Witamy panią doktor Emilię Zakrzewską, politolożkę, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry.
6: W to majowe święto. Podobają się pani takie wierszyki sprzed wielu, wielu lat?
7: Absolutnie tak, bo to taka nie tylko poetyka sensu stricto, ale poetyka
6: jest taka radość, prawda?
7: Radość, ale poetyka taka polityczna, taki testament polityczny oddający ducha tamtych bardzo, bardzo, bardzo trudnych czasów.
6: Witaj maj, 3 maj to majowa jutrzenka, chyba jedna z najbardziej znanych takich pieśni, takich wierszy, taki hymn do miłości ojczyzny, prawda?
7: Absolutnie, wyraz czystej postawy patriotycznej, marzenia o niepodległości, suwerenności, ale też takiej mądrej myśli patriotycznej, takiej misyjnej, można powiedzieć, tego, co nam rzeczywiście dzisiaj brakuje. I myślę, że pomimo tego, że samo uchwalenie ustawy rządowej, bo tak to się wtedy nazywało, jeżeli mówimy o tej konstytucji 3 maja, było w sytuacji dosyć takiej napiętej, trochę w takiej skrytości, trochę przy takim sprycie, można powiedzieć. I mimo tego, że ta
6: bo przeciwnicy
7: ustawa...
6: podpisania tej ustawy nie wrócili jeszcze z urlopów, prawda?
7: Tak, dokładnie. To było tak przemyślane, że to była przerwa świąteczna i ci stronnicy, właśnie tak zwani hetmańscy, którzy byli przeciwni ze względu na przywileje, które mieli jakimkolwiek zmianom ustrojowym, nie wrócili na to posiedzenie, które się odbyło 3 maja i po wielu godzinach debat, bodajże mówi się, że nawet o 7 godzinach, ta ustawa została przyjęta i również została tak bardzo dobrze przyjęta przez społeczeństwo, bo co ona zmieniała i to też bardzo, bardzo jest ważne, dlaczego ona takim odbiła się echem nie tylko w Polsce.
6: No było zniesienie wolnej elekcji, prawda?
7: Tak, oczywiście.
6: Zniesienie

0: Zniesienie poddaństwa chłopów, ustanowienie trójpodziału władzy, zniesienie liberum veto, to veto właśnie nam powraca.
1: Przede wszystkim
0: coraz częściej. Ale ta ustawa no, była ogromnym osiągnięciem. Wprowadzała wiele korzystnych zmian dla narodu, dla Polski. Mimo, że obowiązywała tylko przez 14 miesięcy. To było bardzo krótko.
1: Tak, niespełna 15 miesięcy. No jak historycznie wiemy, losy tego zrywu politycznego, tej myśli patriotycznej, tej chęci zawalczenia, pamiętania i marzenia niepodległości skończyło się też no, drugim rozbiorem Polski, ogromną zdradą, targowicą. I widzimy tak właśnie, myślę sobie na to, jak możemy przełożyć to na dzisiejszy czas i to, co się dzieje w polityce, to właśnie to, jak takie czysto partykularne cele niewielkiej grupy na tamten czas posłów, polityków mogły zniszczyć marzenia tak wielu. Oczywiście kontekst jest szerszy, bo to była kwestia ataku oczywiście wojsk rosyjskich, no ale był ten pretekst, prawda, do tego, że żeby zachęcić wejście wojsk rosyjskich na teren Polski i doprowadzić de facto później w porozumieniu do drugiego rozbioru. Więc sytuacja z jednej strony piękna, pokazująca tego ducha i tą waleczność Polski, tego, że nigdy się nie poddajemy.
0: Jeszcze powstaliśmy, ale później był upadek i to wielki upadek, prawda?
1: Tak, tak, właśnie mówię o drugim rozbiorze, który był konsekwencją w sumie, można powiedzieć, tego zrywu, który nie podobał się głównie tutaj tej Rosji. Więc no jakby, ale historia, jak widać, że to, co jest istotne, mimo że rzeczywiście te losy później były Polski dramatyczne i ta rządowa konstytucja, rządowa ustawa przetrwała tylko 14, a ula 14 miesięcy w tamtych okolicznościach, to warto jest pamiętania, że ten duch, ten symbol suwerenności
0: warto
1: nowoczesnego państwa.
0: Co to tak naprawdę było.
1: Dokładnie. Zostało, tak. I przez wiele, wiele wieków nam towarzyszyło, aż do dnia dzisiejszego.
0: Pani doktor, polityka, politycy, świętowanie. No piękne majowe święto, piękna pogoda, piękne majowe święto narodowe. Pani doktor, a my przy każdej okazji lubimy, bo kochamy narzekać. To będziemy teraz narzekać? Będziemy zmieniać konstytucję? Są chętni? No bo dziś pan prezydent Karol Nawrocki powołuje Radę Nowej Konstytucji, która ma wejść do końca 2030 roku bodajże. Czy są chętni, czy są niechętni do tego? Bo niektórzy twierdzą, że najpierw trzeba szanować to, co mamy, a później możemy majstrować, szanować konstytucję, czyli co tak naprawdę szanować?
1: Właśnie, tutaj uderzamy w sedno. Tak jak przy Konstytucji 3 maja był ten duch porozumienia, tak tutaj tego porozumienia nie będzie, bo oczywiście dyskusje o zmianie Konstytucji, one się już tak naprawdę przewijają przez ostatnie tak naprawdę dekady i był podnoszone zarówno przez stronę liberalną, jak i konserwatywną, ale nigdy tej zgodności i solidarności, no bo przypomnijmy, żeby zmienić konstytucję trzeba 2/3 głosów, więc ona wymaga porozumienia i takiego chęci zmian, ulepszenia być może tej konstytucji w niektórych momentach, które rzeczywiście zawodzą i jakby nie odpowiadają też problemom, które się pojawiają obecnie, chociażby w kontekście nawet i tym wewnętrznym i geopolitycznym, to mimo wszystko wydaje mi się, w mojej analizie, że dzisiaj te próby podejmowania rozmów nad konstytucją są próbą bardziej takiego instrumentalnego potraktowania tej konstytucji jako narzędzie do rozwiązywania problemów i taki element, który jest bardziej elementem upolitycznionym. W sensie mówię tutaj, że pan prezydent generalnie stoi na straży zmiany tej konstytucji, ale bardziej pod siebie, licząc na to być może, że w 2030 roku zostanie po raz drugi prezydentem, niżeli ma to przyświecać takiemu duchowi rzeczywiście polepszenia tego, co dzisiaj w naszym ustroju nie działa. Więc jakby to też jest kwestia tego, po pierwsze, te dzisiaj, umówmy się, te przepisy konstytucji nie są dzisiaj przestrzegane, są nad

0: interpretowane i stąd mamy też te problemy. A po drugie, no jest konstytucja dzisiaj jest, to nie jest takim instrumentem ponad podziałami i tej woli nie będzie i nie było. Jest to instrumentalne traktowanie właśnie z jednej strony akurat tutaj strony prawicowej, która po pierwsze ma jednoczyć tą Zjednoczoną Prawicę, bo zarówno i PiS-owi, i Konfederacji, i Grzegorzowi Braunowi oczywiście by zależało na tym, żeby zmienić tę konstytucję. Ma być tym elementem, orężem walki politycznej do wyborów parlamentarnych 2027 roku. I też jest to taki element, instrument, który ma pokazać, że zmiana konstytucji będzie tym lekarstwem na całe zło, które jest dzisiaj polityczne i na te spory polityczne, chociażby w kontekście Trybunału Konstytucyjnego. Ale tak jak mówię, aby ta misja się powiodła, musiałoby być porozumienie z obydwu stron i wola i chęć zmiany. A na
1: tego
0: ten moment
1: porozumienia no nie będzie, tak? Możemy sobie tak powiedzieć?
0: Nie. Absolutnie. W tak silnym podziale polaryzacji, sprzecznych interesów, ja szans na to porozumienie nie widzę. Już tym bardziej są zapowiedzi przynajmniej z Lewicy, która zapowiada, że udziału w
1: nie
0: tej radzie, w tych pracach.
1: Nie weźmiemy w tym udziału, tak.
0: Dokładnie, no to już mamy ten element, który mówi o tym, że tej współpracy nad ustawą zasadniczą nie będzie.
1: Pan profesor Antoni Dudek, politolog, napisał do jednego z magazynów tak, są ustroje mniej czy bardziej funkcjonalne. W Polsce ten system, który mamy, system mieszany, ni to prezydencki, ni to parlamentarno-gabinetowy, jest coraz mniej funkcjonalny i w którymś momencie, moim zdaniem, załamie się i zostanie zastąpiony. Obawiam się, że przez system prezydencki ma się wszystko zmienić, że nie będzie system kanclerski, tylko będzie system prezydencki?
0: Tu ja znam te oczywiście poglądy pana profesora na zmianę. To, czy to będzie system kanclerski, ustrój kanclerski, czy semiprezydencki, czy prezydencki, chociaż ja bym bardziej tutaj szła w ten półprezydencki niż czysto prezydencki, który sprawdza się w Stanach, ten semiprezydencki chociażby jest we Francji, bo to też chodzi o to, jaka będzie rola oczywiście rządu i odpowiedzialności jej przed parlamentem. Ja nie wierzę w to, że się on załamie. Ja myślę, że będziemy trwać w tym układzie do momentu, kiedy zmienią się liderzy tych głównych partii naczelnych, PiS-u i Platformy
1: Obywatelskiej. I cały czas będzie kłótnia?
0: Tak. Ja uważam, że się nic nie zmieni, tym bardziej, że zobaczmy, jaką sytuację teraz mamy, jeżeli chodzi o poziom poparcia i kto ewentualnie mógłby wygrać w wyborach parlamentarnych 2027 roku. Mówiąc tak kolokwialnie, idzie obydwie partie, chociaż mam tu na myśli obóz ten liberalny, składający się z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, bo te dwie partie dzisiaj przekraczają próg i miałyby szansę wejść do parlamentu 2027 roku. I po drugiej stronie nie mamy obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS, Konfederacja i Korona Grzegorza Brauna. To jest tak naprawdę, analizując różne sondaże, to jest 230 do 230. To jest pół na pół. I o tym, kto uzyska tą przewagę, uzyska większość, może uzyskać tą taką bardzo kruchą większość jednego, dwóch głosów, co będzie powodowało nadal duży paraliż. I w związku z tym, kiedy mamy dwóch liderów i dwie silne główne partie, oczywiście PiS tutaj ma coraz większe problemy, ale nadal jest tą partią opozycyjną, wodzowską, to ta sytuacja się nie zmieni. To musi troszeczkę się sytuacja na naszej polskiej scenie parlamentarnej zmienić, a na pewno nie nastąpi to w przyszłych wyborach za półtora roku, w 2027 roku.
1: No to takie święto, ale też taka dyskusja i zmiana konstytucji. No to takie propozycje. Jedna, ale dłuższa kadencja prezydenta i podniesiona granica wieku kandydata na najwyższy urząd w państwie. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski przyznaje, że wobec trwającego konfliktu rządu z prezydentem potrzebna jest zmiana konstytucji z 1997 roku. Jego propozycja dotyczy głównie zasad wyborów głowy państwa. Czy pani też się z tym zgadza? Dziś u nas wywiad z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim o godzinie 14:30. Zapraszamy, ale teraz proszę nam to wszystko wytłumaczyć. Dłuższa kadencja prezydencka, podniesiona granica wieku, nie dwie kadencje.
0: Ja bym bardziej, jeżeli chodzi o sam podniesienie

0: podniesienie wieku, to bardziej bym zważała na kompetencje samego kandydata, przygotowanie, a nie na sam wiek, bo wiek nie różnicuje mądrości, doświadczenia. Ja bardziej stawiałabym na to, na konkretne jakieś kryteria kompetencyjne takiego prezydenta, który być może powinien mieć doświadczenie w polityce międzynarodowej, powinien być kompetentny. Chociażby taka bzdura, która się wydaje wielu nieistotna, ale chociażby kwestia języków. No to przecież to jest taka dzisiaj podstawa. Kwestia przygotowania takiego, być może kwestia wykształcenia, ale nie samego wieku. I jeżeli chodzi o długość, to też nie chodzi o długość, ale przecież jakość.
1: No ale to suweren decyduje, to ludzie decydują.
0: No i właśnie mamy
1: bezpośrednie wybory.
0: Dokładnie. I teraz mamy tutaj taki paradoks, że w naszym ustroju jest tak, że wiemy oczywiście, że prezydent pochodzi z tych wyborów powszechnych, ma ogromną legitymację społeczną, tak? Tak jak ostatnio pan prezydent Karol Nawrocki zdobył około 10 milionów głosów. Czyli to jest ogromny mandat i ten mandat w wyniemaniu i majestacie prezydenta jego zdaniem daje mu większe uprawnienia niż te, które wynikają z konstytucji. Tak, bo zawsze mówi się o woli suwerena, że suweren wybrał i dlatego też na przykład pan prezydent wetując konkretne ustawy, na przykład chociażby ostatnie weto o uproszczonej ścieżce rozwodowej, jest tym symbolem wartości konserwatywnych i jest reprezentantem tej woli narodu.
1: Więc pani doktor, tutaj... ale ten naród jest podzielony tak pół na pół, prawda?
0: Dokładnie. Dokładnie. I idealnym rozwiązaniem byłoby tego, żeby ten prezydent był takim prezydentem ponad podziałami.
1: Każdy deklaruje, że będę prezydentem, jestem prezydentem wszystkich Polaków.
0: Ale tutaj jest kwestia upolitycznienia i upartyjnienia. Tak? Jeżeli mamy prezydenta, który dzisiaj rzeczywiście sprzyja tym wartościom konserwatywnym, to nie ma nic w tym złego z racji tego, że my w ogóle jako naród jesteśmy bardziej konserwatywni niż liberalni. Ale tutaj widzimy, jeżeli chodzi o kwestię wetowania ustaw, która powinna być w tym duchu właśnie takiego ogólnego dobrostanu i dobrobytu społecznego, ono jest kierowane bardziej korzyściami partyjnymi i tego, co się danej partii opłaca, która jest związana z danym prezydentem, a co mu się nie opłaca. I to jest całe sedno. Być może to właśnie byśmy musieli pomyśleć o, jeżeli to miałaby być kwestia bardziej takiego niesymbolicznego i niereprezentacyjnej formy prezydenta, tylko bardziej takiej wykonawczej, to musiałby być on jednak, no być może to jest nierealne, ale uniezależniony od jakichkolwiek nacisków politycznych i nie działać na rzecz jednej czy drugiej partii.
1: To jeszcze raz zacytuję byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. To był rok 1997, dawno temu. I wcześniej, kiedy powstawała obowiązująca dziś konstytucja, polityków z różnych obozów politycznych łączyła idea okrągłego stołu. Czy dziś taki okrągły stół, no, którego już nie ma w Pałacu Prezydenckim, ale jest w Muzeum Historii Polski, może się odbyć?
0: Nie, no nie jest niemożliwe. Symbolicznie mamy wyniesienie okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego jako prehistoria. Już nie będę wspominać o tym, co pan prezydent Karol Nawrocki mówił na temat okrągłego stołu, jakie wątpliwości on sam ma. Dzisiaj w dobie tak silnej polaryzacji, nacechowania emocjonalnego polityki i tak jak jeszcze wcześniej powiedziałam, dwóch partii wodzowskich i liderów bardzo silnych, którzy się nawzajem zwalczają, nie ma możliwości moim zdaniem, przynajmniej w perspektywie wyborów parlamentarnych 2027 roku, o żadnym okrągłym stole.
1: A sondaże? Czyta pani? Pewnie czyta pani te sondaże, bo to z obowiązku. Co one wskazują? No bo kolejne wybory w 2000. No już w 27 roku, tak. Półtora roku zostało. Co można z tych sondaży wyczytać?
0: Oczywiście różne sondaże pokazują różne zmiany.
1: Niektórzy twierdzą, że sondaże, ale i tak jak przyjdzie do głosowania, to się i tak zmieni.
0: Sondaże, one wyznaczają pewien stan obecny. Rzeczywiście, to jest tak, że sondaże zmieniają się w zależności od tego, co się aktualnie dzieje w polityce, aczkolwiek pokazują one pewien trend. Jeżeli weźmie się sumę wszystkich sondaży, które mamy na rynku, to pokazuje jasny trend, że jeżeli chodzi o partię Koalicję Obywatelską, to ma ona między 30 do 33% poparcia.

0: Więc ma się bardzo dobrze. Pokazują nam te sondaże, że drugą partią, która po stronie liberalnej mogłaby przekroczyć próg wyborczy, to jest Lewica, która tutaj powiedzmy, że ta średnia rzeczywiście tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o partię Nowa Lewica i około 8% poparcia. Więc to są te dwie partie z obozu liberalnego, które na ten moment, gdyby się odbyły wybory, miałyby szansę wejść do parlamentu, ale łącznie razem nie zdobyłyby takiej ilości mandatów, mam tu na myśli 231 mandatów, które dałyby im tą większość, mają troszeczkę mniej. Więc jakby nie stworzyłyby po prostu rządu większościowego i nie pozwoliłoby na rządzenie. Jeżeli
1: pani,
0: chodzi o...
1: No tak, pani doktor, to od razu się nasuwa pytanie, co słychać w Prawie i Sprawiedliwości? Stowarzyszenia, odejścia posłów i tak dalej i tym podobne.
0: I ta sytuacja, która ma miejsce w PiS-ie, też ma swoje odzwierciedlenie w sondażach, gdzie widzimy tendencję spadkową. Mniej więcej średnia taka pokazująca na tym, na jaki jest poziom poparcia dla PiS-u, jest około między 21 a 25%, chociaż są sondaże, które pokazują poniżej 20%, ale to, co rzeczywiście, z czym boryka się dzisiaj PiS, to są te wewnętrzne konflikty, w szczególności między obozem tak zwanych harcerzy i maślarzy. Główny konflikt oczywiście jest pomiędzy, można już nawet powiedzieć, pomiędzy panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem Mateuszem Morawieckim, który nie jest zadowolony.
1: Ale jest jeszcze Przemysław Czarnek.
0: Tak, który właśnie nie jest zadowolony z
1: i też chce założyć stowarzyszenie. To będzie już trzecie płuco Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, dwa podpłuca w jednym wielkim płucu. A co z tego organicznie wyjdzie, to zobaczymy, ale rzeczywiście te konflikty, one rozsadzają od wewnątrz PiS, bo mamy oczywiście nie tylko konflikty na linii Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, mamy osłabioną pozycję lidera Jarosława Kaczyńskiego, mamy dwa odejścia ostatnie z partii, pana Łukasza Mejzy i pana Janusza Kowalskiego. Więc jakby widać, że sytuacja i na poziomie lokalnym, i na poziomie centralnym w PiS-ie nie jest dobra. Sondaże również pokazują, że ta strategia i efekt Czarnka nie zaistniał, czyli ta strategia pójścia w bardziej radykalne przekazy, które miały być skierowane, które miała odebrać elektorat, który przepłynął między innymi do Grzegorza Brauna i do Konfederacji, nie udaje się. Na razie nie mamy pozytywnych efektów tej strategii, więc stąd rozłamy, bo proszę zauważyć jedną sytuację. Przy obecnych sondażach PiS-u wychodzi na to, że około 50-60 posłów może nie dostać się do przyszłego parlamentu 2027 roku, więc zaczyna tu się walka buldogów o to, kto się ma znaleźć na listach i kto przetrwa.
1: A co słychać w koalicji? No to już zupełnie inna sprawa. Pani doktor, dziękujemy za tę opowieść, za te prognozy i za wytłumaczenie niektórych rzeczy. Wanda Grodzińska kiedyś napisała, że to radosny dzień. Takiego maja, ślicznego maja nie było jeszcze. Może się nie kłócić, tylko się cieszyć dziś. Jak pani?
0: Nie kłócić się, cieszyć się, ale i korzystać z tego, co nam przynosi historia i wyciągać wnioski na przyszłość. Że to, co dzieje się ponad podziałami i to, jaki duch takiego walczności, suwerenności i tego umiejętności jednoczenia się w narodzie polskim nie umiera i zawsze nam towarzyszy.
1: To wracajmy do tego pięknego 3 maja dla pani doktor Emilii Zakrzewskiej, pani politolożki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki w Każdą niedzielę tuż po godzinie

0: 24. Niech się święci. Rozpoczęły się stołeczne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rozpoczęły się także powroty z majówki. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Rakieta z Kalifornii wystartowała. Na orbicie znajdzie się czwarty satelita radarowy dla polskiego wojska. Minęła 10. Rafał Boguta, zapraszam. W Warszawie z udziałem najwyższych władz trwają uroczystości 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Za pół godziny prezydent Karol Nawrocki odznaczy Andrzeja Poczobuta orderem Orła Białego, najwyższym państwowym odznaczeniem. Dziennikarz i opozycjonista uwolniony we wtorek po 5 latach z białoruskiego więzienia czekał na to od 11 listopada ubiegłego roku. Stołeczne obchody obserwuje Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwio, powiedz, jak te uroczystości przebiegają?
1: W warszawskiej archikatedrze odprawiana jest msza święta w intencji ojczyzny. Liturgii przewodniczy metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Rzeczywiście za pół godziny na Zamku Królewskim w Warszawie uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Order Orła Białego z rąk prezydenta odbierze Andrzej Poczobut i to odznaczenie czekało na opozycjonistę pół roku. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył bowiem dziennikarza w święto niepodległości. Opozycjonista został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Prezydent, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił w listopadzie o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Dziś z pewnością te słowa powtórzy. Podczas uroczystości Narodowego Święta Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim Karol Nawrocki powoła także Radę Nowej Konstytucji. Mają się w niej znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich oraz eksperci. Celem Rady będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji do końca kadencji prezydenta. Pomysł ten krytykują przedstawiciele rządu. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że proponuje jednak zacząć od przestrzegania aktualnej ustawy zasadniczej. A w południe centralne obchody odbędą się na Placu Zamkowym i tu głos zabierze prezydent Karol Nawrocki.
0: Plan dzisiejszych uroczystości i wydarzeń z udziałem prezydenta Nawrockiego w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, o czym mówiła Sylwia Białek. I na te uroczystości będziemy powracać jeszcze na naszej antenie. Kolejna relacja jeszcze w tej godzinie, kilka minut przed godziną 11. Tymczasem w tym wydaniu informacji już to powoli wszystko. My za chwilę będziemy przenosić się na wystąpienie premiera Donalda Tuska tuż przed wylotem do Armenii. Premier Tusk leci tam z ważną misją wspierać ten kraj. I już teraz przenosimy się na zapowiadane wystąpienie premiera Donalda Tuska.
2: 3 maja odbędzie się europejski szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Spotkanie kilkudziesięciu, blisko 50 liderów z Europy. Przekazałem tę informację panu prezydentowi, będę sercem oczywiście na uroczystościach trzeciomajowych, ale niestety za chwilę musimy odlecieć do Armenii, do Erewania. Tam będą spotkania także bilateralne. Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. Będę miał także spotkania bilateralne z innymi uczestnikami tego szczytu, premierami, prezydentami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i z prezydentem Zeleńskim. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności to zamieszanie ma niestety czasami kształt regularnej wojny, jak w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Nie jest łatwo, jak państwo zauważyli, ale w duchu idei Konstytucji 3 maja będziemy rozmawiali o odpowiedzialnej polityce i o takiej bardziej dalekowzrocznej polityce niż to w tej chwili czasami obserwujemy. Mam nadzieję, że z tego spotkania, także z

0: Z moich bilateralnych rozmów wyciągniemy dobre wnioski wszyscy wspólnie. Ja przypomnę zebranym w Erewaniu liderom świata o tym, jaka lekcja płynie z naszej historii i z tego dnia 3 maja. To jest lekcja i optymizmu, ale też lekcja ostrzegawcza. Wszyscy wiemy, o czym mówię. To nie jest z mojej strony ironiczna uwaga. Naprawdę najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa. Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Zawsze wtedy, kiedy narody, przywódcy, instytucje państwowe przestrzegają własnego prawa, własnych politycznych też obyczajów, tradycji. I kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą jakoś do przodu. My dzisiaj potrzebujemy spójności. Spójności nie tylko w NATO i Unii Europejskiej, ale też spójności, jeśli chodzi o instytucje państwa polskiego. Ta spójność, ta jednolitość jest możliwa tylko wtedy, kiedy ludzi łączy taka elementarna solidarność, a władzę łączy prawo i konstytucja. Nie trzeba się kochać między sobą, to mówię o tej miłości politycznej. Na tym polega polska koabitacja. Często prezydent jest z innego obozu, premier jest z innego obozu politycznego. I dlatego, skoro nie można polegać na jakiejś, wiecie, takiej serdeczności politycznej, to trzeba polegać na przestrzeganiu prawa. Da się żyć nawet wtedy, kiedy toczą się spory polityczne, ale pod warunkiem, że przestrzega się konstytucji i innych przepisów prawa. Najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i takie zdrowe reguły demokracji. Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie. A Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
1: Panie premierze, czy to jest takie nie dla pisania nowej konstytucji wraz z panem prezydentem Karolem Nawrockim? Czy ogólnie uważa pan, że nie jest potrzebna Polsce nowa konstytucja, bo te spory kompetencyjne, które są w ramach tej z 97, aż tak nam nie szkodzą?
0: Możemy oczywiście rozpocząć dyskusję, czy Polska potrzebuje systemu kanclerskiego czy prezydenckiego i wiadomo, że pan prezydent Nawrocki też z racji tego, gdzie jest, opowiada się za systemem prezydenckim. Historia różnych ustrojów pokazuje, że może źle się dziać w państwach, które mają ustrój prezydencki, może źle się dziać w państwach, które mają ustrój, gdzie rząd i premier odgrywają kluczową rolę. Ja jeszcze raz powtórzę. Po co nam debata konstytucyjna prowadzona przez ludzi, którzy nie mają zamiaru przestrzegać konstytucji? Dzisiaj 3 maja te słowa brzmią szczególnie poważnie, ale sięgnijcie wyobraźnią i pamięcią do tamtych lat, do XVIII wieku. Mieliśmy jedną z pierwszych i jedną z najlepszych konstytucji na świecie. Dlaczego wszystko się wywaliło? Bo pojawiły się siły, które nie miały zamiaru szanować i przestrzegać tej konstytucji, a w miejsce tego zaproponowały rebelię. W imię, wiecie, obrony tradycji, slogany targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy. Ale na końcu była zdrada. Ja uważam, i nie jestem tutaj odosobniony, że Polska dzisiaj potrzebuje spójności działania. Że nie można, wykorzystując fakt, że różne uprawnienia ma prezydent i różne premier, nie można tego wykorzystywać przeciwko państwu polskiemu. Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegając tej konstytucji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
2: Panie premierze, co dla Polski oznacza posługiwanie się amerykańskich żołnierzy z Niemiec? Czy spodziewa się pan opóźnienia w dostarczaniu amerykańskich broni do Polski?
0: Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi.

0: Zjednoczonymi, Zjednoczona Europa to są, to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
1: Jaka lekcja płynie z naszej historii? Prawo i konstytucja, przestrzeganie i szanowanie. W naszym programie premier Donald Tusk.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
1: No to ważne słowa. Święto Narodowe 3 maja obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Mamy niedzielę, 3 maja, 123 dzień roku, a słońce dziś wzeszło o 5.03, a zajdzie dopiero o 24, czyli dzień będzie trwał 15 godzin i 1 minutę. Nic tylko brać, brać, brać, no i się cieszyć. A teraz będzie zupełnie coś innego związane z XVIII wiekiem w Polsce. No można się przerazić. A jak to wszystko wyglądało, to będą takie kryminalne zagadki, odkryte i nieodkryte.
3: Studio Wiedzy.
4: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Przed nami w Studiu Wiedzy niezwykle fascynujące spotkanie i podróż w przeszłość. I to przeszłość dość mroczną, bo spojrzymy dzisiaj na historię Polski z perspektywy nie elit, nie bitew, nieważnych wydarzeń politycznych, a z perspektywy kryminalnej. No bo taka też była codzienność w XVII i XVIII wieku. Codzienność, która wyłania się ze źródeł archiwalnych, które bada i opisuje Klaudia Rogowska, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowczyni na Uniwersytecie Otwartym UW. Pani Klaudia jest już w naszym studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zajrzałam do pani biografii i pani bibliografii, tak naprawdę, pani Klaudio. Magisterka to zjawisko samobójstwa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, natomiast praca doktorska jest na temat przestępstw seksualnych zagrożonych karą śmierci na terenach województwa ruskiego w XVIII wieku. Skąd takie zainteresowanie tą mroczną stroną tej codzienności parę wieków temu?
5: Właśnie zacznijmy od tego słowa codzienność. To jest niezwykle ważne zagadnienie, dlatego że tak jak pani już przed chwilą wspomniała, uczymy się o wielkich bitwach, uczymy się o królach, dworach. Natomiast zapominamy o tym życiu codziennym tych zwykłych ludzi. I mam wrażenie, że to najbardziej fascynuje nas wszystkich. A jako, że ja wychodzę z założenia, że nauka nie jest tylko dla nas, naukowców, dla wąskiego grona, lecz dla dużo szerszej publiczności, uznałam, że trzeba wybrać temat, który jest potrzebny społecznie. I uznałam, że właśnie temat mojej rozprawy doktorskiej jest warty poruszenia.
4: Ale to zainteresowanie było już wcześniej, no musiało się pojawić w czasie studiów, skoro został wybrany taki temat pracy magisterskiej. No właśnie to wynikało z tego, że ten punkt ciężkości jest w tym 1%, jakbyśmy dzisiaj tak patrząc społecznie powiedzieli. Czy było wsparcie też? Pamięta pani, jakie były okoliczności tego, że to właśnie ten wątek naszej historii został wybrany?
5: Przyznam szczerze, że na początku chciałam pisać pracę magisterską na temat tajnej policji we Francji w XVII wieku. Więc ta historia przestępczości, historia kryminalna była mi dosyć bliska. Natomiast uznałam, że...
4: Przestępcy są ciekawsi niż policjanci?
5: Tak. Może niekoniecznie dlatego, że tutaj też chciałam badać tę stronę drugą, czyli przestępców, prawda? Natomiast uznałam, że... A może warto jednak pochylić się nad historią Polski? Dlatego, że przeczytałam bardzo wiele fajnych publikacji, między innymi profesora Andrzeja Karpińskiego, doktora Kamlera, profesora Wyżgi, profesora Wiślicza i uznałam, że te tematy są bardzo, bardzo ważne. Natomiast te publikacje dotyczą głównie wieku XVII. Nie mieliśmy tak naprawdę większego pojęcia na temat tego, jak w jaki sposób karano, podchodzono do tego rodzaju przestępstw w wieku XVIII. A przypomnijmy, że wiek XVIII to jest wiek przemian. Tak naprawdę mamy zaborców. Tereny, które ja badam, zostały wcielone do Austrii i tutaj zachodzą różnego rodzaju zmiany w prawie, zmiany w podejściu.

0: w ogóle do tego rodzaju przestępstw, więc uznałam, że warto się nad tym pochylić.
1: Bo dodajmy też, że województwo ruskie to jest ziemia Przemyska i Sanocka, można by było tak
0: nie
1: powiedzieć.
0: Nie tylko. Mhm. Dlatego, że mamy tutaj 5 ziem. Jest to ziemia chełmska, sanocka, przemyska, lwowska i halicka. Ja natomiast wybrałam te dwie ziemie ze względu na materiał badawczy, który po prostu udało mi się zgromadzić. Księgi, które się zachowały w tych dwóch ziemiach, okazały się najbardziej kompletne dla tego całego terenu, zarówno dla ksiąg miejskich, jak i wiejskich. I to pozwoliło na taką dużo szerszą analizę.
1: O źródłach jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast musimy zacząć też od takiego wyjaśnienia, że pojawia się w pani pracy termin przestępstwo seksualne, przy czym w XVIII wieku nie było takiego pojęcia w prawie jak przestępstwo seksualne, tylko było...
0: przestępstwa przeciwko moralności, dobrym obyczajom i sakramentowi małżeństwa. We właściwym tytule mojej rozprawy doktorskiej właśnie te pojęcia już się znalazły. Natomiast dla osób, które nie są zaznajomione z tematem, należy wyjść od po prostu takiej definicji najprostszej, przestępstwa seksualne.
1: Czyli co wtedy uznawano za przestępstwo przeciw dobrym obyczajom, moralności i sakramentowi małżeństwa?
0: Ja badałam cudzołóstwo, czyli oczywiście związki pozamałżeńskie, uczynki cielesne, czyli stosunki seksualne między ludźmi wolnymi, bigamia, czyli wstąpienie w więcej niż jeden legalny związek małżeński, zgwałcenie oraz kazirodztwo i sodomia. Ale sodomia to jest dużo szersze pojęcie, ponieważ zawiera się tam wszelkie stosunki uniemożliwiające poczęcie. Czyli mówimy tutaj i o zoofilii, i o homoseksualizmie, ale głównie męskim. Dlatego to małżeństwo nie mogło zostać rozwiązane i ci ludzie bardzo często rozstawali się i odchodzili w dwie różne strony.
1: No to dlaczego dochodziło w takim razie do jakiejś sprawy sądowej albo pisano o tym jako o przestępstwie? Czy dlatego, że jedna ze stron tego małżeństwa zakończonego faktycznie jednak stwierdzała, że tak nie może być? Czy jacyś, nie wiem, sąsiedzi albo znajomi donosili?
0: Przyczyny były bardzo różne, ponieważ bardzo często było tak, że te pary się nie rozchodziły. One nadal mieszkały w jednym gospodarstwie domowym. Cudzołóstwo najczęściej wychodziło na jaw w przypadku, gdy kobieta zachodziła w ciążę. Tak samo z uczynkami cielesnymi. Lub jeżeli partner tej kobiety, z którą dopuszczał się cudzołóstwa, postanowił, że nie będzie płacił na utrzymanie tego nowonarodzonego dziecka. Lub jeżeli mąż lub żona uznali, że nie chcą już dłużej trwać w tym związku i był to powód, żeby uzyskać separację lub ostatecznie unieważnić to małżeństwo. Więc przyczyn było naprawdę wiele, ale przez pryzmat tego przestępstwa właśnie cudzołóstwa możemy zobaczyć, jak naprawdę wyglądało to społeczeństwo. W jak nieszczęśliwych związkach ci ludzie wówczas żyli i musieli żyć, bo nie mieli innego wyjścia.
1: Podobno każde miasto ma też swoją specyfikę. Tak przynajmniej wynika ze źródeł, które pani przejrzała.
0: Tak, jeżeli chodzi o miasta, które badałam, to jest to niezwykle ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o właśnie te dwie ziemie, które badałam, to są to głównie miasteczka dużo mniejsze. Specyfika tych miast jest bardzo ciekawa, ponieważ karano tam przestępstwa, na które może w większych miastach nie zwracano by aż tak bardzo uwagi. Bardzo specyficznym miejscem jest na pewno Sambor. To jest miasto, które leżało wówczas w ziemi przemyskiej. Obecnie oczywiście leży w Ukrainie. Natomiast udało mi się dotrzeć do kilkunastu ksiąg sądowych właśnie z tego miasta i rysuje to niezwykle ciekawy naprawdę obraz, dlatego że w przypadku tego miasta pojawiało się ogrom spraw odsyłanych z sądów wiejskich, okolicznych wokół tego miasta. I jest to specyficzne, szczególnie w przypadku na przykład przestępstwa dzieciobójstwa, gdzie w badaniach bardzo często czytamy o tym, że to było bagatelizowane na wsi, że pod płaszczykiem, prawda, takiej niby moralności, ale no trudno, to nie jest aż taki duży problem. Natomiast w świetle tych ksiąg widzimy, że jest kilkanaście przypadków odsyłania tych spraw z okolicznych wsi, gdzie mamy wstępne zbieranie dowodów w danej wsi, mamy przesłuchania i dopiero ta kobieta była transportowana do Sambora i tam była po prostu sądzona przed sądem kryminalnym, gdzie był pełny proces. Czasami stosowano tortury celem wymuszenia zeznań. Ale co jest ciekawe, w epoce staropolskiej bardzo często mamy problem z tym, że przestępstwo

0: dzieciobójstwa było karane śmiercią poprzez zakopanie żywcem i przebicie palem. I tak naprawdę większość...
1: Przepraszam, o którym wieku mówimy?
0: Mówimy również o wieku XVIII. Okay. Tak, mówimy tutaj ogólnie o epoce staropolskiej. Natomiast...
1: Przepraszam, dopytuję, tak, bo kojarzy się to z wczesnym średniowieczem, a nie z wiekiem XVII-XVIII.
0: Natomiast mam kilka przypadków, również z miasta Sambora, gdzie kobiety zostały ukarane właśnie w ten sposób. Natomiast tutaj... Kobiety od razu nie stawiano w roli oprawcy. Tutaj naprawdę prowadzono wiele przesłuchań, nie tylko oskarżonej, ale i świadków, żeby ustalić, czy rzeczywiście to była wina kobiety.
1: Ustalić okoliczności, które mogły do tego doprowadzić.
0: I w wielu przypadkach dochodzono do tego, że to nie jest wina kobiety. Ona poroniła. Po prostu poroniła. I to nie była jej wina. I to jest naprawdę niesamowite dla mnie, ponieważ większość znanych przypadków dzieciobójstwa, które znalazłam na obszarze dawnej Polski, kończyło się śmiercią tej kobiety. No już może, jeżeli mówimy o końcówce wieku XVIII, to już jest troszeczkę inna sytuacja. Tutaj jest humanitaryzm, tak? Już troszeczkę inaczej podchodzimy do zjawisk. Wielu zjawisk, również samobójstwa. Natomiast tutaj... No, to kończyło się bardzo ciężko.
1: Zastanawiam się też, co sprawiało, że te sprawy były z tych sądów wiejskich odsyłane do Sambora. Czy dlatego, że w tych składach sądowych byli najbliżsi sąsiedzi na przykład? I nie chciano wtedy o tym decydować?
0: Myślę, że nie było to przyczyną. Po prostu uważano to za bardzo ciężkie przewinienie i grzech. To jest niezwykle ważne, dlatego
1: czyli
0: że...
1: przestępstwo wbrew prawu i Bogu, tak?
0: Tak, i Bogu, jak najbardziej, bo prawda, tutaj odbieramy życie. Nieważne, że ono jeszcze... Bo najczęściej chodziło o spędzenie płodu. Dlatego, że dzieciobójstwo tutaj musimy podzielić na takie dwie kategorie. Spędzenie płodu oraz dzieciobójstwo, gdy dziecko już zostało urodzone.
1: Czyli spędzenie płodu to, co byśmy dzisiaj nazwali po prostu aborcją.
0: Dokładnie.
1: Albo zakończeniem, terminacją ciąży.
0: Tak. Tak, dokładnie. Więc w tym przypadku najczęściej chodziło właśnie o to, że było to przestępstwo, tak jak pani powiedziała, przeciwko prawu i przeciwko Bogu. I ludzie, którzy żyli w tych społecznościach bardzo religijnych, mieli takie poczucie właśnie, że jest to tak ogromny grzech, że należy go osądzić. Nie mówię, że wszędzie tak było. Mówię o specyfice.
1: I że należy go zgłosić, bo wątpię, żeby same kobiety zgłaszały
0: się. Nie,
1: w
0: żadnym wypadku. Mhm. Najczęściej dochodziło do tego w ten sposób, że ktoś albo zauważył, że kobieta, na przykład miałam pewien przypadek, gdy kobieta rodziła nad rzeką. Robiła pranie i rodziła nad rzeką. I to dziecko po prostu wpadło do wody. I to nie była jej wina. Lub możemy mówić na przykład o szoku poporodowym. Po prostu zwykłym szoku, kiedy ta kobieta nie wiedziała, co się wokół niej dzieje. I niestety po iluś tam metrach z rzeki wyjęto już martwego noworodka. Więc to nie była wina tej kobiety.
1: Ale stanęła przed sądem.
0: Oczywiście. Mhm. Została odesłana do miasta i tam została osądzona. I takich spraw jest całkiem sporo.
1: Ale to też pokazuje, tak mi się wydaje, że na przykładzie tego miasta Sambor i tego, jak działał tam ten sąd i jak próbował przynajmniej dojść do tego, jakie były okoliczności danego przestępstwa, no że były tam te zalążki takiego badania kryminologiczno-psychologicznego, że to nie wszystko było takie czarno-białe.
0: Ale to było przy wielu przestępstwach. Mhm. Na przykład bardzo często te przesłuchania były wielokrotne po to, żeby ustalić, jak poważne było przestępstwo, prawda? Na przykład właśnie już, powracając jeszcze do tego dzieciobójstwa, były przypadki, gdy sądzono zarówno kobietę, jak i mężczyznę, ponieważ kobieta w trakcie zeznań powiedziała, że mężczyzna namawiał ją do spędzenia płodu. I mężczyzna na torturach przyznał się, że rzeczywiście namawiał kobietę i tam jest takie sformułowanie, że oj, przestańcie mnie już katować, tak zrobiłem to. Więc tutaj z kolei możemy się zastanawiać, czy mężczyzna przyznał się, bo bał się dalszych tortur, czy rzeczywiście to zrobił. Ale tego niestety nigdy się nie dowiemy.
1: Ciekawy styk średniowiecznych metod ze współczesną kryminologią i procesem sądowym, trzeba przyznać. Kazirodztwo też pani badała i pani odkryła w tych źródłach.
0: Tak, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o tereny, które badam, tak jak wspomniałam, najwięcej jest przypadków cudzołóstwa oraz uczynków cielesnych, co nie znaczy, że innych przestępstw było mniej. Po prostu ci ludzie nie trafiali przed sądy. Znalazłam niezmiernie ciekawy proces. Pewnej kobiecie zmarł mąż i szwagier postanowił wziąć ją pod swoją opiekę. Warto zaznaczyć, że szwagier był księdzem i wziął ją po prostu na plebanię, żeby młoda kobieta nie mieszkała sama, dopóki ponownie nie wejdzie w związek małżeński. Okazało się, że to nie była zwykła opieka, lecz regularna.

0: związek. Możecie się państwo dziwić, że przecież mąż umarł, jest brat. No dobrze, mamy tutaj problem, bo brat jest księdzem. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że nawet jeżeli brat umarł, nadal mówimy o kazirodztwie.
1: Mimo, że tej kobiety i tego mężczyzny więzy krwi nie łączyły.
0: Dokładnie, ponieważ mamy zarówno więzy krwi, jak i powinowactwo. To jest również kazirodztwo. I sprawa się skończyła tak, że niestety kobieta zaszła w ciążę. Wszyscy się dowiedzieli o tym związku. Ksiądz uciekł, a kobieta stanęła przed sądem. Ostatecznie księdza pochwycono, tutaj mały spoiler. Kobieta ostatecznie została ukarana chłostą, tam była jakaś drobna chyba kara finansowa. Przepraszam, już tak dokładnie nie pamiętam. Natomiast była niezwykle ciekawa wzmianka odnośnie księdza, bo ksiądz oczywiście nie stanął przed sądem świeckim.
1: Tylko kościelnym.
0: Oczywiście. Pojawiła się informacja, że ksiądz zostanie osądzony przed stosownym sądem kościelnym. Żeby to sprawdzić, musiałabym przerzucić wszystkie księgi kościelne, konsystorskie, natomiast ja zamierzam to zrobić. Bardzo bym chciała dotrzeć i sprawdzić, czy w danym roku rzeczywiście ten ksiądz pojawił się przed tym sądem, ale nie czarujmy się, jest na to bardzo mała szansa.
1: Pani Klaudio, umówmy się, że jak pani dotrze do tej informacji, to będę o nią prosiła, bo bardzo jestem ciekawa, jak się zakończyła ta sprawa. To są oczywiście nie wszystkie przestępstwa, które pani opisuje i o których pani opowiada także słuchaczom na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest na przykład kwestia prostytucji, czy kwestia zaginięć, na przykład zaginionych małżonków.
0: Tak, tutaj państwa bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z moim artykułem odnośnie zbiegostwa żon i mężów, dlatego że na podstawie prasy staropolskiej możemy dowiedzieć się tak wielu rzeczy na temat ówczesnego społeczeństwa. Szczególnie zwracam państwa uwagę na Gazetę Warszawską i ostatnie dwie strony tych cienkich broszurek, tam znajdują
1: ogłoszenia.
0: Się ogłoszenia. Dokładnie. I w tych ogłoszeniach możemy dowiedzieć się o wszystkim, ale również o tym, że komuś uciekła żona. I to jest niezmiernie ciekawe, ponieważ...
1: Pewnie, przepraszam, tak? Znowu uciekła, dlatego że nie mogła się rozwieść.
0: Między innymi. Mhm. Między innymi bardzo często mamy wzmianki, że kobieta uciekła ze swoim kochankiem, ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że zabrała ze sobą garniec do robienia piwa. I
1: jak mogła mu to uczynić?
0: Jak mogła mu to uczynić, ale z drugiej strony odebrała mu źródło zarobku. Ponieważ być może ten mężczyzna utrzymywał się z tego, że wytwarzał piwo, prawda? Więc jest to problem. Natomiast niezwykle ciekawe jest to, jak szczegółowe opisy są tych kobiet. W co one były ubrane? Nawet jeżeli kobieta zaginęła 5 lat temu, pisano, w czym wyszła z domu. Ja rozumiem, że ludzie nie posiadali tak wielu ubrań jak obecnie, natomiast nie wierzę w to, że kobieta po 5 latach chodziła w tak znoszonej sukni w dzień, że nie kupiła sobie mimo wszystko kolejnej. Mamy wiek kobiety, gdy opuściła dom. Czy miała dzieci, jakie miała oczy, kolor włosów. Nawet czasami mam wzmianki, nie potrafiła śpiewać. Że brzydko śpiewała albo często się kłóciła. Więc naprawdę to są tak
1: łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka, gdy znajdzie się podejrzaną gdzieś w tłumie, prawda?
0: Dokładnie.
1: A czy mężowie uciekali?
0: Też. Jak najbardziej.
1: Z innych powodów czy tych samych?
0: Myślę, że z podobnych. Również chęć rozwiązania małżeństwa. Natomiast te ogłoszenia były publikowane z bardzo specyficznych powodów. Po prostu chciano unieważnić małżeństwo. I te ogłoszenia bardzo często publikowały konsystorze, które po prostu były pośrednikiem i uznawano, że jeżeli ktoś nie odpowie w odpowiednim czasie na takie ogłoszenie, to uznawano tego człowieka albo za zmarłego, albo za zaginionego.
1: I jest to podstawa do unieważnienia małżeństwa.
0: Dokładnie. Albo po prostu ogłoszenie, że kobieta jest wdową, że mężczyzna nie żyje. Często poszukiwano w ten sposób mężczyzn, którzy na przykład byli żołnierzami, poszli na wojnę i po prostu później ich poszukiwano.
1: Proszę mnie nie winić za mój być może wrodzony cynizm, ale pomyślałam sobie, że czasami taka ucieczka męża lub żony mogła być bardzo na rękę w sytuacji, w której formalnie rozwieść się nie można. Wystarczyło publikować takie ogłoszenie w stosownym miejscu.
0: Oczywiście.
1: Liczyć na to, że małżonek się nie odezwie.
0: Oczywiście, że tak. I taki małżonek, jeżeli żył, to najczęściej kilka miast dalej zawierał kolejny związek małżeński. I żył sobie szczęśliwie, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, bez znaczenia. I
1: no
0: żył
1: chyba,
0: w
1: że to zostało
0: związku.
1: Odkryte i wtedy miała pani kolejny materiał do opisania w swojej
0: tak.
1: pracy. To na koniec chciałam pani Klaudio zapytać jeszcze o te źródła, bo wspomniała pani, że ogłoszenia są takim świetnym właśnie źródłem wiedzy o danych czasach, bo było tam mnóstwo informacji. Gdzie jeszcze moglibyśmy zajrzeć, jeśli kogoś, kto nas słucha, zainteresuje?

0: interesowały takie kryminalne sprawy dawnej Polski.
1: Ja oczywiście najbardziej zachęcam Państwa do zapoznania się z księgami sądowymi tego samego uczę studentów, ponieważ jest to źródło naprawdę jeszcze niewykorzystane. Szczególnie jeżeli Państwo chcą zacząć swoją przygodę, te księgi są również wydawane drukiem. Mamy księgi dla Krakowa między innymi, dla Starej Warszawy. Te księgi są bardzo często również wydawane w języku polskim, więc jeżeli chcemy spróbować, to zaczynamy od tego, a potem ruszamy do archiwów.
0: Czyli nic w internecie i w czacie GPT się nie pójdzie na skróty?
1: To znaczy, te księgi są w bibliotece, wystarczy pójść do Biblioteki Narodowej, wziąć taką daną książkę z półki i zobaczyć.
0: Albo wybrać się na pani kurs.
1: Albo przeczytać moje artykuły.
0: Albo tak. Kryminalne zagadki dawnej Polski, taki kurs na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzi go Klaudia Rogowska, doktorantka na Wydziale Historii UW, która była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
12: Pamiętamy.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11.05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
14: O najciekawszych i najlepszych sztukach, odkryciach teatralnych, przedstawieniach zapierających dech w piersiach i nas rozbawiających. W naszej audycji będziemy zerkać do repertuarów różnych scen, dramatycznych, lalkowych, dla dorosłych i dla dzieci. Wybierzemy się na festiwale, a nasze studio odwiedzać będą twórcy różnych teatralnych profesji. Taka właśnie jest audycja W repertuarze, co niedzielę po godzinie 15. Martyna Podolska, zapraszam Państwa do wspólnej teatralnej podróży.
10: Autopromocja.
15: Wojna z wykrzyknikiem, pokój ze znakiem zapytania.
10: Komentarz.
15: I o ten komentarz prosimy pana profesora Tomasza Gajownika, eksperta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, witamy w niedzielne, świąteczne przedpołudnie.

0: Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
1: Panie profesorze, chciałbym zapytać o Donalda Trumpa. Ostatnio czytałem, że Donald Trump zwrócił się do kongresu, że zakończył wojnę, działania bojowe, wojenne wobec Iranu. A teraz czytamy, że Donald Trump nie wyklucza wznowienia ataków na Iran, jednocześnie zapowiadając analizę nowej propozycji pokojowej z Teheranem. Jeśli będą się źle zachowywać, jeśli zrobią coś złego, no to zobaczymy. Jak pan, panie profesorze, to wszystko tłumaczy?
0: Tłumaczenie tutaj chyba nie ma sensu
1: czy jest sens w tym?
0: To znaczy, powiem w ten sposób. To już od początku tej kadencji Donalda Trumpa widzimy brak stabilności, brak przewidywalności, brak jakiejkolwiek formy długofalowego myślenia, jeżeli chodzi o amerykańską politykę wewnętrzną i zagraniczną. I tak naprawdę przysłuchując się Donaldowi Trumpowi, to można odnieść wrażenie, że ten człowiek nie wie, co robi. To znaczy, on wie, co robi, bo to wszystko służy, ja zawsze powtarzam, że patrząc na politykę Ameryki obecną, patrzmy przez pryzmat biznesu, w których kreatorem jest właśnie Donald Trump, bo się na tym najlepiej zna. Więc z tej perspektywy wydaje się, że wszystko, co on mówi i czyni, ma służyć prawdopodobnie nabijaniu kabzy, jeżeli mogę użyć tego potocznego sformułowania, komuś z jego otoczenia, może jego najbliższym, o tych finansach różnych też już była mowa. Nie ukrywam, że ostatnia to była chyba konferencja prasowa w piątek, gdzie on wymsknęło mu się, że on sam jest zaskoczony, że ta cena ropy jest
1: tak
0: taka
1: mało
0: wysoka.
1: Wzrosła, prawda?
0: Tak, że mało wzrosła, tak, a z drugiej strony, że giełda tak słabo, te spadki na giełdzie są takie niskie, to ja takie odnoszę wrażenie, że ten człowiek po prostu rękami jako polityka prezydenta rozgrywa i wiedząc, jakie mechanizmy funkcjonują i oddziaływują na giełdę, on czyni wszystko, żeby po prostu ktoś zarobił, być może on, być może jego najbliżsi. I temu chyba te działania tak służą. Natomiast no, w takiej perspektywie globalno-politycznej to wszystko szkodzi wizerunkowi, a przede wszystkim interesom amerykańskim.
1: Panie profesorze, ale to jest jeden z najważniejszych polityków, jeden z największych polityków na świecie, który może bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, i to jest prawda i można byłoby odnieść takie wrażenie, takie pamiętamy czasy zimnej wojny, gdy przywódcy Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego mogli trzymać palce czy kciuki palców na czerwonych przyciskach, które mogły uruchomić na przykład III wojnę światową poprzez atak nuklearny. No tak tutaj widzimy człowieka, który moim zdaniem, oczywiście subiektywnym, ale takim opartym na znajomościach pewnych mechanizmów, po prostu działa na korzyść pewnych, wydaje mi się, grup interesów, wykorzystując do tego właśnie ten potężny aparat administracyjny państwa i samą potęgę państwa, czyli Stanów Zjednoczonych.
1: A co trzeszczy w NATO? Czy rzeczywiście trzeszczy i to bardzo trzeszczy? Bo słyszymy, że będzie wycofanie wojsk z Niemiec, że z Włoch, z Hiszpanii, może to będzie na wschodniej flance NATO. Jak pan to wszystko widzi?
0: Gdyby tylko opierać się na słowach Donalda Trumpa, nie patrząc na funkcjonowanie Stanów Zjednoczonych jako państwa, tylko samego Donalda Trumpa, to odnoszę wrażenie, że on to wykorzystuje do tego, żeby w jakiś racjonalny sposób dla niego pokazywać, że wskazane na przykład, czy wymienione przez pana państwa, to są te, które są państwami stojącymi w opozycji do działań Amerykanów, nie tylko w kwestii wojny z Iranem, ale także w wielu innych kwestiach. Czyli to jest taka forma publicznej połajanki i grożenia, że jeżeli nie zmienicie zdanie, jeżeli nie zaczniecie godzić się na to, co ja wam przedstawiam, czy każę wam robić wręcz, no to wtedy wycofam wojska amerykańskie. Tylko że działania Donalda Trumpa, które są właśnie z tego pogranicza takiego straszaka, prowadzą do tego, że Amerykanie tak de facto tracą na znaczeniu i na wartości, co powoduje to, że Europa sama zaczyna budzić się z tą, czyli już obudziła się z tą świadomością, że Amerykanie nie będą mogli.
1: Panie profesorze, ale ta Europa się budzi i jakoś chyba nie.

0: Nie może się obudzić.
1: Nie może się obudzić, no właśnie.
0: To znaczy, to jest kwestia tego, że jesteśmy konglomeratem kilkudziesięciu państw. Europa jest oczywiście, jak pan doskonale i nasi słuchacze wiedzą, jesteśmy zróżnicowani pod wieloma względami. Są te narzędzia w postaci Komisji Europejskiej, tych struktur ogólnoeuropejskich, gdzie też walczy się o interesy narodowe, ale trzeba wypracowywać jakieś kompromisy. Dlatego mówię, że ten proces jest, to budzenie jest długotrwałe, ale widoczne. Natomiast o czym nie mógłbym w stanie powiedzieć załóżmy 2 lata temu. Więc Amerykanie widzą, poza może Donaldem Trumpem, że działania Trumpa przenoszą odwrotny skutek do zamierzonego. Natomiast dla samych Amerykanów, to znaczy dla państw, dla Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone mają bardzo rozległe interesy w Europie. Bardzo rozległe i nie uciekając nawet do innych podwórek, spójrzmy na nasze podwórko i na przykład na kwestie mediów prywatnych, prawda? To jest tylko jeden z elementów, gdzie Amerykanie włożyli duże pieniądze. To jest cała Europa, która jest poprzeplatana niciami związków ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj ja osobiście nie wiem, nie wydaje mi się, żeby Donald Trump, że tak powiem, autentycznie wycofał Stany Zjednoczone, na co musi mieć oczywiście jeszcze zgodę kongresu, podkreślmy to. Więc on nie może sobie tak żonglować tymi decyzjami, jak mu się żywnie podoba, ale gdyby nawet bardzo obstawał, to wydaje mi się, że interesy amerykańskie w Europie są tak zadzierzgnięte i tak rozległe, że po prostu Amerykanom się nie opłaca wycofywać z NATO.
1: Ale czy będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce, właśnie na tej wschodniej granicy u nas, jak zostaną przeniesione z Włoch, Hiszpanii, z Niemiec. No z Niemiec to sobie chyba nie za bardzo wyobrażamy, ale taka jest koncepcja.
0: Znaczy, tutaj też trzeba przypomnieć, że Donald Trump, mówiąc o tym, zawsze powtarza jedną rzecz. Możemy zwiększyć obecność w danym kraju, jeżeli dane państwo zapłaci więcej za, nazwijmy to, obsługę stacjonowania tego wojska, tak? Czyli krótko mówiąc, zrzuca na państwo przyjmujące wojska amerykańskie odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich dla wojsk amerykańskich warunków i bazowych, i oczywiście logistycznych, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym on też wie doskonale, że mówiąc o tym, musi się liczyć z tym, że w jaki sposób dane państwo musi wyrazić zgodę na to, że pokryje te koszta stacjonowania albo określonej liczby wojsk, jeżeli tam jeszcze Amerykanie nie stacjonowali, albo tak jak na przykład u nas by miały ich stacjonować więcej, to władze polskie muszą przyjąć tutaj taką postawę, że oczywiście zgadzamy się i teraz pytanie, kto będzie za tę obecność płacił tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że to też jest kwestia wtedy jakichś kuluarowych rozmów, czy między dyplomatami, czy między oficjalami wojskowymi. Więc to też nie są takie kwestie, że po prostu my patrzymy, Donald Trump mówi, pstryknięcie palca, już się coś dzieje. Powiedzmy, że to tak nie wygląda od tej strony tej praktycznej.
1: No tak, bo przypomnijmy, prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone planują wycofać z Niemiec znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy. No i w ten sposób odniósł się do wcześniejszych decyzji Pentagonu, która zakładała redukcję właśnie o taką liczbę w ciągu najbliższego roku. Obecnie w Niemczech stacjonuje ponad 35 tysięcy amerykańskich wojskowych. Znacznie ograniczymy ich liczbę i będzie to dużo więcej niż 5 tysięcy. No i tutaj kropka, to jego wypowiedź pojawiła się w momencie, tak jak pan profesor powiedział, w tym momencie napięć z relacjami z Berlinem. W ostatnich dniach prezydent Stanów Zjednoczonych krytykował kanclerza Friedricha Merza, zarzucając mu m.in. niewłaściwe podejście do kwestii Iranu. Panie profesorze, czy Stany Zjednoczone mają w tej chwili jakąś koncepcję, jakieś podejście do tego, co się może skończyć na przykład w cieśnieniu Ormus albo w tej wojnie z Iranem?
0: Znaczy, jestem przekonany, że scenariusze potencjalnego rozwoju wydarzeń są bardzo szerokie, rozległe. Te scenariusze na pewno są przez amerykańskich analityków w różnych gremiach opracowane. One już nawet zapewne leżą przygotowane tutaj do tego, ażeby przedstawić je prezydentowi. Natomiast znowu wracamy i zawsze wracamy w naszych rozmowach jak bumerang do tego stwierdzenia, co na to Donald Trump, prawda? Więc te scenariusze na

0: pewno przedstawione są w taki sposób, czy kształtują się w taki sposób, żeby amerykańska tutaj, przede wszystkim gospodarka, no i też prestiż i obecność na Bliskim Wschodzie nie ucierpiała na tym. Natomiast no, Donald Trump podejmuje decyzje z dnia na dzień, z godziny na godzinę, więc wydaje mi się, że jesteśmy tutaj świadkami takiego, nie wiem jak to powiedzieć, a takiego trochę quasi serialu brazylijskiego, ponieważ z jednej strony Donald Trump nie chce wracać do działań militarnych, takie mam zdanie, bo po prostu Ameryka nie dysponuje odpowiednim zapleczem w tym momencie nawet środków bojowych do tego, żeby prowadzić, eskalować ten konflikt w wymiarze militarnym. To zawieszenie jest w tym momencie tak naprawdę bardzo korzystne dla obu stron. To znaczy Iran niweluje koszty, tylko straty poniesione działaniami wojennymi i z tej perspektywy również zablokowanie ciśnienia Ormus jest na rękę Iranowi. Natomiast też pamiętajmy, że Donald Trump też mówił o tym, że zablokowanie tej ciśniny jest korzystne dla Amerykanów i będą się współdzielić z Irańczykami tutaj zyskami z opłat, które by miały ponosić państwa, gdyby ich statki chciały przewozić Europę przez zamkniętą ciśninę. Więc, a z drugiej strony właśnie Donald Trump dzięki temu rozstrzygnięciu, jakim było zawieszenie ten rozejm, tak naprawdę uniknął blamażu, trzeba to powiedzieć wprost. Więc sytuacja rozwija się, wydaje mi się, na ten moment korzystnie dla obu stron. Nikomu chyba na ten moment nie zależy, żeby zwiększyć te działania. Do tego nie zapominajmy, że jeszcze 3 grosze wrzucają do tego Izraelczycy, więc wydaje mi się, że będziemy świadkami takiego spektaklu, który będzie przybierał różne formy, różne kształty, ale będzie trwał jeszcze jakiś czas, który niestety nie jestem w stanie określić jak długo.
1: No tak, a my patrzymy na ceny ropy na stacjach paliw. Rośnie, mimo że ten rządowy plan no jest utrzymywany, że kontrolujemy akcyzę i tak dalej, ale ta cena no benzyny i ropy rośnie.
0: I będzie rosła, bo tych zapasów będzie ubywało. Jeżeli rzeczywiście ta cieśnina nie zostanie odblokowana albo nie znajdą się alternatywne szlaki, no mówi się o tym, czy pokazuje, że są takie możliwości przewożenia ropy alternatywnymi szlakami. Natomiast kwestia przepustowości tej odpowiedniej liczby tankowców, które by miały tę ropę przewozić, więc te ceny będą rosły. Słyszymy i widzimy coraz więcej informacji mówiących o tym, że zaczyna brakować paliwa lotniczego, że tutaj już jedna w Europie jakaś prywatna jedna linia skapitulowała wobec
1: braku była bardzo tej tanią paliwy. Linią lotniczą.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale nie dała rady.
0: Tak, więc tutaj zacznie się od paliwa lotniczego, potem przejdziemy na ten pułap paliw dla instytucji, a w końcu dla użytkownika indywidualnego. Natomiast no też powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy Europy ta sytuacja jest niekorzystna i dla Amerykanie, to znaczy dokładnie Donald Trump, wykorzystuje to też jako formę, może wykorzystywać i zakładam, że tak jest, jako formę nacisku, ponieważ na Europę, ponieważ no wtedy właśnie ograniczone możliwości wykorzystania paliw sprawia, że no co dużo mówić, no zamiera powoli wszystko, przede wszystkim transport, tak? Transport, który jest kluczowy dla przewożenia towarów, dla
1: no
0: przewożenia...
1: No i to wpływa na wszelkie produkty, które
0: oczywiście.
1: Są... No, chcielibyśmy jak najtaniej, żeby były dostępne
0: tak.
1: dla nas.
0: No
1: ale tak może nie być. Panie profesorze, zapomnieliśmy już o strefie Gazy?
0: Tak, zapomnieliśmy
1: o Ukrainie, która
0: tak,
1: wciąż trwa w tej tragedii, a końca tego nie widać.
0: Jeżeli chodzi o strefę Gazy, proszę zauważyć, że praktycznie z takiego obiegu medialnego informacje o tym, co się dzieje w strefie Gazy, praktycznie zostały wyrzucone poza nawias newsów, prawda? Poza nawias tego, co się dzieje, tylko prywatne jakieś stacje albo ludzie, którzy wrzucają do social mediów i filmiki, prawda, nakręcane gdzieś tam w pewnych momentach i okolicznościach, ukazują cierpienie ludzi i tego, co się tam dzieje. Natomiast no z perspektywy tej geopolitycznej Ukraina chociażby, no to z jednej strony rzeczywiście u Ukrainy jest coraz mniej, coraz mniej mówi się i coraz widać coraz większy brak zainteresowania ze strony Amerykanów, ze strony przede wszystkim samego Donalda Trumpa, może nie Amerykanów, bo Amerykanie interesują się tym, co się dzieje i myślę tutaj jest

0: bezpieczeństwie, myślę tutaj o administracji Donalda Trumpa. Natomiast no, Ukraina też, żeby tak nie pokazywać i nie skazywać ją na rolę ofiary, no trzeba powiedzieć, że sobie radzi, przynajmniej w tym wymiarze militarnym, coraz lepiej, coraz dokładniej, buduje już takie środki bojowe, tworzy, kreuje i buduje środki bojowe, które zadają Rosjanom coraz większe straty. I być może to też gdzieś wpływa na politykę Donalda Trumpa, który widzi, że Ukraińcy nie złamali się, ani prezydent Zełenski nie złamali się pod naporem jego żądań i oczekiwań. I są coraz bardziej pod tym względem, przynajmniej militarnym, samowystarczalni. Nie krzyczą już, znaczy nie krzyczą, nie proszą o te pociski, tomahawki i inne pociski dalekiego zasięgu, bo już sami dysponują tym sprzętem. Więc z tej takiej jakby przestrzeni medialnej, nawet w samych Stanach Zjednoczonych, ten wątek ukraiński też już znika, bo nie ma co ukrywać dla Amerykanów, tego przeciętnego Amerykanina. No, najważniejsza jest ta cena galonu paliwa, a to przede wszystkim wiąże się z sytuacją na Bliskim Wschodzie. No i on tutaj, śledząc media, tak naprawdę patrzy, czy coś się nie zmieniło na Bliskim Wschodzie. Więc faktycznie Strefa Gazy, Ukraina traci już na znaczeniu, jeżeli chodzi o ten przekaz międzynarodowy.
1: Panie profesorze, to wróćmy na chwileczkę dosłownie do Polski. Dziś wielkie święto, święto narodowe, z którego powinniśmy się cieszyć. Dziękujemy za wypowiedź, za komentarz. Profesor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. No, Warmia i Mazury w majówkę to zobowiązują, panie profesorze, prawda?
0: To prawda. To prawda.
1: Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również, kłaniam się. Miłej niedzieli, kłaniam się państwu.
1: Najwyższe państwowe odznaczenie, Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista czekał na to wyróżnienie pół roku. Więziony przez białoruski reżim, Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi przyznał 11 listopada ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki. Dziś prezydent osobiście to najstarsze odznaczenie naszemu rodakowi wręczy, może już nawet wręcza. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na Placu Zamkowym w Warszawie. Dzień dobry, kłaniamy się nisko.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz,
2: ja również.
1: Jak to się dzieje i jak to się dzieje?
2: Mamy tutaj podgląd od samego początku na tę uroczystość. Ona odbywa się rzeczywiście w wyjątkowym otoczeniu, w wyjątkowym anturażu na Zamku Królewskim, w szczególnej sali, w tej tak zwanej sali wielkiej, najbardziej reprezentacyjnej sali naszego Zamku Królewskiego. No i właśnie w takim otoczeniu Andrzej Poczobut będzie odbierał to najwyższe państwowe odznaczenie. Mówię w czasie przyszłym, niedokonanym, bo rzeczywiście cały czas czekamy na to, aż prezydent wręczy Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi. Tak jak powiedziałeś, Wiesławie, rzeczywiście w zeszłym roku, dokładnie 11 listopada 2025 roku, prezydent Karol Nawrocki wtedy przyznał to najwyższe państwowe odznaczenie naszemu rodakowi, opozycjoniście, dziennikarzowi, który był przez ponad 5 lat więziony przez białoruski reżim. Ostatnie lata spędził, jak wiemy, przecież w kolonii karnej. I wtedy, tego 11 listopada, prezydent Karol Nawrocki mówił i tak zapowiadał, że liczy, że osobiście będzie mógł to odznaczenie kiedyś naszemu rodakowi przyznać. Posłuchajmy tej wypowiedzi sprzed pół roku.
3: Wierzę, drodzy państwo, że będę miał okazję wręczyć orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach.
2: On, tak jak słyszeliśmy, ta niezłomność, trwanie przy tych najważniejszych wartościach, obrona demokracji, cały czas przez te lata więzienia Andrzejowi Poczobutowi towarzyszyły. Zresztą cały czas te informacje, które dochodziły do nas, do Polski, też świadczyły o tym, że po prostu nasz rodak pozostaje niezłomny, nie daje się złamać białoruskiemu reżimowi i cały czas po prostu trwa na tym swoim stanowisku w obronie demokracji. Wiemy, że dosłownie kilka dni temu pojawił się w Polsce Andrzej Poczobut, przekroczył polsko-białoruską granicę, białorusko-polską tak naprawdę granicę, w ramach tej wymiany, do której doszło, której informowały polskie władze w miniony wtorek, 28 kwietnia. Wtedy na granicę z Białorusią pojechał premier Donald Tusk, witał naszego rodaka.

0: dziecka w domu. Już wtedy też, bo potem takie informacje mieliśmy, chociażby zamieszczane przez właśnie premiera Donalda Tuska, że już wtedy pytał tak naprawdę tuż po przekroczeniu tej granicy, czy będzie mógł, jak już trochę się podleczy, jak już trochę pobędzie w Polsce, czy będzie mógł, jak będzie chciał oczywiście wrócić na Białoruś, dostał takie zapewnienie, że no, nikt nie będzie go tutaj na siłę trzymał. No rzeczywiście ten hart ducha, ta niezłomność, ta chęć i ta konieczność, ten imperatyw u Andrzeja Poczobuta o to, żeby walczyć o białoruskie sprawy, o to, żeby Białoruś była państwem demokratycznym, wolnym, nie reżimowym państwem, rzeczywiście w naszym rodaku cały czas jest i ona nie została złamana. Tak jak tutaj zerkam na tę salę, rzeczywiście sala wielka, wypełniona jest po brzegi. Para prezydencka wita tak naprawdę kolejnych gości i dosłownie za kilka minut ta wielka uroczystość, właśnie wręczenie Orderu Orła Białego naszemu rodakowi, opozycjoniście, dziennikarzowi zostanie wręczona.
1: Stało się, dzieje się. Ty śledziłaś tę historię Andrzeja Poczobuta, zresztą tak. Mu też od początku. Niewyobrażalna historia, niewyobrażalny hart ducha. No i tak jak powiedziałaś, ale ja chcę tam wrócić. Ja tam muszę wrócić. Andrzej Poczobut, kawaler Orderu Orła Białego i Agnieszka Drążkiewicz, która śledzi to wszystko dla państwa. Będziemy się jeszcze łączyć. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
10: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Andrzej Poczobut otrzymał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Wczoraj z uwolnionym dziennikiem

0: święto Konstytucji. Andrzej Poczobut odebrał przed chwilą z rąk prezydenta Karola Nawrockiego najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. W uroczystości bierze udział m.in. liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska. A w południe centralne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja będą kontynuowane na Placu Zamkowym. Prezydent Nawrocki ma powołać do życia Radę Nowej Konstytucji. Planowane jest wystąpienie prezydenta. Święto Narodowe 3 maja jest uroczyście obchodzone w całym kraju. Wczoraj z Andrzejem Poczobutem spotkał się premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym przed wylotem do Armenii.
1: Miałem tę przyjemność gościć pana Andrzeja, panią Oksanę i zjedliśmy uroczystą kolację. W końcu to był wieczór kończący dzień Polonii i Polaków za granicą. Andrzej Poczobut jest w świetnej formie.
0: Premier przypomniał, że Andrzej Poczobut poświęcił swoje życie dla ochrony interesów Polaków mieszkających na Białorusi.
1: I ryzykował i życiem, i wolnością, ale mówił o tym z takim optymizmem, że no, dawno nie miałem tak dużej, wiecie, motywacji, jak w czasie rozmowy z Andrzejem Poczobutem, człowiekiem, który przesiedział wiele, wiele lat w więzieniu, bo wierzy w swoje ideały i robi coś dla ludzi. Naprawdę piękna postać. Cieszę się, że za chwilę odbierze najwyższe odznaczenie z rąk prezydenta Nawrockiego. To są te chwile, te sytuacje, w których chyba w Polsce nie ma jakichś różnic i jestem przekonany, że takich momentów powinno być więcej.
0: Dodajmy, że premier poleciał do Armenii na 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W programie przewidziano sesje poświęcone bezpieczeństwu, także gospodarczemu. Z kalifornijskiej bazy wystartowała rakieta wynosząca na orbitę satelitę radarowego dla Wojska Polskiego. To kolejny etap realizacji programu MikroSAR oraz budowy konstelacji Polsaris, która ma zapewnić Polsce niezależne zdolności obserwacji Ziemi. Dzięki technologii SAR możliwe będzie prowadzenie monitoringu zarówno w nocy, jak i przy dużym zachmurzeniu. Nowe rozwiązania mają wspierać działania wojsk operacyjnych i wzmacniać cały system bezpieczeństwa państwa, między innymi przez monitorowanie infrastruktury krytycznej i analizę ruchów wojsk. Jeszcze do południa pasażerowie korzystający z połączeń kolejowych na trasie Warszawa-Berlin muszą liczyć się z niewielkimi opóźnieniami. Wczoraj na stacji Bóg pociąg Polregio uszkodził sieć trakcyjną. Jak mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, ruch powoli wraca do normy.
2: Usterka została usunięta około godziny 4:00. Na miejscu pracowały nasze służby. W tej chwili na stacji pozostaje jeszcze pociąg przewoźnika Polregio, którym uszkodził się pantograf. W związku z tym ruch pociągów prowadzony jest nieco inaczej niż zazwyczaj. Mogą się z tym wiązać drobne, kilkuminutowe opóźnienia.
0: Do awarii doszło wieczorem. Ekipy PKP PLK kilka godzin naprawiały uszkodzoną trakcję. Słoneczna pogoda zachęca kierowców do szybszej jazdy. Aspirant Karol Gruda z Zespołu Prasowego Komendy Głównej Policji przypomina jednak o konieczności zachowania ostrożności.
3: Apelujemy o ostrożną jazdę podczas powrotów z majówki, przestrzeganie przepisów, w tym ograniczeń prędkości oraz o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dotyczy to oczywiście zarówno samochodów, jak i innych pojazdów mechanicznych.
0: Łącznie podczas dwóch dni majowego weekendu policja zatrzymała 777 pijanych kierowców. W tym czasie doszło do 143 wypadków, w których życie straciło 9 osób, a 164 zostały ranne. Teraz jeszcze zaglądamy do naszych południowych sąsiadów. Tam trwa walka z pożarem lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W nocy strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia, jednak pożar wciąż nie jest opanowany. Informacje na ten temat zebrał Wojciech Stopba.
4: Pożar wybuchł wczoraj i objął obszar około 100 hektarów, czyli 1 kilometra kwadratowego. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod powierzchnią ziemi. Do akcji gaśniczej w położonym na północy Czech Parku Narodowym wezwano wsparcie z innych regionów. Ze względu na trudny, niedostępny teren do działań zaangażowano 7 śmigłowców, które zrzucają wodę z powietrza. Dziś co najmniej do końca dnia z ogniem będzie walczyć nawet 500 strażaków. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że największy do tej pory pożar lasu w historii Czech miał miejsce również w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. 4 lata temu ogień objął tam obszar ponad 1000 hektarów, a z żywiołem przez 3 tygodnie walczyło 6 tysięcy strażaków.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Świąteczna niedziela zachęca do aktywności. Pod gołym niebem jest bowiem ciepło i słonecznie. Termometry pokażą na przeważającym obszarze maksymalnie od 24 do 26 stopni, a najcieplej będzie dziś na zachodzie, tam nawet do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i wysoko w Sudetach porywisty.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Odznaczenia na Zamku Królewskim w Warszawie w święto Konstytucji. To informacja z ostatnich chwil. Prezydent Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał przez 5 lat od marca 2021 roku. I po odebraniu odznaczenia przez Andrzeja Poczobuta zgromadzeni na dzisiejszych uroczystościach uhonorowali dziennikarza długimi owacjami. Oczywiście na stojąco, no bo jakżeby inaczej. Dziękujemy, jesteśmy dumni, bardzo dumni.
1: Ostrości.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, dziś gościnne studia Radia Kraków, a obok mnie Tomasz Gutkowski, szef Fundacji Sztuk Wizualnych, organizator festiwalu w Krakowie. Ja mówię festiwal w Krakowie, ale to tak naprawdę miesiąc fotografii w Krakowie. Trochę skrótów myślowych, bo dziś poziom tych informacji, materiałów, tego, co się będzie działo podczas 23. edycji Miesiąca Fotografii w Krakowie, jest niesamowity. Ale mam nadzieję, Tomku, że damy radę zachęcić Państwa do przyjazdu do Krakowa.
4: No, też mam taką nadzieję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Igo. Dziękuję za zaproszenie. I Kraków jest gościnnym miastem, umówmy się. A miesiąc fotografii, to też dobrze zwróciłaś uwagę na to, że tych nazw i tożsamości to można żonglować. No, od kilku lat funkcjonujemy w trybie biennale.
2: Czyli robimy co dwa
4: festiwal,
2: lata.
4: Co w tej takiej klasycznej festiwalowej formie robimy co dwa lata, a jednocześnie robimy całą masę projektów. Między innymi dzięki temu robimy przez cały rok, więc te tożsamości nam się trochę upłynniły, powiedziałbym, ale to dobrze, no, postmodernistycznie. I jest to też szansa na to, żeby łapać lepiej, z jednej strony na bieżąco reagować na to, co się dzieje, a z drugiej, o czym mam nadzieję jeszcze powiemy, mamy więcej czasu, żeby myśleć i więcej pracować z tym, co sami robimy. Więc ta aktualna tożsamość jest różnorodna i wieloraka, ale korzystna.
2: Ja powiedziałam Festiwal Fotografii w Krakowie. Tak naprawdę 23. edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie. Bo jest kilka miast na mapie fotograficznej Polski i my odwołujemy się do Łodzi, do Rybnika, do Sopotu, do Bielska-Białej, wcześniej do Białegostoku, gdzie przez wiele lat trwał festiwal Interfoto. Miesiąc fotografii w Krakowie i Kraków bardzo gościnnie od 14 maja do 14 czerwca 23 liczba na początku miesiąca fotografii w Krakowie. To znaczy, że już 23 lata?
4: Więcej nawet, bo my tak żeśmy właśnie skakali, bo zaczynaliśmy w tym samym roku, pierwsza edycja była w 2001 roku, w tym samym zresztą, w którym rozpoczął swoją przygodę fotofestiwal w Łodzi. Ja zresztą do tej pory Krzyś Cendrowicz pozdrawiam oczywiście łódzką ekipę, jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni i odwiedzamy się regularnie. On się śmieje do tej pory, że byłem pierwszą, chyba jedyną podczas pierwszej edycji osobą, gościem spoza Łodzi. A później my żeśmy zmieniali trochę, bo miesiąc fotografii na początku odbywał się jesienią, później przeskoczyliśmy na wiosnę. No a od 22 roku

0: właściwie zapadła decyzja z pomocą byłego już ministra kultury, profesora Glińskiego. Raz w historii nie dostaliśmy dofinansowania w 2023 roku i przeskoczyliśmy właśnie na tą formułę Biennale. Jednocześnie w porozumieniu z miastem Kraków rozpoczęliśmy działalność całoroczną. Mamy super piękną siedzibę w Pałacu Potockich na krakowskim rynku, gdzie zresztą jest galeria na dole. Część z Państwa może pamiętać, no bo żeśmy tam 2 lata temu robili wystawę, ale tam przez kilka lat była siedziba Bunkra Sztuki podczas remontu. Więc my teraz tam współgospodarzymy razem z KBF-em. Więc no, kto by liczył te lata? No, jesteśmy dojrzałym
1: doświadczeniem,
0: ale który no, nieustająco poszukuje i wymyśla się na nowo. Także.
1: Ja tylko dodam, proszę Państwa, że to jest niezwykłe, że te środowiska fotograficzne w różnych miastach się wspierają, nie kanibalizują nawzajem tych wydarzeń artystycznych, więc 14 maja, 14 czerwca kolejna edycja Miesiąca Fotografii w Krakowie. Gdybyście Państwo teraz nas widzieli, to widzieliby Państwo, że jesteśmy zarzuceni różnymi kartkami pełnymi informacji. Ja już nie liczę...
0: Komputerami też.
1: Ja już nie liczę, ile wydarzeń w ramach Miesiąca Fotografii się pojawi, ale chciałabym na początku, żebyśmy nadali pewnego rodzaju formę tym wydarzeniom, spotkaniom, wystawom, oprowadzaniom, dyskusjom, bo festiwal ma jedno spójne hasło, którego wy używacie. To hasło jest związane z relacją polsko-niemiecką. I wokół tego dużo, wokół granicy, wokół odkrywania siebie nawzajem, dużo wydarzeń się toczy. Skąd taki pomysł w ogóle?
0: Długą wersję czy krótką?
1: Chyba muszę
0: krótką niestety. No przede wszystkim my od właściwie dwóch edycji staramy się budować tą wypowiedź, jaką jest festiwal jako całość. On oczywiście spełnia wiele funkcji, zaraz może w kolejne części programu różne. Spróbuję je scharakteryzować pokrótce. Czyli mamy program, nazywamy go roboczo główny. Staram się mało używać tej nazwy, ale właśnie w tym roku pod hasłem Unreal Estate kryje się program, który jakby tak najkrócej opisać przy świątecznym stole. Można by powiedzieć, że jest o temacie dość egzotycznym, nieoczywistym, a każdego w jakiś sposób poruszającym, czyli o relacjach polsko-niemieckich, ale nie tylko. To znaczy będziemy rozmawiać i pokazywać, i dyskutować, i warsztatować, i spotykać się. Na różnych poziomach będzie się to odbywać. Właśnie wokół tematyki polsko-niemieckiej, ale także niemiecko-niemieckiej, a czasem i polsko-polskiej, w kontekście no właśnie takiego szerszego pojęcia granicy, które zresztą już powiedziałaś, czyli no tego, że cywilizacje, historia to są procesy, które się dzieją ponad naszymi głowami, a czasem, no i one w oczywisty sposób mają na nas wpływ, a bardzo ciężko je złapać tu i teraz i ciężko je no właśnie tak nazwać. My no oczywiście nie będziemy próbowali definiować, czym teraz jest polskość albo czym jest niemieckość, natomiast są to super ciekawe procesy. Wystarczy popatrzeć na same Niemcy. Proces integracji dawnych wschodnich i zachodnich Niemiec, on tak naprawdę nigdy się nie skończył, a w tej chwili wręcz bym powiedział jest w fazie krytycznej. To znaczy wielki projekt takiego no, włączenia wschodu tak przez trochę osmozę, trochę za uszy, przez oświecony i bogaty zachód, no ten projekt upadł. Widzimy w tej chwili w wynikach choćby wyborów w lokalnych landach wschodnich, jak tam, na co ludzie głosują za pomocą kart wyborczych. I to jest jeden z takich procesów bardzo ciekawych, czyli my to nazywamy sobie roboczo wschodnio-zachodniością, ale właśnie relacje, to przemieszczanie się, ta pamięć miejsca, zresztą ten tytuł Unreal Estate, on jest z pamiętników Nabokowa, rosyjskiego nomen omen,

0: autora, który doświadczył emigracji, gdzieś ten, to właśnie ta tęsknota za zostawioną ziemią, jej wyobrażenie, jej no właśnie relacja z tym miejscem dawnym, czyli ten proces zmiany. No, to my u siebie mamy choćby ziemię odzyskane, tak? Jakiś taki abstrakcyjny zupełnie twór. Sama ta nazwa ma na swoje konotacje wymyślone przecież w latach powojennych i ówczesna władza, która próbowała nam udowodnić, że to stare piastowskie, tak, co tak naprawdę z perspektywy takiej dziejowej kompletnie nie ma znaczenia. Tak?
1: Nie tylko władza, ale też i fotografowie. To się świetnie wpisywało w nurt fotografii ojczystej Jana Buchaka, to o czym mówisz. Natomiast rzeczywiście te sąsiedzkie relacje są pełne blizn, niedopowiedzeń, trudnych sytuacji. Natomiast ja z przyjemnością zauważyłam w programie festiwalu, że sięgacie również do starszych wspomnień. I tu mam na myśli Tadeusza Rolkę i jego projekt Fishmark, który ja bardzo, bardzo lubię. A ty uśmiechasz się na tam samo słowo.
0: Trudno się nie uśmiechać, patrząc na te zdjęcia. To jest taki trochę taki appendix, to dodatek do wystawy i efekt naszej współpracy z Krakowskim Festiwalem Filmowym. To jest też taka nasza cecha charakterystyczna. No ja śmieją się ze mnie i denerwują czasem współpracownicy, ale ja obsesyjnie po prostu szukam współpracy i jakichś takich płaszczyzn, z których można się przecinać i wymieniać energię i wzmacniać. Wydaje mi się, że to jest w ogóle remedium na te trudne czasy, także finansowo trudne. Więc Tadeusz Rolka, tak, stąd wspomniałeś o tym, że fotografie utrwalają. Dość powiedzieć o Wojciechu Plewińskim. Jeden z powodów, dla którego jesteś w Krakowie i on został wysłany przez redakcję Przegroju na ziemię odzyskane i zobaczył tam po prostu katastrofę jedną wielką. I ten materiał został opublikowany w jednym z pierwszych numerów Przekroju w formie bardzo, bardzo malutkich zdjęć, żeby nie było widać, co tam jest, żeby nikogo nie wkurzyć. Znaczy ówczesnej władzy. Tego nie pokazujemy, ale no właśnie wątki takie transgraniczne, doświadczenie emigracji. Będziemy mieli artystów i artystki z Niemiec, no właśnie na przykład ze społeczności wietnamskiej, która z doświadczeniem migracyjnym. Będziemy się przyglądać no właśnie powidokom granicy, tym echami no właśnie zjednoczenia i tego przemieszczania się ludzi w kontekście ekonomii czy spraw społecznych. Ale żeby tak troszkę uporządkować, może powiem, że program, ten program Unreal Estate, on się będzie rozgrywał w formie przede wszystkim trzech wystaw, z których pierwsza jest już do zobaczenia. Otworzyliśmy ją wcześniej jako zapowiedź w ramach takiego większego pakietu otwarć w Mocaku. To jest też pierwsze otwarcia nowego dyrektora Adama Budaka pod jego kierunkiem muzeum.
1: I ta wystawa już trwa od marca.
0: Wystawa indywidualna Anette Kelm pod wspólnym tytułem Speak Volumes, czyli to my przemówcie. I tam są dwa projekty. Nie mam śmiałości, żeby po niemiecku przytoczyć ich tytuły, ale może opowiem w skrócie, bo one dobrze też tak obrazują. Akurat to jest taki najbardziej historyczny w ogóle rys w naszym tegorocznym programie. Jeden to jest taki bardzo znany cykl po prostu książki, którym ona fotografuje. Taki portretowy bardzo sposób, okładki książek, które przez nazistów między bodajże 1933 a 1945 rokiem, czy wcześniej nawet ten proces się odbywał, po prostu były zakazane, niektóre wręcz palone. No i ona pokazuje no właśnie no, trwałość można powiedzieć tak, takimi dużymi słowami, dorobku ludzkości, który jest utrwalony na papierze. Zresztą w ogóle trwałość fizycznych nośników. To też jest taki wątek poboczny, ale też bardzo ciekawy, czyli to, że rzeczy potrafią właśnie być nośnikami idei, niezależnie od, no właśnie, choćby totalitaryzmów, które próbują je zniszczyć, próbują je zdeptać. A z drugiej strony takiej kontrze trochę jest tam prezentowany drugi projekt, który, w ramach którego prezentowane są na zdjęciach, widzimy taką dziwną trochę scenerię, ale są to bardzo duże kolumny, które to są trawertynowe kolumny, wykonane na zlecenie miasta Berlin, które miało być wtedy stolicą świata.

0: zaprojektowaną przez Alberta Speera jako część mauzoleum czy monumentu poświęconego Mussoliniemu w samym centrum Berlina. No jak wiemy, tak się potoczyły losy, że na szczęście do realizacji tego szalonego pomysłu nie doszło, ale kolumny zostały wykonane.
1: I stoją do dziś.
0: Oczywiście zmieniło się otoczenie. Stoją bodajże pod Stuttgartem chyba, tak.
1: W sąsiedztwie zakładu przetwórstwa odpadów.
0: Tak, więc stoją w otoczeniu takiej architektury właśnie, nazwijmy to taki późny ZUS, powiedziałbym, czyli taka architektura przemysłowa z lat 2000, trochę kolorowa, bardzo dominująca, jednocześnie te kolumny, które no, są materialnym nośnikiem no bardzo smutnej i poważnej historii, a teraz no są przez zakład kamieniarski, który je wykonał, używane jako reklama, jako product placement. Więc z drugiej strony rzeczy potrafią być też nośnikiem pamięci idei. Do tego dwie wystawy duże, zbiorowe, które właśnie otwieramy w weekend 14-15 maja w Bunkrze Sztuki i w Galerii Pałacu Potockich. Razem tworzy to trzy rozdziały, tak o tym mówimy, że to są trzy rozdziały programu głównego, które można oglądać wymiennie, najlepiej po prostu wszystkie naraz. Chyba nie mamy czasu, żeby wymieniać artystów, ale są to artystki. W każdym razie warto wymienić kuratorów, którzy stoją za tym konceptem. Anna Woswinkel i Krzysztof Pijarski tworzą duet kuratorski, który zaprosił w sumie kilkudziesięciu artystów, od takich bardzo rozpoznawanych w Polsce jak Bownik czy Tytus Szabelski, po może nie gwiazdy, bo akurat w to nigdy nie celowaliśmy, ale znane postaci młodej i średniej sceny niemieckiej i zresztą nie tylko, to obszar niemieckojęzyczny. I to tworzy trzon, wokół którego budujemy, już zbudowaliśmy, ale jeszcze dopieszczamy program taki kontekstowy, bo no, fotografia jest dla nas punktem wyjścia do mówienia o ważnych rzeczach, gdzie chcemy po prostu się mówić o relacjach polsko-niemieckich, dowiedzieć się czegoś o tym kraju, dowiedzieć się czegoś o sobie samych, więc bardzo ciekawy program właśnie spotkań, dyskusji, wydarzeń z udziałem ekspertów nie fotograficznych i nie z pola sztuki, tylko z zupełnie innych dziedzin, od FWPN-u, Instytut Narutowicza, po badaczy historii.
1: Ja powiem tylko, że jeszcze wystawa książek fotograficznych w siedzibie fundacji w Pałacu Potockich. To między różnymi innymi projektami, wystawami, oprowadzaniami kuratorskimi warto, bo księgarnia i centrum festiwalowe też w tym samym miejscu. Ja cię chciałam zapytać o coś jeszcze innego, bo to, że Miesiąc Fotografii w Krakowie prezentuje najciekawsze prace.
0: Show-off jest w ogóle chyba taką częścią festiwalu najtrwalszą, powiedziałbym. Ma taką formułę, która się dobrze sprawdza i już od chyba no, ponad 10 lat właściwie wszystko się zmienia poza show-offem, tak jakbym powiedział, w ostatniej dekadzie, który ma kilka ważnych funkcji dla nas. Po pierwsze, jest konkursem fotograficznym, który wiadomo, no, służy temu, żeby dotrzeć do ciekawych projektów z całego świata. Natomiast jest skierowany do artystów, powiedziałbym, na początku swojej drogi artystycznej, którzy i które mają pomysł na projekt i rozpoczęli ich realizację. I show-off jest sposobem na to, żeby skończyć i pokazać po raz pierwszy przed szeroką festiwalową publicznością międzynarodową. Unikalne jest to, że my co roku, czy teraz co dwa lata, zapraszamy do każdej edycji show-offu, zapraszamy sześcioro, tak już się utarło, to jest taka wydaje mi się fajna liczba, sześcioro kuratorów, kuratorek, którzy, czy w ogóle składów kuratorskich, bo jest tam między innymi, może wymienię, jest Turnus, czyli Kamila Falencka i Marcelina Gorczyńska, jest Agnieszka Tarasiuk, no bardzo poważna też postać w polskiej sztuce i dyrektorka na przykład przez lat Królikarni, później Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest Aneta Grzeszykowska, no też gwiazda polskiej fotografii, ale jednocześnie wykładowczyni pracująca związana z Akademią Sztuki w Szczecinie, Julia Krywicz, To też jest z myślą właśnie o na świetną czujkę na to, co się dzieje właśnie w młodej sztuce z Ukrainy, z Białorusi. Dorota Schulz, świetna, bardzo już taka uznana na

0: świecie fotografka modowa i Tobias Zielony, pedagog, artysta, który zresztą już po tym jak go zaprosiliśmy, okazało się, że będzie miał jesienią dużą wystawę indywidualną w Zachęcie.
1: Miejcie Państwo czujkę na miesiąc fotografii w Krakowie. Szef Fundacji Sztuk Wizualnych Tomek Gutkowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję, to była Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska i
0: Tomasz Gutkowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Głębia Ostrości.
3: Oglądajmy i słuchajmy Warto, że ach albo och. No właśnie. Narodowe Święto Konstytucji 3 maja. Najwyższe państwowe odznaczenie. Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista czekał na to wyróżnienie, na odebranie tego wyróżnienia. Pół roku był więziony przez białoruski reżim przez ponad 5 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego także Agnieszkę Duczman-Jaroszewską, reżysera Lecha Majewskiego i Hannę Łukowską-Karniej. Posłuchajmy prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Dziś 3 maja roku 2026, 235 lat temu Polacy podjęli decyzję o tym, że chcą reformować niestety upadającą Rzeczpospolitą Polską. Ludzie wyjątkowi, ludzie o intelektualnej głębi, a nie związani z życiem politycznym, którzy w momencie, gdy Polska ich potrzebowała, gotowi byli do stworzenia zasadniczego dokumentu, który stał się niestety ostatecznie testamentem niepodległości, ale był konstytucją nadziei na odrodzoną Rzeczpospolitą. To wszystko i praca nad Konstytucją 3 maja i jej uchwalenie odbywało się na Zamku Królewskim w Warszawie, a więc w miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Kontekst daty, kontekst miejsca i kontekst najważniejszych odznaczeń państwowych, a więc Orderu Orła Białego, który jest mostem pomiędzy pierwszą, drugą i trzecią Rzeczpospolitą i Orderu Odrodzenia Polski, który tak bardzo wrósł w naszą niepodległość, pokazuje nam wszystkim, że dzisiaj mamy do czynienia z momentem wyjątkowym. Te wszystkie trzy konteksty pokazują, że dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się ludzie wyjątkowi, którym Rzeczpospolita Polska chce podziękować za ich wspaniałą, długą, wypełnioną służbą Polsce drogę. Podkreślam szczególnie, drodzy Państwo, ten kontekst, że twórcami Konstytucji 3 maja byli ci, którzy wprawdzie zdecydowali się na życie polityczne, ale politykami nie byli, bo przecież Julian Ursyn-Niemcewicz, Hugo Kołłątaj byli z jednej strony powieściopisarzami, historykami, ludźmi głębokiej nauki, ale też ludźmi odważnymi do tego, aby wziąć losy ojczyzny w swoje ręce. Jestem przekonany, że za sprawą tego obrazu, który Państwo dzisiaj rysujecie, obrazu Rzeczpospolitej Polskiej w XXI wieku, składamy rodzaj raportu twórcom Konstytucji 3 maja, raportu o tym, jak dzisiaj wygląda Polska za sprawą Waszych wspaniałych życiorysów. I ten raport, drodzy Państwo, jest pozytywny dzięki temu, że jesteście dzisiaj tutaj Wy. Pokazujemy naszą wartość, nasz intelekt, nasze artystyczne, kulturalne, tożsamościowe zakotwiczenie w tym, co dla Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejsze. Bo o tym są właściwie Wasze życiorysy. Z jednej strony jesteście Państwo ludźmi artyzmu, kultury, sztuki. Szanowna Pani Profesor Agnieszka Duczmal-Jaroszewska to, drodzy Państwo, kobieta, która od dekad buduje swoje wspaniałe dzieło, orkiestrę kameralną Polskiego Radia. Była pierwszą kobietą, która wystąpiła w mediolańskiej La Scali, a na całym świecie, drodzy Państwo, sławi Polskę swoją wrażliwością muzyczną,

kulturalną i opowiada historię nie tylko narodu polskiego, ale pewną uniwersalną historię artyzmu i kultury, podkreślając to, że Polska jest miejscem, w którym kultura stanowi jeden z fundamentów Rzeczpospolitej. Za to wszystko, szanownej pani profesor, z głębi serca dziękuję, za te pokolenia wychowanych polskich artystów i za dzieło pani życia. Świat artystyczny reprezentuje też pan Lech Majewski, który jest w istocie artystą totalnym, twórcą totalnym. Oddziałuje na tak wielu środkach wyrazu artystycznego na całym świecie, znów sławiąc Polskę i pokazując, jak wiele mamy do powiedzenia. I dodam tylko, że o każdym z Państwa ja mogę dzisiaj powiedzieć tylko jedno słowo, a u Was już powstały książki. O Was powstaną kolejne książki. Mam głęboką świadomość, że Wasze życiorysy będą punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków. A ja stoję dziś przed zadaniem, aby powiedzieć o Was w jednym słowie. Drodzy Państwo, kobieta niezłomna. Kobieta niezłomna i matka Solidarności walczącej. Kobieta wolności i solidarności i matka Solidarności walczącej. Pani Hanna Karniej-Łukowska, która odebrała dzisiaj Order Orła Białego, to wzór odniesienia dla wielu dzisiejszych, współczesnych kobiet. I choć pani Hanna nigdy nie chce mówić sama o sobie, to chyba wybaczy mi, że ja powiem o pani i powtórzę to jeszcze raz, że jest pani matką Solidarności walczącej i dołączyła pani do Anny Walentynowicz, matki Solidarności, i bardzo się z tego cieszę. Ale to, co wzrusza, zdaje się, najbardziej nas wszystkich, to to, że jest pani wierna swoim przyjaciołom. To to, że ludzie wolności i solidarności, o których dbała pani w latach 80. i z którymi pani współpracowała, również w XXI wieku mogą liczyć na pani wielkie serce, i za to z całego serca dziękuję. Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, człowiek wychowany w patriotycznej rodzinie jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale ten patriotyzm, wolność i Polskę w sercu niósł przez II wojnę światową, gdy uczestniczył w Powstaniu Warszawskim po roku 1945, gdy Polska była sowiecką kolonią. To Jakub Nowakowski, Tomek, wolności swojego serca nie oddał. I naukowiec, i żołnierz. A po 89 roku i także dziś w wieku 21 wzór i punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń Polaków, także dla mnie osobiście, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za tą patriotyczną i formacyjną pracę. Pani Helena Pys, drodzy Państwo, kobieta tak głęboko skromna. Wprawdzie w latach 80. była częścią Solidarności, ale nie za to dzisiaj pani Polska dziękuję, choć to bardzo docenia. Myślę sobie, że o pani Helenie najlepiej powiedzieć w kontekście słów mądrości Syracydesa, który zapisał kiedyś, że ludzie niemądrzy mają serce na ustach, a człowiek mądry ma usta w sercu. Wszystko, co mówi, jest dobrem. Wszystko, co robi, jest dobrem. Głęboka praca charytatywna, pomoc potrzebującym dzieciom, mało słów, dużo pracy. Słowa, jeśli już wypowiadane, to tylko piękne, budujące. Słowa miłości, odpowiedzialności za drugiego człowieka, za pokazywanie polskiej wrażliwości w Indiach. Serdecznie dziękuję. I nasz Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut, którego witamy w Rzeczpospolitej Polskiej, w jego ojczyźnie, drodzy Państwo.

Chcę to mocno powiedzieć, a Państwo doskonale zdają sobie sprawę, że zanim zostałem prezydentem Polski, to byłem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja znam wartość słowa bohaterstwo i niezłomny. Poruszałem się w tej materii przez wiele lat. Znam odpowiedzialność wypowiadania takich słów. I nie waham się. Jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

0: powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego Pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej. Drodzy Państwo, jako prezydent Polski, za sprawą tego obrazu, który dzisiaj narysowaliście, Polski odważnej, Polski wolnej, solidarnej, Polski o głębi artystycznej i twórczej, Polski tak mocno odważnej, Polski wrażliwej i Polski, która nigdy nie odda wolności, składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
1: Najwyższe odznaczenia państwowe, najważniejsze odznaczenia państwowe, ordery Orła Białego, to prezydent Karol Nawrocki, a teraz kawaler orderu Orła Białego, Andrzej Poczobut.
2: Szanowni Państwo, no odbierając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. Chodzi między innymi o twórcę polskich jednostek specjalnych, majora Macieja Kalinkiewicza, pseudonim Kotwicz. Chodzi między innymi o legendarnego Cichociemnego, majora Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Chodzi między innymi o Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka. Chodzi między innymi o dowódców polakowskiego podziemia na terenie Grodzieńszczyzny, podporucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Olech, podporucznika Mieczysława Niedzińskiego, pseudonim Nieman. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.

Dlatego odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi, nadal prowadzą działalność społeczną. I ta działalność jest skierowana na krzewienie polskiej oświaty narodowej na Białorusi, na krzewienie kultury polskiej i na ochronę miejsc pamięci narodowej. Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Od 2005 roku członkowie Związku Polaków są poddawani szykanom i są represjonowani. Apogeum represji to 2001 rok, wszczęcie postępowania karnego wobec mnie. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów. I to jest sedno tej sprawy. I to jest też powód, dlaczego sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi przez lata jest jednoznacznie oceniana przez różne siły polityczne w Polsce. Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że

0: Mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, za podobne działanie. Jestem dumny, że mogę podziękować dla rządu Donalda Tuska za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Jest coś, co nas wszystkich łączy. Polskość. Tylko tyle i aż tyle. Kawaler Orderu Orła Białego Andrzej Poczobut. A teraz dama Orderu Orła Białego Agnieszka Duczmal-Jaroszewska. Jakże nam bliska, jakże bliska państwu, słuchaczom Polskiego Radia.
2: Trudno mi zabrać głos po panu. To nadzwyczajna sytuacja. Słuchając pana, wydawało mi się, że wszystko, co tutaj dookoła robimy, to właściwie staje się maleńkie. I tak trudno nam mówić o tym, że to jest ważne, a przecież jest ważne. 60 lat temu, kilka dni, przed kilkoma dniami, ja pierwszy raz stanęłam w roli dyrygenta na estradzie. I przez te 60 lat również w tej sali koncertowałam z orkiestrą i dzisiaj jestem szczęśliwa, że właśnie na falach muzyki przypłynęłam tutaj pod skrzydła Białego Orła. Ale wszyscy podczas tych minionych lat 60 często zadawali mi pytanie, właściwie po co jest dyrygent? I ja bardzo, bardzo starałam się wyjaśnić te role. Mówiłam o muzyce, o frazach, o oddechu, o dynamice, o tym, że pion i poziom we wspólnym graniu. Ale właściwie mogłabym określić rolę dyrygenta tak bardzo społecznym określeniem. Dyrygent jest po to, żeby łączyć. I każdy z państwa, bo każdy z nas został obdarzony zupełnie innym talentem, ale każdy z państwa, żeby ten talent wykorzystać w 100%, musiał współpracować z innymi ludźmi i musiał ich łączyć ze sobą, ze swoją ideą, ze swoją potrzebą, ze swoim pomysłem. I myślę, że to jest to najważniejsze, bo wtedy możemy naprawdę działać dla społeczeństwa, możemy pokazywać, jak ważna jest kultura polska, nie tylko tu dla nas, ale na świecie, bo przecież dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, więc to też jest ważne. I nie chciałabym przedłużać moich podziękowań w naszym trojga imieniu, ale bardzo jesteśmy wdzięczni, chciałam powiedzieć obie i pan, jesteśmy wdzięczni za to, że tak samo obok tych wspaniałych życiowych, bohaterskich czynów również doceniono artyzm, który daje nam poczucie piękna, daje nam oddech od tych strasznych życiowych sytuacji. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, bardzo dziękuję kapitule. Czujemy się naprawdę bardzo uhonorowani, bardzo zaszczyceni, bo czyż może być coś większego niż Biały Orzeł? Dziękuję bardzo.
1: To my dziękujemy i dziękować nie przestaniemy.
3: Reklama.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.

0: masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Trwa majówka i ta majówka nie jedno ma imię, ale chcemy być mistrzami świata w czym? W grillowaniu.
3: Gość Polskiego Radia 24.
5: Doktor Michał Mularczyk, dietetyk, internista. Dzień dobry, witamy.
6: Witam serdecznie.
5: No, 13 minut do godziny 12. Pan doktor już po śniadaniu?
6: Boże broń, głodnieję koło 11-12. Jak wyjdę rano poćwiczyć...
5: No to jest to właśnie koło 12.
6: 13, ale jak poćwiczę rano, co przed chwilą poćwiczyłem, to nawet 13-14. W związku z tym to jeszcze chwilunia... Bo trzeba jeść wtedy, kiedy jest się głodnym, a nie na zegarek. O, tak powiem.
5: Panie doktorze, znam pana menu na śniadanie. To jest 8 jajek, tak? Na twardo?
6: Na niej, Boże broń. Na miękko, na miękko.
5: Na miękko, miękko, jak o, właśnie.
6: Żółtko płynne, ale na gryla się nie daje. Bo może, bo się przypali. Albo może być też, boczuś, może być też goloneczka. I na przykład, jeżeli było gotowa na całą noc, i wrzuci się na grilla, tylko żeby się troszkę, że tak powiem, osmaliła, złapała zapachu, aromatu, to wtedy to może być fajny pomysł na śniadanko, jeżeli ktoś takie coś może zjeść na śniadanie.
5: Panie doktorze, co my widzimy tak naprawdę, co my czujemy w tym grillowaniu, tym naszym grillowaniu? Majówka, no to pora rozpalić grilla.
6: Znaczy, co czujemy, to już mówię, ale chemicznie. Na przykład to będą heterocykliczne aminy aromatyczne. To jest pierwsza.
5: A to skomplikowane jest dosyć.
6: Wiem, ale tak to się nazywa. Druga bardzo fajna rzecz, ta fajna w cudzysłowie oczywiście, to wielopierścieniowe węglowodary aromatyczne. I niestety one nie są najzdrowsze dla nas. Jeżeli jeszcze byśmy troszkę podgrillowali na przykład kiełbasę, która była wcześniej uwędzona, to dodatkowo dodał jeszcze nitrozoaminy. Ale te pierwsze dwie grupy, gdzie miały aromatyczne w nazwie, czyli heterocykliczne aminy aromatyczne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, one rzeczywiście dają aromat, dają taki fajny zapach, smak, ale no właśnie dają też parę innych niezbyt fajnych rzeczy. W związku z tym trzeba zastanowić się, kiedy one powstają i jak możemy im zapobiegać ich powstawaniu albo zmniejszyć ich ilość, bo to jest ważne, prawda?
5: No tak, ale menu na majówkę obejmuje... No... W większości przypadków mięso i wyroby wędliniarskie, które przygotowane w ten sposób są niezwykle smaczne i aromatyczne, jak pan powiedział, ale czy zdrowe? Pan dietetyk, internista, no produkty na grilla, no to mięsiwo, to nie jest najzdrowsze chyba, prawda?
6: No właśnie, bo to inaczej. Jeżeli to będziemy jedli takiego grilla raz na miesiąc lub... No bo taki, czyli większość osób je nie częściej.
5: Raz na rok może tak.
6: Albo nawet raz na miesiąc, to sobie z tym poradzimy. Jeżeli to będzie oczywiście mięso i dobrze przygotowane, bo jeżeli my to, bo to możemy przygotować w miarę bezpiecznie, czyli na przykład, pamiętajmy, musimy pamiętać o paru rzeczach, że im dłużej jest na grillu, im niżej, tym więcej substancji toksycznych powstaje. W związku z tym zawsze możemy coś już ugotowanego wrzucić na grilla i tylko go dopiec. Łapie to smak grillowy, a nie ma tylu substancji toksycznych, prawda? Czyli na przykład tak jak z tą golonką, bo żeby golonkę na grillu upiec, to rzeczywiście trzeba będzie pół dnia spędzić, ale to będzie już, to będzie
5: na
6: głównie
5: mendeleje. Trzeba jeszcze ją ugotować, prawda? Przez kilka godzin.
6: A no właśnie, czyli można takie coś zrobić,
5: zamarynować jeszcze wcześniej, no to już większa sztuka.
6: I właśnie, żeby... marynować nie w olejach roślinnych, które się błyskawicznie palą na grillu. W ogóle najlepiej na przykład grillować na przykład ja czasami kładę patelnię grillową albo taką tackę, która oddziela troszkę pokarm od tego ognia, od tego powiedzmy, od tego mocnego aromatu. Wpuszcza, bo tacka jest tak zrobiona, że ma dziurki tak skonstruowane, żeby tłuszcz nie ściekał, bo tłuszcz ściekający na to palenisko jest niebezpieczny, bo on ten roślinny w ogóle jest niezdrowy, jak kupimy go w, mar-

0: pakiecie, który tam leży już pół roku, powiedzmy, w tej butelce, bo już jest utleniony.
1: Ale jest tani.
0: A tak? No coś za coś. No coś za coś. Jak on skapnie na żarzący się węgielek i w postaci, jak to powiedzieć, parującej, spalonej, dokumentalnie rozwalonej wejdzie w jedzenie, to rzeczywiście no, smak może być taki, jaki aromat, ale niestety to jest bardzo niezdrowe. W związku z tym, jeżeli marynujemy, to użyjmy innych rzeczy, dużo ziół, może być ocet, może być alkohol, który i tak będzie, że tak powiem, się, że tak powiem, ulotni. Natomiast spowoduje, że to mięso będzie takie kruche, fajne, mięciusieńkie, niesamowite. W związku z tym marynaty beztłuszczowe, bo tłuszcz kapiąc niestety będzie nam tutaj robił bardzo, bardzo niezdrowe rzeczy. To jest bardzo ważna informacja. W związku z tym nie olej na bezpośrednio na...
1: No jeszcze spali się ta skórka na taki czarny kolor i to nam dopiero smakuje, prawda? Ale jest, się pięknie nie przypaliło. Nie broń Boże.
0: Część tego nie lubi, ale znaczy ja mówię, taki spalonego nie lubię. Rzeczywiście podgrzany mocno jak najbardziej, bo nie powiem, że no, jestem też człowiekiem i znam smaki, lubię smaczne gotowanie. Że właśnie, żeby to było, żeby to jeszcze było w miarę zdrowe, czyli połączyć, troszkę zmniejszyć ryzyka niektóre, czyli na przykład no, kiełbasy niekoniecznie, boczek wędzony też niekoniecznie, bo tam już jest azot w postaci niezbyt dla nas toksycznej postaci, ale znaczy niezbyt dobrej, czyli azotany, azotyny i one się na tym grillu utleniają do nitrozoamin. W związku z tym to jest rzeczywiście nie zła rzecz. I powiem rzecz może niepopularną bardzo, bo dużo osób mówi, a to warzywa sobie zjem, te nowaliki, które teraz są i też może część podgrilluję albo część zjem tak na surowo, żeby to było zdrowe. Nowaliki się charakteryzują tym, że mają kilkanaście, nawet niektórzy mówią kilkaset razy więcej azotu w formie azotynów niż wędliny. Czyli jeżeli już jeść teraz warzywa, to najlepiej kiszonki, bo teraz no, nie ma zdrowych warzyw. One się zaczną w czerwcu, lipcu. Teraz mamy to, co gdzieś tam zostało wyhodowane pod kloszem jakimś, z ogromną ilością...
1: Pod folią, no tak.
0: I to nie jest...
1: Panie doktorze, ja już słyszę, akurat już słyszę, jak to sobie weźmiemy do serca, do żołądka, albo nawet do wątroby. Na te warzywne przekąski, jeszcze bym do tego wrócił. No bo tak... Pomidory koktajlowe w porządku, pieczarki w porządku, szparagi w porządku, bo to taki czas, bakłażan zawsze, papryka, cukinia, cebula, czosnek.
0: Jeżeli sami żeśmy to wyhodowali bez nawożenia nadmiernego, to może być dobry pomysł. Tacyki, czosnek, prawda, jako sos, bardzo fajna rzecz. Nowaliki typu, które mogą na parapecie wyrosnąć, bo czosnek też może, typu, jak to się nazywa, szczypiorek, prawda? Jak najbardziej. Daje smak, daje taką świeżość i jak tam nie będzie tego azotu nawalone, to naprawdę może być całkiem fajny dodatek do naszego jedzenia.
1: A może ryby?
0: Ale jakie wędzone? To...
1: Tak je złowiliśmy, bo jedziemy na ryby. To kolejny nasz narodowy sport. Grzybobranie, wędkarstwo, no właśnie. I ryby.
0: Nad jeziorem chude ryby, bo znowu wrócę do tego tłuszczu, który będzie palony. Chude ryby ja osobiście nie lubię, bo mi nie smakują, ale one będą bezpieczne do klonowania, bo tłuszcz niestety raz, że temperatura i będzie ten tłuszcz, że tak powiem znowu, że tak powiem się za bardzo podgrzewał, a dwa, ryby, te tłuszcze mają spore ilości kwasów omega-3, które są wybitnie podatne na utlenianie, jeszcze bardziej niż te butelkowane oleje spożywcze. W związku z tym rybę do 100 stopni i niezbyt długo można podgrzewać bezpiecznie. Ale na przykład śrubek, który jest chudorybą, proszę bardzo, to rzeczywiście można go upiec na grillu jak najbardziej.
1: Sandacz. No teraz akurat rozpoczął się taki torcz? Sezon na szczupaki. No to warto spróbować.
0: Torcz bardziej morski jest to prawda, no ale jak ktoś ma długą łódkę, to może może popłynąć.
1: Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz, taka ku przystrodze. A ile wynosi mandat za grillowanie tam, gdzie nie powinno się grillować?
0: Nie mam pojęcia.
1: 5000 złotych.
0: A gdzie się nie powinno grillować? Bo przed
1: na balkonie na przykład, a w lesie gdzieś, gdzie możemy no,
0: zaproszyć,
1: spalić.
0: 5000, no takie to rzeczywiście, to nie mało rzeczywiście. No, chyba, a z drugiej strony, no kto Boga temu zabroni? Nie, to rzeczywiście są miejsca, które niekoniecznie są najlepsze. Na świat. Pamiętajmy, że na balkonie tu raczej będzie to polska, nasza ułańska fantazja, raczej po alkoholu będzie i to też jest zły pomysł w ogóle do grilla.
1: No i sąsiedzi nas chyba bardzo pozdrawią. Panie doktorze, ostatnie już pytanie. A ilu pan ma pacjentów po takiej dietetycznej majówce?
0: Ja przyjmuję pacjentów przewlekle.

0: tak zwanie, czyli powiedzmy odchudzają się, mają nadciśnienie, cukrzycę i oni są już raczej dość świadomi, w związku z tym raczej przyjdą po błędach, powiedzmy być po jednych, po drugich świętach, ale starają się wtedy przesunąć wizytę, bo ich chcą się pokazać, bo im trochę głupio jest, czyli raczej ich bezpośrednio po ich nie widzę, a w szpitalu już nie pracuję. Natomiast kiedyś jak pracowałem rzeczywiście w szpitalu jeszcze, to po takich weekendach rzeczywiście drugi dzień takiego weekendu albo trzeci był najgorszy, bo przywozili mnóstwo osób przytrutych, a jeżeli mieli do tego właśnie choroby przewlekłe typu niewydolność serca, no to oni byli naprawdę, naprawdę bardzo ciężko chorzy, prawie że umierają.
1: Uważajmy z tym mistrzostwem świata, do którego dążymy. Doktor Michał Mularczyk, dietetyk, internista. Dziękujemy za te wszystkie rady.
0: Na zdrowie.
1: Smacznej majówki. Na zdrowie.
0: A wzajemnie dziękuję.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
11: W Święto Konstytucji porozmawiamy o polskim złotym. Jak radzi sobie w dobie zawirowań geopolitycznych? Czy jest bardziej odporny niż kilkanaście lat temu w dobie globalnego kryzysu finansowego? O tym porozmawiam z wiceprezesem Quercus TFI, panem Pawłem Karczewskim. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
12: Polskość, czyli co? Co to znaczy być Polką, być Polakiem i co nas łączy z tymi, którzy byli tu przed nami? Między innymi o tym opowiedzą socjolog profesor Krzysztof Koseła i historyk Michał Gniadek-Zieliński.
13: Tam jest trumna Dmowskiego, tutaj trumna Piłsudskiego. Ludzie nie mają pojęcia. I ten z wąsem, i tamten. Co to w ogóle jest? Jakie to ma znaczenie? To jest rozrywka elit właśnie, oświeceniowa rozrywka elit.
12: Na najbliższe zbliżenie zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Oklaskom nie było końca. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego z rąk prezydenta. Premier krytycznie o Radzie Nowej Konstytucji to pomysł Karola Nawrockiego. Walczą z ogniem w trudnym terenie, płonie Park Narodowy w Czechach. Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Odznaczenia państwowe w Święto Konstytucji z rąk prezydenta odebrali je Polacy zasłużeni dla ojczyzny. Wśród nich był Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista uwolniony kilka dni temu z białoruskiej niewoli.
15: Orderem Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę.

0: Na odebranie orderu Andrzej Poczobut czekał od 11 listopada ubiegłego roku. To bohater i człowiek niezłomny, mówił prezydent Karol Nawrocki.
1: To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł, poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
0: Nie czuję się bohaterem, podkreślał później Andrzej Poczobut.
2: Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Ta działalność jest prowadzona w warunkach represji. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
0: Tak było dziś, a wczoraj z uwolnionym spotkał się premier Donald Tusk. Polsko-białoruski dziennikarz gościł z żoną Oksaną na kolacji. Było o Polsce, o wolności i przyszłości, napisał premier w mediach społecznościowych. Na Placu Zamkowym początek centralnych uroczystości Narodowego Święta 3 Maja. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Przy tej okazji prezydent chce rozpocząć dyskusję o zmianie aktualnej konstytucji. W tym celu powołał Radę Nowej Konstytucji. Te działania krytykuje premier Donald Tusk. Najpierw proponuje przestrzegać obecnej konstytucji, mówi szef rządu.
3: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
0: W skład prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji weszli m.in. związany z Prawem i Sprawiedliwością profesor Ryszard Zegutko i była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. W informacjach Czechy i niełatwa walka z ogniem. Płonie las w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W nocy strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia, ale pożar wciąż nie jest opanowany. Szczegóły zna nasz korespondent.
4: Pożar wybuchł wczoraj i objął obszar około 100 hektarów, czyli 1 km². Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod powierzchnią ziemi. Do akcji gaśniczej w położonym na północy Czech Parku Narodowym wezwano wsparcie z innych regionów. Ze względu na trudny, niedostępny teren do działań zaangażowano 7 śmigłowców, które zrzucają wodę z powietrza. Dziś co najmniej do końca dnia z ogniem będzie walczyć nawet 500 strażaków. Największy pożar lasu w historii Czech miał miejsce również w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. 4 lata temu ogień objął obszar ponad 1000 hektarów. Z żywiołem przez 3 tygodnie walczyło 6 tysięcy strażaków.
0: I tyle od Wojciecha Stobby. Przy okazji przypominamy o dużym zagrożeniu pożarowym także w polskich lasach. To efekt braku opadów. Na koniec powroty z majówki, które przypadną na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Dobrze zaplanujmy podróż i szanujmy innych użytkowników dróg, apeluje policja. Przed wyruszeniem w dłuższą trasę należy sprawdzić stan techniczny auta i pomyśleć o etapach podróży, radzi komisarz Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki.
5: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
0: Do jutra na drogach należy się spodziewać większej liczby policyjnych patroli.
5: Funkcjonariusze będą obecni szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
0: Informacje z dróg na bieżąco podaje Polskie Radio Kierowców.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda na majówkę jak na zamówienie. Kolejny dzień jest słonecznie i bardzo ciepło, wręcz gorąco. Od 24 stopni na wschodzie do 26 w centrum i 29 na zachodzie. Wiatr nie dokucza, przeważnie wieje słabo.
6: Klimat.
0: Niemal w całym kraju dobra lub bardzo dobra jest

0: Jakość powietrza jedynie w Wałbrzychu i Czerniawie na Dolnym Śląsku jest umiarkowana. Prawie 60% energii aktualnie pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
1: Klimat. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 12. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Iza Bajda, Dominika Malkut, Dawid Twardziak i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy serdecznie do godziny 18. Jest niedziela, trzeci dzień maja. W związku z tym słowo Konstytucja dziś na naszej antenie padnie jeszcze nie raz.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: W studiu Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam w samo południe.
3: Słowo Konstytucja padnie nie raz, bo dziś mija 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. I to jest czas, kiedy o Konstytucji znów mówi się dużo. Przejdziemy do tych wątków za chwilę, ale chciałbym rozpocząć od tego, co wydarzyło się na Zamku Królewskim. Tam przyznano ordery Orła Białego znakomitym polskim twórcom, nie tylko, bo taki order otrzymała Hanna Łukowska-Karniej, działaczka opozycji w czasach PRL, ale też Agnieszka Duczmal, znakomita dyrygentka, Lech Majewski, reżyser, pisarz, poeta i oczywiście Andrzej Poczobut, który dziękował obecnemu prezydentowi, obecnemu rządowi, ale też poprzedniemu prezydentowi i poprzedniemu rządowi. Można?
4: Można, można. I no, to było wzruszenie, dlatego że tak, order był przyznany 11 listopada. No, w sposób oczywisty Andrzej Poczobut nie mógł tego orderu odebrać, prawda? Teraz mógł i odebrał. I powiem panu, że ten aplauz, te oklaski, które go powitały, myślę, że pan prezydent mógł być lekko rozczarowany, bo on takich nie dostał.
3: No tak, ale wracam do tych słów, bo one były z jednej strony bardzo proste i oczywiste, z drugiej strony jednak niezwykle ważne. Andrzej Poczobut powiedział, że jest coś, co wszystkich nas łączy i to jest w jego odczuciu polskość. Czy Poczobut mówi coś, czego politycy rządzący i nie tylko w Polsce nie chcą powiedzieć, nie potrafią już powiedzieć, albo uważają, że to jest niebezpieczne, bo mogłoby wpłynąć na ich popularność?
4: Wie pan, mnie się wydaje, że politycy odgrywają polskość. Natomiast tak naprawdę, znowu wydaje mi się, że chodzi o to, żebyśmy my tę polskość czuli. Co to znaczy czuć polskość? To znaczy, że na przykład 3 maja, ten dzień, to jest majówka, to jest wyjście na powietrze, prawda, gdzieś na plażę, nad wodę, gdziekolwiek, ale jednocześnie to jest duma i pamięć o tym, dlaczego świętujemy ten dzień 3 maja.
3: Ale by chciał, żeby było amerykańsko, jak w lipcu w Stanach.
4: Tak, no ja jestem taki 7-letni Amerykanin, można powiedzieć, bo 7 lat spędziłem. I powiem panu, że właśnie tego 4 listopada najbardziej mi się podobały
3: lipca.
4: Nie te wspaniałe...
3: 4 lipca.
4: 4 lipca, oczywiście. Nie te wspaniałe fajerwerki, które były, prawda, pokazy, które oglądałem, ale pamiętam kilku chłopaków w Ann Arbor nad rzeczką strzelało własne fajerwerki. Dlaczego? Dlatego, że jest 4 lipca właśnie. Oni świętują święto narodowe. I chciałbym, żeby tak było, żebyśmy my się autentycznie cieszyli, ale właśnie w rodzinach sami, nie tylko oglądając polityków, którzy chcą właśnie, że to oni będą celebrować, a my jesteśmy od oglądania, podziwiania ich. No i oczywiście to wpływa na nasze wybory, a przecież o to chodzi, żeby ich wybrać.
3: No a nie ma pan wrażenia, że robią sporo, żeby nam tego rodzaju sytuacje i momenty obrzydzić? Bo jesteśmy wtłaczani w swego rodzaju wyścig. Kto jest bardziej Polakiem?
4: Tak,
3: kto
4: pięknie,
3: to będzie manifestował.
4: Sprawa Andrzeja Poczobuta dokładnie to pokazywała, prawda? No przecież pan prezydent, który powiedział, że to się zaczęło od jego rozmowy z Donaldem Trumpem w 25 roku. No oczywista nieprawda. Zaczęło się znacznie wcześniej. Ale znowu nawiążę do tego samego, czyli tej takiej chęci działania samemu. Otóż my jako Towarzystwo Dziennikarskie, bo tutaj je reprezentuję, myśmy w 20 grudnia, dokładnie 25 roku, urządzili na Jazdowie Wigilię z Poczobutem. To znaczy,

0: pisaliśmy kartki do niego. Był Andrzej Seweryn, była Joanna Szczepkowska, oni czytali jego teksty, a potem każdy z nas, ten kto chciał oczywiście, napisał kartkę, mieliśmy adres tego więzienia i co kto chciał, ten napisał. No i tak naprawdę chciałbym strasznie wiedzieć, czy te kartki dotarły. No,
1: może ale będzie szansa, no, może będzie szansa, sposobność, na pewno, żeby
0: na pewno
1: zapytać.
0: Dowiem się to nie w tych pierwszych dniach. Mhm. Ale no właśnie ja uważam, że tak należy robić, że myśmy powinni czuć Polskę przez to, co robimy, a nie, że politycy pokazują nam, co mamy oglądać i jak mamy to czuć.
1: Spodziewa się pan, że Andrzej Poczobut zostanie w Polsce, czy jednak wróci na Białoruś? Bo słyszeliśmy po tym, jak udało się go wydobyć z kolonii karnej w zasadzie, a nie więzienia, tak, że teraz przyjaciele będą go namawiali do tego, żeby przynajmniej przez czas jakiś pozostał w Polsce, ale oczywiście jest człowiekiem wolnym, więc zrobi, jak uzna za stosowne.
0: Tak, o, to jest bohater i jako bohater może bohatersko postąpić i wrócić. Ale słyszałem dobry argument na rzecz przynajmniej przez jakiś czas jego pozostania. Białorusini w Polsce. Przecież tych Białorusinów, którzy no nie byli tak ukarani jak on, ale albo uciekli przed karami, albo po karach przyjechali do Polski po tym, prawda, ich ruszeniu i zgnieceniu tego wszystkiego przez Łukaszenkę. Ta spora mniejszość białoruska w Polsce, no nie będzie lepszego przywódcy dla nich niż właśnie Andrzej Poczobut. I być może byłoby świetnie, gdyby on przez jakiś czas działał na rzecz Białorusinów w Polsce, a jednocześnie Polaków na Białorusi, ale będąc w Polsce. Mhm. Mi się wydaje, że to bardzo dobry pomysł i no, warto go suflować. A co zrobi Andrzej Poczobut?
1: No tak.
0: Tak niezależny człowiek zrobi to, co będzie chciał. To jest oczywiste.
1: Uważa pan, że mógłby być dobrym magnesem dla Białorusinów mieszkających w Polsce? Mógłby to środowisko jakoś scalić, zintegrować?
0: Mam nadzieję, bo oczywiście też w tym środowisku są podziały, wiadomo o tym.
1: Jak prawda? W każdym.
0: Tak, jak w każdym. To jest normalne, ale człowiek tej rangi być może właśnie by ich przekonał.
1: No tak, dziś także zostanie ukonstytuowana Rada Nowej Konstytucji. To jest gremium, które powołuje prezydent Karol Nawrocki. Celem tej rady ma być wypracowanie założeń nowej konstytucji. Miałoby się to wydarzyć do końca kadencji aktualnego prezydenta. Wróży pan sukces tej radzie?
0: No przede wszystkim mam nadzieję, że rzeczywiście to będzie jedna kadencja. Czy wróżę sukces? Nie. Nie, dlatego, że jakby jeżeli człowiek, który no ewidentnie nie przestrzega konstytucji, co natychmiast premier wypomniał prezydentowi, powołuje radę do spraw nowej konstytucji, to znaczy, że wejście do tej rady to jest akceptowanie tego, że ta jest niedobra, w związku z tym wypracujemy dobrą. No znowu, z politycznego punktu widzenia, być może praca, ale jednej części społeczeństwa, jednej części polityki nad nową konstytucją jest potrzebna, aczkolwiek Ameryka, poprawki do konstytucji, oni mają tę oryginalną sprzed naszej konstytucji 3 maja, prawda? Tylko mają ilość poprawek do niej. No, a może warto poprawiać konstytucję? Może byłoby łatwiej niż pracować nad zupełnie nową. Ale nawet jeśli, no to przecież jeżeli się wysyła zaproszenia na 2 dni przed powołaniem członków tej rady do klubów politycznych w parlamencie, no to wiadomo, że to jest cyrk. Także nie wróżę temu powodzenia. To jest kolejna rada i to wygląda, że Pałac Prezydencki, czekam aż się rozbuduje, tak jak Biały Dom, że Pałac Prezydencki jakby próbuje pomieścić wokół siebie jak najwięcej różnego rodzaju rad, różnego rodzaju ludzi po to, żeby no, uzurpować sobie, to tak trzeba powiedzieć, kompetencje, których ewidentnie w tej konstytucji, która obowiązuje, pan prezydent nie ma.
1: Wspomniał pan o uznawaniu pewnych gremiów. Wie pan, jak to funkcjonuje w Polsce. Czasem to samo gremium jest absolutnie złe, a chwilę później już jest dobre. Patrz,
0: zależy, co
1: Trybunał
0: produkuje.
1: Konstytucyjny.
0: Tak, ta oczywiście, prawda? Albo ustawa, którą przez 10 lat PiS używał, a teraz ją kwestionuje w Trybunale, bo już zmieniła się sytuacja i ustawa już jest niedobra. No, no ale przecież, no a teraz poważnie, no bo to trzeba 3 maj poważnie, no przecież to jest jakby wycieranie państwa. To znaczy coraz mniej z tego państwa zostaje, bo normalny człowiek, jak widzi to, to mówi do cholery z tymi wszystkimi politykami. Wrzuca ich do jednego worka i mówi złodzieje i oszuści. No to jest fatalne. Nie mamy w demokracji innego sposobu niż posługiwanie się politykami do tego, żeby zarządzać dobrem.

0: wspólnym, czyli państwem.
1: Ale jeśli to ma działać, to wymaga to minimalnego szacunku do instytucji, do urzędów, niezależnie kto je piastuje.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: I
0: dlatego podobała mi się
1: miejsca.
0: Wypowiedź premiera Tuska na lotnisku, jak wylatywał do Armenii, że on bardzo chętnie będzie rozmawiał o zmianie konstytucji i o powołaniu, ale w odpowiedni sposób jakiegoś grona wybitnych ludzi, naukowców. Tam padły nazwiska niewybitne i od razu są wątpliwości, czy tego typu osoby powinny w ogóle zajmować się tym. I wtedy rzeczywiście możemy rozmawiać o nowej konstytucji albo o poprawkach do konstytucji. Ja tu będę konsekwentny.
1: A jeśli chodzi o konstytucję i ewentualne zmiany, o tych kwestiach będzie dziś na naszej antenie po godzinie 14:30 mówił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wychodzi z założenia, że potrzebna byłaby jedna, ale dłuższa kadencja prezydenta i podniesiona granica wieku kandydata na najwyższy urząd w państwie. Były prezydent przyznaje, że wobec trwającego konfliktu rządu z prezydentem potrzebna jest zmiana konstytucji z drugiej połowy lat 90. Jego propozycja dotyczy głównie zasad wyboru głowy państwa.
2: Nas nie stać na to, żeby ten dwoisty układ władzy wykonawczej, czyli rząd i prezydent, byli w stanie chronicznego konfliktu. Jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów, to jest ciągle półtora roku. Bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, nie, może 7 lat, nie dłużej. To oczywiście zmienia istotnie jakby no, tą praktykę. Prezydent już nie myśli o reelekcji, tylko myśli o tym, jak się zapisać w historii. To by moim zdaniem uspokajało trochę prezydenturę, a przynajmniej ograniczało ambicje. Być może również wykluczałoby z kandydowania najbardziej szalonych, przeambitnych polityków. I druga rzecz, którą bym zrobił, w Polsce prezydentem można zostać kończąc 35 lat, może tą granicę wieku trzeba podnieść, choć to też nie jest popularny argument, no bo wszyscy uważają, że raczej trzeba stawiać na młodzież. Bardzo poważnie zastanawiałbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę.
1: Cała rozmowa z Aleksandrem Kwaśniewskim po godzinie 14:30.
0: Oj, pokłóciłbym się.
1: Prawda? Bo tak. to są postulaty
0: kadencja,
1: dość zaskakujące.
0: A jak się trafi taki jak, excuse me, obecny prezydent i będzie szalał? Bo tu przynajmniej jest druga kadencja ogranicza, prawda? Bo chcę być wybrany. Czyli jednak muszę się przypodobać wyborcom. Ja 7 lat, hulaj dusza, piekła nie ma, wybrali mnie, zasuwam. Jestem Trumpem.
1: Całe mnóstwo ludzi w Polsce, których by to cieszyło.
0: Akurat ja do nich nie należę, no ale
1: rozumiem,
0: chętnie
1: ale
0: usłyszałbym ich argumenty.
1: To, są
0: ale
1: tacy,
0: nie, nie,
1: którzy by się
0: propozycja
1: cieszyli.
0: Jest dyskusyjna, ale ciekawa. Mhm. Tak, o taką dyskusję chodzi doskonale, prawda?
1: To podniesienie wieku też jest ciekawe, bo mówi to człowiek, który prezydentem został...
0: Dość młodo,
1: prawda?
0: Właśnie. Może byśmy sprawdzili, ale to niewiele ponad...
1: Myślę, że około 40.
0: Około 40,
1: no
0: tak, tak. Więc też skąd taka nieufność... No to zależy, znowu, a pomysł, że prezydent tak u końca kariery, no tak, jeżeli to jest prezydent typu jak w Niemczech, no to oczywiście, ale prezydent tak jak we Francji, no chyba już nie.
1: Bo to zupełnie inny ustrój, tak?
0: Zupełnie inny ustrój, prawda? I to, że akurat prawie 80-latek jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest dopustem Bożym dla świata i dla Stanów, moim zdaniem.
1: Były prezydent Kwaśniewski wskazał też na sytuację, aktualną sytuację polityczną w Polsce, mówiąc o trwającym konflikcie. Myśli pan, że w takiej sytuacji jest w ogóle możliwa rozmowa o ewentualnych zmianach?
0: Myślę, że znaczy rozmowa, ale właśnie tak szeroka.
1: Konstruktywna, nie przedstawienie, nie show.
0: Nie, nie, nie. Czy coś takiego? Czy tamta strona się na to zgodzi? Mam wielkie wątpliwości, bo skoro prezydent już organizuje, no jakby taką kamarylę konstytucyjną, bym powiedział, swoich ludzi, no to przecież nie bardzo sobie wyobraża.

0: że poszedłby na coś takiego, no, rzeczywistego, otwartego, prawda? Ale oby premier powiedział, bardzo chętnie będę dyskutował w poważny sposób na ten temat. Czyli jedna część, nazwijmy to, jeden pałac jest za tym. Drugi pałac robi to, co robi, czyli można wątpić.
1: Widzi pan dziś jakiegoś polityka albo jakąś siłę polityczną, która byłaby w stanie zbudować większość konstytucyjną w parlamencie?
0: Nie,
1: w Sejmie?
0: Nie widzę. Nie widzę. Nie widzę rzeczywiście. Chyba trzeba będzie się z tym pogodzić. No zobaczymy jeszcze oczywiście, jak się rozwinie sytuacja. Półtora roku to jest sporo. Na świecie się bardzo wiele dzieje i to może wpłynąć na sytuację w Polsce. No chociażby, a jeżeli Rosjanie zaatakują któryś z krajów bałtyckich, co jest możliwe, co akurat premier przewiduje w tym wywiadzie dla Financial Times, a nie dosłownie, ale tak to zostało zrozumiane, no to też by niesłychanie wpłynęło przecież na jak się na to zachowa, jak my się zachowamy. Więc jest mnóstwo niewiadomych, które mogą spowodować, że to, co dzisiaj myślimy o ewentualnym kształtowaniu się głosów wyborczych za półtora roku, może ulec wielkiej zmianie. Ja bym się nie odważył na żadne prognozy.
1: To prawda, tym bardziej, że widać pewne podskórne ruchy i one mogą doprowadzić do bardzo ciekawych zwrotów akcji. O tym za chwilę jeszcze powiemy więcej, ale ostatnie pytanie dotyczące konstytucji i większości konstytucyjnej. Co to mówi o stanie polskiej polityki dziś? Fakt, że nie bylibyśmy chyba w stanie, to jest diagnoza bardzo realistyczna, zgromadzić większości konstytucyjnej w parlamencie, a kiedyś przy napięciach nie mniejszych, choćby w latach 90. to się udało.
0: Byliśmy jeszcze o wiele bardziej pod wrażeniem tego, co było przed rokiem 89. Upadku muru berlińskiego, tego wszystkiego, co się stało i myśmy budowali, odbudowywali Polskę w nowych warunkach. I myślę, że świadomość społeczna tego była jednak o wiele większa. I to działało na polityków również. A tym bardziej, że mieliśmy no, to zachłyśnięcie się, prawda, Balcerowiczem, zmianą, potem przyszedł Kwaśniewski w drugą stronę, prawda, Miller. Więc myśmy przerabiali tę demokrację o wiele bardziej na szybko i widzieliśmy, że jednak była pewna ciągłość w tych bardzo różnych rządach na rzecz przemiany w Polsce. I w tych warunkach nie było takiej nienawiści jednych przeciwko wobec drugich. A to się niestety zmieniło. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy dojrzalszą demokracją, bo powiedziałbym, że wprost przeciwnie, ale niestety jest tak, jak jest. To bardzo smutne.
1: No ale cały czas cały czas jeszcze sprawy do załatwienia.
0: Tak, jeszcze o jednym. To, co dojrzało, to społeczeństwo obywatelskie. W tej chwili rozgoryczone, zgorzkniałe i myślę, że jeżeli w ciągu tego półtora roku nie powróci się do tych ludzi, którzy w 23 walczyli o to, żeby była zmiana, to rzeczywiście będzie źle. No, ja jestem blisko ich, tych ludzi, ja o nich pisałem, wydałem o nich książkę i widzę ich rozgoryczenie i widzę ich chęć włączenia się i brak sygnału ze strony rządzących wobec nich. Uważam, że to jest bardzo groźne.
1: To w takim razie, skoro wspomniał pan o społeczeństwie obywatelskim, do których drzwi miałoby ono zapukać, żeby poważnie rozmawiać o demografii, o edukacji, o opiece zdrowotnej, a nie wchodzić w ten bardzo przewidywalny dialog i to wzajemne obwinianie się jednych i drugich?
0: Wie pan,
1: z kim rozmawiać?
0: Trzeba się uczyć nawet od diabła. Jeżeli prezydent powołuje tyle różnych rad, które mają go umacniać, to może z drugiej strony rząd powinien, tak jak zresztą był przy pierwszym Tusku, była rada taka powołana, prawda? Być może trzeba byłoby tych ludzi ze społeczeństwa obywatelskiego wciągać do pewnych tematycznych zespołów, które pracowałyby nad rozwiązaniami, no ale jednocześnie i miałyby bezpośredni dostęp do ludzi z rządu, żeby ich trochę pogonić. No przecież wiadomo, aborcja, LGBT, mnóstwo innych, o stu obietnicach już się w ogóle nie mówi, prawda? A one jednak istniały. I ci ludzie z ulicy, ja ich nazwałem ulicznikami, mówimy o nich aktywiści, ci ludzie o tym doskonale pamiętają i z goryczą odnoszą się do tego, co się teraz dzieje.
1: Popatrzmy jeszcze przez chwilę na opozycję. Pytanie z zakresu pulmonologii politycznej. Ile płuc ma aktualnie Prawo i Sprawiedliwość?

0: Myślę, że medycyna nie zna tylu płuc. Na pewno więcej niż dwa, a do tego nie wiadomo, które obumiera, które rośnie. To bardzo dobre porównanie. Można tutaj szaleć, prawda?
1: No tak, ale pytanie zasadnicze brzmi i ono powraca już od kilku tygodni w zasadzie. Co się wydarzy w Prawie i Sprawiedliwości? Bo mówiło się o rozłamie, pojawiały się komentarze, które wskazywały, że to właściwie jest już kwestia czasu. Że to dni, a może i godziny i partia się rozsypie. To się jeszcze nie wydarzyło.
0: To się jeszcze nie wydarzyło, ale... Mózg, a nie wiem czy serce partii, czyli Jarosław Kaczyński, jego głos jest jakby coraz słabszy, prawda? On coraz mniej panuje nad tym pączkowaniem tych płuc Prawa i Sprawiedliwości. I to jest chyba jedyna dobra wiadomość, jeśli chodzi o tę stronę sceny politycznej.
1: No ale politycy chyba mają świadomość, że jeśli dojdzie do rozłamu przed wyborami, to szanse na ponowne objęcie władzy znikają.
0: Nie.
1: Czyżby nagle oportunizm polityczny przestał się liczyć?
0: Nie, niekoniecznie. Są tacy, którzy mówią, że to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, jest kolejną grą prezesa. Ja się z nimi nie zgadzam, ale też nie wykluczam czegoś takiego. Może lepiej mieć dwie czy trzy partie i zebrać tych głosów więcej, a potem oczywiście rządzić wspólnie. Także nie uważam, że PiS się podzieli, to znaczy, że nie będzie miał szansy na przejęcie władzy. Nie zgadzam się z tym.
1: No chociaż z drugiej strony prawa część sceny politycznej ma pewnie w pamięci jeszcze ten moment, kiedy doszło do rozdrobnienia i okazało się ono fatalne w skutkach dla
0: tak,
1: tej
0: to
1: części
0: prawda, jest
1: sceny
0: kwestia, jak bardzo się rozdrobnią, prawda? Mhm. Bo ta siekiera 5% jest niesłychanie istotna. No, na tym się przejechała lewica i bardzo to pamiętam.
1: Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, odeszło z partii dwóch posłów, poseł Kowalski i poseł Mejza. Myśli pan, że coś więcej stoi za tymi odejściami, albo
0: ja
1: to jest początek jakiejś większej fali?
0: Oni nie odeszli, ich odesznięto. I my się jeszcze dowiemy bardzo szybko, dlaczego. Już jeśli chodzi o jednego z nich, to już w zasadzie wiadomo. No co do Mejzy, to tylko było pytanie, po co jeszcze go trzymają? No już go nie trzymają. Natomiast poseł Kowalski, no zdaje się, że zagłuszarki nie pomogły. I nie da się zagłuszyć tego jego interesów, jeśli chodzi o zonda krypto. I będziemy się dowiadywać o tym o wiele więcej. No ale... Człowiek, który przeszedł przez tyle partii, który wypowiadał się no, w tak beznadziejny sposób, już powiem ostrożnie, myślę, że oni chętnie zrzucili tego no, już w tej chwili robaka chyba z wozu PiS-u, bo to im ciążyło.
1: To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące wotum nieufności. Panie ministry dalej są ministrami. Chodzi o ministrę zdrowia i ministrę środowiska i klimatu. Klimatu i środowiska. To było mniej więcej do przewidzenia, że tak to się skończy?
0: No tak, bo jednak utrzymywanie rządu jest najważniejsze dla premiera, dla rządzących i to jest zrozumiałe. Natomiast no, nie mówimy nic o notowaniach Polski 2050, a te notowania są już w granicach błędu statystycznego poniżej 1%. I oczywiste jest, że ci ludzie nie mają już szans na powrót na wiejską. Pytanie, co się będzie dalej działo? Myślę, że będą się starali rozproszyć po różnych miejscach. Na ile tam im się uda, zobaczymy.
1: Tak jak wspomnieliśmy, trwają pewne ruchy podskórne i jeszcze wiele się zapewne wydarzy. Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie, bardzo panu dziękuję.
0: Ja również dziękuję panu i państwu.
2: Autopromocja.
3: Dziś w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, trzeciomajowej opowie historyk, profesor Janusz Odziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
4: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
3: Zaczynamy krótko po godzinie 14. Ewa Fasążnik. Zapraszam.
2: Autopromocja.
1: A tymczasem jest 31 minut po godzinie 12 i jak wspomnieliśmy,

0: Dziś słowo konstytucja wielokrotnie w najróżniejszych kontekstach będzie powracało na naszej antenie. Teraz przenosimy się na Plac Zamkowy w Warszawie, gdzie prezydent Karol Nawrocki zapowiada potrzeby zmian w konstytucji.
1: Ja, drodzy państwo, jako prezydent Polski patrzę na konstytucję 3 maja jak na zadanie. I choć dzisiaj cieszę się razem z wami wszystkimi, to mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej to nie są już problemy tylko polityczne. To są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy dzisiaj w momencie, w którym konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę, niszczy rodziny, przekracza wszelkie możliwe granice. Poszedł za daleko, bo niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie. Instytucje państwowe zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem 4- albo 5-letnim. Instytucje państwowe wykorzystywane do twardej walki politycznej i partyjnej. A system praworządności, który ma, drodzy państwo, mitygować nastroje społeczne wspólnie z tymi instytucjami, produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty. Trzeba powiedzieć temu dość i mieć świadomość, że się na to nie zgadzamy.

Drogi panie marszałku, panowie premierzy, drogi narodzie, szanowni państwo, Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym. Konstytucja z roku 1997. Szanuję i dziękuję jej twórcom. Była potrzebna, była niezbędna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Chcę to jasno państwu powiedzieć. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja, dopasuje ją do możliwości współczesności. On się nie odbył, bo Polska upadła. Oni to wiedzieli. My też musimy wiedzieć, że trzeba zmodernizować Konstytucję z 97 roku albo ją zmienić. Konstytucja z roku 97 była potrzebnym momentem kompromisu. Potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej, w zupełnie innych czasach. Dzisiaj Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że za moment będziemy stałym członkiem grupy G20. Zmieniło się wszystko na świecie. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Musimy mieć taką odwagę jak oni, jak twórcy Konstytucji 3 maja. Odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, o konstytucji nowej generacji roku 2030. Musimy raz na zawsze zdecydować się, drodzy państwo, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena, narodu. Chcemy im oddać i władzę, i odpowiedzialność. Czy chcemy

by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu. Dziś sytuacja od nas tego wymaga. Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę. Silną, ale kontrolowaną władzę. Władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu. Tego chcieli twórcy Konstytucji 3 maja. Bo demokracja to są rządy większości z uszanowaniem mniejszości. A nie ordynarna blokada przez mniejszość praw większości. To nie jest demokracja. Potrzebujemy dziś władzy, która będzie dbała o nasze bezpieczeństwo i brała za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie w czasach pokoju i w czasach, nie daj Boże, wojny. Potrzebujemy zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na dwa ośrodki władzy administracyjnej i państwowej. Musimy to zrobić dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. I musimy to zrobić w roku 2030. Drodzy Państwo, Panie Marszałku, Panowie Premierzy, nie odpowiem dzisiaj narodowi. Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Dlatego właśnie powołałem dzisiaj korpus, fundament Rady do Spraw Nowej Konstytucji. Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Bardzo dziękuję profesjonalistom, dziękuję ludziom odważnym i ludziom, którzy mają różny pogląd, nawet na stawiane przeze mnie tezy, a dziś rozpoczęli swoją pracę w Radzie Nowej Konstytucji. Dziękuję za to, że reprezentujecie Państwo różne środowiska, a dzięki wam i dzięki temu, że jesteście różni, Pałac Prezydencki stanie się właśnie miejscem debaty. Debaty w odpowiedzialności politycznej i społecznej. Debaty w odpowiedzialności za ciągłość państwa. Wasza różnorodność i różny światopogląd gwarantuje to, że będzie to uczciwa debata, do której zapraszam wszystkich. Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy pracować wspólnie. Konstytucje nie powstają w ciszy. Wielkie akty potrzebują dyskusji, potrzebują wyjątkowych osób, intelektualistów, którzy patrzą szeroko. Państwo to gwarantujecie i dziękuję za to, że dzisiaj możemy zainicjować powstanie Rady Nowej Konstytucji. Kolejnym etapem będzie, drodzy Państwo, powołanie ekspertów, choć i w tym gronie są eksperci i konstytucjonaliści, konstytucjonalistów, prawników, ale także ekspertów w wielu dziedzinach społecznych, a z drugiej strony wysłałem już zaproszenia do wszystkich kół parlamentarnych polskiego Sejmu. Wierzę, że wszyscy, którzy mają w sercu troskę o przyszłość Rzeczpospolitej i naszych kolejnych pokoleń, wszyscy przedstawiciele polskiego Sejmu usiądą w Pałacu Prezydenckim razem z naszym korpusem do pracy nad nową konstytucją. Zapraszam wszystkich. Kochani rodacy, droga Polsko, obywatelki, obywatele, miejmy odwagę. Proszę was o to. Miejmy odwagę tak jak oni. 3 maja 1791 roku do reformowania

0: Rzeczpospolitej Polskiej. Polska jest piękna, Polska jest silna, Polska nie potrzebuje recenzentów do tworzenia swojego prawa. Polska będzie jeszcze bezpieczniejsza. Patrzmy na nich. Niech dzisiejszy dzień nie będzie tylko wspomnieniem. Niech będzie początkiem naszej wspólnej drogi do Konstytucji Nowej Generacji roku 2030. Niech żyje naród polski. Wiwat 3 maja. Niech żyje Polska.
1: To był fragment wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego w czasie uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie.
2: Saldo Ekstra. Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj przy okazji Święta Konstytucji porozmawiamy o polskim złotym, który według niektórych wyliczeń jest bardzo mocny. Niektórzy twierdzą, że najmocniejszy, jeżeli weźmiemy ten moment tuż przed majówką. Jeszcze z tak mocnym złotym nie wyjeżdżaliśmy na majówkę, przynajmniej od dekady. Z czego to wynika?
3: To wynika z siły gospodarki polskiej oraz z bezpieczeństwa gospodarki polskiej. Poprzednie kryzysy nas wiele nauczyły. Po pierwsze, gospodarka polska jest w tej chwili największa w historii, bo ten wzrost gospodarczy trwa. Nie cofamy się, tylko się rozwijamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nasze zapasy walut obcych w posiadaniu naszego kraju, czyli rezerwy walutowe Narodowego Banku Centralnego, Narodowego Banku Polski, są najwyższe w historii. Mhm. Obecnie wynoszą 290 miliardów dolarów i są zainwestowane w 2/3 w różne waluty obce. To są dolary, franki szwajcarskie, euro, jeny japońskie między innymi, w 1/3 w złoto. Więc te rezerwy złota szacowane są w tej chwili na 100 miliardów dolarów. Jesteśmy też posiadaczem około 100 miliardów dolarów obligacji amerykańskich, czyli można dumnie powiedzieć, że jesteśmy wierzycielem rządu USA i inwestorzy światowi to dostrzegają, wiedzą o tym. Poza tym polscy obywatele nie mają też zadłużenia istotnego w walutach obcych, czyli na przykład we frankach szwajcarskich. Więc to, co wspomniałem na początku, na pewno polski rząd oraz polski system finansowy wraz z NBP wyciągnęli wnioski z poprzednich kryzysów. Kiedy te kryzysy się rozpoczynały, rezerwy walutowe nasze były mniejsze, znacznie mniejsze, to po pierwsze. Po drugie, polscy obywatele, był taki czas, mieli bardzo wysokie zadłużenie w walutach obcych, w tym we franku szwajcarskim. I to było kilkadziesiąt miliardów, jeżeli chodzi o franki szwajcarskie. Też istotna pozycja była w złotych, więc jako tako kraj był też krajem poprawiającym swoje PKB, rosnącym, z poprawiającym swoją atrakcyjność inwestycyjną, ale jednak mniej bezpiecznym, bardziej narażonym na różne wstrząsy geopolityczne. W tej chwili nie.
2: Przypomnijmy sobie końcówkę pierwszej dekady XXI wieku. Wtedy globalny kryzys finansowy dotknął właściwie cały świat. I pamiętam ten moment, kiedy w pierwszym rzucie oberwała korona islandzka. Wtedy straciła dość mocno na wartości. Minęło kilka dni, może kilka tygodni i potem posypał się koszyk walut Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi polski złoty. To widać na wykresach, nawet jeżeli teraz otworzymy sobie taki długoterminowy wykres, powiedzmy sobie 30-letni polskiego złotego, to widać to załamanie bardzo wyraźnie. Co się wtedy stało i czy ryzyko podobnego załamania istnieje w dalszym ciągu, teraz, w 2026?
3: Moim zdaniem ryzyko takiego załamania nie istnieje, między innymi ze względu na to, że to jest inny rodzaj kryzysu w tej chwili, ta wojna w Iranie, niż kryzys związany z upadkiem banku Lehman Brothers oraz z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli że jednak bank centralny nabrał doświadczenia, uczymy się na błędach, wyciągamy wnioski i te zabezpieczenia naszego kraju w tej chwili są większe i znacznie silniejsze. Moim zdaniem nawet jesteśmy postrzegani przez inwestorów zagranicznych jako państwo posiadające taką twardą walutę, po angielsku hard currency, między innymi właśnie przez wielkość rezerw

0: walutowych, między innymi przez wielkość rezerw złota. Rezerwy walutowe to jest taka amunicja, którą można wykorzystać w ramach obrony złotego. I mamy jej bardzo dużo, tak jak powiedziałem, mamy ponad 100 miliardów, czy około 100 miliardów dolarów zainwestowane w obligacje amerykańskie. Mamy około 100 miliardów dolarów w złocie i około 100 miliardów dolarów w pozostałe inne silne waluty zagraniczne. Więc gdyby jakikolwiek inwestor zagraniczny wpadł na pomysł zaatakowania złotego, czyli kupowania walut obcych za sprzedaż złotego, no to my mamy tak dużo tych walut obcych, żeby mu to w razie czego dostarczyć, czyli bronić tego kursu złotego, że to uzbrojenie w tą amunicję walutową właściwie odstrasza tego typu ataki, tego typu pomysły. To jest podobnie jak ze zbrojeniami wojennymi. Wystarczy być krajem bardzo mocno uzbrojonym, żeby właściwie nikt nas nigdy nie zaatakował. I teraz bym nawiązał może jeszcze do charakteru tego kryzysu, który miał miejsce w 2008 roku. To był kryzys, który wybuchł w krajach takich jak Ameryka oraz kraje Europy Zachodniej, czyli najbardziej został dotknięty system bankowy amerykański oraz wielkie banki europejskie. Te banki wymagały natychmiastowego zastrzyku kapitału w tych właśnie walutach tamtych krajów, czyli banki amerykańskie zastrzyk kapitału w dolarach, banki ze strefy euro typu na przykład Deutsche Bank w euro. Więc wszyscy inwestorzy po prostu generowali ogromny popyt na dolara. Zabrakło dolara właściwie wtedy i trzeba było te dolary pozyskiwać z zagranicy, czyli sprzedawać wszystkie waluty obce, w tym właśnie koronę islandzką, złotego, forinta. No i inwestorzy, którzy grają często spekulują kursami walut, zauważyli, że jednym z krajów potencjalnie narażonych właśnie na osłabienie własnej waluty to jest Polska. Tutaj trzeba dodać tło historyczne, mianowicie przez lata wcześniejsze, poprzedzające ten rok 2008, złoty był bardzo popularny, obligacje polskie były popularne, węgierskie też. Ten złoty się umacniał, frank się osłabiał do złotego, więc ci inwestorzy kupowali tego złotego cały czas i mieli duże zapasy złotego i korzystali z tego umocnienia. I w momencie, kiedy trend się zmienił, kiedy zaczęło rosnąć masowo zapotrzebowanie na dolary i na euro, no to zaczęli tego złotego sprzedawać. No i ten kryzys po prostu zasysał waluty obce z Europy Centralnej i z krajów tak zwanych emerging markets, czyli rozwijających się, więc te waluty były osłabione. Do tego na pewno czynnikiem, który przeszkadzał w utrzymaniu wartości złotego, było to ogromne zadłużenie obywateli w kredytach hipotecznych frankowych czy europejskich. Po prostu łącznie byliśmy ogromnym dłużnikiem w walutach, które wówczas były uznawane za bezpieczną przystań i inwestorzy zagraniczni chcieli w tamtym kierunku podążać. W tej chwili takiej sytuacji nie ma. Nie ma w ogóle kryzysu płynnościowego w instytucjach finansowych światowych. Banki amerykańskie są wyśmienicie dokapitalizowane, europejskie też. Było to nawet widać ostatnio w Polsce, kiedy Erste Bank, duży bank austriacki, nabył Santander Bank Polska. Bez nowej emisji akcji, bez kredytu, bez potrzeby dofinansowania, miał po prostu nadwyżki kapitałowe, mógł to zrobić, a ten wydatek był duży, to było 7 miliardów euro. W związku z tym można powiedzieć, że nie ma najmniejszego w tej chwili ryzyka na to, żeby złoty był pod wpływem ataków spekulacyjnych i istnieje bardzo niskie ryzyko na istotne osłabienie złotego. Raczej bym uważał, że jeżeli będzie odpływ kapitału z jakichkolwiek rynków wschodzących, to on akurat złotego nie dotknie właśnie ze względu na tą naszą stabilność i ogromną wartość tych rezerw walutowych.
1: Powiedział pan o atakach spekulacyjnych. To jest w ogóle ciekawa historia, bo wtedy pamiętam w 2008-2009 roku mówiono o tym, że spekulanci uwzięli się na złotego. Takie ryzyko dzisiaj również jest. No i czym tak naprawdę są te ataki spekulacyjne na konkretną walutę?
0: Atak spekulacyjny brzmi brzydko, ale...
1: Bardzo.
0: Tak, ale forma takiego ataku wynika z chęci zarobienia przez fundusze, które się specjalizują na przykład właśnie w grze na walutach, Chodzi o chęć zarobku i to wynika najczęściej z tego, że te fundusze szacują prawdopodobieństwo sukcesu w ramach tego, w ramach tej transakcji, czyli jeżeli mają zagrać na osłabienie jakiejś waluty, to to musi być,

0: muszą być jakieś podstawy fundamentalne, czyli właśnie niewystarczający poziom rezerw, albo poziom rezerw, który dla danego kraju wydaje się duży, ale z punktu widzenia takiego inwestora dysponującego większym kapitałem nie jest aż tak duży. Właśnie jakieś takie lokalne czynniki typu wysokie zadłużenie w kredytach hipotecznych walutowe. I to są też już w historii udowodnione symptomy, które powodują takie ataki spekulacyjne. Bywało to w czasach, kiedy jeszcze nie było strefy euro, kiedy na przykład Włochy posiadały własną walutę lirę. I też często ta lira była przedmiotem ataków, ponieważ Włosi lubili zaciągać kredyty właśnie we frankach szwajcarskich, czyli w kraju sąsiadującym. I to doprowadziło do kryzysu walutowego swego czasu we Włoszech. Więc te wzorce się powtarzają. W tej chwili ci inwestorzy wiedzą, że nie ma sensu Polski dotykać, bo Polska jest bardzo dobrze właśnie wyposażona w te narzędzia obronne, czyli w zapasy walut, nazwane rezerwami. Powiem więcej, no zawsze ci inwestorzy, oni są bardzo agresywni i oni stosują politykę, że łatwiej jest kopać leżącego. W związku z tym, jak nam nic nie doskwiera, jesteśmy krajem silnym i dobrze zabezpieczonym, jeżeli chodzi o właśnie gotówkę, zapasy dolara, zapasy euro, zapasy innych walut zagranicznych, to tak naprawdę my schodzimy z ich radaru. Nie jesteśmy łatwym celem, są łatwiejsze cele, na przykład takie jak Turcja.
1: Przedwczoraj, bo 1 maja minęły 22 lata od momentu, w którym wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Bardzo ważny moment w naszej historii, ale przypomnijmy, wchodząc do wspólnoty, my zobowiązaliśmy się, że w bliżej nieokreślonej przyszłości przyjmiemy wspólną walutę euro. Mamy rok 2026, w naszych portfelach cały czas brzęczą złotówki. I pytanie, czy dobrze się stało, że do tego momentu zachowaliśmy naszą walutę? Czy gospodarka na tym skorzystała?
0: Jest na ten temat wiele opinii, bardzo mądrych uczestników rynku, komentatorów, takich jak na przykład profesor Marek Belka, prezes NBP, które mówią...
1: Były prezes NBP.
0: Były prezes NBP, że nie, że na tym, że nie weszliśmy do strefy euro, nie skorzystaliśmy. Są też opinie ekonomistów, też znaczących, które mówią, że skorzystaliśmy, ponieważ mieliśmy elastyczność podczas właśnie kryzysów, czyli jeżeli występował kryzys, złoty się umacniał i to doprowadzało do tego, że rentowność naszego, złoty się osłabiał i to doprowadzało do sytuacji, w której natychmiast nasze przychody eksportowe i rentowność eksporterów polskich rosła, czyli posiadając własną walutę mieliśmy możliwość dostosowywania się do kryzysów walutowych właśnie dzięki osłabieniu się kursu walutowego. To poprawiało od razu przychody z eksportu i ten kryzys szybko się kończył dzięki temu, więc są, powiedziałbym, takie plusy dodatnie i plusy ujemne tego, że tego euro nie posiadamy. Wydaje mi się, że w tej chwili ta dyskusja, ona się zaczęła znowu troszkę nasilać, ale ja myślę, że przez wiele lat w tej chwili już do strefy euro nie wejdziemy. Wynika to z tego, że NBP pod wodzą prezesa Adama Glapińskiego w ogóle zlikwidował Departament Studiów nad przystąpieniem do strefy euro, więc moim zdaniem jakieś takie badania naukowe pod wodzą NBP, który jest desygnowany do przewodnictwa w tym procesie potencjalnej konwergencji do euro, nie są prowadzone. Nie mamy moim zdaniem właśnie już w tej chwili takiego know-how, jak do strefy euro wejść w sposób skuteczny i potem w tej strefie euro trwać tak, żeby to było sprzyjające, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Inna rzecz jest taka, że w tej chwili absolutnie nie spełniamy wymogów tak zwanych z Maastricht, czyli takich, które byśmy musieli spełnić, żeby do tej strefy euro móc w ogóle aplikować. To znaczy nasz deficyt budżetowy jest bardzo wysoki, jest najwyższy w Europie. Żeby aplikować do strefy euro musiałby być bardzo niski. Powinniśmy mieć w ogóle przez długi czas deficyt poniżej 3%, a mamy w tej chwili powyżej 7%. To są też inne parametry finansowe, których chwilowo nie spełniamy, czyli na przykład stopa inflacji jest za wysoka i kilka innych podstawowych rzeczy, czyli jesteśmy gospodarką, która troszeczkę jest rozregulowana i tych wymogów wejścia do strefy euro po prostu nie spełniamy, ale moim zdaniem też...

0: Potrzeba bardzo mocnej woli politycznej, wspólnej opozycji i sfery rządzącej, której nie ma i moim zdaniem nie będzie przez wiele lat.
1: Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, był moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Dziś w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, trzeciomajowej opowie historyk, profesor Janusz Odrziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
12: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
11: Zaczynamy krótko po godzinie 14. Ewa Fasążnik. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podziękował dwóm prezydentom i dwóm premierom Andrzej Poczobut z orderem Orła Białego. Prezydent proponuje, szef rządu krytykuje, chodzi o propozycję uchwalenia nowej konstytucji. Częściej niż rok temu w wakacje pociągi z Polski znów dojadą nad Adriatyk. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czekał na to od 11 listopada. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego order Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie państwowe w święto 3 maja wręczano na Zamku Królewskim. Uwolniony kilka dni temu z białoruskiego więzienia dziennikarz mówił, że nie czuje się bohaterem.
2: Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, dla rządu Donalda Tuska, za działania na rzecz mojego uwolnienia.

0: Zwolnienie. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla rządu Mateusza Morawieckiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Andrzej Poczobut został odznaczony w uznaniu znamienitych zasług.

0: 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęło uruchomienie dzwonu Zygmunt oraz msza święta w katedrze na Wawelu. Następnie ze wzgórza Wawelskiego drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny.
1: To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem.
2: Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu.
3: W naszym ukochanym Krakowie cieszymy się. Mamy możliwość zobaczenia przepięknej tradycji, jaka jest przed nami. Przepiękne stroje i żołnierzy.
4: Patriotycznie.
5: Patriotycznie.
4: Aż ciarki przechodzą.
6: Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, także myślę, że każdy Polak powinien znać datę. Mamy być z czego dumni i oby tak dalej.
0: Tak, 3 maja mija w Krakowie. O 17:00 krakowianie i turyści tradycyjnie zgromadzą się na Małym Rynku, by uczestniczyć w krakowskiej lekcji śpiewania. Radę nowej konstytucji powołał prezydent Karol Nawrocki. To zespół, który ma pracować nad nową ustawą zasadniczą. Prezydent mówił o tym na Placu Zamkowym podczas centralnych uroczystości Narodowego Dnia 3 maja. Jak podkreślał, dziś nie odpowie, jaki system premierowski czy prezydencki powinna mieć Polska, ale jak mówił, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki.
7: Konstytucja z roku 1997. Szanuję i dziękuję jej twórcom. Była potrzebna, była niezbędna. Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: Konstytucji nie trzeba zmieniać, konstytucję trzeba przestrzegać. Tak głowie państwa odpowiada premier Donald Tusk.
8: Sięgnijcie wyobraźnią i pamięcią do tamtych lat, do XVIII wieku. Mieliśmy jedną z pierwszych i jedną z najlepszych konstytucji na świecie. Dlaczego wszystko się wywaliło? Bo pojawiły się siły, które nie miały zamiaru szanować i przestrzegać tej konstytucji. A w miejsce tego zaproponowały rebelię. W imię, wiecie, obrony tradycji, slogany Targowice były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy, ale na końcu była zdrada.
0: Aktualna konstytucja obowiązuje od 17 października 1997 roku. 700 tysięcy złotych to straty po pożarze, jaki wczoraj wieczorem wybuchł w zakładzie meblarskim w Rybnie koło Działdowa. To województwo warmińsko-mazurskie. Strażacy do rana walczyli z ogniem.
9: Zagrożona była skrzynia, hala produkcyjna na terenie zakładu. Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów wody w natarciu na palący się budynek oraz 2 prądów wody w obronie na budynek sąsiedni.
0: Relacjonował Karol Sadłowski ze Straży Pożarnej w Działdowie. W hali, która spłonęła, było około 200 ton trocin potrzebnych do produkcji frontów meblarskich. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. I jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o wakacjach w Chorwacji. Pojutrze do sprzedaży trafią bilety kolejowe do Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy od czerwca. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. Pociągi mają kursować 6 razy w tygodniu. To 2 połączenia więcej niż w zeszłym roku. Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Cała Polska skąpana w majowym słońcu. Niebo jest bezchmurne i tylko gdzieniegdzie ozdabiają je niegroźne białe chmury. Temperatura jak w lipcu, na zachodzie aż 29 stopni. Poza tym przeważnie od 24 do 27. Wiatr wieje słabo.
10: Polskie Radio 24.
11: Słowem wszystko.
12: 5 minut po godzinie 13:00. Pora na sprawy międzynarodowe.
10: Świat 24.
12: A o czym dzisiaj w ciągu najbliższej godziny będziemy rozmawiać? Zaczniemy od wizyty króla Karola w Stanach Zjednoczonych i zastanowimy się nad tym, na ile przypomniał on Stanom Zjednoczonym, że Europa jest dla nich ważna, no a Stany Zjednoczone ważne dla Europy. Później zaproszę Państwa w kierunku Białorusi, bo tam rozmawiać będziemy o tym, jak wygląda w tej chwili ten kraj. Kraj dyktatora, który handluje ludźmi. Andrzej Poczobut na początku tego tygodnia został uwolniony z białoruskiego więzienia. Później jeszcze o Peterze Madziarze, który złożył wizytę w Brukseli. No

0: zastanowimy się, na ile duże wotum zaufania otrzymał on od Unii Europejskiej. I mam nadzieję, porozmawiamy również o tym, o czym rozmawiał Donald Trump z Władimirem Putinem. No i czy na poważnie należy brać pod uwagę pogróżki amerykańskiego prezydenta o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy, głównie z Niemiec, no i o podniesieniu ceł na samochody.
1: Świat 24.
0: Pierwszym moim gościem jest pani Wioletta Wilk-Turska. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Król Karol pojechał do Stanów Zjednoczonych, miał wspaniałe przemówienie w kongresie, ale mowy królewskie to trzeba tak czasem odkodować. Król dużo zakodował w tej mowie, czy raczej był bezpośredni?
2: No, król był na tyle bezpośredni, na ile może jako głowa państwa, którego cechą charakterystyczną jest apolityczność. Oczywiście ta apolityczność taka na zewnątrz, oficjalna, bo przecież nikt nie wątpi, że król ma bardzo dobrze sformułowane swoje poglądy od dawna, ale przyjęło się od lat, że monarcha brytyjski tych poglądów nie pokazuje, dlatego też my nie wiemy, czy on jest bardziej lewicowy, czy bardziej prawicowy, czy bardziej podoba mu się taki premier lub inny. Tak powinno zostać. Natomiast oczywiście jego przemówienia były po pierwsze niezwykle inteligentne, niezwykle takie humorystyczne, bo było w nich wiele bardzo takiego inteligentnego rzeczywiście humoru.
0: No, ale uszczypliwości tak, zaryzykowałbym.
2: Uszczypliwości były również. No ale myślę, że możemy powiedzieć, że król może sobie pozwolić na więcej, szczególnie, że nie jest przecież tajemnicą, że prezydent Trump uwielbia króla Karola, zresztą nawet mówił o nim per Karol, co nie uszło mojej uwagi, bo to tak niewielu raczej mówi. Myślę, że nawet rodzeni bracia króla nie powiedzieliby o nim publicznie Karol. Więc to taka trochę amerykańska może fantazja. Tak, ale było jednak w tych przemówieniach, szczególnie w przemówieniu przed kongresem, wiele takich uwag, które można byłoby jednak interpretować jako taki mały przytyczek w nos samego prezydenta, chociażby przypomnienie o tym, że władza wykonawcza winna być poddawana pewnym ograniczeniom i żeby nie powiedzieć kontroli. To się szczególnie demokratom podobało, nawet wstali, bili brawo królowi, chociaż wiemy, że jednak demokraci to tacy specjalnie za monarchią nie są, ale to przemówienie rzeczywiście ich ucieszyło, bo no, król dał poniekąd właśnie taki sygnał. Pamiętamy, że przecież wielu przeciwników prezydenta Trumpa mówiło niedawno, nie jesteś królem. No. Tymczasem przyjeżdża król i ten król udowadnia, że bycie królem wcale nie oznacza, że można wszystko robić i mówić.
0: No tak, ale na stronie Białego Domu pojawiło się zdjęcie króla Karola i Donalda Trumpa z podpisem Dwaj Królowie. To chyba niezręczne.
2: Nie, to jest bardzo niezręczne. No, wiemy, że sam prezydent Trump przekracza pewne granice dobrego smaku. Chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem było przedstawienie się jako Jezus Chrystus, uznawiający czy pochylający się nad żołnierzem rannym. No to naprawdę jednak człowiek, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem i robi coś takiego, powoduje zdumienie, zniesmaczenie. Zresztą no, królowi Karolowi też na pewno się to by nie spodobało, szczególnie że on sam wspominał w swoim przemówieniu o tym, jak ważne dla obu narodów są korzenie chrześcijańskie, że to chrześcijaństwo jest jak rodzaj kotwicy, wartości wynikające z chrześcijaństwa. Więc no, przedstawienie, taki obrazek Trumpa jako Jezus Chrystus, to nie było jakoś takie mądre ani dyplomatycznie poprawne. No ale niemniej jednak była to na pewno bardzo dobra wizyta.

0: i bardzo duży sukces króla Karola jako dyplomaty.
1: No właśnie, porozmawiajmy o tej stronie dyplomatycznej, bo król Karol poleciał do Stanów Zjednoczonych z bardzo ważną misją. Poprawienia relacji między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, bo te w ostatnim czasie nie wyglądają najlepiej. Donald Trump nie przebiera czasem w słowach, mówiąc o brytyjskim premierze, przyzna pani.
0: No tak, nie przebiera w słowach i zresztą temu premierowi się należy za wiele rzeczy krytyka, ponieważ jest to najgorszy premier, jakiego można sobie w ogóle przypomnieć, sięgając pamięcią wstecz, jeśli chodzi o historię brytyjskich premierów. Jest nie tylko bardzo nieudolny, ale i bardzo niepopularny wśród Brytyjczyków. No oczywiście podpadł prezydentowi, no tą niechęcią do wspierania jego akcji na Bliskim Wschodzie. Czy on miał rację, czy nie miał racji, czy prezydent miał rację, czy no na pewno prezydent liczył na więcej, bo przecież Wielka Brytania to nie jest jakiś tam sojusznik, to jest bardzo ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że w Europie od dawien dawna najważniejszy sojusznik. No i ten sojusz został troszeczkę nadszarpnięty poprzez tę niechęć oficjalną, taką wyraźną niechęć premiera Starmera do wspierania działań amerykańskich. No i tutaj właśnie wchodzi król i ten król ma poważne zadanie. Ma jednak trochę wejść w rolę arbitra, kogoś, kto postawi te relacje znowu w dobrym świetle. Chociaż musimy też pamiętać, że jednak król, no on nie może tak sobie mówić wszystkiego, co by chciał, bo jednak król, tak jak wcześniej jego matka królowa, wykonuje misję na zlecenie rządu. Cokolwiek robi monarcha, no to jednak jest to ustalone z rządem, co on ma powiedzieć. Oczywiście wiemy, że Karol ma niezwykle taką no, silną osobowość polityczną, chociaż stara się ją ukryć, to jednak ten temperament czasami bierze górę i on nieraz mówi pewnie takie rzeczy, które niekoniecznie rząd by chciał, żeby powiedział. Chociaż dzięki temu, że to takie jest właśnie zakamuflowane, to trudno się do tego tak bezpośrednio przyczepić. No ale jednak to są pewne ustalenia i król zawsze wie, że rząd od niego oczekuje, żeby no zaakcentować to czy tamto. Więc to tak jest to jednak pewna taka no, pewien wspólny, troszeczkę do wspólnego mianownika trzeba sprowadzić i oczekiwania rządu, no i to, co król chciałby też od siebie przekazać.
1: To jest postawa rządu brytyjskiego, bo zazwyczaj było tak, że jak Amerykanie mieli jakiś pomysł, no to Wielka Brytania jak za panią matką. Patrząc na różnego rodzaju operacje wojskowe Stanów Zjednoczonych, to zawsze były one wespół z Brytyjczykami. W tej chwili ta rezerwa wynika z po prostu takiej dużej rezerwy do Donalda Trumpa w brytyjskiej polityce?
0: No, tym, co może już nie pamiętają, kiedy w 2003 roku Wielka Brytania przyłączyła się do wojny w Iraku, to wtedy chodziło o Irak.
1: Tak.
0: Pod pretekstem Amerykanie cały czas twierdzili, że jest tam że jest tam broń biologiczna przygotowywana i którą trzeba zniszczyć. Dzisiaj wiemy, że tam nie było żadnej broni. Natomiast ówczesny prezydent junior, Bush junior, chciał dokończyć to, czego nie dokończył jego ojciec. Wciągnął Amerykę w wojnę i samego premiera, ówczesnego premiera Tony'ego Blaira, który 4 lata później, po ogromnym skandalu, w atmosferze ogromnego skandalu, kiedy wszystko już się okazało, że Amerykanie go po prostu oszukali, najwięksi sojusznicy go oszukali po to, żeby wszedł w tę wojnę, no to myślę, że wielu to jeszcze pamięta, szczególnie, że był to premier Partii Pracy, podobnie jak obecny premier, więc w Partii Pracy to ten skandal, jakim było uświadomienie sobie, że największy sojusznik przekazywał swoim sojusznikom, Brytyjczykom, fałszywe

0: wywiadowcze po to, żeby przekonać ich do udziału w wojnie w Iraku. No to jednak była potworna niegodziwość. No i dzisiaj mamy sytuację troszeczkę podobną. Znowu mamy republikańskiego prezydenta, mamy premiera z Partii Pracy i znowu jest problem Bliskiego Wschodu, więc bardzo możliwe, że jednak to gdzieś tam zafunkcjonowało, ta refleksja, że co będzie, jeśli się okaże, że my znowu zaangażujemy się w coś, co się okaże po prostu jakąś prywatną rozgrywką prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Niech pani powie, bo Donald Trump zaryzykował takie stwierdzenie i stwierdził, no zastanowimy się, czy te Falklandy to nie są aby na pewno Malwiny.
0: To jest... to już pojechał chyba za grubo.
1: Grubo, ale powiedzmy, to jest jednak ważny taki element dla Brytyjczyków, że te Falklandy to są Falklandy, a nie Malwiny, prawda?
0: Tak, to jest bardzo ważne. W 1982 roku przecież rozegrała się krótka, ale jednak wojna z Argentyną, tak, o też właśnie Falklandy, Malwiny. Pamiętam, że na konferencji prasowej, kiedy jeden z dziennikarzy amerykańskich zapytał ówczesną premier Margaret Thatcher, dlaczego ona się w ogóle pakuje w coś takiego, dlaczego wysyła tyle tysięcy mil wojsko, armię, sprzęt po to, żeby jakiegoś kawałka ziemi bronić, to wtedy ona odpaliła, a jak to było na Hawajach, kiedy zaatakowali Japończycy Pearl Harbor. To przecież też nie jest stały ląd amerykański, tak? To jest z dala od Stanów Zjednoczonych. A jednak byli tam Amerykanie, była tam baza amerykańska i trzeba było tego bronić, więc to jest szczególnie ważne i takie, to jest, no, Brytyjczycy, oczywiście oni już dawno stracili swoje kolonie, ale mają jeszcze parę takich terytoriów zamorskich, parę takich przyczółków, które przypominają im o tej wielkiej imperialnej historii, przeszłości, za którą wciąż wielu tęskni. Oczywiście od dawna Wielkiej Brytanii nie stać na utrzymanie kolonii, bo kolonie to fantastyczna sprawa. Było skąd grabić, było skąd brać różne rzeczy, brylanty, niebrylanty, wspaniałe różne i przyprawy i tak dalej. I sprzedawać tam, bo to przecież był wielki rynek zbytu.
1: No, słońce nie zachodziło nad Wielką Brytanią, mówili Brytyjczycy.
0: Tak jest, no ale czasy się po wojnie zmieniły, więc, ale sentyment pozostał, tak, niewątpliwie pozostał. Tak.
1: Myśli pani, że blask monarchii długo utrzyma się w pokojach, bo nie w komnatach w Białym Domu i Donald Trump będzie łaskawszy wobec Wielkiej Brytanii?
0: Nie wiem, czy wobec Wielkiej Brytanii. Na pewno prezydent bardzo lubi i szanuje króla Karola. Tak bardzo, jak bardzo nie lubi i irytuje go młodszy syn Karola, czyli Harry, jego żona. Więc myślę, że no, prezydentowi, jak wielu przed nim, więc nie miejmy mu tego za złe, niezwykle imponuje monarchia brytyjska, bo też jest to niezwykła instytucja, która powala na kolana wszystkich. Iluż było premierów z Partii Pracy, którzy zarzekali się, zanim zostali premierami, że zreformują monarchię i w ogóle zrobią z królowej, prawda, panią Mountbatten-Windsor, a nic takiego się nie działo. Wszyscy po kolei zachwycali się tym blaskiem, który bił z królewskich rezydencji od samej królowej. Więc myślę sobie, że no, przez jakiś jeszcze czas prezydent Trump będzie o tym pamiętał, bo też trzeba przyznać uczciwie i myślę, że bez względu na to, czy ktoś popiera monarchię, czy nie, trzeba przyznać, że król Karol III wykonał w Stanach kawał dobrej roboty.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem była...
0: Dziękuję również.
1: Rozmawialiśmy o Wielkiej Brytanii i o wizycie króla Karola w Stanach Zjednoczonych, a moim gościem była pani Wioletta Wilk-Turska z Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: Świat 24.
1: Białoruś teraz w naszej audycji. Ze mną jest Siergiej Pelesa z telewizji Bielsat. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Oczywiście najważniejszą informacją w

0: W relacjach polsko-białoruskich jest to, że Andrzej Poczobut wyszedł z więzienia. To, ale jeśli zaczynamy się temu wszystkiemu przyglądać, no to jest to element tego, co Łukaszenka robi już od jakiegoś czasu, czyli handluje ludźmi, prawda?
1: Tak, jest to tradycyjna strategia Aleksandra Łukaszenki, która działa już od kilkunastu dobrych lat. Już ktoś, kto uważnie obserwuje od dawna białoruską politykę, to wie, że to nie jest pierwsza kampania wymiany więźniów politycznych na, no właśnie na co? Na skasowanie części sankcji, uznanie polityczne, no uznanie jego władzy de facto. Oczywiście tutaj nowym pewnym jest to, że tak wielkiej liczby więźniów politycznych, tak długo przetrzymywanych i tak złej sytuacji politycznej, tak niskiego poparcia na Białorusi Łukaszenka przy poprzednich tego typu akcjach 10 lat temu i wcześniej oczywiście nie miał.
0: W tej chwili udaje mu się uzyskiwać, tak jak pan powiedział, zwolnienie z różnego rodzaju sankcji. Na ile to ratuje sytuację ekonomiczną Białorusi?
1: W bardzo niskim stopniu to ratuje, ponieważ mówimy o tym, że działa jakby tor amerykańsko-białoruski. To znaczy administracja Donalda Trumpa, wyznaczywszy specjalnego wysłannika Johna Cole'a na kierunek białoruski, uwolniła już kilkaset więźniów politycznych. Wiadomo, tutaj nie funkcjonuje to w odizolowaniu od sojuszników. Polska w tym uczestniczy oczywiście, Litwa, Ukraina, białoruskie siły demokratyczne, ale oczywiście głównym rozgrywającym jest osobiście wysłannik John Cole i jego zespół. On nie działa tam sam, tak? Przez to, że on znalazł podejście do Aleksandra Łukaszenki, osobiste takie nawet wręcz, personalne, to ten system funkcjonuje. Natomiast sankcje amerykańskie zaprowadzone przeciwko reżimowi Łukaszence są bardzo słabe, są nikłe w porównaniu z tym, jak mocne i uderzające w gospodarkę Białorusi są sankcje unijne, w których to sankcjach uczestniczy też Polska. No, chociażby dla porównania, handel pomiędzy USA a Białorusią jest znikomy, natomiast Unia Europejska i Polska była i nadal jest jednym z głównych partnerów Białorusi. I ten fakt, że granica zachodnia Białorusi, czyli granica z Polską i państwami bałtyckimi, jest zamknięta dla towarów sankcyjnych, czyli nawozów potasowych, drewna, produktów paliwowych, ropopochodnych, bardzo mocno uderza w białoruską gospodarkę. Szczególnie to jest wyczuwalne w sytuacji, kiedy Rosja jest na granicy recesji, bądź, jak niektórzy analitycy twierdzą, Rosja już jest w recesji i gospodarka Rosji się ochładza, co przyznał kilka dni temu osobiście Władimir Putin.
0: A ja zastanawiałem się wtedy, kiedy po pierwszej grupie osób zwolnionych Amerykanie łagodzili te sankcje i potem po drugiej, czy to nie będzie troszkę taka brama dla łagodniejszego, dla eksportu, importu również, który posłuży Rosjanom? Czy to nie będzie taki hub dla Rosji do obchodzenia sankcji, które są na nich nałożone?
1: Zgadza się, może to być wykorzystywane, ponieważ Białoruś w drugą stronę, jakby w odwrotnym kierunku jest wykorzystywana. Białoruś jest takim, powiedzmy, za przeproszeniem, bocznym wejściem do Rosji i to już od wielu lat. Mm-hmm. Przecież od początku inwazji w 2014 roku, tej hybrydowej, tak zwane białoruskie krewetki, tak, białoruskie awokado, kiwi, białoruski parmezan, to nie są żarty, to się dzieje naprawdę. Natomiast w tym przypadku dziś o wiele ważniejsze jest to, że Białoruś jest, funkcjonuje jako taki kanał przerzutowy sprzętu elektronicznego i podzespołów dla rosyjskiej wojny, dla rakiet przede wszystkim, dla dronów. To przez Białoruś te towary z Chin dostają się do Rosji.

0: Natomiast ta izolacja, która funkcjonuje obecnie, to znaczy ta zamknięta granica, o której mówiłem, ona nie jest fizycznie zamknięta, tylko dla niektórych towarów, tak? Te sytuacje potęguje też fakt, iż granica z Ukrainą również jest zamknięta i zostaje tylko i wyłącznie jedna granica rosyjska, co wydłuża łańcuchy logistyczne, dostawcze, zwiększa koszty, komplikuje, wydłuża czas dostawy, a przecież przez Ukrainę również można by było i Białoruś transportowała różne towary. Ba, powstały jakieś fantazyjne projekty, gdzie na Białorusi miałby nad Dnieprem być, czy nad Prypiecią port, hub, gdzie ładowałyby się kontenery wysyłane Dnieprem na południe i one płynęłyby na cały świat. Też był taki pomysł przed wojną. Oczywiście, teraz nikt już o tym nie pamięta, ale może się do tego kiedyś wróci. Przypomnijmy sobie, że był pomysł też fantastyczny tej autostrady wodnej z Polski przez Białoruś, Ukrainę nad Morze Czarne, tak?
1: Tak.
0: To było kilka lat przed wojną. Takie pomysły się pojawiały. To wszystko mogłoby połączyć Białoruś w ten regionalny system gospodarczy, związany też z Polską, no ale nieczystego, ponieważ Rosja zaczęła wojnę. W każdym razie, dopóki są sankcje unijne, to Łukaszenka nie może odetchnąć z wielką ulgą. Dla niego zaś też bardzo ważne jest takie polityczne uznanie, tak? Te takie drobne gesty, znaki, prezenty wręcz, list od Donalda Trumpa i perspektywa zaproszenia go też na spotkanie z prezydentem USA, która no realnie się już pojawia w tym roku.
2: Zastanawiam się nad sytuacją polityczną i społeczną Aleksandra Łukaszenki, bo w 2020 roku dosyć ostro i bagnetami zaprowadził on w kraju porządek, ale jest takie stare rosyjskie powiedzenie, że można bagnetami porządek zaprowadzać, ale później na tych bagnetach nie da się siedzieć. A on siedzi. Jak to jest?
0: No, to jest tak, że Białoruś opuściło kilkaset tysięcy najbardziej aktywnych obywateli, tak? W Unii Europejskiej prawie 400 tysięcy kart pobytu wydano dla Białorusinów w ostatnich latach. Nawet w Warszawie tak sobie po prostu na ulicy dość często spotkamy samochody na białoruskiej rejestracji do dziś. To nie są tylko osoby, które przyjeżdżają w sprawach czy na zakupy. To są Białorusini, którzy mieszkają tu w Polsce i nie mogą z tym samochodem z powrotem wrócić. To znaczy mogą, ale to będzie bilet w jedną stronę. Już stamtąd nie wrócą. Tak? Więc wyjechało...
2: Unieważnia się paszporty, prawda?
0: Tak, no mój paszport się dawno skończył. Ja na Białorusi nie byłem od ponad 6 lat i nie mam możliwości tego paszportu wymienić. Mam paszport, ale on jest nieważny, tak, mój białoruski paszport. I według różnych obliczeń, ale około 6 do 7% ludności Białorusi opuściło ten kraj w ostatnich kilku latach po 2020 roku i w zamian za Białorusinów na Białoruś napływają między innymi Rosjanie, tak? To jest podobna sytuacja, która miała miejsce w naszej historii wielokrotnie po nieudanych powstaniach, po powstaniu listopadowym, po wojnach napoleońskich, po powstaniu styczniowym, tak? Kiedy powstańcy opuszczali tereny dawnego Wielkiego Wieśniństwa Litewskiego, które no, w dużym stopniu pokrywają się z Białorusią, a w ich miejsce przyjeżdżali urzędnicy, wojskowi, nauczyciele rosyjscy, tak, z głębi imperium. A teraz jeszcze jest ciekawe zjawisko, bo w Rosji przecież są problemy z internetem, tak? Tak. Więc dużo Rosjan przyjeżdża na Białoruś, kupują sobie jakieś niewielkie, niedrogie chatki, no i mieszkają tam, pomieszkują raz na Białorusi, raz w Rosji, bo na Białorusi na przykład działa internet. I w ogóle Białoruś dla Rosjan wygląda jak taki trochę no taki swój zachód, tak? Tak jak w Związku Radzieckim to były państwa bałtyckie czy republiki bałtyckie, no to teraz Białoruś Grodno z jego zamkami, z architekturą barokową, gotycką, no wygląda jak taki zachód, gdzie można przyjechać bez wizy i korzystać z internetu, który to internet w Rosji szwankuje. No i też ważne jest to, że na Białorusi nie ma wojny, a przecież Rosja jest bombardowana cały czas.
2: Tak, to prawda. A niech pan powie, no bo z tych Rosjan, którzy przyjeżdżają, by pokorzystać z internetu, nie da się utrzymać państwa. Z czego w tej chwili utrzymuje się Białoruś? Bo też przecież swojego czasu utrzymywała się z reeksportu paliw energetycznych, natomiast w tej chwili to wszystko jest zamknięte.
0: No nie do końca, nie do końca. Te paliwa są nadal sprzedawane, czyli Białoruś dostaje przede wszystkim od Rosji i dużą zniżkę na gaz i ropę.
2: Tak.
0: Ta zniżka wynosi około 3 do 4 miliardów dolarów rocznie. Te produkty są przerabiane na dwóch rafineriach i idą też do Rosji jako paliwo.

0: również do rosyjskiego wojska, ale też sprzedawane są w świat. Między innymi takim hubem, który służy dla Białorusi, to są Zjednoczone Arabskie Emiraty. Tak? To widać też w statystykach gospodarczych. Natomiast jeśli mówimy o generalnie gospodarkę, to 60% eksportu białoruskiego to jest Rosja. Tak? Więc problemy rosyjskie i to ochłodzenie gospodarki, które teraz jest obserwowane, będzie potęgowane w najbliższych miesiącach, mocno uderza w Łukaszenkę, w jego budżet i poniekąd też go skłania, by kontynuować ten dialog z USA i między innymi uwalniać więźniów politycznych, tak? Ponieważ stopniowo USA mogą kasować sankcje i też jest jakaś tam nadzieja, pojawia się na horyzoncie, że być może Unia również zacznie kasować. No, przypomnijmy sobie, że tylko część unijnych sankcji jest wprowadzona za sfałszowane wybory i represje, a znaczna część jest wprowadzona za porwanie samolotu, za kryzys migracyjny, za współudział w agresji Rosji przeciwko Ukrainie. I widzimy, że migrantów, tych właśnie, którzy idą przez zieloną granicę z Białorusi, praktycznie na polskiej granicy już nie ma. Migrantów nie ma. Jeżeli by wojna się zakończyła i Łukaszenko uwolnił wszystkich więźniów politycznych, no to sytuacja mogłaby być taka, że no w Brukseli by ktoś powiedział, no słuchajcie, no może skasujmy część sankcji, no przecież przyczyny tych sankcji już są zanikłe, nie ma tych przyczyn, tak? Myślę, że on na to liczy, a na razie sytuacja dobra nie jest, no bo ratuje go tylko w zasadzie, poniekąd wojna go ratuje, ponieważ białoruski przemysł wojenny, tak, obronny, pracuje na kilka zmian na potrzeby rosyjskie i tutaj Łukaszenka nauczył się zarabiać na tej wojnie, nie uczestnicząc w tej wojnie bezpośrednio.
1: Zawsze mówiło się, że on jest mistrzem takiego lawirowania między Wschodem a Zachodem, między Rosją a Unią Europejską. Czyli myśli pan, że on najchętniej by do takiej sytuacji wrócił?
0: Tak, to prawda, on jest mistrzem lawirowania, on dobry jest w tej strategii i ma ogromne doświadczenie. Wcześniej mu się to udawało. Niestety sytuacja się pogorszyła i to pole manewru jest mniejsze, choć nadal on próbuje to robić. Mniejsze pole jest dlatego, że no i kryzys migracyjny, i niebywałe w historii Białorusi represje. Jednak Białoruś, reżim Łukaszenki jest uznany na świecie jako współagresor przeciwko Ukrainie. Co chwilę pojawiają się kwestie tego ryzyka, tak, ponownej inwazji z Białorusi na Ukrainę. Może ono jest na razie bardzo mało prawdopodobne, natomiast też chociażby na przykładzie tej wymiany, w której Andrzej Poczobut został uwolniony, tak? Popatrzmy, kim są te pozostałe osoby.
1: Tak.
0: No przecież ten wiceszef służb specjalnych Mołdawii, Aleksandru Belan, przecież on był na służbie KGB białoruskiego, nie FSB Rosji. To znaczy, że czy to oznacza, że Białoruś ma jakieś strategiczne interesy w Mołdawii? No oczywiście, że nie. Poprzez KGB, przez współpracę tego Bilana z KGB, Rosja pozyskiwała, Rosja tam mąciła, że tak powiem, mieszała w tej Mołdawii, tak? I to jest dowód na to, że Białoruś jest częścią tego systemu prowokacji, działalności agenturalnej, działalności hybrydowej, takich agresji podprogowych. Albo weźmy chociażby tego pana Nadziejkę, tak? Tego taksówkarza z Polski, białoruskiego taksówkarza z Polski, który przecież również był, no dobrze, że go złapali w Polsce dość szybko, no bo za chwilę mógłby jakieś dywersje zacząć organizować na kolei na przykład. A znamy takie przykłady, podpalenie Morawilskie 44,
1: tak.
0: I inne.
1: Zastanawiam się, na ile twardy i nie do naruszenia jest cały ten sektor siłowy, który utrzymuje Łukaszenkę przy władzy. Oni się z nim czują pewnie? Tam nie ma nikogo, kto by na przykład chciał jednak ten reżim wymieniać?
0: Ja myślę, że to jest dość skomplikowana kwestia, ponieważ jest grupa kilku tysięcy siłowików bardzo mocno związanych z Łukaszenką. To są osoby, którzy no, prowadzą lukratywne życie. Przede wszystkim to jest KGB. KGB kontroluje białoruską gospodarkę, okrada biznesowców. Co jakiś czas wymagają haracze od tych biznesowców. Tak? Taki oficer KGB potrafi mieć kilkupiętrową willę pod Mińskiem. Przez to, że to oni rządzą właśnie tym państwem w dużym stopniu. Może nie w takim stopniu jak FSB w Rosji, ale jest to sytuacja dość podobna.

0: Służba jego ochrony, służby specjalne, oczywiście oni rozumieją, że mają, że będą odpowiadać za te przestępstwa, za te represje, które prowadzą przeciwko narodowi, własnemu narodowi. Natomiast jeśli chodzi o wojsko i milicję, sytuacja już jest bardziej skomplikowana. Białoruskie wojsko w znacznym stopniu jest poborowe, a też przypomnijmy, że od uzyskania niepodległości Białorusi minęło 35 lat, tak? Więc wyrosła kadra średniego szczebla, oficerowie młodzi, którzy może nawet nie utożsamiają się z zachodnimi wartościami, jednak utożsamiają się z Białorusią i rozumieją, że jeżeli jutro Białoruś dołączy do Rosji, to oni wylądują na Ukrainie i z tej Ukrainy mogą nie wrócić, biorąc pod uwagę, jak ta wojna wygląda. Dla nich jest lepiej służyć na Białorusi, dosłużyć się do emerytury i pójść prowadzić jakiś niewielki biznes, tak, jakieś przedsiębiorstwo. Więc myślę, że z wojskiem jest sytuacja bardziej skomplikowana. I mimo powiązań z Rosją, to wojsko nie jest jakby mocno pro-łukaszenkowskie, prorosyjskie. No, przez te ostatnie kilka lat wojny u nas już jest jakby takim aksjomatem jest, tak, to, że przyczyną, dlaczego białoruskie wojsko nie uczestniczy w wojnie, jest to, że to wojsko nie chce brać udziału w wojnie. Jeżeli wyślą to wojnę przeciwko Ukrainie, to wojsko przeciwko Ukrainie, to może się okazać, że to wojsko przejdzie na stronę Ukrainy w znacznym stopniu. Przecież mamy dużo przykładów Białorusinów, setki Białorusinów, którzy służą w zbrojnych siłach Ukrainy. Niektórzy z nich nielegalnie na przykład przekraczali granicę zieloną na Polesiu, żeby dostać się tam. I część z tych chłopaków to są byli milicjanci na przykład, albo żołnierze białoruscy. Więc gdyby doszło do tej wojny, nie wiadomo, jak to, w którą stronę to wojsko broń swoją skieruje.
1: A smutne jest w tym wszystkim, co pan mówi, to, że sytuacja jest stabilna i nie wygląda na to, by w najbliższym czasie mogło się cokolwiek zmienić.
0: Tak, ja się z tym zgodzę, natomiast jestem przekonany, że w tej sytuacji najważniejsze to jest to, jak wygląda gospodarka rosyjska, tak? Na ile Rosja w sensie gospodarczym, ale również demograficznym jest w stanie prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie. Rosja, która nie prowadzi mobilizacji swoich obywateli w odróżnieniu od Ukrainy, no mam wrażenie, że jej zasoby ludzkie i gospodarcze zaczynają się wyczerpywać. I myślę, że jeszcze w tym roku będziemy widzieć coś w rodzaju przełomu. On już jest, no, sytuacja w Tuapse, gdzie ten port płonie od kilku dni i Putin tego poświęca temu problemowi 30 sekund na naradzie, a Rosjanie błagają o jakąś pomoc czy ewakuację, no, świadczy o tym, że Rosja no, nie do końca rozumie. Mi to takie mi skojarzenie przychodzi. Ja pamiętam, czytałem, jak alianci bombardowali Hamburg, tak? I Hitler nie chciał jakby tego zaakceptować. On nie chciał zaakceptować, że niemiecki naród cierpi skutek jego polityki agresywnej. Coś podobnego zaczynamy obserwować już w Rosji. I myślę, że jeżeli już mówi się teraz o recesji, to sytuacja wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą mogą w Rosji zmienić się nastroje. Oczywiście nie warto tutaj mieć złudzeń. Rosjanie są przygotowani na różne ciężkie czasy. Natomiast z tą sytuacją jest mocno związany los Białorusi.
1: Siergiej Pelesa, Bielsat, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
1: No to Węgry teraz w naszym programie. Jest ze mną pan Robert Rajczyk, Instytut Europy Wschodniej w Lublinie. Witam, dzień dobry.
3: Środkowej.
1: Środkowej,
3: Lublinie, tak.
1: Tak, ma pan rację.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Robercie, zaprosiłem pana dzisiaj, bo chciałem się dowiedzieć. No tak, Peter Madziar poleciał do Brukseli, jeszcze co prawda urzędującym premierem nie jest, no ale już załatwia pewne sprawy. Myśli pan, że zaufanie, jakim został w Brukseli obdarzone, jest duże, czy Bruksela ma jednak dużą dozę rezerwy?
3: To jest dobre pytanie oczywiście do przedstawicieli Komisji Europejskiej. Niemniej jednak ja powiem tylko tyle, że partia Petera Modiora i sam Peter Modior, bo on jeszcze przez tydzień do soboty, do 9 maja formalnie jest parlamentarzystą Parlamentu Europejskiego, należy do Europejskiej Partii Ludowej. To jest frakcja chadecka, jedna z największych, najbardziej wpływowych w Parlamencie Europejskim.
1: Tak jest.
3: A te pospieszne działania w

0: Brukseli one są czysto pragmatyczne. Jeśli nie zaczną wydawać Węgrzy pieniędzy związanych z odbudową po pandemii, z KPO dokładnie, tylko to się na Węgrzech tak nie nazywa. Tam jeszcze są fundusze społeczne. No, jeśli tego nie zaczną wydawać do sierpnia, no to będzie problem, to po prostu zwłaszcza ten fundusz społeczny przepadnie raz na zawsze. Zresztą za czasów Viktora Orbana zdaje się 1 000 000 euro przepadło już chyba w grudniu, więc to jest, no, pragmatyka jest głównym powodem, dla których tak szybko podjęto działania. To też świadczy o sprawczości, obiecał w kampanii wyborczej podjęcie działań. Proszę bardzo, za tydzień będzie premierem, a już był w Brukseli, już negocjował.
1: Czyli pierwsze umowy z Brukselą będzie podpisywał właściwie w pierwszych dniach swojego urzędowania.
0: No, wizyta planowana jest na 24 albo 25 maja, zaprzysiężenie premiera na 9 maja. No, pewnie od poniedziałku 11 ruszą przesłuchania ministrów, więc myślę, że tak, jako pełnoprawny premier z własnym rządem już będzie w Brukseli podpisywał porozumienie polityczne, zresztą to zapowiedział ostatnio.
1: No dobrze, ale Bruksela powinna mu też pewne kamienie milowe położyć, co się tak ostatnio w polityce nazywa, no bo musi go zobowiązać do tego, żeby jednak ten system, który stworzył Viktor Orban, przywrócić na drogę praworządności.
0: Tak, rzeczywiście te kamienie milowe według zapewnień Petera Modiora zostały uwzględnione w tych rozmowach. Natomiast Komisja Europejska część tych działań, które podjęła jeszcze administracja Viktora Orbana, też zaliczyła na poczet tych kamieni milowych. Przy czym Peter Modior mówił, że te kamienie milowe w żadnym stopniu nie są sprzeczne z interesami narodu węgierskiego. Mhm. Także no, wszystko idzie ku dobremu. Oczywiście po efektach, po owocach poznamy, jak to będzie wyglądać to porozumienie polityczne 25 maja.
1: Na pewno udało mu się porozumieć politycznie z Ukrainą, bo Ukraina rurociąg przyjaźń naprawiła niespotykanie szybko.
0: Rzeczywiście tak jest. Pojawiła się informacja o tym, że dostawy zostały wznowione rurociągiem przyjaźni. Powiem więcej, Peter Modior spotkał się z burmistrzem jednego z ukraińskich miast, w którym sporą grupę, czy największą grupę mieszkańców stanowią Węgrzy, i w zasadzie zaproponował, wyciągnął rękę do Wołodymyra Zełenskiego, namówił go właśnie, aby na tym moście granicznym w tej miejscowości panowie się spotkali 1 czerwca. No, oczywiście będzie zmiana polityki w stosunku do Ukrainy, ale nie taka rewolucyjna. To będzie też pragmatyczna relacja. No to jest nowe okno możliwości, mhm, zarówno dla Węgrów, jak i Ukraińców.
1: Mniejszość, właśnie o tym pan powiedział, że spotykał się z burmistrzami miasta, w którym jest mniejszość węgierska w Ukrainie. To była główna kość niezgody. Teraz co, nie będzie już problemu z mniejszością węgierską w Ukrainie?
0: Pewnie panowie bardziej pragmatycznie do tego podejdą. Ta instrumentalizacja, taka polityzacja kwestii mniejszości nie będzie najprawdopodobniej tak widoczna jak za rządów Viktora Orbana. Niemniej jednak po spotkaniu właśnie z tym samorządowcem premier elekt mówił o tym, że no istotnym elementem, w zasadzie nawet napisał to w jednym z portali społecznościowych, że istotnym elementem będzie uwzględnienie praw mniejszości węgierskiej, zwłaszcza tych praw językowych.
1: Mm-hmm. Przejdźmy teraz do Viktora Orbana, który już jakby przechodzi do historii węgierskiej, to dosłownie przechodzi. Rezygnuje z mandatu posła, nie chce być szefem Fideszu, to znaczy co, rezygnuje całkiem z życia publicznego, pojedzie jednak do tej rodziny, do Stanów Zjednoczonych?
0: No, według zapowiedzi otoczenia Viktora Orbana do Stanów Zjednoczonych pojedzie po to, żeby obejrzeć finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej i chyba kilka meczów też. Faktycznie jego najstarsza córka i zięć mieszkają w Nowym Jorku, oficjalnie dlatego, że córka dostała jakieś stypendium naukowe czy podjęła studia na tej uczelni. No, zrezygnował z mandatu, ale kolejna osoba z Fideszu obejmie ten mandat. Rzeczywiście jest radykalna wymiana składu frakcji Fideszu w parlamencie. Natomiast czy Viktor Orban całkowicie zniknie z węgierskiej polityki, przekonamy się 13 czerwca, bo na 13 czerwca przesunięto z jesieni kongres Fideszu i wtedy Fidesz, partia, podejmie decyzję co do swojego przywództwa i wtedy zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądać.
1: Zobaczymy przede wszystkim, na ile członkowie tej partii są wkurzeni na Viktora Orbana, że tak sromotnie przegrał wybory.
0: No jedna z członkiń Fideszu, jeszcze wciąż urzędująca komisarz do spraw kosmosu, no bardzo krytycznie wypowiadała się o przebiegu kampanii wyborczej.

0: Wyborczej o przyczynach porażki, wzywała do gwałtownych zmian, ale był tutaj na przykład taki pomysł, żeby burmistrz Székesz Fehérvár, który też jest członkiem Fideszu, przejął pałeczkę po Wiktorze Orbanie. On odmówił niedawno oficjalnie, nawet mówił, że rozmawiał z Wiktorem Orbanem, ale taka propozycja nie padła. Więc wszystko jest możliwe. 13 czerwca działacze Fideszu zdecydują, co dalej. To jest 2 miliony, około 2,5 miliona wyborców. To nie jest mała grupa ludzi, których ktoś musi reprezentować. Myślę, że nadal będzie to robił Fidesz, być może pod zmienionym kierownictwem.
1: Tak, jest jakiś następca w Fideszu, który mógłby objąć stery w miejsce Wiktora Orbana? Jest na tyle wyrazisty?
0: No, była taka dyskusja o tym, że mógłby to zrobić obecny jeszcze minister transportu i infrastruktury Janusz Lazar. Natomiast no, zasłynął w cudzysłowie takimi kilkoma kontrowersyjnymi wypowiedziami, między innymi obraził mniejszość romską na Węgrzech. No i takimi trochę no, niezręcznymi wypowiedziami trochę przekreślił swoje szanse. Poza tym wymienionym burmistrzem to nie słychać o tym, aby ktokolwiek chciał rzucić rękawice Wiktorowi Orbanowi, no ale być może na kongresie się ktoś objawi rzeczywiście, kto będzie chciał podjąć to wyzwanie.
1: Wiktor Orban, jak pan powiedział, chce pojechać tylko oglądać mecze. Wierzyć mu w to, czy nie wierzyć?
0: Różne informacje się pojawiały przed wyborami, naprawdę rozmaite, łącznie z tym, że Viktor Orban, jak tylko pozna wyniki, to natychmiast wprowadzi stan wyjątkowy. Zresztą w pierwszy dzień Wielkanocy były takie... taki rzekomy udaremnienie rzekomej próby z aktu terrorystycznego na gazociągu serbsko-węgierskim. Wtedy też się pojawiały takie informacje, że na tydzień przed wyborami pojawi się stan wyjątkowy. Powiedział, że tego nie zrobi, no, wykluczył wprowadzenie. Nie było stanu wyjątkowego, więc poczekajmy do 13 czerwca.
1: Tylko, że zastanawiam się, bo rozumiem, że jeśli Peter Madziar rozpocznie swoje urzędowanie, zapowiadał również rozliczenie tych, którzy mają różne grzechy na sumieniu. Viktor Orban chyba jest na pierwszym miejscu tej listy osób do rozliczania.
0: Tak, pojawiła się też taka informacja, notabene zamieścił ją portal, który stworzył brat premiera elekta Márton Modlyor. Pojawiła się informacja w tym portalu, że być może Viktor Orbán zdecyduje się objąć mandat na przykład parlamentarzysty europejskiego, a tam ma więcej sojuszników i uchylenie ewentualne immunitetu w parlamencie europejskim będzie trudne, ale to tak jak mówię, to są różne informacje. W tym momencie pojawiają się naprawdę różne wersje rzeczywistości. Musimy poczekać, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście będzie wyglądać.
1: No i mamy jeszcze ministra spraw zagranicznych, jeszcze urzędującego, ale niedługo, który oskarżany jest o kontakty bardzo bliskie z Rosjanami, a wręcz przekazywanie dokumentów. On chyba też będzie Węgry chciał opuścić.
0: No, na razie się nie zapowiada, żeby rezygnował z mandatu. Był wysunięty jako kandydat Fideszu na wiceprzewodniczącego parlamentu. Tisza odrzuciła tą propozycję. W zamian za to zgłoszono dotychczasową rzecznik rządu Ester Witajosz. W każdym razie Peter Szijjártó nie zrezygnował z mandatu, więc będzie parlamentarzystą. No to jeśli ktoś będzie chciał mu postawić zarzuty, to jest kwestia uchylenia immunitetu. Oczywiście nie będzie to problemem posiadania, więc większość 2/3. Ale na razie nie zrzekł się, nigdzie nie wyjeżdża, choć no, nic nie jest wykluczone, jak to na Węgrzech.
1: Podniesiony został alarm, że oligarchowie wywożą majątki z Węgier. To jest prawdziwy alarm?
0: To też są informacje prasowe. Część tych informacji pochodzi od premiera elekta. Część tych informacji także polega na tym, że administracja podatkowo-skarbowa zablokowała jakieś transfery, powołując się na przepisy o zapobieganiu praniu pieniędzy. Podobnie zrobiło kilka zagranicznych banków, ale to są informacje prasowe do tej pory, więc no, trzeba by je zweryfikować u źródła.
1: Padają straszliwe sumy, które miałyby być wyprowadzane w tej chwili. Na ile by to mogło, to znaczy wyprowadzenie takiego kapitału oligarchów uszczupliłoby zapewne węgierską gospodarkę, na ile?
0: No, trudno ocenić, w jaki sposób te kapitały są, o ile są wytransferowywane. Natomiast to jest kwestia oczywiście konkretnych rozwiązań, konkretnego

0: konkretnej dziedziny gospodarki, w której by to nastąpiło. No na pewno mamy sektor bankowy, w którym dominują ludzie z tak zwanego NER-u, czyli Narodowego Systemu Współpracy, takiej sieci polityczno-towarzyskiej, którą zbudował Viktor Orban przez ostatnie 16 lat. Natomiast no, to są jednak biznesy dosyć dużego kalibru, więc na przykład całkowite sprzedanie udziału w banku, bo przyjaciel Viktora Orbana z lat dzieciństwa, najbogatszy Węgier, Lorenz Misaros, jest właścicielem jednego z banków, stacji telewizyjnej, więc o ile pozbycie się biznesu medialnego nie jest problemem, to o tyle pozbycie się na przykład udziału w banku mogłoby doprowadzić do pewnych perturbacji w systemie bankowym, a tutaj już w grę wchodzą na przykład oszczędności zwykłych ludzi.
1: Media, wspomniał pan o tym, to też będzie trudny orzech do zgryzienia dla Petera Madziara. On zapowiada zatrzymanie kanałów informacyjnych w mediach publicznych, no ale są jeszcze te komercyjne, które też były pod pieczą przyjaciół Viktora Orbana.
0: No wszystko zależy od tego, jakie przyjmiemy rozwiązania prawne. Natomiast ministrem sprawiedliwości ma być prywatnie szwagier Petera Madziara, do którego on ma absolutne zaufanie. Człowiek, który zanim został jego szwagrem, przyłączył się do jego walki o nowe Węgry. Był prawnikiem TISA, wygrywał wszystkie sprawy, które TISA wytoczyła w sądzie w koalicji rządzącej Fideszowicz politykom Fideszu, więc jak mówił premier elekt, właśnie nowy minister sprawiedliwości jest gwarantem tego, że wszystko będzie przebiegało sprawnie i zgodnie z prawem.
1: Większość konstytucyjna, którą zdobył Peter Madziar w węgierskim parlamencie, to straszliwa broń, bo po pierwsze może zmieniać konstytucję, no ale też wiele ustaw może zmieniać, bo tam też jest taki mechanizm, że nie wszystkie ustawy uchwala się, prawda, taką zwykłą większością.
0: Tak, oczywiście kilkadziesiąt, chociaż może i nawet i więcej tych ustaw jest uchwalane większością 2/3, tą, którą TISA ma, ale Peter Madziar zapowiedział przegląd wszystkich tych ustaw. I oczywiście nie wszystkie da się zmienić od razu. No, Trybunał Konstytucyjny prezydenta, którego Peter Madziar wezwał do ustąpienia, ustawa o prezydencie republiki. To są rzeczy, które wymagają przygotowań, namysłu i na pewno pierwszego czy drugiego, trzeciego dnia urzędowania tego typu rzeczy się nie pojawią.
1: No, po pierwsze przegląd dokumentów i zmiana w tych ustawach, ale też trzeba mieć ludzi. Czy Peter Madziar ma długą ławkę, żeby wymieniać ludzi na tych stanowiskach i w wymiarze sprawiedliwości, i w mediach publicznych, i w różnych innych instytucjach w tej chwili zawłaszczonych przez ludzi Orbana?
0: No, ci ludzie, których zaproponował na funkcje ministerialne, to są, tak się składa, w większości ludzie, którzy mieli doświadczenie polityczne związane z działalnością w Fideszu, albo po prostu gdzieś obok Fideszu.
1: Jedynym wyjątkiem jest z Fideszu, więc wie pan.
0: Tak, ale on jakby był na mniej eksponowanych stanowiskach. Ja to mówię na przykład o pani Anicie Orban, która była ambasadorem takim do spraw energetycznych, pełnomocnikiem. To jest duża postać rzeczywiście. No, natomiast jedynym takim wyjątkiem poza TISY to jest człowiek, który będzie ministrem spraw wewnętrznych i sportu. To jest były menadżer, szef austriackiego i węgierskiego oddziału pewnej francuskiej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją odzieży i sprzętu sportowego. A drugim człowiekiem, który ma doświadczenie ministerialne, takie bardzo mocne, to jest Dawid Witiazy, dotychczasowy szef klubu radnych swojego ugrupowania Podmanicki Mozgalom w Radzie Miejskiej Budapesztu, który był sekretarzem stanu do spraw transportu w piątym rządzie Viktora Orbana, więc to jest człowiek, który po Ministerstwie Transportu i Inwestycji, bo tak się teraz będzie nazywał ten resort, no już ma doświadczenie w poruszaniu się, więc zapowiedział naprawdę solidne zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o transport kolejowy.
1: No dobrze, a myśli pan, że to będzie ile? Pół roku, rok, dwa lata?
0: Wszystko zależy od sprawności tego, w jaki sposób machina parlamentarna będzie działać. Mam to na myśli większość parlamentarną. No to są jednak w dużej mierze nowi ludzie, których doświadczenie polityczne jest bardzo nikłe, bo na przykład jest na poziomie lokalnym albo go nie mają wcale. Więc po pierwsze zdyscyplinowanie takiej frakcji i krótko mówiąc, no,
1: muszą się nauczyć rządzić.
0: No to trochę trwa. Co prawda wczoraj na przykład przyszła przewodnicząca parlamentu, zamieściła zdjęcie z pierwszomajowej pracy nad jakimiś dokumentami, zasugerowała, że przygotowuje się do

0: prowadzenia pierwszej sesji parlamentu, więc no, będą musieli w marszu nauczyć się wielu rzeczy i pytanie, jak to wyjdzie.
1: Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej Lublin, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my powoli zbliżamy się do końca w naszej audycji. Proszę pamiętać, że o sprawach międzynarodowych w Polskim Radiu 24 mówimy w poniedziałek i od poniedziałku do piątku o godzinie 16.45 i 20.30, a w soboty i w niedzielę między 13 a 14. Proszę włączać radio, by posłuchać o tym, co dzieje się na świecie. Dziś już kończymy. Ja kłaniam się Państwu bardzo nisko. Ernest Zozuń. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: O najciekawszych i najlepszych sztukach, odkryciach teatralnych, przedstawieniach zapierających dech w piersiach i nas rozbawiających. W naszej audycji będziemy zerkać do repertuarów różnych scen. Dramatycznych, lalkowych, dla dorosłych i dla dzieci. Wybierzemy się na festiwale, a nasze studio odwiedzać będą twórcy różnych teatralnych profesji. Taka właśnie jest audycja W repertuarze. Co niedzielę po godzinie 15. Martyna Podolska, zapraszam Państwa do wspólnej teatralnej podróży.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent chce zmiany ustroju, powołał Radę Nowej Konstytucji. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Nie czuje się bohaterem, ale dla nas nim jest Andrzej Poczobut z Orderem Orła Białego. Walka z ogniem pod Piasecznem, płoną tereny leśne. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek polityczna burza po ruchu prezydenta. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Ma ona pracować nad nową ustawą zasadniczą. Premier tymczasem apeluje o przestrzeganie obecnej konstytucji. Z nami Sylwia Białek, która zna szczegóły. Sylwio, witaj. Powiedz, co proponuje prezydent i jak odpowiada na to premier.
2: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi. Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: Tak mówił prezydent na Placu Zamkowym podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a potrzeby zmiany Konstytucji nie dostrzega premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował do prezydenta.

0: i opozycji o przestrzeganie konstytucji, zanim, jak to ujął, zabiorą się za majstrowanie nowej.
1: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
0: Podczas uroczystości na Zamku Królewskim przed południem akty powołania do nowej rady otrzymali pierwsi jej członkowie, w tym między innymi

0: Wygląda na to, że szykuje nam się nowy polityczny spór, spór o konstytucję. O co chodzi, wyjaśniała Sylwia Białek. Dziękujemy. Mówił o pobycie w Łagrze i powrocie do Polski. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Opozycjonista spędził 5 lat w białoruskim więzieniu. Na wolność wyszedł kilka dni temu w ramach wymiany więźniów. Po odebraniu orderu Andrzej Poczobut odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jak podkreślał, choć był w niewoli, to zawsze czuł, że może na kogoś liczyć.
1: Zważając na to, że byłem poddawany szczególnej izolacji, informacje do mnie docierały i ja nigdy nie czułem się osamotniony. Ja wiedziałem, że tam, w Polsce, w świecie, na Białorusi są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną.
0: Andrzej Poczobut zaznacza, że nie czuje się bohaterem i dodaje, że siły dodawała mu myśl o żołnierzach Armii Krajowej.
1: Ja myślałem o tym, że żołnierze Armii Krajowej, o których pisałem, których miałem zaszczyt poznać, przychodzili rzeczy znacznie bardziej trudne i w tej całej historii to oni są bohaterami, a ja jestem po prostu zwykłym człowiekiem, który stara się żyć.
0: Orderem Orła Białego odznaczeni zostali także m.in. dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej w PRL Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Powroty z majówki z utrudnieniami. W Brzeźnie koło Torunia zablokowana jest droga krajowa nr 15. Zderzyły się tam 3 samochody, jedna osoba jest ranna. Policja wyznaczyła objazdy, utrudnienia potrwają co najmniej 2 godziny. Teraz Mazowsze i pożar lasu w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą. Z ogniem walczy 20 strażaków.
2: Pożar poszycia leśnego, powierzchni około 0,5 hektara. Na miejscu 4 zastępy straży pożarnej. W tej chwili pożar już jest opanowany, nie rozprzestrzenia się, trwa jego dogaszanie.
0: Mówił Kamil Styczek z piaseczyńskiej straży pożarnej. Niemal w całym kraju utrzymuje się bardzo duże zagrożenie pożarowe. To efekt braku opadów i długiej suszy. Do wyzwolenia ognia wystarczy rzucony na ziemię niedopałek papierosa. Strażacy apelują, by w lesie zachować szczególną ostrożność. Na koniec Łotwa i nietypowy hotel urządzony w starych wagonach kolejowych. To propozycja dla tych, którzy szukają wyjątkowych wrażeń z nutą klimatu retro. Redakcja Kamila Zalewskiego.
3: Wagony pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Hotel był gotowy na przyjęcie gości już w zeszłym roku, jednak z powodów formalnych nie został wtedy udostępniony. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady, w tym Ałła Pugaczowa. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Właściciel podkreśla, że jest to sposób na spełnienie marzenia o noclegu w prawdziwym wagonie kolejowym, ale bez pośpiechu, hałasu i stresu związanego z podróżą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że cena noclegu to 40 lub 60 euro w zależności od wielkości przedziału.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uff, jak gorąco. 29 stopni pokazują termometry na zachodzie kraju. W centrum do 27, na wschodzie to 24 stopnie. Wszędzie jest sucho i słonecznie, deszczu się nie spodziewamy.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: 6 minut temu minęła godzina 14, dziś Narodowe Święto 3 Maja. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Gość Polskiego Radia 24.
6: Bardzo nam miło, że wspólnie z nami świętuje pan profesor Janusz Odziemkowski, historyk z Instytutu Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Dzień dobry panie profesorze.
7: Dzień dobry państwu.
6: Panie profesorze, ten 3 maja to jest taki dzień, takie święto, które nas z jednej strony nastraja tak radośnie, to jest święto pouczające, ale także przygnębiające w pewnym sensie, bo Konstytucja 3 maja, mimo że zapoczątkowała polski konstytucjonalizm i polską tradycję konstytucyjną, to był także dniem i jest tym faktem historycznym, który zapoczątkował rozpad naszego państwa. Dlaczego tak się stało?
7: No tak, nawet taka była teza, że gdyby nie Konstytucja 3 maja, to może Rzeczpospolita by dotrwała do czasów napoleońskich. Jakoś byśmy przetrwali ten najgorszy okres

0: dla nas nie sądzę, bo zwłaszcza Prusy były zdeterminowane, aby uzyskać kolejne tereny kosztem Rzeczypospolitej po swoich porażkach we Francji. W tym samym czasie, kiedy my szykujemy konstytucję, ustawę rządową, którą nazywamy Konstytucją 3 maja. We Francji już trwa rewolucja. Trwają te ogromne zamieszanie, krwi, rozlanie i interweniują Prusy. Więc Prusy chciały po prostu dalszych ziem. I ta słaba Rzeczpospolita mogła zejść do grobu, można powiedzieć, w hańbie. To znaczy bez próby ratowania państwa, bez pokazania, że Polacy coś potrafią zrobić. Nie możemy patrzeć na Konstytucję 3 maja tylko jak na tekst polityczny, który reformował państwo, bo to niewątpliwie było bardzo ważne i zresztą Thomas Jefferson, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, że świat otrzymał 3 godne uwagi i szacunku i pamięci konstytucję amerykańską, polską i francuską w tej kolejności, bo tak one powstawały. Europa była, no duża część Europy była pozytywnie nastawiona do konstytucji. Papież pobłogosławił konstytucję. W Anglii mieliśmy świetną prasę, także nawet oczekiwano, że Anglia będzie interweniować w obronie Polski. Natomiast dlaczego tak się stało? Po pierwsze, przez naszą słabość, to znaczy ten, kto był tak naprawdę twórcą i nie można mu tu absolutnie tej zasługi odmawiać. Król Stanisław August Poniatowski, rozumny reformator, człowiek, który widział potrzebę, konieczność reformy państwa i był gorącym zwolennikiem zmian i swoją zręcznością również polityczną w tych rozgrywkach między różnymi stronnictwami doprowadził do tego, że na Sejmie powstała taka możliwość, że można tę konstytucję było próbować uchwalić. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony w rok potem własnymi rękoma potargał to wszystko poprzez słabość charakteru, poprzez, bym powiedział nawet, nie waham się użyć tego słowa, takie tchórzostwo osobiste. Król, który był wezwany do wojska na front, żeby stoczyć bitwę w obronie Konstytucji 3 maja, którego wzywał jego bratanek, książę Poniatowski, wzywało wojsko. Po wielu ociąganiach się, co zrobił? Pojechał na Pragę, odbył przegląd wojska, z całym otoczeniem, dworem, zjadł obiad i wrócił na zamek.
1: To pokazuje, jego, panie profesorze, udziału. Jak czasami jest cienka granica między patriotą, bohaterem, a zdrajcą.
0: No, to znaczy, gdybyśmy mówili o... Znaczy, możemy mówić o dwóch rzeczach. Nieudanej konstytucji, no bo ona krótko była i upadła, pod... Dlatego, że przegraliśmy kampanię roku 792 i tu są oczywiście rozbieżne opinie historyków. Jedni mówią, że można byłoby wojnę kontynuować. Inni od razu mówią, nie, na pewno byśmy przegrali. Ale ja się tutaj posłużę opinią historyka amerykańskiego, którego Rosjanie, co się rzadko zdarzało, dopuścili do dokumentów czasów Katarzyny Wielkiej. On miał przed sobą dokumenty rosyjskie, tą potęgę rosyjską, ale też i słabości Rosji. Napisał grubą książkę na temat właśnie tej naszej nieudanej obrony Konstytucji 3 maja i zapadło mi w pamięć jedno zdanie, z którym się absolutnie zgadzam, bo to jest też moje zdanie. To znaczy on napisał tak, w całej swojej praktyce historyka nie spotkałem takiego przypadku, aby naród, który ma pełne szanse kontynuowania wojny, oddał dobrowolnie swój los w ręce swojego śmiertelnego wroga. To było jego podsumowanie. Więc tutaj nie popisał się i król, nie popisał się i Hugo Kołłątaj, który był też twórcą konstytucji. Śpiewano, wiwat wielki Kołłątaj. Jego nazwisko księdza łączono z konstytucją. Oczywiście był jej współtwórcą bardzo ważnym. Tam jeszcze można parę osób wymienić, ale nie o to chodzi. Ale wtedy też głosował za kapitulacją, za nieprowadzeniem walki. Właśnie tenże historyk amerykański daje taką diagnozę. Co przesądziło o klęsce Konstytucji 3 maja? No bo upadła. Że nie było w Polsce ani jednego męża stanu. Nie było człowieka, który by to wszystko chciał w rękę wziąć i postawić wszystko na jedną kartę.

0: a te dla obrony konstytucji.
1: Panie profesorze, a jak to się stało, że kraj, który chylił się ku upadkowi, bo pierwsza Rzeczpospolita w XVIII wieku przy jego końcu, to jest, no już państwo, sam pan o tym mówi, bardzo słabe. Jak to się stało, że to państwo, ten naród, ten system był w stanie jeszcze wydobyć z siebie ten łabędzi śpiew i pierwszą w Europie konstytucję stworzyć, uchwalić, dokonać czegoś, no, czym my się do tej pory, do XXI wieku chlubimy, zrobiliśmy, uczyniliśmy 3 maja swoim świętem narodowym.
0: No właśnie, tutaj dotykamy tej rzeczy najważniejszej chyba. Po pierwsze, myśl o tym, że trzeba to państwo reformować, już gdzieś w połowie wieku XVIII jest wyraźna. Są próby, zaczyna się publicystyka taka polityczna, wydaje się dziełka, pisze się artykuły na ten temat, jak tą Rzeczpospolitą można wzmocnić. I można powiedzieć tak, że mamy, jeden z historyków nazwał to czymś takim, światło w upadku, czyli ostatni blask tej Rzeczypospolitej, która kiedyś była potęgą, teraz była w degrengoladzie, w upadku, ale potrafiła w tym krótkim momencie, kiedy myśmy sami się mogli rządzić, bo u schyłku lat 80. Rosja była zaangażowana w wojnę z Turcją. W tę wojnę nie były zaangażowane, ale bacznie przyglądały się temu mocarstwa europejskie. Prusy, Anglia, również Austria. Była groźba w ogóle konfliktu Anglii i Prus z Rosją, wielkiej wojny. Rosja musiała wycofać wojska z Polski. Ta wojna była dla niej ciężka. I mieliśmy 3 lata tak naprawdę tej swobody. Potrafiliśmy w ciągu tych 3 lat stworzyć taką grupę, wykreować taką grupę ludzi spośród tych różnych stronnictw, koteli zwalczających się, które działały w porozumieniu. To byli i magnaci, którzy chcieli reformy państwa, chociaż bardzo różnej, i część szlachty, i stronnictwo królewskie, i kuźnica kołłątajowska, ludzie zgromadzeni wokół Hugona Kołłątaja. To wszystko razem to był ten ogromny ferment w latach Sejmu Czteroletniego, Wielkiego Sejmu Czteroletniego, powołanego pod laską Konfederacji. Co to znaczyło? Sejmu nie można zerwać. Nie działa liberum veto. Była Konfederacja w Koronie i była Konfederacja na Litwie. I w tym ostatnim swoim okresie czasu potrafili Polacy zrobić coś takiego, co postawiło ich właściwie w rzędzie równym z tymi państwami, z tymi państwami świata, Stany Zjednoczone, Francja, inne, które szykowały się, znaczy szukały próby odpowiedzi na nowe wyzwania, które stawia przed nimi czas, bo to był wstęp do wieku XIX. To już była rewolucja francuska. Były wielkie pytania o to, jaka władza królewska, co to, na ile można dać władzę, no tak zwaną ludowi, prawda? Francuzi też mieli trudności ze sformułowaniem tego, jak daleko można pójść. Myśmy to, co zrobili u nas, to nie tylko suchy zapis, ale proszę zwrócić uwagę, lata 1788-92 u nas rewolucja, tak nazywano polską rewolucją, idzie ewolucyjnie, bez rozlewania krwi, bez mordowania przeciwników politycznych. Także nie spoglądano na to ze zdumieniem.
1: Na placu zamkowym.
0: Patrzcie, jak Polacy potrafili to zrobić. Dlatego była taka przychylna opinia Europy i samego papieża. Niestety, kiedy przyszło do walki Polski z Rosją, no to wszyscy, był na przykład prasa angielska pisała piękne artykuły na temat tego, jak Polacy, prawda, bronią się, ale nie było żadnej pomocy, bo nie mieliśmy jeszcze tej siły, a w dodatku mieliśmy słabość taką, że nie było jeszcze ani wodza, ani króla, który miałby tą taką charyzmę, żeby porwać naród. Radzono mu, domagano się tego, żeby tak jeden z jego otoczenia, taki jego doradca mówi, jeżeli nawet będzie walka przegrana, to pójdzie najjaśniejszy pan, tak jak Jan Kazimierz w wieku XVII, na wygnanie, ale nie wolno oddawać konstytucji. No ale król niestety wybrał inaczej, inni wybrali inaczej, więc i słabość nasza, ale jednocześnie ten blask konstytucji będzie nam oświetlał cały wiek XIX. Przecież do tej konstytucji odwołują się kolejne pokolenia. To jest

0: szokujące to, że myśmy coś takiego stworzyli. W powstaniu listopadowym tu w Warszawie powstała taka piosenka na melodię 3 maja. Jej słowa brzmiały mniej więcej tak. Pamiętasz, kochany bracie, pamiętasz, bracie kochany, jeśli widzieliśmy na Bielany płakać po wolności stracie. Lecz w nas męstwo nie upada, serce do czynu gotowe. Jedna noc listopada wróciła nam dni majowe. Boże daj, by nam zawsze świecił maj. To była ta tęsknota za wielkością, tęsknota za upadłym wielkim państwem, które potrafiło w ostatnich latach swojego istnienia stworzyć coś takiego jak Konstytucja Majowa. Więc pomijając, gdyby nie Konstytucja Majowa, gdyby nie było wojny w obronie Konstytucji Majowej, przegranej, ale walki, być może nie byłoby powstania i Kościuszkowskiego. Byłby marazm. Nie byłoby zapalenia umysłów i wtedy co by się z Polską stało? Rozebrano by naszą ojczyznę bez oporu Polaków. A przecież do powstania Kościuszkowskiego, do tej wojny przegranej, do Konstytucji 3 maja nawiązywały wszystkie pokolenia patriotów. Kiedy powstaje nowa Rzeczpospolita...
1: Zastanawiam się, ile w tym jest prawdy, a ile mitu. Na ile uchwalenie Konstytucji 3 maja i sama Konstytucja może być traktowana jako tak taki mit założycielski tej nowoczesnej Polski?
0: W pewnym sensie tak, bo pokazuje, to znaczy ona też uruchamia, przyspiesza ten proces tworzenia się nowoczesnego polskiego społeczeństwa, polskiego patriotyzmu, który nie mówi już Rzeczpospolita Szlachecka, ale Rzeczpospolita to naród. Naród to są wszystkie klasy. Konstytucja 3 maja dopuszcza do narodu mieszczaństwo, dając w różnych punktach zrównanie mieszczaństwa ze szlachtą i daje wolność chłopom. Nie daje im ziemi, oczywiście nie uwłaszcza, ale daje wolność, opiekę państwa. To było coś zupełnie nowego. Oczywiście można powiedzieć, że to jest dopiero pierwszy krok. Zresztą Kołłątaj tak myślał właśnie. To, co my znamy jako Konstytucja 3 maja, to jest tylko pierwsza część Konstytucji, która miała się składać z 4 części. Druga część miała być, to była część polityczna, która pokazywała, jak władza jest pełniona, znosiła liberum veto i tak dalej, i tak dalej. Kolejna miała być część ekonomiczna, czyli uzdrowienie gospodarki państwa. Potem część moralna. To szczególnie Hugo Kołłątaj był tym zainteresowany, czyli najprościej mówiąc, cała edukacja społeczeństwa. Od wsi po miasta, po wyższe uczelnie. Wszystko należało zreformować. I już pierwsze prace zaczęto w roku 1791. I wreszcie ostatnia kodyfikacja praw. Spisanie wszystkich praw, uporządkowanie. I jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz zawarto w Konstytucji. Twórcy Konstytucji zapisali, że po 25 latach należy dokonać przeglądu Konstytucji, bo ona może już nie odpowiadać nowym czasom. Kiedy my dzisiaj dyskutujemy, czy nam jest potrzebna nowa Konstytucja, czy może reforma tej, która jest, to pamiętajmy, że nasi przodkowie już ponad 200 lat temu przewidzieli, że bieg wypadków i zmiany na świecie mogą powodować to, że to, co oni uważają w tej chwili za święte i piękne, za te 25 lat będzie wymagało naprawy.
1: Bardzo często, panie profesorze, obserwując to, co teraz dzieje się na świecie, też obserwując to, co dzieje się w Polsce, szukamy porównań do dwudziestolecia międzywojennego. Narzuca się to porównanie, ale kiedy słucham tych pana rozważań o Konstytucji 3 maja i o Rzeczpospolitej u jej schyłku w końcu XVIII wieku, to wtedy o zgrozo też bardzo wiele porównań przychodzi mi do głowy. Ile jest w nas, w naszym państwie, w naszym tym trwającym sporze politycznym polaryzacji społeczeństwa i polaryzacji sceny politycznej tych realiów właśnie z czasów, kiedy uchwalana była Konstytucja 3 maja?
0: Konstytucja 3 maja daje nam właściwie dwie nauki. Pierwsza to to, że dla ratowania państwa nasi przodkowie zdecydowali się na złamanie prawa Rzeczypospolitej. To było złamanie prawa. Targowica słusznie zarzucała, że jest to swego rodzaju zamach stanu. Bo to tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że jakaś władza, czy to obecna koalicja, czy powiedzmy prawica ma władzę, zależy jej bardzo na jakiejś ustawie, wykorzystuje czas, że akurat nie ma części posłów przeciwnika, tych, którzy kontestują ustawę,

0: i wprowadza głosowanie nad ustawą bez czytania sejmowego. Przecież to byłoby dla nas szokiem. To byłoby tak złamanie, że te wszystko, co zrobił PiS czy Platforma, to poszło w niepamięć. To byłoby kardynalne złamanie zasady sejmowej. No to świat by nas potępiał. Wtedy się na to zdecydowano. Pytanie jest, oczywiście, natychmiast się pojawia, przez kolejne pokolenia, na ile można łamać prawo, do czego się posuwać, żeby ratować państwo. Jeżeli ktoś jest święcie przekonany, że tu uratuje państwo, bo grozi mu upadek, czy ma prawo łamać prawo? No i to i dzisiaj też nad tym dyskutujemy. A druga rzecz to ta nauka, która nam bardzo na dzisiaj jest potrzebna, że jeżeli potrafimy podać sobie ręce, jak król podał ręce swoim zagorzałym wrogom. Nie cierpiał na przykład Kołłątaja, ale razem tworzyli konstytucję. Nie cierpiał magnatów, którzy stali na czele tego Stronnictwa Patriotycznego, ale razem działali. I wspólnie razem stworzyli dzieło wiekopomne. Dzisiaj nie dyskutujemy o tym, czy Konstytucja 3 maja była złamaniem prawa. W ogóle nie pamiętamy o tym, bo ona dała nam to ogromne światło, tą siłę, tą nadzieję na cały wiek XIX. I kiedy Polska się odradza, w roku 1918 jest pierwsze święto, które nie ma żadnej wątpliwości, że musi być 3 maja, kiedy komuniści obejmują władzę w Polsce. W roku 1945 tylko jeden raz. W tymże roku pozwolili obchodzić 3 maja. Potem wykreślili, bo 3 maja byłby zagrożeniem dla 1 maja, bo wszyscy mieli w pamięci 3 maj. To jest świętość w naszej historii. 1 maj był czymś nowym. Co więcej, za to, jeżeli ktoś wywiesił flagę 3 maja, groziły kary sądowe.
1: To jest bardzo ważne przypomnienie, panie profesorze, że 3 maja to powinno być święto konstytucji, ale także to ważne przypomnienie, że dla dobra państwa czasami, a nawet zawsze, warto podawać sobie ręce i dochodzić do porozumienia ponad partyjnymi podziałami. Bardzo panu za to przypomnienie i to ważne hasło dziękuję. Pan profesor Janusz Odziemkowski, historyk, Instytut Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego był z nami. A teraz, proszę państwa, przed nami rozmowa. Nasze zaproszenie 3 maja przyjął były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z którym rozmawiałam między innymi o tej konstytucji już bliższej nam dziejowo, konstytucji uchwalonej w 1997 roku. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w audycji specjalnej z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 maja, ale nie o Konstytucji 3-majowej będziemy rozmawiać, tylko o tej z 97 roku, która kontynuuje tę tradycję konstytucyjną wywodzącą się z końca XVIII wieku. 30 lat mija w przyszłym roku od ustanowienia tej konstytucji. Mam nadzieję, że ten banał mi pani i nasi słuchacze wybaczą, że o tym wspominam. Pewnie zaraz pan powie, że pamięta to tak, jakby to było wczoraj.
2: No nie, pamiętam. Wczoraj to nie było, bo to było 30, już blisko 30 lat temu. Natomiast ja myślę, że warto podkreślić właśnie ten fakt, że konstytucja z 97 roku będzie miała 30 lat w roku następnym, że jest pierwszą konstytucją polską, która została przyjęta czy zaakceptowana w referendum ogólnonarodowym. I chyba no, trwa najdłużej, albo już no, nie wiem, jak mamy liczyć tą konstytucję z 52 roku PRL-owską. Natomiast no, na pewno to jest dzisiaj konstytucja znacząca, gdy chodzi o całość polskiej historii. Bo tak na marginesie, historia konstytucyjna Rzeczpospolitej jest raczej tragiczna. Nie, bo konstytucja 3 maja, którą słusznie celebrujemy, ona w gruncie rzeczy nie weszła w życie i z tego powodu, że była bardzo postępowa, no doprowadziła do kolejnych rozbiorów i do zniknięcia niepodległej Polski z mapy. Natomiast przeżyła jako legenda, przeżyła jako zapis intencji właśnie demokratycznych, patriotycznych, postępowych.
1: Chlubimy się tym, że no, byliśmy była pierwszym narodem tak, w Europie, który pierwszym, drugim
2: w świecie
1: uchwali.
2: Po amerykańskiej konstytucji. No tylko, że jak mówię, to była konstytucja, która bardziej zaistniała w sferze ducha i legendy, aniżeli rzeczywistego ustanowionego prawa,

0: które miałoby szansę, bo nie miało szansy przez zaborców, działać. Konstytucje międzywojenne, no, też wielkiej sławy polskiemu konstytucjonalizmowi nie przynoszą. No, a konstytucja PRL, no, była pisana w szczególnych warunkach państwa ograniczonej suwerenności w rezultacie umów mocarstw z Jałty i Poczdamu. Jest egzemplarz konstytucji PRL z osobistymi poprawkami Józefa Stalina, co oczywiście pokazuje z jednej strony jego zainteresowanie, bo nawet niektóre są dosyć szczegółowe te poprawki, no ale też udowadnia, że nie była to konstytucja państwa suwerennego. Konstytucja roku 1997 to jest konstytucja wolnej, niepodległej Polski, która działa już blisko 30 lat z niemałymi kłopotami, ale działa. Przepraszam za ten długą odpowiedź, ale taki rys historyczny chciałem dać.
1: Rocznica historyczna zobowiązuje, panie prezydencie. Te prace nad Konstytucją 97 roku, kiedy pan je wspomina, to była taka orka na ugorze, trudny wysiłek pokoleniowy. Czy takie poczucie, że jest to moment konstytucyjny, to momentum konstytucyjne, które trzeba wykorzystać, trzeba postawić kropkę nad i trzeba ukoronować te wysiłki, które były prowadzone właściwie od początku odzyskania niepodległości i tworzenia III Rzeczypospolitej?
0: Wszystkiego było po trochu, bo Polska na drogę zmian ustrojowych weszła w roku 1989. Po okrągłym stole tam dokonywaliśmy kolejnych poprawek w istniejących aktach prawnych. No ale już mniej więcej od 1991 roku, czyli od pierwszego parlamentu wybranego w pełni demokratycznie, który był niezwykle pluralistyczny, bo nie było wtedy progu 5-procentowego i było ponad 20 partii. Jak powiem, że największe kluby, czyli Unia Demokratyczna, to było 62 posłów, a Sojusz Lewicy Demokratycznej, któremu przewodniczyłem, miał 60 posłów, no to widzicie państwo, jakie to było rozdrobnienie. Wtedy powstała pierwsza komisja konstytucyjna, której przewodniczącym został Bronisław Geremek. No i prowadził taką beznadziejną walkę, żeby coś z tego wyszło, ale wyjść nie mogło. No, było za dużo ugrupowań, za dużo projektów, no i nie było żadnej szansy na tą większość konstytucyjną. W 93 roku taki moment konstytucyjny, jak to się zwykło nazywać, nastąpił. I to jest wydarzenie niezwykle rzadkie w historii państw. To znaczy, że jest szansa uzyskać 2/3 poparcia dla jednego projektu. Oczywiście w jakim sensie pomogło nam w tym niepowodzenie sił prawicowych, tego słynnego konwentu Świętej Katarzyny, gdzie oni się nie dogadali i wszyscy poszli osobno i wszystkie partie prawicowe nie przekroczyły 5%, więc ta większość 2/3 oparta o Sojusz Lewicy Demokratycznej, o Polskie Stronnictwo Ludowe, o Unię Wolności, Unię Demokratyczną wtedy jeszcze i Unię Pracy. No, było to możliwe. No ale też była ta obawa, że w związku z tym, że tej prawicy w parlamencie nie ma, no, że legitymizacja tej konstytucji będzie podważana. I to ja bardzo chciałem zostać przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, bo właśnie czułem, że to jest ten moment, że to jest ta chwila, której możemy to zrobić, a Polska tego niezbędnie potrzebuje. W tych wszystkich zmianach my nie możemy opierać się na takich
1: tymczasowych
0: rozwiązaniach typu mała konstytucja, poprawki do starej konstytucji. Z tego nawet się czytać tak w sposób zwarty nie dawało. Tak z praktycznego punktu widzenia. Już nie mówię o budowaniu kultury konstytucyjnej. To było niemożliwe. Więc bardzo chciałem zostać tym przewodniczącym komisji. Zostałem. Stworzyliśmy tę komisję i żeby właśnie ta legitymizacja nie była podważana, spowodowałem, że do prac zostały przyjęte wszystkie zgłoszone do tej pory, czyli także w poprzedniej kadencji, projekty konstytucji. Nie musieliśmy tego robić, dlatego że w parlamencie, w każdym parlamencie, nie tylko polskim, obowiązuje zasada dyskontynuacji, to znaczy, że projekty, przedłożenia, które nie zostały, nie przeszły całej drogi proceduralnej w danej kadencji, wraz z końcem kadencji jakby są
1: anulowane,
0: przepadają. Oczywiście można do nich wracać, ale to musi być wola nowego parlamentu. Więc myśmy to zrobili. Jeszcze doprowadziliśmy do tego, że strona tak zwana społeczna, czyli głównie Związek Zawodowy Solidarność, mógł przedłożyć swój projekt. No i tak zaczęliśmy pracować. Ta praca trwała prawie całą kadencję, od 1993 do 1997 roku. W międzyczasie były wybory prezydenckie, w których, jak Państwo wiecie, wziąłem udział i wygrałem. W związku z tym opuściłem stanowisko przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej. Krótko zastępował mnie Włodzimierz Cimoszewicz, który

0: Też później zmienił pracę i kończył tę pracę jako przewodniczący. Niedawno zmarły Marek Mazurkiewicz, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego, a cały czas dzielnie pomagał nam jako jedyny wiceprzewodniczący tej komisji, chyba też zmarły niedawno, profesor Pastuszka z PSL-u z Kielc. No i a muszę powiedzieć o komisji. Komisja miała 46 przedstawicieli Sejmu, czyli 1/10 posłów, 10 z Senatu. No i to były wybitne postaci. Pamiętajmy, że taki, tacy ludzie jak Tadeusz Mazowiecki, Jan Rokita, ale też Alicja Grześkowiak z prawicy. Oni brali udział w tych pracach. Marek Borowski, Jerzy Jaskiernia. Nie? Wspominam tę komisję jako grono rzeczywiście ludzi, którzy byli łączeni tą właśnie tym przekonaniem, że to jest ten moment, że tę konstytucję zrobimy albo teraz, albo nigdy.
1: Usiedli wtedy ze sobą naprzeciwko siebie albo we wspólnym gronie ludzie, którzy wywodzili się ze skrajnie różnych środowisk politycznych. Środowisk, które się jeszcze do niedawna zwalczały bardzo intensywnie. A jednak się udało. Zastanawiam się, panie prezydencie, na ile teraz byłoby to możliwe? W sytuacji, kiedy najpoważniejsze siły polityczne, największe partie polityczne wywodzą się z tego samego korzenia, historycznie rzecz biorąc, bo mówi się przecież o konieczności ewentualnej nowelizacji konstytucji albo napisania jej od nowa. Wyobraża pan sobie taki scenariusz?
0: Ja tu odpowiem krótko. No nie wyobrażam i coś takiego dzisiaj jest niestety niemożliwe. Myśmy pracowali w innych jeszcze, może nie tyle warunkach, co w innym duchu. Otóż ten duch porozumienia między bardzo zwaśnionymi stronami, on ciągle istniał. On przede wszystkim doprowadził do tego, że doszło do obrad okrągłego stołu i zakończyliśmy te obrady konkluzjami, że mogły się odbyć wybory czerwcowe w 1989 roku. I tak z dzisiejszej perspektywy uważam, że dwa wielkie programy dla Polski, one jeszcze skorzystały z tego ducha okrągłostołowego, z tego ducha porozumienia, dialogu, kompromisu. To była konstytucja. Niewątpliwie, a wcześniej plan Balcerowicza. Plan Balcerowicza, czyli wielka, głęboka zmiana polskiej gospodarki, bardzo trudna, dla wielu bolesna, ale jak się okazało skuteczna. No, dzisiaj mówimy o 20. gospodarce świata, wie pani. No, to uszanujmy ten fakt. Więc działo się to wszystko w Sejmie Kontraktowym, czyli jeszcze z taką silną reprezentacją dawnego PZPR, już wtedy nieistniejącego, środowisk opozycyjnych. Więc ten duch okrągłego stołu nam pomógł, no ale on już wyparował, jego nie ma. I więcej można powiedzieć, że nieszczęściem polskiej sceny być może jest to, że główne wiodące siły wywodzą się z tego samego nurtu. Bo gdyby to nie był w jakimś sensie spór przenoszony już przez pokolenia, bo przecież ci, którzy się spierali w roku 80, mówimy o tych podziałach w Solidarności w roku 80 między Wałęsą a Małżeństwem Gwiazdów czy Anną Walentynowicz, to co wiemy, to dopiero jest prehistoria. Konstytucja to jest 30 lat, a te wydarzenia to już jest prawie za chwilę 50, pół wieku. No ale jednak są przenoszone z pokolenia na pokolenie i być może ten spór w rodzinie, jak każdy spór w rodzinie, jest trudniejszy do rozwiązania, aniżeli takie spory, powiedzmy, sąsiedzkie, czy ludzi, którzy jednak przychodzą z innych stron. No ale dziś nie widzę żadnej szansy. Więcej pani powiem. Myśmy nie dość, że bardzo się spolaryzowali, podzielili, to też straciliśmy instytucje, które mogłyby pomóc w poszukiwaniu takiego porozumienia. Bo wcześniej taką instytucją historyczną był Kościół. Kościół w związku ze swoim politycznym zaangażowaniem dzisiaj takiej roli odegrać nie może. No ale też instytucjonalnie, to jest zapisane w Konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, no to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu. No a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej. No to jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
1: To a propos kompetencji prezydenta i rządu. Wtedy też w 97 roku jeden z najbardziej takich zaciekłych sporów tego dotyczył. Pan, można powiedzieć, ustąpił w tej

0: sprawie i odstąpił część takich konstytucyjnych kompetencji prezydenta na rzecz rządu. Wzmocnił kompetencyjnie właśnie ośrodek rządowy.
1: No, ale też i trochę prezydencki wzmocnił później.
0: Jak pan to ocenia z tej perspektywy, patrząc na dzisiejszą tą już mityczną wojnę pałaców, małego z dużym?
1: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, tylko też muszę trochę cofnąć się i powiedzieć. Polska prezydentura powstawała w sposób spontaniczny. To nie jest model, który może przyjęliśmy od początku do końca, korzystając z doświadczeń innych państw. Nie. W Polsce prezydentura kształtowała, mówię o tej nowoczesnej prezydenturze już w ostatnich dekadach, nie mówię o przedwojennych czasach, czyli przed II wojną światową, bowiem przy okrągłym stole była kwestia znalezienia równowagi dla tych różnych sił i wtedy jakby po raz pierwszy mówiliśmy o prezydenturze, no, choć to nazwisko nie było przy okrągłym stole nigdy wypowiedziane, no, ale wszyscy domyślali się, że chodzi o Wojciecha Jaruzelskiego, który miał być takim zwornikiem, tak powiem, i gwarantem tego układu, który zawarliśmy między władzą a opozycją. Temu zresztą sprzyjali też ważni partnerzy zagraniczni, bo ta koncepcja, że Jaruzelski będzie tym zwornikiem jako prezydent tego układu, to podobała się i Gorbaczowowi, który wtedy jeszcze rządził Związkiem Radzieckim, ale także staremu Bushowi, czyli prezydentowi Stanów Zjednoczonych, który też bardzo nalegał, żeby Jaruzelski stanął do tych wyborów prezydenckich, żeby właśnie tam, mając swoje wpływy zarówno w wojsku, jak i w służbach bezpieczeństwa, doprowadził do tego, że ta droga demokracji w Polsce będzie mniej bolesna i kosztowna, albo w ogóle możliwa. No ale później jest drugi moment tego spontanicznego polskiego modelu, który niezwykle zaważył. Wszystko mówię o wydarzeniach sprzed 93 roku, czyli przed czasami, kiedy my zaczynamy pisać konstytucję. To jest wybory powszechne prezydenta, które wydarzyły się w roku 90 i do niedawna myślałem, że głównym promotorem tych wyborów powszechnych był sam Lech Wałęsa, który chciał mieć jak najsilniejszy mandat, ale parę dni temu Hanna Suchocka wyprowadziła mnie, znaczy nie wyprowadziła, tylko dodała pewien argument, że to nie było tylko myślenie Wałęsy, że podobnie myślało otoczenie Tadeusza Mazowieckiego, które uważało, że premier Mazowiecki ze swoją odpowiedzialnością i tak dalej może być właśnie wybrany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wybór by się dokonywał w wyborach powszechnych. Przywoływała jakieś spotkanie, w którym sama uczestniczyła i gdzie do takiej konkluzji doszło. No więc dlaczego wybory powszechne są tak ważnym elementem tego kształtowania polskiej prezydentury? No bo one rzeczywiście dają niezwykle silny mandat. Więcej, te wybory prezydenckie są niezwykle popularne. Polacy najwyższą frekwencję do niedawna, do ostatnich wyborów parlamentarnych, mieli zawsze w wyborach prezydenckich, bo one są czytelniejsze. Wiemy, o co chodzi, nie ma żadnych systemów Donta, Saint-Lygi, przeliczania, wyliczania i tak dalej, i tak dalej. Kandydat jest ogólnopolski, czyli nieregionalny, no bardzo spersonifikowany i łatwiejsze w związku z tym. No a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moim zdaniem dzisiaj odebrać Polakom prawo do głosowania na prezydenta byłoby przyjęte jako potężny regres w uprawnieniach, w prawach obywatelskich. No ale jesteśmy w 93 roku, pracujemy nad tą konstytucją i mamy sytuację taką. Prezydentem jest Lech Wałęsa, dość powszechnie krytykowany i bardzo rozpychający się, jeśli chodzi o uprawnienia, które były niemałe. Proszę pamiętać, że wtedy prezydent de facto nominował trzech ministrów, ministra spraw zagranicznych, obrony narodowej i spraw wewnętrznych, miał prawo rozwiązywania Sejmu, no więc miał uprawnienia takie wynikające z mojej konstytucji całkiem silne i te uprawnienia zostały mu wyjęte. To w pracach nad konstytucją, nie chcąc, jakby powiedzieć, umacniania takiej autorytarnej czy quasi, no może autorytarnej za duże słowo, no ale takiej, bym powiedział, umacniającej się i przekraczającej granice, czy wręcz falandyzującej, bo nie wiem, czy obecny słuchacz już jeszcze pamięta takiego wybitnego profesora prawnika Lecha Falandysza, który sławił się tym, że tak interpretował prawo, że wszystko zawsze wychodziło na korzyść Lecha Wałęsy. No w każdym razie część myślenia o tej prezydenturze w Konstytucji 93 7, tej obowiązującej wynikała z tego, że negatywne doświadczenia prezydenta Wałęsy prowadziły do tego, że system prezydencki w Polsce nie mógł być przyjęty. Mimo, że tak chciał, czy chciałby Falandysz i Wałęsa. Z drugiej strony myśmy mieli niezwykle rozbitą scenę polityczną i bardzo niestabilne

0: rządy. Wtedy, jak pracujemy nad konstytucją, rządy zmieniają się niezwykle często. Mieliśmy już rząd Tadeusza Mazowieckiego, później był Jan Krzysztof Bielecki, później był Jan Olszewski, przez chwilę był Pawlak, który nie stworzył rządu, później była Hanna Suchocka, później był znowu Pawlak, czyli problemem była niestabilność polskiej sceny politycznej i zmienność rządu. W związku z tym też pójść w stronę tak zwanego systemu kanclerskiego, oddać całą władzę czy większość władzy rządowi wydawało się zbyt ryzykowne. I stąd poszliśmy w stronę modelu mieszanego, który nie jest jakąś polską specyfiką, bo takie modele są w niektórych krajach. Finlandia, gdzie się wybiera w wyborach powszechnych prezydenta. Austria, jedni mają więcej uprawnień, inni mniej. No ale nie są to modele prezydenckie jak na przykład z krajów byłego Związku Radzieckiego, czyli z Rosji, Ukrainy. To są modele bardziej europejskie. No i ten model mieszany zakładał, że prezydent będzie swoistym arbitrem. Że będzie stał na straży konstytucji, będzie gwarantem ciągłości władzy, będzie zwierzchnikiem sił zbrojnych, będzie reprezentował Polskę w relacjach międzynarodowych we współpracy z rządem. I to się wydawało dość oczywiste, mówiąc szczerze.
1: Sprawdziło się w tych obecnych warunkach?
0: Nie, sprawdziło się wtedy, bo uważam, że sprawdziło się za moich czasów i poczytuję sobie to za wielki sukces, że do dzisiaj Polacy uważają, że jeżeli ktoś był blisko takiego modelu prezydenta wszystkich Polaków, to byłem ja. W jakim sensie potrafił to również, czy starał się to robić Lech Kaczyński, bo mając niezwykły wpływ na lidera z prawicy, czyli brata bliźniaka Jarosława. No ale później już, że tak powiem, to słabło. I dodam pani jeszcze jeden taki historyczny element ważny, bo również zmieniła się koncepcja jakby doboru ludzi, którzy kandydują w wyborach prezydenckich. Proszę zważyć. Zarówno pierwszy, jeszcze niewybrany powszechnie prezydent Jaruzelski jest liderem dużego środowiska. Wałęsa jest liderem Wielkiego Środowiska Solidarności. Ja jestem liderem Lewicy. Lech Kaczyński jest liderem czy współliderem prawicy wraz z bratem. I od Bronisława Komorowskiego, czyli wraz z decyzją Donalda Tuska, że on nie kandyduje, się zaczyna być wystawianie ludzi, ale ciągle związanych z partią, która ma siłę, która czy rządzi, czy jest liderem opozycji. Bowiem Komorowski był związany z Platformą, a Andrzej Duda, choć nie polityk pierwszej linii, no jednak był członkiem, czy był związany z Prawem i Sprawiedliwością. To, co wydarzyło się w ostatnich wyborach, jest jakby jeszcze inną drogą w tej spontanicznej polskiej prezydenturze, bo oto kandydat tak zwany obywatelski, niezwiązany formalnie z PiS-em, no wyraźnie ma ambicje polityczne zbudowania obozu prawicy, bycia liderem obozu prawicy, których zadaniem jest wygrać wybory w 2027 roku. I to istotnie w ogóle zmienia całą koncepcję i prowadzi mnie do wniosku, że rzeczywiście należałoby dzisiaj zastanowić się nad tym, jak to uporządkować. Bowiem, jeżeli mają świadomość, że tych 2/3 nie ma i że będzie bardzo trudno te 2/3 w najbliższym czasie dla zmian konstytucji uzyskać, więc musiałby być tu jakiś konsensus głównych ugrupowań. Ja mam nawet propozycję. Otóż nas nie stać na to, żeby ten dwoisty układ władzy wykonawczej, czyli rząd i prezydent, byli w stanie chronicznego konfliktu. Czyli takiego, który będzie trwał.
1: No bo coś, co publicystycznie określamy tą wojną pałaców.
0: No tak, no wojną pałaców, ja to nazywam chronicznym konfliktem. Chodzi o to samo, chodzi o to, że wybory tylko mogłyby doprowadzić do uspokojenia tej sytuacji. Taka szansa była w 2025 roku, no ale kandydat związany z większościową rządzącą koalicją nieznacznie, ale jednak przegrał. No ale teraz jesteśmy, gdzie jesteśmy. I jeżeli wojna pałaców ma trwać do 27 do wyborów parlamentarnych, no to jest ciągle 1,5 roku. W bardzo trudnych czasach. Wojny na wschodzie, Donalda Trumpa w Waszyngtonie, tego wszystkiego, co się dzieje w gospodarce światowej i tak dalej. Bardzo, bardzo niebezpieczny moment. I tu właśnie trudno sobie wyobrazić inny scenariusz. W 27 roku, jeżeli prawica wygrywa tak, jakby prezydent chciał, no to możemy mieć krótki okres jakby uspokojenia, który będzie trwał kolejne 2 lata do kolejnych wyborów prezydenckich. No ale przecież można sobie wyobrazić, że prawica nie wygrywa tych wyborów. Czyli co, mamy przez kolejne 2 lata taki właśnie konflikt pałaców, czy już do 20 do 30 roku.

0: bo kolejne wybory prezydenckie w 30. No a co później, jeżeli wybory prezydenckie znowu nie zakończą się jakimś czytelnym rozwiązaniem? Moim zdaniem to prowadzi do takiego wniosku, że trzeba by to jakoś uporządkować i być może zacząć pracować nad takim konsensusem ponadpartyjnym, na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, nie, może 7 lat, nie dłużej. To oczywiście zmienia istotnie jakby no, tą praktykę. Prezydent już nie myśli o reelekcji, tylko myśli o tym, jak się zapisać w historii. To by moim zdaniem uspokajało trochę prezydenturę, a przynajmniej ograniczało ambicje. Być może również wykluczałoby z kandydowania najbardziej szalonych, przeambitnych polityków. I druga rzecz, którą bym zrobił, w Polsce prezydentem można zostać kończąc 35 lat, może tą granicę wieku trzeba podnieść, choć to też nie jest popularny argument, no bo wszyscy uważają, że raczej trzeba stawiać na młodzież. Ja zresztą tutaj mam też, no, miałem 41 lat, jak byłem wybierany, czyli, ale bardzo poważnie zastanowiłbym się, czy przy takiej jednomandatowej prezydenturze prezydentami nie powinni być ludzie, którzy raczej już zmierzają do końca swojej kariery politycznej, niż traktują prezydenturę jako swoistą trampolinę. Czy tego rodzaju rozwiązanie mogłoby zyskać poparcie no, 2/3? No, gdyby rozmawiać racjonalnie, to byłaby szansa, no, ale obawiam się, że wszyscy kalkulują, że każde wybory przyniosą wynik na ich korzyść. No, a skoro ma być na ich korzyść, to po co rezygnować z tych wpływów, które mogą być i które zazwyczaj się nie udają, bo jak mówię, kalkulacje Karola Nawrockiego mogą się bardzo szybko skończyć w 27 roku, na przykład zwycięstwem Koalicji Demokratycznej. No i co wtedy?
1: Widzi pan dla siebie jakąś rolę w takich
0: pracach? No poza
1: tym,
0: że pani powiedziałam to, co powiedziałem, mam nadzieję, że ktoś tego posłucha, to już w takiej roli poza że takim dzieleniem się swoim doświadczeniem i pomysłami. W takim, i może dlatego jestem wiarygodny, bo ja nie mam ambicji politycznej. Już nigdzie nie chcę wracać, o nic nie chcę walczyć. Karierę polityczną zakończyłem. Natomiast ponieważ leży mi to wszystko na sercu, no to mówię. Mówię, przekonuję. Organizujemy konferencje konstytucyjne. Ostatnia miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim w 13 kwietnia. No, staramy się mobilizować opinię publiczną, żeby o konstytucji myśleć wszystkim poważnie, bo trzeba o niej rozmawiać.
1: No, ja jestem opinii publicznej i Polaków, i społeczeństwa, bo pamiętamy, że w 97 roku to referendum było o włos, panie prezydencie, a potem w 2015 roku ludzie wychodzili na ulicę w koszulkach z napisem Konstytucja i tej Konstytucji chcieli bardzo mocno bronić. Jak pan przyjmował takie społeczne reakcje?
0: Jakby to przewrotnie nie brzmiało, to PiS, omijając konstytucję, gwałcąc konstytucję, no dla konstytucji uczynił wielką rzecz. On ją przywrócił do społecznej świadomości. I powiem pani jeszcze więcej. Jednym z oponentów tej konstytucji 97 roku był zawsze Lech Wałęsa. Jak zacząłem oglądać mojego poprzednika w koszulkach z napisem Konstytucja, miał ich cały zestaw, były w różnych kolorach, ja nawet podejrzewałem, że oni piżamę ma taką z napisem Konstytucja, ja przeżywałem niezwykłe uniesienie. Byłem przekonany, że oto, że tak powiem, spełnia się największe marzenie nas, tych, którzy pisali Konstytucję, że ona już trafiła wszędzie, także do każdego domu.
1: Ale panie prezydencie, były też demonstracje inne w ciągu tych 3 dekad od 97 roku. Czarne marsze, które były przeciwko tak zwanemu kompromisowi aborcyjnemu, wzmocnionemu w konstytucji z 97 roku.
0: Nie, konstytucja akurat w tych sprawach, myśmy pisali konstytucję w konkretnych warunkach niehistorycznych, czyli 93-97, ale także przy konkretnej świadomości, nie, czyli wiele rzeczy wiedzieliśmy, wiele nie. Kompromis aborcyjny, który został tam zawarty jeszcze przed przyjęciem konstytucji, wydawał się takim na polskie warunki kraju katolickiego, kraju jednak dość konserwatywnego, rozwiązaniem sensownym. Uważam, że złamanie tego, czy zakwestionowanie tego kompromisu przez, no, zdominowany przez siły prawicowe Trybunał Konstytucyjny było błędem i zdaje się, że z moją opinią zgadza się również Jarosław Kaczyński, który uważa, że porażka i ta wielka mobilizacja elektoratu w roku 23, która przyniosła powrót Tuska do władzy, była w dużej mierze związana z tą właśnie decyzją odejścia od kompromisu. Ale konstytucja tu nie ma wiele więcej.

0: do powiedzenia, mówię o ochronie życia. Dyskusja, czy to życie chronimy od poczęcia, czy chronimy od jakiegoś momentu i w jakich warunkach możemy odstąpić od tej zasady. No, to są wszystko kwestie światopoglądowe, które można regulować ustawą i które no, zmieniają się w odbiorze społecznym. Ja pani powiem więcej. No, kwestia na przykład małżeństw jednopłciowych. W tym czasie, kiedy myśmy rozmawiali o tym, to wydawało się to kwestie niezwykle odległe. To dzisiaj, 30 lat to jest tak łatwo powiedzieć, no konstytucja ma 30 lat. 30 lat to jest kolosalna zmiana świadomości społecznej. Kolosalna.
1: Trzeba zmienić konstytucję? Teraz jest ten moment? Zbliża się?
0: Zbliża się. Ja od wielu lat mówiłem, że nad konstytucją powinno się myśleć i ja proponowałem, żeby na przykład w Sejmie, który w 23 roku został wybrany, mówiłem o tym wtedy liderom Koalicji Demokratycznej, żeby powołać komisję konstytucyjną. Ale nie po to, żeby ona szybko, na chybcika zmieniała tę konstytucję, tylko żeby zaproponowała tak zwaną refleksję konstytucyjną. Czyli patrzymy, co wyszło, co nie wyszło. Mamy bogate doświadczenia, negatywne w sumie z okresu PiS-u. No bo jeżeli Beata Szydło słowo, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego trzeba drukować niezwłocznie, rozumie tak, że nie wydrukowała ich nigdy, no to wie pani, co by konstytucja musiała, jak musiałaby definiować słowo niezwłocznie? Że niezwłocznie to jest co? 5 godzin, 12 godzin, 24 godziny, dzień, miesiąc. No bo nigdy nie byłoby to nigdy. No ale taka refleksja konstytucyjna jest potrzebna i mało tego, mój pomysł szedł w taką stronę, żeby wraz z końcem kadencji ta komisja przedkładała propozycje, które byłyby rozpatrywane nie przez obecny Sejm, ale przez następny. Żeby one mogły być dyskutowane też w kampanii wyborczej i tak dalej, i tak dalej. Bo niewątpliwie jest kilka elementów tej konstytucji, które wymagają zastanowienia, zmiany. O prezydenturze mówiliśmy. Ten konflikt nie może trwać dłużej, bo za wiele za to zapłacimy. Tylko zakończę, wie pani, to taką myślą, którą też wypowiadam wielokrotnie. Konstytucja jest dziełem ludzi, więc daleko jej od doskonałości. Poza tym konstytucja jest pisana w konkretnych warunkach historycznych, więc zmienia się to wszystko. To też trzeba brać pod uwagę. Ale generalna zasada jest w gruncie rzeczy niezmienna. Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli będzie omijana, będzie gwałcona, nie będzie skuteczna. Jak zapisać, że ludzie mają dobrą wolę? Jak wymusić, żeby ludzie, a szczególnie politycy, pracowali z dobrą wolą? Proszę mi wierzyć, tego żadna konstytucja nie jest w stanie zrobić. No i tylko trzeba wierzyć, że jednak tych ludzi dobrej woli będzie wystarczająco, żebyśmy po prostu nie pogubili się z tym wszystkim. Ale to, że konstytucja jest, to, że przez 30 lat zbudowaliśmy świadomość konstytucyjną w Polsce, to, że ludzie chcą wychodzić i walczyć o konstytucję, to, że przez długi czas najlepiej sprzedającą się książką w księgarniach była Konstytucja Rzeczpospolitej z 1997 roku, to są wszystko wielkie wydarzenia, z których się niezwykle cieszę.
1: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie w imieniu naszym i naszych słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego święta Konstytucji.
0: Również wszystkim państwu.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
11: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych

0: będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
7: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24. Dla kogo więcej władzy? Prezydent Karol Nawrocki chce napisać nową konstytucję. Marsze, pochody i dyktando świętujemy Narodowy Dzień 3 maja. Koniec majówki, początek egzaminu dojrzałości, od jutra maturalny maraton. Minęła 15, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nie wyobrażam sobie tego, to niemożliwe, słyszymy od byłego prezydenta. Chodzi o napisanie nowej konstytucji lub znowelizowanie obecnej. W specjalnej rozmowie z nami z okazji Narodowego Święta 3 maja Aleksander Kwaśniewski mówił o podziałach i polaryzacji. Jak wyjaśniał, nie ma w Polsce instytucji, która mogłaby pomóc w osiągnięciu porozumienia w sprawie nowej konstytucji.
1: Taką rolę powinien odgrywać prezydent. Już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no, a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej, jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
0: Uchwalenia nowej konstytucji chce Karol Nawrocki. Prezydent powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Swój projekt ma ona przedstawić do 2030 roku. Propozycję głowy państwa skrytykował premier Tusk i zaapelował do prezydenta o przestrzeganie obecnej konstytucji, czyli tej z 1997 roku. Ma 235 lat i dziś obchodzi swoje święto. Mowa o konstytucji 3 maja. Celem jej twórców było ratowanie suwerenności Polski po pierwszym rozbiorze. To dziś dla nas cenna lekcja, mówił na naszej antenie historyk profesor Janusz Odziemkowski.
2: Ta nauka, która nam bardzo na dzisiaj jest potrzebna, że jeżeli potrafimy podać sobie ręce, jak król podał ręce swoim zagorzałym wrogom, nie cierpiał na przykład Kołłątaja, ale razem tworzyli konstytucję. Nie cierpiał magnatów, którzy stali na czele tego sądnictwa patriotycznego, ale razem działali i wspólnie, razem.

0: stworzyli dzieło wiekopomne.
1: Polska ostatecznie utraciła niepodległość zaledwie 4 lata po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna

0: Tando o złote pióro burmistrza.
1: Ciężko pracujący nadkomisarz Jerzy, nie Hiszpan, wracał z Holandii do Żabna.
2: Dobrze było, fajnie się tak sprawdzić po latach po maturze już. Też nauczyć się też dużo nowych słów.
3: Wydaje mi się, że polski język jest oczywiście piękny, trudny, zawiły i ma wiele zasad. I to jest fajne właśnie, że kładą nacisk na to, żeby go nie zapomnieć. Telefon teraz sam nam wszystko poprawia, więc czasami warto trochę pomyśleć. I na przykład chimeryczny to mnie będzie prześladować do końca życia, myślę.
4: No, nawet trudne, były dość trudne słowa. Ale coś czuję, że dobrze mi poszło.
0: Dobrze czy nie, dodajmy, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, nikomu nie udało się napisać dyktanda bezbłędnie. Teraz Ukraina i atak Rosjan na autobus przewożący dzieci. Jedno z nich zostało ranne. Do ataku doszło na stacji benzynowej w obwodzie dniepropietrowskim. W autokarze było łącznie 40 osób. Jak mówi kierowca, tuż przed atakiem dzieci opuściły pojazd. Była 8 rano, zatrzymaliśmy się i wypuściliśmy dzieci, żeby skorzystały z toalety. Dzieci właśnie wyszły, gdy nad nami przeleciał dron. Myślałem, że przeleci. Kolega powiedział: uważaj, bo może się rozbić. Nie zdążyłem wysiąść, zostałem rzucony na ziemię, a dron rozbił się i zniszczył wszystko, co mieliśmy. Oprócz autobusu uszkodzona jest także ciężarówka. W sumie ucierpiało 6 osób. Ostatnie powtórki, czy już tylko odpoczynek? Na koniec oddajemy głos tegorocznym maturzystom. Jak spędzają trzeci dzień maja? To dobre pytanie, bo jutro początek maturalnego maratonu.
5: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
6: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
7: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
8: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
0: Mówili maturzyści z Piotrkowa Trybunalskiego. Uczniowie rozpoczną matury jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. Za wszystkich oczywiście trzymamy kciuki.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatni dzień majówki, słoneczny i gorący. Na zachodzie termometry pokazują nawet 29 stopni. Poza tym przeważnie od 24 do 27. Palące słońce i brak opadów to złe wieści dla leśników i rolników. Na tak potrzebny deszcz będą musieli poczekać do jutra. Popada na północnym zachodzie.
9: Klimat.
0: Jeszcze przez 4 godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca, a w sumie z odnawialnych źródeł energii niemal 60%. W zachodniej połowie kraju jakość powietrza jest umiarkowana, a we wschodniej dobra.
9: Klimat. Polskie Radio 24.
10: Słowem wszystko. W repertuarze.
11: Dzień dobry, witam Państwa świątecznie. Martyna Podolska. Rozpoczynamy specjalne wydanie naszej audycji teatralnej w repertuarze. Specjalne, bo nieco wydłużone. Dzisiaj aż godzinne spotkanie. Spotkanie z dwoma artystami. Ludźmi niewątpliwie, ludźmi teatru. Po godzinie 15:30 mniej więcej oczywiście w drugiej części naszej audycji spotkanie z dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego w Poznaniu, Maciejem Nowakiem. Krytykiem teatralnym i krytykiem kulinarnym. Z pewnością będziemy rozmawiać o różnych specjałach kuchni, które mogą towarzyszyć oglądaniu spektakli. Oczywiście to pół żartem, pół serio. A już teraz w naszym studiu, w Polskim Radiu 24, w repertuarze, aktor Teatru Narodowego. Bardzo się cieszę z tego spotkania, ponieważ ja go znam od lat ze sceny. Ale się tak naprawdę nie znamy. Kilka razy ze sobą rozmawialiśmy przelotem w teatrze, ale doskonale Państwo wiedzą, jak to wtedy jest. Duże emocje. A teraz mam nadzieję, że będzie okazja, by trochę się poznać, by Państwo, nasi słuchacze, poznali Oskara Hamerskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
11: Wybitny aktor. Tak mogę powiedzieć? Mogę.
12: No chyba...
11: zawstydzony
12: bez
11: już teraz.
12: Przesady, bez przesady. Ja raczej uważam siebie za technika inżyniera, raczej pod tym względem.
11: Nie, to,

0: To ja już mogę powiedzieć. Oskar Hamerski, wybitny aktor, związany od lat z Teatrem Narodowym w Warszawie, ale to nie jest oczywiście pierwsze miejsce na pana osobistej mapie teatralnej, bo wszystko się zaczęło w Krakowie. To, tak, to ja, od szkoły, tak pan liczy, ten moment, kiedy tak. ten teatr tak się pojawił już intensywnie w pana życiu?
1: Ja myślę, że teatr ogólnie u mnie się pojawił chyba już wcześniej, czyli chyba zacząłem się interesować teatrem już w podstawówce chyba. Już tam nasza pani polonistka proponowała nam takie małe inscenizacje zemsty na przykład. Ja już tam pamiętam, że uczyłem się tekstu i razem z kolegą odgrywaliśmy scenę pisania listu.
0: Czyli pan grał Papkina?
1: chyba tak. I tak, i wtedy się zaczęło. A później było liceum, gdzie już mieliśmy w ogóle swój zespół teatralny, taki amatorski, nasz, licealny. Już jeździliśmy na jakieś festiwale właśnie takie na Dolnym Śląsku, a wtedy to środowisko teatralne tam bardzo mocno było takie rozgrzane, że tak powiem. Było wiele fajnych, ciekawych inicjatyw. Konfrontacje teatralne w Kłodzku, Marian Półtoranos, który był takim animatorem ruchu teatralnego. Stamtąd na przykład też wywodzi się Gabrysia Muskała, Julek Chrząstowski, który też przecież jest ze Świdnicy, z mojego miasta rodzinnego. Więc tam w Świdnicy już się zaczęła moja przygoda z teatrem, a później naturalnie, no po prostu nie wyobrażałem sobie innej drogi chyba. Nie, jeszcze ponieważ byłem laureatem Olimpiady Języka Rosyjskiego, miałem otwarte wejście na uniwersytet, na rusycystykę z anglistyką. Ale ponieważ zdawałem wcześniej egzamin do Krakowa na PWST, wtedy jeszcze tak się nazywała ta szkoła, i tam się dostałem, i tam już dostałem na 4 lata. Więc Kraków, tak. Kraków to był mój pierwszy taki profesjonalny już, czy przedprofesjonalny takie miejsce, gdzie zacząłem się tak już poważnie tym zajmować.
0: I tam spotkanie z mistrzami, autorytetami w tamtym czasie?
1: Tak. Tamte lata to były takie lata formacyjne, że tak powiem. Tam spotkałem się potem z moim reżyserem i dyrektorem przez kilka lat, z Mikołajem Grabowskim, który zrobił z nami dyplom, a później po dyplomie zabrał nas taką większą ekipą, chyba około 12 osób, do Łodzi, do Teatru Nowego, i tam zainstalowaliśmy się w tym teatrze, mieszkając w ogóle prawie w teatrze, na jednym korytarzu razem z całą grupą młodych aktorów, i tam przez 5 lat tam byłem właśnie w Teatrze Nowym w Łodzi.
0: I też zagrał pan nieco później w przedstawieniu Mikołaja Grabowskiego, nagradzanym podczas opolskich konfrontacji teatralnych. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba podczas 30. w tym roku 50., czyli 20 lat temu.
1: Ten spektakl, o którym pani mówi, to Wyzwolenie, było robione już w Teatrze Starym. To był, nie wiem, pamiętam, chyba 2006 rok albo 2000, jakoś tak.
0: Tak, 20 lat temu, to się
1: 20
0: zgadza.
1: Lat temu,
0: to
1: no,
0: się
1: 20
0: zgadza.
1: Lat temu, to
0: jest. I otrzymał pan wtedy nagrodę aktorską właśnie podczas opolskich konfrontacji za rolę w tym słynnym Wyzwoleniu. Tak. To Mikołaj Grabowski właśnie miał taki wpływ, że,
1: tak.
0: bo doskonale wiem, że pan zajmuje się także literaturą. Tak, no ja proszę to, pana, no, że pan dużo czyta i że też, no, też dlatego też jest pan tak świetnym aktorem, że pan tak dużo czyta.
1: Ja
0: takie
1: wiem.
0: Plotki chodzą na mieście.
1: Rzeczywiście tak, ja no tak, lubię czytać. Lubię czytać. Zawsze literatura była dla mnie jakimś takim azylem i jakimś taką bazą w ogóle takiego no, nabierania sił ogólnie. Tam, kiedy człowiek otwiera książkę, to jednak może się doenergetyzować jakąś taką, jakimś takim światem, który jest dobrze zbudowany i można tam sobie, można się w niego pokrążyć. I tak, ja lubię czytać z Mikołajem Grabowskim, ale przede wszystkim Mikołaj Grabowski otworzył mi oczy na teatr Bogusława Szefera, który dla mnie też ma jakieś takie bardzo ważne miejsce, ponieważ jest to teatr, no, można powiedzieć, w jakimś sensie awangardowy. No, te pierwsze spektakle MW2 Bogusława Szefera, to przecież jeszcze lata 60., potem 70., potem słynne Mikołaja Grabowskiego, inscenizacje szeferowskie, to na mnie robiło ogromne wrażenie. I muszę powiedzieć, że chyba to jest jedna z tych rzeczy, które zadecydowały o tym, że tak się zafascynowałem teatrem w ogóle, tym szaleństwem, jakie odbywało się na tych spektaklach. Ja nigdy nie widziałem wcześniej, że można tak żywo uczestniczyć jako aktor też z publicznością, wchodzić w interakcje. Bardzo mi się to podobało. I ten żywy teatr Mikołaja Grabowskiego, czy tam na przykład jego przecież inscenizacje prozy staropolskiej,

0: księdza Kitowicza, w których
1: opis
0: też później,
1: obyczajów.
0: Opis obyczajów. No to było wspaniałe, to było szaleństwo. Ja nie wiedziałem, że można w tak sposób, tak żywy, dotknąć tej takiej już, wydawałoby się, zupełnie archaicznej tych tekstów Kitowicza, które przecież to jest staropolszczyzna w ogóle. A to jest tak aktualne, to jest tak wspaniałe.
1: Kilka tygodni temu był u nas Mikołaj Grabowski i wspominaliśmy właśnie o tych słynnych przedstawieniach i opowiadaliśmy o tym, że niektóre wciąż są grane i cieszą się taką samą popularnością. Kwartet. Ale skoro o literaturze mowa, mówił pan o tych sukcesach związanych z językiem rosyjskim, zatem pewnie też literatura rosyjska na pewnym etapie była przez pana czytana. A teraz literatura współczesna?
0: Prawdę mówiąc, w tej chwili nie mam specjalnie jakoś, nie mam aż tak dużo czasu, jakbym chciał na czytanie. Czytam najczęściej w wakacje. Wtedy jakoś się zaszywam w lesie i tam biorę kilka książek. W tej chwili najczęściej czytam jednak rzeczy non-fiction, tak zwane, czyli literaturę dotyczącą, czy to właśnie psychologii, emocji, to mnie bardzo interesuje, jakby cały ten świat, jakby badań nad naturą człowieka ogólnie.
1: Bo korzysta pan z tego też w pracy.
0: Tak, tak, zawodowo. Zawodowo, ale też i, no tak, zawodowo, ponieważ ja jestem aktorem, to jest moja podstawowa działalność, ale też jestem pedagogiem w szkole. I też mam zajęcia z improwizacji i zawsze, ja chyba w ogóle poszedłem do teatru, dlatego że chciałem zbadać po prostu w bardziej taki naturalny sposób, o co chodzi w tym zachowaniu człowieka. Literatura dramatyczna, w ogóle przecież to jest wspaniały obszar wiedzy o człowieku, o jego zachowaniach, o jego, w jaki sposób podejmuje decyzje, w jakich momentach jest postawiony, w momentach jakichś tragicznych albo śmiesznych. Tam jest naprawdę ogromny zasób wiedzy na temat ludzkich zachowań. Zawsze mnie to interesowało i zawsze wydawało mi się, że aktorstwo może zbliżać do tej wiedzy takiej właśnie, takiej bardziej naturalnej, takiej nieksiążkowej przez doświadczenie osobiste, fizyczne. I ta wiedza jest równie ważna, wydaje mi się, jak wiedza też taka no właśnie socjologiczna, psychologiczna, ale też właśnie ze względu na to, że coraz więcej jest badań i coraz ciekawsze są te badania nad połączeniem emocjonalności z ciałem na przykład i tak dalej. Jak w jaki sposób na przykład aktor może wchodzić w emocje, też nie angażując tak bardzo swojego takiego układu nerwowego, żeby nie być wyczerpanym po jakichś trudnych rolach i tak dalej. To mnie bardzo interesuje też ze względów technicznych. Po prostu jak ten organizm, ten instrument aktorski zachowywać też na przykład właśnie w jakimś bezpieczeństwie i harmonii.
1: I żeby to za dużo nie kosztowało po prostu?
0: No żeby nie wyrządzało szkód przede wszystkim. Myślę, że w pedagogice to też jest bardzo ważne, żeby jakoś podchodzić do... No przecież, no nie oszukujmy się, w teatrze najczęściej mówi się o rzeczach bardzo trudnych i aktorzy najczęściej wchodzą w bardzo takie, no, ciężkie stany psychiczne i żeby je odegrać naturalnie, naprawdę muszą, jak powiem, poświęcić siebie trochę takiego spokoju wewnętrznego. I teraz pytanie, jak z tego wychodzić tak, żeby zachować taką spójność wewnętrzną, spokój i zdrowie po prostu, żeby to się potem nie odkładało na przykład na relacje z rodziną, chociażby jak się zagra takiego, dajmy na to, złola, że tak powiem, to potem gdzieś to w ciele się przenosi. To pytanie, jak z tego się otrząsnąć na przykład. Więc to mnie bardzo interesuje i prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o literaturę, teraz mnie ciekawi bardzo właśnie te wszystkie aspekty.
1: Pytałam o literaturę, bo ostatnie przedstawienia, w których pan zagrał w Teatrze Narodowym, to dość duża rozpiętość czasowa, jeśli chodzi o właśnie dobór tekstów literackich, bo z jednej strony literatura współczesna, Olga Tokarczuk, tak, a z drugiej strony Tadeusz Miciński i Termopile.
0: Tak.
1: Zatem i klasyka potraktowana w nowoczesny oczywiście sposób przez Jana Klatę, a z drugiej strony literatura współczesna potraktowana, wyreżyserowana przez Ewę Plat. To dwa zupełnie różne przedstawienia. Jedno to najnowsze, tydzień temu odbyła się premiera przedstawienia Ewy Plat. Refleksyjne, snujące się, opowieść myślę,
0: mroczne.
1: Że mroczne, opowieść myślę, że doskonale państwu znana, bo to i literatura czytana, i też przedstawiana i w teatrze, i w filmie Pokot, mowa bowiem o książce
0: Prowadź swój pułk przez Kościół Umarłych,
1: właśnie Olgi Tokarczuk.

0: to opowieść o tym, jak życie tych, właściwie wielowątkowa opowieść, ale, ale głównie o tym, jak życie tych naszych braci mniejszych jest zależne od nas i jak jest ważne i jak bez niego my nie potrafilibyśmy żyć.
1: Tak, to jest mocna opowieść. Jest w niej wiele okrucieństwa ludzkiego wobec zwierząt, zadawanego bezmyślnie i dla zabawy właściwie. Tak, te aspekty są w naszym przedstawieniu dość mocno tak podkreślone. Ale wydaje mi się, że właśnie to, co w tym przedstawieniu jest najbardziej istotne, to jest zwrócenie uwagi na to, że okrucieństwo wobec zwierząt w dużej mierze przekłada się również na okrucieństwo wobec człowieka. Że nasz stosunek do zwierząt w ogromnym stopniu pokazuje to, jaki jest nasz stosunek do słabszego ogólnie. Bez względu na to, czy to jest zwierzę, czy to jest, nie wiem, dziecko, czy to jest kobieta, ktoś słabszy. I te relacje władzy, tego, dajmy na to, myśliwego, zaopatrzonego w nowoczesny sprzęt, noktowizor i lunetę, polującego na zwierzęta, które, dajmy na to, jelenie w rui, przecież one są w pewnym sensie zaślepione miłością. W tym momencie na przykład właśnie taki jeleń dostaje strzał, od którego zresztą nie ginie natychmiast. No to są strasznie okrutne rzeczy. I powiem szczerze, że jakby zagłębianie się w tę literaturę i w ogóle w ten temat, no nie jest to łatwa przygoda.
0: Chociaż pan ma doświadczenie z pracą nad tekstami Olgi Tokarczuk, bo przecież zagrał pan też w Księgach Jakubowych
1: Michała
0: Zadary sprzed kilku sezonów.
1: No, Księgi Jakubowe to jest w ogóle, to jest to miszcze. Tam jest, tych wątków jest naprawdę mnóstwo. W naszym przedstawieniu próbowaliśmy to chyba jakoś to wszystko skomasować naraz. Efektem było coś w rodzaju bardzo długiego teledysku, w którym tutaj trzeba by było pytać publiczności, co z tego jakby tam do nich dotarło, ale to też była niezwykła przygoda.
0: Wspominał pan o teledysku, to przejdźmy do Termopili polskich, bo to bardzo, bardzo muzyczne przedstawienie.
1: No tak.
0: Ta muzyka jest, myślę, że nawet można by powiedzieć bohaterem, czy bohaterką tego przedstawienia. Dzisiaj 3 maja. Mhm. To też jest kontekst naszej rozmowy o Polsce, o teatrze w Polsce i Polsce w teatrze. I to przedstawienie Jan Klata już niegdyś zrealizował we Wrocławiu. Teraz powrócił do tego tekstu, stworzył zupełnie inną opowieść, chociaż no, kontekst się jeszcze bardziej pogorszył. Mówię tu o sytuacji wojennej, bo wtedy, kiedy Klata robił to przedstawienie, to już było po Majdanie, z tego co pamiętam. I tam w tym przedstawieniu były odniesienia do tej sytuacji. A tu...
1: Tu już mamy pełnoskalową
0: inwazję.
1: Tak.
0: I co więcej, tych inwazji jest trochę więcej na świecie.
1: Tak. Świat się zrobił straszliwie niebezpieczny. Wszędzie coś wybucha i politycy rzeczywiście traktują świat jako jakąś przedziwną piaskownicę, w której się bawią ludzkim życiem i losami krajów. Niesamowite to jest, co się teraz dzieje, no tak.
0: A to przedstawienie jest bezpieczne, pana zdaniem? Dla widza?
1: Dla widza. W przedstawieniu są rozdawane przed przedstawieniem słuchawki, więc na pewno dla uszu.
0: Dla uszu tak. Ale pytam oczywiście o te emocje, o tą emocjonalną sferę,
1: no,
0: bo jednak to jest bardzo mocne przedstawienie.
1: I tak i ze względów na środki jakby stylistyczne czy estetyczne użyte w przedstawieniu, bardzo mocna muzyka. Wspaniała zresztą zespołu Gruzja, black metalowa. Jest to bardzo mocne uderzenie, no ale ono ma sens. Ta muzyka aż drży wszystko po prostu, kiedy chłopaki grają. No ale tam też są mocne inne środki, prawda? Jest, w ogóle tekst jest mocny. Ten tekst, który powstał przecież no, bardzo dawno temu, jest w ogóle nieznany dla większości osób. Mówi o tak ważnych rzeczach i tak ciekawie pokazuje tę dramaturgię władzy, jak to się dzieje, jak ci wielcy mocarze po prostu pociągają za sznurki i ta Polska biedna, która jest między tymi wielkimi państwami, tymi siłami, jak ona w tym wszystkim jest używana dla celów tych mocarstw dookoła. Ja tam gram księdza.

0: zdjęcia Patiomkina.
1: Głównego bohatera, główną postać.
0: No, postać, tak, która na pewno w dużym stopniu jest animatorem tego wszystkiego. Ale nie tylko Patiomkina, bo tam też gram jeszcze postać Arżanowa, Wańki Kaina, które w pewnym sensie są jakimiś takimi modulacjami tego Patiomkina, są innymi wersjami jakby trochę. To była bardzo ciekawa przygoda, zagrać takiego człowieka. Postać historyczną zresztą, niesamowitą. Niesamowitą, czytałem dużo na ten temat, o ich relacjach właśnie Patiomkina z carycą Katarzyną. Nasze podejście polskie, wiadomo, jest bardzo związane z tym, co z rozbiorami i tak dalej. No, traktujemy Katarzynę jako osobę, która doprowadziła ostatecznie do tragedii Polski. Ale była to wielka postać i ich relacja z Patiomkinem to też była wielka miłość. Miłości tego typu na takim poziomie władzy nie zdarzają się często, albo nie wiemy o nich. A tam rzeczywiście są listy zachowane, niesamowite rzeczy. Tak, była to dla mnie bardzo, bardzo ciekawa przygoda. I pierwsze spotkanie też z Janem Klatą jako reżyserem, z jego estetyką. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracowało.
1: I jeszcze chciałabym się odnieść do tej skromności, która pojawiła się na samym początku naszej rozmowy. Czytał pan recenzje po Termopilach?
0: Tak, wysyłano mi je.
1: Bo prawie w każdej było hasło, zdanie... Oskar Hamerski na nowo odkryty. Wreszcie Oskar Hamerski zagrał wybitną rolę. Oskar Hamerski, co to jest za aktor? Tego typu sformułowania tam się pojawiały. Czytał pan dokładnie akurat te zdania w tych recenzjach?
0: Tak, one rzeczywiście, tak, no one, nie wiem co powiedzieć. To są mocne zdania, natomiast one bardziej chyba mnie, jakby to powiedzieć, trochę stresują niż uspokajają. Przecież każde spotkanie z widzem odbywa się na nowo. Każde spotkanie ma swoją atmosferę, swój poziom energetyczny. Nie wiem, kiedy recenzenci oglądali to przedstawienie. Te recenzje zostają i w sumie dobrze, no niech zostaną, niech...
1: No, ale to wie pan, Jan Englert, pana poprzedni dyrektor, wieloletni zresztą dyrektor Teatru Narodowego, zwykł mawiać, że spektakle nie zostają, ale to recenzje zostają.
0: No właśnie, tak.
1: Więc niech takie recenzje zostają, chociaż
0: tak,
1: one
0: miłe.
1: Oczywiście pod kątem pana docenienia, pana talentu w tej roli są adekwatne, to wszystko się zgadza. Niemniej powiedzenie, że Oskar Hamerski odkryty na nowo, albo że wreszcie zagrał, dla mnie jest nieprawdą, bo pan uważam, że jest jednym z czołowych aktorów Teatru Narodowego i przez całe lata miał pan szansę i ma pan szansę wcielać się naprawdę w wachlarz różnych ról, czy to klasycznych, tak. Czy współczesnych, czy kostiumowych, czy zupełnie daleko od tego. Ja nie chciałabym użyć słowa spełnienie, bo to nie jest adekwatne, to nie jest to dobre słowo. Niemniej można powiedzieć, że Teatr Narodowy dał panu szansę pokazania się wszechstronnie.
0: Tak, miałem to szczęście rzeczywiście, że byłem obsadzany w rolach, które dawały mi możliwości jakby takich większych, bardziej rozbudowanych kreacji. I dziękuję za to losowi i reżyserom, dyrektorom, którzy gdzieś za tym stali. Jest to na pewno szczęście, że miałem okazję spotkać się z tak wieloma i wspaniałymi reżyserami i tekstami, postaciami. Tak, to jest, każdy spektakl jest rzeczywiście jakąś nową podróżą i to, że można sobie naprawdę mieć to szczęście, że człowiek się zagłębia w tak różne światy. I to światy literackie, ale też koncepcje reżyserskie. To jest wielki przywilej, który miałem. Więc cieszę się, tak, teraz rzeczywiście chyba jakoś zintensyfikował się ten moment, bo teraz i Termopile, i właśnie, i Pług, i Zaćmienie, gdzie gram chyba, nie wiem, 11 postaci.
1: I trochę samego siebie też.
0: Nie? I siebie też, tak, w taki ironiczny bardziej sposób. No, miałem ostatnio bardzo dużo zadań, rzeczywiście. No, cieszę się, fajnie jest móc pracować.
1: O, i chyba fajnie też móc pracować głosem.
0: Owszem, zdarza mi się.
1: Czy to pan sam dowiedział się, że włada takim, a nie innym instrumentem. Czy ktoś panu podpowiedział, że ma pan no, niezwykły głos?
0: O, to bardzo miłe. Nie, ja sam nie uważam, że mam jakiś głos. Ja jestem do swojego głosu przyzwyczajony i słyszę go chyba też trochę inaczej niż reszta, bo tam człowiek, jak

0: Zawsze jak słyszy siebie na zewnątrz, to się dziwi, że to ja. Ale tak, rzeczywiście, już gdzieś tam kiedyś dawniej ktoś mówił, że masz jakiś taki głos, taki dziwny. Ale ja się też dowiedziałem od innych osób, że mój głos jest uspokajający. Że do jakiegoś stopnia, i trzeba uważać, na przykład z audiobookami, bo ludzie często słuchają audiobooków w samochodach, żeby nie uśpić. Więc to jest niebezpieczne po prostu słuchać mojego głosu w samochodzie, przypuszczam. Bo to może usypiać zwyczajnie. Nie wiem, tak. Więc takie są różne aspekty tego, jaki ja mam głos. Ale rzeczywiście, na przykład sam zastanawiam się nad tym, czy nie... No bo w pracy ze studentami na przykład ja też posługuję się wizualizacjami różnymi, więc teraz akurat pracuję nad różnymi takimi rzeczami związanymi z tak zwanymi medytacjami prowadzonymi. I będę nagrywał dla studentów taki zestaw właśnie wizualizacji prowadzonych.
1: A to fajnie, że pan o tym teraz mówi, bo jeszcze chciałam zapytać o to, jak uczyć improwizacji.
0: W improwizacji chyba jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby przestać się bać. Nie bać się popełnić błędu. Żeby wrócić do jakiegoś takiego poczucia wewnętrznego, jakie się miało będąc dzieckiem, kiedy razem ze swoimi tam rówieśnikami bawiło się, wyciągając, nie wiem, no ja akurat jestem jeszcze rzeczywiście z tego pokolenia, gdzie człowiek się bawił na podwórku, nie wiem jak teraz, ale rzeczywiście za pomocą jakichś paru patyków bawiło się w wojnę na przykład, albo nie wiem, za pomocą kapsli urządzało się wyścigi jakieś samochodowe według jakichś szlaków. No w każdym razie zabawa dziecięca jest podstawą jakby improwizacji. Odnalezienie z powrotem tej przyjemności zabawy, tego wejścia w ten stan takiej otwartej wyobraźni, gdzie można wszystko i jeżeli coś się tam wykrzaczy, wykolei, jakieś tam błędy nie mają znaczenia po prostu. Więc w improwizacji chyba to jest jakby ta podstawa. Traktowanie błędu w sposób lekki i swobodny. A druga sprawa to jest uważność na tu i teraz. Nie wymyślanie sobie tego wszystkiego od tam w głowie, tylko po prostu bycie tu i teraz i bycie z partnerem, reagowanie na niego natychmiast.
1: Bez telefonu?
0: Bez telefonu, chociaż ja używam telefonu czasami po to, żeby losować różne sytuacje, ale, znaczy sytuacje improwizacyjne na przykład. No to wylosujmy scenę dla dwóch osób, która dzieje się gdzieś tam na przykład, dajmy na to, w sklepie obuwniczym, ty jesteś sprzedawcą, ty jesteś tym i tam budujemy sobie jakieś losowe sytuacje, więc nieraz używam telefonu do takich losowań, ale tak, to jest spotkanie człowieka z człowiekiem bez żadnych telefonów, bez żadnej techniki. Człowiek się spotyka i wymyśla sobie nowe światy.
1: A teatr to spotkanie?
0: Oczywiście, to jest najpiękniejsze, że to jest spotkanie i to jest, no nawet nie o to chodzi w metaforyczny sposób. To jest prawdziwe spotkanie. Spotykają się aktorzy ze sobą do gry. Spotyka się publiczność ze sobą do patrzenia, a potem publiczność i aktorzy spotykają się ze sobą w teatrze. Więc to jest spotkanie na wielu, wielu poziomach i ono się odbywa tu i teraz w rzeczywistości realnej. Więc jest to fizyczne spotkanie i tego nam nie odbierze żadna technologia, żadna sztuczna inteligencja i tak dalej. To jest coś... Teatr jest moim zdaniem najpiękniejszą ze sztuk. Właśnie ze względu na ten element spotkania.
1: A lubi pan widzieć publiczność?
0: Lubię patrzeć w oczy publiczności. Bo widzę ich energię wtedy. Oczywiście energię też się czuję jakby tak bardziej, tak powiem, przez ciało. Ale też kiedy widzę ich skupienie, kiedy widzę to, że nie patrzą w telefony komórkowe, widzę, że są delikatnie wychyleni do przodu na przykład, a nie rozparci i zasypiający. To jest bardzo duży zastrzyk energii też dla mnie i skupienie. Więc ten rodzaj skupienia, kiedy jest się z publicznością, jest o wiele wyższy niż jest się samemu. Więc to jest wspaniały, wielki moment metafizyczny, spotkanie człowieka, w sensie aktora tutaj z publicznością.
1: To na koniec, tuż przed rozpoczęciem naszego spotkania, zdradzę państwu, powiedziałam panu Oskarowi, że ja już mam trochę dość tego teatru i że ten teatr mnie trochę męczy, ale teraz tak na koniec pomyślałam, jak pan opowiadał o tej pasji pana, może nawet użyję tego słowa miłości do teatru, to pomyślałam o tym, że teatr jest takim miejscem wciąż, że nawet jeżeli nie zgadzamy się czasem z tym, co pada ze sceny,
0: tak,
1: albo nie zgadzamy się czy z nawet inscenizacją, literaturą, wszystko jedno z czym, to i tak się jednoczymy,
0: tak,
1: bo jesteśmy w tym danym momencie razem z tymi ludźmi obok siebie siedzącymi i z tymi ludźmi naprzeciwko. Dokładnie. I chyba to jest największa siła tego.

0: tego miejsca, tej przestrzeni może bardziej.
1: Zgadzam się. Zgadzam się w 100%.
0: I może tutaj dzisiaj święto 3 maja, święto państwowe, może to jest to dobre zakończenie, że jeżeli mamy szukać zjednoczenia, to właśnie szukajmy go w teatrze. Bardzo się cieszę, ale wciąż mi mało. Wciąż mi mało. I już wpraszam się kiedyś na zajęcia do pana z improwizacji, z mikrofonem. O, tak, tak.
1: Zapraszam.
0: Zapraszamy serdecznie państwa do Teatru Narodowego na przedstawienia, w których gra nasz gość. Myślę, że to będzie przygoda. Przygoda poznania i spotkania Oskara Hamerskiego.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Oskar Hamerski w repertuarze w Polskim Radiu 24. Nasze specjalne świąteczne wydanie trwa.
2: W repertuarze.
0: Trwa nasze specjalne wydanie audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24. Maciej Nowak jest razem z nami, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu, wieloletni krytyk teatralny i krytyk kulinarny, co nie jest bez znaczenia, bo jest majówka przecież. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, bardzo mi miło.
0: To zanim o tych kulinarnych sprawach, to oczywiście porozmawiajmy o Teatrze Polskim. 3 maja. Ważna sprawa. Jubileusz obchodzicie już od dłuższego czasu, bo właściwie od jesieni, ale on trwa. Przygotowaliście szereg wydarzeń, premiery, nawiązujące też do historii waszego miejsca, ale chciałabym rozpocząć właściwie nie od samego teatru, a od serialu, który w dowolnej chwili mogą państwo nawet teraz z nas słuchając włączyć w internecie. A to serial, który powstał właśnie o tym teatrze i właśnie ze względu na jego jubileusz.
3: Historia Teatru Polskiego w Poznaniu są to heroiczne karty życia artystycznego i Wielkopolski, i całego naszego kraju. Jest to najstarszy, nieprzerwanie działający teatr w Polsce. Powstał w roku 1875 z inicjatywy pruskiej Polonii. Polonii, Polaków, Polek mieszkających w Poznaniu. Była ogromna zbiórka ogólnonarodowa, również z pozostałych zaborów przychodziły pieniądze i w roku 1875 we wrześniu zainaugurowano ten budynek, bardzo w owym czasie nowoczesny, zaprojektowany przez Stanisława Hebanowskiego, poznańskiego architekta, ale z takim doświadczeniem również europejskim. I to jest cud jakiś, że ten budynek przetrwał do dzisiaj. I jest ciągłość materialna, ale też ciągłość idei związanej z funkcjonowaniem Teatru Polskiego w Poznaniu. To na naszej fasadzie są te słynne słowa naród sobie, jako takie hasło, które przyświeca działalności nie tylko naszej dzisiaj, ale również przeszłych pokoleń. I to jest coś wyjątkowego w skali kraju, bo przez tą wielką, wspaniałą równinę, na której żyjemy między Wisłą, Odrą, Bugiem, no niestety przechodzą burze dziejowe dość regularnie. No i przy okazji teatry płoną, bo to są no, bardzo wrażliwe byty, konstrukcje. A w przypadku Teatru Polskiego udało się cudem, uchronić go od nieszczęść. I to, co jest wspaniałe, to, że w związku z tym w naszym budynku przetrwały również urządzenia sprzed 1,5 wieku. Jedna z ostatnich w Europie, a na pewno ostatnia w Polsce, scena obrotowa poruszana siłą mięśni ludzkich. Bo przecież nie było silników wtedy, gdy teatr powstawał. Ta konstrukcja zresztą przyjechała wtedy do Poznania z Wiednia. Wtedy, gdy powstawał, to był bardzo dobrze technologicznie wyposażony wedle najnowszych wymagań tamtego czasu.
0: I to tylko wytłumaczmy może, że w konkretnych momentach, kiedy ta scena obrotowa była potrzebna, to chyba nawet nie jeden mężczyzna, a nawet trochę ich więcej, musiało właśnie w tych konkretnych momentach
3: pod sceną, w takim kieracie obracać tą konstrukcją. To było bardzo skomplikowane i na przykład w trakcie, właśnie, bo zaczynamy remont za chwilę, który ma przywrócić świetność temu budynkowi, ale chcemy utrzymać taką możliwość właśnie napędu

0: siłą mięśni ludzkich. Nie, będzie tam silnik wmontowany, nowoczesny, ale ta stara konstrukcja i stary mechanizm pozostanie. No właśnie, w teatrze chcemy dyskutować z przeszłością, z tymi, ile tam jest w tej chwili, chyba coś około 12 tysięcy premier spektakli, które sztuk, które przewinął się przez naszą scenę. To jest ogromny dorobek. Z szacunkiem do tego się odnosimy, ale też patrzymy w przyszłość, staramy się wyczuwać rytm współczesności. I teraz w kontekście tego jubileuszu udało się namówić do współpracy Telewizję Polską, Oddział Poznań, ale również Polskie Radio, zarówno Rozgłośnię Poznańską, która była drugą w historii Polskiego Radia, która powstała w latach 20., ale też...
1: Nasza młodsza siostra.
0: Tak, młodsza siostrzyczka, ale też i wasze archiwum Polskiego Radia, to centralne warszawskie. I powybieraliśmy z tych zbiorów mnóstwo niezwykłych materiałów, często zapomnianych, od lat niepublikowanych. I na podstawie tych wszystkich materiałów, ale też i tego, co wyciągnęliśmy z naszego archiwum, które w tej chwili jest deponowane w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, dwójka naszych kolegów z teatru, reżyserów, aktorów, to znaczy Konrad Marek Cichoń i Andrzej Błażewicz, na zamówienie TVP Poznań przygotowali oni serial 5-odcinkowy, który nosi tytuł Albo ma się teatr, albo ma się spokój. To jest słynna fraza sformułowana przez jednego z poznańskich dziennikarzy na początku XX wieku. W związku z teatr zawsze produkuje jakieś afery, więc była jakaś kolejna afera i on w ten sposób skomentował sytuację w naszym teatrze. I to jest 5 mniej więcej 20-minutowych odcinków, które opowiadają historię naszego teatru od samego początku. I w dużym stopniu to jest właśnie zmontowane z tych materiałów, które znaleźliśmy w archiwach. Trochę jest to podinscenizowane. I to jest niezwykła rzecz, się zdarzyła w teatrze. Bo oczywiście każdy, kto u nas pracuje, czy każda osoba mieszkająca w Poznaniu coś tam wie o tym teatrze. Trudno ten budynek przeoczyć w mieście. Stoi w samym centrum, obok Okrąglaka, obok Świętego Marcina przy ulicy 27 grudnia. No, należy do pejzażu Poznania dobrze rozpoznawalnego, ale no, płyną lata. Nie zawsze do teatru się chodzi, często się tam zapomina w gorączce codzienności. I teraz dzięki temu serialowi zarówno nasz zespół, ale także i społeczność poznańska przypomniała sobie o heroicznej, wspaniałej historii tego teatru. Że na naszej scenie występowała Helena Modrzejewska, w ogóle uznawała to miejsce za swój dom. Była zresztą zamężna z ziemianinem wielkopolskim i się czuła obywatelką wielkopolską. Nawet jak już wyjechała do Stanów Zjednoczonych, to wracała na gościnne występy właśnie do Poznania. Ale generalnie przez naszą scenę...
1: Same wielkie nazwiska.
0: Same
1: tak?
0: wielkie nazwiska. Stanisława Wysocka była naszą aktorką. Stefan Jaracz, Wilam Chorzyca, to takie Adam Hanuszkiewicz grał na tej scenie. No to jest to naprawdę pierwszorzędne. Państwo Berscy byli dyrektorami tego teatru, co prawda przez chwilę, ale byli. Jerzy Grzegorzewski realizował swój spektakl Faust, słynny właśnie tutaj. I myśmy za pomocą najpierw dwójki naszych kolegów zaczęli grzebać w tej historii. I widzę niesłychany proces i krzepiący, który się dzieje, że nasze koleżanki, nasi koledzy obecnie pracujący w teatrze, jak oglądają te kolejne odcinki, to rośnie w nich duma, że w takim miejscu pracują i że mierzą się z takimi największymi duchami polskiego teatru, z tymi duchami, o których czytali i czytają w książkach z zakresu historii teatru. No i teraz na tej samej scenie oni pracują, to jakby nadaje im jakąś niezwykłą godność. Nie jest to jakiś tam prowincjonalny teatr kolejny. My mówimy często, że

0: jest trzecia scena narodowa, bo tak też i jest. To wynika z historii. Oczywiście matką i ojcem wszystkich innych polskich teatrów jest oczywiście Teatr Narodowy, ale drugim teatrem jest o takiej wielkiej tradycji, trochę krótszej, ale również wspaniałej, heroicznej, jest oczywiście Teatr Krakowski. Ale trzecia córa polskiej Melpomeny to jest właśnie Teatr Polski w Poznaniu. Zresztą Wojciech Bogusławski, legendarna, mityczna postać, założyciel w ogóle Polskiego Teatru Narodowego z XVIII wieku, urodził się na przedmieściach Poznania. I oczywiście wtedy naszego budynku teatralnego jeszcze nie było, ale do tej tradycji Bogusławskiego, Modrzejewskiej i tych innych wielkich duchów staram się nawiązywać. Moja obecność w Poznaniu, która zaczęła się 11 lat temu, miała taką inaugurację, że poprosiłem wtedy Michała Kmicika. Wtedy jeszcze to był niemowlak
1: teatralny.
0: Poprosiłem, żeby przygotował krakowiaków i górali, żeby właśnie zrealizował tekst prapradziadka, żeby taki był most łączący pokolenia. Tak się bawimy, ale w tej zabawie jest też chyba głębszy sens, że właśnie my w teatrze to mamy taki proces przechodzenia między pokoleniami i to jest takie dość niewielkie środowisko zawodowe. I oczywiście są tam i krnąbrni wnuczkowie, i zdziwaczali dziadkowie, i babcie. Ale my się jednak ostatecznie trzymamy. Nie zawsze się lubimy, ale trzymamy się jakoś razem. I bardzo mi na tym zależy. Jak zakładałem i prowadziłem Instytut Teatralny w Warszawie, to była też jedna z takich moich ważnych misji. No a teraz tak odczuwam również moją pracę w Poznaniu, że muszę być w kontakcie z tymi, którzy byli kiedyś, ale również myśleć o tym, którzy przyjdą po nas.
1: Patrzysz też na przyszłość, zapraszając młodych twórców teatralnych. To robisz zresztą od wielu, wielu lat. Tak też przecież pracowałeś w Teatrze Wybrzeże. Ale chciałabym wrócić jeszcze do tego, że to jest bombonierka. No jak bombonierka, no to słodycz. Ale ty, tworząc repertuar, nie dajesz widzom i publiczności tylko słodyczy, tylko mieszasz te różne smaki. Pięć smaków w kuchni azjatyckiej, a tu jest chyba nawet więcej, bo oczywiście sięgasz po klasykę, ale realizujesz ją z twórcami, czy patrzysz na to, przyglądasz się, dajesz im szansę realizować ją po swojemu. Nie boisz się wyzwań, nie boisz się zapraszania debiutantów. Chcesz, żeby ten teatr był teatrem przyszłości, był teatrem otwartym na nowe tematy, na nowe opowieści, na nowych twórców.
0: Z tego, co już mówiłem, to nie trudno zrozumieć, że oczywiście bardzo szanuję przeszłość i mnie ekscytuje mnie historia teatru, ale przecież jednak teatr dzieje się tu i teraz i w przyszłości również. I taka jest misja Polskiego Teatru. Ja to staram się przez cały czas wiązać. I staram się w sposób pozbawiony jakichkolwiek kompleksów konfrontować się z klasyką i Polskiego Teatru, i Teatru Światowego. Tutaj takim w tej chwili chyba najbardziej wyrazistym przykładem jest Nowy Pan Tadeusz. Nowy Pan Tadeusz wyreżyserowany przez Kamila Białaszka, który zresztą za chwilę będzie, zaprezentuje w Teatrze Powszechnym w Warszawie swojego Hamleta. I to takie łączenie właśnie klasycznych tekstów, dawnych mistrzów i konfrontowanie ich z najmłodszym pokoleniem jest czymś, co daje energię teatrowi, jest w ogóle czymś wyjątkowym na tle innych dziedzin sztuki, bo my mamy w teatrze ogromny spadek kulturowy właśnie po naszych babciach i dziadkach. I jakby mamy prawo pracować nad tym i być też czasami dość niefrasobliwymi. To nie musimy tylko z pietyzmem podchodzić. I ta praca na tym napięciu między dorobkiem przeszłości, między repertuarem klasycznym, a propozycjami najmłodszego pokolenia, jest czymś, co uważam, że wyzwala niesłychaną energię w teatrze. Kreatywność obecnie pracujących z nami

0: artystek i artystów, ale też mam wrażenie, że zainteresowanie publiczności. Dopiero co mieliśmy premierę spektaklu Wery
1: Chciałam
0: Hamlet.
1: Zapytać, bo to macie swoją wersję Hamleta. Mówiłeś tak. o Hamlecie w powszechnym, ale wy macie już gotową wersję.
0: Znaczy, Hamlet to jest taki tekst, do którego właśnie można moim zdaniem zrobić cały afisz teatru, cały repertuar związany wyłącznie oparty na tym tekście. Zresztą w moim życiu teatralnym to jest trzecie podejście do Hamleta, bo...
1: Maja Kleczewska rozrobiła?
0: Maja Kleczewska była właśnie w Teatrze Polskim w Poznaniu z 3-4 lata temu. Wspaniały spektakl, który graliśmy na terenie Starej Rzeźni i to było przedstawienie, które wywoływało entuzjazm, wręcz historyczne reakcje u publiczności, ale w poprzednim moim teatralnym domu, czyli w Teatrze Wybrzeże.
1: Też był Hamlet Jana
0: też
1: Klaty.
0: Też był Hamlet Jana Klaty, którego zresztą można oglądać nadal w telewizji, ponieważ Kasia Adamik, wspaniała reżyserka filmowa, zrobiła rejestrację tego spektaklu. Hamlet, który był grany wtedy na terenie Stoczni Gdańskiej. I Hamlet był kimś, kto się konfrontuje z mitem polskiej transformacji polskiego sierpnia. Więc już z Hamletem 3 razy. To, co teraz zrobiły Gruba i Głupia, czyli niezwykle dzisiaj hot duet teatralny nominowany w zeszłym roku do Paszportu Polityki. To, co one zrobiły, jest bardzo intrygującą koncepcją, bo się Hamlet dzieje w zakładzie pogrzebowym. Jak sobie przypomnimy treść Hamleta, no to tam jest naprawdę zakład pogrzebowy, bo przecież w finale wszyscy umierają i dopiero na to pobojowisko, do tej kostnicy, którą staje się Elsynor, wkracza Fortynbras, reprezentujący sąsiednie królestwo i przejmuje właśnie taki krwawy spadek. Do tego doprowadzono królestwo Hamletów. To jest nawiązanie oczywiście do tego funeralnego klimatu, który panuje w finale Hamleta. Ale tutaj to się nie ogranicza wyłącznie do zakładu pogrzebowego, bo taki jest pomysł, że pracownicy owego zakładu pogrzebowego robią taki przegląd scenicznych i filmowych historii adaptacji Hamleta. Są pokazywane fragmenty wielkich adaptacji filmowych, są nawiązania do też właśnie do tradycji scenicznej. To wszystko w klimacie gotyckim i opowiadają te nieśmiertelne, a jednocześnie krwawe historie, które Szekspir zapisał.
1: Musimy kończyć, ale dzisiaj 3 maja. Oprócz oczywiście głębokich refleksji na temat patriotyzmu, polskości, które także i nam towarzyszą, no to wypoczywamy, relaksujemy się. Zatem pół żartem, pół serio. Karkówka, boczek, kiełbasa, keczup, musztarda.
0: Drodzy Państwo, ja naprawdę jestem jak najdalszy i protestuję przeciwko wszelkim wyższościowym postawom i należy jeść to, co się lubi. Ja myślę, że nawet bym tutaj troszkę odbierał głos rozmaitym mądralom od jedzenia. Jedzenie ma być przyjemnością. Oczywiście do żadnych zachowań chorobowych, niebezpiecznych też nie namawiam, ale jedzenie ma być przyjemnością. Poza tym jedzenie jest też sposobem zbliżania ludzi do siebie. Nie ma nic gorszego niż jedzenie w samotności. Szczególnie wtedy, gdy to jest wymuszone, gdy separujemy swój talerz, bo czegoś my nie chcemy jeść lub się brzydzimy tego, co je ktoś inny. I z tego rytuału komunii, czyli wspólnotowości, pozostaje tylko odżywianie się, wchłanianie substancji odżywczych. Nie, temu jestem absolutnie przeciwny. Jedzenie jest właśnie sposobem zbliżania się do siebie. I jeżeli to będzie Jeżeli medium, które pozwala nam być koło siebie, jest kiełbaska z grilla, które są

0: grillę dzisiaj, jadąc tutaj, widziałem,
1: wszędzie.
0: Także ich dym zasnuwa piękne warszawskie niebo. I to jest, ale naprawdę żadne wyższościowe postawy tutaj nie pomogą, tylko mogą nas skonfliktować, podwyższać ciśnienie i doprowadzać do wylewów. Po co? W dodatku przecież na tych grillach, gdzie są kiełbaski, które niektórych brzydzą, mnie nie, no ale na tym samym grillu można sobie zrobić cukinie, inne wspaniałe warzywa polskie i nie tylko. I one też są wspaniałe. Ale jeżeli ktoś chce świętować jeszcze w inny sposób, na przykład wykorzystując co bardzo dzisiaj popularne tradycje kuchni orientalnej, czy włoskiej, z ziemi włoskiej do Polski, to już wtedy była wielka wizja autora naszego hymnu związana z karierą pizzy. On już wtedy wiedział, że z ziemi włoskiej do Polski nadejdzie pizza, która stała się naszą narodową potrawą. No ale przecież wśród nas żyje w tej chwili tak ogromna ilość przybyszów i przybyszek z Azji. Także w tej chwili Warszawa stała się jednym z europejskich centrów gastronomii wietnamskiej, chińskiej, koreańskiej. Przecież w ogóle najmłodsze pokolenie, no to żywi się głównie hotpotami, rozmaitymi kanapkami japońskimi. Sushi troszeczkę już jest mniej modne, ale ciągle też obecne. Musimy traktować jedzenie jako sposób komunikacji, jako sposób, który na to by się łączyć, a nie dzielić talerza na wrogie części i w rezultacie ludzi czynić nieprzyjaznymi sobie.
1: Maciej Nowak, który kocha kuchnię polską, ale przede wszystkim Teatr Polski, zwłaszcza ten Teatr Polski w Poznaniu, ale nie tylko, tylko kocha teatr, kocha ludzi teatru i to jest chyba najpiękniejsze. Pięknego świętowania życzymy Państwu i oczywiście zapraszamy Państwa i do obejrzenia serialu, który przybliży Państwu historię tej niezwykłej sceny, ale przede wszystkim do odwiedzenia Teatru Polskiego w Poznaniu. Wszystkiego dobrego, Maćku.
0: Dziękuję serdecznie Państwu. Wspaniałych chwil w teatrze i przy stole.
1: Maciej Nowak, a w pierwszej części naszego spotkania, naszej godziny teatralnej, Oskar Chamerski, aktor Teatru Narodowego. Martyna Podolska, to była wielka przyjemność spotkać się podczas tego wspólnego świętowania z Państwem w repertuarze w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
7: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
3: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.

0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
1: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
2: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powroty z majówki, ruch na drogach rośnie, policja liczy wypadki i ofiary. Realna potrzeba czy polityczna prowokacja? Prezydent chce nowej konstytucji. 320 pożarów w 2 dni. Zagrożenie pożarowe w lasach wciąż wysokie. Minęła 16. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek zaglądamy na drogi. 2 osoby są ranne po zderzeniu 2 aut w Górznie w Wielkopolsce. Zablokowana w 2 kierunkach jest Krajowa 11. Według policji utrudnienia mogą tam potrwać co najmniej godzinę. A od kilku godzin trwają powroty z majówki. Natężenie ruchu jest spore, ale ci, którzy wyjechali wcześniej, są już blisko domu.
2: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów. Jakoś to pędzi.
3: Wyjechaliśmy w porze drzemki, czyli 12. To jest chyba taka rozsądna godzina. Godzina, środek dnia, to akurat drzemki oczywiście maluszka.
4: A maluszek ile ma?
3: 1,5 roku.
4: Jak znosi drogę?
3: Spała całą na szczęście z Poznania. Myślę, że wieczorem będzie gorzej.
1: Kulminacja powrotów z długiego weekendu dopiero przed nami. Ważne, aby do celu dotrzeć bezpiecznie, a w trakcie tej majówki nie zawsze tak było. 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób. Policjanci zatrzymali w tym czasie około 400 pijanych kierowców. Pijany był też sternik łodzi, która 2 dni temu przewróciła się na Jeziorze Salińskim. W wypadku zginęły 2 młode osoby. 33-latek usłyszał właśnie prokuratorski zarzut.
5: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
1: Mówiła Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie. Na pokładzie łodzi w momencie wypadku było łącznie 5 osób. Sternikowi grozi do 3 lat więzienia. Szykuje się kolejny polityczny spór. Chodzi o napisanie nowej konstytucji. Radę, która ma nad tym pracować, powołał prezydent Karol Nawrocki. W jej składzie znaleźli się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski i były marszałek Sejmu Józef Zych. Skład tej rady to polityczna prowokacja. Tak uważa wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Pani Przyłębska na czele Rady Konstytucyjnej to jest prowokacja. To nie ma być żadna zmiana konstytucji, rozmowa o ustroju, o uprawnieniach. One są opisane, tylko one wymagają współdziałania władzy wykonawczej, a nie negowania wszystkiego.

0: To jest obliczone tylko i wyłącznie na budowanie kolejnego podziału niestety w Polsce.
1: Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, bo jak tłumaczy, nie może być tak, że władza jest dzielona między dwa ośrodki, rząd z premierem i prezydenta. Rada nowej konstytucji swój projekt nowej ustawy zasadniczej ma przedstawić najpóźniej w 2030 roku.

0: 1860 dni odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Redakcja Sylwii Białek.
1: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
3: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację.
0: Relacjonowała Sylwia Białek. Dodajmy, że wczoraj z Andrzejem Poczobutem na kolacji spotkał się premier Donald Tusk. Na koniec u nas apel strażaków, by uważać podczas spacerów i aktywności w lasach. Z powodu braku opadów i długotrwałej suszy zagrożenie pożarowe jest bardzo duże, a strażacy mają przez to więcej pracy.
4: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Apelował rzecznik strażaków Wojciech Gra. Ściółka leśna jest mocno wysuszona. Do wyzwolenia ognia wystarczy rzucony na ziemię niedopałek papierosa. Dobra informacja jest taka, że na horyzoncie widać opady, a to powinno zmniejszyć nieco zagrożenie pożarowe w lasach.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To teraz o tych opadach. Jutro nieco więcej chmur na północnym zachodzie, popada z nich deszcz. Możliwe są też wiosenne burze. Nadal będzie ciepło, miejscami gorąco, od 22 stopni na północy do 25 w centrum i 27 na Podkarpaciu.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Chińskie znaki.
8: Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Dzisiaj w majówkowy weekend świąteczne wydanie chińskich znaków i opowieść o Chinach, o podróżowaniu. Gość specjalny, niezwykły, Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: I dzisiaj porozmawiamy nie o Urzeczu, ale o tych podróżach w świat i z powrotem, bo porozmawiamy o Chinach, których była pani, dobrze pamiętam, 5 lat? Ponad 5 lat.
9: Roku.
8: To była taka misja, powiedzmy też. Uchylmy rąbka tajemnicy naszym słuchaczom. Była to misja żony za mężem na początku, ale potem jednak misja nauczania języka polskiego w Chinach chociażby, misja podróżowania, odkrywania chińskiej kultury.
9: To jest dla mnie bardzo istotne, że ja zawsze jak wyjeżdżałam z mężem, to mogłam się realizować jako polonistka, jako propagatorka polskiej kultury i że zawsze miałam kontakt z młodymi ludźmi, ze studentami, czy to było wcześniej w Kijowie, Bukareszcie, czy właśnie w Pekinie. Zresztą nie tylko w Pekinie, bo tak ogromne było zainteresowanie Polską w tym czasie, kiedy byłam w Chinach, że wyjeżdżałam z wykładami do Harbinu, do Szanghaju i do Sianu.
8: Najpierw ujawnijmy, kim jest mąż Wojciech Zajączkowski, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach i stąd ta także pani misja, misja też nauczania języka polskiego, popularyzowania polskiej kultury i w tych przepięknych miejscowościach, o których dzisiaj też porozmawiamy, no Harbin chociażby, który jest takim miejscem przyciągającym wyobraźnię nas wszystkich, bo największe przecież skupisko polonijne w Chinach pod koniec XIX wieku. Trochę już teraz mniej się o tym mówi, ale miejsce przepiękne, które odżyło też za sprawą

0: nauczania języka polskiego.
1: Najbardziej zapamiętałam wyjazd do Harbinu, ponieważ studenci byli tam chyba najbardziej otwarci i zadawali niesamowite pytania, na przykład o przekonania religijne, o ideały życiowe.
0: No w Chinach to, powiem szczerze, odważne pytania.
1: Bardzo odważne, dlatego zwróciłam uwagę szczególnie na tych studentów, ale faktem jest, że większość z nich studiowała minimum rok lub dwa lata w Gdańsku, więc byli w Polsce. No i wiedzieli, że nasza kultura jest trochę inna i wiedzieli, co w niej jest ważne. Ale mam niedosyt. Mogę więcej powiedzieć o Pekinie, bo tam mieszkałam. I są takie miejsca w Pekinie, których nie można zobaczyć jeden raz, bo naprawdę się nic nie pamięta, chociażby zakazane miasto. Tam trzeba być 3 albo 4 razy, bo za pierwszy czytałam i czasami nawet z rodziną organizowaliśmy sobie wyjazdy specjalnie na kwitnienie, czy peonii, czy tulipanów, czy róż. Miłość Chińczyków do kwiatów jest niesamowita. Oni są w stanie przejechać 1000 kilometrów, żeby przy jakimś kwiecie róży zrobić sobie zdjęcie.
0: Rozmawiamy w weekend majowy. W Polsce tak zwana długa majówka, ale w Chinach tak zwany złoty tydzień. Jeden z 3 tak zwanych złotych tygodni w chińskim kalendarzu z okazji chińskiego Nowego Roku, właśnie z okazji Święta Pracy, a także Święta Środka Jesieni połączonego ze Świętem Narodowym, gdzie to Chińczycy mają aż tydzień wolnego i podróżują w tym czasie.
1: Ta nowoczesność robi ogromne wrażenie. Też to jest okazja do przećwiczenia chińskiego, którego
0: no dobrze,
1: uczyło.
0: A te miliony osób to nie przerażają w trakcie te tłumy, które są. Wspomniała pani o zakazanym mieście. Moje wspomnienia z zakazanym miastem to są jednak też wokół tych świąt narodowych, czy też wokół takich dłuższych weekendów. To są wycieczki z całych Chin, bo to jest jak przyjechanie do Rzymu i konieczność zobaczenia papieża, zobaczenie zakazanego miasta, tudzież podniesienia flagi. Temu towarzyszą ogromne tłumy. Pekin jest ponad 20-milionową metropolią, niezwykle zatłoczoną.
1: Ale my, mieszkając tam, o tym wiemy i nigdy nie zwiedzaliśmy w takie dni. Bo rzeczywiście, pamiętam, przyjechał do nas teść już w pierwszym roku pobytu i mówi, wiedziałem, że miliony ludzi mieszkają w Chinach, ale że wokół mnie, jak zwiedzam, będą miliony ludzi, tego nie przewidziałam. Jest to rzeczywiście bardzo męczące, ale my staraliśmy się nie zwiedzać w te dni, kiedy podróżowało dużo Chińczyków. Więc wybieraliśmy zwyczajne dni, może nawet nie z najlepszą pogodą. Ale gdy wszyscy szli do miejsc znanych, my na przykład szliśmy do takiej przepięknej świątyni, która była niedaleko ambasady Jihua, gdzie 2 razy dziennie odbywają się koncerty. Mnisi, 26. bodajże pokolenie mnichów, gra na instrumentach muzycznych i o 10 rano, o 15 można iść na cudowny koncert i tam jest pusto. My znaliśmy miejsca, w których nie ma miliona Chińczyków. Albo wyjeżdżaliśmy wtedy do świątyń pod Pekin, położonych w górach, na tarasach, gdzie były drzewa 1000-letnie. O takiej muszę przygodzie opowiedzieć. Pierwszy nasz wyjazd właśnie poza Pekin, do cudownej świątyni położonej w górach i chcieliśmy wypić herbatkę. I zobaczyliśmy menu i ceny i okazało się, że dzbanek dobrej herbaty dla 4 osób kosztuje około 100 euro. Więc dobra herbata jest bardzo droga, bo czasami to jest herbata z krzaczków. Z drzew.
0: Świętego krzaczku.
1: Tak, może nie świętego, ale na przykład
0: ale ze taki, szczególnego krzaczku.
1: Takich krzaczków jest tylko 5 albo 50 w Chinach i poczuliśmy, co to znaczy dobra herbata. Oczywiście wtedy zrezygnowaliśmy, ale skusiliśmy się kiedy indziej.
0: Herbata to miłość, która pozostała po Chinach?
1: Ja jestem wielbicielką kawy, więc mniej piję herbaty, ale taka herbata, którą każdemu bym polecała, ale naprawdę trzeba ją przywieźć z Chin, a nie tu kupować, to jest Lijiang, czyli studnia smoka, zielona herbata, która wywołuje we mnie zawsze najlepsze wspomnienia i często ją piję. Ale dla ciekawości, bo przekonałam się, że nie wiedzą o tym moi rozmówcy. Myślę, że herbata w Chinach jest tania i że ją się pije na co dzień. Nie.
0: Pije inaczej, tą tańszą się pije na co dzień,
1: tak,
0: nie
1: albo,
0: tą taką dobrą.
1: Tak, albo w ogóle nie herbatę w takim sensie, jak my myślimy o herbacie, tylko różne ziółka, kwiatuszki, owoce suszone, to się pije na co dzień.
0: A herbatę... Przede wszystkim mamy chyba obraz też Chińczyków chodzących z tą przysłowiową szklanką wrzątku ze sobą.
1: Tak, i wrzątek jest za darmo, to jest ważne. Wrzątek można wszędzie dostać i albo on służy do uzupełniania tego naparu herbacianego, albo do zupek chińskich, które na co dzień się tam spożywa.

0: Szczególnie w podróży, a szczególnie jak się podróżuje z dziećmi i są jeszcze nieprzyzwyczajone do chińskiej
1: Skaczemy po
0: kuchni.
1: wątkach, ale ten wrzątek jest ważny, szczególnie w Pekinie, gdzie no, jest duże też zapylenie, więc tutaj to oczyszczanie gardła. Wrzątek jest tym, powiedziałbym, bardziej kulturalnym sposobem na oczyszczanie gardła w Pekinie.
0: Tak, ale nie tylko na oczyszczanie gardła, też na lekkie zaziębienia, więc cała rodzina nauczyła się pić ciepłą wodę, bo musi być, no wrzątku rzecz jasna nie pijemy, ale nie pije się również tam zimnej wody przygotowanej. Woda musi być ciepła i zdaniem Chińczyków ma lecznicze właściwości.
1: Co zostało z takich najlepszych wspomnień o Chinach, o Pekinie, do czego chciałoby się wrócić?
0: Bardzo bym chciała wrócić do Yunnanu.
1: No wytłumaczmy tylko słuchaczom. Chińska prowincja Yunnan, w Polsce znana z junańskiej herbaty z czasów dawno minionych, a tak naprawdę przepiękna, wieloetniczna prowincja, górzysta, gdzie są przepiękne jeziora. No ale właśnie, co tam urzekło?
0: Jezioro Erhai, które na rowerach z całą rodziną objechałam i które jest tak piękne, że jak zamykam oczy i myślę o Chinach, to pierwsze co widzę, to właśnie to jezioro. Pamiętam, jak któregoś dnia nad tym jeziorem zobaczyłam przepiękne malwy. Byłam wzruszona i zrobiłam mnóstwo zdjęć. Też z tego miejsca, z nad tego jeziora i z miejscowości Dali, jeździliśmy w stronę Lidziangu, w stronę Shangri-La. No każdemu polecam. Są to piękne tereny. Dla mnie chyba to jest najpiękniejsze miejsce w Chinach. Aż tak dużo ludzi nie jeździ w Chinach na rowerach. Ku memu zdziwieniu, a drogi wokół jeziora, ścieżki były przygotowane fantastycznie. I coś jeszcze mnie urzekło. Ogrody. Przepiękne ogrody i ogródki, czego wokół Pekinu nie widać. Oczywiście Pekin jest cały zielony, można jechać 10-15 kilometrów szosą wielopasmową, a po środku podziwiać kwitnące róże. No w ogóle jest tyle drzew, sosny na przykład, na ulicy rosnące sosny. No tego u nas nie ma. Ale wróćmy jeszcze do Shangri-La i do Lidziangu. No to są bardzo znane miejscowości i tam rzeczywiście są tłumy ludzi. Udało nam się znaleźć gdzieś w ogrodzie dom i bardzo sympatycznego właściciela i on wskazał nam miejsca, gdzie tych ludzi jest mniej. Ale rzeczywiście jest to dla Polaka i dla Europejczyka problem zwiedzać w takich okolicznościach.
1: A gdzie w Chinach można znaleźć ciszę i spokój zatem?
0: My właśnie znajdowaliśmy pod Pekinem, w świątyniach położonych w górach. Tę ciszę również znajdowałam w samym Pekinie na wieczornych spacerach do Ritan Park.
1: Park Świątyni Słońca.
0: Park, właśnie, chciałam dodać Świątyni Słońca, gdy i nawet jak byłam w najgorszym humorze i kiedy widziałam ludzi tańczących, śpiewających, a nawet grających w karty, bardzo dużo ludzi na wózkach, którzy nie mogli się ruszać, ale ich sport polegał na tym, że chociażby oklepywali sobie nogi czy ręce i udzielała mi się taka dobra energia. I kiedy wracałam do Polski, pomyślałam sobie, Boże, jak w tych moich okolicach jest pusto, jaka cisza, przerażająca. Więc no właśnie, my ludzie się do wszystkiego przyzwyczajamy dosyć szybko.
1: Wspomniała pani o tych ludziach w Parku Słońca. Moje wspomnienia to są poranki, kiedy różnego rodzaju grupy muzykujące, grupy ćwiczące, gimnastykujące się, ale też ten słynny ruch tańczących cioć, czyli panie, które przychodziły, żeby się pogimnastykować z jednej strony, ale z drugiej strony no, to wszystko miało na celu długowieczność i takie ćwiczenia poranne.
0: W pewnym momencie ja zaczęłam ćwiczyć, bo dużo jest przyrządów do ćwiczeń, ale muszę powiedzieć, że byłam trochę zakompleksiona na początku, kiedy widziałam, jakie wymachy nogami robi pani 80-letnia. Ten kult taki zdrowia, ruchu jest niesamowity i chyba nam jeszcze daleko, daleko, daleko do tego. Któregoś dnia ku memu zaskoczeniu spośród grupy tańczących wyszedł jakiś Chińczyk i poprosił mnie do tańca, ale chyba nie wierzył, że umiem tańczyć, po czym trzy tańce przytańczyliśmy i ja byłam naprawdę bardzo zmęczona, on nie.
1: Ale dodajmy, to są to nie takie zwykłe tańce, bo to jednak wszystko w chińskiej kulturze ma na celu utrzymania siły też witalnych różnego rodzaju.
0: Dziećmi małymi zajmują się najczęściej dziadkowie. Wcześniej odchodzą Chińczycy na emeryturę niż w Polsce, a dzieci robią karierę, więc oni poświęcają czas wnukom i naprawdę byłam wzruszona, jak widziałam, że z dzieckiem dwuletnim pan 80-letni, który ledwo chodził, ale przychodził z wnukiem na spacery do parku. Też ludzie chorzy po udarach starali się spacerować.

0: To było takie budujące. To bardzo mi się to zawsze podobało w Chinach.
1: Chyba nam się tym kojarzą właśnie Chiny z takimi obrazkami parków i starszych osób wykonujących różnego typu aktywności fizyczne, bo to też daje taką nadzieję, że mimo tego, że no to jest społeczeństwo niezwykle, powiedziałbym, poddane ogromnej kontroli, to jest ta sfera też jakiejś wolności, powiedziałbym, bo wszystko jest jednak nakierowane ku jak najdłuższemu życiu.
0: Dzieci starają się im pomagać, odwdzięczają się za opiekę nad wnukami, ale też jest tak, że opieka zdrowotna jest płatna i często rodzice nie mają pieniędzy na pobyty w szpitalu i na operacje i fundują to dzieci. Ale jak mówimy o kontrolowaniu, to ja pamiętam, że pod koniec już pobytu, właściwie przygotowywaliśmy się już do powrotu do Polski i moi liczni znajomi chińscy mówili, no na pewno żal ci, przecież kochasz Chiny, wiemy, że lubisz podróżować po Chinach, to może byś chciała tutaj zamieszkać. I ja zawsze wtedy szczerze odpowiadałam, ja kocham Chiny, ale nie mogłabym tutaj mieszkać. Kocham Chiny dlatego, że mam dom w Polsce. Więc dla mnie jest ważne takie poczucie zakorzenienia i rzeczywiście ta kontrola była trochę męcząca.
1: No myślę, że wydaje mi się, że bardzo męcząca w przypadku akurat osób, które przyjeżdżają do pracy w Chinach jeszcze w takim charakterze.
0: Ale też jeszcze byłam tam w czasie COVID-u, więc to były dodatkowe, w cudzysłowie, oczywiście atrakcje takie jak nawet testy, a konieczność wykonywania testów codziennie, później co dwa dni, co trzy, co tydzień i nie ma...
1: Kwarantanny.
0: Tak, ale to nie było aż tak męczące dla nas, dlatego że w środowisku dyplomatycznym mogliśmy się wzajemnie odwiedzać, a nie byliśmy zamknięci, prawda, w mieszkaniach jak w Szanghaju, czy też jak w Pekinie.
1: Jak większość zwykłych śmiertelników.
0: Tak, trzeba to powiedzieć, jak większość śmiertelników, więc to była też taka wyjątkowa okazja do zawarcia bliższych znajomości wśród dyplomatów i do przyjaźni.
1: Niesamowite chyba, jak szybko zapomnieliśmy o pandemii, a właśnie pani była w oku cyklonu, bo okres pandemii całkowicie w Chinach.
0: Nikt z naszych znajomych nie chorował, nie zachorował na COVID. Moja rodzina zachorowała dopiero jak wróciła do Polski, więc te ostre przepisy i pilnowanie każdego poprzez aplikację w telefonie. Nie można było oszukać, nie można było nie szczepić się, nie można było nie robić testów, ponieważ pojawiała się najpierw ramka pomarańczowa.
1: To już było ogromne niebezpieczeństwo.
0: Tak, a już jak czerwona się pojawiła, to
1: koniec świata.
0: Ani do parku, ani do sklepu, nigdzie.
1: Nawet do szpitala chyba trzeba było wówczas, jeśli ktoś był albo jakoś wymuszona izolacja.
0: To było najbardziej przerażające, kiedy ta pandemia wróciła po raz kolejny i kiedy ludzie już się zaczęli buntować i no tak wychodzić przed domy, wychodzić na ulicę i kłócić się ze strażnikami.
1: Myśmy byli najdłużej w takich restrykcjach koronawirusowych. Ci wszyscy z nas, którzy byli w Chinach w tym czasie. Jeśli chodzi o skalę całego świata, no może jeszcze Korea Północna miała gorsze warunki.
0: Tak, oczywiście ja 2 lata nie mogłam przyjechać do Polski. Nie było transportu, ale też no, nie było możliwości powrotu. Ja pamiętam, że najbardziej przeżyłam taki moment, kiedy wybierałam się na koncert słynnego skrzypka chińskiego i okazało się, że po drodze przez 4 punkty trzeba było przejść już na terenie no, budynku operowego i spóźniłam się na ten koncert minutę i okazało się, że możemy wejść na salę, byłam z koleżanką, dopiero po skończeniu pierwszej części, po 20 minutach. I ja wtedy usiadłam, rozpłakałam się i mówię do mojej koleżanki, Boże, ja chcę się teleportować do Polski. Koniec, już więcej tu nie wytrzymam.
1: No, czasami tak bywało. Zaczęliśmy rozmowę od tych polskich wątków w Chinach i od pani misji nauczania języka polskiego w Chinach. Trzeba powiedzieć, że na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych istnieje polonistyka, najstarsza w Chinach polonistyka i to tam pani miała chyba najwięcej możliwości interakcji ze studentami i promowania polskiej kultury. Jak to jest Chińczyków uczyć języka polskiego? Mi się wydaje, że wielu z naszych słuchaczy akurat w tym momencie to pytanie może sobie zdać. Jak to jest Chińczyka nauczyć języka polskiego?
0: Muszę powiedzieć tak, że nie wykonywałam tej najtrudniejszej pracy, to znaczy nie zaczynałam ich uczyć od początku, od pierwszego roku, tylko od trzeciego, więc oni już rozumieli, co do nich mówię. Mówienie jest dla nich problemem, pewnych głosek nie wymawiają R bardzo często w języku polskim. Chińczycy są bardzo pilni.

0: studentami. Wspaniale się do zajęć przygotowują, wykonują wszystkie polecenia, są cisi i spokojni. To troszeczkę inaczej niż w Polsce, ale ja się nie ograniczałam do tych zajęć na uniwersytecie. Zapraszałam ich często do ambasady i przygotowywałam zajęcia na przykład kulinarno-tłumaczeniowe. Przygotowując na ich oczach ciasto, prowadziłam na przykład zajęcia na temat sufiksów, na temat słowotwórstwa, mieszając mąkę, dosypując, rozsypując, podsypując, etc. I to były takie zajęcia praktyczne.
1: Trzeba mieć pasję do tego.
0: Uwielbiam
1: to wszystkiego.
0: Robić. Do wszystkiego.
1: Trzeba mieć pasję.
0: Przygotowywałam z nimi szarlotkę, częstowałam ich bigosem. To było zabawne. Bigos, niektórzy próbowali jeść, nie znali tej potrawy, więc nakładali sobie na chleb i jedli kanapkę.
1: No część z nas to robi, tak. Ja się przyznaję bez bicia, też tak lubię czasami.
0: Aha. No ale my też nie umiemy, jak jedziemy do Chin, jeść tak jak Chińczycy, prawda? Wszystkiego trzeba się uczyć. Ale też były dla nich przygotowywane na przykład zajęcia taneczne. Wyuczyłam grupę 70-osobową śpiewać polskie kolędy. Bardzo umuzykalnieni są i bardzo chętni do współpracy, więc ja mam jak najlepsze wspomnienia z pracy ze studentami.
1: Pani Izabelo, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, podejrzewam, o Chinach, z którymi no, mamy sporą część życia związanego. Ale na koniec, zaczęliśmy od książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzisiaj było o świecie. Nie o Urzeczu, ale kilka słów o książce. O czym jest ta publikacja?
0: O Urzeczu, czyli o mikroregionie Mazowsza, który już został odkryty przez Oskara Kolberga i opisany, ale później zapomniany. I w 2012 roku etnograf, pan Maurycy Stanaszek, wydał książkę o Urzeczu. Był to efekt jego studiów etnograficznych, ale także 7-letnich rozmów z mieszkańcami Urzecza. A kim są mieszkańcy Urzecza? To są właśnie ludzie, którzy zamieszkiwali tereny nad Wisłą, około 40-kilometrowy pas nad Wisłą, sięgający od Siekierek i Saskiej Kępy po prawej stronie i na południe aż do ujścia Świdra i Pilicy. To dlaczego taki mikroregion się wytworzył? 40 kilometrów to jest tak zwana odległość targowa, można dojechać, sprzedać swoje towary i ludzie z Urzecza, gdzie są bardzo żyzne gleby, mady wiślane i sprzedawali wiele towarów właśnie w Warszawie, a poza tym na tymże Urzeczu, co jest dla mnie niesamowite, panowała taka atmosfera przez wiele, wiele lat wielokulturowa, ponieważ tereny zalewowe, osadnicy, tak zwani holenderscy teraz mówimy, zasiedlili i pomagali ten teren urzeźnić. Uczyli właściwie Polaków takiej gospodarki terenami wodnymi, tak? A oprócz tego miejsce to bardzo lubili flisacy, którzy towary tak spławiali z gór, więc mieliśmy tutaj taką kulturę rodzima, mazurska, bo to byli Mazurzy, wbrew
1: pozorom. I świat.
0: Tak, bardzo otwarci ludzie, bogatsi niż w tej okolicy, niż w innych rejonach Mazowsza, zainteresowani światem, no i oczywiście skupieni na handlu.
1: Wiele wspólnego z Chińczykami. Nie zdradzajmy więcej wątków. Dzisiaj gościem Chińskich Znaków była Izabela Zajączkowska, autorka książki Z Urzecza w świat i z powrotem. Dzisiaj o tym świecie było, ale naprawdę zachęcam Państwa do przeczytania książki, bo książka jest no, o tym właśnie takim mikrokosmosie Urzecza, wielokulturowości. No i chyba jest sporo wątków takich wspólnych właśnie jak handel, jak ta wielokulturowość z Chinami. Zapraszamy do czytania.
0: Dziękuję bardzo. Ja również zapraszam do czytania i dziękuję za rozmowę.
2: 保卫祖国的民族之船，中华人民共和国，必将在14多亿中国人民用血。Chińskie znaki. Ogłoszenie społeczne.
3: Nie chcę.
4: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
3: Nie założę tej koszulki.
5: Ale jesteś nieusłuchany.
6: Jak można się tak zachowywać?
7: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich

0: wsparcie.
1: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
2: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: 16:30.
3: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
4: Tomasz Sajewicz dopiero co opowiadał o dalekim świecie, ale też o bliskich mikrokosmosach i w tym duchu będzie utrzymana nasza kolejna opowieść. Opowieść Działeczka, czyli historia o świecie, który zaczyna się tam, gdzie kończy się asfalt. Za siatkowym płotem rozciąga się królestwo altanek, pachnące pomidorami, kwitnącą katalpą i wspomnieniami. A między starymi jabłoniami, narzędziami z duszą i pamiątkami pobliskich ludzie pielęgnują nie tylko grządki, ale i siebie nawzajem. Ktoś przychodzi codziennie, kto inny wpada od czasu do czasu, żeby podlać grządki, żeby pobyć z kimś, żeby porozmawiać. Czy młodzi przejmą ten świat, czy pozwolą mu zniknąć? Albo czy młodzi wsłuchają się w rytm tego świata, do którego państwa teraz zapraszamy?
6: A czasami ludzie wychodzą na kawę czy na papierosa tak rano, nie? To, no to na przykład, przecież to jest dom.
7: Mhm. Na mnie dom.
6: Ale to wszystko paruje, jest taka para, leci, na przykład tutaj było widać taką...
7: Czekaj, nie, idziemy tutaj dalej?
6: Czy nie wiem, bo tu się jakby...
7: No.
6: Działki kończą. Nie ma tak ludzi, pewnie są. Ja mówię, że ci ludzie muszą, jakieś nie, pierwsze osoby są, bo samochody stoją, ale tutaj ci ludzie mieszkają, widać, samochody stoją, oni tu śpią po prostu. Zresztą też bym, być może sobie mieszka, gdyby miał taką chatkę, no.
7: To wróćmy może tam, bo żeby takie alejki.
6: No, albo w ogóle tam, bardziej środkiem. Chociaż... może się okaże, że działkowcy wcale tak nie wstają chętnie o 6, tylko o 9 na przykład. Też będzie jakaś prawda o działkowcach nowa. Obalimy mit. Ale tu się chyba nie wiem, czy się da przejść w ogóle.
7: Otwarte jest.
8: Bo będzie teściowa niosła te warzywa, owoce.
6: A to może tam złapiemy ich jeszcze na działce? Która to działka?
8: Już idę. Za ile będziecie, bo tutaj jest państwo z radia, chcieli nagrać reportaż w sprawie działki. No naprawdę, co pierdziel, naprawdę. Za ile będziecie?
7: Ale ma pani dużo kluczy, to są wszystkie od działki? Tak, to bo mam aplikacja, tam schowek, nie? Od furtki pewnie, od bramy? Od furtki i bramy, no. Działkowy klucz, no.
6: I zawsze przy sobie?
7: Zawsze przy sobie, ja mam zawsze swoje, a mąż ma swoje.
9: A to znaczy, że te największe klucze to mają 30 lat?
7: Bo tak, bo to są te, takie klucze, teraz takie kluczy nie ma, nie?
9: No właśnie nie ma.
7: No, albo ten, nie? Ten.
9: To muszą być chyba od początku.
7: No, a ten jest nowy, bo tam się złamał mężowi i on moje zabrał, że jest tamten stary taki klucz, a teraz i ten tak nie pasuje jak tamten. Ten stary jest lepszy. Wszystko stare jest dobre. A tu mamy taką altankę.
6: Taką wiatę.
7: Taką wiatę, no. Jak dom. Bo tam mamy ławę i mamy meble i meble jeszcze z domu. Mamy tutaj jak w mieszkaniu. Kanapa piękna jest, dywan. No ładnie tu mam, bo pieranki mamy i wszystko. I ta kanapa taka fajna jest, nie? I meble. A to taka kuchenka tam. Nasiona swoje i tak dalej.
9: Koty tu pewnie śpią.
7: Tak, śpią, bo to kołdra jeszcze po mamie. Jeszcze ma mama nie umie, ja była 20 lat i zmarła. Marta, kołdra taka ciężka, a mi było ją szkoda wyrzucić. I ją przyniosłam tu, była w szafce i teraz mówię tak, na drugą stronę ją przełożę i później jak będzie ten, to ja już ją wyrzucę, wezmę.
6: A kto o to wszystko dba?
7: Ja.
6: Sama?
7: Sama. On mi tylko pomaga takie coś to naciągnąć. Sama kopie, on mi tam pomoże, nie? Ale sama sieje, sama plewie i sama zbiera.

0: zbieram, jak to się mówi, nie? I przetwory robię. Mam bardzo dużo słoików.
1: Czyli w razie czego to przeżyjecie?
0: O, u mnie to jakby do piwnicy poszedł, to by pół roku siedział i by nie padł z głodu. Ja byłam mistrzem kucharskim, nie? Byłam zastępcą kierownika produkcji 20 lat w Polanie. A tak byłam blokierką, kucharką.
1: W hotelu Polan?
0: Hotel Polan. Tam golonki robiliśmy. Sezon golonkowy był. Dni golonki były, tak. Żeśmy wymyślali też te receptury, nie? I jak odeszłam z Polanu, to jeszcze do COVID-a, to co roku organizowałam dwa razy w roku takie spotkania. I nas było coś 40 osób. Tak składaliśmy się i każdy tam przyniósł swoje jakieś tam potrawy, nie? I tam żeśmy się tak dwa razy w roku, jesienią i na wiosnę, nie? A teraz nam tego brakuje. Ale cały czas mnie atakują, żeby zorganizować. A to zawsze człowiek coś nie ma czasu, coś tego, ale trzeba będzie zrobić. Tym roku będę musiała zrobić. A majerany chyba nie powącha, jaką pięknie pachnie. Nie go tylko poruszać, to wystarczy. Nie? A papierówek 20 wiader już ludziom rozdałam. Tak dużo papierówek było.
2: A pani liczy to wszystko?
0: No, bo nieraz liczę. Ja nieraz liczę maliny. Jak jest 200, to jest litr. 200 sztuk, to zależy jakie duże. A porę to kupcuję i później przychodzę sobie w zimę, wyciągam i idę.
1: Jutro też na działkę pani przyjedzie?
0: Tak, codziennie. Ja nawet w niedzielę przyjeżdżam. Ja tu odpoczywam. Tylko, że...
3: Jak rybka w wodzie.
0: To takie odpoczywanie przy pracy.
1: A dzięki temu, pani Zofio, czuje się pani młodsza?
0: Tak, bo mój mąż jest 5 lat ode mnie młodszy, a wygląda starzej.
1: To był tor żużlowy. O, tu. W koło. Tego był tor żużlowy. Tak. I tu dzieciaki jeździły, tak mi wyjeździły, że trawy nie było. No. A myśmy tu wszystko uporządkowali, bo tu były i deski, nie deski, kamienie, wszystko żeśmy tu zrobili. Tu, to był chlew.
2: A to tu teraz można mieszkać nawet?
1: No można.
2: Mieszka tu pani czasami?
1: A gdzie tam? Ja się boję. Bo ja blisko mieszkam, tak dla mnie to jest... Do późnego jeszcze, jak mąż był, to do późnego wieczora żeśmy tu siedzieli, urzędowali sobie, siedzieli i tak dalej i pracowaliśmy. Ale tak to nie. No trochę porządku muszę zrobić, bo tu nie ma czy kiedy nawet. Też wędzimy, wędzarnię mamy, wędlinkę wędzimy, szyneczkę. Jest gdzie się skryć przed deszczem. No brakuje mi tego męża, chociaż też dużo robię za niego, ale chociaż gwoździe jakieś coś przepiłować, coś, no to jest to, nie? No, coś naprawić, no, ale teraz dzieci mi pomagają, także też każdy ma działkę. Córka na Ochli, zięcie, no prawie dwie, bo do kupy mają 1000 metrów, ja mam 480 metrów, największą tu jest na tym terenie, to ja mam największą działkę o 480 metrów. No a syn znowu teraz dwa lata temu do Niemiec się wyprowadził, tam dom kupił i też ogródek ma, także
2: no. To chyba się w genach coś takiego ma.
1: No a jak w genach, no to trzeba kochać. Tak jak człowieka się kocha, tak jak samo roślinę, tak samo ziemię się kocha. Ziemię dla chłopa, to rolnika, to jest miłość. To jest miłość do ziemi. Jak ktoś nie lubi, to tego nie rozumie. Ale ja rozumiem, bo ja wiem. Mój tata o drugiej, o pierwszej w nocy stawał na pole, jechał. Bo spać nie mógł, bo już coś tam trzeba było zrobić. I tak było. No ale niestety, wszystko się kończy, nie? Ona ma od początku tą działkę. Mąż jej zmarł chyba 2 lata czy 3 lata temu. Ale ona kopie wszystko sama, matko jedyna, ją podziwiam, tą kobietę.
4: No. Słyszeliśmy, że pani sama wbija szpadel w ziemię. Łopatą.
5: No a czym, rękami sama mi nie da rady.
1: Ale cały czas haka, bo ja widzę. Cały czas haka, z wnuczka pomaga.

0: bo też dużo pomaga, bo widać. Ale tak od samego ona tak nachylona, że ją kręgosłup nie boli.
1: Boli mnie czasami, no, czasami boli.
0: Ziemniaki sadzi sama. No cały czas jest na ogródku. No cały czas.
1: Sąsiad sąsiada lepiej widzi Jana. Ale tu nie będzie w telewizji.
0: Nie.
1: Tylko w radiu.
0: W radiu.
1: To w radiu to, jak nie widzą, to...
0: Będzie reportaż. Pani właśnie... Helenka się boi, żeby jej twarzy nie zobaczyć. A tak no bo, a co?
1: 90-letnią babcię jak zobaczę, to co? No.
2: Pani ma 90 lat?
0: Jeszcze trochę. Nie chciałam mówić.
1: Jestem 31 rok. Właściwie to jestem Marianna Helena. Miałam kłopot, bo całe życie byłam Helena. Jak mąż umarł, majątek musieliśmy dzielić. I okazało się w metryce, że powinna być Marianna, a nie Helena. A ja jestem przyzwyczajona do Heleny. Początkowo w przychodni czy gdzieś to siedziałam i siedziałam. No kiedy tam Helena będzie, a to Marianna już przeszła dawno, nie? O, proszę bardzo.
2: A proszę mi powiedzieć, a ta jabłonka?
1: Moja.
2: Co to jest za jabłonka? Bo ona taka wygląda na taką już, no, że ona tu rośnie.
1: Tyle lat, co ja tu mam.
2: Pani ją sadziła?
1: Sadziłam.
2: To ile to lat temu było, proszę powiedzieć? No.
3: Babcia!
1: Co?
3: No pan się ciebie pyta.
1: No 50 prawie, że ponad 50 lat. Nie, chciałam wyrwać, żeby pan zobaczył, jakie ziemniaki są. Zobaczy. Pan zobaczy.
2: Ale one są czerwone.
1: Czerwone, ale są bardzo dobre.
2: I czym one się różnią, że są czerwone od tych żółtych?
1: No taki gatunek jakiś.
2: A w smaku?
1: Bardzo dobre. Może pan w sobie wziąć trochę. Widzi pan jakieś ziemniaki?
2: Jak dużo z jednego
1: krzaka? Dużo, tak. No proszę, mogę dać, żeby pan sobie ugotował.
2: Chętnie spróbuję.
1: Dobrze, w torbę. Takiego gościa.
2: No tu malutkie, szkoda tego.
1: Nie, no jak czasami, nie? Na brzegu nie ma.
2: No.
1: Nie ma.
2: One by jeszcze urosły, to nie ma co ten.
1: Chciał pan zobaczyć stonkę?
2: No.
1: Proszę.
2: Jedna się ustała.
1: No, dopiero się zaczęło widać, że zaczynają...
2: Wyłazić?
1: No.
2: A pani ma siły dużo.
1: Nie potrzeba dużo siły.
2: No pani, co ja zaraz wygrzebię tam? Przedam co dzień, zaraz wygrzebię. Odłożę zaraz mikrofon i wygrzebię.
1: W torbę pan zbiera.
2: Dobrze, dziękuję. No,
1: wystarczy?
2: Wystarczy, za dużo.
1: I jabłek też ich pan sobie.
2: Wezmę sobie, dziękuję.
4: Co zrobisz z tym jabłkami?
2: Ja je zjem, ja uwielbiam jabłka. No ja też czasami ciasto piekę z jabłkami, ale nie wiem, czy one się na ciasto nadają.
1: Pewnie.
2: Kruche z jabłkami na przykład.
1: Dobrze zrobić sobie i nakroić jabłuszek, troszeczkę pokroić i tego cynamonu dać i cukru troszeczkę na wierzch. Nakłaść.
2: Mam nadzieję.
1: Ziemniaki dobre są.
5: Kudełek dziennie to wylewam nieraz i 30-40. No, noszę się, no ale to jest lepiej niż z węża, nie? No bo to jest ciepła woda i ustajona woda, że tym można podlewać, nie? A wężem to się leje i roślina się zaraża. No ona choruje, to tak jak po zimną wodą po człowieku polać, nie? No to człowiek dostaje jakieś tam dreszczy, choroby, coś może złapać, nie? A takim tym to nie. O, widzi pan, no takie cudo. O, taka zaraza powstaje, ładny pomidor. Ale co? Do wywalenia już, nie? No i to trzeba zakopać, spalić. Teraz nie wolno palić. Kiedyś to było wolno palić, teraz nie wolno palić.
2: A dlaczego zakopać?
5: No bo zaraza się nie może rozchodzić, nie? No jak ja gdzieś tutaj rzucę sąsiadowi pod płot, no to sąsiad będzie miał tą zarazę, nie? Mhm. Tak tego nie wolno. Ale do żywego trzeba dojechać, żeby to wszystkie chore wywalić. Tak to idzie zawsze ze z tym, z wiadereczkiem i podkładem. Mówię, dobry sąsiad to jest życie dla drugiego człowieka, nie? Bo jak jest zły sąsiad i ciągle coś tam

0: narzeka i mówi, że to mu się nie podoba, tam mu się nie podoba, niech pan to przesunie, tam to zrobi, czy to nie, to już nerwy człowieka opanowują i to, a tutaj nie. Tu była taka po prostu przyjaźń sąsiedzka i nieraz były takie dni, człowiek przyszedł po pracy, a pan Wacław siedział tam sobie już, bo już był na emeryturze. Jasiu, chodź, mam, o zawsze wołał na papieroska, ten sąsiad zawsze był zdziwiony, dlaczego on mnie woła na papieroska, jeżeli ja nie palę, nie? A on mnie woła na papieroska, a on tam już miał kawkę uszykowaną, posiedzieli, pogadali, na drugi dzień odwrotność, nie? No i takśmy, no, miał 89 lat, czy 87. I przyszedł i tuśmy przy płocie sobie stali, porozmawiali, a mówi, Jasiu, ja idę przygotować, bo jutro przyjdę, będę wędził, nie? I później nie słyszę pana Wacława, mówię, co się stało, nie? Ja podszedłem, a pan Wacław leży, nie? Leży tam w tej koty wędzarni, przewrócił się, nie mógł się podnieść, nie? Zadzwoniłem na pogotowie, przyjechali. Przyjechała karetka, tu podjechała pod furtkę i mego pana Wacława zabrali. No, stałem, odprowadziłem go do bramy. Jeszcze później zatelefonowałem do szpitala, nie? Się zapytałem, jak tam pan Wacław się czuje, on już ledwie mówił, nie? No, a później już tylko syn zadzwonił jego, że tatuś nie żyje. I to tak, jakby ktoś odszedł bliski z rodziny. No. No, taka zabawa. Człowiek się bawi, na wiosnę sadzi, myśli, że coś z tego będzie, o, pięknie zaczęło owocować, no ale później złapie choroba i nic nie zrobimy. Na pół metra taki wykopię dół i tam wsypię to wszystko, zasypię i już, nie?
1: I zaraz wtedy nie będzie groźno?
0: Nie, wtedy już nie. Tutaj weźmiemy. No i to trzeba tak na pół metra wykopać, nie? Żeby to sypać, żeby to ta zaraza się rozpryniała.
2: Mam go zamknąć, bo on coś niedobry ugryzł mnie ostatnio i teraz jest na kwarantannie. No mały, Maltan, proszę. Tu mam ogórki zrobione, nie wspomnę. Ale oczywiście, tak myślę. Komuś nie wolno. I tu jest właśnie też. A tu mam szafę, a za tą szafą jest schowana i jest sypialnia. Mhm. Tu się zasłoni, jak trzeba, bolier, woda. I mówię, tu szafa schowa, a tu jest piec kaplowy, taki jakby od kominka. I on się nagrzewa, to mam tak ciepło, że nie wiem, bo to jest tak zrobione. Sufit cały z drewna, no mówię, no. I radyjko zawsze musi grać.
3: O! 136 cm.
2: A to jest syn od Kacpera. Teraz mamy 85. No to jest właśnie Kacper, tu jest moja córka Anastazja, jak obroniła pracę dyplomową.
3: Że jestem tak dumna ze swoich dzieci. Jest taka ich ścianka.
2: Tak. To jest najważniejsze daty pozapisywane w naszym życiu.
3: Pies Koko.
2: Tak.
3: 25 maja.
2: Kiedy był kupiony.
1: A tu od sztapami, co tu jest napisane?
2: No, że tam jest pies Koko, kiedy był później, kiedy tam na przykład, no nie daj Boże, tu kiedy moja mama zmarła, kiedy nogę miałam, operację na ścięgna Achillesa, bo to było tu na działce. Takie najważniejsze nasze tutaj są zapisane rzeczy. Taka ściana nasza.
3: Skarpetka.
2: A to skarpetka Kacperka, bo jedną zgubił i tak wisi. A teraz kawał chłopa. Kiedyś mieszkałam w Świnoujściu 10 lat temu. I sprzedałam tam mieszkanie i wynajmowałam w Zielonej Górze rok mieszkanie. I po prostu nie mogłam w bloku mieszkać. I kupiłam tą działkę i przez 13 lat ją robię. I w tym roku po 13 latach po prostu ją wykończyłam.
1: Jak rano pani wstanie, to można sobie...
2: No widzi pan, jestem w szlafroku, kawę piję. Zawsze jest jakiekolwiek zajęcie. Raj na ziemi. Cisza, spokój.

0: pachnie. Na przykład ja mam piękną katalpę, która no tak pachnie cudownie, że no, no coś pięknego po prostu. No ptaki, bociany tu latają, las mam przez drogę, na grzyby, cokolwiek i cisza, no chociaż ścieżka jest, czy samochody jeżdżą. No, no mówię, no raj na ziemi. No. To jest mój dom. Ja byłam chora, tu przyjeżdża pogotowie, tu wszystko. Ja tu funkcjonuję jak w domku jednorodzin. To jest mój dom. Przez 13 lat mieszkam na działce. To jest mój dom. Mam tu wszystko. No, wszystko mam. Powiedziałam, że jak umrę, to mają dzieci o nią dbać, a jeżeli nie będą chcieli, no bo są młodzi, studiują, to powiedziałam, dopóki jest zadbana, mają ją sprzedać, ale w takie dobre ręce, kto ją po prostu nie zapuści. Bo to tyle pracy tutaj naprawdę. Szkoda by mi było, żeby ktoś ją po prostu zapuścił i doprowadził do jakiegoś tam, jak to ja mówię, żeby to wszystko zarosło, żeby to poupadało. Bo 3 lata wystarczy i działka już nie jest tak piękna jak teraz. No, żeby ktoś o nią dbał, żeby poszła w dobre ręce. Naprawdę. Papierówki, a te czerwone to są jakie?
1: Co? Inne, wiesz?
2: Nie wiemy.
1: My wydzielamy te zgnite od tych, co dobrze upadły, nie? No i kochana, tak dziennie spada 3 wiadra jabłek. A jak kupowaliśmy tą działkę w kwietniu, to my w ogóle nie wiedzieliśmy, że to są jabłka. Po prostu ładne drzewko sobie rosło. My się nie znamy zbytnio, wiesz, na drzewkach. I mieliśmy takie, o, jak super, mamy drzewko, które nam zadaszy i zrobi cień. I jak zaczęło to dostawać jabłek, to miałam takie, oh my god, będzie się działo. Więc mamy 3 wiadra dziennie jabłek.
0: Woda jest, nie?
1: Woda jest, no trochę tam słabo chodzi, ale... takie dzikie, ale jest. Tylko tu wody nie ma od godziny 11 do 17. To była stara altanka, która była tak zakryta roślinnością, że w ogóle sąsiedzi się dziwili, jak to wszystko odchaszczyliśmy. Bo ta działka była kilka lat pusta, więc tu było wszystko, nie? Tu na środku była nawet choinka.
0: W środku w tej altance jest linoleum, widziałaś?
1: Tak, to jest taki linoleum naszej babci, nie? No, wiesz co, no dużo jest takich elementów, że tak czujemy, że tutaj na przykład drzewka, jak były podwiązane, te na przykład ze sobą, to były starymi rajstopami babci, które się oczywiście pruły. Jak kiedyś się, wiesz, wiązały, no nie szłaś do Kastoramy po drogi sznurek, tylko pani sobie, która miała tutaj 80 parę lat, cały czas działała na tej działeczce, starymi rajstopami sposób, nie, wiązania drzewek. To takie jest wzruszające. Mamy po tej pani parę grabek, jeszcze parę rzeczy. No dużo też wywaliśmy, a tutaj były nawet jeszcze kurtki wisiały, nie?
0: A ten durszlak?
1: To akurat mój. Tak, dużo tutaj oczywiście odświeżyliśmy, ale jakiś jest taki duch tej pani tutaj, nie? Wszyscy mówili, że ta działka była bardzo ładna, że ta pani bardzo dbała o tę działeczkę, więc to jest niesamowite, bo mamy po wielu latach działeczkę po pani, której nigdy nie poznaliśmy, ale no zobacz, drzewka są po nim, to jest jabłonka. Więc to jest tak, że te działki też jakoś tak... Czuję, że ktoś był przed nami, zasadził te rzeczy. No, te jabłonki podejrzewam, że mają 60-70 lat. Mhm.
0: A te hamaki to gdzie wieszacie?
1: Tutaj mamy. Tomek znalazł to miejsce. No, bo nie możemy tutaj pod jabłonkami, byśmy w głowę dostali jabłkami.
0: No tak.
1: Więc musieliśmy znaleźć jakieś... Wiesz, tu wszędzie są jabłka. Tu jest jeden hamak, się rozwiesza i ci mogę powiedzieć, a tutaj drugi. Tomek, te małe mam zbierać?
2: Tak, ich nie.
1: No to co mam z nim zrobić? Wyrzucamy?
2: Jeśli wygląda apetycznie, to można zostawić. Ja na przykład bardzo lubię te malutkie podjadać.
1: No nie. Tomek kocha jabłka. Tata Tomka ma działkę 50 lat. Dlatego myślę, że Tomek ma tą zajawkę na jabłka pod tytułem codziennie muszę zebrać jabłka, bo mi zgniją. Mówię, daj spokój z tymi jabłkami, jutro pojedziemy. Nie, nie, dzisiaj. Więc on jest zapalonym działkowiczem. Myślę, że on ma to po tacie, bo tata jest na działce 2 razy dziennie, nie?
2: My nawet tak cały dzień czasami na działce spędzimy, potem jesteśmy tak pozytywnie nakręceni, że nawet nam się spać czasami nie chce. Nie czujemy tego zmęczenia, nie?
1: No weź się tak, po prostu zbieram jabłka.
2: Tak. No.
0: Weź nie zbierasz jabłka?
1: Tak, że po prostu ja budzimy się rano i po takim całym dniu intensywnej pracy na działce i ja wiem o tym, że mi się śniła działka i że na przykład albo z sekatorem po prostu obcinam gałęzie, albo zbieram jabłka. My po prostu w nocy pracujemy i ja nie wiem, jak to jest, ale po prostu myślisz tylko, o, to jest to właśnie, nie?

0: No nie wiem, co w nas wstąpiło. Jesteśmy zapalonymi działkowiczami, którzy się o działce. A tak, czemu ty zbierasz, kochanie, mirabelki? To nie jest nasze.
1: Ale jest tutaj na drodze, więc to się zmarnuje po prostu. A fajnie zrobić z tego jakiś żem.
2: Pani Zofio, ale pani to się chyba do domu nie spieszy, nie?
0: Nie, ja się nie spieszę do domu. Ale to ja tak piąta, szósta dopiero, ale my od rana zawsze jesteśmy, nie?
2: A państwo wszyscy rodzinnie przyjeżdżacie zawsze?
3: No jak jesteśmy na urlopie, to przyjeżdżamy do mamy i...
4: A to państwo dobrze macie tutaj takie toboły z warzywami, prawda? Swoiskimi.
0: Tak, tak, a to jest marchewka.
5: Wszystko jest drogo. O,
0: to marchewka.
2: Marchewka prawdziwa, taka nie sklepowa.
0: Ale jaka... O, no to ona jeszcze ile urośnie, nie? Mhm. Ale zapach, smak.
4: Kolor jest nawet inny troszeczkę.
0: Tak, inny kolor. Ale ona nawet będzie prawie pół roku w lodówce i nie zgnieje. Nie?
2: No. Proszę dać powąchać.
0: Pachnie.
2: Ale
0: pięknie pachnie, nie?
3: To co warzywa. To co warzywa, prawda?
0: A tu ogórki jeszcze, nie? Ale
2: a to też inaczej. To jest jarmuż. Jarmuż. Ogórki?
0: Ogórki, no. Mm. Ale jak się ukisie, jakie oni twarde, jakie smaczne.
2: Lubisz jarmuż?
6: Dobre jest.
4: A taka malina lepsza ze sklepu czy z działki?
6: Z działki.
0: Borówki też, nie?
6: Tak.
4: Co, zakluczyć trzeba?
0: Tak, tak, my zamykamy. O, a koty niektóre to nas odprowadzają już do bramki.
2: A to tym najstarszym kluczem?
0: Najstarszym.
3: Mhm. To jest kiedy najstarszy. Te zamki są jeszcze?
0: No bo ten tutaj mam dorobiony, ale on...
3: Dopóki to się nie zepsuje, to jeszcze będzie. Czyli następne 100 lat.
2: Tak, bo to jest chyba ta stara brama, która tu była.
0: Stara brama.
3: No już mało kiedy, to jest na starych ośrodkach jedynie dzisiaj można spotkać. I to ja mówię, Gierka widziała.
0: No.
2: Chyba tak.
0: Ale płot to zrobili nowy.
4: Do widzenia.
2: Do widzenia.
7: Działeczka. To był reportaż Małgorzaty Nabel-Dybaś i Michała Szczęcha. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za 3 minuty będzie 17. Reklama.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt. Zdrowit, spółka ZOO.
11: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Przestrzeń to ponoć nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polski. Porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
14: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
15: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
14: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
15: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
14: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
15: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
14: i Michał Strzałkowski.
12: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Karambol na A2 w Łódzkiem. Polacy wracają z majówki, są utrudnienia. Z ziemi i z powietrza strażacy gaszą kolejny pożar lasu, tym razem pod Częstochową. To czas na naprawdę ostatnie powtórki. Od jutra początek maturalnego maratonu. Minęła 17. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek drogowy raport z powrotów z majówki. Po weekendzie nad morzem, na Mazurach czy w górach Polacy ruszyli w drogę powrotną. Im bliżej wieczora, tym ruch będzie wzrastać. W studiu ze mną Klaudia Wróblewska, która sprawdza, jak się jeździ. Klaudio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Chyba nie jest najgorzej.
2: To prawda, choć natężenie ruchu jest spore. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa jest nieprzejezdna w stronę Warszawy z powodu zderzenia dwóch samochodów osobowych i motocykla. Ranne są 4 osoby. Z kolei na Krajowej 11 kończą się utrudnienia po zderzeniu dwóch aut. W wypadku ranne zostały 2 osoby. Ci, którzy w majowy weekend przemierzają kraj, nie narzekają na korki.
3: Jedzie się bez problemów żadnych?
4: Bez. Z majówki wracamy, jedzie się cudownie. Będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować. Mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
5: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
2: Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, o czym mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
6: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
2: 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne.
1: Powrót z majówki w relacji Klaudii Wróblewskiej. Klaudio, dziękujemy. Teraz kolejny pożar lasu. Strażacy gaszą go w Chutkach w powiecie częstochowskim. Ogniem objęty jest obszar o powierzchni 15 hektarów. Na miejscu pracuje 30 zastępów straży pożarnej. Mundurowych z powietrza wspomaga samolot Dromader, który zrzuca wodę na płonący las. W całym kraju obowiązuje bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach. W ciągu 2 pierwszych dni majówki strażacy wyjeżdżali do 320 takich pożarów. Teraz pytamy, jak zmienić konstytucję. Napisania nowej ustawy zasadniczej chce prezydent Karol Nawrocki i powołał w tej sprawie Radę Nowej Konstytucji. Według prezydenta nie może być tak, że władza jest dzielona między 2 ośrodki. W uchwalenie nowej konstytucji nie wierzy były prezydent Aleksander Kwaśniewski, ale jak mówił na naszej antenie, wyobraża sobie konsensus w tej sprawie.
7: Na przykład idącym w taką stronę, że nie odbieramy Polakom prawa do głosowania w wyborach powszechnych, ale ograniczamy prezydenturę do jednej kadencji. Że prezydent w Polsce jest wybierany na jedną dłuższą kadencję, nie 5 lat, a powiedzmy 6 lat, 7 lat, nie dłużej. To oczywiście zmienia istotnie jakby tą praktykę. Prezydent już nie myśli o reelekcji, tylko myśli o tym, jak się zapisać w historii. To by moim zdaniem uspokajało trochę prezydenturę, a przynajmniej ograniczało ambicje.
1: Rada Nowej Konstytucji ma przedstawić swój projekt najpóźniej do 2030 roku. W jej składzie znaleźli się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski i były marszałek Sejmu Józef Zych. Koniec majówki, początek egzaminów. Jutro od języka polskiego rozpocznie się maturalny maraton. Przed zdającymi

0: mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
0: Matury napisze łącznie ponad 450 tysięcy osób, wśród nich niemal 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. Maleje produkcja piwa w Czechach, a jego spożycie znalazło się właśnie na rekordowo niskim poziomie. Najnowsze dane Czeskiego Związku Browarów i Słodowni potwierdzają trend obserwowany od kilku lat. Szczegóły zna nasz korespondent.
2: 20 milionów hektolitrów, tyle piwa wyprodukowały w ubiegłym roku czeskie browary. To o ponad 4% mniej niż rok wcześniej. Z kolei konsumpcja piwa, mimo systematycznego spadku, na tle Europy pozostaje wysoka. W zeszłym roku przeciętny Czech wypił 121 litrów tego trunku, o 8 litrów mniej niż rok wcześniej. Dane potwierdzają również zmianę nawyków konsumpcyjnych. Coraz częściej Czesi rezygnują z klasycznego jasnego leżaka na rzecz piw smakowych i bezalkoholowych. Coraz większa część piwa spożywana jest w domach zamiast gospodach. Obecnie to już niemal 3/4 całej konsumpcji. Czeska kultura piwna pozostaje silna, ale coraz częściej mówi się o jej ciemnej stronie. Szacuje się, że nawet 18% populacji spożywa alkohol w sposób ryzykowny, zwiększający prawdopodobieństwo problemów zdrowotnych, społecznych i rodzinnych.
0: O czym informował Wojciech Stopba.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro nadal bardzo ciepło, ale pogoda zacznie się zmieniać. Pojawi się nieco więcej chmur, z których na północnym zachodzie popada deszcz. Możliwe są też tam wiosenne burze. Termometry pokażą od 22 do 27 stopni. Te najwyższe wartości na południowym wschodzie kraju.
3: Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Apetyt na życie.
6: Czasem życie prowadzi nas dokładnie tam, gdzie nigdy nie planowaliśmy dotrzeć. Z dala od zgiełku miasta, od znanych ulic codziennego pośpiechu, zaczyna się przestrzeń na coś zupełnie nowego. Na pytania, na ciszę, ale też na odwagę, żeby spróbować jeszcze raz. Spróbować inaczej. Dziś w apetycie na życie kobieta, która zostawiła warszawską codzienność i wybrała niepewność. Ruinę na Mazurach, którą postanowiła zmienić nie tylko w dom, ale też nowy rozdział swojego życia.
5: Apetyt na życie.
6: Małgorzata Żochowska, dzień dobry Państwu. I nasz gość, Ewa Bakota. Dzień dobry, Ewo.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Jesteś dziennikarką, to na pewno i to się nie zmienia. Nie jesteś już warszawianką. Jesteś już mazurzanką?
7: Jestem nadal warszawianką i na Mazurach to szczególnie trudne określić, kim się jest. Czy mazurzanką, mazurką, nową mazurką, przybyszką, ruinerką czy aliantką? Bo skomplikowana historia regionu powoduje, że wszystkie te słowa pasują i żadne nie pasuje. Nadal. Natomiast ja nadal czuję się warszawianką na Mazurach.
6: Ale jesteś też inicjatorką, inspiratorką dla innych, którzy postanowili właśnie w ten sposób zmienić swoje życie. Wiedziałaś, na co się piszesz? Bo ruinersi to nie jest przypadkowa nazwa.
7: Nie. Ja w ogóle też nie spodziewałam się, że ruinersów tutaj spotkam, poznam i że pomogę w tworzeniu takiej społeczności. I zupełnie nie spodziewałam się tego, co mnie na Mazurach spotkało i nadal spotyka, bo zakładałam, że uciekam od miasta. I zakładałam, że uciekam od pośpiechu, zgiełku, stania w korkach, długich dojazdów do pracy i takiego pędu, w którym żyłam nie tylko jako dziennikarka, ale jako no, bardzo aktywna osoba wtedy. I chciałam zwolnić, chciałam żyć bliżej natury, w spokoju. Chcieliśmy oboje tego z mężem. I chcieliśmy tego 10 lat, prawie 10 lat wcześniej, zanim to się udało przeprowadzić.
6: To co się takiego wydarzyło, że to

0: się stało właśnie w tym czasie, a nie 10 lat wcześniej, ani później?
1: Chyba pomogła pomogła pandemia, tak. Bo my chcieliśmy wyprowadzić się na wieś, albo przynajmniej jedną nogą mieszkać na wsi już, jak mieliśmy 30 lat. I szukaliśmy wtedy domu na Mazurach, oglądaliśmy wiele domów, kupiliśmy kilka domów prawie i za każdym razem coś stawało nam na przeszkodzie. I później trochę ten pomysł porzuciliśmy. A kiedy wybuchła pandemia, my wtedy już mieliśmy taką działkę podwarszawską, którą kupiliśmy jakby w zastępstwie za to niespełnione marzenie o siedlisku na Mazurach, to lockdown spędziliśmy w tym domu, w lesie mazowieckim, sosnowym, pięknym. I było nam tam bardzo dobrze. I pomyśleliśmy, że tak trzeba żyć. Ja zresztą już wcześniej, przed wybuchem pandemii, rok wywalczyłam w redakcji 2 dni pracy zdalnej, także mogliśmy 3 dni spędzać w mieście, a 4 na wsi. No i tak nam się cudownie żyło. Potem wybuchła pandemia, spędziliśmy tam 9 miesięcy, ale w czasie tej pandemii, kiedy wybuchł też boom budowlany, nasz spokojny, sosnowy las zamienił się w plac budowy i pomyśleliśmy, czas uciekać. I to był ten moment, kiedy wróciliśmy myślami do planów kupna czegoś na Mazurach, nim, jak wtedy przewidywaliśmy słusznie, ceny będą tak wysokie, że na pewno nie będzie nas na to stać.
0: No bo nie byliście pierwsi.
1: Może byliście
0: jednymi z pierwszych, ale na pewno nie ostatnimi. To pewnie też trochę stąd. Z mojej perspektywy twoja droga to przede wszystkim lęk, niepewność, obawa także o to, czy damy radę, czy wystarczy pieniędzy, czy odnajdziemy się w tym nowym miejscu. A z twojej perspektywy przede wszystkim pragnienie?
1: Pragnienie i takie działanie na wariata trochę w naszym przypadku. Wyprowadzka na wieś jest zawsze realizacją jakiejś wizji i no, dużym ryzykiem. Ale my dużo nie ryzykowaliśmy. My nie mamy dzieci, nie mieliśmy żadnego kredytu na żadne mieszkanie w Warszawie ani w żadnym innym mieście. Adam zawsze pracował zdalnie, ja już pracowałam współzdalnie i mam taki zawód, który pozwala pracować zdalnie. Więc my mogliśmy się zawsze wycofać, po prostu wrócić sobie do miasta. Nie musieliśmy sprzedawać mieszkania w Warszawie, żeby kupić dom na wsi. Ale no, ruinersi i ludzie, którzy przeprowadzają się na wieś, także nie do starych ruin, które remontują, tylko do nowych domów, które budują, często dużo ryzykują, no bo to i zmiana środowiska, życia dzieci, to chyba najważniejsze. Często sprzedaż nieruchomości w mieście, by móc pozwolić sobie na inwestycje na wsi. Remont jest bardzo kosztowny i nas też no, przybił finansowo mocno. A poza tym część osób nie sprawdziło się wcześniej, tak jak my mieliśmy okazję na wsi, na naszej działce podwarszawskiej. Czy na pewno życie na wsi to jest to? I często ta wizja sielanki i tych kaw pijanych na tarasie latem nie ma się nijak do zimy na wsi na przykład.
0: No nie mów, że marzniecie.
1: Wszyscy marzniemy bardzo.
0: I tej zimy szczególnie.
1: Ta zima była szczególnie trudna, ale każda jest trudna. I też to jest też tak, że te stare domy są często nieocieplone. Mamy jakieś niewydajne systemy energetyczne. Opał bardzo dużo kosztuje. Jak nas zasypie, to musimy się sami odkopać. Zima nie jest łatwa. Ale też nie jest taka trudna, jak sobie można wyobrazić.
0: Ile domów obejrzeliście, zanim wybór padł na ten właśnie?
1: W tym pierwszym rzucie, kiedy mieliśmy lat 30, to pewnie z 20 albo 30. A teraz, kiedy kupowaliśmy ten dom 6-7 lat temu, no to myślę, że 3. 2 albo 3. Dokładnie nie pamiętam w tej chwili, ale wydaje mi się, że to były 2 albo 3, bo to była bardzo krótka piłka.
0: Ja trochę romantyzuję tę sytuację i wyobrażam sobie, że spojrzałaś na niego i pomyślałaś, tak, to jest to, a jeszcze weszłaś do środka i uderzyła w ciebie jakaś niezwykle pozytywna energia. Powiedz proszę, że tak było.
1: Prawie tak było. Prawie tak było, bo ten dom, to było trochę małżeństwo z rozsądku, ale on był zachwycający. To było tak, że to, co mi w nim, nam w sumie nie pasowało do końca, to była odległość od Ełku. Bo naszym centrum mazurskim był wtedy Ełk, miasto rodzinne mojego męża. I zależało nam, by do Ełku dojeżdżać 45 minut, maksymalnie godzinę. A mieszkamy godzinę 15, godzinę 30 od Ełku, w zależności, którą drogą jechać. I to po prostu było troszkę za daleko. Ale poza tym dom był wspaniały, otoczony przepięknym, bardzo zaniedbanym, dzikim ogrodem.

0: miastem, pośrodku którego rosła ogromna, przepiękna wierzba płacząca, a my oglądaliśmy dom w sierpniu. Więc to wszystko buzowało życiem, pachniało, no to było obłędne. I śmiejemy się, że kupiliśmy dom dla tej wierzby. Ale w tym czasie byliśmy też już prawie zdecydowani na inny dom, w lepszym miejscu Mazur, bliżej Ełku, bliżej jeziora. I tam nie było żadnego drzewa na tej działce. Ona była szalenie widokowa i przepiękna. I dom był bardzo ładny i bardziej nam się podobał niż ten, który mamy. One oba są piękne, ale tamten był jeszcze ładniejszy. Tylko nie było dużych drzew. I kiedy przyjechaliśmy do naszego domu i zobaczyliśmy ten starodrzew i tę ogromną wierzbę, to mieliśmy o czym myśleć. I w końcu stanęło na tej wierzbie.
1: Mhm. A co teraz ten dom wam oddaje?
0: No to jest nasze miejsce na ziemi. To jest takie miejsce, do którego zawsze chętnie wracamy z wszystkich bliższych i dalszych podróży, które tak nas uziemia, który gromadzi naszych przyjaciół, który też nas karmi, bo mamy tam warzywnik, który zapewnia nam mnóstwo rozrywek i ciężkiej pracy w ogrodzie. No jest taką cudowną bazą, a jego przepiękne położenie z dala od wszystkiego, za to bardzo blisko Puszczy Boreckiej i no, przepięknych okoliczności przyrody, powoduje, że my możemy się tak nasycać naturą każdego dnia. Poranki tam to jest coś najwspanialszego na świecie. Czyli... I ja wreszcie rozumiem, dlaczego wszyscy ruinersi, wtedy jeszcze nazywani ruinersami, z którymi rozmawiałam, których oglądałam w telewizji i o których czytałam w gazetach, mówili o tych porankach z kawą na tarasie.
1: No czyli już masz swoje poranki z kawą, tak? Wyczekane.
0: Tak, to o to chodzi naprawdę.
1: Jasne, można to poczuć. A cisza? To jest coś, co mnie na Mazurach, bo trochę znam Puszczę Borecką z trochę innej strony niż twoja, ale no cisza to jest coś, co mnie absolutnie urzeka w tym miejscu. I zastanawiam się też, jak się czujesz wracając na przykład do Warszawy. Ja nie mieszkam w centrum Warszawy, mieszkam na skraju. Czasem sobie żartuję, jadąc do pracy, że jadę do miasta, bo przyzwyczaiłam się do takiej trochę, do takiego zwolnionego rytmu życia. Jednak mimo wszystko też tak masz?
0: Ja wracam do Warszawy z radością. Jeżdżę tam co miesiąc odwiedzić mamę, siostrę, przyjaciół i spędzam kilka dni w każdym miesiącu w Warszawie i wracam do tego miasta z wielką radością. Idę do dobrej restauracji, oglądam wystawy, czasem idę do teatru, robię zakupy, ale chyba bym nie chciała już tak żyć na co dzień, bo cisza jest bardzo ważna i poczułam to bardzo dobrze tej zimy, którą spędziłam daleko, w bardzo głośnym miejscu. I wróciłam na Mazury bardzo tej ciszy stęskniona i bardzo hałasem zmęczona. Ale rzeczywiście tam, gdzie mieszkamy, jest bardzo cicho, krzyczą tylko żurawie wiosną. Nie ma światła i to też pomaga się wyciszyć i chyba jest lepsze dla naszego układu nerwowego. Ale to, za czym najmniej tęsknię i najgorzej wspominam w Warszawie, to jest czas stracony na dojazdach, bo też mieszkałam na obrzeżach Warszawy. Teraz już dochodzi do mnie metro, więc już teraz jestem z mojego mieszkania do centrum, dojeżdżam w 15 minut. Ale tak nie było to parę lat temu, kiedy się wyprowadzałam. I taki jakiś nieustający, nie wiadomo skąd wzięty pęd. Ja nadal jestem bardzo zajęta mieszkając na wsi i w ogóle nie wierzę w żaden slow life. nie znalazłam na wsi żadnego slow life i moi ruinerscy przyjaciele też mówią, że czegoś takiego nie ma. Ale jednak to jest takie bardziej naturalne dla naszego układu nerwowego, bo my pokonujemy dużo odległości samochodem, dojazdy zajmują dużo czasu, ale jedzie się przez piękne lasy, wśród pól i łąk, nie stoi się w korkach. Jakoś tak rzeczy dzieją się w bardzo dużej ilości, ale w trochę innym rytmie.
1: Prawda? I jak się uchyli okno, szybę w samochodzie, to zapach też jest zupełnie inny, prawda? I zwalniasz nie dlatego, że przed tobą czerwone światło, tylko dlatego, że nie wiem, coś przykuło twoją uwagę. Przynajmniej tak myślę, że tak jest. A czy dziś z perspektywy tych kilku lat już wiesz, co było najtrudniejsze w tej zmianie, a co okazało się najpiękniejsze?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo potencjalne trudności, jakie mogę szacować, to są trudności z rezygnacji z pewnych rzeczy. Tylko, że to dla mnie nie był żaden problem i dla wielu osób, które tutaj znam, z nich zrezygnować. Na pewno, wyprowadzając się z Warszawy, zamknęłam sobie trochę drzwi zawodowych.

0: no nie mogłam przyjąć bardzo kuszącej propozycji prowadzenia pewnego portalu lifestyle'owego, bo musiałabym być w Warszawie, żeby chodzić na te wszystkie spotkania i eventy. Inna sprawa, że nigdy za tym nie przypadałam, kiedy jeszcze musiałam to robić. No ale jako osoba na stanowisku absolutnie bym musiała. Zrezygnowałam też z innej dobrej propozycji pracy, bo to by oznaczało, że musiałabym jeździć do Warszawy na co najmniej pół tygodnia, w każdym tygodniu. Tego też nie chciałam. Więc są to jakieś takie rzeczy, z których musiałam zrezygnować i pewnie wiele osób by nie zrezygnowało albo by podjęło ten trud, żeby jednak taką pracę mieć. Dla mnie to nie jest takie ważne. To jest taka jedna trudność. I wiem, że ten zawodowy kontakt z miastem dla wielu osób tutaj wśród moich znajomych na Mazurach jest ważny i czasem trudny. My też tak szukamy pracy, jeżeli pracujemy nadal w miastach naszego pochodzenia, powiedzmy, żebyśmy nie musieli zbyt często jeździć. Ale są tacy, którzy jeżdżą raz w tygodniu na dzień lub dwa. Są tacy, którzy jeżdżą raz w miesiąc na tydzień lub kilka dni. Ale to jest na pewno jakaś taka trudność. Nie jest trudnością samotność na wsi. To często mnie o to różne osoby pytają. Czy to nie jest tak, że jesteśmy tam sami na końcu świata? Zupełnie nie. Przynajmniej nie w środowisku ruinerstwów jest jakaś taka duża potrzeba gromadzenia się, tworzenia społeczności, działania razem, spędzania wspólnego czasu. Więc z mojej perspektywy to trudne może być albo zarabianie pieniędzy, bo ma się taki zawód, który nieszczególnie się skleja z ruinerskim trybem życia albo z życiem gdzieś na końcu świata, albo rezygnacja z pewnych zawodowych szans. Bo choć prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła, bo część z nas przecież pracuje też tu na miejscu, w okolicach, to jednak pewnych firm, pewnych stanowisk i pewnych zarobków po prostu tu nie ma.
1: Prowincja nas wszystkich zawodowo pomieściła. Piękne sformułowanie, ale sądzę też, że nie każdy, kto przeprowadza się na Mazury, nawet w takie miejsce, które wymaga pieniędzy i miłości jak wasze, jest w waszym przekonaniu ruinersem. Przedstawiłam cię jako osobę, która integruje to środowisko, a dotarłam do ciebie, to nie wiem, czy wiesz, po lekturze jednego z artykułów gdzieś w internecie. Przeczytałam, że zależy wam nie tylko na tym, żeby przywrócić do życia te domy, nie tylko na tym, żeby zachwycać się drzewem, które rośnie obok niego, ale żeby bardzo mocno, z szacunkiem dla lokalnych społeczności, integrować się z tym, co was otacza. Udaje ci się to?
0: Nie wiem. My tworzymy bardzo taką dużą i różnorodną grupę i społeczność i różne osoby poświęcają się różnym tematom. Więc są takie, jak nasz przyjaciel Czarek, który został przewodniczącym koła gospodyń wiejskich i on niesamowicie animuje swoją społeczność. Ale są tacy, którzy zajmują się bardziej zabytkami, inni zajmują się ekologią, inni zajmują się kulturą albo sztuką, albo sportem. I oni się integrują z regionem albo z lokalnymi społecznościami jakby na tych polach, na których działają. I bardzo dużo robią dobrej roboty i bardzo dużo zmieniają na lepsze. I w ogóle kreują sytuacje, których tu wcześniej nie było. Więc nie wiem, czy mi się udało tak dobrze zintegrować. Mam wrażenie, że nasza społeczność, która składa się i z przybyszów, i z ludzi, którzy tutaj wyrośli i wyjechali, i wrócili, albo nigdy nie wyjechali, ona robi tak bardzo dużo w tak wielu kierunkach i dziedzinach, że mam wrażenie, że moja osobista rola polega, jest coraz mniejsza zresztą, kiedy to wszystko już tak świetnie działa, ale polega na tym, że ja tych ludzi łączę ze sobą jakoś. Więc nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ale wiesz, jak zapytałam cię o to, co najtrudniejsze, to spodziewałam się, że powiesz, że użyjesz słowa integracja, że powiesz o przełamywaniu barier, na przykład z nieufnością lokalnej społeczności. Ja ich tutaj wcale, ludzi żyjących na Mazurach, jakoś szczególnie nie piętnuję, bo myślę, że takie procesy dotyczą też, nie wiem, zmian w innych środowiskach niż tylko to mazurskie. Ale ty o tym w ogóle nie powiedziałaś, to znaczy zostaliście przyjęci z otwartymi ramionami?
0: Jak najszerzej.
1: Piękne.
0: Nie mamy żadnych, może tak, spotkałam się z bardzo serdecznym przyjęciem, względnie otwartym. To nie było tak, że od razu wszyscy zapraszali mnie na obiadki, ale wszyscy od razu bardzo chcieli mi pomagać, wskazywać, radzić. Nie spotkałam się z żadnym takim oporem wobec Warszawy.

0: wianki na Mazurach. Może dlatego, że też działam inaczej niż stereotypowa warszawianka na Mazurach. I też ludzie, których tutaj poznawałam, którzy później stali się członkami naszej społeczności, to są bardzo specyficzni ludzie. To są bardzo wyjątkowi ludzie, którzy jakoś działają inaczej niż taki warszawski letnik. Przy czym weźmy tego warszawiaka w cudzysłów, bo to chodzi w ogóle o przybyszy z daleka. Którzy bywają aroganccy, oddzielają się bardzo od lokalnej społeczności, są w jakiś taki niegrzeczny sposób nonszalanccy, rabunkowo traktują tutejszą przyrodę. Rozumiem, że to stąd mogą brać jakieś negatywne stereotypy dotyczące ludzi z zewnątrz i jakaś może niechęć, która ich tutaj spotyka, ale ja tego nigdy nie doświadczyłam. I też wiem, że ogromnie dużo ludzi przyjeżdża na Mazury nie na życie, tylko na wakacje, z wielką miłością do tego miejsca i z wielkim szacunkiem, spokojem, grzecznością i wszystkimi tymi dobrymi cechami, które byśmy chcieli widzieć w każdym napotykanym człowieku. Ale zakładam, że jeżeli spodziewałaś się odpowiedzi o problemach z integracją, to one by się, te ewentualne problemy, brały właśnie z jakichś takich wzajemnych uprzedzeń, stereotypów. Ja tego w ogóle nawet nie dotknęłam, ani nie zobaczyłam na Mazurach.
1: Pomyślałam, wiesz, bardziej o ostrożności niż o wrogości, żebym też nie brzmiała jak jakaś, wiesz, osoba niosąca złe przepowiednie albo złe emocje. Nie.
0: Ja też nie chcę przesadzać. To też nie chodzi o to, że spodziewałam się jakiejś wrogości albo że tylko taką stereotypową rzecz traktując, można tutaj spotkać. Nie, ale ja też nie miałam żadnych trudności. Po prostu zero. Bo ja tutaj przyjechaliśmy tutaj z mężem, jak byliśmy jeszcze bardzo zajęci. Mieliśmy bardzo rozpędzone sprawy warszawskie, robiliśmy remont tego domu, który trwał 1,5 roku i był o wiele bardziej kosztowny, niż się spodziewaliśmy, więc trzeba było na to zarobić. Ja kończyłam wtedy jakieś kolejne studia podyplomowe, uczyłam się do egzaminów. I nam trochę w ogóle nie przeszkadzało, że my byliśmy prawie sami tutaj. Tutaj jest mama Adama. I jacyś jego przyjaciele z dzieciństwa, którzy wrócili po studiach na przykład.
1: Tak.
0: Ale nie mieliśmy wielkiego grona znajomych. Ale byliśmy tak zajęci i pochłonięci tymi nowymi sprawami, nowym życiem, że w ogóle nawet tego nie spostrzegliśmy. Do tego mieliśmy w kółko gości z Warszawy, którzy przyjeżdżali do nas oglądać, co to za Mazury. I gdzie my się chcemy tutaj urządzić i przeprowadzić.
1: Ale
0: no,
1: z nich,
0: poznawać ludzi.
1: Z tych twoich znajomych łapało się za głowę? Co wyście najlepszego zrobili?
0: Nie. Oni wiedzieli, że my już jeden dom taki pod Warszawą wyremontowaliśmy i że bardzo chcieliśmy mieć dom na Mazurach. I wiedzieli, że potrafimy to zrobić, żeby to się nie zawaliło i żeby jakoś wyglądało. I też już byliśmy sprawdzeni. Nasi przyjaciele i nasze rodziny też wiedziały, że my już mieszkaliśmy na wsi niecały rok i że w ogóle nam ta Warszawa do niczego nie była potrzebna i w tej ciszy zieleni jesteśmy o wiele szczęśliwsi niż na stacji metra Świętokrzyska. No.
1: Ale porównanie rzeczywiście. Pewnie to mrowisko i to mrowisko teraz zupełnie inaczej ci się kojarzą, prawda? A czym jest, tak na koniec naszej rozmowy chcę cię zapytać, czym jest dziś, tu i teraz dla ciebie dobre życie?
0: To wolność. Myślałam o tym zupełnie z innej okazji wczoraj i doszłam do wniosku, że dobre życie to wolność. To jest możliwość zdecydowania o tym, jak się spędza dzień, jak się spędza rok, z kim się pracuje, kiedy. Trochę mniej zawsze możemy decydować za ile, ale też wolność decydowania o tym, z kim spędzamy codzienność, wakacje. Brak takiego przymusu wymuszonego przez okoliczności. Oczywiście to jest życie, więc jesteśmy bardzo przymuszeni przez życie do bardzo różnych ruchów i zwyczajów i aktywności. Ale życie na wsi daje o wiele więcej wolności niż życie w mieście. Chociaż czasem wybór jest ograniczony. Ale choćby to, że ono jest niskokosztowe w stosunku do tego, ile kosztuje życie w wielkim mieście, to daje dużo więcej wolności odzyskanej na odzyskanym czasie. Na przykład można troszkę mniej pracować, bo są mniejsze potrzeby. Oczywiście jest to też koszt rezygnacji z pewnych luksusów. Ale też życie na wsi jest tak luksusowe samo z siebie, bo jest w ciszy, wśród przyrody, wśród piękna, że trochę inne rzeczy zaczynają się liczyć i te, które wcześniej były ważne, okazują się wcale nie tak bardzo ważne. No bo my też mamy tutaj taki hashtag na Instagramie.

0: nie? Mieszkam na wakacjach. My też mieszkamy w takim przepięknym miejscu.
1: Piękne, rzeczywiście.
0: Oczywiście jest trudno w listopadzie i marcu, ale przez tą ciepłą połowę roku, tą zieloną, jest tak piękne, że to tutaj ludzie przyjeżdżają na wakacje.
1: Och,
0: my to
1: Ewo.
0: Mamy pod nosem, jak wyjdziemy na kawę na taras albo pojedziemy po pracy, jak zamykamy komputery, nad jezioro sobie poleżeć.
1: Jasne.
0: I
1: wiesz,
0: oczywiście to nie znaczy, że nie chcemy wyjeżdżać i zwiedzać świata, bo oczywiście nadal to robimy, kto tylko może i kto lubi, ale bardzo, bardzo dużo wolności, szczęścia i tego, co musieliśmy wcześniej tak wyszarpywać, wypracowywać, mamy po prostu z automatu, dlatego że tu mieszkamy. I staram się wszystkim ludziom, którzy urodzili się na Mazurach i którzy tu mieszkają cały czas, uświadamiać, jacy są uprzywilejowani, że mają to na co dzień.
1: Chłonę to, co mówisz i mam nadzieję, wiesz, że ktoś, kto nas słyszy, ktoś, kto nas słucha, to może ułatwi mu to podjęcie jakiejś ważnej decyzji. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i życzę ci spokoju w tej ciszy i może nam się też trochę udzieli. Ewa Bakota z nami w Apetycie na życie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Apetyt na życie. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
7: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
6: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie.
8: 31 minut po godzinie 17.
2: Gość Polskiego Radia 24.
8: Robert Hojda, Fundacja Aktywna Demokracja, projekt Zatrzymaj Faszyzm i Tour de Konstytucja. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
8: Witam pana bardzo serdecznie. Jak pan świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja?
9: No, moje świętowanie zaczęło się w piątek. Przewietrzyłem głowę, jeżdżąc motocyklem.
8: To jest całkiem przyjemny sposób na świętowanie tego właśnie momentu. Momentu, który przynosi dość ciekawy zwrot akcji politycznej, bo o konstytucji znów mówi się bardzo dużo. Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji, tak podczas przemówienia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli dziś na Placu Zamkowym mówił prezydent Karol Nawrocki.
10: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja.
8: Z kolei premier Donald Tusk uważa, że ewentualna zmiana konstytucji miałaby zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego.
11: Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski. Wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać. I trudno mi będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
8: O ewentualnych zmianach konstytucji mówił na naszej antenie także były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
12: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli będzie omijana, będzie gwałcona, nie będzie skuteczna. Jak zapisać, że ludzie mają dobrą wolę jak

0: wymusić, żeby ludzie, a szczególnie politycy, pracowali z dobrą wolą. Proszę mi wierzyć, tego żadna konstytucja nie jest w stanie zrobić. No i tylko trzeba wierzyć, że jednak tych ludzi dobrej woli będzie wystarczająco, żebyśmy po prostu nie pogubili się z tym wszystkim.
1: Mówił Aleksander Kwaśniewski, a w studiu przypomnę Robert Hojda. Jak pan, jakie wrażenia w panu wywołuje ta mozaika opinii?
2: No rzeczywiście jest to mozaika, ale dla mnie chyba wypowiedź pana premiera i pana prezydenta są mi bliższe mojemu rozumowaniu niż pana prezydenta Kwaśniewskiego, niż pana prezydenta Nawrockiego, ponieważ obóz władzy, który reprezentuje pan Nawrocki, pokazał przez lata rządów, ta strona polityczna, że konstytucja dla nich, czy dla byłego prezydenta Andrzeja Dudy, nie jest dokumentem, który ma wagę rzeczywiście taką narodową, obywatelską, społeczną, tylko jest narzędziem do swoich, pozyskiwania swoich, uzyskiwania celów typowo partyjnych, zmierzania i pozyskiwania też takich swoich przystanków w zdobywaniu rządów, i to rzeczywiście konstytucja pod tym względem da się urobić, że tak powiem, tak jak powiedział prezydent Kwaśniewski, że choćby była ona najlepsza, ale jeżeli nie ma dobrej woli, to ona nie pomoże nam. To jest, ja mogę przełożyć to już tak króciutko kończąc moją tą część wypowiedzi. Wszyscy wiemy, że jazda pod wpływem alkoholu jest groźna. I że jest to krótka droga do tego, żeby spowodować wypadek, i konsekwencje tego mogą być tragiczne. No i co z tego? I w dalszym ciągu ludzie jeżdżą po alkoholu, więc edukacja, rozmowa i przede wszystkim od najmłodszych lat budowanie prawdziwego patriotyzmu.
1: No tak, tyle że zapisy w kodeksie ruchu drogowego są dość precyzyjne. Tam nie jest napisane, że jazda po alkoholu jest karalna, tylko są konkretne przedziały, od którego momentu to już podlega karze. A jeśli przełożyć by to na konstytucję, to tam chyba jednak zaistniała pewna dowolność w niektórych kwestiach, prawda?
2: Tak.
1: Czy ogólnikowość na tym poziomie, że prowadzi do nieporozumień.
2: I tak, i nie. I tutaj rzeczywiście jest potrzeba tej dobrej woli. Polska, pierwszy artykuł Konstytucji mówi o tym, że Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. I teraz można to w dwojaki sposób rozbierać, bo w zależności od tego, kto ma władzę, ten będzie to odpowiednio interpretował i powie, że no ja przecież robię to dla dobra ogółu obywateli, wszystkich obywateli i zostałem wybrany i namaszczony przez obywateli. No tylko gdzie jest ta druga połowa? Czy niestety mniejszość, o której się nie dba, o której się nie pamięta. I to jest, wie pan, interpretacja, ta podobnie jak kwestia małżeństwa, tak? Że konstytucja, jedni mówią, że konstytucja mówi wyraźnie, że konstytucja chroni małżeństwo jako mężczyzny i kobiety, a inni twierdzą, że nie, bo konstytucja nie wskazuje na to, że w związku z tym nie może być małżeństwa z jednej płci. I tutaj nie wyklucza jedno drugiego. I teraz kwestia jest tylko woli, bo można się znowu dalej podeprzeć w tym wypadku, jak już idziemy artykułem 30 moim ulubionym konstytucji, która mówi o godności człowieka. I tak naprawdę to jest chyba taki punkt wyjściowy do rozpatrywania, w którym momencie ta konstytucja jest ewentualnie do poprawy, albo nie.
1: Czyli problematyczna nie jest sama konstytucja jako akt prawny, tylko raczej pewien spór polityczno, wręcz cywilizacyjny, który się toczy i który sprawia, że konstytucja jest wykorzystywana jako oręż w tym sporze?
2: No dokładnie tak. Dzisiaj nie ma szansy na zmianę konstytucji. To znaczy można zrobić to siłowo. To nie jest problem, bo tak jak konstytucja 3 maja też była robiona, ona była wprowadzona przecież w taki sposób, że data miała być ustanowiona 5 maja, przesunięto na 3 maja tylko dlatego, żeby część posłów nie zdążyła na to ustanowienie, bo byli przeciwni tejże konstytucji. No więc tam też były pewne zawirowania, więc umówmy się, Konstytucja 3 maja nie została wprowadzona też tak legalnie do końca, bym powiedział. Jeżeli dzisiaj ktoś będzie chciał ją wprowadzić, tak jak prezydent

0: Nawrocki sobie postawił datę 2030. Nie wiem skąd tą datę i co zamierza zrobić.
1: Wtedy się kończy kadencja.
0: Do tego, no tak, tylko że czy zamierza wtedy wprowadzić, jak rozumiem, bo chyba tego nie powiedział, że to wtedy ma być zmieniona konstytucja. Ja nie słyszałem w tej wypowiedzi.
1: Pomysł jest taki, żeby Rada Nowej Konstytucji, która dziś została ogłoszona, wypracowała do końca kadencji prezydenta założenia nowej konstytucji.
0: Znaczy ja nie mam
1: wątpliwości. Prezydent nowej konstytucji nie wprowadzi.
0: No tak, to oczywiście, że tak, tylko że patrząc na tą władzę, władzę poprzednią, może nie tą obecną, jeżeli mówimy o rząd, to wydaje mi się, że jakby, jeżeli w przyszłym roku wybory przejęłaby ponownie strona prawa Sejmu plus, no powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja w połączeniu i mieliby większość konstytucyjną, to konstytucję zmienią bardzo szybko. Nie będą czekać do 2030 roku. O tym jestem przekonany.
1: Wybory w przyszłym roku, jesienią, do tego momentu jeszcze się wiele może zmienić, ale wracając na chwilę jeszcze do analogii historycznych, dziś na naszej antenie profesor Odziemkowski mówił między innymi o kontekście powstawania Konstytucji 3 maja. Wspominał na przykład, że król, mówiąc delikatnie, nie przepadał za Hugonem Kołłątajem, a jednak byli w stanie obaj współpracować przy powstawaniu ważnego, jak się okazało, bardzo ważnego dokumentu. Czy to aby nie powinna być lekcja?
0: Tak, ale to były inne, zdecydowanie inne okoliczności.
1: To jest oczywiste.
0: Zwróćmy uwagę, no tu musimy się liczyć ze społeczeństwem obywatelskim. Ja będę zawsze na to patrzył, dlatego że wtedy w tej konstytucji wszyscy mówią głośno i wyraźnie, świetnie, że liberum veto zostało usunięte i że Sejm mógł obradować i nie można było zrywać Sejmu. To było bardzo ważne. Oczywiście, że tak, dla poprawności, dla zarządzania państwem, ale też w którym miejscu było to społeczeństwo obywatelskie. Tak naprawdę go nie było, bo byli chłopi, którzy poprzez konstytucję byli, no i tutaj zaczyna się w interpretacji, częściowo, umownie brani pod opiekę, ochronę państwa, ale i tak szlachta rządziła dalej. Także no, piękne słowa, pytanie tylko, co ona, ta konstytucja, mimo właśnie wspomnianych osób dogadania się i ustanowienia jej, co dalej wnosiła w życie obywateli polskich? Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Mam nadzieję, że obywatele będą się też przyglądać temu, co się będzie działo. I nie odpuścimy żadnego przepychania na zmiany konstytucji, bo możemy się obawiać tego, w którą stronę to by mogło pójść tak naprawdę, bo słyszę, że to prezydent miałby mieć w nowej konstytucji największą władzę.
1: To jest oczywiście narracja jednej strony, ale mamy ich w Polsce więcej. A ja, sięgając do tych analogii sprzed ponad 230 lat, miałem na myśli co innego. To mianowicie, że ludzie o różnych poglądach, o różnym spojrzeniu na świat, na politykę, są w stanie, w sytuacji, w której chodzi o coś więcej niż ich prywatny interes, siąść do stołu i rozmawiać. Niezależnie od efektu tych rozmów, są w stanie ze sobą się porozumieć. Dzisiaj to jest niemożliwe?
0: Polaryzacja jest tak daleko posunięta w Polsce, że trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby przy tej Radzie, w której powołanej przez prezydenta Nawrockiego, w której przy, między innymi ma zasiąść magister Przyłębska, to mieliby się na przykład pojawić, a tam wyobrażam sobie właśnie obecność chociażby prezesów, wszystkich prezesów Trybunału Konstytucyjnego. To jest w ogóle dla mnie podstawa, żeby usiąść i żeby rozmawiać o wykładni konstytucji, jak ona powinna mieć to brzmienie. Ale też, też mi trudno sobie z drugiej strony wyobrazić, żeby na, przepraszam, na zawołanie prezydenta Nawrockiego wspomnieni byli bardzo chętnie w tym, bardzo chętnie wzięli w tym udział. Fajnie by było też, żeby się pojawili rzecznicy praw obywatelskich, wszyscy, którzy byli dotychczas również praw dziecka. Tu jest cała potężna maszyna osób na razie, jeżeli mówimy o Radzie. W jaki sposób, jakie zmiany, no i oczywiście przedstawiciele sądów, szeroko pojętego prawa, to oczywiście też powinni być, żeby właśnie w takim zespole zacząć w ogóle nadawać jakiś dźwięk, spróbować rozmawiać na ten temat. A tutaj

0: Ja widzę jedną stronę tylko i wyłącznie.
1: Może problem polega też na tym, że często gubimy z oczu fakt, że coś mogłoby ewentualnie mieć skutek dla całości społeczeństwa, a tego rodzaju kwestie są rozpatrywane jako czyjś ewentualny sukces i równocześnie czyjaś porażka. To jest gra zero-jedynkowa. Jeżeli ktoś korzysta, to my przegrywamy i odwrotnie.
0: No tak, ale to politycy sprawili taką sytuację, w jakiej obecnie jesteśmy. W 1989 roku zupełnie inna sytuacja była w kraju i konstytucja 1997 roku to już zupełnie wprowadziła inny sposób patrzenia, myślenia, inny był klimat, ale a dzisiaj jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Jesteśmy bardzo mocno podzieleni. Do 30 roku nie wydaje mi się, żeby tutaj pod tym kątem cokolwiek się zmieniło. Bardzo bym chciał. To nie jest takie, dość pesymistycznie brzmię, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale...
1: Ja bym powiedział rzeczowo.
0: Bardzo bym chciał, żeby było inaczej. Bardzo mi na tym zależy, bo to mówimy o naszym kraju, o Polsce, nie o jakichś interesach partyjnych, partyjniackich. To mnie strasznie mierzi, kiedy widzę to, jak grają nami, szczególnie osobami, które nie do końca interesują się polityką i są jak, przepraszam, nie chciałbym, żeby się ktoś czuł urażony, ale tak jak przestawiani jak marionetki. A to wynika tylko z tego, że nie są zorientowani w tym, co się dzieje naprawdę. I to, co dzisiaj zaprezentował prezydent Nawrocki w swoim przemówieniu, sposób przemówienia, jego tembr głosu i zachowanie, dla mnie jest niedopuszczalne. To nie trzeba krzyczeć do kogoś, na kogoś, żeby osoby inteligentne zrozumiały, co ma do powiedzenia. I tutaj widziałem, że zagrała argument siły, a nie siła argumentu w tym momencie.
1: Wspomniał pan, że w latach 90. sytuacja była diametralnie inna, no ale przecież podziały w polityce wtedy też były i trudno mi uwierzyć w to, że obóz postsolidarnościowy pałał jakimś wielkim sentymentem czy wielką miłością do postkomunistów i vice versa.
0: No tak, ale my byliśmy wtedy, oczywiście, że były, i to były znaczące rzeczywiście tam tarcia i zgrzyty, ale... To był zupełnie inny klimat też do rozmów. Udało się zrobić naprawdę fantastyczną konstytucję. Tą, którą dzisiaj mamy, duch tej konstytucji, mimo tego, że on potrzebuje tych poprawek. Bo ja też uważam, że rzeczywiście są potrzebne w niektórych aspektach. Natomiast ten duch jest zdecydowanie, był wtedy inny niż ten, który dzisiaj nam towarzyszy. My niestety, proszę zwrócić uwagę, mamy wojnę za naszą granicą wschodnią na Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest osobą, na której nie można polegać, bo nie wiadomo, co za chwilę wymyśli, w jaki sposób, do czego się posunie. Nie możemy się otrzymać zamówionego uzbrojenia w terminie, który mieliśmy otrzymać. Wycofuje wojska, ma zamiar wycofać wojska z Niemiec. Robi małe ruchy, które idą i pokazują, jakby otwierają drzwi, uchylają, otwierają, nie wiem, Putinowi do Europy. I zagrożenie jest bardzo duże. A my w tym wszystkim jednak ciągle te partie polityczne między sobą rozgrywają swoje gierki, choć muszę powiedzieć, że tylko widać jedną stronę, która idzie w tą niebezpieczną dla naszego kraju, w tym niebezpiecznym kierunku. I tego się najbardziej boję, bo to jest prawa strona skierowana oczami do Trumpa, do Orbana, który już na szczęście nie jest u władzy, i do skrajnie nacjonalistycznych ruchów i partii politycznych w Europie. I to źle wróży dla Polski.
1: Wróćmy do konstytucji. Wspomniał pan, że ta, która została uchwalona w drugiej połowie lat 90. wymagałaby dziś pewnych korekt, pewnych poprawek. W których aspektach?
0: No jest, no właśnie jak wspomniałem odnośnie tego chociażby, żeby nareperować kwestie małżeństw jednopłciowych. To jest ta kwestia. pewnie tutaj zaraz by się odezwali prokuratorzy, bo nie są objęci, że tak powiem, ochroną konstytucyjną, zawody prawnicze. I owszem, ale prokuratorzy są odsunięci nieco na bok i tutaj trzeba byłoby zwrócić na nich, na im też oddać swoją uwagę i te kwestie poukładać.

0: Z takich rzeczy, takich podstawowych, o których mógłbym powiedzieć, no, nie będę teraz w tej chwili wyciągał z głowy, bo gdzieś mam to głęboko i nie pamiętam też tego. Natomiast ja bym szedł w stronę prezydenta jeszcze, tej kwestii niezwłoczności chociażby i a propos sędziów, których prezydent powołał i nie powołał. Albo nie tyle powołał, przepraszam, bo to chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc prezydent ich nie powołuje, ale przyjmuje...
1: Ślubowanie wobec prezydenta.
0: Wobec. I teraz chociażby zmiana tego słowa wobec, co znaczy wobec, tak? Czy można to zrobić wobec, czy w ogóle trzeba to robić? Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach? I to już takie precyzyjne omówienie tego byłoby czymś naprawdę rozwiązującym całą sytuację. Tutaj widać, że prezydent ma hula tak sobie swobodnie i dowolnie, jak tylko chce. No i tu jest ta kwestia tej woli, bo jestem przekonany, że i prezydent Duda, i prezydent Nawrocki doskonale wiedzą, jak można wykorzystać konstytucję i w którą stronę ją naciągać, tak żeby to było zgodne z ich oczekiwaniami, ostatecznie wygranymi tymi potyczkami.
1: Jeżeli są niedopowiedzenia, albo jeżeli są pewne sformułowania na takim poziomie ogólności, że nie ma precyzyjnego rozgraniczenia, no to myślę, że niezależnie od nazwiska, wielu polityków skorzystałoby z takiej możliwości.
0: No właśnie, i to jest bolesne, bo pierwszy artykuł Konstytucji. Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. I jeżeli w Sejmie zasiadają posłowie i posłanki wybrani przez obywateli i ci niosą jakiś ciężar odpowiedzialności za to, co robią, to powinni pamiętać o tym, że robią to dla swoich obywateli, dla wszystkich obywateli. Niestety, jak widzę i słyszę niektóre wypowiedzi posłów i posłanek, no, ręce mi opadają, bo to jest poziom, który i czym się zajmują, to jest poziom, który uwłacza posłowi i posłance, a już nie powiem o kwestii też kwestiach finansowych, przywłaszczania pieniędzy, rozliczeń i temu podobnych. Zeszliśmy, nie wiem, czy to zabrzmi dobrze w tym wypadku, ale pozwolę sobie na to porównanie, zeszliśmy na psy, chociaż bardzo kocham te zwierzaki. Sam mam chorego trochę pieska i tak go pozdrawiam.
1: Nie ma w tym momencie ani osoby, ani siły politycznej, która byłaby w stanie zbudować w parlamencie większość konstytucyjną. Czy to oznacza, że kolejne lata to będzie funkcjonowanie tej konstytucji, którą uchwaliliśmy w 97 bez żadnych poprawek? Jakoś będziemy musieli się w tej sytuacji odnaleźć?
0: No tak, no tutaj nie mamy innego wyjścia. Na razie jest ten jeden dokument, który obowiązuje. Jest to dokument niepodważalny i tutaj nie można zrobić sobie od tak bez spełnienia warunków, które by te zmiany wprowadziły rzeczywiście zgodnie z prawem. Choć to jest za dużo już powiedziane. Ja już zaczynam się, czasami sam obserwuję i się gubię. Co się dzieje zgodnie z prawem, a co się nie dzieje zgodnie z prawem. Cały czas trzeba to kontrolować i jesteśmy zapędzeni przez polityków właśnie jako obywatele i chyba o to chodzi trochę, do takiego kąta, z którego jest najbezpieczniej obserwować wokół, bo kąta dlatego, że mamy za plecami ściany dwie i wiemy, że przynajmniej od tyłu tam nie dostaniemy, a przynajmniej tutaj możemy się w jakiś sposób bronić, o ile będziemy dobrze się rozglądać. Tak obowiązuje ten dokument i o tym chyba często zapominają i posłowie, i prezydent, że to jest dokument obowiązujący dzisiaj.
1: Wyborcy są w sytuacji, w której muszą wybrać albo A, albo B. Mamy dwa zestawy do wyboru i nic pośrodku.
0: To właśnie tak wygląda ta sytuacja i to jest trudna sytuacja dla nas wszystkich.
1: Dla polityków myślę akurat bardzo wygodna, bo łatwo postawić nas w sytuacji szantażu emocjonalnego, stwierdzając, że jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. To jest bardzo bolesne uproszczenie i myślę niestety w skutkach bardzo tragiczne, abyśmy nie musieli tego nigdy testować w praktyce. No dobrze, a jeśli chodzi o świętowanie i o obywateli i naszą świadomość i kondycję konstytucjonalną, jak pan ją ocenia?
0: No dobrze, że ten temat, wracamy do tego tematu, trochę lepiej, lepszy oddech. No wydaje mi się, że

0: że oczywiście, że świętowanie jest bardzo potrzebne. Trochę mnie zmartwiło to, jeżeli mogę, bo to jest wszystko razem spójne ze sobą. Dopiero co mieliśmy 22. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przecież 2 maja, 3 maja właśnie święto Konstytucji. Ja to wiążę dlatego, że po pierwsze wydaje mi się, że ta nasza radość tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ona przygasła. Pewnie na skutek też działań politycznych i tej narracji, że chce się nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Już teraz przestają się kryć z tą narracją przedstawiciele prawej strony sceny politycznej. Jeżeli chodzi o konstytucję, widziałem w jednej z telewizji informację, że dzisiaj czytamy konstytucję, że wszyscy mówimy o konstytucji. Tylko moje pytanie jest takie: a co będzie jutro? Na ile my będziemy pamiętać o tym dokumencie w codziennym naszym życiu? Na ile sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest dokument, który nam może pomagać naprawdę codziennie niemalże w różnych sytuacjach? Na ile będziemy ją szanować? Bo nie wystarczy tylko wyjść, proszę się nie gniewać, ale pomachać flagą albo krzyknąć kilka razy konstytucja, konstytucja w dniu jakiejś rocznicy święta. To sprawę nie załatwia. Wydaje mi się, że za mało nacisku jest w szkołach. Ja dostałem informacji ze szkoły średniej od uczniów, jak rozmawialiśmy ostatnio, że bardzo żałują, że niestety, ale ucięto im lekcje wychowania obywatelskiego i nie mogą rozwijać tego szerzej.
1: A coś w zamian?
0: Nie ma nic w zamian.
1: A, rozumiem. Pan wspomniał o tym entuzjazmie wobec Unii Europejskiej. Myślę, że po 22 latach w każdym związku następują pewne zmiany i nie mówię, że musi być gorzej, jest po prostu inaczej. 22 lata to jest szmat czasu.
0: Zgadzam się, tylko że przez 22 lata mieliśmy okazję obserwować to, co Unia Europejska, czyli my w Unii Europejskiej, co my otrzymaliśmy w zamian za to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej jako Polska. I ja jeżdżąc i właśnie po Polsce i motocyklem obserwując naprawdę w zakątkach jak Suwalszczyzna, gdzie to był kiedyś zapomniany świat. Ja dzisiaj jeżdżę, patrzę na tablice, patrzę na trasy i te tablice, które stoją przy tych trasach, bezpiecznych przejazdów i tak dalej. To mamy dzięki Unii Europejskiej. To jest jeden z elementów.
1: Ale to o tym wiemy i o tym pamiętamy, tylko że po 22 latach już nikt nie skacze z radości, bo to się stało dla nas oczywistością.
0: Wie pan, dobre małżeństwo będzie ze sobą 40 i 50 lat i nigdy się sobą nie znudzi. Po prostu trzeba umieć korzystać z tego, że się można fajnie uzupełniać i po prostu to trzeba pielęgnować. Jak się to odłoży gdzieś tam, samo się nic nie zrobi.
1: To prawda, chociaż na dyskusję o naszym miejscu w Unii Europejskiej jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj, 3 maja, świętujemy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i przy okazji rozmawiamy o kondycji tej z 97. i przyszłości Konstytucji jako takiej w Polsce. Bardzo panu dziękuję. Robert Hojda, Fundacja Aktywna Demokracja, projekt Zatrzymaj Faszyzm i Tour de Konstytucja. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Państwu również życzymy pięknego i spokojnego niedzielnego wieczoru. Za niespełna 3 minuty będzie 18.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
7: A jak się mówi dom?
6: No to już było. To ty mi powiedz.
7: Home. A jak jest tęsknię?
6: Miss.
7: A wróć?
6: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
8: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność.

0: Sprawdź na dkms.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polacy wracają z majowego weekendu. W informacjach powiemy o utrudnieniach na drogach. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej to powód wizyty premiera w Armenii. Szef rządu jeszcze dziś spotka się z premierem Kanady. Prezydent chce nowej konstytucji. To nie jest dobry czas na zmiany, komentuje minister nauki. Minęła 18. Łukasz Pastor, dzień dobry. Kończy się majówka, Polacy wracają do domów z długiego weekendu. Tysiące funkcjonariuszy pilnuje bezpieczeństwa na drogach całego kraju. Mundurowi sprawdzają stan trzeźwości kierowców i prędkość jazdy. Wypadków jednak nie brakuje. Zablokowana jest droga krajowa nr 40 na Opolszczyźnie. Między Prudnikiem a Głogówkiem auto zderzyło się z motocyklistą. Dwie osoby są ranne, trasa jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Przenosimy się na autostradę A2. Jeszcze przez kilka godzin mogą potrwać utrudnienia między węzłami Wartkowice a Emila Włódzkiem. Trasa jest nieprzejezdna w stronę Warszawy. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i motocykl. Cztery osoby są ranne. Tam również wyznaczono objazdy. Przypomnijmy, trwa policyjna akcja Majówka 2026. Policjanci sprawdzają m.in. stan trzeźwości kierowców. To osoby pod wpływem alkoholu wciąż są plagą na polskich drogach, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
2: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
1: W ciągu dwóch pierwszych dni majowego weekendu na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. Premier rozpoczął wizytę w Armenii. Jej główny cel to udział w jutrzejszym szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dziś spotkanie Donalda Tuska z premierem Kanady i udział w uroczystej kolacji wydawanej przez władze Armenii. Na miejscu jest Agata Król.
3: Uroczysta kolacja wydana przez prezydenta, premiera oraz przewodniczącego parlamentu Armenii zakończy pierwszy dzień wizyty polskiej delegacji w Erywaniu. Nie jest to jednak pierwszy punkt programu. Wcześniej zaplanowane zostały rozmowy bilateralne z premierem Kanady. Tych na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej będzie kilka. Wśród nich również spotkania z przedstawicielami Turcji, Wielkiej Brytanii, Armenii i Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania organizacji powołanej po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale nie jedyne. Stałe utrzymywanie kontaktów i spójność polityczna wśród państw będących również poza Unią Europejską jest ważna w dobie geopolitycznej niepewności, jaką mamy dziś na świecie, mówił szef polskiego rządu. Od 4 lat ponad 40 państw Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotyka się 2 razy do roku, by rozmawiać o zagrożeniach wynikających z konfliktów, odporności na nie i sposobach reagowania na kryzysy, w tym gospodarcze. Zarywania Agata Król, Polskie Radio.
1: To nie jest dobry czas na nową konstytucję, mówi minister nauki. Marcin Kulasek tak skomentował inicjatywę prezydenta. Karol Nawrocki zapowiedział dziś rozpoczęcie prac nad nową ustawą zasadniczą.
4: Być może w dobrym czasie trzeba będzie reformować, ale to nie jest dobry czas na zmianę konstytucji. Panie prezydencie, apeluję, więcej podpisanych ustaw dla Polek i Polaków, mniej polityki. Tak będzie dla wszystkich lepiej.
1: Mówił Marcin Kulasek. Dziś Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Wręczył też nominację jej pierwszym członkom. W skład prezydenckiej rady weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na koniec Czechy i konwój wolności w Pilźnie. W ten sposób miasto uczciło rocznicę wyzwolenia spod niemieckiej okupacji przez wojska amerykańskie.

0: amerykańskie. W wydarzeniu wzięły udział setki rekonstruktorów, także weterani.
1: Jako klub 16. Dywizji Pancernej jechaliśmy na czele i mieliśmy zaszczyt wieść weteranów oraz ich rodziny. To ogromne przeżycie. Atmosfera wydarzenia jest znakomita. Jesteśmy tu od czwartku. Rozbiliśmy obóz, ludzie przychodzą, oglądają sprzęt, zadają pytania.

0: 1945 roku. Jesteśmy tu od 2 dni, przyjechaliśmy wcześniej, żeby poczuć atmosferę i było warto. Program tego wydarzenia trzyma poziom.
1: Z rekonstruktorami i uczestnikami konwoju wolności rozmawiał Wojciech Stopba. Pilzeńskie obchody Święta Wolności potrwają do środy. W najbliższych dniach zaplanowano uroczystości upamiętniające ofiary II wojny światowej oraz żołnierzy, którzy wyzwolili miasto w maju 1945 roku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Majowy weekend kończy się słońcem i wysoką temperaturą. Prawie w całym kraju ciepło, tylko nad morzem temperatura poniżej 20 stopni. 23-24 stopnie na południu, 25 kresek pokazują termometry na wschodzie. Najcieplej na zachodzie do 28 stopni Celsjusza.
2: Klimat.
1: Jeszcze przez godzinę warto wykorzystać nadmiar prądu w sieci. Połowa energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 40%. Na południowym wschodzie Polski jakość powietrza jest dobra, w pozostałej części kraju jest umiarkowana. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach, lokalnie w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i dolnośląskim. Na większości terytorium Polski zagrożenie jest wysokie lub bardzo wysokie.
2: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 18.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do północy, a to wieczorne wydanie magazynu w Polskim Radiu 24. Zaczynamy od radia podcast. Dziś ważne pytanie. Dlaczego powiedzenie, stwierdzenie, w czym mogę pomóc, dla niektórych może zabrzmieć niczym prowokacja?
4: Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
6: Językowe poradnie telefoniczne, prowadzone najczęściej na uczelniach, to takie infolinie, do których można się dodzwonić, by zadać pytanie językoznawcy. Wiem, że obecnie działają na pewno 3 takie poradnie w Wrocławiu, w Poznaniu i w Gdańsku. Być może jest ich więcej. Rozmowy, które tam się odbywają, wątpliwości, z którymi dzwonią użytkowniczki i użytkownicy języka, są trochę jak sejsmograf zmian kulturowych, społecznych, obyczajowych czy politycznych. Jasne, że pojawiają się tak zwane rytualne pytania, chociażby czy kakao można odmieniać, albo czy to prawda, że poszłem przestało być błędem. Kilkanaście lat temu, kiedy pracowałem w takiej poradni, usłyszałem opowieść, która mnie zaskoczyła. Otóż klientka pewnego banku, kiedy usłyszała dzień dobry, w czym mogę pomóc, poczuła się tym powitaniem urażona. Pani z banku zadzwoniła, by zapytać, czy rzeczywiście zwrot, w czym mogę pomóc, jest obraźliwy. W tym odcinku podcastu Łatwo powiedzieć spróbujemy się dokładnie przyjrzeć tej kwestii. Zacznijmy od nakreślenia kontekstu. Zwrot, w czym mogę pomóc, pojawia się najczęściej w komunikacji instytucjonalnej, wtedy, kiedy kogoś obsługujemy. Może to być komunikacja urzędowa, ale może być też firmowa. Może być kontakt bezpośredni, na przykład wchodzimy do sklepu i wtedy słyszymy: dzień dobry, w czym mogę pomóc. Może to być także rozmowa telefoniczna. Co więcej, osoba, która wita nas tym zwrotem, w czym mogę pomóc, najczęściej nie mówi tego z własnej woli, ponieważ ma to w scenariuszu rozmowy przygotowanym przez swoich przełożonych. Bardzo często w firmach i w urzędach są tak zwane skrypty obsługowe lub też standardy obsługi klienta czy petenta, w których zapisane są konkretne sformułowania na różne okazje. Problem w tym, że zwrot powitalny jest aktem grzecznościowym o funkcji strategicznej, co oznacza, że w pewnym sensie zdradza filozofię komunikacji, którą stosuje dana firma, albo sposób myślenia osoby, która tych zwrotów używa. Jeżeli zatem

ktoś powie na przykład, proszę mi pozwolić to wyjaśnić, to filozofia wypowiedzi jest nieco inna niż gdybyśmy powiedzieli na przykład, proszę mi pozwolić to wytłumaczyć. No, różnica między wyjaśnić a tłumaczyć jest niewielka, ale jednak istotna z perspektywy relacyjności czy też dodatkowych skojarzeń, ponieważ mamy dość bogatą frazologię, w której tłumaczy się coś negatywnie, na przykład tłumaczyć coś komuś jak krowie na rowie, a zatem duża szansa, że czasownik tłumaczyć wywoła trochę inny efekt i odbiór bardziej negatywny niż czasownik wyjaśnić. Językoznawcy mówią, odezwij się, a powiem ci, kim jesteś, odezwij się, a powiem ci, jak myślisz, jak mnie traktujesz. Pamiętajmy też, że wiele osób może interpretować nasze słowa wbrew naszym intencjom. Często zdarza się, że ktoś powie coś, co miało być neutralne albo pozytywne, a zostało odebrane negatywnie. Taka rozmowa codzienna, kochanie, czy wyprasujesz mi koszulę, może się skończyć interwencją komunikacyjną, czyli na przykład odpowiedzią dopiero wtedy, kiedy użyjesz mojego imienia z dowodu albo z aktu urodzenia. Tak wygląda komunikacja między wierszami, to znaczy wiele znaczeń przekazujemy nie wprost i te znaczenia możemy także przypisywać osobie, która do nas mówi lub się zwraca na piśmie. Pamiętam wydarzenie sprzed kilkunastu lat, które zmieniło mój sposób komunikacji ze studentami. Otóż po referacie, znakomitym referacie pewnej studentki powiedziałem, pani Kasiu, świetny referat, doskonale pani przeanalizowała literaturę przedmiotu i przygotowała dla nas także materiały z wnioskami. Natomiast studentka nie przyjęła tego komplementu i odpowiedziała, panie Tomeczku, pan też dzisiaj wygłosił wyborny wstęp do zajęć. To panie Tomeczku dało mi do myślenia. Prawdopodobnie studentce nie podobało się to, że użyłem jej imienia w wersji zdrobniałej. Od tego czasu uważam, jak mówię do studentów i studentek i czy oni akceptują takie formy grzecznościowe. Przejdźmy jednak do obsługi klienta, ponieważ współcześnie funkcjonują w obsłudze klienta, czyli w komunikacji firm i urzędów, różne paradygmaty, które się historycznie nakładały. Pierwszy paradygmat, czyli sposób komunikacji, który możemy zastać w firmach czy w urzędach, to jest paradygmat feudalny. Ten sposób obsługi jest najstarszy i zakłada, że klient jest naszym panem, czyli oparty jest na podejściu służalczym. No i co ciekawe, pierwsze powitania odnotowane w literaturze, w poradnikach, nie były o pomaganiu, tylko były o służeniu. Na przykład poradnik, czy słownik właściwie polsko-niemiecki z lat 30. ma tytuł Czym mogę służyć? Prawdopodobnie pod wpływem języka niemieckiego, dlatego że tam jest ta wypowiedź po niemiecku womit kann ich dienen. Więc to jest punkt wyjścia naszych rozważań. Otóż w polskiej kulturze typowa strategia obsługowa to jest bycie czyimś służącym, czyli zakładanie, że klient jest dużo ważniejszy i jest naszym panem. I żeby nie być gołosłownym, przeczytam Państwu fragment wiadomości krawcowej do arystokratki, dla której ta krawcowa szyła pewnie piękną suknię, z końca XIX wieku. Proszę posłuchać tej służalczości. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi wielmożna pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu i od jutra rana może być zabraną. Byłabym najchętniej odesłała ją sama, gdyby nie wyraźne życzenie wielmożnej pani, ażeby została u mnie aż do przyjścia jej służącego, który ma ją zabrać. Jej służącego. I cała wiadomość jest rozbudowana, ale kończy się w sposób następujący. Szczęśliwą będę, jeżeli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy, o które pokornie upraszam, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą. I tu był podpis. Z tego zwrotu pożegnalnego, jakże rozbudowanego, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą, dzisiaj pozostało nam tylko z uszanowaniem, z poważaniem. Bardzo skróciły się te zwroty grzecznościowe, ale strategia służalcza czy paradygmat feudalny funkcjonuje do dzisiaj.

0: Niektórzy nadal odbierają telefony i mówią, czym mogę służyć. Mamy przecież biuro obsługi klienta, czyli biuro służenia klientowi i służbę cywilną, która przecież służy obywatelom. To nie jest pomoc cywilna. Nie chodzi tu zatem o pomaganie, tylko właśnie o służenie. Niektórzy też piszą dość staroświecko w mailach czy w listach. Pozostaje do usług na końcu wiadomości właśnie. W razie pytań pozostaje do usług. Tak brzmi najczęściej dziś ten zwrot. Po wojnie pojawił się drugi paradygmat, który nie wyparł tego pierwszego, tylko był jego konkurentem. Nazwijmy go sobie paradygmatem protekcjonalnym. W komunikacji w czasach PRL ten paradygmat pojawił się w sklepach, ale bardzo szybko także dotarł do służby zdrowia. To są wypowiedzi w stylu czego, niech wybiera, niech się zastanowi, niech wyjdzie. Kojarzymy ten styl bezosobowy albo trzecioosobowy. On był bardzo protekcjonalny, no i pokazywał tak naprawdę, że ten klient czy petent, który się zjawia w danej przestrzeni instytucjonalnej, jest intruzem, jest niemile widziany, być może nam przeszkadza nawet w spędzaniu dobrze wolnego czasu. Świetną ilustracją paradygmatu protekcjonalnego jest film Pora umierać, gdzie Danuta Szaflarska wchodzi do przychodni, lekarka mówi niech wejdzie i siądzie właśnie w tym tonie protekcjonalnym. Starsza pani, którą gra Danuta Szaflarska, zdziwiona, patrzy lekarce głęboko w oczy i mówi słucham pani doktor. Kiedy lekarka powtarza swoją protekcjonalną wypowiedź, Danuta Szaflarska chlapie drzwiami, powiedziawszy wcześniej, a niech się pocałuje. Tutaj pojawia się miejsce, gdzie plecy, jak mawiał Edmund Niziurski, tracą swą szlachetną nazwę. Więc wróćmy do naszego wątku obsługi klienta. Paradygmat protekcjonalny pojawił się w dobie PRL, no i był związany z niegrzeczną, dość oschłą, arogancką obsługą klienta przede wszystkim w urzędach, natomiast w sklepach także się pojawił i pewnie dzisiaj znaleźlibyśmy także przykłady takiego językowego zachowania. W okresie transformacji, czyli jesteśmy już pod koniec lat 90. XX wieku, pojawia się w Polsce trzeci paradygmat, trzecia filozofia obsługi klienta. Nazwijmy ten model paradygmatem paternalistycznym. Zresztą podejście paternalistyczne jest całkiem słuszne w czasach, kiedy cała rzeczywistość się uwalnia, zarówno gospodarcza, jak i kulturowa. Pojawiają się nowe sklepy wielkopowierzchniowe, wielkie hipermarkety i w tych hipermarketach zaczyna się powtarzać zwrot grzecznościowy, o którym dzisiaj mówimy, czyli w czym mogę pomóc. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego. How can I help you? Albo how may I help you? Mówiło się po angielsku, czy mówi się po angielsku. I ten napis pojawia się w różnych wersjach na koszulkach osób obsługujących, pomagających zorientować się w tych wielkich sklepach Polakom, którzy są przyzwyczajeni co najwyżej do supermarketów. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy można było przyznać, chyba że wszyscy byliśmy zagubieni, w związku z tym ta pomoc, nadopiekuńcza pomoc, paternalistyczna pomoc, pełniła swoją konkretną funkcję. No i ten zwrot z czasów właśnie transformacji funkcjonuje do dzisiaj. On zyskał największą popularność, czyli rzeczywiście wygrywa konkurencję z przedwojennym czym mogę służyć. Wygrywa na szczęście także konkurencję z tym hamletowskim, ale raczej przez CH bym to napisał. Chodzi o słowo pochodzenia biblijnego ham, a nie hamlet. Z tym hamletowskim czy hamletycznym protekcjonalnym czego albo co się tak patrzy, niech wybiera. I takiego zdania są też językoznawcy, którzy odpowiadają na pytania w poradniach, w poradni językowej PWN na przykład. Mirosław Bańko, profesor językoznawca, odpowiada, że w gruncie rzeczy to w czym mogę pomóc jest o niebo lepsze od tych zwrotów powitalnych czy jakości obsługi w czasie PRL. W związku z tym powinniśmy się cieszyć, że tak w sklepach dzisiaj uprzejmie do nas się zwracają.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Można chyba zatem sformułować hipotezę, że zwrot w czym mogę pomóc przestał się przyjmować z powodów kulturowych. To znaczy jest zapożyczeniem obcym naszej kulturze, w naszej kulturze opartej na obsłudze służalczej czy tej feudalnej. Pomaganie zmienia perspektywę i wywyższa nieco osobę, która pomaga. W przeciwieństwie do kultury

Kultury anglosaskiej, gdzie ten zwrot jest naprawdę bardzo grzeczny, uprzejmy. Nawet pamiętają Państwo, jeżeli Państwo oglądali, jeżeli nie, to zachęcam, serial Nowy Amsterdam, gdzie lekarz, dr Max, czyni sobie z tego pytania, w czym mogę pomóc, filozofię życiową i filozofię swojego szpitala, i zadaje to pytanie zarówno pracownikom, jak i pacjentkom czy pacjentom, i na podstawie tego pytania wprowadza zmiany. Tymczasem w naszej kulturze ten zwrot się przestał przyjmować i mam podejrzenia, kiedy. Otóż jest taka scena, jest taka polska odpowiedź kinematograficzna na angielskie pomaganie, kiedy w filmie Poranek Kojota dwóch gangsterów przychodzi do głównego bohatera i on z taką radosną, uliczną frazą ich pyta, w czym wam mogę pomóc, chłopaki. Panowie gangsterzy odpowiadają w spuszczeniu sobie, no, w wolnym tłumaczeniu, łomotu, no i dochodzi chyba nawet w tej sytuacji do pobicia. Od tego momentu zaczynamy faktycznie zauważać w Polsce obecność tak zwanych mistrzów ciętej riposty, czyli osób, które w obsłudze klienta nie akceptują tego zwrotu, próbują ironizować, odpowiedzieć żartem, czasem agresywnie lub wulgarnie, i zamiast odpowiedzieć, w czym im można pomóc, mówią na przykład w skoszeniu trawnika, w zmyciu okien, w wyprowadzeniu psa, w nakarmieniu kota. Dowodem tej perspektywy krytycznej jest wpis z poradni językowej PWN z 2014 roku, w którym ktoś pisze tak: nie znoszę, kiedy zaraz po wejściu do sklepu ekspedienci pytają mnie, w czym mogę pomóc. Nawet na dworcu kolejowym w Międzyzdrojach chodzą wynajęte studentki w jaskrawych kamizelkach z takim właśnie napisem. Gdzie się nie ruszyć, ktoś oferuje mi pomoc. Czy jest to właściwe zapytanie w takich sytuacjach? Pyta korespondent lub korespondentka. Czy nie dałoby się powiedzieć prościej albo grzeczniej? Chyba pojawiały się problemy w polskich sklepach, zwłaszcza w dużych sklepach, z tym powitaniem i z agresywnymi lub krytycznymi reakcjami klientów, ponieważ jedna z sieci drogeryjnych wprowadziła dwa kolory koszyków. To była słynna sprawa, słynna historia. Jeżeli nie orientujemy się w kosmetologii, nie wiemy, czym się różni eyeliner od smokey eye, bierzemy czerwony koszyk i wszyscy wtedy próbują nam pomóc, próbują się nami zająć i odpowiednio doradzić. A jeżeli znamy tę różnicę, wiemy, że półki w kolorze różowym są adresowane do kogoś innego niż półki w kolorze niebieskim, bierzemy czarny koszyk i nikt nam nie pomaga. Ciekawe, jak zakończył się ten eksperyment. Nie jestem pewien, czy te koszyki w sieciówce, o której mówię, jeszcze funkcjonują. Skala takich negatywnych reakcji musiała być jednak duża. Ten telefon, który odebrałem kilkanaście lat temu w poradni telefonicznej, nie był jednostkowy, ponieważ w słowniku, dokładnie w wielkim słowniku języka polskiego, to jest obecnie najlepszy, najbardziej rozbudowany i na bieżąco aktualizowany słownik, pojawiła się adnotacja, że zwrot "w czym mogę pomóc" może być przez wiele osób oceniany negatywnie, co oznacza, że musimy uważać na to, by kogoś nie urazić, jeżeli chcemy zaoferować mu właśnie pomoc w tym paternalistycznym, nadopiekuńczym paradygmacie obsługi klienta. Domyślam się, że chodzi tutaj o sytuacje ogólnosprzedażowe, no bo raczej jeżeli dzwonimy na przykład na pogotowie albo do TOPR, albo przychodzimy do mechanika, no to jednak mamy problem i wtedy ktoś powinien się jednak odezwać właśnie w tym stylu i nie powinno to nikogo razić. Na koniec przyjrzyjmy się problemowi z perspektywy ilościowej. Niedawno przeprowadziłem ankietę w trzech bankach, w której udział wzięło ponad 160 osób, pracowników placówek infolinii, czyli to byli pracownicy i pracowniczki, które odpowiadają na pytania klientów, kontaktują się z nimi bezpośrednio. No i 75% osób badanych powiedziało, że rzeczywiście spotyka się w pracy z mistrzami ciętej riposty. Wiele osób średnio raz na tydzień tak właśnie reaguje. Sam zwrot tych pracowników przeze mnie badanych raczej nie drażni, no ponieważ używają go dość często właśnie ze względu na ten obowiązek zawodowy. Od badanych osób dowiedziałem się także, co odpowiadają mistrzowie ciętej riposty. To ciekawe, czy są grzeczni, czy ironiczni, złośliwi, cyniczni, a może agresywni. Okazuje się, że tych grup jest kilka i typy odpowiedzi są naprawdę różne. Przede wszystkim jest grupa osób, którym prawdopodobnie nic się nie podoba, ponieważ reagują

źle na samo powitanie dzień dobry. Kiedy słyszą dzień dobry w banku, być może są uprzedzeni po prostu do bankowości, odpowiadają najczęściej: ten dzień nie jest dobry, a skąd pani wie, że dzień jest taki dobry, proszę mi nie mówić, co jest dobre, nie taki dobry, muszę czekać, aż się pani ogarnie, dla kogo dobry, dla tego dobry. Takich wypowiedzi mam bardzo dużo. Dziwne. Dzień dobry przecież nie oznacza, że mamy dzień dobry. Jest to po prostu powitanie. Po drugie, są osoby, które źle reagują na to dzień dobry, także dlatego, że przeżywają jakiś trudny moment w swoim życiu. Jedna z badanych ekspertek bankowych powiedziała, że to pytanie na pierwszej linii frontu użyła takiego określenia. Dla niej ten kontakt jest rzeczywiście mocno niebezpieczny, ma takie odczucie kontaktu wojennego. No, w każdym razie to powitanie coraz częściej jest krytykowane, czy spotyka się ze złymi reakcjami osób, które przychodzą na przykład w sprawach spadkowych, mają w dłoni akt zgonu i słychać wtedy komentarz w stylu: a pomoże mi pani odzyskać męża albo tatę? Więc widzą państwo, że nie jesteśmy w stanie panować nad emocjami w sytuacji stresowej i wtedy dosłownie zaczynamy interpretować nawet grzeczne, uprzejme wypowiedzi bez względu na to, jak one są mówione i przez kogo. Teraz grupa trzecia osób, które reagują negatywnie, odnoszą się już bezpośrednio do tego powitania, w czym mogę pomóc. Te osoby odbierają to tak, jakby ekspertka czy ekspert w banku przypisywał im jakiś rodzaj dysfunkcji, jakiś rodzaj niepełnosprawności, to takiej rozumianej fizycznie. Odpowiedzi, które się wtedy pojawiają, to na przykład: a co ja, inwalida jestem, że trzeba mi pomagać? Czy ja wyglądam, jakbym potrzebował pomocy? Pomoc to mi mogą w szpitalu. O, nie wiedziałem, że trafiłem do MOPS. Tak mniej więcej wypowiadają się osoby z tej grupy. Po czwarte, wyraźny, silny typ osób, którym nie podoba się to powitanie, odbiera to ironicznie i odpowiada, rzucając fizyczne wyzwanie. Tak mniej więcej to jest interpretowane, czyli na przykład: dzień dobry, w czym mogę pomóc? Słyszy taka osoba i odpowiada: dam pani lewarek i proszę iść mi pomóc wymienić koło w samochodzie. Albo: mam tonę węgla do zrzucenia, albo: może mi pani dom posprzątać albo umyć samochód. I tak dalej, i tak dalej. Są tam propozycje w stylu spełnienia życzeń złotej rybki, czyli robienie zakupów, wnoszenie zakupów, zawożenie dzieci do szkoły. Bardzo dużo wypowiedzi tego typu także w badaniu odnotowałem. Kolejna grupa mistrzów ciętej riposty odbiera ten zwrot powitalny dosłownie i domaga się spełnienia finansowych marzeń. Mówią wtedy takie osoby: a w czym mi może pani pomóc? Przecież wiadomo, że chcę pieniędzy. Albo: chciałbym wypłacić 1 000 000 złotych. Czy może pani mi w tym pomóc? Albo: chciałbym kredyt bez odsetek. Da mi pani taki kredyt? Niestety w grupie mistrzów cięte riposty pojawiają się też osoby, które wyraźnie narzucają seksualną interpretację tego powitania. Może z takich bardziej przyzwoitych zacytuję tylko wymianę w stylu: teraz to nie, ale po pracy wieczorem pomóc mi pani może na pewno. Jak państwo widzą, to już jest poniżej wszelkiego poziomu i jeszcze raz przypomnę, że przecież zwrot powitalny jest najczęściej narzucony przez firmę i ta osoba nie jest temu winna, więc zachowanie to jest niedopuszczalne w każdym wymiarze. No i ostatnia grupa osób, które źle reagują na pomaganie, to są osoby, które wyczuwają jednak, że w naszej kulturze powinno się służyć, a nie pomagać. Odpowiadają wtedy na: w czym mogę pomóc? Nie potrzebuję pomocy. Pan mi w niczym nie może pomóc. Pomóc to ja mogę bankowi. Ma pan to zrobić, a nie pomagać. Przecież za to pani lub panu płacę. No dobrze, mogą państwo zapytać, jak w takim razie witać człowieka, który do nas przychodzi lub dzwoni? Wydaje mi się, że dobrze to pokazać na przykładzie rozmowy telefonicznej. Przecież ten zwrot powitalny ma ułatwić obsługę klienta, czyli ma przyspieszyć rozmowę, skrócić czas obsługiwania. No i problemem jest to, że on się pojawia zaraz po powitaniu. Gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, zresztą jest to zasada grzeczności związana z rozmową telefoniczną, że najpierw odbierając telefon się przedstawiamy, a później robimy pauzę i czekamy na odprzedstawienie się tej drugiej strony, to ta osoba powinna sama podać powód kontaktu. A zatem, jeżeli ktoś by zadzwonił do jakiejś instytucji, ta rozmowa powinna rozpoczynać się od: dzień dobry, Anna Nowak, urząd taki i taki.
No i robimy pauzę, czekamy, ta druga strona.

0: Katarzyna się odprzedstawia, więc mówi: dzień dobry, Katarzyna Kowalska, dzwonię, ponieważ chciałam zapytać. I w tym kontekście nie potrzebujemy w ogóle zwrotu, którym mamy dowiedzieć się o powodzie kontaktu. Ja tę technikę nazywam metodą na purchawę, ponieważ czekamy rzeczywiście, aż pęknie ta druga strona i się odprzedstawi, a gdyby się to nie udawało, to możemy jeszcze dopytać, na przykład mówiąc: słucham. Możemy dorzucić jedno słowo i wtedy ta osoba się odezwie. Bardzo mi miło było Państwu o tym opowiadać. To jest bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że obsługa klienta w Polsce będzie się zmieniać na jeszcze bardziej elastyczną. Być może są tacy, którzy potrzebują pomocy i im powinniśmy pomagać. To są osoby, które nie czują się dobrze czy pewnie w sytuacji, w której się znalazły. Mówmy do nich zatem: dzień dobry, w czym mogę pomóc? Ale poszukajmy także innych możliwości nawiązywania relacji. Możemy przecież zapytać, co Pana do nas sprowadza, albo czym się będziemy zajmować, albo po prostu uśmiechnąć się, nawiązać kontakt wzrokowy, powiedzieć dzień dobry i czekać. Do usłyszenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
11: Za 28 minut godzina 19.
1: Gość Polskiego Radia 24.
11: Pan profesor Tomasz Grzyb, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: A będziemy rozmawiać o temacie, który towarzyszy nam od kilku lat. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się w roku 2022, choć tak naprawdę niektórzy powiedzieliby, że kilka lat wcześniej, ale w 2022 roku to wszystko już przestało być robione w rękawiczkach. Rosja bezpośrednio zaatakowała Ukrainę. To już nie były zielone ludziki, to były regularne oddziały wojskowe. Od tego czasu minęły 4 lata. I mam wrażenie, że w naszym odbiorze tej wojny, w naszej percepcji tej wojny przez te 4 lata wiele się zmieniło. Wystarczy, co też przed chwilą zrobiłem, spojrzeć na przykład pierwsze strony portali informacyjnych. I nie jest łatwo w tej chwili na tej pierwszej stronie znaleźć informacje dotyczące wojny na Ukrainie. Czy w ciągu 4 lat ta wojna nas trochę, nie chcę powiedzieć znudziła, ale trochę się z nią oswoiliśmy, przestała robić na nas wrażenie?
12: W pewnym sensie tak. Myślę, że to pierwsze słowo, którego chciał pan użyć, ale rozumiem powody, dla których ma pan przed nimi opór, byłoby właściwe. My się tą wojną trochę znudziliśmy. Zauważmy, że jesteśmy ludźmi przyzwyczajonymi do ciągle nowych bodźców, do ciągle nowych wydarzeń, do czegoś, co ma być tak zwaną łamiącą wiadomością, do czegoś, co może stać się żółtym, a najlepiej czerwonym paskiem w telewizjach informacyjnych. A to, co się dzieje w ciągu ostatnich 4 lat w Ukrainie, to jest coś monotonnego z pewnej perspektywy, choć wiem, jak bardzo dehumanizujące brzmią te słowa, które teraz wypowiadam. I rzeczywiście my się trochę tą wojną znudziliśmy. Na początku, wtedy, kiedy była ona dla nas

0: z ogromnym zaskoczeniem. Było zupełnie inaczej. Każdego dnia ludzie rozpoczynali prasówkę od sprawdzenia, jak wygląda sytuacja na froncie, ale ponieważ po tych 4 latach ona właściwie wygląda bardzo podobnie, to znaczy te linie się przesuwają, te ślady na mapie o niewiele, ale ciągle przesuwają się właściwie tylko w jedną stronę, no to tak naprawdę nas to znudziło. Proszę też zwrócić uwagę na coś, co no z pewnej perspektywy jest chyba największym wyrzutem sumienia, który możemy mieć, to znaczy na stosunek do ukraińskich uchodźców. On też się niestety bardzo mocno zmienił. Wtedy, kiedy na wiosnę 2022 roku widzieliśmy tłumy ludzi, które potrzebowały pomocy, wtedy szeroko otwieraliśmy drzwi, szeroko rozchylaliśmy nasze portfele. Dziś ta sytuacja także się dosyć mocno zmienia, w każdym razie w części naszego społeczeństwa. To jasne, że część tych zmian jest powodowana bardzo skuteczną propagandą rosyjską i na to także nie możemy zamykać oczu, ale rzeczywiście zmiany, które w nas w stosunku do tej wojny widać, są bardzo czytelne i nie trzeba się głęboko doszukiwać, żeby je odnaleźć.
1: To nie ukrywam, że jeżeli chodzi o nasze podejście do uchodźców z Ukrainy, to też chciałem zapytać, bo rzeczywiście ten stan sprzed 4 lat, no, on zdecydowanie minął. Ja już nawet nie mówię o jakichś absolutnie radykalnych ruchach, radykalnych wpisach, które no, ocierają się wręcz o rosyjską agenturę, ale myślę nawet o takich codziennych rozmowach. No, z pewnej obawy, z pewnego strachu, chęci pomocy, współczucia. Bardzo często w tej chwili możemy raczej usłyszeć taki ton pewnego, no, znów użyję tego słowa, znudzenia albo nawet poddenerwowania, że oni ciągle tu są i jeszcze domagają się różnego rodzaju przywilejów z naszych podatków i z naszych pieniędzy. Więc ta percepcja, nasz odbiór tej wojny i uchodźców rzeczywiście bardzo mocno się zmienił. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która tak naprawdę dzieje się w tak zwanym międzyczasie, czyli od 4 lat, i dzieje się w bardzo różnej skali. Znaczy myślę o tym, w jaki sposób na przykład przedstawiane jest rosyjskie zagrożenie, w jaki sposób mówi się o rosyjskim zagrożeniu, już nie tylko tym dotyczącym wojny na Ukrainie, ale w ogóle o polityce Rosji, bo z jednej strony pojawiają się takie hasła, żeby nie straszyć, bo efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Z drugiej strony, sam pan zaczął swoją wypowiedź od tego, że my żyjemy w czasach, kiedy potrzebujemy żółtych, a najlepiej czerwonych pasków, bo inaczej żadna informacja po prostu nie przykuwa naszej uwagi. No więc być może trzeba w sposób zdecydowany, ostry mówić o pewnych kwestiach, tylko że znów wtedy spotykamy się z zarzutem no, siania strachu, wzbudzania niepokoju i tak dalej.
0: To może zacznę od odniesienia się w bardzo krótkich słowach do tej zmiany w percepcji Ukraińców i Ukrainek w Polsce, bo bardzo mi przykro, że muszę użyć tego sformułowania, ale to zależy. To znaczy, możemy sobie wyobrazić, że te nasze pozytywne odczucia są ciągle dosyć częste, pod jednym wszakże warunkiem, że Ukraińcy spełniają pewne nasze oczekiwania dotyczące bycia uchodźcą. To znaczy, jeżeli jesteś osobą, która bardzo potrzebuje pomocy, której w jakiś sposób, no właśnie, trzeba pomóc, przejść przez jakieś procedury, albo nawet w pewien sposób umożliwić ci codzienne funkcjonowanie, to jeszcze wszystko jest w porządku. To znaczy, że ty spełniasz pewne kryteria bycia uchodźcą i w związku z tym ja ci pomogę. Gorzej zaczyna się robić wtedy, kiedy ty zaczynasz się w Polsce urządzać. To znaczy, stajesz się osobą, która osiąga coś w rodzaju pewnego sukcesu, a już nie daj Boże, ten sukces jest wyższy niż ten, który ja w życiu osiągnąłem. To znaczy na przykład jeździsz lepszym samochodem niż ja, albo zaczynasz wykonywać prace, które się stereotypowo już nie wiążą przesadnie z byciem osobą na dorobku. To znaczy dopóki jesteś kurierem zwożącym pizzę, wszystko jest w porządku, ale wtedy, kiedy stajesz się właścicielem przedsiębiorstwa, które Polaków zatrudnia, no to już nie jest w porządku, no bo przecież nie spełniasz pewnych wyimaginowanych kryteriów tego, jak się powinien uchodźca w moim kraju zachowywać. To tylko po to, żebyśmy zrozumieli, że tu jest trochę więcej i bardziej skomplikowanych kwestii do poruszenia. A teraz odnosząc się do tej ostatniej sprawy, o której pan powiedział. Oczywiście to jasne, że utrzymywanie komunikatów alarmistycznych jest bardzo ryzykowne. Z bardzo prostej przyczyny. No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie da się długo utrzymywać takiego bardzo wysokiego poziomu zaalertowania. Nie da się długo utrzymywać takiego bardzo wyraźnego pobudzenia wynikającego z tego, że jakieś zagrożenie jest jasne i oczywiste. Natomiast to, co

0: na pewno można zrobić, to dawać poczucie sprawstwa, a więc dawać poczucie tego, że w ramach tego, co się dzieje dookoła mnie, ja mogę się w jakiś sposób przygotować na, i znowu chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, zagrożenie, niekoniecznie wojnę. Zauważmy, że żyjemy w czasach, w których różnego rodzaju zagrożenia zaczynają nas bardzo poważnie dotykać. To mogą być kwestie związane z katastrofą klimatyczną, to mogą być kwestie związane na przykład z wyłączeniami prądu. My jeszcze tego w Polsce nie testowaliśmy, ale pewne kraje w Europie mają już za sobą pewne okresy blackoutu i to są naprawdę bardzo poważne ryzyka, z których chyba do końca nie zdajemy sobie jeszcze sprawy. My póki co, na całe szczęście, jeszcze nie jesteśmy tymi sprawami bardzo mocno dotknięci, ale to nie jest pytanie, czy one się wydarzą, tylko raczej kiedy. Oczywiście zagrożenie wojną, o którym cały czas rozmawialiśmy i rozmawiamy nadal, to jest zagrożenie, które po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wydaje się w Polsce bardzo realne i wydaje się w Polsce przekładać na takie codzienne zachowania. Ale to, co jest kluczowe, to taki komunikat, który mówi: przygotujmy się na zagrożenie. Zagrożenie, które może się wiązać z tym, że na przykład przestaną działać telefony komórkowe, bo najprawdopodobniej, tak to przynajmniej na przykład pokazują chyba najlepiej przygotowani do rosyjskiej agresji w całej Unii Europejskiej Finowie, rozpocznie się ta agresja właśnie od wyłączenia telefonów komórkowych.
1: Ale to przepraszam, zapytam, bo oczywiście możemy uznać, że to zagrożenie jest różne w zależności od tego, jak daleko jesteśmy od Rosji. No i zapewne inaczej o takim zagrożeniu będą mówić Hiszpanie. Dla nich to może być temat absolutnie abstrakcyjny. W inny sposób będą o tym zagrożeniu mówić Francuzi, Niemcy, Włosi i tak dalej, i tak dalej. No ale wydawałoby się, że akurat nas, patrząc na położenie Polski na mapie Europy, wiele od Finów różnić nie powinno, a ta różnica jest kolosalna.
0: Tak, i wydaje się, że to właśnie od Finów przede wszystkim powinniśmy się uczyć takiego spokojnego przygotowania właśnie na zagrożenie, a niekoniecznie na wojnę. Bo zauważmy, że różnego rodzaju konsekwencje mogą być powodowane bardzo różnymi przyczynami. Inaczej rzecz ujmując, może być tak, że nasza awaria systemu na przykład płatności bezgotówkowych może być spowodowana problemami z dostarczeniem energii. To jest prawdopodobne, biorąc pod uwagę kryzysy energetyczne, w których żyjemy, a może być spowodowana na przykład atakiem w cyberprzestrzeni. I teraz warto się przygotowywać na to, co wtedy zrobimy, niezależnie od tego, co będzie źródłem, co będzie powodem pojawienia się tego zagrożenia. I wydaje się, że Finowie z tej perspektywy są przygotowani do tego znakomicie. Oni budują na przykład różnego rodzaju pomieszczenia, które mogą służyć jako schrony, ale jednocześnie wyraźnie wskazują na to, że to powinny być także pomieszczenia, które w warunkach pozawojennych są wykorzystywane na przykład do tego, żeby zrobić tam podziemne parkingi albo całą masę innych użytecznych społecznie rzeczy. I wydaje się, że to jest właśnie pewien sposób, do którego powinniśmy dążyć. To znaczy, przygotowujmy się do różnego rodzaju zagrożeń. Zadajmy sobie pytanie, gdzie ja mam w domu latarkę? Albo czy mam jakąś chociaż odrobinę gotówki, która pozwoli mi przetrwać 2 czy 3 dni w sytuacji, w której nie będę miał dostępu do płatności bezgotówkowych. Podobnie postępują, jeśli chodzi o wzorzec myślenia, Norwegowie, którzy od wielu lat mówią swoim obywatelom: musisz być samowystarczalny przez 3 dni. Jeden z moich przyjaciół mieszkający w Oslo musi mieć w swoim domu 2 niezależne od siebie źródła ogrzewania, które pozwolą mu przetrwać. Zgodzi się pan pewnie, że w Oslo jest to absolutnie krytyczne, żeby mieć ogrzewanie na przykład w zimie, przez 3 dni. To znaczy musisz mieć na przykład w domu kominek i 3 dni i opał na 3 dni. Musisz mieć leki na 3 dni, musisz mieć wodę na 3 dni, musisz mieć jedzenie na 3 dni. Przez 3 dni państwo ma szansę się zorganizować i zapewnić ci to, czego potrzebujesz, ale przez 3 dni musisz być samowystarczalny. I to niezależnie od tego, z jakim zagrożeniem będziesz miał do czynienia.
1: No to mógłbym zapytać, to czemu w takim razie my jako Polacy, zostawmy państwo z boku, ale jako społeczeństwo, nie traktujemy do końca poważnie tych zagrożeń? Bo oczywiście wiem, że teraz generalizuję, ale mam takie wrażenie, że my oczywiście słuchamy tych komunikatów, przyjmujemy je do wiadomości, kiwamy ze zrozumieniem głową, ale niewiele więcej za tym idzie.
0: To jest oczywiście kwestia czegoś, co się nazywa w psychologii nierealistycznym optymizmem. Ogromna większość z nas jest przekonana, że raczej będzie dobrze, że jakoś to będzie. To jest taki polski sposób radzenia sobie z różnego rodzaju niepokojącymi myślami. Jeżeli przychodzi do mnie przekonanie, że być może ta kwestia blackoutu, katastrofy klimatycznej, rosyjskiej agresji nie jest taka zupełnie teoretyczna, to wtedy przypominam sobie, że zawsze w tej historii

0: jakoś było i jakoś to będzie. Natomiast chyba nie do końca zgodzę się z tym, że dotyczy to wszystkich naszych obywateli. Są ludzie i jest ich, mam wrażenie, coraz więcej, którzy próbują przygotować się na to zagrożenie. Robią to w bardzo różny sposób. Przygotowują na przykład schrony ucieczkowe albo przygotowują takie depozyty z różnego rodzaju pożytecznymi w trakcie ucieczki z kraju akcesoriami. Czyli wygląda to w ten sposób, jeśli któryś z naszych słuchaczy czy słuchaczek chciałaby poszukać więcej na ten temat informacji, to zapewniam, że są tysiące stron w sieci, gdzie można je znaleźć, jak za pomocą rury kanalizacyjnej przygotować właściwy schron z odrobiną gotówki, batonów energetycznych i tak dalej, no bo przecież wiadomo, że nie trzeba wszystkiego wozić z sobą, tylko trzeba zakopać w lesie i mieć na czarną godzinę. I mówię o tym z pewną dozą ironii, właśnie dlatego, że wydaje mi się, że popełniamy pewien dosyć taktyczny błąd. Otóż proszę zwrócić uwagę, że inwestując w tego rodzaju rozwiązania, oczywiście dajemy sobie pewne poczucie bezpieczeństwa, ale wydaje się, że stopa zwrotu tego poczucia bezpieczeństwa generalnie rzecz ujmując nie jest najwyższa. Dużo lepszym rozwiązaniem będzie myślenie w kategoriach, jak ja poradzę sobie, wykorzystując pewną wydaje się najważniejszy zasób, z którego mogę korzystać, to znaczy sieci społeczne. Zauważmy, że na przykład w ciągu ostatnich kilku lat w Polsce znacząco wzrosła sprzedaż generatorów prądu. Takich poręcznych, niezbyt dużych, zasilanych najczęściej benzyną małych silniczków, które potrafią nam wygenerować prąd. I oczywiście co do zasady jest to dosyć sensowny ruch. Nie chcę reklamować, ale pewna bardzo duża sieć sprzedaży detalicznej w Polsce wprowadza właśnie do swojej oferty takie właśnie generatory prądu. Wydaje się, że nie robi tego, nie poprzedziwszy swojej decyzji sensownymi badaniami co do tego, że da się te rzeczy w Polsce sprzedać. No ale teraz chciałbym zadać panu pytanie. Czy sądzi pan, że naprawdę każdemu z nas w tym kraju potrzebny jest generator prądu?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale spodziewam się, że raczej nie.
0: Oczywiście. Gdyby potrzebował pan prądu w ciągu tych 3 czy 4 dni blackoutu, jeżeli o takim blackoutie myślimy, albo zawalenia się całego systemu dostarczania prądu na skutek obcej agresji, to prawdopodobnie będzie pan potrzebował tego prądu tylko tyle, żeby naładować swój telefon komórkowy, żeby naładować radio, żeby skorzystać raz na jakiś czas z jakichś urządzeń elektronicznych. No. Wydaje się zatem, że najrozsądniej byłoby wobec tego pogadać ze swoim sąsiadem i sąsiadką i zrzucić się w trójkę na taki generator prądu. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest ta rzecz, której z pewnych względów nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Bo to wymagałoby wejścia w sensownie rozumianą współpracę z człowiekiem, który mieszka obok mnie. A tu jest ta rzecz, która dla bardzo wielu z nas jest kompletnie nieprzekraczalna. I wydaje się, że to jest ta inwestycja, którą przede wszystkim powinniśmy wykonać. Inwestycja interesująca, bo zerokosztowa, nie związana z jakimiś szczególnymi nakładami, ale wymagająca wyjścia poza pewien stereotyp myślenia o sąsiedzie. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy pogadali tak zupełnie serio z człowiekiem, który mieszka obok nas, to moglibyśmy powiedzieć, słuchaj, ty masz pewne zasoby, ja mam pewne zasoby, ty możesz zająć się kwestiami aprowizacyjnymi, bo na przykład masz dostęp do pakowanego próżniowo jedzenia i w związku z tym możesz je gromadzić. Ja w związku z tym zajmę się zabezpieczeniem nas od strony energetycznej, a ty z kolei masz działkę, wobec tego na tej działce możemy korzystać chociażby ze studni, która da nam wodę, wtedy kiedy tej wody będziemy potrzebowali, a wodociągi nie będą działały. Tylko że to jest rzecz, która wymaga od nas znacząco większej inwestycji niż tylko inwestycji finansowej, bo wymaga od nas wyjścia z czegoś, co się nazywa taką strefą komfortu, prawda? Z takiego myślenia o sąsiedzie jako o człowieku, którego trochę można obgadać, z którego można trochę podrwić, no oczywiście wymienić konwencjonalne uwagi, ale niekoniecznie być w jakiejś głębokiej komitywie. I być może to jest rzecz, którą przede wszystkim powinniśmy zrobić. To znaczy zacząć myśleć o relacjach społecznych, o relacjach sąsiedzkich, o relacjach z ludźmi, którzy są blisko nas w sensie fizycznym, jako o tym podstawowym zabezpieczeniu na wypadek jakiegoś kryzysu.
1: No ale w takim razie tu dochodzimy rzeczywiście do bardzo ważnej kwestii, bo to już nie jest problem ze zrozumieniem, docenieniem problemu, docenieniem wyzwania, tylko tu zahaczamy no właśnie o więzi społeczne i o zaufanie społeczne, czyli coś, z czym Polacy mają od dawien dawna wielki problem.
0: I to jest inwestycja o podwójnej stopie zwrotu, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli uda nam się przełamać pewne problemy w kontaktach, przełamać pewne stereotypy, w których żyjemy, wtedy, kiedy myślimy o drugim człowieku i wyjść do tego człowieka z pewną odrobiną zaufania i stwierdzeniem tylko

0: razem będziemy sobie w stanie poradzić wtedy, kiedy przyjdą kłopoty, to to jest punkt wyjścia, który daje nam niesłychanie duże benefity. Po pierwsze, daje nam poczucie wspólnoty, co jest niesłychanie ważne w czasach, w których żyjemy. Po drugie, daje nam poczucie czegoś, co się w psychologii nazywa wsparciem społecznym. Wsparcie społeczne to jest takie poczucie, że w sytuacji, w której będę w kłopocie, mam na kogo liczyć. A zatem są dookoła mnie osoby, które nie odmówią mi pomocy wtedy, kiedy takiej pomocy będę potrzebował. I tutaj dochodzimy do pewnego fundamentalnego odkrycia, które od wielu już lat pokazują nam tak zwane harvardzkie badania nad szczęściem. A zatem jeden z najdłużej prowadzonych w historii psychologii programów badawczych, który pokazuje, że najważniejszym elementem, który daje nam poczucie szczęścia, jest silna i rozbudowana sieć relacji społecznych. A zatem to, co daje nam poczucie szczęścia, to są ludzie dookoła, na których możemy liczyć wtedy, kiedy mamy problem. To, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, to, co daje nam poczucie takiego codziennego dobrostanu, to są ludzie dookoła nas, z którymi mamy dobre, sensowne, przyjacielskie relacje. I myślę, że to jest rzecz, którą przede wszystkim powinniśmy pielęgnować. To oczywiście wymaga od nas przekonania, że nie zawsze jesteśmy najmądrzejsi i nie zawsze mamy rację. To oczywiście wymaga od nas podania ręki człowiekowi, który być może kiedyś powiedział nam coś niemiłego albo wobec którego sami mamy jakąś taką historię, której się wstydzimy. Ale zwróćmy uwagę, że to jest inwestycja, która nam się wszystkim ogromnie opłaca. Zarówno na tym poziomie mikro, relacji piętra, klatki schodowej, bloku czy osiedla domków, na którym mieszkamy, ale także na poziomie makro, czyli na poziomie takiego myślenia o drugim człowieku jako o kimś, na kim mi zależy, ale od którego ja także trochę zależę.
1: To jeszcze jedna kwestia. To jak w takim razie rzeczywiście przejść do tego modelu skandynawskiego, fińskiego, norweskiego, gdzie w sposób rozważny prowadzimy kontakt ze społeczeństwem, w sposób rozważny, no właśnie taki niesensacyjny, niezero-jedynkowy, przedstawiamy pewne fakty, uczulamy społeczeństwo, ale z drugiej strony to społeczeństwo reaguje i te komunikaty traktuje w sposób jak najbardziej poważny i się do nich w jakiejś mierze stosuje. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest kwestia zupełnie innej mentalności, u nas to się nie uda.
0: To jest rzecz, która bardzo często nam przeszkadza. Ja znaczącą część swojej aktywności publicznej przeznaczam na tłumaczenie wszystkim nam dookoła, że nie jesteśmy narodem specjalnej troski. Że nie jesteśmy jakoś specjalnie inni od innych narodów dookoła nas. Że w Polsce także udają się pewne fantastyczne rzeczy. Co więcej, czasem o Polakach inni myślą tak, jak my na przykład myślimy o Finach, Niemcach czy Czechach. A zatem to nie jest tak, że pewne rzeczy się u nas nie mogą udać dlatego, że jesteśmy w Polsce. Ja fundamentalnie sprzeciwiam się takiemu myśleniu. A teraz przejdźmy do konkretów. Jednym z bardzo interesujących pomysłów, które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaczęły wprowadzać, są tak zwane szkolenia obronne. Ci wszyscy, którzy nas teraz słuchają, a którzy korzystają, myślę, że wielu takich jest, z M-Obywatela, mogą znaleźć tam taką opcję pod tytułem zapisz się na szkolenie obronne. I to, co jest fascynujące w tym szkoleniu, to to, że choć szkolenie obronne nazywa się szkoleniem obronnym, a zatem ludzie być może mają przekonanie, że na takim szkoleniu uczysz się strzelania, uczysz się rozpoznawania wrogich sylwetek samolotów i tak dalej, to nie ma to z tym absolutnie niczego wspólnego. Na takim szkoleniu obronnym ludzie, którzy, a każdy z nas może się na takie szkolenie zapisać, ludzie uczą się pierwszej pomocy, ludzie uczą się rozpalania ognia wtedy, kiedy nie mamy pod ręką zapałek, uczą się takiej podstawowej taktyki dotyczącej dbania o siebie w sytuacji zagrożenia i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że jest to jeden z najciekawszych pomysłów, który Siły Zbrojne Rzeczpospolitej w ostatnim czasie stworzyły. Co więcej, z informacji, które mam, okazuje się, że te szkolenia cieszą się zupełnie niespodziewaną popularnością. Ogromne rzeczy ludzi w Polsce chcą się na te szkolenia zapisać, bo to daje coś, co się w języku psychologii nazywa sprawczością. A zatem poczucie, że ja mam pewne umiejętności, że ja mam pewne narzędzia, z których w sytuacji trudnej będę w stanie skorzystać, z których w sytuacji trudnej będę mogła skorzystać na tyle skutecznie, że sobie po prostu poradzę. Wybitni specjaliści od na przykład przetrwania w trudnych warunkach terenowych, tacy survivalowcy, bardzo wyraźnie mówią, że jeżeli popatrzysz na szanse przetrwania w trudnej sytuacji, to tylko 10% tych szans to są twoje zasoby. To są rzeczy, które masz. To są narzędzia, z których możesz skorzystać. Jakieś 30-40% to są umiejętności, których wcześniej nam

0: nabyłeś, których wcześniej nabyłaś, po to, żeby sobie w tej sytuacji poradzić. Ale około 50% to jest pewna postawa. Postawa, która mówi, dam sobie z tym radę. Postawa, która mówi, mam niezbędne umiejętności i mam ludzi dookoła, którzy mi pomogą sobie z tym poradzić. I to jest rzecz, którą na przykład w takich szkoleniach, ale nie tylko, bo w codziennych relacjach z innymi ludźmi po prostu możemy trenować.
1: Rzeczywiście tego typu szkolenia, ta wiedza, o której pan mówi, ona ma znaczenie psychologiczne, to znaczy my czujemy się pewniejsi, a tym samym być może w sytuacjach kryzysowych będziemy racjonalni, spokojniej myśleć, będziemy spokojniej reagować, bardziej rozważnie.
0: Ogromna większość kursów samoobrony, które prowadzi się, zwłaszcza tych, które są adresowane do kobiet, ma na celu nie nauczenie jakichś wyrafinowanych technik walki fizycznej. Ma na celu nie nauczenie się, jak za pomocą nunchaku, maczety i całej masy innych przedmiotów obronić się w trudnej sytuacji, tylko ma zmienić pewien sposób myślenia. Tylko ma nauczyć kobiety, że w torebce, którą mają przy sobie, mają całą masę różnych rzeczy, które mogą sprawić kłopot napastnikowi. Czyli mają nauczyć, że jeżeli dzieje się coś złego, ty masz prawo się bronić, to ty masz narzędzia do tego, żeby się bronić i ty będziesz na tyle przygotowana w sposób mentalny przede wszystkim do tej obrony, że po prostu utrudnisz temu napastnikowi działanie. Myślę, że bardzo podobnie możemy myśleć o takich szkoleniach dla nas. To nie jest tak, że w ciągu 8 godzin staniesz się Rambo 6, który poradzi sobie w każdej trudnej sytuacji. To nie jest tak, że w ciągu tych 8 godzin szkolenia staniesz się MacGyverem, który z wykałaczki, zapałki i spinacza zmontuje śmigłowiec, z którym będziesz mógł uciec z każdej trudnej sytuacji. Ale nauczysz się w trakcie tego szkolenia, że masz w głowie wszystko i masz pewną postawę, która pozwoli ci poradzić sobie z trudną sytuacją, która pozwoli ci nie spanikować, która pozwoli ci pomyśleć, okej, ja wiem z grubsza, co ja mam robić. A jeżeli do tego wszystkiego masz obok siebie twojego sąsiada czy twoją sąsiadkę, która także ma zaufanie do ciebie, ale także zaufanie do siebie przede wszystkim, że w takiej sytuacji sobie poradzi, no to już jest połowa sukcesu, która może nam pozwolić poradzić sobie właściwie w ogromnej większości sytuacji kryzysowych.
1: No to jeszcze jedna kwestia, bo głównie rozmawialiśmy o podejściu Polaków, czyli o tym, w jaki sposób społeczeństwo pewne komunikaty odbiera, traktuje, reaguje na nie. No to teraz druga strona, bo skoro wspomniał pan o tych szkoleniach wojskowych, to jak z zarządzaniem tego typu informacjami radzi sobie polskie państwo? I to oczywiście chodzi mi o polskie państwo, no, rozumiane na przestrzeni lat, co najmniej od 2022 roku.
0: No i tu niestety muszę być trochę mniej optymistyczny. Troszkę ze względu na to, że od jakiegoś czasu, chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to moja obserwacja. To nie jest tak, że mam twarde dane, które to pokazują, ale myślę, że z tą obserwacją zgodzi się także wielu naszych słuchaczy i ludzi, którzy po prostu teraz myślą o tych sprawach. Przez pewien czas mieliśmy w Polsce takie tematy, które są wyłączone z bieżącej walki politycznej. To była polityka międzynarodowa, to były kwestie związane z traktatami wojskowymi, to było wojsko samo w sobie. Od pewnego czasu obserwujemy, że właściwie wszystkie partie polityczne traktują absolutnie wszystkie tematy jako takie, na których można zbić kapitał polityczny. Co to oznacza? No to oznacza, że ten system komunikacji dotyczący tego, jak mamy o pewnych sprawach myśleć, jak mamy przygotowywać się do ewentualnych problemów, do ewentualnych kryzysów, także stał się narzędziem bieżącej walki politycznej. Co to oznacza? To oznacza, że część, która aktualnie rządzi, będzie mówiła, jesteśmy znakomicie przygotowani, wszystko jest w najlepszym porządku, jesteśmy silni, zwarci, gotowi i nie oddamy ani guzika od polskiego munduru. Natomiast ta druga część, która aktualnie jest opozycją, będzie mówiła coś dokładnie przeciwnego. Jesteście złodziejami, rozkradliście pieniądze, które były przeznaczone na wojsko, sprzedajecie nas i tak dalej, i tak dalej. Ja świadomie nie używam konkretnych etykiet politycznych, bo wystarczą kolejne wybory, żeby to się wywróciło do góry nogami i akurat będziemy mieli odmienny sposób myślenia. I to jest pewna rzecz, której wszyscy pewnie byśmy sobie życzyli. To znaczy wyłączenie pewnych kwestii, na przykład przygotowania Polski i Polaków do różnego rodzaju kryzysów, z takiego bieżącego myślenia w kategoriach, a może ja coś tutaj ugram. I jestem przekonany, że właściwie ogromna część z nas dotknęłaby z ulgą, gdyby polscy politycy i ludzie, którzy władzę sprawują, bądź bardzo chcieliby to robić, po prostu się na to zgodzili. Są pewne rzeczy,

0: które nie powinny być rozgrywane. Są pewne kwestie, które są zbyt poważne, żeby je traktować w taki lekceważący sposób.
1: To, panie profesorze, te słowa potraktujmy jako pewnego rodzaju przesłanie. Na koniec profesor Tomasz Grzyb, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.
2: Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Premier Donald Tusk z wizytą w Armenii. Szef rządu spotkał się tam ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Duży pożar lasu pod Częstochową. Z ogniem walczy 40 zastępów strażaków. Powiemy też o zakończeniu sezonu narciarskiego w Tatrach. Dziś warunki jeszcze dopisywały. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Współpraca gospodarcza, energetyczna i militarna były tematem rozmowy premiera Donalda Tuska z jego kanadyjskim odpowiednikiem Markiem Carneyem. Do spotkania szefów rządów doszło na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii. Bardzo dobra rozmowa, ocenił Donald Tusk. Szef rządu w mediach społecznościowych publikował wspólne zdjęcie z premierem Kanady. Szczyt odbywa się pod hasłem budowanie przyszłości, jedność i stabilność w Europie. W programie sesje poświęcone bezpieczeństwu i odporności w Europie, w tym zwalczaniu zagrożeń hybrydowych oraz bezpieczeństwu gospodarczemu. W szczycie bierze udział 48 szefów państw i rządów. Płonie 10 hektarów lasu w miejscowości Chutki, niedaleko Częstochowy. Z ogniem walczy prawie 40 zastępów strażaków. Sytuacja wciąż nie jest opanowana. W lasach niemal całej Polski obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
6: Wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają wypoczynkowi. Niestety takie warunki tworzą niebezpieczną pogodę pożarową, stwarzającą duże zagrożenie na terenach leśnych.
5: W akcji pod Częstochową wykorzystywane są dwa śmigłowce i dwa samoloty Dromader. Nie ma osób poszkodowanych. Od jutra ma gdzieniegdzie padać. Ściółka jest jednak na tyle wysuszona, że nie wpłynie to znacząco na poprawę sytuacji w lasach. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. W jej skład weszli Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik, Józef Zych i Julia Przyłębska. Zaskoczenia taką decyzją nie kryje prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Coll.
7: Zaskoczony jestem, bo pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka. Nie znam żadnej pracy dotyczącej problemów konstytucyjnych autorstwa pani Przyłębskiej. No i wypowiedzi w Trybunale Konstytucyjnym też nie pozwalają sądzić, że to jest osoba przygotowana do napisania projektu konstytucji.
5: Profesor Andrzej Coll jest też przeciwny wzmocnieniu roli prezydenta w nowej konstytucji.
7: Ja bym był przeciwko w ogóle wetu prezydenta, tej kompetencji. Dlaczego? Dlatego, że nie można w systemie parlamentarno-gabinetowym wprowadzać prezydenta właściwie jaką trzecią izbę parlamentu, a dzisiaj taką sytuację mamy.
5: Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dziś rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej. Święto to jest obchodzone nie tylko w kraju. Duch Konstytucji 3 maja nadal inspiruje, napisał prezydent Litwy Gitanas Nausieda w życzeniach opublikowanych w mediach społecznościowych. W Wilnie odbyły się uroczystości z okazji przypadającej dziś rocznicy. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
8: Z całego serca gratuluję prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu z okazji Święta Konstytucji 3 maja, czytamy we wpisie litewskiego przywódcy. Duch Konstytucji 3 maja nadal inspiruje Litwę i Polskę do wspólnego działania na rzecz dobrobytu naszych obywateli, bezpieczeństwa naszych krajów oraz regionalnego przywództwa w Europie, podkreślił prezydent. Tymczasem na Wileńskiej Rossie przy mauzoleum, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się tradycyjne uroczystości organizowane przez polską ambasadę na Litwie.
9: Polacy mają świadomość, że konstytucja jest takim łącznikiem i symbolem nie tylko jeśli chodzi o historię, ale i o teraźniejszość.
8: Mówił wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. Podkreślił również, że Polska angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa całej Europie.
9: Polski rząd niedawno w czasie polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej

0: lansował hasło Bezpieczeństwo Europo. I znowu, tak jak 235 lat temu, naszym śladem idą inni.
1: Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: Na koniec Tatry i ostatni dzień sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Dziś można było tam jeszcze poszusować. Od jutra zamknięta będzie trasa.

0: A narciarze korzystali z ostatnich przejazdów w spokojnej atmosferze.
1: Śnieg jest taki spoko jak na maj, no trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że Goryczkowa jest zamknięta.
2: Bardzo dobre warunki, fajny gigant i dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
3: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
4: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
5: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki, czego chcieć więcej w majówkę.
0: Z narciarzami rozmawiał Filip Droszcz. Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano na 22 maja.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na Pomorzu oraz na północnym zachodzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie. Termometry pokażą 6 stopni na południowym wschodzie, 10 w centrum, do 13 na północnym zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich od 3 do 5 stopni.
7: Sześć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Na pierwszych tych górach, na których wchodziłam, bardzo musiałam powstrzymywać płacz, łzy, bo to było takie szczęście naprawdę, to była taka nagroda, jak już się tam weszło, to się wszystko samo totalnie uwalniało. Potem zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że no ja nie mogę się tak rozklejać na tym szczycie, bo mi zaczyna brakować tchu. Teraz tak kontrolnie te łzy z siebie wypuszczam, ale cały czas w środku to są takie motyle po prostu, jakbym się zakochiwała.
10: Poznałyśmy się 2 lata temu. Miłka Rowlin chciała być najmłodszą Polką, która zdobędzie koronę Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Do tamtej pory zdobyła 7 z 9 gór. Przed nią były 2 duże i kosztowne wyprawy. Mount Wilson na Antarktydzie i Mount Everest, najwyższy szczyt świata. A jej wielkie marzenia przeplatały się z zupełnie zwyczajną codziennością.
11: To jest twoje miejsce pracy?
9: Tak. Jestem inżynierem trakcji elektrycznej. Zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, ale jednym z takich elementów mojej pracy jest wdrażanie nowych technologii. Strasznie dużo pracuję w ogóle. Ciężko nie być zajętym, jak się pracuje normalnie na etacie, jak się jest mamą. Gdzieś tam się chce jeszcze człowiek realizować, ogólnie się mało śpi.
11: No dobrze, jest godzina 17, to jest pora, żeby odebrać swojego syna ze szkoły?
9: Tak, jedźmy po Jeremiego. Dzień dobry, mama Jeremiego. Chciałam się upewnić, czy Jeremi na pewno poszedł do szkoły muzycznej na zajęcia. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Do widzenia. Teraz sobie wyjdziemy na chwilę do Jeremiego na próbę, okej?
11: Okej.

0: 2004 roku wygrałam taką wyprawę do Peru. To był program telewizyjny, gdzie rywalizowały ze sobą trzy drużyny. I w nagrodę pojechaliśmy do Peru, gdzie ja w ogóle nie wypuszczałam się nigdzie dalej niż jakaś Ukraina, Słowacja. Także dla mnie to była w ogóle gigantyczny skok, wielka wyprawa, niesamowite przeżycia, przygoda, bo mieliśmy tam różne zadania, które musieliśmy spełniać jako drużyna. Wchodziliśmy tam na 5700 metrów nad poziom morza na wulkan Mismo. To była taka mało wymagająca, no teraz z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że była mało wymagająca góra, no ale wysokościowo dawała znać o sobie. Wtedy mi tak coś kliknęło i powiedział, kurczę, jak ja mogłam być jedną z sześciu osób, tych wygranych, z puli 11 tysięcy, to albo to jest jakiś super przypadek, albo jest tak, że jednak jestem szczęściarą. No i myślę, że ta druga opcja jest prawdziwa.
1: Poznałam cię. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
4: Przy wyjściu ze szkoły wpadamy na Agatę, koleżankę Miłki.
2: W śmieszny sposób się poznałyśmy, bo przez taki portal, gdzie się jeździ samochodami. Czyli na przykład ogłaszasz się na portalu, że szukasz kogoś, kto cię zawiezie w dane miejsce, a podczas tego rozmawiasz. I była śmieszna sytuacja, bo akurat u Miłki zobaczyłam taki zegarek sportowy, a to ze względu na to, że biegam, to od razu zadałam jej pytanie, czy biega i tak dalej. I zaczęło się. I jak zaczęła opowiadać mi tą całą historię swoją na temat wchodzenia na te wszystkie szczyty, to byłam pod wielkim wrażeniem. Tym bardziej, jak ona zaczęła mi opowiadać historię, że ma dziecko, że pracuje. Mówię, gdzie ty, kobieta, znajdziesz?

0: znajdujesz ten czas na to, żeby wchodzić na te wysokie szczyty?
1: Jestem normalnym człowiekiem, który pracuje, nie zarabia w ten sposób. Nie jeżdżę po górach, żeby zarabiać pieniądze, tylko pracuję normalnie na etacie, jestem mamą. Kosztuje mnie to bardzo dużo wysiłku i myślę sobie o tym, że najbardziej zorganizowaną osobą jest młoda mama. Wszystkie rzeczy takie naprawdę ciężkie, jakie robiłam w życiu, to było wtedy, kiedy byłam początkującą mamą i studiowałam, zaczęłam pracę, robiłam równocześnie kurs szybowcowy, jeździłam właśnie w góry. Młoda mama musi tak umiejętnie zarządzać swoim czasem, żeby go w żaden sposób nie tracić, bo ona wie, że ona tak, tu jej dziecko ryczy, tu musi pieluchę zmienić, tu ma 3 godziny czy godziny przerwy. To jest wszystko kwestia organizacji. I chyba jest taki system, że im więcej sobie na głowę narzucisz, tym jesteś lepiej zorganizowany.
0: To co, będziemy robić coś do jedzenia, picia czy co? Jesteście głodni w ogóle?
2: Ja bardzo. Ciasto!
0: Czekaj chwilę, coś wymyślimy. A makarony te? Ciasto zrobimy.
2: Będziemy.
1: Ja broniłam dyplom rzeczywiście z Jeremim w brzuchu, jak już się Jeremi urodził. Powiedziałam sobie właśnie, że jak się obronię jako pierwsza, to sobie w nagrodę pojadę na Mont Blanc. I wtedy jeszcze nie miałam świadomości, że chce mi się robić koronę ziemi. Po prostu sobie taki cel ustawiłam. Udało nam się wejść, bo wtedy wchodziliśmy grupą. Wróciłam do domu i właściwie od tamtego momentu co roku gdzieś tam wyjeżdżałam. I może to szaleństwo było, że ja sobie założyłam, że ja coś takiego zrobię, wiesz, ale teraz jestem tu, mam 7 szczytów ze sobą, nie? A to są moje kartki magiczne, o. Bo kiedyś jeszcze jak mieszkałam w innym mieście, i straciłam pracę. I przykleiłam sobie mapę na ścianę. Na tej mapie przykleiłam sobie kropkę, gdzie chcę pojechać. I poprzykleiłam sobie takie bardzo ważne zdania. Napisane były w czasie dokonanym. Czyli zrobiłam, zdobyłam, weszłam. I te kartki sobie wisiały przez 3 lata. Po przeprowadzce schowały się w różnych przeprowadzkowych bambetlach. I ja je znalazłam i tak sobie na nie spojrzałam. I pomyślałam sobie, to wszystko, co ja sobie wtedy zaplanowałam, to się stało. To się wydarzyło po prostu. I pamiętam, że się poryczałam w ogóle.
3: Którego miejsca to dotyczyło? Której wyprawy?
1: Denali. To był najwyższy szczyt Ameryki Północnej, na którym już stanęłam. I duch Denali był dla mnie łaskawy, bo jedna z tych kartek mówi o tym właśnie. Była cudowna pogoda i to też jest prawda, bo mieliśmy cudowne okno pogodowe, gdzie wszyscy tak naprawdę byli wcześniej, przede mną, zanim ja tam przyleciałam, uwięzieni, bo było bardzo dużo pady śniegu. Jak ja przyjechałam, to po prostu wszystkie chmury zniknęły. Duch Denali miał mnie w swojej opiece absolutnie tak, zresztą ja uważam w ogóle, no, gadam sobie z tymi górami i podchodzę do nich tak, że to jest miejsce, które ma energię i ja z automatu jestem dużo słabsza niż ta energia, która jest, wydobywa się z tego miejsca, więc tak personalizuję je trochę. Proszę, żeby wszystko się pomyślnie skończyło, bo to jest bardzo ważne.
4: Spotykamy się także z Markiem i Łukaszem, którzy od wielu lat przyjaźnią się z Miłką i kibicują jej podczas wypraw.
5: Kiedykolwiek się do niej nie zadzwoni, zawsze coś robi. Nie ma tak, że dzwonimy i cześć Miłka, co robisz? Nic, oglądam telewizję. Zawsze w ruchu, zawsze jest jakiś cel, zawsze coś jest w trakcie, zawsze są jakieś kolejne plany. Wyprawa ostatniej na Alasce na Denali pokazała, jak silną jest kobietą. Miała na sobie plecak, który ważył 15 kilogramów, ciągnęła za sobą sanie, które ważyły też 50 kilogramów. Ciągnęła ze sobą przez kilka dni ciężar, jak silny mężczyzna.
6: Bardzo często jest tak, kiedy Miłka dzwoni z telefonu satelitarnego, że nie słychać, co ona mówi. Wysłucham tej rozmowy, ona może coś powiedzieć ważnego, może jej się właśnie skończyć kredyt. Ten telefon nagrywa naszą rozmowę, więc potem, jeżeli ja czegoś nie usłyszę, mogę to odsłuchiwać wiele razy, wsłuchiwać się w to, podgłośnić to na komputerze i wiedzieć, czego ona potrzebuje. Kiedy przykładowo była Miłka w Papui, no to był u nas Sylwester. Więc ja na Sylwestra sobie siedziałem, koło siebie miałem telefon podłączony do ładowania, żeby w każdym momencie móc odebrać ten telefon, gdyby się w razie było coś działo. I telefon był taki: Marek, dzwoń do ambasady, potrzebuję pomocy. Tam jest taka największa odkrywkowa kopalnia złota na świecie i wejście na teren tej kopalni, no, jest w srodze karalne. A Miłka nie miała jak gdyby wyboru, musiała tam wejść z różnych tam względów. No i tak to było, że musieliśmy po prostu potem ją jak gdyby wydostać od firmy ochroniarskiej, która ją tam przytrzymywała, wraz z innymi ludźmi, ze Szwedem, z kilkoma osobami, z którymi Miłka się wspinała.
5: Największe kryzysy są w momencie największego zmęczenia. Dodatkowo jeszcze może wpływać na to choroba wysokogórska. Ja może tutaj przytoczę jej

0: wyprawę na Elbrus, gdzie trafiła na naprawdę ciężkie warunki, słabą widoczność, silne podmuchy wiatru, opady śniegu. Była tam sama. To jest zawsze minus takich wypraw, ponieważ nie ma żadnej dodatkowej osoby, która może z boku spojrzeć i ocenić stan zdrowia tej osoby, bo czasami nam może się wydawać, że jest okej, a możemy robić dziwne ruchy, dziwne rzeczy, dziwnie się zachowywać, co oznacza już jakiś stadium choroby wysokogórskiej. I będąc samemu na takiej wyprawie podczas ataku szczytowego, nie jesteśmy w stanie czasami tego stwierdzić i to jest największe ryzyko.
1: I jej się coś takiego przydarzyło?
0: I zaraz po powrocie do obozu, z którego startowała, po zejściu z Elbrusa, po dotarciu do służb ratunkowych, w momencie, gdy ją zobaczyli, od razu dostała zastrzyk.
2: Wierzę w to, że mam jakiś parasol. Mam też swoich dwóch aniołów, z którymi sobie chodzę.
3: A ja nie jestem?
2: Ty jesteś moim trzecim aniołem.
3: A nie pierwszym?
2: Najważniejszym. No dobra, pierwszym w sumie masz rację. Ja wierzę w ogóle, że oni są tak za mną trochę. Jeden po lewej, po drugiej, po prawej stronie. Nawet mam taki piękny wisiorek. Gdzie on jest? O, widzisz?
1: Skrzydło anielskie.
2: Skrzydło anielskie.
3: Następny szczyt jej to będzie masyw Wilsona na Antarktydzie. I to jest chyba ósmy ze wszystkich szczytów z korony Ziemi, bo mama będzie miała jeszcze do pokonania Mount Everest.
1: Ty bardzo dużo wiesz o tych górach. Pamiętasz, jakie mają nazwy? Pamiętasz, ile ich jest w koronie Ziemi?
3: 9.
1: No, wszystko wiesz.
3: Nie wszystko. Na przykład, nie wiem, czy się nie mylę, Mount Everest ma mniej więcej 8648. No właśnie dlatego nie wszystko wiem. Tak naprawdę to ja jestem taki, że dużo podsłuchuję. Zawsze coś słyszę i się interesuję tematem i wtedy zaczynam podsłuchiwanie.
1: I zapamiętujesz to wszystko też?
3: Tak. No ale wspinać się to no ogólnie lubi mama. Ja też lubię wchodzić, no ale mniej niż mama.
1: Możemy iść jeść.
3: Jej! Ale jestem bardziej głodny niż wszystko na świecie. Razem wzięte.
4: Dwa lata temu nie do końca wierzyłam w to, że Miłce uda się zdobyć wszystkie szczyty. Koszty wypraw wysokogórskich bywają ogromne. Liczyć je można w dziesiątkach tysięcy dolarów. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak ta niewysoka, drobna dziewczyna potrafi być uparta. Urządziła w internecie zbiórkę i 27 grudnia 2016 roku stanęła na szczycie Mount Vinson.
5: Cześć! Jakieś 20 minut temu byłam najwyższą górę Antarktydy. No, to ten obóz. Znaczy muszę jeszcze zejść do obozu. Strasznie się cieszę. Przyjemnie do pewnego momentu. Potem strasznie, naprawdę koszmarnie zimno po prostu. Także ściskam was mocno. Już jako zdobywczyni masywu Winsona. Buziak.
4: Kilka tygodni później dostałam od niej pocztą zdjęcie. Miłka stoi na czubku góry. W rękach trzyma polską flagę i uśmiecha się od ucha do ucha. Jest przepiękna pogoda, błękitne niebo, w dali widać ośnieżone szczyty. Zaczęłam wierzyć, że zdobędzie także ten ostatni. Najwyższy, najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny.
2: Pomacham ci z tym.
1: Jest baniak z wodą.
2: Tak, jest baniak z wodą.
6: 20 litrów ma.
2: No i jest kawałek kliny.
6: Wszystko za pomocą karabinczyków i ekspresów spięte jest do drążka. No i ćwiczę sobie rękę, czyli ćwiczę sobie taki ruch, siadając sobie na podłodze, który będę wykonywała w górach, wchodząc po linie poręczowej. Bo mój mózg musi się po prostu przyzwyczaić do tego, że to będzie czynność, którą ja będę bardzo często powtarzała. Jedna ręka, a potem druga ręka. I tak sobie siedzę wieczorem na przykład.
1: A o czym sobie myślisz, jak tak podnosisz?
6: Nieco szybko dosyć czas mija. Myślę sobie o tym, że czasami się męczę.
1: Myślałam, że wyobrażasz sobie, jak tam będzie. Nie.
6: Myślę, że tutaj jest generalnie na podłodze wygodniej niż tam. Wiesz, no ja się przygotowuję na najgorsze po prostu, w sensie, że będzie hardcore i zawsze mi to jakoś pomagało, że po prostu wiem o tym, że będzie niezły wyryb. To jest Everest, no, 8848.
4: Na początku 2018 roku było już wiadomo, że Miłka jedzie na Everest. Znalazła sponsorów, zebrała pieniądze.
6: To jest namiot hipoksyjny. Trenuję sobie właśnie w takich warunkach hipoksyjnych. Trenuję i śpię też, dlatego że ten namiot składa się jakby z dwóch

0: części. Po pierwsze, to jest maszyna, która produkuje powietrze z ograniczoną ilością tlenu, a druga część tego namiotu, tego całego urządzenia, tego zestawu, to jest właśnie taki namiot, znaczy namiot to jest duże słowo, bo to jest taka plandeka jakby. Ja się pod tą plandeką kładę i tam sobie oddycham przez całą noc takim powietrzem, które właśnie ma mniejszą ilość tlenu. Aczkolwiek nie są to takie warunki 1:1, czyli warunki typowo górskie, bo w górach poza rozrzedzonym powietrzem mamy jeszcze do czynienia z dużo niższym ciśnieniem. No ale mogę śmiało powiedzieć, że jest to jakiś etap przygotowawczy do Everestu, taki Everest w centrum Warszawy. O Jezu, chce mi się ryczeć. Naprawdę. No bo wiem, że tam stanę na tej górze i tak się cieszę strasznie. Już jestem tu, ale już wiem, że jestem tam, naprawdę.
1: No i co? I zakończy się proces wieloletni.
0: No, żeby coś mogło się nowego rozpocząć.
2: Jest 26 marca 2018 roku. Spotykamy się na warszawskim Okęciu. Miłka zwraca uwagę już z daleka dużą ilością bagażu. Ma w nim nie tylko sprzęt wspinaczkowy, ale też sporo elektroniki. Dzięki niej będzie nagrywać relacje o tym, co się z nią dzieje.
0: Właściwie mam trzy torby. Jedna taka 11-kilogramowa torba to jest sam sprzęt i elektronika, czyli powerbanki, telefon satelitarny, GPS, lokalizator właśnie. Oszczędzamy głównie na bieliźnie. Żartuję oczywiście, nie, ale no tak wyszło. Myślę, że jest okej, jeśli chodzi o tą ilość bagażu.
1: Jest już tam twój samolot na tablicy, już widać?
0: Dopiero przyszłam, więc muszę jeszcze zerknąć. Jeremi, zobacz, czy jest mój samolot. Doha. Nie wiesz? Czekaj, 18.05. Jest.
1: Czyli najpierw check-in. Doha.
0: Najpierw Doha. Uuu, 30 stopni.
1: Będziesz musiała polarek zdjąć.
0: A ja, i to nie jeden, a ja tutaj w takich butach ciężkich, klapek nie mam, kąpielówek też nie. No dobrze, no ale tam tylko godzinę i potem przesiadkę i od razu do Katmandu.
1: Ale ty jesteś bardzo spokojna.
0: No właśnie, o dziwo, też mnie to bardzo dziwi ten fakt. Naprawdę mnie to dziwi, że jestem taka spokojna i w ogóle, wiesz, no jak wiesz, że tak miało być i wszystko idzie zgodnie z planem, no to czym mam się denerwować? Aczkolwiek dzisiaj była mała panika, bo jak chcieliśmy zrobić check-in, to okazało się, że żeby dojechać do Dohy, nie wiem, czy to dobrze mówię, trzeba mieć wizę. I w panice myślałam sobie, Boże, nie mam wizy i teraz wszystko się zatrzyma, ale nie. Wizę trzeba mieć, jak się powyżej 90 godzin. Jestem w Dosze.
1: A ty nawet nie opuszczasz lotniska?
0: Tak? Ja nawet nie opuszczam lotniska, tam mam tylko transfer, także wszystko jest okej. Okay. Jest taka piosenka mikro, jak to się nazywa?
1: Mikro music.
0: Jak mi się nie chce, jak bardzo
1: nie chce. Nie chce ci się jechać tam na
0: Everest? Tak, nie chce mi się opuszczać moich znajomych, nie chce mi się opuszczać Jeremiego. No ciężko mi będzie, będziemy sobie trochę tam popokiwać. Już dzisiaj był dzień beczenia, więc tacy jesteśmy trochę rozłożeni na łopatki.
3: To jest
0: okej. Okay. No dobra.
1: Trzymajcie się. Powodzenia. Że...
4: Cześć.
0: No, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Pa, pa.
0: Wyruszyliśmy z Debocze i takie dźwięki właśnie na drodze do Pericze możemy spotkać. Właśnie mijają nas jaki. Nie mają ciężkich ładunków. A my jesteśmy trochę zasapani, bo idziemy coraz wyżej. Dzisiaj nocujemy na 4300. Do usłyszenia, Miłka.
1: A jak docierasz już do base campu, to co tam widać? Miasteczko namiotowe.
0: Na tym lodowcu przez dobre 2 kilometry, myślę, albo i trochę więcej, są porozrzucane namioty, ale nie tylko namioty wspinacze, ale również kuchnie, jakieś tam obozowe namioty, które służą do tego, żeby te 2 miesiące nam trochę lepiej upłynęło.
1: Co tam się robi?
0: Znaczy,
1: wyżej.
0: Każdy robi to co innego. Na przykład niektórzy słuchali muzyki albo oglądali filmy, bo jest możliwość ładowania, były panele słoneczne, gdzie można było tą energią się zasilić. Ja miałam na przykład bardzo dużą przyjemność z nic nie robienia, bo tak naprawdę przez ostatnie moje lata robiłam tak dużo, że bardzo dużo przyjemności mi sprawiało patrzenie się w sufit albo porządek w namiocie, który ma metr kwadratowy, więc jakby robiłam ten porządek tak bardzo namiętnie, ciesząc się z tego, że mogę coś przełożyć z jednego miejsca na drugie i to nie ma znaczenia, ale jedną z rzeczy, którą uprawiałam tam, to było też trwonienie czasu, co sprawiło mi bardzo dużo przyjemności. Trwonienie czasu jest bardzo fajne, jak można go trwonić, wiedząc, że tak naprawdę się go nie trwoni, bo w sumie tak wyglądał ten okres. Tam trzeba było ten okres przeczekać, ale to było bardzo przyjemnie. Mieć świadomość, że czas może lecieć przez palce.

0: co ja nie muszę nic innego robić, tylko czekać, aż on przeleci.
1: Przez bardzo długi czas byłaś tam na miejscu, no bo taka jest cała ta procedura. Ale to oznaczało, że spędziłaś tam też kilka ważnych dni. Święta, urodziny.
0: Urodziny, tak. Takie założenie zrobiłam, że otwieram te prezenty, które ze sobą wzięłam. Dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście mam te urodziny. Ja w ogóle dostałam dużo kartek i odpakowałam je 3 maja. W najpiękniejszy dzień w roku, wiadomo. Korciło mnie trochę, żeby otworzyć je wcześniej, ale myślałam sobie, nie chcę to zrobić przed moimi urodzinami. Więc odpakowuję teraz to wszystko. Czekajcie, najbardziej to bym chciała... Nie wiem, domyślam się, że to może być od mojego Jeremisia. Nie, to zawsze mnie to rozwala. Najskrytszych jest skreślone. Jest napisane największych marzeń. Kocham cię bardzo i chcę, żeby ci się udało i tak będzie. Nie wiem, co tu jest napisane. Wiem, bo jestem twoim synem. Wierzę w ciebie, Jeremi. Dziękuję ci za to bardzo. Nie widzi się Everestu z Base Campu. Pierwszy raz Everest zobaczyłam, jak szłam do obozu drugiego. No i to było niesamowite, bo po prostu jak zdałam sobie sprawę, o Boże, tu jest ta góra. To jest ta góra, na którą wejdę. To się rozryczałam. No, oczywiście miałam się trzymać, że będę twarda, ale to mi totalnie nie wyszło. I zaraz sobie od razu zaczęłam z nią gadać. Mówię, że słuchaj, taka sprawa jest. Rozumiesz? No, czciłam ją przez ten cały okres tak naprawdę, mówiąc jej o tym, jak bardzo proszę ją o to, żeby pomogła na sobie stanąć.
1: Były trudne momenty?
0: Uważam, że ta góra nie była górą, która mnie najbardziej fizycznie, w sensie kondycyjnie, o tak może, wyczerpała, ale zmartretowała mnie absolutnie, jeśli chodzi o takie reakcje organizmu, czyli to, co się z moim ciałem działo przez 2,5 miesiąca, działo się absolutnie wszystko. Miałam cały wachlarz możliwych, dostępnych opcji choroby wysokogórskiej, od jakichś problemów żołądkowych, po bóle głowy, przez problemy z nudności, nie wiem, problemy ze spaniem. Leki w apteczce łykałam jak cukierki. Przez 2 miesiące utrzymywał się kaszel, który miałam od przebywania w takich temperaturach, od wdychania zimnego powietrza, bo to powietrze jest właśnie suche i zimne. I płuca odmawiają posłuszeństwa, w związku z czym ja kaszlałam non-stop. Nieprzyzwyczajone mięśnie, które nie mają takiej pracy normalnie, one zaczęły mnie po prostu boleć. To boleć tak bardzo, że właściwie w pewnym momencie zaczęłam brać środki przeciwbólowe. Ja do momentu powrotu do bazy już nie zrezygnowałam z tych środków przeciwbólowych, bo najprawdopodobniej bym nie weszła, gdybym się nie znieczulała trochę. Była taka trochę histeria w pewnym momencie. Jak się ruszyłam, czy tam kaszlnęłam jakoś w nie takiej pozycji, jakiej powinnam, i strasznie coś mnie zabolało, ale tak strasznie, koszmarnie mnie to zabolało i zaczęłam płakać z tego bólu. I poprosiłam w tamtym momencie, pamiętam, mojego przewodnika i im powiedziałam o tej całej sytuacji, bo ja się nie mogłam ruszyć w ogóle. No i on wtedy powiedział, ten mój guide, że wiesz, you know, nie? Jeśli ty tak, no to może tutaj jakiś helikopter i cię zwieziemy na dół. I wtedy tak naprawdę nie zwątpiłam w to, że wejdę, tylko uświadomiłam sobie, że ja nie mogę mu powiedzieć, że ja się źle czuję. No bo on mnie wtedy zawróci. Ale ja wiedziałam, że mi to przejdzie. Ból jest nieodłączną częścią tej góry. To jest naprawdę sztuka cierpienia tam. Tam boli wszystko. Jak budzisz się jednego dnia i cię nie boli, to aż jest dziwne, nie? Budzisz się, Boże, dzisiaj mogłam normalnie zasnąć, albo dzisiaj mnie oddychem, bo jeszcze miałam w ogóle bezdych jakiś nocny. Jakby cały, mówicie, cały wachlarz takich problemów związanych z tym, jak to ciało reaguje. Ono nie jest przystosowane do życia na tej wysokości.
1: Być może widziałaś tych, którzy tam zostali.
0: Te ciała to jest element tej góry. Widziałam 3 ciała w trakcie swojej wspinaczki, z czego nie miałam, w jednym przypadku nie miałam świadomości, że ten człowiek nie żyje. Sytuacja była taka, że wychodziliśmy z obozu 3 do obozu 4, czyli do przyłęczy południowej. Miałam za sobą właściwie tylko jednego z przewodników, z takiego bardzo sympatycznego Jangbu. No i idziemy sobie tam po tej linii poręczowej, wchodzimy. Ja widzę, mijam namiot. I widzę, że ten namiot jest cały otwarty i w tym namiocie ktoś leży i ma tak bardzo specyficznie te nogi, tak spadają mu te nogi, rozlałażą się. I mówię, słuchaj, Jack, bo może tam podejdziemy, może gość potrzebuje pomocy i może mu, nie wiem, trzeba odpalić kuchenkę, zrobić trochę wody. Jakiś taki, rodzi się w człowieku coś takiego, że chce pomóc, bo nie wiesz, w jakiej ty będziesz sytuacji też i chciałbyś, żeby ktoś ci po prostu pomógł. i

0: bo mówi, nie, idziemy dalej, do góry. No ale weź, chodź mu pomożemy, no zobaczymy, no chodź, chociaż zobaczymy do namiotu, co się dzieje. No on mnie pcha dalej do góry, idziemy do góry, więc rezygnuję i idę do góry. Jak się potem okazało, to był Rosjanin, który wchodził na górę, zdobył szczyt, ale wchodził bez szerpy i umarł z wycieńczenia. Umarł, bo był tak zmęczony, że nie był w stanie sobie właśnie zrobić napoju, że odpuścił, że nie zjadł odpowiednio. Wyczerpanie, wycieńczenie na tej górze jest śmiertelne, może być śmiertelne. W ogóle wiesz, jak się widzi te ciała, to ja w pierwszej kolejności sobie myślałam o tej rodzinie, nie? Która została, bo nie myśli się o tym człowieku, on już dla niego to jest bez różnicy. Ale myśli się o tej rodzinie, kogo on osierocił, kogo zostawił tutaj, czy zabezpieczył swoją rodzinę, czy przewidział to, że tak to się może skończyć. I prawda jest taka, że jak się jeździ w góry wysokie, to niestety trzeba wszystkie formalności takie poważne wypełnić. Ja miałam testament spisany, wiedziałam, co chcę, żeby się stało gdzieś tam z moim majątkiem, gdyby coś mi się stało. Przygotowałam moją rodzinę na to, łącznie z podaniem wszystkich haseł, numerów i tak dalej, do kont, żeby mieli dostęp. Napisałam upoważnienia właśnie różnego rodzaju. I to, wiesz, to jest tak jak z parasolem, nie? Nie chcesz, żeby padało, no to bierzesz parasol. Po prostu się przygotowujesz do tego.
1: Ta najważniejsza wiadomość, na którą czekali chyba wszyscy, którzy znali Miłkę, przyszła 22 maja 2018 roku.
0: Świadomość, że to się zaraz stanie, to miałam jak wchodziłam na szczyt i zaczęło wstawać słońce i ja zobaczyłam w ogóle miejsce, w którym jestem i na mnie to dotarło, że to się właśnie dzieje w tym momencie, że ja na to tak długo czekałam i że to się teraz dzieje. Od razu mi się zaczęło chcieć płakać. Pamiętam, że słuchałam muzyki, bo ta muzyka mi jednak pomagała. Ja sobie te piosenki zamawiałam. To teraz chciałabym taką piosenkę posłuchać. O, ciach, jest. A one były legeryjnie, wiesz, wybierane. Więc to było też niesamowite. Ta muzyka mnie uruchamiała do tego wszystkiego, te widoki, które widziałam. I to było takie fajne. No.
2: Czego słuchałaś na przykład po drodze?
0: O, jest taka piosenka motywacyjna, taka do biegania, której używam, wiesz. I w tej piosence są teksty trenerów. Nie no, muszę ci ją przesłać, bo ona jest po prostu genialna. Tam są takie teksty, że that's your moment, you can do it, jakieś takie, wiesz, ale ona jest taka bardzo podniosła, nie? Ja, tak jak ona mi leciała, to ja powiedziałam, tak, to jest mój moment, ja tam wejdę, ja zdobędę tą górę. Przez cały czas jeszcze też myślałam sobie, kurczę, żeby ta bateria się rozładowała na szczycie, bo mi się tak fajnie idzie na tej muzyce. I jak się stało? Bateria rozładowała się na szczycie. Taram! No, naprawdę. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. This

jest tak, że można za nie mówić. I jak wiesz, to odjęło mi mowę. No, sam fakt bycia na szczycie najwyższej góry na Ziemi jest niesamowity. Poza tym jedna rzecz to jest to, jak tam jest, jakie są widoki, a druga rzecz jest taka, z jakimi emocjami to się wiąże, bycie na szczycie. To jest taki miks emocji, bo to jest szczęście, że się tam dotarło, duma, że się uzbierało fundusze na to. Taka duża świadomość, że trzeba wrócić na dół. Zmęczenie i to jest taki miks, niesamowity miks różnych emocji, które powodują, że po prostu jesteś najszczęśliwszy na świecie. I to jeszcze w najwyższym punkcie tego świata. Mam świadomość tego, że nie ma przede mną absolutnie żadnych granic. I to nie jest próżność, którą w sobie mam, tylko to jest obserwacja tego, co się stało. Wszystkie wyprawy kosztowały 500 000 zł. Wyobrażasz to sobie? 500 000 zł? A mnie się udało te pieniądze pozyskać, co jest dla mnie w ogóle.

0: w ogóle jakąś abstrakcją dla pracownika teatrowego. Taki mój przyjaciel się zapytał mnie, słuchaj, ty byś nie chciała jakoś tak łatwiej, mniej bezboleśnie tego przejść wszystkiego, wiesz, mogłabyś mieć kasę, wyobraź sobie, że masz strasznie dużo kasy i możesz tak 80 tysięcy dolarów wydać lekką ręką. I wiesz co, ja pomyślałam sobie, nie, że w ogóle to by było bez sensu, bo to była moja droga. Tak moja droga miała wyglądać. Ja się nauczyłam tego, że jak ktoś mnie wyrzuca drzwiami, to wracam oknem, a jak oknem, to wracam drzwiami. Nauczyłam się tego, że trzeba za wszelką cenę próbować. I to wszystko dzięki sile marzeń. Chcę po prostu pokazać innym, że naprawdę siła marzeń jest w nas i żebyśmy ją koniecznie odkrywali. Absolutnie nie zamykajmy jej za drzwiami, mówiąc, że teraz jestem mamą, to już w ogóle nie powinnam pewnych rzeczy robić. Nie, nie powinno się przestawać marzyć.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Za 24 minuty godzina 20.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A już teraz na naszej antenie pan Piotr Jarosz, ekspert w dziedzinie planowania infrastruktury obronnej. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: I zacznijmy od bardzo ciekawego opracowania, które pojawiło się na stronie Holtford. To jest opracowanie dotyczące obronności, jeżeli chodzi o Warszawę, albo inaczej, zapotrzebowanie Warszawy na różnego rodzaju budowle ochronne. Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć, w których musi być zapewnione miejsce dla co najmniej 500 000 osób. Warszawskie metro z 39 stacjami jest w stanie pomieścić do 100 tysięcy osób, ale zmniejszy zapotrzebowanie na liczbę budowli ochronnych zaledwie o około 6%. Dziś na antenie Polskiego Radia 24, no trochę oczywiście przy okazji Konstytucji 3 maja, a także jej konsekwencji, niestety, które okazały się dla Polski niezbyt pozytywne. Myślę oczywiście o wojnie obronnej Konstytucji 3 maja i o kolejnych rozbiorach. Mówimy dużo o obronności, mówimy dużo o obecnej sytuacji geopolitycznej i o zagrożeniach, które cały czas są jak najbardziej realne. Jak wygląda sytuacja w Warszawie, jeżeli chodzi o przygotowanie do, nie chcę powiedzieć, że do konfliktu, ale do jakiejś sytuacji bardzo kryzysowej?
4: Bardzo chętnie odpowiem na to pytanie i to jest kluczowe zagadnienie naszej analizy. Natomiast chciałbym tutaj przede wszystkim podkreślić jeden aspekt, który jest dosyć często pomijany. Mianowicie taki, że Warszawa, jak i również wszystkie inne miasta, gminy i samorządy odziedziczyły problem po kilkudziesięciu latach zaniedbań. I to jest skutek tego, że Polska przez co najmniej 30 lat nie miała bardzo wyraźnej doktryny polityki zmierzającej do tego, żeby zapewnić obywatelom schronienie na wypadek konfliktu, tudzież jakichś innych zdarzeń.
2: A z czego to wynikało? To była kwestia wiary w to, że coś takiego po prostu nie ma prawa się zdarzyć?
4: Wie pan, gdybyśmy żyli w świecie idealnym, to też nie potrzebowalibyśmy wojska, tak? Nie potrzebowalibyśmy być może nawet lekarzy, bo bylibyśmy zawsze zdrowi. Więc trudno jest mi tutaj ocenić to, że to był brak wiary czy brak rozpoznania sytuacji. Ja sądzę, że to była kwestia z jednej strony być może priorytetów, zarówno finansowych, bo jak wiemy, budowanie schronów, ukryć to nie jest mały wydatek. Z drugiej strony być może też kwestii jakiejś zgody politycznej, tudzież akceptacji społecznej na te wydatki, bo jak wiemy, są grupy społeczne, które uważają, że powinniśmy budować tanie mieszkania, inwestować w drogi, tudzież dofinansowywać mnóstwo innych programów społecznych i nie przejmować się tym, czy będzie atak z powietrza, czy będziemy mieli się gdzie schować.
2: Jeżeli chodzi o te zaniedbania z ostatnich 30 lat, no to na ile to jest rzeczywiście kwestia zaniedbań po roku 89-90, a na ile to jest być może jeszcze większa spuścizna, no bo patrząc tak naprawdę na Warszawę, ale zapewne w innych miastach będzie dokładnie ta sama sytuacja, no to przecież takie ostatnie osiedla, ostatnie różnego rodzaju realizacje infrastrukturalne, które były połączone od razu z budowlami ochronnymi, ze schronami na przykład pod budynkami, to tak naprawdę są lata 50., być może wczesne lata 60.
4: Tak, to prawda. I ta sytuacja, która była w Polsce, była zresztą bardzo podobna do wszystkich krajów naszego bloku. Teoretycznie były budowle ochronne, ale tak naprawdę to wszystko było na papierze. Można by powiedzieć, że to była doktryna papierowa. W przeciwieństwie do doktryny, którą rozwijały kraje takie jak Finlandia, Szwajcaria czy Singapur. gdzie wzięto pod uwagę rzeczywistą

0: ochronę ludności, a nie tylko to, co jest gdzieś w szufladach na papierze. I to, co pan wskazuje, to rzeczywiście są zaniedbania o wiele dłuższe, bo to nie jest kwestia ostatnich 30 lat. Natomiast ostatnie 30 lat to już jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację polityczną, gdzie mamy możliwość samostanowienia, decydowania o naszym kraju, o tym, jak wydajemy pieniądze.
1: Temat, który przez, no właśnie, znów wrócimy do tego stwierdzenia, przez kilkadziesiąt lat, przez kilka dekad nie był traktowany na poważnie, bo nigdy nie było czasu, bo nigdy nie było pieniędzy, bo nigdy nie było na tyle kryzysowej sytuacji, żeby rzeczywiście potraktować go na poważnie?
0: Tak, tak mi się wydaje, że to jest główny czynnik, który do tego doprowadził, dlatego bardzo się cieszę, że ostatecznie udało się tym tematem zająć i mamy, wydaje mi się, całkiem solidne prawo. To jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej z grudnia 2024 roku, jak również cały pakiet rozporządzeń, które regulują kwestie techniczne, administracyjne. I to jest oczywiście doskonały krok w dobrym kierunku. Natomiast za tym oczywiście muszą pójść środki, bo to już wielokrotnie o tym wspominałem, że mówimy o dużych pieniądzach. Jak wiemy, jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, finansowanie centralne, z którego samorządy otrzymują środki, są trochę zdysponowywane przez województwa na niższe szczeble. Jednak do tej pory ten program, który rozpoczął się w zeszłym roku i w tym roku, to są takie programy, które były programami rocznymi. Jak wiadomo, nie da się zaprojektować, uzyskać wszystkich decyzji administracyjnych i wybudować schronu w ciągu jednego roku. Tym bardziej, że samorządy otrzymują te środki, tudzież zapewnienie dotacji gdzieś w połowie roku. Ale jest, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, jest nadzieja na zmianę, ponieważ mamy uchwaloną w Sejmie zmianę tej ustawy. Ona teraz czeka na podpis pana prezydenta i ta zmiana wprowadza już 5-letnią perspektywę. I to już będzie zupełnie inna jakość, jeżeli chodzi o planowanie i realizację tego typu obiektów.
1: No ale nie sposób nie zadać pytania. Jak to jest możliwe, że skoro samo prawo zostało uchwalone w 2024 roku, czyli dwa lata po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, wojny w kraju naszego bezpośredniego sąsiada, kiedy już to zagrożenie no, już bardziej realne być nie mogło, jeżeli to prawo, mimo tego, że zostało uchwalone dopiero w 2024 roku, no jednak już obowiązuje od dwóch lat, że my no, tak powoli wyciągamy wnioski, naprawiamy je i sprawiamy, żeby ono było rzeczywiście prawem realnie stosowanym.
0: Ja myślę, że w dużej mierze jest to ciągle pokłosie tego, że przez te dziesięciolecia nie zajmowaliśmy się tematem. Skutkiem tego tak naprawdę brakuje wiedzy i to zarówno po stronie decydentów, jak i samorządów, które miałyby się tym zająć, jak również firm usługowych, biur projektowych, wykonawców, którzy mieliby się zająć realizacją.
1: Nie mamy rynku na tego typu tematy?
0: Zasadniczo tak można by powiedzieć, no bo skoro przez kilkadziesiąt lat nie inwestowało się w tego typu budowle ochronne, to tak jest, ale to też tak nie do końca jest, ponieważ budowle ochronne co prawda mają swoją specyfikę, ale to jest z drugiej strony nic nadzwyczajnego z punktu widzenia budownictwa. Tak? Mamy wiedzę techniczną, mamy inżynierów dobrze wykształconych, mamy całkiem niezłe prawo już teraz i wydaje się, że tak naprawdę brakuje nam takiej kropeczki nad i, a mianowicie planu działania.
1: To kolejna kwestia, jeżeli chodzi o te przepisy z 2024 roku, no i te wszystkie poprawki, które się w tak zwanym międzyczasie pojawiły. Jaki obraz, albo inaczej, jakie ramy to prawo stwarza? Jakie są wymogi na przykład dla deweloperów budujących nowe osiedla? Jakie są wymogi dla władz samorządowych, które na przykład no, pracują nad planami zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, i tak dalej? Jak to wygląda?
0: Tak, jeżeli chodzi o te wymogi, to one są zarówno ilościowe, to znaczy to prawo definiuje, ile osób musi być w danym mieście czy na danym terytorium, musi mieć zapewnione schronienie, czy to w kategorii tak zwanych MDS-ów, czyli miejsc doraźnego schronienia, czy też tak zwanych budowlach ochronnych. Do tego zaliczamy schrony i ukrycia. To jest jak gdyby jeden taki bardzo ważny warunek, kryterium. A drugie kryterium to jest droga dojścia, tak? Bo jak wiadomo, schron jest skuteczny wówczas, jeżeli jesteśmy do niego w stanie dotrzeć w ciągu kilku minut. Bardzo często jest tak, to obserwujemy na Ukrainie, że kiedy pojawia się sygnał alarmowy, to już w zasadzie nadlatują drony czy rakiety, a czasami zdarza się tak, że one nadlatują

0: a jeszcze nie było sygnału alarmowego. Zatem czas dotarcia do takiego obiektu jest krytyczny i nasze prawo definiuje tą drogę dojścia. Na przykład w miastach takich jak Warszawa, ta droga dojścia taka rzeczywista, czyli uwzględniając labirynt ulic, przeszkody terenowe typu rzeki, zamknięte osiedla, nie powinna być większa niż 500 metrów.
1: No i teraz próbuję sobie wyobrazić sytuację, zostawmy nawet nowe osiedla, bo przyjmijmy teoretycznie na potrzeby tej rozmowy, że na tych nowych osiedlach, które będą powstawać, tego typu rozwiązania w imię obowiązujących przepisów będą stosowane, no ale próbuję sobie wyobrazić centra naszych miast. Jak teraz sprawić, żeby w tych centrach rzeczywiście tego typu obiekty, no, nie chcę powiedzieć nagle, no ale trochę tak, no, nagle się pojawiły i to jeszcze tworząc tak gęstą siatkę.
0: No tutaj dotyka pan tak naprawdę największego wyzwania, jeżeli chodzi o budowę nowych schronów czy ukryć. Bo tak, z jednej strony mamy zagadnienia techniczno-organizacyjne, to wszystko jest do ogarnięcia, to wszystko można wypracować. Z drugiej strony mamy finanse. Obecnie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wręcz nas informuje, że powinniśmy przeznaczać z budżetu krajowego 0,3% rocznie. To jest mniej więcej około 5 miliardów złotych. Tutaj chciałbym powiedzieć przy okazji takie porównanie zrobić, żebyśmy mieli świadomość skali tych środków. To jest mniej niż tak zwane babciowe i mnóstwo innych programów społecznych.
1: Ale to inne porównanie. No, patrząc na przykład na pieniądze, które wydawane są co roku na obronność, budżet obronny, no to wydaje się, że to są naprawdę bardzo skromne środki.
0: To są bardzo skromne środki i to, że wydajemy dużo na obronność, to dobrze, ale jeszcze zauważmy jedną rzecz, że zwiększyliśmy wydatki na obronność trzykrotnie na wojsko w ciągu ostatnich lat. Czyli jeżeli jest taki priorytet, jeżeli uznamy, że to jest ważne, to jest możliwe, bo to jest decyzja polityczna. Te 5 miliardów rocznie, jeżeli będziemy wydawać co roku, to tak naprawdę osiągniemy poziom nasycenia tymi budowlami ochronnymi taki, jaki wskazuje ustawa, gdzieś za 30-50 lat, a przecież tego nie chcemy. Chcielibyśmy mieć, no może nie za rok, nie za dwa, ale w perspektywie 5-10 lat przynajmniej znacząco już zaawansowane budowy. Ale chciałem przejść do tego najważniejszego wyzwania, o które pan zapytał tak naprawdę. Jak popatrzymy na taką ścisłą zabudowę, tkankę miasta takiego jak Warszawa, to faktycznie trudno sobie wyobrazić, gdzie wcisnąć te budowle ochronne. To jest jak gdyby z jednej strony. Ale z drugiej strony, jak sobie uświadomimy, że taka budowla ochronna musi być rozmieszczona w ten sposób, żeby w odległości 500 metrów była do niej dostępność. Więc tak naprawdę w linii prostej takie budowle ochronne powinny być mniej więcej w odległości 700-800 metrów. To jest jak gdyby z jednej strony. Z drugiej, jak popatrzymy na zagęszczenie ludności w miastach, to się okazuje, że mniej więcej na takim obszarze około pół kilometra kwadratowego zamieszkuje mniej więcej niż 1000 osób. Więc to oznacza, że my nie potrzebujemy wielkich inwestycji, nie potrzebujemy wielkich schronów na 1000 osób, na 100 tysięcy osób, tylko my potrzebujemy lokalne, małe obiekty, optymalnie powiedzmy na przykład na 500 osób. A taki obiekt na 500 osób to jest około 500, 600, może 700 metrów kwadratowych. Więc mówimy tutaj o takim obiekcie na przykład w rzędu 20 na 30 metrów kwadratowych w rzucie. Czyli to nie jest bardzo duża skala. I oczywiście mimo wszystko ciągle pozostaje wyzwanie znalezienie takich miejsc w mieście, ale tutaj jest kilka pomysłów, które mają niezwykle duży potencjał. Jednym z tych pomysłów jest na przykład lokalizacja tego typu obiektów pod boiskami szkolnymi. Szkół mamy w miastach takich jak Warszawa, mamy i tych boisk co najmniej 300-400. I gdyby przeanalizować możliwość wykonania takiego obiektu pod każdym boiskiem szkolnym, gdzie każdy wie, gdzie jest ta szkoła, gdzie jest to boisko, to tak naprawdę dochodzi nam tylko i wyłącznie koszt odtworzenia później tej nawierzchni na tym boisku, a mamy piękne miejsce, w którym możemy wygospodarować właśnie tego typu obiekt.
1: No i pytanie, na ile rzeczywiście jeszcze kluczową kwestią przy takim rozwiązaniu jest właśnie ta łatwość w dostępie do takich miejsc?
0: No tak, tylko tą łatwość to możemy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, kto jest właścicielem, akurat w przypadku szkół, boisk, orlików, to raczej są zwykle

0: publiczne grunty, więc to nie jest problemem.
1: Mhm. To poważny plus.
0: Tak. Natomiast z punktu widzenia dostępności, tutaj jeszcze jest jeden bardzo poważny plus. W całej analizie obciążeń, wytrzymałości takich obiektów, począwszy od NDS-ów, a skończywszy na schronach, rozpatruje się tak zwane zagruzowanie, czyli obciążenie od zawalenia się budynku częściowego, całkowitego, tego, który jest nad tą budowlą ochronną lub w pobliżu tej budowli ochronnej. No i tutaj mamy kolejny plus tego typu lokalizacji, bo zwykle te boiska no, nie mają nad sobą budynku, a budynki są raczej niskie, oddalone w jakiejś tam odległości od tych miejsc, więc wydaje się, że jest to olbrzymi potencjał. My zrobiliśmy bardzo podobną analizę dla Warszawy, również dla Wrocławia, gdzie zbadaliśmy, ile potrzeba było na podobnej zasadzie jak dla Warszawy, dla Wrocławia, ile potrzeba by było schronów i ukryć i wyszło nam, że 347, a równocześnie sprawdziliśmy, ile jest szkół z boiskami lub boisk takich orlików we Wrocławiu. Okazało się, że jest ich 242. No to pokazuje skalę czy potencjał tego rozwiązania.
1: No dobrze, no to mamy w takim razie pomysł. Mamy rzeczywiście miejsca, które z wielu powodów są rozwiązaniem, tak się wydaje, są rozwiązaniem optymalnym, bo tak jak pan powiedział, to są tereny, które należą albo do państwa, albo do samorządów, więc tu żadnych kłopotów własnościowych być nie powinno. Mamy z kolei drugi plus, to znaczy robimy te schrony, robimy te miejsca ukrycia pod boiskami, co jeżeli patrzymy na centrum miasta, no, minimalizuje nam koszty i minimalizuje nam komplikacje tego typu inwestycji. No i trzecia kwestia, zapewne większość z nas mniej więcej wie, gdzie w pobliżu znajdują się dokładnie szkoły. Tak. To raz, dwa, szkoły przeważnie są charakterystycznymi budynkami otoczonymi no, jakimś płotem z furtkami, z przejściami, więc dostęp i nawet takie szybkie przemieszczanie się nie powinno być tu problemem. Można powiedzieć, no nic, tylko ruszać z pracą. Tak.
0: Dokładnie tak. I jeszcze jest no to, co pan powiedział, ten aspekt jak gdyby znajomości tego, gdzie jest szkoła. Jest jeszcze jeden aspekt, co prawda nie każdy, że tak powiem, atakujący może to uwzględniać, ale szkoły są obiektami podobnie jak szpitale, których nie powinno się bombardować, unikać, jeżeli chodzi o atakowanie. Tak? Więc jest jeszcze jeden parametr, który co prawda nie jest wiążący dla agresora, ale jednak być może wpływający na decyzję, tak?
1: Jeżeli patrząc na doświadczenia, wojny na Ukrainie, no widzimy, że to jest, no, ale również tego, co nawet wydarzyło się w Iranie, przypomnijmy sobie, no, że to jest jednak dosyć chyba wariant teoretyczny w tej chwili niestety.
0: No tak, tak, to jest prawda. Natomiast jeszcze jest jeden drobiazg, który warto wspomnieć w kontekście szkół. Mianowicie lokalizacja szkół, tudzież gęstość występowania szkół wzrasta wraz z gęstością zaludnienia. Więc to też jest kolejny aspekt, który jest skorelowany mocno z gęstością zaludnienia w ogóle w mieście. Tak? Więc tutaj mamy jak gdyby sposób na zagospodarowanie tego terenu nie tylko z punktu widzenia drogi dojścia, ale też pojemności tych obiektów. A takie typowe boisko szkolne to ma wymiary co najmniej 20 na 40 metrów lub więcej. Budując taki jednopoziomowy, najtańszy schron o powierzchni około 800 metrów kwadratowych, możemy w nim pomieścić blisko 800 osób, tak? Bo przyjmuje się normę 1 metr kwadratowy na osobę w tego typu obiektach.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o realizację tego typu przedsięwzięć. Widać, żeby rzeczywiście, wykraczając poza Warszawę już w tym momencie, widać, żeby rzeczywiście państwo, samorządy w tak poważny sposób podchodziły do tego tematu i nie myślę teraz znów o nowych osiedlach, no bo zakładam, że tam być może coś się już zaczyna dziać, ale myślę o uzupełnianiu tych białych dziur, które mamy w tej chwili w całej Polsce.
0: Tak, muszę powiedzieć, że jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami i są samorządy w Polsce, które podchodzą do zagadnienia bardzo poważnie i nawet chciałbym powiedzieć, że profesjonalnie. Mianowicie zaczynają nie od wydawania pieniędzy w ciemno, tylko rzeczywiście opracowują strategię. Strategię lokalizacji poprzez analizę zagrożeń, poprzez analizę sytuacji istniejącej i opracowanie planu, takiego wieloletniego planu. Także mamy już z naszego doświadczenia takie przypadki, w których faktycznie

0: samorządy w ten sposób działają, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie jest to jeszcze normą, co, jak sądzę, jest w dużej mierze związane jednak z brakiem kompetencji, tudzież zbyt słabymi, czy zbyt słabo, że tak powiem, wyposażonymi zespołami wewnątrz samorządów, bo to dla nich jest przecież też nowy temat. Proszę zauważyć, że na przykład jak się pojawił program dofinansowania do czystego powietrza, ile było szkoleń dla samorządowców, jak realizować te dotacje? Ile oni przeszli różnego rodzaju trybów szkolenia i jak dużo musieli pozyskać wiedzy w tym zakresie? Owszem, są szkolenia na poziomie wojewódzkim dla burmistrzów, dla prezydentów miast. Są szkolenia realizowane przez Straż Pożarną, również dla samorządów, ale wydaje mi się, że to ciągle jeszcze jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o uzupełnienie wiedzy.
1: Ale to przepraszam, bo to, o czym pan teraz mówi i chociażby to porównanie, którego pan użył, no można by było potraktować jako kolejny argument za tym, że jednak ten temat nie jest do końca na poważnie traktowany. No bo właściwie dlaczego tych szkoleń nie ma w podobnej skali?
0: Na pewno jest to swego rodzaju wąskie gardło wynikające z tego, że brakuje znowuż specjalistów, którzy mogliby prowadzić tego typu szkolenia. To nie jest uzasadnienie, na pewno. Ja muszę powiedzieć, że my sami przeprowadzamy tego typu szkolenia dla samorządowców. Przeszkoliliśmy ponad 1000 pracowników samorządów z zakresu ogólnie systemowego podejścia do ochrony ludności, poczynając od bardzo podstawowych kwestii, od kategoryzacji obiektów, właśnie tych wszystkich wymagań i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to się spotyka z olbrzymim zainteresowaniem, także jest głód tej wiedzy, a ta wiedza jest poniekąd ogólnodostępna, więc tak naprawdę to jest kwestia zorganizowania tego, tak żeby to było w sposób systemowy przeprowadzone dla wszystkich samorządów.
1: To jeszcze jedna kwestia. Jeżeli problemem rzeczywiście jest fakt, iż nie mamy specjalistów, że nie mamy specjalizacji, które by na przykład czy to architektów, czy to ludzi od planowania przestrzennego, czy też samych samorządowców, którzy są odpowiedzialni właśnie za te tematy, no, nie za bardzo jest gdzie ich kształcić, że to jest to wąskie gardło tego problemu, no to pytanie brzmi, jak w takim razie na tym polu wygląda nadrabianie tych zaległości?
0: Ja myślę, że w dużej mierze jednak to się opiera na biznesie, tak? A jak wiadomo, biznes, jak zauważy potencjał, a potencjał jest olbrzymi, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie i potrzeby naszego rynku, i wiemy też o tym, że prędzej czy później pojawią się realne, konkretne środki na ten cel, to prywatne firmy bardzo szybko, że tak powiem, dopracowują się tych standardów, dopracowują się tej wiedzy. Mamy z czego czerpać, jeżeli chodzi o doświadczenie i wiedzy, bo jest mnóstwo standardów i norm niemalże naszych sąsiadów, bo to jest cała Skandynawia, w szczególności Finlandia. Są bardzo dokładne wytyczne normy szwajcarskie, jest mnóstwo opracowań, tudzież wymogów na przykład singapurskich, gdzie Singapur jest swego rodzaju, można by powiedzieć, takim doskonałym przykładem tego, jak to powinno być zorganizowane, a w zasadzie jak powinno się to traktować z punktu widzenia priorytetów. Tak? W Singapurze to stało się swego rodzaju filozofią tak naprawdę, jeżeli chodzi o ochronę ludności, a nie kolejnym programem.
1: To tu niestety musimy przerwać, choć mam wrażenie, że jesteśmy w połowie drogi, jeżeli chodzi o omówienie tych wszystkich aspektów dotyczących obronności i naszego podejścia do tego tematu. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby w takim razie do tych zagadnień powrócić. Pan Piotr Jarosz, ekspert w dziedzinie planowania infrastruktury ochronnej. Bardzo panu dziękuję.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Janek, jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania

0: autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem kierowców. Polacy po długim weekendzie wracają do domów. Trwa dogaszanie pożaru lasu pod Częstochową. Ogień zajął obszar o powierzchni 15 hektarów. Iran ma plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Teheran przekazał go Amerykanom. Minęła 20. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek kulminacja majówkowych powrotów. Kończy się trzydniowy weekend. Na trasach wyjazdowych z największych miast tworzą się korki. To samo jest na wjazdach. Bezpieczeństwa wieczorem i jutro będą pilnować tysiące policjantów, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: Szczególnie na głównych drogach wyjazdowych i dojazdowych do miast. Ich zadaniem będzie nie tylko kontrola kierowców, ale także dbanie o płynność ruchu.
2: Warunki na drogach są na ogół dobre, a bezpiecznym powrotom sprzyja dobra pogoda.
4: Bardzo dobra.
5: Jedzie się bez problemów żadnych?
4: Bez.
6: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie, będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować, mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
4: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
2: W tej chwili nie ma większych utrudnień spowodowanych wypadkami. Nie oznacza to, że weekend majowy był bezpieczny na drogach. Tylko w ostatnich godzinach doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem motocyklistów w Łódzkiem i na Opolszczyźnie. W tych zdarzeniach rannych zostało łącznie 6 osób. W ciągu dwóch pierwszych dni majowego weekendu na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne. W informacjach województwo śląskie i pożar lasu pod Częstochową. Strażacy opanowali ogień w miejscowości Chutki. Łącznie płonęło 15 hektarów lasu. Na miejscu jest ponad 30 zastępów straży, samoloty gaśnicze i specjalistyczne śmigłowce. Akcja była trudna, ale nie ma już zagrożenia dla okolicznych zabudowań, mówi Przemysław Winek z Częstochowskiej Straży Pożarnej.
7: Duże zadymienie, mała widoczność powodowało duże utrudnienie przy poruszaniu się samochodów w terenie leśnym. Strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się pożaru i żaden z budynków nie ucierpiał.
2: Działania Straży Pożarnej potrwają do rana.
7: Dozorowanie pogorzeliska do godzin porannych, około godziny 7 objechanie pogorzeliska, sprawdzenie, czy dalej zostajemy i dozorujemy pogorzelisko, czy kończymy akcję.
2: Niemal w całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Nie wyobrażam sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach. To komentarz Aleksandra Kwaśniewskiego do inicjatywy Karola Nawrockiego. Dziś prezydent powołał Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. Aleksander Kwaśniewski brał udział w tworzeniu obowiązującej konstytucji. Polskie społeczeństwo mocno się spolaryzowało przez lata, dlatego stworzenie nowej ustawy zasadniczej byłoby niemożliwe, mówił na naszej antenie Aleksander Kwaśniewski. Jak dodał były prezydent, nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
8: Instytucjonalnie, to jest zapisane w Konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej, no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
2: Do udziału w pracach Rady do Spraw Nowej Konstytucji prezydent zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Iran przedstawił Amerykanom plan przejścia od zawieszenia broni do zakończenia wojny, wynika z ustaleń Al Jazeera. Plan obejmuje zamrożenie wzbogacania uranu na 15 lat, następnie powrót do ograniczonego wzbogacania na poziomie 3,6%. Pierwszy etap planu zakłada przekształcenie obecnego zawieszenia broni w trwałe zakończenie wojny w ciągu 30 dni, także zawarcie regionalnego paktu o nieagresji oraz stopniowe znoszenie blokady cieśniny Ormus. Drugi etap dotyczy irańskiego programu nuklearnego. Ostatni, trzeci etap planu to rozpoczęcie rozmów w regionie na temat bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie. Propozycja miała być przekazana Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu. Pojutrze rusza sprzedaż biletów kolejowych do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. W tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu.

0: Wpady będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji. Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata.
1: Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca.
2: To były informacje Polskiego Radia 2.

0: W nocy delikatnie popada tylko na Pomorzu oraz na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 6 stopni na południowym wschodzie do 13 na północnym zachodzie. Chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich od 3 do 5 stopni. Jutro nadal bardzo ciepło. Temperatura wyniesie od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 27 na południowym wschodzie i miejscami w centrum.
1: W Polskim Radiu 24.
2: Już prawie 6 minut po godzinie 20.
3: Sport wyjaśnia świat.
4: Przy mikrofonach
5: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
4: i Filip Jastrzębski. W styczniu 1939 roku w specjalnej audycji Polskiego Radia ówczesny przewodniczący PKOL-u Kazimierz Glawisz w taki sposób podsumował osiągnięcia sportowe II RP. Śmiem twierdzić, że żaden naród nie zrobił w tym czasie tak wielkich postępów na polu odrodzenia fizycznego jak nasz, ponieważ żaden nie miał tak ogromnych trudności do pokonania.
5: A jakie legendy przez te 20 lat powstały? Legendy, których nazwiska pamiętamy wciąż i zachwycamy się ich medalami, ikonami. Konopacka, Walasiewiczówna, Kusociński, Jędrzejowska, Marusarz, Czech. Jest o czym opowiadać.
4: Druga RP to okres krótki, choć wyjątkowy, naznaczony wielkim skokiem cywilizacyjnym również w sporcie, który jest lustrem przemian społecznych i kulturowych. Za chwilę rozmowa z wybitnymi znawcami tego tematu, ale najpierw wprowadzenie Michała Antosiewicza.
6: Na początku był chaos. Po 123 latach rządów trzech zaborców w drodze Wielkiej Wojny z niego wyłoniło się nowe państwo, drugą Rzeczpospolitą zwane. Pierwsze wyzwanie dla organizmu przyszło dość wcześnie, w trakcie walk o granice. W końcu niepodległość nie jest dana raz na zawsze.
7: Przeciwko niebezpieczeństwu sowieckiemu stanął cały naród.
6: Wspomina Kazimierz Wierzyński, poeta w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, oficer do spraw propagandy.
7: Był to czas grozy idącej od strony frontu i czas nieopisanego zrywu od strony wnętrza państwa. Kto przeżył ten okres, nigdy go nie zapomni.
6: Cud nad Wisłą zatrzymał ekspansję bolszewizmu, a po ustaleniu kształtu granic w drodze powstań i plebiscytów można było wziąć się za pracę organiczną, by zszyć to, co podzieliły zabory i wtłoczyć obywatelską świadomość. Wiele pomysłów pozostało w sferze planów, ale i wiele udało się stworzyć. Nowe linie kolejowe i drogi, a przede wszystkim Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy. Twarzą reformy stał się wicepremier i minister Eugeniusz Kwiatkowski.
8: Żyjemy wszyscy myślą o nowym urządzeniu Polski. Jeżeli mamy ją tworzyć, musimy posiadać środki finansowe i musimy je umieć wprowadzić w głąb społeczeństwa.
6: Czas ten to też rozkwit kultury nastawionej bardziej na rozrywkę. Karierę kontynuowali uznani za zaborów pisarze, a jeden z nich, Władysław Reymont, w 1924 roku odebrał Nagrodę Nobla. Popularność zdobywali Dąbrowska, Naukowska, Iwaszkiewicz czy Gombrowicz, a także król powieści masowej Dołęga-Mostowicz. Popularyzacja kina i kabaretu narodziła pierwsze gwiazdy, Ordonkę Żabczyńskiego czy Bodo.
9: Umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już.
6: Również i muzyka popularna tamtych czasów pozostawiła wiele szlagierów, których można było słuchać za pośrednictwem odbiorników radiowych.
10: Halo, tu mówi Warszawa. Tu Warszawa.
6: Nad II Rzeczpospolitą nieustannie unosił się duch dziadka.
11: Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie.
6: Józef Piłsudski, naczelnik państwa, który po wyborze prezydenta wycofał się z polityki, by w drodze zamachu majowego przejąć pełnię władzy i wdrożyć rządy autorytarne. Postać zdecydowanie niejednoznaczna. 12 maja 1935 roku pogrążył jednak w żałobie cały naród.
12: Hej, hej, komendancie, miły
6: państwo bez komendanta pogrążyło się w

0: walkach o Schedę. Dodatkowo rosło zagrożenie z zachodu w postaci hitlerowskiego imperializmu. Na nic zdały się słowa ministra Becka o honorze i braku pokoju za wszelką cenę. Los Polski był przesądzony.
1: A więc wojna!
2: O sporcie w drugiej RP będziemy rozmawiać z naszymi znakomitymi gośćmi, a są nimi profesor Robert Gawkowski, historyk kultury fizycznej i sportu, autor książek, m.in. Sport w drugiej RP, Encyklopedii Klubów Sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic, a także prezes Towarzystwa Miłośników Historii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
4: I Grzegorz Kalinowski, niegdyś wzięty komentator sportowy.
5: Proszę, teraz wymień wszystkich 20 moich powieści, to wtedy jakoś tak nie, będę przy tak profesorze mógł dobrze wyglądać.
4: Pisarz.
5: Powieści kryminalnych głównie, sensacyjnych, historycznych.
4: Ze słowem retro, nie bez powodu nie bez tutaj powodu. Używanym, nie bez powodu tutaj dzisiaj jesteś z nami.
2: Zacznijmy od tła historycznego, właściwie od początków czasów, o których rozmawiamy. Dwudziestolecie międzywojenne, jest rok 1918. Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach nieobecności na mapie świata. I właściwie powstaje na nowo z trzech zaborów. Te zabory trzeba ze sobą scalić, a sport wydaje się być narzędziem idealnym ku temu.
3: No tak, tylko pytanie, ile osób go mogło wtedy uprawiać? Gdzie tereny sportowe były poniszczone? Jeśli popatrzymy na przykład na schroniska górskie, które gdzieś tam w lesie w odludnych odstępach, no przecież to popalone zostało. Stanice wodne popalone. Stadiony, czy Wisły Kraków, czy Agrykola. Na Agrykoli stacjonowały wojska rosyjskie automobilowe. Więc wszystkie samochody, które wtedy jeździły w carskiej Rosji, te na froncie, no tutaj przez Agrykolę przejeżdżały. To był stan nędzy i rozpaczy. Jeśli policzyć te dusze, które faktycznie uprawiały sport, myślę, że to było około 70 tysięcy obywateli tej nowej Polski.
5: No i myślę, że chyba ten sport paradoksalnie było trudniej uprawiać niż w czasie wojny. Bo w czasie wojny legioniści grali w piłkę, bo była przerwa w czasie walk, czy raczej front stawał i można było na zapleczu w ramach rotacji sobie pograć w piłkę, bo nie było innych zajęć, ale już po 1918 roku ten wolny czas, te możliwości się kurczyły. Trzeba było iść do pracy, trzeba było odbudować Polskę, trzeba było zajmować się sprawami jak najbardziej przyziemnymi, nie mówiąc już o tym, że była inwazja bolszewicka, którą trzeba było odeprzeć. No i to, co pan profesor mówił, chroniczny brak wszystkiego. Boisk, zdrowia również, o, przypomnę, Mielech zapadł na gruźlicę przecież.
4: Stanisław Mielech.
5: Tak, Stanisław Mielech.
3: A popatrzmy na ten ostatni moment wojny. Przecież to jest Hiszpanka. Być może przez piłkarzy Krakowi przywleczona gdzieś tam z Wiednia. No i tak to się rozeszło. Był taki moment, no
5: to
3: że...
5: Już się nie dziwię, dlaczego te stosunki między Polonią a Krakowią są ostatnio takie oziębłe.
3: Bo Hiszpanka.
5: Pan opowiada no o takich tak. rzeczach.
3: No ale, jeszcze
5: nie, ale tak całkiem poważnie, to jeszcze wrócę do tego sportu wojskowego, że w czasie wojny paradoksalnie ten sport się bardziej rozwijał. Dlaczego mamy szczypiorniak? No to już coraz mniej ludzi używa tego określenia, ale polski handball, polska piłka ręczna rodziła się w Szczypiornie, w obozie internowania.
2: Nieopodal Kalisza.
5: Tak,
3: tak, tak, ale
5: dzielnica Kalisza.
3: Ja bym to rozciągnął w ogóle na całe rodzące się państwo polskie. Pierwsza wojna światowa, o ironio, pokazała nam coś nowego. Mówię nie o wojny, bomby, karabin maszynowy czy coś, tylko o sport. Przecież tu w Warszawie przybywały drużyny niemieckie. To nie były drużyny, to byli zawodnicy, sportowcy z pułków. No i żeby się nie nudzili, dowództwo niemieckie organizowało im na prędce jakieś tam drużyny, które, no, które grały z polskimi drużynami.
5: Proszę pana, Niemcy potrafili to robić w 1942 roku, chyba nie pomylę daty. Mistrz Niemiec, Schalke, przyjechał do Warszawy rozegrać mecz z kim? Z drużyną SS i policji.
3: No tak, na plakacie chyba widnieje reprezentacja Bydgoszczy. Nie wiadomo dlaczego. Tu na stadionie Wehrmacht Stadion, prawda? Bo oni to przemienili, tą stadion Wojska Polskiego, na Wehrmacht Stadion.
5: No, ale ja ten Wehrmacht Stadion miał bardzo przyzwoitego administratora. Tak. To był ten oficer, który uratował Szpilmana.
3: Willi Hosenfeld.
5: Tak.
4: Ja rozumiem, że to jest tak w tym 1918 roku, że spotykają się też trzy kultury trzech zaborów, gdzie były różne możliwości uprawiania sportu wcześniej przez młodych

0: Polaków chcących uprawiać sport. Sytuacja w Galicji była nieporównywalnie komfortowa. Wolność stowarzyszeń, zrzeszania się, zakładania klubów piłkarskich i tak dalej w porównaniu z tym, co się działo w innych zaborach. W związku z tym kultura gry była inna na przykład.
1: W Wielkopolsce nikt nie zabraniał grać w piłkę, tylko nie mogło być polskich klubów. Zabór pruski, kompletnie tam nie istniała sprawa polska. W kongresówce była Odwilż, no, powstała Polonia, inaczej by się nie nazywała Polonią, prawda?
2: Poznań był jeszcze w gorszej sytuacji, no ale przepaść między Galicją a Warszawą była przeogromna. A tuż za Warszawą była Wielkopolska. Ja tutaj dorzucę jeszcze tę informację, że można było grać w piłkę, no można, ale uwaga, nie wolno było się odzywać po polsku w Poznaniu. Kara, ja nawet wiem ile, od 1 do 3 marek. To nie były duże pieniądze, no ale popatrzcie państwo na sens tego. Nawet przekleństwo po polsku było karane do 3 marek. Więc były to obostrzenia trudne. No,
1: a jak się gra w piłkę, to państwo, którzy oglądają taki sympatyczny profil Kartofliska wiedzą, no tam...
3: A co ciekawe, 100 lat później w polskiej ekstraklasie znów się nie mówi po polsku, ale to już z zupełnie innego powodu.
0: No dobrze, mamy powstającą nową strukturę państwową, mamy odradzające się życie sportowe w całej Europie i w całym świecie. Mamy Igrzyska Olimpijskie w roku 1920 i mamy wielkie pytanie, jechać czy nie, bo bardzo by się chciało jechać, bardzo by się chciało pokazać sprawę narodową polską, istnienie nowego kraju na Igrzyskach, no ale nie jest łatwo.
2: Troszeczkę krytycznie oceniam ocenę, że jednoznacznie gdzieś tam w lipcu 20 roku zapada decyzja, nie jedziemy, bo solidaryzujemy się z żołnierzem polskim i sportowcy idą na front.
3: No to jest kwestia dyplomacji. Można jechać na Igrzyska i walczyć na wojnie.
0: Wołodymyr Zełenski znakomicie rozumie, że to jest wielki kapitał, taki właśnie źródło soft power kraju, że jednak jesteśmy, istniejemy i walczymy na arenie międzynarodowej, się pokazujemy.
1: Ale trzeba mieć ten soft power, a my nie mieliśmy. Ciężko sobie wyobrazić kogo. No, gdybyśmy Pytlasińskiego wysłali, prawda? Były jakieś zapasy i tam pourywałby głowy.
2: Za późno, on już nie był amatorem. Już nie było.
1: Czy mieliśmy takich sportowców, którzy mogli ten, poza propagandowym aspektem, o proszę. No,
2: kto? Mieliśmy. Mogliśmy wysłać pracę z dziedziny olimpijskiej sztuki.
1: A, w sztuce, tak. No.
2: I w ten sposób państwo polskie brałoby udział w tych igrzyskach. Przypomnijmy słuchaczom, że od 1912 aż do 1948 roku to był taki sam medal, jak za skok wzwyż, grę w piłkę nożną.
1: Trochę to się skompromitowało w 1936 roku w Gapa i w Berlinie, bo tam Niemcy dużą szuflą narzucali sobie tych medali za sztukę, nawet robiąc jakieś nowe konkurencje po to, żeby tych krążków było więcej. Myślę, że w tej sytuacji, no nie wiem, no tak wymądrzam się jako człowiek, który żyje teraz, a nie wtedy. Wtedy bym posłał reprezentację kobiecą po prostu.
2: No i były ku temu podstawy, ponieważ nasze tenisistki regularnie grały, mało tego, przygotowywały się do igrzysk, no a nie pojechały.
0: Pierwsze złoto olimpijskie to była Polka Konopacka.
2: Pierwsze złoto 1928 rok, no i popatrzmy, co się wtedy w kraju działo. Przeczytać gazety, no to jest dosyć łatwo. Natomiast ja postarałem się zobaczyć, co Żydzi nasi polscy pisali z Warszawy. I to nie w naszym przeglądzie, bo on po polsku był wydawany, tylko w Heint, w tym hebrajskim alfabecie. No, brawo. Nasza krajanka zdobyła złoty medal. W ten sposób oni też poczuwali się do tej Konopackiej. Oczywiście przypominano, że zaraz za nią była ta Bersonówna, tak? Ta dyskobolka żydowska, dwie największe dziewczyny, obywatelki Polski. No nie, między Bersonówną a Konopacką to była przepaść tak naprawdę, no ale faktycznie to była ta druga czy trzecia dyskobolka w Polsce i radość polskich Żydów z tego triumfu.
1: Ale ja bym się cofnął parę lat do między igrzyskami. Były jeszcze powstania śląskie, były plebiscyty i wtedy powstał klub o takiej dość, no przyzwyczailiśmy się, ale dlaczego Chorzów, klub z Chorzowa, czy raczej z Huty Królewskiej nazywa się Ruch. No taka, no, no ruch, no, no skok się można, nie skok to nie.

0: Skok miały dobrego sponsora dzisiaj, jakby się taki klub nazwał, ale ruch, no to ruch polski, o to chodziło, że nie było polskich klubów, że tam, gdzie był zabór pruski, Polacy nie mówili po polsku w miejscach publicznych, nie mogli grać w piłkę i krzyczeć do siebie, tym bardziej wyzywać się po polsku. Ale właśnie po to powstał ruch, żeby skupić Polaków, skupić wokół sportu, żeby mieć własną organizację.
1: Aktywność polskich drużyn piłkarskich w okolicach ruchu plebiscytowego, tam na terenach objętych plebiscytem, była dość intensywna. Jeździli polscy piłkarze, jeździli polscy sportowcy, żeby nieść sprawę i wygrać plebiscyt.
2: Tak, i nie wiem, czy państwo znacie taką fotografię. Drużyna z Lwów jedzie na Śląsk i ci piłkarze, wzmocnieni także przez niektórych warszawiaków, mieli taką tabliczkę, prawda? Lwów na rzecz Górnego Śląska. Po II wojnie światowej tą fotografię zmanipulowano. To jest zresztą ciekawe. Wymazano Lwów. Pozostałe parametry się zgadzały. No i ona została w kilku podstawowych książkach wydrukowana. Dopiero my w Muzeum Sportu i Turystyki mamy ten oryginał zdjęcia i można... Ja walczę o to, żebyśmy gdzieś tam pokazali to w dyskobolu. Właśnie te dwie fotografie. Jedna sfałszowana, druga ta prawdziwa.
1: Powstaje Polska Liga, powstaje polska reprezentacja. Dyskutuje się nad tym, jakie koncepcje...
0: Powstaje nie bez bólów porodowych i to bardzo potężnych, bo jeden z czołowych klubów, jeśli nie czołowy, wtedy Krakowia, nie chce brać udziału w lidze. To jest ciekawostka, że klub, który jest jednym z hegemonów tamtego okresu, nie należy do tego grona założycieli.
2: Przez pierwszy rok.
0: Przez tak, pierwszy rok, tak.
1: Istnieje ryzyko, tak, mówię to w grubym cudzysłowie, że pierwszym mistrzem kraju zostanie drużyna niemiecka. I wciąż są dyskusje na temat tego, czy w jednym decydującym meczu nie doszło do przekrętu.
2: Z Wisłą Kraków, tak?
0: Z Wisłą Kraków.
2: Dwa mecze chyba od końca. Tam jeszcze jeden im został mecz. No ale faktycznie on byłby decydujący. No i czary-mary się działy.
0: Orkiestra, tłumy.
2: Tak. Jakiej narodowości orkiestra? No to wszystko działo się w Katowicach. I faktycznie tam poruszona została mniejszość niemiecka. No i tłumy, 20 tysięcy widzów, podobno 20 tysięcy widzów, gdzie zdecydowaną większość stanowili zwolennicy FC Katowic. Ja celowo tak mówię, Katowic, żeby dać do zrozumienia, że to niemiecki klub. Tu powołam się na badacza niemieckiego, Tomasa Urbana, który prześledził kartotekę tego FC Katowic w późniejszych latach. To był jeden z pierwszych klubów, który w 1933 roku zawiązał ścisłą współpracę z NSDAP. Nasza defa, nasza bezpieczeństwo, MSW,
0: tak,
2: nie wiedziało do końca o tym. To podejrzane były wyjazdy różnych zespołów FC Katowic do Niemiec na 2-3 tygodniowe, nieraz miesięczne tournée, te obozy sportowe. No w każdym razie coraz bardziej indoktrynowany był ten zespół. On był na pasku NSDAP. A nie każdy niemiecki zespół taki sobie los wybrał.
1: A równocześnie jest tak, że kiedy powstaje reprezentacja Polski, jest oczywistością dla działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej, że klucz obywatelstwa, a nie klucz narodowości rozstrzyga i że polscy piłkarze, polscy obywatele pochodzenia żydowskiego od samego początku mogą w tej reprezentacji grać i grają.
0: No w przeciwieństwie do Wisły Kraków, tu mamy jak w Krakowi, grają wszyscy, którzy są z tego miejsca, a nie tylko Polacy. Żyd był pierwszym strzelcem bramki dla reprezentacji Polski. Józef Kloc zginął w getcie. Natomiast Szerfke w tym czasie, w którym on był w getcie, Józef Kloc był w getcie, służył w Wehrmachcie, służył w Wielkopolsce, z której pochodził, był piłkarzem Warty Poznań, a po prostu czuł się Niemcem. Ale nie szukajmy teraz takich sensacyjnych rozwiązań, że tu polski Żyd umiera w getcie, a tutaj niemiecki oprawca z Mistrzostw Świata w roku 1938, strzelec bramki w słynnym meczu z Brazylią, pozostałe gole strzelił Wilimowski, też w Wehrmachcie.
1: To historia.
3: No właśnie.
0: To audycja sportowa, ale warto...
1: Ale sport wyjaśnia świat.
0: Sport wyjaśnia świat, ale warto wiedzieć o jednej rzeczy. My mamy okupację niemiecką jako takie jednorodne zjawisko. Tymczasem, jeżeli ktoś mieszkał w Poznaniu, jeżeli ktoś mieszkał na Śląsku, jeżeli ktoś mieszkał na Pomorzu, nie mieszkał w Generalnej Guberni.

0: tam nie było tak, że mieszkał po prostu w Rzeszy. Rzeszy, był obywatelem Rzeszy, który musiał podpisać Volkslistę. Właśnie to odium Volksdeutschostwa nad Poznaniakami, nad Ślązakami zwłaszcza, ciąży zupełnie niesprawiedliwe, dlatego że Volksdeutsche, prawdziwe świnie, przepraszam, ale nie potrafię się powstrzymać, to byli ci, którzy w generalnej guberni zgłaszali się na ochotnika. Tamci musieli, zresztą rząd polski i biskup sprawujący posługę na Śląsku powiedzieli Ślązakom, żebyście podpisywali Volksliste, bo to jest ważniejsze, przeżyć wojnę, niż dać się zamordować, zabić, zepchnąć na
1: tak,
0: na
1: biskup powiedział, że to nie jest grzech.
0: To nie jest grzech.
2: Tak, przy okazji tłumaczymy awanturę wokół wystawy Nasi Chłopcy ubiegłoroczną, ale po prostu opowiadamy historię wielokulturowego i wielonarodowościowego społeczeństwa w czasach II Rzeczpospolitej po prostu. I opowiadamy historię, w której... No właśnie, nasi najważniejsi sportowcy mogli być także zmuszani albo z okoliczności życiowych, albo z miejsca zamieszkania podpisywać Volkslistę.
1: No tak, i to się zresztą ciągnęło troszeczkę i poza tą drugą Rzeczpospolitą, bo ja mam na myśli takie zdarzenie, które miało miejsce w 1943 roku podczas futbolu okupacyjnego w Warszawie. Grał zespół Grochowa bodajże i Korony. To już była zupełnie inna Korona niż ta, która w Warszawie powstała dużo wcześniej.
2: Sam futbol rozgrywany w czasach okupacji brzmi nieoczywiście, prawda?
1: Nieoczywiście, tak. No ale w tym wypadku chodzi mi o zespół Korony, polski zespół okupacyjny, futbol, prawda? Czyli nie do końca legalny. No i proszę sobie wyobrazić, że zespół Korony miał w składzie dwóch Niemców. Dwóch obywateli niemieckiego pochodzenia, którzy wcześniej już w Polsce mieszkali, oni doskonale wiedzieli, że grają w tym okupacyjnym futbolu. Mało tego, zespół Korony dawał im torby ze sprzętem, jak jechali gdzieś poza Warszawę, bo bali się rewizji na stacjach.
0: Ale Niemcami. To byli Niemcy z Niemiec? Czy...
1: Nie, Niemcy z Warszawy, którzy od razu podpisali Volksliste, ponieważ oni głośno mówili o tym, że są potomkami Niemców. No i zespół Korony, pamiętam takie opowiadanie jednego z tych piłkarzy, jak spotkali się na Powiślu w dobrej niemieckiej rodzinie, osiedlu. No i wchodzi ten zespół Korony po meczu. Część to chłopaki z AK. I co widzą w salonie? Ogromnego Adolfa Hitlera. Byli zdumieni, nie wiedzieli jak się zachować. I w tym momencie mama Niemka, która gościła wszystkich. Chłopcy, chłopcy, wy się nie kłopoczcie. My Niemcy tak musimy. Chcecie herbaty ze z cukrem? Prawda? Nie z sacharyną, tylko autentycznej herbaty, czy nawet z powidłami. No to był rarytas i oni wszyscy pili tą herbatę z powidłami pod ogromnym portretem Adolfa Hitlera.
0: To był futbol po części zawodowy, dlatego że zbierano pieniądze. To jest ciekawostka. Ja nie rozmawiałem z nikim, kto grał w takim klubie, ale rozmawiałem ze świadkiem, czyli z panem Andrzejem Ziętarą, który... Andrzejem Edmundem Ziętarą, bo to też taka historia okupacyjna tych nazwisk. Wtedy jako chłopiec, zresztą świadek meczu Polska-Węgry 4-2. Pan Ziętara wtedy się zakochał w futbolu. A co ciekawostka, niektórzy śląscy piłkarze zakochali się w futbolu w latach 40., kiedy oglądali propagandowe mecze z udziałem Wilimowskiego na Śląsku. No, Gerard Cieślik pierwszy raz widział Wilimowskiego i zobaczył wielki futbol. No w takim właśnie meczu trochę wstydliwym po latach. Z kolei Wilimowskiego oglądał pan Ziętara jeszcze na stadionie Legii. Ale do rzeczy. Chodził na takie mecze jako widz i mówił, że przed meczem chodzili bramkarze z czapkami i zbierali pieniądze. Także była jakaś opłata. To było widowisko. No, sprzęt, przejazdy i tak dalej, i tak dalej. Ale podobno jakaś górka tam zostawała. Co ciekawe, na początku Niemcy, zwyczajni żołnierze przymykali na to oczy. Przychodzili, opierali się o karabin i patrzyli, jak tam grają. Ale potem zaczęło się źle. Na polu Mokotowskim, gdzie było takie jedno z popularniejszych boisk, pojawiły się bojówki, trudno nazwać bojówkami, ale takie akcje ze strony lotników, czyli żołnierzy, którzy służyli tam na tym lotnisku mokotowskim, bili piłkarzy, zastraszali widzów.
2: No, jako nie warszawiak słucham z zajęciem, zastanawiam się, bo tak dotykamy takiej wizji

0: Mierzymy się, żyjemy z taką wizją, że kiedyś to panie były czasy, ale już parę razy powiedzieliście, dotknęliście tego, że Druga Rzeczpospolita to jest czas, w którym wszystkie bolączki czy pytania o współczesny sport, które nam dzisiaj towarzyszą, były wówczas. Pytanie o zawodostwo, pytanie o pieniądze, pytanie o bukmacherkę i tak dalej, i tak dalej. Styl życia wielkich sportowców.
1: Dąb Katowice.
2: Tak, no.
1: Próba przekupienia bramkarza drużyny przeciwnej celem utrzymania się w czymś, co byśmy nazwali dzisiaj ekstraklasą. Pierwsza relegacja z ligi.
2: Kiedy się spojrzy na te niższe klasy rozgrywkowe, to co niemiara było takich numerów. Mało tego, WZPN, czyli Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, wystawiał specjalnego takiego sędziego, znanego z nieprzekupstwa, bo doszło do uszu tych arbitrów w WZPN-ie, że mecz taki a taki będzie przekupiony, drużyna musi strzelić 15 goli, w związku z tym wynik byłby jakiś kompletnie cyrkowy, no i ten sędzia został wydelegowany, najlepszy, żeby sędziować mecz B-klasy. Bo tam podejrzenie o korupcję. Proszę sobie wyobrazić, że było 16-1. Ten sędzia jednak nieprzekupny, no nie zdołał zapobiec tam czemuś. No więc to naprawdę było bardzo częste, ale ja pozwolę sobie zwrócić uwagę i nie zgodzić się z panem redaktorem. Są też rzeczy, które dzisiaj się już nam nie pojawiają. Czy jest coś takiego, że ksiądz biskup przychodzi w niedzielę, proszę nie grać. Dzień święty. No nie, niedziela jest normalnym dniem, gdzie rozgrywki się toczą.
3: Ach. Ale też mniejszy posłuch kościoła, zdaje się.
1: Ależ no więc... trochę innej bajki. Słynny proboszcz, wikariusz, nie wiem w jakiej randze ów duchowny występował, czy był z Wronek, czy z okolic, ale w każdym razie słynął ten ksiądz z dość krewkiego dopingu na stadionie przy ulicy Leśnej we Wronkach.
3: To jeden taki ksiądz na Polonie, zdaje się, też cały czas chodzi na kamienną.
2: Jeden i na Legię, jeden i na Polonie. Teraz to jest to norma. Natomiast zobaczcie państwo, że w tamtych czasach ciągle jeszcze były problemy z poparciem sfer kościoła, tego, że sportowcy biegają w krótkich spodenkach. Ja kiedyś pisałem o przyszłości Włochy. 200 metrów od kościoła było boisko. Ileż tam było krytyki, jak możliwe, że w niedzielę roznegliżowali sportowcy.
1: Przewodniczącym budowy tego kościoła, jak i burmistrzem Włoch, był wujek mojego teścia. Uwaga, nazywał się Haas przez 2 A, był Niemcem, ale Volkslist nie podpisał.
2: No nie, to on był tym pierwszym, jednym z pierwszych, prawda? On chyba doprowadził do tego, że Włochy w ogóle zaczęły być tą najmniejszą ośrodkiem tym samorządowym. Czym to się skończyło? Dzisiaj Stadion Przyszłości Włochy jest jeszcze bliżej kościoła, nie? 50 metrów od kościoła. No i dzisiaj grają w niedzielę młodzi, starsi, nikt już nie protestuje, wprost przeciwnie.
1: O, to ja coś zareklamuję. Taka książka wyjdzie, tu dwa wielkie autorytety się spotykają, profesor i Stefan Szczepłek, książka o sporcie żydowskim w Warszawie. Jak było z meczami w sobotę?
2: I główny temat to jest to, co się w Warszawie działo na ulicy Szerokiej 31. To była siedziba Bar Kochby, starego żydowskiego klubu w 1916 roku w Warszawie powołanego do życia. Bar Kochba miała siedzibę na przyziemiu i na piętrze. Na drugim piętrze zaś był dom modlitewny i mykwa. No i głupia historia, dlatego że w sobotę krótko ubrani mężczyźni, a niestety i kobiety, znaczy w stroju takim gimnastycznym, po prostu się gimnastykowali. Jakżeż to? Żydzi mają się modlić na piętrze, kiedy inni młodzi Żydzi się gimnastykują? W sobotę, w szabas? No i rozpętało się piekło. Piekło zaczęło się pod koniec 27 roku, przez cały 28 rok. Diaspora żydowska była skonfliktowana. Co zrobić, żeby ortodoksi się nie mieszali do sportu? W ostatnie dni 28 roku, już po świętach w grudniu, nastąpił protest drużyn wszystkich klubów żydowskich. Wszystkie oprócz Juczni się zebrały, czyli największej lewicy. To było naturalne, że oni też popierają zeświadczenia, a nie takie religijne podejście. No i wszystkie te kluby żydowskie, ponad 1000 delegatów zebrało się na Szerokiej 31, by poprzeć Bar Kochbę. Nie mieszajcie

0: się ludzie religii do sportu. Granie, gimnastykowanie się w sobotę to też jest chwalenie naszego Pana Boga. Tak mówili ci Żydzi sportowcy. I uwaga, bo w tej demonstracji uczestniczyło kilka klubów polskich. Niestety nie wiem, jakie to były nazwy. Prasa żydowska tego nie podawała. Kapelan Wojska Polskiego Wyznania Mojżeszowego, ten Baruch, nazwiska ciągle zapominam, zginął w Katyniu. Kapitan Wojska Polskiego. On pojawił się na Makabiadzie Zimowej, także w szabas. Był kibicem, klaskał, no i dał dobry przykład. Podobne były takie postacie zresztą rabinów we Lwowie, które też w nowoczesny sposób to widziały i poszło. Od tego momentu mecze w sobotę już nie były naganiane. Przynajmniej przez zdecydowaną większość środowiska żydowskiego.
1: A wiesz pan, do jakich skandali jeszcze mógł grubszych dochodzić? Żeby w ramach takiej retorsji przeciwko tym ortodoksom pójść do baru Metropol. On był gdzieś tam blisko Wielkiej Synagogi. I w żydowskim barze, prowadzonym przez lewicowych kucharzy i lewicową obsługę, co zamówić? Gęsinę ze skwarkami. Jakimi? Wieprzowymi.
2: Nie może być.
1: Może być. To był skandal. To był skandal. Istniał taki bar.
0: Ale koszerne.
3: Ale żeby nie było tak miło, jednym z oblicz polskiego sportu z czasów II Rzeczpospolitej, to też jest dyskusja o tym, czy żydowscy zawodnicy, żydowscy działacze mogą zasiadać we władzach i Polskiego Związku Piłki Nożnej i poszczególnych klubów. Paragrafy aryjskie, by tak rzec, które dotykały różne środowiska, nie wiem, architektów, dotknęły również świat sportu.
0: Dotknęły, ale to najbardziej było widoczne po 1935 roku. I faktycznie takie rzeczy miały miejsce także dotyczące futbolu. W 1938 roku, na samym początku, bodajże w styczniu, za sprawą Warty Poznań i poznańskiego...
1: I Wisły Kraków potem.
0: Tak, Warty Poznań,
1: takie
0: Wisły,
1: naturalne, no, że...
0: Kraków i AKS chyba, Chorzów. Zaproponowano, by wykreślić z listy sędziów, wszystkich sędziów żydowskich. W ten sposób Lutzgarten z Krakowi, jeden z kilku międzynarodowych sędziów Polski, byłby po prostu wykreślony, nie mógłby żadnego spotkania piłkarskiego prowadzić. No i co się stało dalej? Rząd Polski, czyli Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, w pewnym skrócie i umowności Ministerstwo Sportu takie, tupnęło nogą, powiedziało, nie, to jest niekonstytucyjne.
1: Ale był to rok 1938.
0: Tak, no i w lutym 1938 roku w większości gazet sportowych, i to na pierwszej stronie, można widzieć właśnie tą dyrektywę Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego. Ona nie była znów taka rewolucyjna, czy też wyraźnie broniąca Żydów. To jej zresztą środowisko żydowskie zarzucało. Bo tam było napisane, że owszem, poszczególne związki sportowe mogą do nich należeć żydowscy sportowcy, ale z ducha pracy powinny być jednak polskie. Co to oznaczało? Pewno chodziło o jakieś pi razy drzwi, utrzymanie numerus clausus, czyli tylu Żydów, ile jest ich w rejonie. Tylko że to dalej sprawa nie była jasna, czy w rejonie, czy w całej Polsce 10%. Czy też w miastach, gdzie ich było pod 30 do 40%.
3: Czyli czujemy zmianę klimatu, która idzie przez te dwudziestolecie.
0: Zdecydowanie.
1: Ale w sporcie ta zmiana klimatu nie jest tak dotkliwa. Przypomnijmy, że no, sportowcy, oczywiście pan profesor może opowiedzieć o tej tradycji klubów sportowych, że tam i przestawienia, i muzyka, i sprawy kulturalne, i wycieczki, i turystyka, że to jednak był rozwój intelektualny, nie tylko fizyczny, no ale umówmy się, jednak klub sportowy to nie to samo, co uniwersytet. A jednak uniwersytety, to im się już wrotki zupełnie wypięły. To tam numerus clausus, sprawa getta ławkowego, a potem właśnie w roku 1938 już dochodzenie takiej już najgorszej swołoczy zakochanej w faszyzmie do wprowadzenia numerus nullus, czyli wybicia studentów żydowskich. Dochodziło do ciężkich pobić, nawet do morderstw. W futbolu jednak tego nie było, bo wiadomo, że ponad wszelkimi bogami i narodowościami stoją pieniądze, a kiedy można zarobić najlepszy pieniądz? Wtedy, kiedy się jest klubem endeckim i gra się z Żydami.
0: O, no tak, skarbnice obu klubów, czyli i tego żydowskiego, i tego polskiego, i to często zupełnie skrajne.

0: kluby, no to jednak w tym momencie skarbnicy obu klubów zacierali ręce.
1: Jak to mówiono na, wobec derbów Warszawy, Gwardia, która tam miała śladową ilość kibiców Legia, o, dzisiaj u nich jest dzień kasjera.
2: Panowie, tak, pozwolicie, że zakończymy temat piłki nożnej, o której już sporo powiedzieliśmy, ale musimy też dać trochę czasu innym dyscyplinom, które w drugiej RP miały. Bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o nasz sport. Czy można roboczo dokonać takiego podziału? Piłka nożna była sportem robotniczym, tenis sportem dla elit, strzelectwo, szermierka, czy jazda konna sportem militarnym dla wojska?
0: No, można tak szufladkować. Ja powiem jeszcze dalej, poza pana szufladkowaniem.
1: Automobilizm.
0: Na przykład tenis stołowy to sport dla Żydów. Jak się przypatrzymy, to zdecydowana większość kadry narodowej polskiej to byli żydowscy zawodnicy. Dlatego niektóre miesięczniki czy tygodniki żydowskie po tym, tej niesławnej właśnie propozycji Warty Poznań czy Wisły Kraków, żeby skreślić Żydów z meczów piłki nożnej, to zaczęły kpiąco pytać, no to co? W Polskim Związku Tenisa Stołowego też będzie taki numerus clausus, no to kto to będzie reprezentował Polskę? Jak na 6 reprezentantów Polski, 5 to było Żydów. No jak, podobnie zresztą w szachach, prawda?
1: Jak w całej współczesnej Europie, Chińczycy.
2: Tak, podobny przykład.
0: Szachy też przecież tam był jeden jedyny Tadeusz Makarczyk, Polak. Kiedyś to taki dowcip przedwojenny był, że jak Dawid Przepiórka, nasz szef warszawskiego okręgu szachowego, przyszedł do Wieniawy Długoszowskiego i przedstawić mu skład reprezentacji polskiej na wyjazd gdzieś tam jakieś międzynarodowe zawody, to Wieniawa zaczął się śmiać. Obaj panowie się dobrze znali. Co ty, Dawid? No i znowu sami Żydzi. Nie, nie, nie. Jest Tadeusz Makarczyk.
1: A, no to jeszcze można było, tak, to splot tych wszystkich historii doprowadził do tego, że znów mieliśmy reprezentację szachowych czempionów, która pojechała do Buenos Aires na te słynne mistrzostwa, które mogliśmy wygrać, ale nie wygraliśmy, dlatego że mecz z Niemcami, ten najważniejszy, przegrany, był po wybuchu wojny i po informacji o bombardowaniu Warszawy. Żeby było jeszcze zabawniej, nie pamiętam, czy był tam Polak, ale na pewno był Niemiec. Niemiec, który potem bardzo zaangażował się w życie w Łodzi niemieckie i, krótko mówiąc, przeszedł na ciemną stronę mocy.
0: To było trochę bardziej skomplikowane może nawet. Tak, tak bym tutaj, co do tego ostatniego meczu, on się odbył około 15 września, więc już na dobre trwała wojna. Rozgrywki o to Mistrzostwo Świata, no to Olimpiada Szachowa, zaczęły się bodajże, nie wiem, 30 sierpnia, jakoś tak, jeszcze w sierpniu, jeszcze był pokój. Skończyły się właśnie wtedy. I ten decydujący mecz to faktycznie Polska-Niemcy. Popatrzcie, ostatnie sportowe spotkanie to szachowe Polska-Niemcy. Tylko uwaga, większość Niemców, która grała w tym meczu, nie wróciła już do Niemiec, ponieważ to też byli Żydzi. Albo przeciwnicy Hitlera. Więc to tak się działo, tam właśnie ten dramatyczny mecz Najdorfa, który pozostawił całą rodzinę w okupowanej Warszawie. Najdorf już nie był w stanie dojechać do Warszawy, zresztą został na emigracji i już do końca był obywatelem Argentyny. To był ten dramat środowiska żydowskiego.
1: Tenis, ciekawa sprawa. Elitarny sport. Ale coś było na rzeczy, że w powieści Gombrowicza przedwojennej, najbardziej, chyba najlepiej się sprzedającej, bo kryminalnej, nie pamiętam jak ona się nazywała.
3: W odcinkach była drukowana.
1: W odcinkach, tak, w odcinkach była drukowana. Tam jest postać takiego instruktora tenisa i wybitnego gracza z zadatkami, który właśnie pochodzi z Nizin. Zupełnie jak kto? Jak Jadwiga Jędrzejowska. Tak, to nie była dziewczyna, którą rodzice wysyłali na kort albo byli w stanie nawet przy dworku jakiś tam kort. Nie, to była dziewczyna, która musiała, dorabiała zbierając piłki na korcie.
0: No, ale ona się akurat urodziła na korcie. To jest prawie, że to jest pewien skrót myślowy od tego, że ich domek graniczył z kortem, no i ona, tata był, można tak powiedzieć, kortowym, tak? Zamiatał tam wszystko, więc nie miała daleko, no i stąd podawała piłki, no i tak
1: ale
0: się zaczęła.
1: Ale można się
0: kariera
1: było przebić, tak? Przy takim zbiegu okoliczności jednak można było w tym.
0: Chociaż dokuczano dziewczynie, prawda? Bo ona była w AZS-ie Kraków, zanim do Legii przeszła warszawskiej. No
1: I tu dochodzimy do sprawy zawodostwa.
0: No tak, po raz pierwszy.
1: A jak
0: przyjechał
1: pierwszy,
0: pan
1: po raz
0: z

0: walizką.
1: Po raz pierwszy to my mówimy, a to zawodostwo było wcześniej, bo nie, no, w którym roku...
2: Pieniądze się pojawiają w tej audycji przez cały czas.
1: Tak. W którym roku Garbarnia była mistrzem? W 30?
0: 30 albo 31.
1: No, to generalnie absolutnie im się należała dyskwalifikacja, bo ta drużyna była zebrana za pieniądze, za posady, za apanaże.
0: No tak, niektóre rzeczy ukrywane. Ja podejrzewam, że Hasmonelwów to samo robiła. A zatem biznes pojawiał się, tylko to miał wymiar taki jak w 50-tych latach, w tych wczesnych 50-tych latach. Zamiatano pod dywan cichutko, wszyscy formalnie byli amatorami, a tu i tam jakieś tam nagrody się dostawało. Zegarek na przykład, prawda, na rękę. Sweter fajny taki. Co do nagród, no to zobaczmy, tam czasami były cudaczne te nagrody. Ja kiedyś nawet mówiłem, bieg dookoła Cytadeli. No, skoro jest święto niepodległości teraz nasze, no to 3 maja, no to porozmawiajmy. To był akurat...
1: tam świniaka można było wygrać? Nie, nic innych. No, ale w takich tak mało miasteczkowych zawodach bym był.
0: Owszem, tak. Ale tu wygrano coś innego. Dookoła Cytadeli to upamiętniało akurat nie 3 maja, tylko 11 listopada i tego typu legionowe święto Piłsudskiego i tak dalej. Zwycięzca dostawał taką niewielkich rozmiarów miniaturkę rzeźbioną, bramę straceń z ozdobną szubieniczką.
2: No i Traumaland.
0: Rozumiem, że se na kominku postawił i mu było przyjemnie. Tak, no,
1: no właśnie, widzę oczyma, wyobraźni tego sportowca, który wznosi w górę tę miniaturę szubienicy.
3: Na najwyższym stopniu podium.
0: Tak, no z kolei bieg Radzymin, Warszawa. Upamiętniający bitwę 1920 roku. No to tam sportowcy nie mieli sztafetę zrobiono. 20 razy no, ten odcinek z Radzymina do Warszawy. To mieli woreczek z ziemią, z pól bitewnych spod Radzymina. I tym się wymieniali. Prawda? Nie pałeczka, tylko ten woreczek. No, więc takie trochę też to było hura, przypomnienie tej naszej historii, ale taki dzisiaj to wywołuje to raczej nasz uśmiech.
2: Czy były sporty różnych prędkości, by tak rzec, w tym sensie finansowym? Znaczy, jeśli było się olimpijczykiem, medalistą olimpijskim, jednak wyobrażam sobie, wygrywało plebiscyt przeglądu sportowego ówczesny, stawało się jednak ikoną, celebrytą, to jakaś była przepustka do wielkiego świata.
1: Ha, jeśli się było piękną, inteligentną i utalentowaną i ozłoconą.
0: I pisało się do Skamandryta wiersze.
1: Halina Konopacka.
3: Największa postać drugiej RP, jeśli chodzi o sport?
1: Gdybyśmy dzisiaj to przełożyli na język dzisiejszej pracy, to tak, złoto olimpijskie. Kobieta, która pisze wiersze, fascynuje mężczyznę. Okładkowe zdjęcia. Tak. No, a oprócz tego można robić zdjęcia, pisać, opowiadać. Tu siedzi przy stoliku Skamandrytów. Skamandryci wszystkich gonią, ale panna Konopacka może zasiąść, a Wieniawa też może zasiąść. Nie wiem, czy ich poezje były najwybitniejsze, ale Skamandryci ich poważali. Tak? Innych, lepszych poetów odtrącali. Oni nie mogli się tam pojawiać. Byli krytykowani. Mąż, oficer, postać jedna z najważniejszych w bankowości polskiej. Absolutny numer jeden.
0: To jest ikona polskiego sportu. Od tego momentu się zaczęło, że na przykład w kilku tych głównych miastach pojawiły się KKS i tutaj nazwa własna, czyli kobiece kluby sportowe. Popularyzacja sportu wśród kobiet no, była no, zupełnie inna niż wcześniej.
1: Utrzymywała się na samym szczycie jako obiekt zainteresowania od sportsmenki, potem po
2: no dobrze, Grzegorz, a napisałbyś książkę, w której bohaterem, bohaterką byłaby Walasiewiczówna? Czterokrotna zwyciężczyni konkursu przeglądu sportowego, właśnie też medale, rekordy i wszystko, a po śmierci historia, która też przenosi nas centralnie w nasze czasy i w nasze spory, czyli, czyli interpłciowości.
1: Obawiam się, że to jednak powinna napisać jakaś pani będąca aktywistką, lepiej się orientująca w sprawach gender, bo ja bym popełnił jakiś błąd i zostałbym rozstrzelany. Nie podejmuję tego ryzyka. Mówię poważnie. Pan profesor dałby radę?
2: Fascynująca
0: historia. Myślę, że tak, no bo dzisiaj to już nie jest aż taki trudny temat.

0: A to ona była obojniakiem. Wiemy to poprzez te badania koronera tuż po śmierci, który no, z jakim niby powód miał, żeby fałszować badania swoje? Przecież by ryzykował. I takich postaci było jeszcze kilka w II Rzeczpospolitej.
1: I wcześniej Pułaski.
0: Nie, myślę o Zofii Smętek. A. Tenisistce stołowej, lekkoatletce. Troszkę gorszej niż Kwaśniewska Maleszewska, oszczepniczki, ale też mieszczącej się w kadrze.
2: Ale mamy do czynienia z jedną z ikon polskiego sportu tamtego czasu, niewątpliwie.
0: Ja przypomnę, że ta kobieta stale podkreślała, że jest Polką. Stale podkreślała przywiązanie do polskich barw. Z jakichś powodów odrzuciła propozycję Stanów Zjednoczonych, daleko bardziej lukratywną, jeśli chodzi o finanse, że będzie reprezentować Amerykę. Nie. Ona zaczynała w Sokołach amerykańskich, skończyła w Warszawiance, w tym klubie, zresztą w tym samym klubie też i skończyła Zofia Smętek, już nawet po tranzycji płci, bo w tym przypadku przygoda, historia Zofii Smętek, tej oszczepniczki, zakończyła się, no można powiedzieć, pozytywnie. W 1937 roku została zoperowana przez pana profesora Henryka Becka w szpitalu tu warszawskim i stała się Witoldem Smętkiem.
3: 1 września 1939 roku zakończył się ten etap rozwoju Polski, także w tej płaszczyźnie sportowej. To, co po tym zostało, trzeba było budować zupełnie od nowa? Czy zostało po tym tyle, że później można było ten sport reaktywować?
0: No, faktycznie zostały zgliszcza w takich miastach jak Warszawa. Tu naprawdę było ciężko gdziekolwiek znaleźć poletko, żeby zagrać w piłkę nożną.
3: Bo te 20 lat, rozumiem, tak jak rozmawiamy od 40 kilku minut, to właściwie udało się zrobić dużo więcej niż przez normalne 20 lat.
2: Zawody FIS w Zakopanem, mamy Mistrzostwa Świata w hokeju w Krynicy, czyli jakby wielki świat sportowy przyjeżdżał też tutaj.
3: I mamy perspektywę Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z naszym udziałem.
0: Mistrzostwa w Szermierce tu w Warszawie, w Krynicy Górskie Mistrzostwa Europy w saneczkarstwie. Świat przyjeżdżał do nas, prawda?
3: Zapowiadało się, że to będzie rzeczywiście szło.
1: No, ambicje olimpijskie.
0: Podkreślam, że w sporcie zrobiliśmy tyle, ile w działalności społecznej czy ekonomicznej dawał nam port w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy, magistrala Herby Gdynia. To był ogromny sukces. Między tą przepaścią, między tymi latami 1918, prawda, a 1939, to była przepaść. Pamiętacie państwo, na samym początku audycji mówiliśmy 70 tysięcy uprawiających sport. No to w tym momencie, w 1939, jest 350 tysięcy uprawiających sport, nie licząc młodzieży i wojska. Gdybyśmy to policzyli, to byłoby ponad 500 000. No i to jest właśnie to osiągnięcie.
3: No, 4 lata po wojnie z bolszewikami udało się wystawić 65-osobową reprezentację Polski, która już przywoziła pierwsze medale. To też pokazuje, że to szło wszystko w piorunującym tempie.
1: No, ale musiało iść w takim tempie, gdyż w ogóle sport się rozwijał. Sport był czym innym i w Polsce, i na świecie w dwudziestoleciu, i czym innym był oczywiście kraje anglosaskie, te lepiej rozwinięte, ale w takich krajach o takim poziomie ekonomicznym jak Polska, to jednak musiało zająć trochę więcej czasu.
0: W latach 1927-1931 oddano do użytku najwięcej w historii Warszawy obiektów sportowych. Stadion Polonii, Stadion Orła, Stadion Wojska Polskiego, AWF, stadion w Parku Skarżewskim ówczesnego AZS-u.
3: Skra Warszawa?
0: Skra Warszawa na ulicy Okopowej, choć formalnie została
1: otwarta.
0: Znaczy
1: nie na Powązkach, tylko przy cmentarzach powązkowych.
0: Tak, tak zwany Plac Nędzy. Formalnie zostało to boisko otwarte w 1927, natomiast faktycznie je robiono na raty i pierwsi sportowcy tam wchodzili w 1925 roku. Ale ma pan rację, całkowite posprzątanie tego terenu i to był rok...
1: Przepraszam, dygresja, pytanie, czy tam w ogóle rosła jakaś trawa na tej skrze?
0: To zależy, czy na boisku tym głównym, czy tym rezerwowym, bo tam były dwa boiska.
1: No ale na tym głównym też nie miała prawa rosnąć, no bo tam przecież nie grała nie tylko skra, Tam grało jeszcze chyba parę klubów żydowskich i tam mecze się odbywały no, na okrągło.
0: Znalazłem grafik. Latem od godziny 6 rano do godziny 21 zaczynało się od klubów C-klasy, bo to te najtańsze ceny, prawda? Wynajęcie boiska, ono było tam, nie wiem, złotówkę czy coś. To bardzo mały koszt był. Właściwie 6 czy 7 kaw.

0: Tym bardziej twierdzę, że nie było trawy. No.
1: I właśnie tą złą stroną tej ogólnej dostępności boiska było to, że tam po prostu ta trawa już coraz rzadziej rosła. Nie tylko na tym rezerwowym boisku, bo tam zapewne w ogóle nie było.
2: A dziś orliki świecą pustkami.
3: Czy to jest puenta?
2: Niech tak będzie. Bardzo dziękujemy za zabranie nas w podróż w czasie o nieco ponad 100 lat, albo blisko 100 lat. Profesor Robert Gawskowski, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: I Grzegorz Kalinowski.
0: Również dziękuję.
2: My dziękujemy już za uwagę.
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
4: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Polskość, czyli co? Co to znaczy być Polką, być Polakiem i co nas łączy z tymi, którzy byli tu przed nami? Między innymi o tym opowiedzą socjolog profesor Krzysztof Koseła i historyk Michał Gniadek-Zieliński.
10: Tam jest trumna Dmowskiego, tutaj trumna Piłsudskiego. Ludzie nie mają pojęcia i ten z wąsem i tamten. Co to w ogóle jest? Jakie to ma znaczenie? To jest rozrywka elit właśnie, oświeceniowa rozrywka elit.
9: Na najbliższe zbliżenie zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
11: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
12: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
4: Autopromocja.

0: dużego pożaru poligonu na Podkarpaciu. Sytuacja w Nowej Dębie jest opanowana, informują strażacy. Sprawdzimy też, jak abiturienci spędzają ostatnie chwile przed egzaminami. Jutro ruszają matury. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Prezydent chce zmiany ustawy zasadniczej. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. W trakcie uroczystości w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny, najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić.
1: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
3: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Nowa konstytucja nam nie pomoże, ponieważ nie jesteśmy teraz w momencie konstytucyjnym, czyli nie ma uzasadnienia zmiany ustroju. Tak pomysł prezydenta komentował w TVP Info sędzia Trybunału Stanu Marcin Jan Radwan-Rürenszew.
4: To znaczy, jeżeli nawet Rada przy prezydencie napisze projekt nowej konstytucji, nic nie wskazuje na to, żeby w tym parlamencie czy w następnym parlamencie wokół tego projektu udało się zebrać większość konstytucyjną. W związku z tym to jest też ten moment konstytucyjny, tak? No musielibyśmy mieć jakiś minimalny konsensus polityczny wokół tej zmiany.
0: O prezydenckiej propozycji można przeczytać na polskieradio24.pl. Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna w Europie, stanowi świadectwo trwałego zaangażowania narodu polskiego w demokrację, wolność i suwerenność narodową, napisał sekretarz stanu USA. Marco Rubio złożył Polakom gratulacje z okazji przypadającej dziś rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jak przypomniał, polscy obrońcy wolności byli częścią historii Ameryki, od jej początków. Składanie życzeń z okazji świąt narodowych innych krajów od lat jest tradycją Departamentu Stanu. W przypadku Polski najczęściej komunikaty są publikowane z okazji Święta Narodowego 3 maja. W informacjach Podkarpacie. Straż pożarna dogasza pożar na terenie poligonu w Nowej Dębie. Ogień wybuchł w kompleksie leśnym i pochłonął ponad 20 hektarów powierzchni. Na miejscu wciąż jest 16 zastępów strażaków. Trwa zabezpieczanie terenu, mówi Robert Strojnowski z Tarnobrzeskiej Straży.
5: Działania w chwili obecnej polegają na przegrzebywaniu, przekopywaniu ściółki leśnej, a także wycinaniu nadpalonych drzew i dokładnym ich przelewaniu, tak aby wszystkie zarzewia ognia zostały zneutralizowane.
0: W pożarze nikt nie ucierpiał. Jego przyczyny wyjaśnia policja. Przenosimy się do Wielkopolski. Przywrócono tam ruch kolejowy na trasie Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn. Przed 18 doszło do zderzenia samochodu z pociągiem. Odblokowano jeden tor, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
6: W tej chwili przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów, przy czym ze względu na trwające cały czas prace mogą jeszcze występować opóźnienia. W związku z tym prosimy podróżnych o sprawdzanie informacji w portalu pasażera i słuchanie podawanych komunikatów na stacjach.
0: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, mówi Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
7: Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z nich finalnie trafiła do szpitala. Pociągiem podróżowało około 1300 pasażerów, ale nikt z nich nie zgłosił potrzeby udzielenia pomocy.
0: Na miejscu wciąż pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. Ostatnie powtórki czy odpoczynek? Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Nasz reporter pytał maturzystów, jak zamierzają spędzić ostatnie chwile przed egzaminami.
8: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
9: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
8: Ja raczej powtórki.
9: Jak ten czas będzie spożytkowany?
10: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
11: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
0: Uczniowie rozpoczną maturę jutro o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.

Jutro słonecznie na południu, południowym wschodzie oraz lokalnie w centrum. Na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz, na północy i zachodzie mogą wystąpić burze. Termometry pokażą od 21 stopni w zachodniopomorskim i kotlinach górskich do 26-27 na Podkarpaciu i miejscami w centrum. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni.

0: na jakość powietrza. W pozostałej części kraju dobra. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach obowiązuje lokalnie w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i dolnośląskim.
1: Klimat.
2: 6 minut po 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Trwa niedzielny wieczór na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnijmy, że dziś koniec, no średnio długi, ale jednak trochę dłuższej świątecznej majówki. Dziś trzeci dzień maja. I poniekąd w związku z tą datą, po 22.06 w magazynie Zbliżenie Jakuba Kukli będziemy mogli posłuchać rozmowy o 10 stuleciach polskości. Jak w przeszłości, a jak dziś, Polacy między innymi definiują właśnie pojęcie polskości. Jakub Kukla na antenie Polskiego Radia 24 na ten temat będzie rozmawiać z Michałem Gniatkiem-Zielińskim, historykiem i publicystą oraz z profesorem Krzysztofem Kosełą, socjologiem. To po 22.00, natomiast już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Radio Podcast, a w nim wstrząsająca historia o poszukiwaniu zabójcy pewnej 13-latki.
4: Radio Podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
5: To miało wyglądać jak zwykła kontrola drogowa. Karabinierzy zatrzymali samochód, sprawdzili dokumenty, jego stan techniczny, no i trzeźwość kierowcy. Funkcjonariusz przysunął alkomat z ustnikiem, poprosił o dmuchnięcie. Coś nie zadziałało prawidłowo, wymienił ustnik i poprosił o ponowne sprawdzenie. Wynik zero, można jechać dalej.
6: I to był kluczowy moment, dzięki któremu schwytano poszukiwanego od lat zabójcę 13-letniej dziewczynki.
1: Laboratorium zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
6: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
5: I Piotrek Stanisławski. Witamy w Laboratorium Zbrodni. I tu jak zawsze ważna uwaga, bo mówimy o prawdziwych zdarzeniach. W tym odcinku będziemy kontynuowali sprawę dotyczącą zabójstwa dziecka. W tym odcinku wracamy do sprawy Jary Gambirasio, 13-letniej gimnastyczki z Brembate di Sopra na północy Włoch, która 26 listopada 2010 roku wyszła z domu, idąc na chwilę do pobliskiego centrum sportowego. Trasa do domu nie powinna zająć jej więcej niż 10 minut, jednak nigdy do domu nie dotarła.
6: Poszukiwania ciągnęły się całą zimę. Psy tropiące wskazały drogę idącą w stronę pobliskiej miejscowości Mapello, 3 kilometry od domu Jary. A logowania jej telefonu potwierdzały, Jara tam była. Potem wróciła, a potem telefon umilkł.
5: 26 lutego 2011 roku, dokładnie 3 miesiące po zniknięciu Jary, przypadkowy mężczyzna znalazł jej ciało w zaroślach na polu. Na bieliźnie znaleziono krew nieznanego mężczyzny. Profil DNA był tak wyraźny, że udało się z niego oznaczyć aż 52 markery genetyczne. Sprawca trafił do akt jako Inioto 1, nieznany numer 1.
6: Jednak śladu DNA nie udało się powiązać z żadną konkretną osobą. Więc prowadząca sprawę prokuratorka Letizia Ruggeri podjęła bezprecedensową decyzję o pobraniu DNA od możliwie dużej liczby mężczyzn, którzy mogli mieć kontakt z Jarą albo mogli być związani z okolicą, w której znaleziono ciało.
5: Ostatecznie liczba próbek sięgnęła ponad 20 tysięcy i dzięki temu nastąpił pierwszy przełom. W październiku 2011 roku u Damiano Guerinoniego znaleziono chromosom Y, bardzo podobny do tego z zabezpieczonego śladu krwi. Jednak mężczyzna nie mógł być zabójcą. Tamtej listopadowej nocy był na drugiej półkuli w Peru.
6: Ale informacja była bezcenna. Podobieństwo chromosomu Y wskazywało, że zabójca był krewnym po mieczu, czyli po linii ojcowskiej tego zidentyfikowanego mężczyzny. Dalsza żmudna praca z drzewem genealogicznym rodziny Guerinoni, sięgającym początków XVIII wieku, doprowadziła śledczych do Giuseppe Guerinoniego. Był to kierowca autobusu, który jeździł po dolinie Val Seriana w latach 60. i 70. Zmarł w 1999 roku, a więc 11 lat przed śmiercią Jary. Ze starych znaczków pocztowych i znaczka skarbowego na prawie jazdy tego mężczyzny śledczy wyizolowali

0: Ale jego DNA. No i tak, Giuseppe był ojcem mordercy.
1: Tylko które z jego dzieci popełniło zbrodnie? No nie córka, to było pewne ze względów genetycznych. Co więcej, żaden z dwóch synów nie pasował do profilu Ignoto 1. Właściwie rozwiązanie mogło być tylko jedno. Gdzieś żył nieślubny syn kierowcy autobusu. Dziecko, o którym nikt nie wiedział. Urodzone przez kobietę, która milczała przez 40 lat, to dziecko, ten mężczyzna musiał być zabójcą. Żeby go znaleźć, trzeba było najpierw odnaleźć ją, czyli jego matkę.
0: Ale jak kogoś takiego w ogóle można odnaleźć? Romans miał miejsce jakieś 40 lat temu i nie jest tematem, o którym ktoś chętnie będzie opowiadał. Jednak jest jeszcze jeden ślad, genetyczny. Specjaliści porównali DNA Giuseppe, czyli nieżyjącego kierowcy autobusu, z profilem Ignoto 1 i w tym drugim wypatrzyli rzadki wariant genetyczny. Allel oznaczony liczbą 26. Giuseppe go nie miał, a Ignoto 1 ma. Czyli dziecko z dużym prawdopodobieństwem dostało go od matki. W dodatku w europejskiej populacji ten wariant występuje stosunkowo rzadko. U jednej osoby na 1000, a więc matka mordercy jest nosicielką tej rzadkiej cechy. Jeśli specjaliści otrzymają DNA tej osoby do analizy, będą mogli szybko i łatwo potwierdzić, że to właśnie ona. Tylko trzeba było tę kobietę najpierw namierzyć.
1: Śledczy wiedzą już, że Giuseppe woził wiele młodych kobiet pracujących w pobliskich zakładach tekstylnych. Był towarzyski, pojawiał się na lokalnych imprezach. Odtwarzając krok po kroku jego życie, udało się znaleźć szczegół, który tu okazał się szczególnie interesujący. Od początku lat 60. co roku w maju przez 2 tygodnie Giuseppe wyjeżdżał sam, bez żony, do pewnego sanatorium na południe od Mediolanu.
0: Wiosną 2012 roku zespół prokuratorki Letizji Ruggeri przekopał się przez archiwa tego ośrodka. Przejrzał rejestry gości z tych miesięcy w latach 60. i 70. Sprawdził, jakie kobiety pojawiały się w tym samym czasie, co Giuseppe.
1: Na tej podstawie, uzupełnionej o trasę autobusową i wywiady w okolicznych wioskach, śledczy stworzyli listę kobiet, które, no na razie zupełnie teoretycznie, mogły mieć z Giuseppe romans. Ostatecznie znalazły się na niej 532 nazwiska.
0: Wszystkie te osoby, a było ich niemało, trzeba było odnaleźć w okolicznych wioskach, w okolicy, czasem znacznie dalej. Policjanci pukali do drzwi kobiet po 60, 70, które dawno już zdążyły założyć rodziny, wychowały dzieci i wnuki i prosili o próbkę śliny. Wyjaśniali, że to w ramach śledztwa w sprawie zabójstwa 13-latki.
1: Każda z nich musiała więc na chwilę wrócić do wspomnień sprzed 40 lat. Niektóre przychodziły na badanie w asyście mężów. Wiele z nich mówiło wyłącznie w lokalnym dialekcie, który jest na tyle odmienny, no, że czasem wręcz trudno było je zrozumieć.
0: Równocześnie działały media, które już od dawna obserwowały tę sprawę. Zorientowały się, że trwają poszukiwania syna Giuseppego Guarinoniego i, no i same zaczęły drążyć na własną rękę. Poprzednio opowiadaliśmy już o tym, że przy okazji wyciągnęły trochę dawnych historii, które miały pozostać w ukryciu. No a to wszystko, cóż, nie pomagało w śledztwie. W górskich wioskach ludzie i tak nie przepadali za gadaniem z karabinierami. A teraz doszło jeszcze do tego poczucie, że każda rozmowa z obcymi może skończyć się wyciągnięciem jakiejś prywatnej, skrywanej historii. No, mur milczenia stawał się jeszcze grubszy.
1: Te zbierane próbki DNA tymczasem trafiały sukcesywnie do laboratorium, no i były analizowane. Jedna po drugiej dawały jednak wynik negatywny. 532 próbki, no i ani jednego trafienia, więc śledztwo w tej sytuacji znowu stanęło w martwym punkcie.
0: Tymczasem nad prokuratorką Ruggeri zbierały się chmury. Mijał 3. rok od śmierci Jary, a zabójca wciąż był na wolności. część mediów zaczęła pytać, czy ta kobieta naprawdę radzi sobie z tą sprawą. Do tego doszły zarzuty o uwolnienie bezpodstawnie oskarżonego Marokańczyka. Opowiadaliśmy o tym w poprzednim odcinku.
1: Tu mimo tego ewidentnie niesłusznego aresztowania pretensje wcale nie dotyczyły tej pomyłki, tylko tego, że rzekomo niesłusznie oczyszczony imigranta

0: Araba. Jeden z lokalnych polityków, Daniel Belotti z konserwatywnej, nacjonalistycznej partii Liga Północna, w styczniu 2012 roku napisał list otwarty do ministra sprawiedliwości, żądając zmiany prokuratora. Stwierdził, że Ruggeri ma, tu cytat, niskie kwalifikacje merytoryczne i moralne. Trzeba przyznać, że konserwatywne Włochy źle znosiły silną, stanowczą kobietę na wysokim prokuratorskim stanowisku. No ale Ruggeri tak czy inaczej nadal prowadziła tę sprawę.
1: I rozpoczął się rok 2014. 4 lata od zabójstwa Jary. Niezwykle drogie śledztwo już kilka razy zdawało się bliskie ostatecznego przełomu. No ale nigdy do niego nie dochodziło.
0: Jednak jest w zespole Ruggeri ktoś, kto do sprawy podchodzi no zupełnie inaczej. To maresciallo, czyli to jest taki starszy oficer karabinierów, nazywający się Giovanni Mocerino.
1: W młodości był komendantem stacji karabinierów w Cluzone, czyli dokładnie tej samej górskiej miejscowości, z okolic której pochodził Giuseppe Guarinoni. I znał tam ludzi, znał dialekt. Wiedział dobrze, że w tych dolinach mundur, południowy akcent i oficjalne wezwania do komisariatu raczej nie są dobrym sposobem na dowiedzenie się czegoś konkretnego. I że wspólnie wypita kawa może dać więcej niż 100 przesłuchań.
0: No Mocerino wybiera inną drogę. Wychodzi ze swojego biura w Bergamo, jedzie w góry i chodzi do tych miejsc, w których przed 30 laty służył jako młody karabinier. Każdemu, kto coś może wiedzieć, obiecuje dyskrecję. Mówi, że jeżeli usłyszy jakieś nazwisko, no to załatwi to tak, żeby wszystko wyglądało na po prostu zupełnie anonimową informację.
1: Ludzie pamiętają go jako młodego, wesołego karabiniera, który przed laty chodził w mundurze po tych samych uliczkach i był po prostu w porządku, był swój. I powoli, powolutku zaczynają coś mówić. Pewnego dnia Mocerino usiadł do rozmowy z Antoniem Negronim. Antonio ma 69 lat, jest emerytowanym kierowcą autobusu z firmy Motellini, czyli kolegą Giuseppe z dawnych lat.
0: Ale tego dnia udaje się wreszcie usłyszeć to nazwisko, którego tak wszyscy szukali. Nazwisko kobiety, z którą Giuseppe Guarinoni miał nieślubne dziecko. To Esther Arcuffi.
1: Mocerino kiwa głową, bo dobrze zna to nazwisko. DNA tej kobiety zostało już 2 lata temu, czyli w 2012 roku, pobrane i porównane z profilem Ignoto 1. Wynik był negatywny, więc Esther Arcuffi została z listy wykreślona. Cóż, to nie ona. Antonio Negroni patrzy na niego i mówi tylko jedno słowo. Sicuro? Na pewno? No i to uruchamia lawinę.
0: Mocerino wraca do Bergamo i informuje Ruggeri o swoim odkryciu. Ta zarządza natychmiastowe sprawdzenie, co dokładnie stało się w 2012 roku z tą próbką śliny pobraną od Esther Arcuffi. Odpowiedź z laboratorium przychodzi szybko, no i jest prawdziwym szokiem.
1: Okazuje się, że profile DNA badanych kobiet, wśród nich Esther, nie były wcale porównywane, jak sądzono, z DNA Ignoto 1. Porównywano je z profilem DNA Jary Gambiraccio, czyli ofiary.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Żeby zrozumieć, jak doszło do tej pomyłki, trzeba na chwilę uzupełnić to, co do tej pory mówiliśmy o genetyce w poprzednim odcinku. Sporo tam było. No bo kiedy opowiadaliśmy już we wcześniejszych odcinkach też o markerach STR i profilach DNA, mówiliśmy przede wszystkim o DNA jądrowym, czyli tym, które no, mieści się w jądrze komórkowym, zawiera zwykle 23 pary chromosomów dziedziczone po połowie od każdego z rodziców.
1: Ale w komórce jest jeszcze drugi rodzaj DNA. Znajduje się on poza jądrem w mitochondriach. O mitochondriach mówiliśmy już zresztą nie raz. To te małe, tak zwane elektrownie komórkowe. Mają one własne małe cząsteczki DNA oznaczane jako mtDNA.
0: Najważniejsza różnica między mtDNA a DNA jądrowym jest taka, że DNA mitochondrialne dziedziczy się wyłącznie po matce. Bo plemnik przekazuje przy zapłodnieniu chromosomy z jądra, ale mitochondria dziecka pochodzą prawie w całości z komórki jajowej. To oznacza, że matka, każde jej dziecko, a potem każde dziecko jej córek

0: wszyscy mają identyczne to mitochondrialne DNA i takie linie matczyne przekazują mitochondrialne DNA przez pokolenia.
1: Jeśli więc genetycy mają DNA sprawcy i szukają jego matki, mitochondrialne DNA jest świetnym narzędziem. Matka i syn muszą mieć identyczne mitochondrialne DNA. Jeśli pasuje, oznacza to pokrewieństwo. I dokładnie tak zespół Ruggieri próbował szukać matki Ignoto 1. Od 532 kandydatek pobierano próbki śliny, izolowano z nich mitochondrialne DNA, porównywano je z profilem mitochondrialnego DNA sprawcy i kolejno jedna po drugiej wszystkie były negatywne.
0: Problem polegał na tym, że w laboratorium nie jest dziś do końca jasne, kto i jak to zrobił. Na pewnym etapie po prostu pomylono profile. Zamiast porównywać próbki mtDNA kobiet z mtDNA Ignoto 1, porównywano je z mitochondrialnym DNA Yary Gambirasio, czyli tej zamordowanej dziewczynki. W tej sytuacji prokuratorka Ruggieri zleca natychmiastową powtórną analizę i próbka Ester, która od lipca 2012 roku leżała w laboratoryjnej zamrażarce, trafia na Uniwersytet w Pawii do profesora Carla Previdere. To jeden z najlepszych włoskich genetyków sądowych. No i tym razem bada już nie tylko mitochondrialne DNA, tylko sprawdza pełny profil DNA jądrowego Ester.
1: DNA Ester Arcuffi okazuje się dokładnie tym, czego od 4 lat szukali włoscy śledczy. Połowa profilu Ignoto 1 pochodzi, jak od dawna wiadomo, od Giuseppe Guerinoniego. Druga połowa pochodzi od Ester. Rzadki wariant, który od miesięcy stanowił klucz poszukiwań. Ten właśnie allel 26 występujący u jednego człowieka na 1000 jest obecny w DNA Ester. Prawdopodobieństwo, że Ester Arcuffi jest matką mordercy Yary Gambirasio, wynosi niemal 100%.
0: W tej sytuacji śledczy sprawdzają dokładniej życiorys. Ester w 2014 roku miała 67 lat. Od 48 lat była żoną Giovanniego Bossettiego. Przez około 3 lata mieszkała wtedy w Ponte Selva, tej samej miejscowości co Giuseppe Guerinoni. Byli sąsiadami. W maju 69 roku Ester przeprowadziła się z Ponte Selva do Brembate di Sopra, a kilka miesięcy później, dokładnie 28 października 70 roku, urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynkę.
1: Chłopiec dostał imię Massimo Giuseppe, jego siostra Letizia. Tu zgadzały się daty, zgadzało się miejsce, no i zgadzało się DNA. Poszukiwanym człowiekiem, tym nieuchwytnym zabójcą, musiał być Massimo Giuseppe Bossetti. Przynajmniej na to wskazywały wszelkie poszlaki. Ale tu potrzebne były żelazne dowody.
0: No a do tego niezbędna była próbka DNA samego Massima Bossettiego, którą można by porównać z profilem Ignoto 1, czyli pochodzącym ze śladów krwi znalezionych przy ciele zabitej Yary. No niby nic, zdobycie próbki DNA nie jest trudne, w końcu tysiące takich próbek pobrano podczas śledztwa, ale tu sprawa jest jednak bardziej delikatna.
1: Bossetti był murarzem, pracował na rozmaitych budowach. Mieszkał w Mapello, miał żonę i 3 dzieci. Prowadził zupełnie zwyczajne życie. Gdyby go teraz wezwać na komisariat i poprosić o próbkę DNA, natychmiast nabrałby podejrzeń. Ruggieri postanawia więc pobrać DNA Bossettiego tak, żeby on sam nawet tego nie zauważył. W tym celu karabinierzy organizują fałszywą kontrolę drogową.
0: Na trasie karabinierzy zatrzymują jego samochód w ramach czegoś, co wygląda jak taka właśnie rutynowa kontrola drogowa. Normalna sytuacja, tam sprawdzają dokumenty, stan techniczny samochodu. No i w końcu proszą również o rutynowe dmuchnięcie w alkomat. Bossetti dmucha, urządzenie pokazuje zero, ale karabinier się przygląda, mówi, że coś jest chyba nie tak z tym sprzętem, że pomiar zdaje się nie był prawidłowy, no i prosi, żeby na wszelki wypadek to badanie powtórzyć. Zmienia ustnik, a Bossetti dmucha drugi raz. Znowu zero alkoholu we krwi, czyli wszystko okej. Można jechać dalej.
1: Oczywiście nie o alkohol tu chodziło. W ten sposób śledczy uzyskali 2 próbki śliny na ustnikach. Oba użyte ustniki wędrują natychmiast do laboratorium. Trzeba wyizolować z nich DNA.

0: i porównać z profilem Idioto 1. Analiza prowadzona jest ekspresowo i wyniki są dostępne po niewiele ponad 24 godzinach. No i tu nie ma wątpliwości. Ślina z alkomatu należy do Idioto 1, a podczas późniejszego procesu oceniono, że ryzyko pomyłki wynosi tu 1 do 3700 miliardów miliardów miliardów. Albo po prostu 1 do 3,7 kwadryliona.
1: Śledczy nie mają wątpliwości, że Massimo Giuseppe Bossati zabił Yare Gambirasio.
0: Poniedziałek, 16 czerwca 2014 roku, wczesne popołudnie. Bossetti jest w pracy na placu budowy. Podjeżdżają samochody karabinierów. Bossetti zostaje zatrzymany bez żadnego oporu i wieczorem trafia do aresztu w Bergamo.
1: Sprawa miała zostać ujawniona dopiero po oficjalnym komunikacie prokuratury planowanym na wtorek. Ruggeri chce najpierw wszystko spokojnie uporządkować, przesłuchać Bossettiego, zabezpieczyć dowody w jego domu. Ale tego samego poniedziałkowego popołudnia minister spraw wewnętrznych Włoch pisze na Twitterze: mamy go, morderca Yare Gambirasio został zatrzymany.
0: Ruggeri jest wściekła. 4 lata intensywnej, dyskretnej, trudnej pracy. Polityk postanowił sobie nabić trochę punktów. Prokurator Bergamo, przełożony Ruggeri, publicznie krytykuje ministra za ujawnienie sprawy. No ale co się stało, to się nie odstanie.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Kim był ten nieuchwytny przez 4 lata morderca? W listopadzie 2010 roku, w chwili zabójstwa Yary, Massimo Bossetti miał 40 lat. Urodził się, już wiemy, 28 października 70 roku. Mieszkał w Mapello, tam gdzie prowadziły psy tropiące tej listopadowej nocy. Zawodu jest murarzem. Pracował na różnych budowach w okolicy Bergamo. Prowadził też własną małą firmę. Ma żonę i 3 dzieci.
0: Sąsiedzi opisują go jako cichego, pracowitego człowieka. Rodzinny, w niedzielę chodzi do kościoła, nie pije, nie ma nałogów, nie popada w konflikty. Taki typowy, spokojny facet. Kartoteka policyjna całkiem czysta.
1: Jak już wiemy, Giovanni Bossetti, mąż Ester, człowiek, którego Massimo przez 44 lata uważa za swojego ojca, nie jest z nim genetycznie spokrewniony. Prawdziwym biologicznym ojcem Massima jest nieżyjący już wtedy od 15 lat kierowca autobusu Giuseppe Guerinoni.
0: Massimo dowiaduje się o tym dopiero z aktu oskarżenia. Rodzina, oczywiście poza matką, również. Giovanni Bossetti, mąż Ester, trafia do szpitala. Nigdy nie pogodzi się z tym, co zostało ujawnione. Ester Arcuffi do samego końca życia będzie zaprzeczać, że kiedykolwiek miała romans z Giuseppe Guerinonim. Nawet wobec wyniku testu DNA, który nie pozostawia żadnych wątpliwości i wszystkich pozostałych okoliczności, które to potwierdzały.
1: Żona Massima, Marita Comi, zapewnia śledczych, że tego wieczoru mąż był z nią w domu, ale ta wersja wkrótce zacznie się sypać.
0: Ale DNA to nie wszystko, co zespół prokuratorki Ruggeri zebrał przeciwko niemu. Przez 4 lata śledczy mozolnie składali obraz tego, co się tak naprawdę wydarzyło 26 listopada 2010 roku. Zacznijmy od furgonetki. Pamiętają Państwo, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. Już na początku dochodzenia śledczy dostali nagranie z kamery monitoringu zainstalowanej w pobliżu centrum sportowego w Brembate. Tego wieczoru między 17.57 a 19.40 pojawiał się na nim charakterystyczny biały furgon marki Iveco z podwójnymi kołami z tyłu i podwyższonym dachem. Krążył po okolicy, wjeżdżał w uliczki, zawracał.
1: Problem w tym, że tablic rejestracyjnych nie udało się odczytać. Kamery miały słabą jakość, było też za ciemno. Śledczy zwrócili się więc do firmy Iveco. Inżynierowie wykonali rekonstrukcję 3D pojazdu, opierając się na dostępnych nagraniach. Porównali kształt, rozstaw świateł, szerokość osi i odpowiedź była bardzo konkretna. To furgonetka Iveco Daily o rozstawie osi 3450 mm. No i w sumie w całych Włoszech sprzedano ponad 4000 takich pojazdów. W prowincji Bergamo tylko 5. Śledczy sprawdzili każdego z tych pięciu właścicieli, no i czterech miało solidne

0: na Libii, a piątym był Massimo Bosetti. Jego pick-up pasował idealnie do tego, co wiedziano o podejrzanej furgonetce.
1: Do tego dochodzi coś, co wypatrzyli specjaliści. Na czarnych leginsach Jary, w miejscu rozcięcia, tam gdzie znaleziono krew z DNA i Nioto 1, znajdują się też cienkie włókna tekstylne. Porównanie z tapicerką foteli w Iveco Bossettiego daje jednoznaczne dopasowanie, czyli Jara siedziała w jego samochodzie.
0: Są też inne mikroślady. W poprzednim odcinku wspominaliśmy, że na ciele i w ranach Jary znaleziono wapno i mikrowłókna juty. Do tego technicy znajdują jeszcze metalowe drobinki o idealnie kulistym kształcie. Takie powstają przy spawaniu metalu, no i są typowe dla placów budowy. Te same drobinki znajdują się w pick-upie Bossettiego i na jego ubraniach roboczych. No sam w sobie ten trop niewiele by znaczył, no bo Bossetti jest murarzem, na co dzień ma do czynienia z takim materiałem, ale w połączeniu z DNA i włóknami z tapicerki, no pozostawia to niewiele wątpliwości.
1: Dalej, telefon. Komórka Bossettiego logowała się 26 listopada 2010 roku do masztów w rejonie Brembate. Ostatnie połączenie o 17:45 dzwonił do brata. Potem telefon milczy. Żadnego sygnału, żadnej aktywności aż do 7:34 następnego dnia. Zdaniem obrony to jeszcze niczego nie dowodzi, bo brak aktywności nie znaczy automatycznie, że telefon został celowo wyłączony. Może po prostu leżał w miejscu bez zasięgu.
0: No fakt, sam brak aktywności nie jest oczywiście dowodem, ale tak się dziwnie złożyło, że akurat tego konkretnego wieczoru, kiedy zginęła w okolicy dziewczynka, Bossetti nie odebrał żadnego telefonu, nie wysłał ani jednej wiadomości, no i nie zostawił ani jednego śladu w sieci komórkowej przez całe kilkanaście godzin. No to nie było dla niego typowe.
1: Kolejna sprawa, komputer. Śledczy przeanalizowali ten stojący w domu Bossettich. Znaleźli historię wyszukiwań, która dla podejrzanego mężczyzny nie wyglądała dobrze. Zdjęcia dziewczynek wykonujących ćwiczenia taneczne i gimnastyczne. Mapy satelitarne zachodniej części prowincji Bergamo. Pornografia Sadomaso, a także, jak zapisali śledczy, zdjęcia pornograficzne kobiet w nieokreślonym wieku w strojach nawiązujących do dziecięcych. Ujawniono też jedną z fraz znalezionych wśród wyników wyszukiwań. To dosłownie ragazzine rosse rasate, czyli rude, ogolone dziewczynki.
0: Bossetti twierdził, że nie obsługuje komputera, że to nie jego wyszukiwania. Sugeruje, że hasła mógł wpisać jego 13-letni syn. No, tyle, że śledczy ustalili, że na przykład rano 29 maja 2014 roku, kiedy zarejestrowano podobne wyszukiwania, w domu był tylko Bossetti.
1: I wreszcie żona Marita. Od początku publicznie broniła męża. W wywiadach dla włoskiej telewizji powtarzała, że wieczorem 26 listopada 2010 roku Massimo był w domu, że razem jedli kolację około 19:30, że jej małżeństwo jest banalnie szczęśliwe, a to samo w sobie jest rodzajem alibi. Tylko że w więzieniu w sali widzeń mówiła coś zupełnie innego, a rozmowy prowadzone w tym miejscu są we włoskich więzieniach nagrywane.
0: Pierwsze z tych nagrań pochodzi z 26 czerwca 2014 roku, 10 dni po aresztowaniu Bossettiego. Marita siedzi naprzeciwko męża i słyszy z jego strony wyrzut. Czyli mąż nie może liczyć na alibi od własnej żony? Odpowiada: nigdy nie wiedziałam, co robiłeś tam tego wieczoru. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Nie pamiętam, o której wróciłeś. Nie pamiętam, co robiłeś. Pamiętam tylko, że byliśmy pokłóceni. Tego jestem pewna.
1: I faktycznie śledczy sprawdzili bilingi. W całym tygodniu od 21 do 28 listopada 2010 roku między małżonkami nie ma ani jednej rozmowy telefonicznej, ani jednego SMS-a. Między parą, którą w wywiadach żona przedstawia jako spędzającą razem, rodzinnie, całe wieczory, panował tydzień ciszy. To również ten wieczór, w którym zginęła Jara.
0: W kolejnych nagraniach z sali widzeń z 3 i 29 lipca 2014 roku pada jeszcze więcej szczegółów. Marita opowiada mężowi, że podczas przeszukiwania karabinierzy znaleźli w domu noże. Bossetti pyta, a ten duży nóż

0: pamiętasz? Potem szeptem prosi ją, wyrzuć te pozostałe, wyrzuć, rozumiesz? Wyrzuć je.
1: Marita po aresztowaniu męża nigdy publicznie nie wycofała swojego wsparcia. Do dziś uważa go za niewinnego.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Proces Bosettiego rusza 3 lipca 2015 roku przed Trybunałem Przysięgłych w Bergamo. Potrwa rok. To będzie 45 rozpraw, 711 świadków powołanych przez obronę, sale wypełnione dziennikarzami z całych Włoch. No i w tej sytuacji obrona Bosettiego postanawia rozwinąć dwa wątki. Po pierwsze, kwestionować dowody z DNA. Po drugie, wskazywać na innych ludzi z otoczenia Jary, których DNA też jest obecne na jej rzeczach.
1: I tu pojawia się Sylwia Brena. To 22-letnia trenerka gimnastyki z Centrum Sportowego w Brembate. Jedna z ostatnich osób, które widziały Jarę żywą. To jej Jara zaniosła wieczorem magnetofon. Na czarnej kurtce dziewczynki znaleziono na mankiecie rękawa ślad biologiczny. Wynik analizy? Krew. Profil DNA pasuje do Sylwii Breny. Jeden z biegłych, dopytywany w sądzie, mówi wprost. To nie jest zwykły ślad wynikający z kontaktu ze skórą trenerki. To coś wyraźniejszego. A skoro kurtka leżała 3 miesiące na otwartym polu, w deszczu, na mrozie i śniegu, ślad ten musiał zostać pozostawiony nie wcześniej niż w ostatnich godzinach życia Jary.
0: Trenerka na pytania obrońców na rozprawie odpowiada nieodmiennie. Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy rozmawiałam z Jarą, nie pamiętam, gdzie wtedy byłam, nie pamiętam szczegółów. Zresztą Brena była przesłuchiwana już wcześniej w fazie śledztwa, była podsłuchiwana, a karabinierzy zweryfikowali dokładnie jej ruchy z 26 listopada. No i w wyniku tego została wykluczona z kręgu podejrzanych. Sąd ostatecznie uznaje, że krew na rękawie wzięła się z jakiegoś przypadkowego kontaktu w sali sportowej, którego trenerka po latach nie pamięta. Zresztą wobec DNA na bieliźnie ten ślad nie ma zbyt wielkiego znaczenia.
1: Linia oskarżenia jest prosta. DNA Bosettiego na bieliźnie ofiary. Jego pick-up w okolicy centrum sportowego. Mikroślady związane z budową na ciele Jary i włókna z tapicerki pick-upa na jej leginsach. Telefon logujący się w okolicy, a do tego brak alibi oraz podejrzane wyszukiwania w komputerze.
0: Obrona stara się podważyć prawidłowość sposobu pobrania próbek, proces ich kontroli, badanie DNA mitochondrialnego. No plus oczywiście wskazuje na trenerkę, a dodatkowo na pracownika ochrony centrum sportowego, który prowadził zresztą podobnego Wana i Weko i nigdy nie został przebadany pod kątem DNA.
1: Podnosi się też wątpliwości co do nagrania z monitoringu. Oskarżyciel sam musi przyznać w trakcie procesu, że film pokazujący to, co określano jako pick-up Bosettiego, został zmontowany z różnych ujęć, które niekoniecznie pokazują to samo auto.
0: 1 lipca 2016 roku po 10-godzinnej naradzie ława przysięgłych ogłasza wyrok dożywocie. Z dodatkową okolicznością obciążającą, wynikającą z okrucieństwa postępowania sprawcy, który zostawił Jarę żywą, wiedząc, że umrze z wychłodzenia. Sąd pozbawia Bosettiego władzy rodzicielskiej nad jego trojgiem dzieci. Mężczyzna wstaje i mówi: powtórzcie test DNA, błagam was, to DNA nie jest moje. Obrona zapowiada apelację. 17 lipca 2017 roku sąd apelacyjny w Bresci utrzymuje wyrok dożywocia w całości. Bosetti znowu prosi o powtórzenie analiz DNA. Sąd znowu odmawia.
1: 12 października 2018 roku Trybunał Kasacyjny, czyli najwyższa instancja w sprawach karnych we Włoszech, zamyka sprawę prawomocnie. W 155-stronicowym uzasadnieniu sędziowie systematycznie obalają każdy z 23 zarzutów obrony. Wyliczają, że ryzyko trafienia innej osoby z takim samym profilem genetycznym jak Bosetti to 1 do 3,7 kwadryliona. Pozornie absurdalnie wysoka wartość wynika z dużej liczby markerów, które udało się uzyskać z próbek krwi znalezionych na ubraniu ofiary. Ostatecznie potwierdzono 24 z nich, podczas gdy międzynarodowe normy uznają identyfikację za pewną już przy

0: 15 markerach. Hipotezę spisku przeciwko Bossettiemu sędziowie określają wprost jako nielogiczną.
1: Sprawa wydaje się zamknięta. Bossetti trafia do zakładu karnego Bolate pod Mediolanem.
0: Jednak mimo prawomocnego wyroku to jeszcze nie koniec.
1: Bo we włoskim systemie prawnym nawet prawomocny wyrok nie zamyka sprawy tak raz na zawsze. Istnieje instytucja zwana revisione del processo, czyli wznowienie postępowania. Można o nie wystąpić, jeżeli pojawią się nowe fakty albo nowe dowody, jeśli wyjdzie na jaw, że materiał dowodowy był sfałszowany, albo jeśli znajdzie się rozbieżność między prawomocnymi wyrokami w tej samej sprawie. Wniosek rozpatruje sąd apelacyjny, no i jeżeli uzna go za zasadny, zarządza nowy proces, no albo bezpośrednio uniewinnia skazanego.
0: I właśnie o to walczy obrona Bossettiego od ponad 6 lat. O dostęp do dowodów, o możliwość ich powtórnego zbadania, o wszystko, co może otworzyć furtkę do wznowienia procesu. Cała ta walka skupia się wokół jednego problemu naukowego. I tu trzeba się zatrzymać i wrócić jeszcze raz do genetyki.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Pamiętają Państwo, że wcześniej w tym odcinku mówiliśmy o tych dwóch rodzajach DNA, czyli jedno to DNA jądrowe, to które zawiera zwykle 23 pary chromosomów dziedziczonych po połowie od każdego z rodziców. Drugi rodzaj to DNA mitochondrialne, mtDNA, dziedziczone wyłącznie po matce.
0: Ale jest jeszcze jedna istotna różnica między tymi rodzajami DNA, o której do tej pory nie rozmawialiśmy. W każdej komórce ludzkiego ciała jest tylko jedna kopia DNA jądrowego po jednej w jądrze. Natomiast mitochondrialny DNA znajduje się w mitochondriach, a tych w komórce jest dużo. Czasami setki, a niekiedy tysiące. A każde mitochondrium ma kilka kopii własnego DNA. W rezultacie w jednej komórce mitochondrialnego DNA jest zwykle setki, a nawet tysiące razy więcej niż DNA jądrowego.
1: Dla genetyków sądowych to ma istotną konsekwencję. Otóż mitochondrialne DNA jest wykrywalne nawet wtedy, kiedy próbka jest mocno zdegradowana, stara, zniszczona przez warunki. Tam, gdzie jądrowe DNA już nic nie pokaże, mitochondrialne wciąż można odczytać. Dlatego na przykład archeolodzy używają tego mtDNA do badania szczątków sprzed tysięcy lat i dlatego identyfikuje się dzięki niemu ofiary kataklizmów, w których ciała uległy bardzo poważnemu zniszczeniu.
0: I tu pojawia się pytanie, które stało się sednem sporu w sprawie Jary. Bo jeśli w jakiejś próbce biologicznej znajdujemy DNA jądrowe konkretnej osoby, to powinniśmy w niej znaleźć też jeszcze więcej DNA mitochondrialnego tej samej osoby. To wynika z prostej arytmetyki. Mitochondrialne DNA jest go po prostu więcej.
1: A w próbce 31G20, czyli tej kluczowej próbce z bielizny Jary, która zawiera krew i NIOTO1, DNA jądrowe pasuje do Bossettiego idealnie. Mitochondrialnego DNA Bossettiego tam nie ma. Jest za to mitochondrialne DNA jakiejś nieznanej osoby, ktoś, kogo obrona zaczęła nazywać NIOTO2.
0: Adwokaci Bossettiego, Claudio Salvani i Paolo Camporini, zbudowali na tym fakcie całą linię obrony. Czy może w tym wypadku raczej ataku? Argumentują tak, skoro w próbce jest jądrowe DNA Bossettiego, ale nie ma jego mitochondrialnego DNA, to coś tu jest nie tak. Albo próbka została zanieczyszczona, albo została sfabrykowana, albo, co najpoważniejsze, jądrowe DNA Bossettiego zostało do tej próbki dorzucone, a prawdziwy zabójca to ktoś inny, ten NIOTO2, znany z mitochondriów.
1: Oskarżenie tłumaczy ten brak mtDNA Bossettiego inaczej. Po pierwsze, próbka leżała na otwartym polu przez 3 miesiące. Mogło dojść do zanieczyszczenia środowiskowego, do wybiórczej degradacji. Po drugie, w mieszaninach DNA, w których jest dużo materiału jednej osoby i mało drugiej, ten słabszy sygnał może się gubić. Marina Baldi, włoska genetyczka sądowa, mówi, że mitochondrialne DNA Bossettiego zostało zamaskowane ogromną ilością mitochondrialnego DNA Jary, której zwłoki rozkładały się na tym polu przez całą zimę.

0: Pułkownik Gianpietro Lagos, szef Laboratorium Kryminalistycznego Włoskich Karabinierów, czyli kluczowy ekspert oskarżenia, też próbował to wyjaśnić. Według relacji prasowych z procesu, dopytywany przez obronę o brak mitochondrialnego DNA Bossettiego, miał stwierdzić: nie potrafię tego wyjaśnić, nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło. Czy faktycznie tak powiedział? Nie wiadomo na pewno, bo dosłowny stenogram nie jest publicznie dostępny. Ale niezależnie od tego, jak dokładnie sformułował tę odpowiedź, było jasne, że jednoznacznego wytłumaczenia ani on, ani jego zespół nie potrafili zaproponować.
1: Dobrze, co z tego wszystkiego wynika? No, trzy sądy, Trybunał w Bergamo, Sąd Apelacyjny w Brescia oraz Trybunał Kasacyjny, rozważyły wszystkie argumenty obrony i każdy z tych sądów uznał, że brak mitochondrialnego DNA Bossettiego nie obala identyfikacji opartej na DNA jądrowym. Bo to DNA jądrowe jest w kryminalistyce złotym standardem, to na nim opiera się identyfikacja indywidualna. No a 24 markery dające dopasowanie 1 do 3,7 kwadryliona po prostu zostawiają niewiele pola do wątpliwości, przynajmniej zdaniem sądów.
0: Według obrony pozostawiają, bo nawet najczystsze DNA jądrowe jest wiarygodne wtedy, kiedy wszystkie elementy układanki do siebie pasują i próbka pozostaje pewna oraz można ją w razie potrzeby ponownie przebadać.
1: Tak, a z możliwością powtórnego zbadania próbki jest zasadniczy problem. Po prawomocnym wyroku z 12 października 2018 roku materiał biologiczny zebrany w toku śledztwa został zabezpieczony. 54 fiolki, w których znajdowało się DNA wyizolowane z bielizny i leggings ofiary, leżały w zamrażarce w temperaturze minus 80 stopni Celsjusza w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. No tak się przechowuje próbki DNA, żeby mogły być w razie potrzeby ponownie zbadane.
0: Tylko że w listopadzie 2019 roku prokuratorka Ruggeri zleca przeniesienie tych 54 fiolek z San Raffaele do archiwum Trybunału w Bergamo. Konkretnie do biura, gdzie przechowuje się dowody rzeczowe. Ale tam nie ma chłodzenia. Próbki, które dotąd leżały w temperaturze minus 80 stopni, mają przejechać 50 km i wylądować w temperaturze pokojowej. Sam transport trwa 12 dni. 21 listopada 2019 roku fiolki zostają wyjęte z zamrażarki, a 2 grudnia trafiają do Bergamo.
1: No i tak się akurat składa, że dokładnie w tym samym czasie, dokładnie 26 listopada 2019 roku, obrona Bossettiego składa wniosek o dostęp do tych próbek. Następnego dnia dostaje zgodę. Ale o tym, że próbki właśnie podróżują w warunkach, które grożą ich zniszczeniem, nikt obrony nie informuje.
0: Zdaniem obrony to nie był przypadek. Mecenas Salvani twierdzi wprost, prokurator wiedziała, że obrona walczy o dostęp do materiału i postanowiła ten materiał zniszczyć, zanim ktokolwiek go ponownie obejrzy. Złożona zostaje formalna skarga.
1: W grudniu 2022 roku sędzia śledczy w Wenecji, bo to jest jurysdykcja właściwa, kiedy oskarżonym jest prokurator z Bergamo, wpisuje Letizię Ruggeri do rejestru podejrzanych. Zarzuty: oszustwo procesowe i celowe wprowadzenie w błąd w sprawie śledztwa. Ten drugi zarzut jest bardzo poważny. We Włoszech grozi za niego od 3 do 8 lat więzienia.
0: Prokuratorka Ruggeri broni się następująco. Po prawomocnym wyroku Trybunału Kasacyjnego była przekonana, że żadne nowe analizy mitochondrialnego DNA niczego już nie zmienią. A poza tym twierdzi, w tych fiolkach i tak nie ma już niczego użytecznego. Najbardziej wartościowe próbki DNA Bossettiego zostały zużyte podczas badań w fazie śledczej, tak zeznaje. Jej zdaniem pozostawienie pustych fiolek w zamrażarce za 80 tysięcy euro rocznie byłoby zwykłym marnotrawstwem państwowych pieniędzy.
1: 18 września 2024 roku sędzia umarza postępowanie przeciwko Ruggeri. Uzasadnia to tak: prokurator nie działała nielegalnie, ani nie kierowała się złą wolą, kiedy zlecała przeniesienie próbek. Była po prostu przekonana, że identyfikacja Bossettiego jest pewna, że żadne nowe analizy tego nie podważą. No i miała prawo mieć takie przekonanie, bo trzy instancje sądowe potwierdziły winę Bossettiego.
0: Ale problem pozostaje. Materiał, który mógłby pozwolić

0: na powtórzenie analiz DNA, został w 2019 roku narażony na degradację. A zdaniem niezależnych konsultantów obrony w ten sposób został zniszczony.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. 19 listopada 2023 roku mecenas Claudio Salvani przychodzi do Trybunału w Bergamo i odbiera dysk twardy. 6 lat czekał na tę chwilę. Na dysku znajduje się cyfrowa dokumentacja, zdjęcia dowodów rzeczowych wykonane przez Laboratorium Karabinierów, surowe wyniki wszystkich analiz genetycznych z całego śledztwa, a przede wszystkim elektroforegramy. Zapisy wyników rozdziału fragmentów DNA metodą elektroforezy. Tu w praktyce to była elektroforeza kapilarna, która jest stosowana obecnie przy analizie tych markerów STR. I z takich elektroforegramów przedstawianych jako prążki czy piki odczytuje się właśnie profile genetyczne, no i określa zgodność próbek.
0: Tych elektroforegramów są dziesiątki tysięcy. Same surowe ciągi danych zajmują 70 stron formatu A3, drukowanych dwustronnie. Sąd, oddając ten materiał, formułuje to tak: dokumenty te nigdy nie zostały włączone do akt rozprawy. Teoretycznie mogą wprowadzić do sprawy nowe dowody.
1: Choć same próbki są już wyczerpane lub zdegradowane, to istnieje dokumentacja, na podstawie której przeprowadzono identyfikację Bossettiego. No jeśli obronie uda się znaleźć w niej coś, czego nie zauważono w trakcie procesu, jakąś nieprawidłowość, sprzeczność, to może być fundament dla wniosku o wznowienie postępowania.
0: Salvani mówi dziennikarzom: analiza zajmie miesiące. A Massimo Bossetti od 11 lat siedzi w zakładzie karnym w Bollate pod Mediolanem, wciąż twierdząc, że jest niewinny.
1: Śledztwo w sprawie zabójstwa Yary Gambirasio pokazało wyraźnie dwie rzeczy. No, po pierwsze, jak daleko może sięgnąć współczesna genetyka kryminalistyczna. Tu szczególną rolę odegrały złożone poszukiwania oparte na analizie linii ojcowskich i matczynych. Do sprawcy udało się dotrzeć mimo tego, że no, jego rodzice zacierali ślad. Oczywiście nie dlatego zacierali, żeby go ukryć przed policją. Zacierali ze względów oczywistych, obyczajowych, kulturowych, rodzinnych. Szczególnie te 16 lat temu, kiedy rozpoczynano poszukiwania, tak złożona analiza była czymś absolutnie niezwykłym i nowatorskim, ale też niezwykle ważny był tu aspekt klasycznego śledztwa, tych przesłuchań, czy może raczej wywiadów, no i całe to mozolne zbieranie próbek.
0: Druga kwestia to świadomość, że nawet wynik o sile 1 do 3,7 kwadryliona może być w sądzie kwestionowany. Bo w nauce, również tej kryminalistycznej, nie tylko wynik ma znaczenie. Ważne jest to, czy jest powtarzalny. Czy ktoś inny, biorąc tę samą próbkę i te same metody, dojdzie do tego samego wniosku. A na to pytanie w sprawie Yary być może nie da się już odpowiedzieć. Próbki są wyczerpane. Materiał albo zużyty w trakcie pierwotnych analiz, albo zdegradowany podczas 12-dniowej podróży z mediolańskiej zamrażarki do bergamskiego archiwum. Czy faktycznie tak zdegradowany, że bezużyteczny? No, to się jeszcze okaże.
1: Massimo Giuseppe Bossetti odsiadł je dożywocie. 3 sądy, włącznie z Trybunałem Kasacyjnym, uznały, że to on zabił Yarę Gambirasio, a jego obrońcy 11 lat po jego aresztowaniu dopiero dostali do ręki cyfrowy zapis tego, na czym oparł się wyrok, no i właśnie go czytają.
0: A my zdecydowaliśmy się opowiedzieć Państwu tę historię teraz, kiedy jej ostateczne, zapewne ostateczne rozstrzygnięcie jest wciąż przed nami. Jednak ze względu na 3 wyroki i ich prawomocność opowiedzieliśmy o Massimo Bossettim jako o sprawcy zabójstwa dziecka.
1: Warto jeszcze dodać, że w 2024 roku miał na Netflixie premierę serial dokumentalny Sprawa Yary Gambirasio, ponad wszelką wątpliwość. Nie oglądaliśmy tego serialu celowo, nie chcieliśmy się sugerować przedstawioną tam wizją. No, serial, chociaż świetnie się oglądał, trzeba przyznać, że mocno stawia na wersję obrony Massimo Bossettiego, no i skupia się na podkreślaniu wątpliwości dotyczących śledztwa. No, jest wiele takich współczesnych dokumentów, które forsują pewną tezę.

0: No i posługują się manipulacjami emocjonalnymi, wybierają, podkreślają wygodne dla tej założonej tezy fakty.
1: Zdecydowaliśmy, że rozstrzygnięcia pozostawimy sądom, a nie filmowcom. Tym bardziej, że ta akurat sprawa nie należy do kategorii nikt się nie interesuje nieszczęśnikiem siedzącym niesłusznie w więzieniu. No bo jak zresztą opowiedzieliśmy, obrona jest wciąż bardzo aktywna.
0: Oczywiście wiele historii sądowych, również tych, które Państwu przedstawialiśmy we wcześniejszych odcinkach, pokazywało, że wyroki sądów bywają błędne. Jak będzie tym razem, no zobaczymy. Być może będziemy jeszcze mieli okazję wrócić do tej sprawy.
1: A nowe odcinki Laboratorium Zbrodni znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia oraz wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii.
0: Zapraszamy też do naszego drugiego podcastu, powstającego we współpracy z Polskim Radiem, sekcji teorii spiskowych. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek, no a ponieważ to wideo podcast, to też mogą go znaleźć Państwo na YouTubie.
1: A teraz
0: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
2: Radio Podcast.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Przestrzeń to ponoć nasze wspólne dobro, ale czy wszyscy mają tego świadomość? Rozglądając się wokół siebie, można mieć co do tego duże wątpliwości. Kto zatem odpowiada za chaos przestrzenny w Polsce i czy to można jeszcze naprawić? O tym w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami Kongresu Architektury Polskiej. Porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czarny dym nad Gliwicami, potężny pożar na terenie fabryki drutu na Śląsku. Andrzej Poczobut odznaczony, opozycjonista otrzymał Order Orła Białego. Powiemy też o kalifornijskich samochodach bez kierowców. Od lipca będą dostawać mandaty. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Gliwice na Śląsku i kłęby czarnego dymu nad miastem. Płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej na terenie dawnej fabryki drutu. Ogień pojawił się przy ulicy Dubois i spowodował duże zadymienie na terenie miasta, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana.

0: Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
1: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Akcja potrwa prawdopodobnie do rana. To nie jedyny pożar na Śląsku. Strażacy dogaszają ogień w miejscowości Chutki pod Częstochową. Płonęło tam kilkanaście hektarów lasu. W kulminacyjnym momencie ogień gasiło 40 zastępów strażaków z ziemi i z powietrza. Udało się też opanować pożar na poligonie w Nowej Dębie, to na Podkarpaciu. Jak przypomina Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
2: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Na nadchodzący tydzień synoptycy zapowiadają nieznaczne ochłodzenie i przelotne opady deszczu. Nie czuję się bohaterem, mówi skromnie Andrzej Poczobut. Dziennikarz i opozycjonista spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Dziś odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
3: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
3: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
5: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja. Że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
3: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ISA i dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowało wojsko, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To są bardzo ważne satelity, ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ISA powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne, na które się umówiliśmy. Zobaczcie, w ciągu roku technologia może trafić do polskiego wojska. To jest gigantyczny przełom.
1: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów. Redukcja wojsk USA w Niemczech nie ma związku ze sporem z Trumpem, poinformował kanclerz Friedrich Merz. Jak dodał, Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO. Jest to pierwszy publiczny komentarz szefa niemieckiego rządu na temat decyzji administracji USA, a chodzi o wycofanie z Niemiec w ciągu roku 5000 amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach między kanclerzem Niemiec a prezydentem USA toczył się spór. Friedrich Merz w wypowiedziach poddawał w wątpliwość kierunek działania Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie. W odwecie Trump nazwał go nieskutecznym przywódcą. Na koniec Kalifornia. Tam autonomiczne samochody będą dostawać mandaty. Pojazdy bez kierowców stają się coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem autonomicznych aut.
7: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wjadą w strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni.
1: Relacjonował Jan Pachlowski.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: 6 minut po 22.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Polskość. Co to właściwie dziś znaczy? Czym ona w istocie jest? Czy jest czymś pierwotnym, czy może nabytym? Czy być Polką i Polakiem dziś znaczy coś zupełnie innego niż w przeszłości? Co nas łączy z tymi, którzy byli tu przed nami, którzy wcześniej mówili o sobie Polacy? Między innymi o tych kwestiach porozmawiam dziś z moimi gośćmi, przedstawicielami programu Polskość 10 wieków definiowania narodu.

0: zbliżenie.
1: Michał Gniadek-Zieliński, kierownik projektu Polskość 10 wieków definiowania narodu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Profesor Krzysztof Koseła, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Porozmawiamy dziś oczywiście o tym przedsięwzięciu, które rozpisane było na kilka lat bardzo ciężkiej, ale też myślę bardzo interesującej pracy. Ale chciałbym zapytać na wstępie, czy panowie dziś już wiedzą, co panów łączy z tymi, którzy 100, 200, 300, 500 lat temu mówili o sobie Polacy?
3: Czy wiemy? No, nawet jeżeli nie wiemy, to jest okazja, żeby się dowiedzieć, tak? No, zdecydowanie. Tylko, że no, żeby się dowiedzieć, to trzeba przez te ile? 3500 stron.
2: Bez mała.
3: Dobrze napisanych, tak? Przebrnąć. Powstało dzieło wielkie, tak? Taki pentaptyk. Pięciotom. Duża rzecz, duża rzecz.
1: A czegoś pan, panie profesorze, się dowiedział w czasie pracy przy tym przedsięwzięciu, czego pan wcześniej nie wiedział, albo co pan tylko przeczuwał?
3: Ja nie jestem historykiem, jestem socjologiem, więc no, ta moja wiedza historyczna to była taka, no tam z lektur, prawda, ale to takich też no, raczej popularnych, bo nie jakichś takich prac, w których musiałbym sięgać do źródeł. Więc na przykład, no, że ta polskość jest tak bardzo rozmaita, że ona jest tak bogata, że tam tak wiele można znaleźć. Nie, bo to no, są tacy autorzy, którzy prawda, tam referują, jaki to dzielny naród, prawda, no to tam wiadomo, pojawia się tam i Kościuszko, i Chrobry, prawda, i taki standardowy zestaw. Natomiast tutaj, ile tu ciekawych nazwisk w tym pięciotomie, w tym pięciopaku się mieści. Więc rzeczywiście w tych rozmowach, które prowadziliśmy, socjologowie prowadzili ze swoimi rozmówcami, to widać było taki wielki ból, że Polacy znają tylko tą wersję taką standardową polskości, taką tam martyrologiczną, prawda, gdzie tam właśnie jest ten i Kościuszko, i Piłsudski, prawda, i, no i Chrobry oczywiście, prawda. Natomiast wyrażali rozmówcy takie nieukontentowanie, taki ból, że na przykład no nie ma polskości kaszubskiej, albo śląska jest taka niedostrzegana. A ja bym powiedział tak, a nie ma wileńskiej, nie ma inflanckiej, jeszcze wielu innych nie ma. Jeśli mam się uczyć, prawda, wiadomo, że będę pracowicie studiował, tak odkładam to troszkę, no to chciałbym właśnie dowiedzieć się o tych wariantach, jak ona jest kolorowa, jak ona jest kolorowa, jak ona jest rozmaita.
1: Ten projekt trwał lat kilka. Mnóstwo badań, mnóstwo studiów, mnóstwo rozmów. Proszę w paru zdaniach na wstępie przypomnieć, na czym to przedsięwzięcie polegało? Jaki był główny cel?
2: Główny cel to było, jakaśmy to nawet napisali na naszej stronie, prześledzić to, co w dyskusjach nad polskością od lat niemal tysiąca pojawia się stale, a to, co pojawia się okresowo, efemerycznie niekiedy, i zastanowić się nad znaczeniem społecznym tych wyobrażeń. To nie był projekt, którego celem było opowiedzenie: polskość to jest taka i taka i taka i jeszcze ewentualnie taka, ale taka to już nie jest. Nie mieliśmy takich celów. My stawialiśmy sobie zadanie pokazania mozaiki polskości i raczej nie w takim duchu pozytywistycznym, żeby znowuż opowiadać o tym, jaka ta polskość w dziejach była, ponieważ zrobienie tego w ogóle w jakiejkolwiek formie wydaje mi się po prostu opowieścią o historii Polski. To jest nieosiągalne badawczo. To jest problem na takim poziomie, że nie do uchwycenia w wersji syntetycznej, uważam. Natomiast myśmy skupili się nad tym, jak Polacy sami się definiowali, czyli jak o sobie myśleli, jak przedstawiali siebie we własnym gronie i jak starali się przedstawiać na zewnątrz. To było naszym głównym celem.

0: Myśmy starali się te nasze badania, które były angażujące nie tylko dla historyków, ale także wszystkich badaczy polskiej kultury, a także badaczy, powiedzmy, idei, a więc również filozofów, socjologów. No tu siedzi pan profesor Koseła, przecież robił badania w naszym projekcie, bardzo ważne zresztą, bo łączące tę przeszłość z teraźniejszością jakoś, gdzie staraliśmy się uchwycić to, co stałe i to, co zmienne. Ale z drugiej strony te badania były też tak skrojone pod taką aktywizację społeczną. Znaczy myśmy wyszli z takiego założenia, że niedobrze by się bardzo stało, gdybyśmy o polskości dyskutowali bez Polaków. Tudzież sobie wymyślili,
1: no tak,
0: tudzież sobie stworzyli takie laboratorium tych lepszych Polaków, którzy są dojrzali intelektualnie i mają prawo o tym dyskutować. Nie? No to jest takie, jest taka wrażliwość, która jest dla mnie zupełnie obca i muszę powiedzieć tak, poza protokołem wręcz odrażająca. Zależało nam na tym, żeby jak najwięcej osób zaangażować w to, żeby rzeczywiście partycypowali w tych badaniach, także w takiej formie nie tylko biernej, ale również aktywnej. To znaczy, żeśmy starali się robić takie spotkania na zasadzie Q&A, że zapraszamy na przykład autora, który prowadzi dla nas badania w projekcie, no i zapraszamy szeroką publiczność, no i proszę bardzo, strzelamy do człowieka i niech odpowie na pytania, czy było tak, czy było inaczej. Nie? On się musi skonfrontować z tym narodem, który bada po prostu. I to jest, uważam, bardzo cenne, bo poszerza się jego perspektywa badawcza, coś, co się górnolotnie nazywa społeczna odpowiedzialność nauki, a także ci ludzie nagle poczuwają się, że uczestniczą w tych badaniach, że to nie jest, a to przecież z ich pieniędzy wszystko jest robione, że to nie jest jakieś takie...
1: Że to nie jest o nich bez nich.
0: Dokładnie. I że to coś wnosi, no bo mogą wyrazić swoją opinię, nie? Mogą powiedzieć wszystko, więc to dla nas było bardzo ważne, dlatego ten pięcioksiąg, jak powiedział pan profesor, to tak naprawdę jest takie jądro, które jest obrośnięte takimi rozmaitymi pierścieniami aktywności wokół tych zagadnień, któreśmy tam starali się na różnych frontach uprawiać.
1: To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, żeby opuścić naukową wieżę z kości słoniowej i zetknąć się z prawdziwym życiem. Panie profesorze, czy pan też musiał stanąć oko w oko z tymi, których pan badał?
2: No jako badacz, tak. Znaczy, jako badacz. Wiadomo, że badania socjologiczne to nie dopuszczają, żeby ci tam respondenci mogli protestować, no ale no, też wystąpiłem jako ten rozmówca, prawda, jako badacz, ponieważ cały projekt był pomyślany w ten sposób, że te 10 wieków opisują, powiedzmy, 9, powiedzmy 8 wieków, prawda? Tam się od Kadłubka zaczęło, prawda?
0: No,
2: opisują historycy.
0: Nie,
2: Chrobry też tam jest, prawda? No,
0: ale pierwszy tak. Monetę Princes Polonie, nazwę wymyśla Chrobry, także.
2: Tak. No powiedzmy 10 rzeczywiście. Natomiast trzeba jeszcze było dociągnąć to do czasu, no do chwili obecnej, prawda? I stąd taką czapką, takim domknięciem tych prac prowadzonych przez historyków, to były badania socjologiczne i no i w tych badaniach również wystąpiłem jako ten, który bada, prawda? Znaczy nie tylko ten, który tam organizuje, prawda, tam, nie wiem, negocjuje kontrakty z ośrodkiem badawczym, ale jest też rozmówcą i też tam musi, nie wiem, dziwić się odpowiedzią, prawda, albo protestować. No tak, no niewątpliwie to było. Ponadto jeszcze, no, całe to przedsięwzięcie to jest takie, że ono miało takie też cele, no, edukacyjne, bo jeżeli tam się prowadzi, nie wiem, no, szkoły letnie dla studentów, prawda, albo dla nauczycieli, nie wiem, przedmiotów takich jak tam literatura, język polski, albo wiedza o społeczeństwie, no to to jest też taka działalność popularyzatorska. Znaczy, chodzi o to, żeby nie mieli takiej wiedzy historycznej, tylko tam wyniesionej z dawna, prawda? Tak jak ci tam nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, tylko żeby no, mogli tą wiedzę poszerzać. Niewątpliwie ten zespół dawał szansę.
1: O współczesnym myśleniu o tym, czy dla Polaków dziś polskość jest istotna, jeśli tak, to jak ją postrzegają, jak ją definiują, na pewno jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym cofnąć się o tych 10 wieków. Czy rzeczywiście wtedy już pojawiają się pierwsze próby, żeby jakoś wspólnotę narodową opisać, nazwać, określić?
0: No to jest bardzo ważne pytanie, od którego trochę...
1: Uciekamy.
0: Tak, uciekamy. Postmodernistyczny paradygmat konstruktywistyczny po prostu pcha nas w ucieczkę od takich pytań. Zostaliśmy w niej, ja zostałem w niej wykształcony jako historyk, nie? Muszę się zawsze określać względem tego paradygmatu, w którym zostałem wykształcony. Natomiast nie da się przejść obojętnie wobec tego, że Bolesław

0: Pław Chrobry bije monetę i tytułuje się tam księciem Polski. Jest pierwszym prawdopodobnie Polakiem, w tym sensie, że jako pierwszy tego terminu świadomie używa i to jest odnotowane historycznie. Jak ta świadomość wyglądała, to mam bardzo niewielki dostęp do tej wiedzy. Z pewnością była skoncentrowana na władcy. Znaczy Polska to był Bolesław, Polska to była dynastia Piastów. Kto wpisywał się w tę agendę, w tę ideologię? Zapewne jakaś garstka elit w otoczeniu władcy. Może to było kilkanaście osób, może kilka, a może 150, nie mamy żadnego pojęcia na ten temat. Zawieszam dyskusję, natomiast nie można w takiej dyskusji uciec od tego zagadnienia. Jakąś tożsamość nową, opartą o władcę chrześcijańskiego państwa, aspirującego do odgrywania pierwszorzędnej roli w układance europejskiej, Chrobry starał się stworzyć i tak definiował tą polskość. Jakkolwiek samo to pojęcie, z pewnością taki rzeczownik nie istniał. To do tego raczej nie mam wątpliwości. Natomiast Polska, owszem, już wówczas istniała. Chyba była jego własnym pomysłem. Natomiast pierwszy rzeczywiście człowiek, który starał się tę wspólnotę jakoś opisać, no to jest oczywiście nasz nieodżałowany anonim, który nie pozostawił po sobie imienia, a my go tak tradycyjnie Galem żeśmy przezwali, choć pewnie z tą Galią niewiele miał wspólnego. On zaczyna nam przedstawiać taką opowieść właśnie o tym, że Polacy to są w zasadzie poddani polskich władców, ale wprowadza pewne wątki fabularne, za którymi stoją konkretne idee, relacji między władcą i możnymi, między władcą a kościołem, które później jego kontynuator, czyli mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, rozwinie już w taką epopeę narodową właśnie. O ile nie ma wątpliwości, że Gal koncentruje się na dziejach władców z dynastii piastowskiej i dla niego polskość to jest po prostu dynastia Piastów, czyli jeżeli jesteś Polakiem, mieszkańcem Polski, bo dla niego w zasadzie to jest tak w ten sposób rozumiane, że Polacy to jest taka troszkę enigma, tak bliżej nieopisana społeczność, która podlega władzy polskiego władcy. Natomiast u Kadłubka to już mamy takie bardzo wysublimowane, wystudiowane w literaturze antycznej rozpoznanie cnoty obywatelskiej, którą on opisuje w kontekście polskim, a wyciąga ze starożytnego Rzymu. On pierwszy stwierdził, a nie tam w Rosji, że Polska to jest trzeci Rzym. Jeszcze drugi Rzym istniał wtedy, a myśmy już byli trzecim. Znaczy Kadłubek taką mniej więcej pokazuje historię, że ta cnota republikańska, jak zaginęła była w Rzymie po upadku Republiki Rzymskiej, to się odrodziła w Królestwie Polskim. I w ten sposób definiuje naszą wspólnotę jako wspólnotę wolności. I to jest bardzo sprawa ważna, ponieważ no ta sprawa będzie cały czas do nas wracać. Chyba bardzo lubimy o sobie tak myśleć. Poza tym muszę powiedzieć, że mnie bardzo cieszy to, że Kadłubek nie napisał, że nie wiem, jesteśmy wspólnotą bicia sąsiadów po głowie, tylko że jesteśmy wspólnotą antyimperialną, republikańską, gdzie każdy głos obywatela jest ważny. Mi taka narracja bardzo odpowiada. Nie jestem w stanie, to też jest jakieś takie zagrożenie pewne badawcze, ale nie jestem w stanie przejść obojętnie nad tą myślą, bo ona po prostu jest dla mnie wspaniała, nie? Dlatego mistrza Wincentego uwielbiam i darzę nieograniczoną miłością, ale trzeba oczywiście do tych spraw podchodzić krytycznie i przedstawiać to w odpowiednim kontekście. Nie należy o pisaniu kadłubkowym pisać takich właśnie panegiryków, w rodzaju, że on przedstawił obraz realny ówczesnej Polski, tam księstw polskich. To jest absolutnie niedopuszczalne, ale znowuż trzeba widzieć w nim takiego człowieka, który generuje pewne idee, trafiające z czasem na bardzo podatny grunt i niewątpliwie rezonujące aż po dziś dzień na nas, choć zupełnie nieświadomie. To jest tak wielokrotnie przetworzone przez tradycję, ale cały czas obecne w naszej kulturze.
1: Panie profesorze, czy w ciągu tych 10 wieków da się wyodrębnić jakieś stałe punkty, które powracają jak refren w rozmowach o polskości?
2: W rozmowach o ta wolność właśnie, co tam Kadłubek zaczął o niej mówić, prawda? I zdaje się, że wtedy tam niewiele było więcej do czytania, jak ten Kadłubek, prawda? Jeżeli tam chcieli porozmawiać o sobie, no to właściwie tylko Kadłubek im podpowiadał, prawda? Tak, takie mam wrażenie właśnie.
0: Zresztą no, Gal był słabo znany, rzeczywiście.
2: No, prawda? Kadłubek. Nie,

0: Więc no, są takie jakby tematy. Są takie tematy, jak tam rozmawialiśmy z tymi ludźmi pióra współczesnymi, to uważaliśmy, że jeśli już ta rozmowa ma być o polskości, no to muszą być takie no, tematy właśnie jak wolność, prawda? No, czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do wolności? Czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do solidarności? Czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do państwa, prawda? Na ile my jesteśmy poddanymi państwa, prawda? Albo no, gospodarzami państwa? Czy jest jakaś osobliwość stosunku Polaków do religii? Czyli o niektórych rzeczach można sobie nie mówić, prawda? Tam osobliwość polskiej kuchni, zawracanie głowy. To nie jest no, takie bardzo ciekawe. Natomiast
1: smakosze się oburzą,
0: tak, jest takie kilka kamieni, prawda, o których się potykamy, jak przeglądamy te 5 tomów, prawda? No i one powracają, prawda? No, już tutaj ta idea wolności rzeczywiście jest taką szczególnie ważną.
2: A wreszcie mógłbym dodać, bo to jest rzecz, której myśmy nie zrobili, a która wymaga zrobienia. Trochę chcieliśmy to zrobić, ale nie było chętnych, że się tak wyrażę, mianowicie pokazanie Polski na tle europejskim. To jest bardzo ważny element, to znaczy my nie możemy zapominać, że czytając te tomy nam się może wydawać, że jesteśmy zupełnie wyjątkowi. Natomiast w rzeczywistości, jak zaczniemy zgłębiać ten problem kontekstowo, to się okaże, że albo w tej samej epoce, albo przy innej konfiguracji chronologicznej, jakiejś tam faktograficznej, podobne elementy takiego samoopisu pojawiają się również w innych państwach europejskich, czy tam na innych obszarach europejskich. O tym trzeba zawsze pamiętać. My wcale nie staramy się budować takiego obrazu, że oto wyjątkowi Polacy na tle beznadziejnej Europy, ani też w drugą stronę nie staramy się popadać w jakiś hiperkrytycyzm naszej wspólnoty. Bynajmniej chcemy pokazać tę wspólnotę, jak ona myśli o sobie i to nam się udało zrobić w takiej perspektywie długiego trwania, ale rzecz, która wymagałaby zbadania, to teraz osadzenie tych naszych badań w takich kontekstach europejskich, czyli no, wymarzony scenariusz to byłby taki, jakby teraz nasza książka stała się popularna i nasze książki i badacze w Europie z kilku przynajmniej krajów, najlepiej w naszym regionie, stwierdzili, że zrobimy coś podobnego. I jakbyśmy to zaczęli ze sobą konfrontować, to byśmy mieli dopiero ciekawe studium. Wtedy rzeczywiście byśmy mogli poważnie z punktu widzenia badawczego postawić problem, to w takim razie co nas łączy, a co nas dzieli w tej perspektywie długiego trwania, bo w tym momencie no to jest trochę gadanie po próżnicy. Nie mamy dobrze opracowanych kontekstów. Oczywiście studia cząstkowe autorów poszczególnych często sięgają po ten kontekst, bo nie da się po prostu od niego abstrahować. Sam tak przynajmniej robiłem. Natomiast no, z takiego panoramicznego punktu widzenia to jest niestety niezrobione.
1: Trochę w tym kontekście chciałem zapytać właśnie o to, czy wśród tych kamieni, o których się potykamy, o których pan mówił, panie profesorze, rozmawiając o polskości, są też sąsiedzi. Niemcy z jednej, Rosjanie z drugiej strony. Czy oni jakoś wpływają na to, jak na siebie patrzymy?
0: Zdecydowanie. Znaczy, na pewno to było przez te 10 wieków. No i na pewno to jest bardzo obecne w tych rozmowach z dzisiejszymi ludźmi pióra, prawda? Bo oni byli takimi, prawda, wiadomo, można zadawać pytania w kwestionariuszu, ale te pytania nie mogą być zbyt, no, takie głębokie, prawda? Bo ludzie nie myślą na co dzień o takich kwestiach, więc na przykład, no, stanął taki problem, no, kto to są ci nasi krewniacy kulturowi, prawda? Kto to są nasi krewniacy? I muszę powiedzieć, że tutaj jedno takie rozczarowanie, bo paleta krewniaków okazała się bardzo, bardzo szeroka. Ja myślałem, że to będą te narody dawnej Rzeczpospolitej, że tutaj jestem najbliżej. Się okazało, że tam jest bardzo blisko do Włochów, do Portugalczyków.
2: Tam, gdzie się jeździ na wakacje.
0: Tak, tam, gdzie się jeździ na wakacje.
1: I do Egipcjan też.
2: Do Egipcjan, no. Jak szukać już, w starożytności, to najlepiej.
0: Już ci Egipcjanie się nie pojawili. No tak, ale właśnie na przykład takie właśnie poglądy, prawda, że jesteśmy bliżej do tych narodów kulturowo południa Europy, prawda? No skądinąd, tak jak tam się rozmawia z ludźmi, którzy jakieś negocjacje państwowe prowadzą, to oni mówią, że Polska obecna należy do tej północnej zony, że my jesteśmy tacy jak Skandynawowie, jak Niemcy, prawda, czyli odpowiedzialni, punktualni, prawda? No ale nasi rozmówcy uważają, że kierunek to jest na południe. No i moje oczekiwania były takie, że rzeczywiście będziemy odczuwać to pokrewieństwo no, historyczne, prawda, tych wspólnych losów. Trochę tego widać, ale nie za bardzo. Na przykład no, nikt nie powiedział, że nasi najbliżsi krewniacy to są Litwini. Ja tak myślałem, żeby ewentualnie te takie porównawcze jakieś studia prowadzić. Wiadomo, że są jakieś prace porównujące losy Polski i Niemiec, prawda, jak

0: sobie Polacy z tym rozbiciem dzielnicowym poradzili, a jak Niemcy sobie prowadzili, prawda? I jakie mechanizmy tam działały, prawda, przy jednoczeniu, prawda? Takie prace widziałem sam. Natomiast no, dla mnie byłoby ciekawe, żeby tutaj no, do takich badań to się właśnie no, włączyli Ukraińcy i Litwini. Wiadomo, że no, Białorusini teraz to nie, prawda? Bo oni tam specjalnie nie mogą własnym głosem mówić.
1: To jest ciekawe, te porównania do krajów czy narodów południa i północy Europy. Trochę to brzmi tak, jakbyśmy stawali na palcach, mówiąc o sobie i o polskości i próbowali dorównać do tych uznawanych tradycyjnie za bogatszych i bardziej rozwiniętych.
0: To jest tak, że tam, których uważamy za bardziej rozwiniętych i bogatych, na przykład w tych opowieściach, ludzi pióra, to nie ma kompleksów po prostu. To tam nie ma kompleksów. To tam, jeżeli jest jakiś kompleks, to tylko taki, że my nie potrafimy pięknie opowiadać o naszych, nie wiem, matematykach, wynalazcach, muzykach. To jest tylko ten kompleks. U ludzi pióra, u ludzi z ulicy, że tak powiem, to chyba też nie. Znaczy oni widzą wady Polaków, ale uważają, że te wady nie są większe niż na przykład wady Niemców albo tam, nie wiem, Czechów, prawda? No, że tam jesteśmy tacy zadziorni, kłótliwi, prawda, tam pamiętliwi. O takie rzeczy wypominają. Byłem zaskoczony, jak obecni Polacy, prawda, i ci badani metodami kwestionariuszowymi, i ci rozmówcy, czyli ludzie pióra, to byli ludzie różnych zawodów, ale związani właśnie no, z pisaniem, z wydawaniem książek, to byli nauczyciele akademicy, że u nich kompleksów nie widać, prawda, bo tam ktoś jest bogatszy i bardziej rozwinięty. Nie, to tego to nie widać.
1: Wracając do historii, czy zabory to jest ten moment, kiedy następuje jakaś głęboka rewizja tego, jak postrzegana jest polskość, jakie znaczenie ma zdefiniowanie tego pojęcia?
2: Trudno mi się wypowiedzieć. Nie jestem do końca osobą kompetentną. Ja bardzo sobie cenię swoją pozycję redaktora tych tomów. To znaczy, no właśnie, nieodżałowany redaktor kultury Giedroyć kiedyś powiedział, że ja główna zasługa na tym polega, że się otacza ludźmi mądrzejszymi od siebie. Także ja też wolałbym, żeby bardziej konkretnie na to raczył odpowiedzieć ktoś inny. Ale ponieważ jestem Polakiem, to nie obca mi jest maksyma, nie znam się, więc się wypowiem. I w związku z tym, przeczytawszy te rozmaite studia i też tam coś również badawszy jednak, mogę powiedzieć, że nie ma jakiegoś radykalnego zerwania. Moim zdaniem go nie widać. Widać raczej pewne okoliczności dziejowe, które wymuszają, owszem, pewną rewizję, ale to nie jest zerwanie. I to zresztą według mnie jest widoczne do dzisiaj. Znaczna część tradycyjnych, nazwijmy to, elementów polskiej kultury życia codziennego, która zwykle do naszych czasów konserwuje się może przy okazji świąt na przykład, to jest element kultury wysokiej, która weszła w relację z kulturą niską i wytworzyła taki świat pomiędzy, który gdzieś intelektualiści w XIX wieku, etnografowie zaczęli opisywać go kulturę ludową, ludyczną. W rzeczywistości tam jest bardzo dużo elementów kultury wysokiej, które po prostu zostały upowszechnione. I to jest coś, o czym Bachtin pisał jeszcze odnośnie średniowiecza. I podobnie się stało z takimi elementami osobistego stosunku do polskości. To znaczy w XIX wieku to jest rzecz, która powiedziałbym jest najbardziej charakterystyczna chyba dla tej epoki. Polskość stała się sprawą bardzo intymną, ponieważ takie były okoliczności historyczne. Nie można było wyjść na ulicę i manifestować swojego przywiązania, a inni to robili w tym czasie, prawda? Nie było urzędów, w których mogliśmy, nie wiem, nasi architekci mogli dyskutować nad polskim stylem narodowym, tak jak robili to Niemcy i Francuzi, budując gmachy użyteczności publicznej. Myśmy nie mogli, więc myśmy budowali kaplice w stylach narodowych przy kościółkach parafialnych, tak? Które fundował jakiś tam lokalny ziemianin. I tak dalej, więc taka sfera prywatna. I teraz, ponieważ relacje między panem ziemskim a włościanami zawsze były oparte na relacjach osobistych, nie da się stworzyć jakiejś panoramy polskiej historii ludowej opartej na jakimś takim przykładzie alfa, który można rozpowszechniać w nieskończoność, to zawsze są relacje osobiste. No to teraz te relacje osobiste sprawiają, że nagle, mimo że rozmaite atrakcyjne oferty względem włościan, na przykład w Prusiach, w Wielkopolsce, zgłasza zaborca, to jednak ci chłopi wybierają polskość, bo idą, można powiedzieć tak klasistowsko, idą za swoimi panami, ale to nie jest tak, że oni idą za tymi panami. To jest ich świat, ich organizacja.

0: Bis Polonie, gdzie...
1: Coś ich łączy.
0: Tak, no ich łączy język, ich łączy tradycja wspólnego życia, że oni pamiętają tam, nie wiem, 3 pokolenia wstecz, że ten ziemianin trzyma dzieci do chrztu i tak dalej, i tak dalej. To jest ich świat. I teraz, kiedy polskość jest właśnie pozbawiona państwa i musi sobie radzić samodzielnie, staje się taką faktyczną realizacją postulatów, nie wiem, renesansowych poetów w rodzaju Kochanowskiego, miliona polskich Rzeczpospolitych, tak? Że to są właśnie takie polskie Rzeczpospolite mikrokosmosy polskie po prostu, które są takimi właśnie z jednej strony powiedzielibyśmy rezerwatami tej polskości, a z drugiej strony także laboratoriami wykuwania się jej nowej formy, bo owszem, tam pojawia się ziemianin z jakąś propozycją i zwykle występuje na przykład w takiej patronackiej formule, że on będzie teraz mówił, co to znaczy polskość, ale to jest tylko poza. W rzeczywistości każdy aktor tej sieci gra i chłopi też oddziałują i też tworzą tę kulturę i coraz głębiej w to wchodzą i w pewnym momencie naprawdę powstaje jakaś demokratyczna polskość, taka wypracowywana międzystanowo. I to się dzieje, to jest właśnie to laboratorium nowej polskości. I na przykład świetnym przykładem, takim przykładem na czubku zupełnie piramidy, jest ewenement pewien w skali światowej, czyli to, że nekropolia królewska na Wawelu stała się nekropolią narodową. Nie ma czegoś takiego na świecie, to znaczy owszem, nekropolie wieszczów, jakichś tam wybitnych Francuzów, Niemców są rozliczne, tak? Ale nigdzie mi się nie udało takiego przypadku znaleźć, że tam, gdzie chowamy królów, to tam będziemy też chować teraz naszych narodowych bohaterów, często z ludu.
1: Panie profesorze, czy można by zaryzykować tezę, że paradoksalnie ta opresja, o której wspominaliśmy, powodowała, że z jednej strony manifestowanie polskości było niemożliwe, musiało stać się bardziej prywatne, bardziej intymne, musiało się odbywać w ukryciu często, ale przez to stawało się być może głębsze, a z drugiej strony wyzwaniem jest właśnie taka sytuacja jak dziś, po nowoczesność, kiedy sobie możemy w supermarkecie z ideami wybierać dowolne szufladki wedle uznania.
2: A tak, tak. Znaczy, rzeczywiście niby jako socjolog powinienem mówić właśnie o tej obecnej sytuacji, ale tak sobie jeszcze myślę o tym XIX wieku, jak ta rozmowa zintensyfikowała się w tym XIX wieku, prawda? No, że jednak teraz jak się rozmawia z ludźmi pióra, to oni mówią, no tak jak Mickiewicz, znaczy oni po prostu no, są mesjanistami, oni czasami ci ludzie intelektualiści współcześni, prawda? Oni tego nie powiedzą, prawda? Jestem mesjanistą, ale oni te problemy podnoszą, prawda? Pytają, jakie Polska ma zadanie, czy cierpienie ma sens, taki no pasjonizm, prawda? No i ku czemu my idziemy, do jakiego ideału my zmierzamy, czyli oni po prostu te wątki podniesione w XIX wieku teraz niosą dalej, prawda?
0: Ale starsi. Czy ja jestem przekonany głęboko, że kończy się naród zbudowany w XIX wieku? Znaczy, znika na naszych oczach ten paradygmat.
2: Nie, znaczy, no jest taka tendencja. Przez 200 lat, co Polacy cierpieli, myśleli tylko o Polsce, prawda? Teraz właściwie już nie ma powodu, żeby cierpieć, prawda? Natomiast ja, to z takiego doświadczenia, no jestem już starszym panem, profesor mój, to był wybitny socjolog, Stefan Nowak, to mówił, no wy to jeszcze jesteście normalni, prawda? Ale mój syn to już jest zupełnie inne pokolenie, on już zupełnie nie ma z wami nic wspólnego, a ten syn to był 2 lata młodszy od nas, prawda? Więc to jest taka tendencja do zauważania właśnie tej przerwy, tego zerwania ciągłości. Natomiast nasi rozmówcy, znowu mówię głosem tych, z którymi rozmawialiśmy, prawda? Oni uważają, że no, to jest taki zasób ta Polska, prawda? Ten język, te symbole, te znaki, że to zostanie, nie bardzo wiemy, co z tego zostanie podjęte, prawda? Co oni wyrwą, ci młodzi ludzie, prawda? Co wezmą z tego rumowiska jakieś pozostałości, prawda? Po szlachcie, po tych bojowcach z XIX wieku i XX wieku, ale to jakoś zostanie pięknie przetworzone. Znaczy, znowu, ci ludzie pióra jakby nie mają wątpliwości, że to pójdzie dalej w przyszłość, że to nie będzie zerwane. To będzie miało jakiś inny kolor, inny smak, prawda? Ale to młodzi ludzie, to jest zbyt ciekawe, zbyt kolorowe, zbyt smaczne, żeby tak to zarzucić, tę naszą polskość. Także tutaj mój kierownik projektu wyraża pewien pesymizm. Moim zdaniem
0: to nie jest pesymizm.
2: Nieuzasadniony.
0: To nie jest w ogóle pesymizm, bo to nie tego rodzaju dyskusja. Bardziej zwracam uwagę, że W XIX wieku wypracowana została ostatecznie kategoria tego, że jeżeli myślimy o pewnych zjawiskach społecznych, to myślimy w kategoriach narodowych przede wszystkim. Mhm. I to jest pewien paradygmat wytworzony przez nacjonalizmy rodzące się w

0: w postoświeceniu, powiedzmy. Wydaje mi się, że obecnie zaczyna się zrywać z tym paradygmatem. Znaczy to, co społeczne, już przestaje być w takim powszechnym odbiorze narodowe. I to jest zmiana, która według mnie zachodzi, a to oznacza, to raczej ja to widzę jako szansę, puste naczynie, które będzie teraz jakoś tam uzupełniane. To znaczy teraz kategoria narodu zacznie być czymś innym niż XIX-wieczny naród i z mojego punktu widzenia jako mediewisty to otworzy wielkie perspektywy badawcze, ponieważ nagle przestaniemy o epokach dawnych także dyskutować o tym, czy był naród, czy nie był naród, z perspektywy pojęć XIX-wiecznych, które są anachroniczne. I to jest oczywiste dla każdego, kto wejdzie w tę sprawę głębiej.
1: Więc moje doświadczenie to jest takie, znaczy pomysły, prawda? Nie wiem, kto mógłby być arbitrem w tej dyskusji, no, że nam kolega Władimir Putin oraz ci tam na Zachodzie, to jednak no, takie warunki sprawiają, prawda? W takich nas okolicznościach stawiają, tam te różne Mercosury i inne, że jednak no, to myślenie kategoriami narodowymi, obrony, bo biją naszych, że to będzie trwało jednak. No. Ten świat niestety nie zmierza ku uspokojeniu, prawda? Jest jakiś moment takiego przełamania dziejowego, prawda? Że to jednak będzie trwało. Ale to naprawdę nie wiem, co by musiało się zdać, żeby powiedzieć, pan ma rację, albo ja mam rację, prawda? No, po prostu nie wiem, co to byłoby takim kryterium.
0: Na razie tylko wróżymy, więc
1: wróżymy.
0: Możemy tak, sobie wróżymy, odpuścić. Tak.
2: Chociaż z drugiej strony pewne symptomy wyraźne już się pojawiają, bo wspomniana przez pana wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała, że wzrosło bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat poczucie wspólnoty narodowej Ukraińców. Nikt nie zrobił więcej dla tego poczucia niż Władimir Putin.
0: Oni są w tym momencie tam, gdzie myśmy byli w 1850, tak, tak. Jeżeli chodzi o definiowanie samych siebie.
1: Tylko, że znowu, z badań socjologicznych, które robiłem tutaj, prawda, no, z funduszy tego właśnie projektu wynika, że w ciągu kilku lat, jakieś tam 4 lata temu, mieliśmy badania Gallupa i później zrobiliśmy jeszcze to powtórzenie przez CEBO z tego samego pytania. Nagle tam, nie wiem, o 20 punktów procentowych wzrosła taka gotowość deklaracji, gdyby coś się stało, jakaś wojna, to jednak, no, będę bronił. Tak? W ciągu kilku lat. No bo niestety no, sytuacja stała się gęsta, prawda, i niebezpieczna.
0: Lecz czego bronił? Narodu? No państwa?
2: Właśnie, o to chciałem swego domu? Kiedy ktoś mówi, myślę, będę bronił, to właściwie czego?
0: No więc właśnie, no, o to chodzi.
1: Ja myślę, jak to, prawda, nie wiem, no i swojej rodziny, i swojego państwa, i swojego domu. No to trudno tak oddzielić.
0: Naród jest pojęciem najbardziej elastycznym, tak? Jak guma można kształtować. Nie istnieje naród jako coś materialnego. I tu muszę się zgodzić ze wszystkimi konstruktywistami pod tym względem akurat. No to jest wyłącznie świat idei. No więc teraz my możemy sobie nazwać narodem to albo co innego, a dom to jest konkret. Ma okna, dach, drzwi i strzelbę można z tego okna wystawić i strzelić do tego, co tam biegnie. A strzelby z narodowego gmachu się nie wystawi.
1: Nie, tylko myślę
0: tak. Chyba, że na obrazie.
1: Myślę tak, znaczy wielu naszych rozmówców mówiło, że jesteśmy na przykład ostatnimi rocznikami takich naprawdę patriotycznych harcerzy. No i później nagle ten sam rozmówca mówi, no tak, ale później patrzę na swoje dorastające dzieci i się nagle okazało, nie jesteśmy ostatnim pokoleniem harcerzy patriotycznych, prawda? No wiadomo, że...
0: Ja chciałbym tylko wyjaśnić, żebym był dobrze zrozumiany, przepraszam, że nie prowadzę do jakiejś gradacji patriotyzmu. Obce mi jest akurat utyskiwanie, że nie wiem, każde kolejne pokolenie jest gorsze. Chodzi mi o to, że po prostu to, czym wypełniamy, to pojęcie zaczyna się zmieniać i tak jak pan profesor sam zauważył, że to, co zostanie wzięte z tej tysiącletniej historii, pozostaje sprawą otwartą, tak? Natomiast to w jakimś sensie dobrze podsumowuje ten projekt. Znaczy, znowu nam się krystalizuje jakaś nowa polskość, ale także nowa francuskość, jak sądzę, na naszych oczach i w ogóle inne w ogóle nacje się, znaczy te same, ale nie takie same, o, użyję takiego sformułowania, się zaczynają krystalizować powoli. Innymi słowy, zaczynamy wchodzić realnie w wiek XXI, chyba na naszych oczach. Czy powoli wychodzimy z wieku XX. I te nowe pokolenia rzeczywiście będą niosły nową jakość, przy czym ta nowa jakość oczywiście nie jest zerwaniem znowu z tą tradycją. Jest jakimś wzięciem sobie elementów z tej układanki, zbudowaniem tej polskości na nowo. Tak jak nie jest zupełnym zerwaniem wiek XIX, to co pan pytał, wobec Rzeczpospolitej Obojga Narodów, prawda? Te same idee, niby to ograniczone do narodu obywatelskiego, nagle okazały się super elastyczne, żeby stworzyć z nich myśl narodowo-demokratyczną. Tutaj Dmowski utyskuje na szlachtę, a potem z tych samych cegiełek stara się budować klasę średnią. To pokazuje, że to jest cały czas coś żywego, ale żywego takiego

0: na zasadzie łacińskiego terminu recultio, czyli dopóki kultywujemy tę pamięć, ale nie przez to, że powielamy mechanicznie to, co było w przeszłości, tylko przez to, że właśnie jest to tradycja żywa, że cały czas nas to angażuje emocjonalnie i wybieramy sobie to, co nam aktualnie jest potrzebne.
1: Tutaj rzeczywiście nie chciałbym opanować, tylko uważam, że to była ta przygoda, którą również przeżyli moi na przykład rodzice, patrząc na moje roczniki, prawda, że nasza polskość jest inna niż ich polskość, tak? Oni przeszli przez okupację. Nie, to się stale rodzi, prawda, to stale się zmienia, no i dlatego to jest takie ciekawe, prawda, jakie to będzie w kolejnych latach, prawda, albo ciekawe patrzeć w tył, jak to się zmieniało właśnie. Mhm.
2: A co dziś nas angażuje emocjonalnie, nas tu dziś? Kiedyś to były pewnie wizyty papieża w Polsce, potem Solidarność, a dziś?
1: Na pewno po 1989 roku Polacy wdali się w taki wyścig, w taką gonitwę, żeby dogonić tych bogatszych. Prawda? I nagle się okazało, to tak spadło chyba tak znienacka, że to jest całkiem udana gonitwa, prawda, że doganiamy, może już tam Portugalczyków przegoniliśmy, prawda, tam jeszcze niewiele i Włochów, prawda, być może już bogaci od Japończyków, prawda, natomiast być może teraz ten taki czas, i to też tam słyszeliśmy u naszych rozmówców, ile poczucia sensu daje to, że mogę sobie kupić trzecią lodówkę. Jest to wartość dodana.
0: Mogę tam te polskie potrawy przechowywać wtedy.
1: No tak, tak, ale to kolejna lodówka to jest coraz jakby mniejszy przyrost radości, prawda? Więc znowu, no, być może trzeba by pomyśleć, no a jakie są tej naszej wspólnoty? To nie da się ukryć, to jest wspólnota jednak. Ja tam nazwijmy ją narodową. No można nazwać narodową, prawda? Sens, prawda? Jaki sens? No, o co dalej wiosłować? O co dalej walczyć, prawda? No to jest taki problem. Tutaj trzeba by się zastanowić. Bo wyścig, tak, gonitwa, doganianie nam wyszło całkiem udatnie, trzeba powiedzieć, prawda? No i co dalej?
2: No właśnie, to jest ważne pytanie. A co takiego się stało, albo co takiego się dzieje, że takie określenie jak naród, patriotyzm, wspólnota narodowa u części naszych współobywateli budzą pewien niepokój, być może dystans, u niektórych wręcz złość?
0: Nie wiem. To jest moje ulubione słowo. Nie mam bladego pojęcia. Możemy sobie tylko strzelać na pusto. Myślę, że powodów może być bardzo wiele, ale być może jest taki jeden powód generalny, że te sprawy są po prostu śmiertelnie poważne. I można albo traktować je poważnie i zostaliśmy trochę wychowani w takim paradygmacie właśnie powstań, potem tam walki o niezależność, najpierw jest mit wielkiej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej, odzyskanej, utęsknionej, utraconej, idylla tam się cały czas, wiadomo jaka ona tam w rzeczywistości była. Ale bardzo chcemy tak myśleć. Potem PRL, państwo polskie czy nie polskie, znowu w takim rozkroku, prawda? I tak dalej. Potem ten 89, dopiero co koronę przyczepili do orzełka, to już zaczęły się kłótnie, prawda, i wszystko wróciło do normy. I tak na okrągło, więc wydaje mi się, że zostaliśmy po prostu w takiej narracji wychowani, że to są sprawy poważne. Uczymy się w szkole, w pierwszej klasie podstawówki trzeba się nauczyć stać do hymnu, prawda, zaśpiewać hymn, przynajmniej tam pół zwrotki, żeby nie było wstydu. A potem przychodzi proza życia i nagle gdzie ten hymn, prawda? No można sobie flagę wywiesić 3 maja albo 1, jak kto lubi, albo 2, teraz jest nowe święto świeckie, prawda? Ale co to ma do prozy życia w gruncie rzeczy? I mi się wydaje, że w naszej prozie życia za to, w tym takim postmodernistycznym świecie, trochę zatraciliśmy taką przestrzeń na sprawy poważne. To, co jest poważne, to może być ewentualnie od święta, jako taki relikt przeszłości, a najlepiej to w ogóle, żeby nie było. A jak jest takie coś na horyzoncie, no to dla takiego człowieka, który tak sobie raczej stara się racjonalnie podchodzić do rzeczywistości, to jest takie śmieszne, lekko kiczowate, nie? Jakiś tam facet przychodzi, flagę wywiesza, to jest takie trochę lekko podejrzane. Więc wydaje mi się, że brakuje nam takiego zdeka zdrowego dystansu do tych spraw i być może to jest jakaś taka, nie chcę powiedzieć trauma, ale takie trudne doświadczenie takiego wychowania w tej bogoojczyźnianej narracji, której doświadczyliśmy po prostu przez pokolenia. No. Dość krótko ta nasza Rzeczpospolita trwa, niepodległa ostatnia, więc być może jeszcze do właśnie tego dystansu nabierzemy.
2: A mogą też te kłopoty

0: pod ten dystans wiązać się z pewnym ciągiem skojarzeń, poniekąd importowanym od naszych zachodnich sąsiadów, że patriotyzm równa się nacjonalizm, a nacjonalizm to już oczywiście prawie to samo, co narodowy nacjonalizm, czyli Trzecia Rzesza i wszystkie najgorsze okropności współczesności.
1: Nie, znaczy, mój pogląd, skąd to odrzucenie polskości się bierze, to jest taki, no, że jednak ludzie, tak jak patrzą na swoją wspólnotę, tak, to mają takie wyobrażenie jakiegoś celu, prawda, który stoi przed tą grupą, prawda, o co nam chodzi tutaj razem, prawda, borykamy się, coś tam budujemy, prawda, poprawiamy autostrady, koleje, o co nam chodzi, prawda, i jak będzie wyglądał ten stan idealny. No i ten stan idealny na przykład, no to może być osiągnięty na przykład przez to, że dokonamy takiego oświecenia narodu, pójdziemy za tymi przywódcami, prawda, ten kaganek zostanie poniesiony, prawda, nauczymy się rozwiązywać te rozmaite pęknięcia, znaczy zasypywać te pęknięcia, prawda, to jest taki pogląd, który się wiąże z tym pojęciem postępu, prawda, jak ten postęp jeszcze przyspieszymy, no to osiągniemy taki właśnie stan, koniec dzieju właśnie w takim naprawdę prawdziwym dobrostanie. Inna recepta to jest taka, no, że taki ten stan dobry to osiągniemy wtedy, kiedy na przykład zlikwidujemy wszystkie nierówności, prawda? Kiedy no właśnie, nie będzie ludzi biednych, nie będzie ludzi chorych, prawda? To jest druga recepta. Trzecia recepta, no to na przykład wtedy osiągniemy ten stan dobry, kiedy będziemy pielęgnować cnoty przodków. To, co oni nam dali, zostawili, jest najlepsze. I ciekawe jest to, że te takie sposoby myślenia o przyszłości, o tym stanie pożądanym, to wiem z prac socjologicznych, to są takie same na przykład we Francji i w Polsce. Takie same we Francji i w Polsce. Tylko na przykład we Francji mają mniejsze poczucie na przykład, że ten pogląd, że postęp nas doprowadzi do nieba, tam już ta wiara jest mniejsza, prawda? Albo ta wiara, że jak zlikwidujemy wszystkie nierówności, to też osiągniemy właśnie tą paruzję, tak? Ten stan idealny. Natomiast w Polsce jest bardzo silne, ale w Polsce też są ci ludzie, prawda? Którzy mówią, no bądźmy tacy jak Paryżanie albo jak Berlińczycy i będzie dobrze. Natomiast w Polsce rzeczywiście jest bardzo wielu takich, którzy mówią, no zobaczmy, co w tej przyszłości było dobrze, pielęgnujmy przodków, prawda? To nie będzie nam się źle żyło. No i teraz proszę zobaczyć, że jak się ma taki ogląd, to właściwie fakty są nieistotne. Prawda? Na przykład no to, że tam bomby wybuchają w Paryżu, prawda? Jak Paryż nam pokazuje wzory, prawda, życia, tak? No to czy wybuchają, czy nie, no to, prawda, no to jest jakby obojętne, prawda? Albo jak pokazujemy tych złych Sarmatów, prawda, no to jest jakby obojętne, no. No i no cóż tego, że oni byli źli, prawda? No ale byli też dobrzy i należy te cnoty przodków tam niektóre pielęgnować. Więc rzeczywiście to jest tak, że jak my nie możemy wszystkich faktów sprawdzić, a nie mam takich możliwości, prawda? Nie wiem, żeby wszystkich, każdy z nas, prawda? Żeby się upewniać w każdej rzeczy. Na przykład, nie wiem, no, witaminy są dobre czy złe, prawda? Szczepienia na COVID były dobre czy złe, prawda? Tego nie sprawdzimy. No to korzystamy z takich schematów. No i jednym z tych schematów to jest to, prawda? Idźmy za uczonymi, za elitami. Oni nam pokazują kierunek, w którym mamy zmierzać, prawda? Ale to jest pogląd oświeceniowy. To jest pogląd oświeceniowy. To wtedy się to narodziło. Ten pogląd drugi, który mówi, pielęgnujmy cnoty przodków, to jest w Polsce wcześniejszy. To jest w Polsce wcześniejszy, prawda? No jakaś taka właśnie ten taki stan przyjemny życia, prawda, w dworku, prawda, szlachcic Kochanowski pod lipą siedzi, prawda? Ten pogląd, o którym powiedziałem, że zrównajmy, ten taki egalitarystyczny, prawda? No to jest znowu taki pogląd, który się tam zaczął tak na dobrą sprawę gdzieś tam w latach 60. minionego stulecia, prawda? Zrównajmy, prawda? Naczelne, czyli goryle, tak jak ludzie, prawda? Tak, tak. Kobiety jak mężczyźni, młodzi jak starzy, prawda? Znaczy, wyrównajmy różnice, prawda? No i znowu, no tutaj nie ma tego kryterium, które by mówiło, prawda, no co tak naprawdę jest tym dobrym sposobem myślenia, prawda? Tylko obserwacja socjologów jest taka, że tych, którzy mówią, pielęgnujmy cnoty przodków, jest w Polsce dużo więcej niż we Francji, na przykład. Oni zerwali z tymi właśnie, no, tymi tradycjami tej pięknej Francji, nie wiem, tam przedrewolucyjnej, prawda?
2: Tak, jeszcze, jeśli można nawiązać do tego pytania, że tam nacjonalizm to faszyzm to nazizm i tak dalej, nie? Bo to właśnie jest obiegowa opinia, gdy uruchamiamy ten temat na jakimś forum, powiedzmy, ludzi inteligentnych. Ale powiem szczerze, to jest problem pierwszego świata. To znaczy, normalny człowiek w ogóle się nie interesuje takimi rzeczami.

0: Mało tego. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że jest taka trochę nakręcana sztucznie taka narracja, że właśnie patriotyzm to faszyzm, w związku z tym to prowadzi do jakichś tam negatywnych konotacji, jakby siłą rzeczy, a priori. Natomiast w rzeczywistości większość ludzi kompletnie nie ma pojęcia ani czym był faszyzm, ani nazizm, nie kojarzy w ogóle, co to za ludzie jakiś, nie wiem, może Hitler to jeszcze. Ale jak, nie wiem, elity starają się prowadzić jakąś dyskusję nad tymi dwoma trumnami cały czas, kogo to już za przeproszeniem obchodzi? Mówię to jako historyk, z całą odpowiedzialnością. Tam jest trumna Dmowskiego, tutaj trumna Piłsudskiego. Ludzie nie mają pojęcia. I ten z wąsem, i tamten. Co to w ogóle jest? Jakie to ma znaczenie? To jest z jakiegoś punktu widzenia przykre, tak? Ale z drugiej strony to jest zrozumiałe. To jest rozrywka elit właśnie, oświeceniowa rozrywka elit. W rzeczywistości, czy to, bo też do tego zmierzam w tej swojej wypowiedzi, czy to oddaje naszą realną dyskusję na temat polskości? Nie uważam tak. To jest pewna wydmuszka. Dyskusja właśnie oświeconych mężów z oświeconymi mężami, bańka, w której oni tylko żyją, a nikt inny nie wie o jej istnieniu. W gruncie rzeczy, na przykład patriotyzm, jak wynika z badań przez nas prowadzonych, jest dla, no... nie wiem, jak to powiedzieć, no niemal dla wszystkich Polaków czymś pozytywnym a priori. Teraz każdy troszkę inaczej to widzi, tak? Ale dyskusja o tym, że a może ten patriotyzm to zaprowadzi nas do tego, a ostatecznie to skończymy w Auschwitz, no to jest w ogóle rzecz nieosiągalna intelektualnie i nie dlatego, że przeciętny człowiek ma ograniczony umysł, wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że ma trzeźwy umysł, trzeźwy osąd, który od razu odsiewa ziarno od plew i nie wdaje się w takie zupełnie zbędne dyskusje.
1: Wdzielenie włosa na czworo.
0: Trochę tak to właśnie się sprowadza.
2: Pamiętam, zapytałem panią doktor, siedziała jakaś tam konferencja, ja tak zapytałem, a tak czym się pani zajmuje? Ona mi powiedziała, że ja uczę w szkołach i uczę dzieci właśnie, żeby jakby był odporny na faszyzm. I wtedy pani doktor powiedziała, no wie pani, jak pani takich słów używa teraz, to pani jakby jest skazana na to, że pani świata nie zrozumie, bo pani używa słów, które służą do opluwania, nie do jakby, nie wiem, dzielenia według ważnych kategorii świata, prawda? Takie pojęcia właśnie jak populizm, faszyzm, no to są słowa, to są pałki, prawda, do walenia, no trzeba dobierać słowa z odpowiednio. No, niewątpliwie patriotyzm, tak, pojęcie z języka naszego, którym się posługujemy, prawda? No, my tam nie mówimy o sobie faszyści, prawda? Także to jest język już rzeczywiście polityków i taki język do opluwania właśnie. Należy unikać.
1: I z tym przesłaniem kończymy dzisiejsze spotkanie. Chociaż pięknie, niestety pięknie, przykład idzie z góry.
2: Pięknie kończymy.
0: Kończymy, ale ja może jeszcze tylko powiem, że wszystkie te nasze tomy są uspołecznione i można je pobrać za darmo w internecie. Zarówno na stronie www.polskość.edu.pl, jak i można czytać w Polonie. Bibliotece Cyfrowej, Bibliotece Narodowej, Repozytorium Cyfrowym.
1: Jeśli ktoś ma sporo miejsca na dysku, bo to jest 5 obszernych tomów,
0: to prawda.
1: Może się, a nawet powinien tego zadania się podjąć.
2: Czy można brać po jednym, prawda, po jednym tomie, przeczytać, odesłać do kosza?
0: Tak. Nie, no polskości do kosza nie propagujemy tomu, jej wysyłania.
2: Tomu. Nie, no rzeczywiście dobrze byłoby, gdyby to nastąpiło, to drugie papierowe wydanie. No bardzo byłoby to pożądane. No, bardzo ciekawe dzieło jest.
1: A kiedy się już uda, to pewnie jeszcze się spotkamy. Profesor Krzysztof Koseła, socjolog, Michał Gniadek-Zieliński, historyk i kierownik projektu Polskość 10 wieków definiowania narodu. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej.

0: Naukowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
11: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja.

0: Panorama Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Umowa pożyczkowa SAFE będzie podpisana w Warszawie. Szczegóły w tej sprawie zdradził szef resortu obrony. Prezydent powołał Radę Ekspertów do pracy nad nową konstytucją. Czy Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej? W magazynie komentarze polityków i ekspertów. Polacy ruszyli w drogę powrotną z majówki. Bez ich bezpieczeństwa do jutra będą pilnować policjanci. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE planowane jest w Warszawie, informuje szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz wcześniej zapowiedział, że odbędzie się to w piątek. Wicepremier mówi, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
2: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
1: Z całego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 40

0: 34 miliardy. Zaplanowane na zbrojenia środki musimy wydać do 2030 roku. Z kolei zobowiązania finansowe będziemy spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat.
1: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Prawie 50 liderów państw Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotka się jutro w Armenii. Polskę na szczycie reprezentuje premier Donald Tusk. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe oraz kryzysy gospodarcze. Przed wylotem do Erywania szef rządu powiedział, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
2: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia. W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
0: Donald Tusk rozmawiał już z premierem Kanady. Bardzo dobra rozmowa z Markiem Carneyem o współpracy gospodarczej, energetycznej i militarnej, podsumował premier na platformie X. Przed wylotem szef rządu zapowiadał, że zarówno podczas spotkań bilateralnych, jak i wielostronnych będzie rozmawiał o tym, jak wspólnie z innymi liderami nadać rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej tak, aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Będziemy rozmawiali o odpowiedzialnej polityce, o bardziej dalekosiężnej polityce niż ta, którą w tej chwili czasami obserwujemy, podkreślił Donald Tusk. Europejska wspólnota polityczna powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Ukraińska armia zaatakowała rosyjski lotniskowiec z pociskami manewrującymi w Primorsku. Celami był także okręt rakietowy, kuter patrolowy i tankowiec floty śledczej. Znacznie uszkodzona została infrastruktura portu przeładunkowego ropy naftowej. Akcję przeprowadzono ostatniej nocy, a zaatakowane obiekty znajdują się około 1000 km od północnej granicy Ukrainy. Terminalem naftowym w Primorsku zarządza rosyjska państwowa spółka Transneft. To największy terminal na Morzu Bałtyckim. Zbiegają się tutaj wszystkie rurociągi północno-zachodniej Rosji, stąd ropa naftowa i gaz są eksportowane przez flotę cieni. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio złożył życzenia Polakom z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, jest świadectwem zaangażowania waszego narodu w demokrację, wolność i suwerenność. Polscy obrońcy wolności byli częścią historii Ameryki od jej początków i nadal łączy nas wspólne zaangażowanie na rzecz wolności i dobrobytu, napisał w oświadczeniu Marco Rubio. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki chce zmiany obowiązującej ustawy zasadniczej. Kształt nowej konstytucji ma opracować powołana dziś przez niego Rada Ekspertów. W jej skład weszli Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik, Józef Zych i Julia Przyłębska. Podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Według Pałacu Prezydenckiego projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać przedstawiony do końca kadencji Karola Nawrockiego. Upływa ona w 2030 roku. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll nie ukrywał w TVP Info swojego zaskoczenia taką decyzją prezydenta.
4: Zaskoczony jestem, bo pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka. Nie znam żadnej pracy dotyczącej problemów konstytucyjnych autorstwa pani Przyłębskiej. No i wypowiedzi w Trybunale Konstytucyjnym też nie pozwalają sądzić, że to jest osoba przygotowana do napisania projektu konstytucji.
0: Profesor Andrzej Zoll jest też przeciwny wzmocnieniu roli prezydenta w nowej konstytucji.
4: Ja bym był przeciwko w ogóle wetu prezydenta, tej kompetencji. Dlaczego? Dlatego, że nie można w systemie parlamentarno-gabinetowym wprowadzać prezydenta właściwie jaką trzecią izbę parlamentu, a dzisiaj taką sytuację mamy.
0: Zmiana konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Tak o inicjatywie głowy państwa mówi premier Donald Tusk. Jak podkreśla szef rządu, prezydent wie, że jego pomysły nie zyskają większości konstytucyjnej w Sejmie.

Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli

0: Prawda ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego.
1: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach politycznych. Społeczeństwo mocno się spolaryzowało, dlatego stworzenie nowej konstytucji może być niemożliwe, podkreśla Aleksander Kwaśniewski. I dodaje, że nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
2: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu koalicji demokratycznej, no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
1: Były prezydent brał udział w tworzeniu obowiązującej konstytucji. Z kolei profesor Janusz Odziemkowski nawiązał na naszej antenie do dyskusji politycznej na temat nowej ustawy zasadniczej. Historyk przypomniał o zapisie z Konstytucji 3 maja, że po 25 latach należy dokonać przeglądu, ponieważ może ona nie odpowiadać obecnym realiom.
3: Kiedy my dzisiaj dyskutujemy, czy nam jest potrzebna nowa konstytucja, czy może reforma tej, która jest, to pamiętajmy, że nasi przodkowie już ponad 200 lat temu przewidzieli, że bieg wypadków i zmiany na świecie mogą powodować to, że to, co oni uważają w tej chwili za święte i piękne, za te 25 lat będzie wymagało naprawy.
1: Profesor Odziemkowski podkreślił, że przy wprowadzaniu Konstytucji 3 maja w 1791 roku doszło do złamania obowiązującego prawa, aby ratować państwo. Skład Rady Konstytucyjnej powołanej przez prezydenta można określić jako prowokację, komentował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecność w tym gronie byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego nie będzie służyła niczemu poza uprawianiem polityki, mówił wicepremier.
4: Właśnie to pokazuje, że to jest zabieg o charakterze czysto PR-owym, a wręcz prowokacyjnym. To jest pani Przyłębska na czele Rady Konstytucyjnej. To jest prowokacja. To nie ma być żadna zmiana konstytucji, rozmowa o ustroju, o uprawnieniach. One są opisane, tylko one wymagają współdziałania władzy wykonawczej, a nie negowania wszystkiego. To jest obliczone tylko i wyłącznie na budowanie kolejnego podziału niestety w Polsce.
1: Wiadomo, że w przedsięwzięciu prezydenta Karola Nawrockiego nie wezmą udziału parlamentarzyści PSL-u. Zapowiedział to Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump informuje, że wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec przez Pentagon będzie znacznie szersze niż wskazywano zaledwie dwa dni wcześniej. Najnowsze komentarze prezydenta zaostrzają spór z niemieckim politykiem Friedrichem Mercem. Kanclerz Niemiec w zeszłym tygodniu stwierdził, że Waszyngton jest upokarzany przez Iran. Łączymy się z naszym korespondentem w USA Janem Pachlowskim. Witaj i powiedz, co jest przyczyną tej decyzji.
5: Przede wszystkim podkreślamy i przypominamy, że jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie jednak ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Przypominamy również komunikat tutaj Pentagonu. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta jest wynikiem gruntownego przeglądu układu sił Departamentu Obrony w obronie. Przewidujemy, że cały proces wycofania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytaliśmy w tym komunikacie. Posłuchajmy, co dwa dni po tych pierwszych informacjach właśnie na ten temat na Florydzie powiedział prezydent Donald Trump.
6: Znacznie ograniczymy naszą obecność i wycofamy znacznie więcej niż 5 tysięcy żołnierzy.
5: Mówił Donald Trump dziennikarzom na Florydzie. NATO z kolei oświadczyło, że współpracuje z USA w celu zrozumienia szczegółów decyzji Pentagonu o wycofaniu wojsk. Krok ten podkreśla potrzebę, by Europa inwestowała więcej w obronność, stwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka NATO Alison Hart. A w kongresie republikańscy przewodniczący Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i Senatu oświadczyli, że są bardzo zaniepokojeni właśnie redukcją liczebności wojsk amerykańskich w Niemczech, a jak wynika ze wspólnego oświadczenia, podkreślili również, że znaczące zmiany w amerykańskiej postawie obrony w Europie wymagają przemyślonego procesu przeglądu. Przedwczesna redukcja amerykańskiej obecności wojskowej w Europie wysyła niewłaściwy sygnał prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, podsumowano w oświadczeniu, a w naszym podsumowaniu, w naszej relacji, to jeszcze tutaj trzeba przekazać jedną ważną informację, że ustawa obronna uchwalona przez Kongres w zeszłym roku ogranicza możliwość Departamentu Obrony w zakresie redukcji liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzorujące amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie ze współpracy z sojusznikami tutaj z NATO też będzie w tej sprawie podejmować decyzję. Tak więc czekamy.

0: tutaj na rozwój wypadków, a ten rozwój wypadków, o ile w ogóle nastąpi, no to jest jednak kwestia kilku miesięcy.
1: USA wycofują tysiące żołnierzy z Niemiec. Amerykański punkt widzenia przedstawił Jan Pachlowski. Dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Minister obrony Niemiec Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry. Powiedział, że NATO musi stać się bardziej europejskie w obliczu zapowiedzi wycofania z tego kraju 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Landu Nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem Nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Karsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Niezależnie od tego, co dzieje się w Niemczech, prowadzimy rozmowy nie tylko nad utrzymaniem amerykańskiego kontyngentu w Polsce, ale też nad jego zwiększeniem. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował w ten sposób decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczby żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Dla Polski bardzo ważne jest, aby amerykańskie wojska pozostawały w Europie, powiedział szef MON-u.
3: Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. My niezależnie od tych decyzji, pewnie jeszcze one nie zapadły do końca, bo tu sekretarz generalny NATO jasno daje komunikat, że jest w kontakcie i dyskutuje na temat tego, jakby to mogło wyglądać, więc jest na razie hasło. Jakie będzie wypełnienie tego hasła, to zobaczymy.
1: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, to ustawa o autoryzacji obrony narodowej na obecny rok zabrania Pentagonowi redukcji ich poziomu poniżej 76 tysięcy. Może tak się stać tylko w wypadku, gdy sekretarz obrony poświadczy przed Kongresem, że decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Waszyngton ostrzegł też europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że muszą liczyć się z długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni. Nie jest to dobra wiadomość dla nikogo w tej części świata, skomentował to Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeśli chodzi o baterie Patriot, tutaj nie mamy sygnału, żeby były opóźnienia. Już wcześniej oczywiście mówiłem, że w stosunku do innego sprzętu, czasem elementów, które kupujemy, może dojść do opóźnień. Takie informacje otrzymujemy ze strony amerykańskiej, jesteśmy w kontakcie. Na razie one nie są na skalę, która by powodowała jakieś drżenie w nas, ale oczywiście niestety wojna na Bliskim Wschodzie opóźnia dostawy również do Polski.
1: Jako powód opóźnień podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w prawie całej Polsce, alarmuje Państwowa Straż Pożarna i ostrzega. Wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, ale i pożarom lasów.
4: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Apeluje rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Od jutra IMGW prognozuje opady deszczu, ale według hydrologów nie wpłyną one znacząco na poprawę sytuacji. Pożar i duże zadymienie w Gliwicach na Śląsku. Płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi Radiu Katowice starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
5: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Mobilab z grupy ratownictwa chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
1: Na miejscu jest kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy nie wykluczają, że akcja potrwa do rana. Polacy wracają z długiego majowego weekendu. Na wjazdach do dużych miast robią się korki. O bezpieczeństwo na

0: drogach w całym kraju cały czas dba policja. Sprawdza stan pojazdów, wyłapuje piratów drogowych i pijanych kierowców. Jeden z nich spowodował na początku majówki tragiczny wypadek pod Węgorzewem.
1: W piątek po południu kierujący osobówką 45-latek w trakcie wyprzedzania innych pojazdów stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Pasażerami tego auta byli 39-latka i jej 16-letni syn. Cała trójka trafiła do szpitali. Nieprzytomny nastolatek został tam przetransportowany śmigłowcem. Niestety mimo wysiłków lekarzy po kilku godzinach zmarł.
0: Mówi Tomasz Markowski z olsztyńskiej policji. 45-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i wykroczenia w ruchu drogowym. A w ciągu dnia występowały duże utrudnienia na autostradzie A2 w stronę Warszawy między węzłami Wartkowice a Emila w województwie łódzkim. Trasa była zablokowana z powodu zderzenia dwóch samochodów osobowych z motocyklem. Ranne zostały 4 osoby. Droga jest już w pełni przejezdna. Do niebezpiecznego wypadku doszło także na drodze krajowej nr 40 na Opolszczyźnie. Między Prudnikiem a Głogówkiem auto zderzyło się z motocyklistą. Dwie osoby zostały ranne, tam również zakończyły się utrudnienia. Dodajmy, że tylko podczas dwóch pierwszych dni majowego weekendu na drogach zginęło 9 osób. Policja zatrzymała ponad 400 pijanych kierowców.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Kończy się majówka, za to zaczynają się matury. Jutro absolwenci szkół średnich rozpoczną egzamin dojrzałości. Jak spędzają ostatni dzień przed sprawdzianem z języka polskiego, sprawdził Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź.
3: Dla wielu ostatnia prosta przed maturami to obowiązkowa przerwa od nauki i odpoczynek.
4: Może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować?
3: Część maturzystów jednak wykorzystuje każdą chwilę, aby wykonać ostatnie szlify przed egzaminami.
4: Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
3: Ale jest też głos rozsądku.
4: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę.
3: Zapytałem także o wymarzone zadania na egzaminach.
4: Dużo funkcji kwadratowej, zdecydowanie. Może jakieś fajne logarytmy, a z fizyki mam nadzieję, że będzie optyka i dużo kinematyki. I może wyjątkowo mało termodynamiki.
3: Zatem połamanie długopisów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Dodajmy, że rok 2026 przynosi rekordową liczbę maturzystów. Będzie ich 345 tysięcy. To o ponad 60 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej maturzystów deklaruje zdawanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz matematyki. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Ewa Lipowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
9: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: Po reklamie.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.
11: Zmiana klimatu.
12: Patryk Michalski, dzień dobry w świąteczną niedzielę. Trzeba przyznać, że pogoda zrobiła prezent wszystkim miłośnikom wypoczynku na świeżym.

0: świeżym powietrzu. Mamy w tym roku niemal letnią majówkę. Jest ciepło, słonecznie, ale niestety również bardzo sucho. Dlatego podczas majówkowych spacerów po lesie należy zachować szczególną ostrożność, by nie wzniecić pożaru. Susza daje się coraz bardziej we znaki nie tylko rolnikom, ale też leśnikom. Ci dbają m.in. o to, by w ich lasach nie doszło do pożaru, ale dbają też o las na co dzień, by zachować go w jak najlepszym stanie na kolejne lata i by pozyskiwać z niego surowiec, jakim jest drewno. To ostatnio drażliwy temat, ale na spokojnie o swojej pracy w tym zakresie w rozmowie z Martą Hoppe opowiada Piotr Daniszewski, leśniczy z Nadleśnictwa Drewnica.
1: Leśniczy to jest taki zarządca, taki menadżer. On wykonuje określone zadania. Jego zadaniem jest zachowanie trwałości lasu, żeby ten las spełniał bardzo wiele różnych funkcji. Żeby on był zdrowy, żeby pełnił funkcje społeczne, czyli właśnie był taki przyjazny dla ludzi, ale też jedną z takich bardzo ważnych funkcji dla społeczeństwa jest dostarczenie wysokiej jakości drewna.
2: I po to również wchodzimy na ten drażliwy temat, że dlaczego wycinacie te lasy?
1: Wydaje mi się, że niekoniecznie drażliwy. Społeczeństwo im bardziej jest cywilizowane, im bardziej takie wysokie w rozwoju, tym więcej drewna wbrew pozorom potrzebuje. I to jeszcze drewna wysokiej jakości. Jest to surowiec odnawialny. Może nam się wydawać, że to cięcie tego lasu to jest takie bardzo nieprzyjemne, ten widok nie jest sympatyczny i tak jest, dla leśników również. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w bardzo szybkim okresie ten las znowu przybiera formę takiego już uprawy, później jakieś tam tyczkowiny, drągowiny i bardzo szybko leśnicy mają obowiązek odnowić powierzchnię w ciągu 5 lat. To też tam wynika z pewnych różnych rzeczy, o tym można też długo opowiadać. Natomiast też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ten leśnik to jest jeszcze bardzo dobry obserwator i musi być bardzo dobrym obserwatorem, szczególnie tych procesów zachodzących w przyrodzie. Leśnicy podglądają właśnie tą przyrodę, podglądając tą przyrodę zauważyli, że drzewa po prostu też kończą swój żywot i no, staramy się właśnie w sposób taki zbliżony do naturalnego te lasy odnawiać. Niektóre gatunki, szczególnie już dominująca taka królowa naszych polskich lasów, czyli sosna, to jest taki gatunek, który rośnie na niezbyt żyznych glebach, stąd ta jej obecność też w Polsce. Nie ma jakichś takich dużych wymagań wilgotnościowych, dlatego w Polsce jest jej najwięcej, ze względu właśnie na gleby tutaj występujące. Zresztą rośnie ona najlepiej w całym świecie, właśnie w Polsce. Jest nawet
2: królową.
1: Jest królową, ale też mówiono o tym, że nawet w czasach średniowiecznych wielu królom zależało, żeby mieć maszty właśnie z sosen masztowych, pochodzących właśnie z Polski. I leśnicy, widząc jak się ten gatunek zachowuje naturalnie w przyrodzie, no właśnie w ten sposób go odnawiają. A dzieje się to w ten sposób, że on jako gatunek lekko nasienny, taki czysto podręcznikowo, na czystej powierzchni te nasionka wpadają sobie, wyrasta ta sosenka, rośnie, aż przychodzi jakiś kataklizm, nie wiem, pożar, wiatrołomy i tak dalej. I znowu na tej czystej powierzchni nagle znowu pojawiają się te gatunki lekko nasienne, czyli właśnie sosna. Stąd najłatwiejszym sposobem jej odnawiania jest właśnie wycinanie kawałka lasu i potem w to miejsce posadzenie nowego pokolenia sosen.
2: Rozmawiałam ostatnio z leśniczym z Nadleśnictwa Spychowo i powiedział mi, porównał właśnie też trochę to ścinanie drzewa na drewno jak uprawa zboża. Czyli rolnik sieje zboże wiosną, zbiera je później pod koniec lata. Leśnik podobnie, sadzi drzewa po to, żeby je zebrać. Tylko nie w tym samym roku, ale po wielu, wielu latach.
1: Tak.
2: Ale to można tak porównać. Czyli my tutaj na rolników się nie denerwujemy, że ścinają to zboże, a jak widzimy wycięte drzewa w lesie, to gdzieś tak człowiek się denerwuje
1: i
2: się z tym nie zgadza, że to jest cięcie, ale to jest też taka sama uprawa, tylko no, trwająca wiele, wiele lat.
1: Trafne porównanie, natomiast tutaj no, trzeba właśnie pamiętać o tym, że ten plon uzyskujemy mniej więcej po 3 pokoleniach pracy leśników, czyli to jest bardzo długi okres. Natomiast leśników bronią też liczby i statystyki. Odkąd skończyła się II wojna światowa, lasów w Polsce przybywa, i przybywa jeszcze drewna w tych lasach. To jest bardzo ważne. To są różne metody właśnie badawcze w nauce leśnictwa, dzięki którym możemy stwierdzić, ile konkretnie w danym rosnącym lesie mamy drewna. Bardzo, to już są nawet dość zaawansowane techniki i leśnicy w bardzo dużym przybliżeniu potrafią określić, ile tego drewna jest. Stąd wiemy, że tego drewna przybywa w polskich lasach. Oczywiście pojawiają się różne problemy.

0: problemy tutaj. Polska wbrew pozorom jest krajem, który cierpi na deficyt wody chociażby. I to jest dla lasów bardzo duży problem. Na pewno państwo zaobserwowali, że już nie ma takich zim jak kiedyś.
1: Poza tą ostatnią,
0: ale chociaż
1: wcale nie
0: ona
1: zrobiła
0: też
1: aż tak
0: była
1: dużo
0: taka...
1: dobrego, jak mieliśmy nadzieję, że się wydarzy.
0: Dzieciaki się trochę wybawiły, więc na śniegu, więc to było takie fajne.
1: Ale więcej wody w przyrodzie wcale się nie pojawiło.
0: Nie. Wydaje mi się, że ważne jest oczywiście, żeby było chociaż trochę tego śniegu, ale mimo wszystko, szczególnie tu na Mazowszu, to odczuwamy duży brak wody. Wiele się rozmawia właśnie o tych zmianach klimatycznych. To wszystko wpływa na las, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o takie w skalę mikro, czyli tą taką lokalną. Obserwujemy właśnie to, że sosna jest bardzo osłabiona, a jej mamy w Polsce zdecydowanie najwięcej. Duży problem jest ze świerkiem, który jest bardzo wrażliwy na różne spadki właśnie poziomu wód. To u niego jest akurat związane to z biologią. On ma taki system korzeniowy, płaski, więc ta wilgotność bardzo wpływa na niego. A troszkę tak chyba odbiegam od tematu, bo...
1: Porozmawialiśmy o tych lasach i o tym, że mamy dużo drewna, a większym problemem jest to, że mamy mało wody. Więc las może mieć problem, żeby się rozwijać tak jak powinien, ze względu na małą ilość tej wody. A ja chciałam zapytać o to wycinanie drzew, jak to jest wybierane. Gdzie jest ta wycinka? No bo mówił pan o tym, że są takie drzewa, które same obumierają, że chorują. No to na pewno takie drzewo pojedyncze w skupisku innych będzie wycięte. Ale czy są też takie, jak ten rolnik ma pole i to jest teraz to pole do wycięcia, czyli ten las do wycięcia sadzony 3 pokolenia temu? Czy to są właśnie pojedyncze drzewa wycinane ze względu na to, że jest za ciasno, że jest jakieś chore, uszkodzone? W jaki sposób właśnie wybierane jest to drzewo, które będzie drewnem?
0: To już właśnie wracamy troszkę do tematu tej pracy leśnika. To jest właśnie już zadanie leśniczego. To też nie jest jego taka pomysłowość, gdyż on bardzo musi, to jest jego obowiązek, bazować na planie urządzania lasu. To jest dla leśników, można powiedzieć, taka biblia, taki zbiór wytycznych, co będziemy robić. On jest sporządzany dla każdego leśnictwa na okres właśnie 10 lat. Co będziemy przez te 10 lat w danym leśnictwie robić? Ten plan sporządzają urządzeniowcy, to też są zwykle leśnicy, czyli wykształceni w tym zakresie, z bardzo dużym bagażem, takim doświadczeniem terenowym. Oni sobie taksują te lasy, widzą, określają, jakie są potrzeby, potem tam hodowlane do tego lasu, więc to nie jest tak, że sobie idzie ten leśniczy i wybiera, co już tam się nadaje do tego cięcia, tylko to właśnie jest wszystko planowo. Tam jest bardzo wiele czynników, które wpływają, o tym też można cały dzień opowiadać, jak są tworzone te plany, z czego to wynika i tak dalej. Natomiast tak pokrótce powiem, że są określone po prostu powierzchnie, które są do całkowitego jakby wycięcia, to są tak zwane te zręby. One też są bardzo różne. Staramy się przebudowywać te drzewostany, gdzieś tam wyszukiwać właśnie jakieś rzeźniejsze kawałki gleby, gdzie te możemy wprowadzić gatunki liściaste, jakieś wymagające właśnie tej rzeźniejszej gleby. To wtedy się wycina takie mniejsze gniazda, my je nazywamy, i tam wsadzamy właśnie, sadzimy te gatunki bardziej wymagające. Natomiast no, często jest tak, że to właśnie ten fragment, gdzie wycinamy zupełnie las, no to jest z rąb i tam sadzimy sosnę gdzieś z takimi pasami brzozowymi. Te pasy pełnią funkcje z kolei przeciwpożarowe. To też kolejny temat. Natomiast jeszcze w międzyczasie od posadzenia do ścięcia leśnicy również dbają o las. A to dbanie to nie na zasadzie takiej, że chodzimy z jakąś szufelką i zmiotką i gdzieś tam coś czyścimy.
1: Albo z konewką i podlewacie.
0: Albo z konewką i podlewamy, bo to się nie da w ten sposób. Tylko właśnie te zabiegi pielęgnacyjne polegają na pewnym wycinaniu jakichś gatunków inwazyjnych, jakichś gatunków niepożądanych, jakichś wadliwych drzewek. To już staramy się na tych pierwszych etapach wzrostu lasu wykonać. Natomiast jak już ten las dochodzi do takiego pełnego zwarcia, już się samoczynnie drzewa niektóre zaczynają wydzielać, czyli zamierać, bo to jest też kolejna taka rzecz. Człowiekowi wydaje się, że las to jest taka ostoja spokoju, ciszy, zielony kolor, uspokaja.
1: I jak nie będziemy przeszkadzać, to będzie rósł.
0: Tak, i tak będzie. I on będzie rósł. Tam no, ten śpiew ptaków, ta zwierzyna leśna, no wspaniałe miejsce. Natomiast tak z biologicznego punktu widzenia to jest nieustanna wojna. Wszystkie organizmy w tym lesie są od siebie co prawda zależne, ale one ze sobą bardzo silnie konkurują. konkurują o przestrzeń, o dostęp do wody, o to, żeby o składniki odżywcze.
1: O słońce.

0: O słońce, oczywiście, o dostęp do słońca. Stąd właśnie w lesie drzewa rosną w górę, nie rozrastają się na boki, te ich gałęzie nie są porozrastane na boki, że konkurują o dostęp do światła. Mało tego, obserwujemy przecież, że część gałęzi obumiera właśnie pod koronami drzew i to się wiąże z tym, że tam już to słońce nie dociera w odpowiednich ilościach. No i tutaj właśnie znowu pojawia się ten leśnik obserwator i on sobie zauważył, że pewne drzewka wydzielają się, czyli właśnie w fazie pewnego wzrostu naturalnie obumierają. I staramy się troszkę tak krok przed tą naturą te drzewka wyciąć, pozyskać i dzięki temu mamy drewno.
1: Piotr Daniszewski dodaje, że leśniczy w swojej pracy musi pogodzić interesy wszystkich – gospodarki, przyrody i ludzi.
0: Las bez leśników też by sobie oczywiście poradził, natomiast pytanie, co my chcemy też osiągnąć? Tutaj musi być zachowany taki balans między tymi właśnie wszystkimi funkcjami lasu, na których nam zależy. Na tym, żeby właśnie ten las był zarówno miejscem wypoczynku dla społeczeństwa. Ja akurat pracuję w lasach tu podwarszawskich, to no widzę, że ten las jest potrzebny ludziom i jest bardzo eksploatowany. Natomiast wszyscy ci ludzie, no nie ma chyba człowieka, który nie korzysta z drewna, czyli po prostu ściętego lasu. No, drewno nie bierze się ze sklepu drewnianego, tylko po prostu z lasu.
2: Później się bierze, ale na początku
0: tak,
2: musi
0: oczywiście, to
2: wyjechać
0: takie
2: z lasu.
0: Skrót myślowy. Nie ma też się czego bać. Ktoś taki mądry, któremu się bardzo nudziło, obliczył, że drewno ma ponad 30 tysięcy unikalnych zastosowań. No jak na razie nie znaleźliśmy po prostu lepszych materiałów. Mało tego, gdzieś czytałem artykuł, że nawet w nowoczesnym budownictwie i to tym takim bardzo, bardzo wysokich budynków wracają właśnie elementy drewniane.
1: Przy tym warto pamiętać, że Polska jest w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o lesistość. Lasy zajmują około 30% naszego terytorium. A na koniec apel o ostrożność podczas leśnych spacerów. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, mówi, że w ostatnim czasie wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Według danych prezentowanych na mapach Instytutu Badawczego Leśnictwa, zagrożenie pożarowe w lasach Polski jest obecnie wysokie. Wynika to m.in. z utrzymującej się suszy i niskiej wilgotności ściółki. Aktualnie większość obszaru Polski obejmuje trzeci i drugi stopień zagrożenia pożarowego lasu, czyli zagrożenie jest duże i średnie na terenach leśnych.
1: Kapitan Wojciech Gralec przypomina, że używanie ognia w pobliżu lasu jest surowo zabronione.
3: Przypominam, że zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno wykonywać czynności mogących wywołać pożar. W szczególności rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lub zarządcę terenu. Oznacza to, że grillowanie czy rozpalanie ognisk na terenach leśnych jest zabronione, jeśli nie są to miejsca oficjalnie do tego przeznaczone. Zachowujmy szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Nie używajmy otwartego ognia w niedozwolonych miejscach, nie pozostawiajmy ognisk i grilli bez nadzoru i zawsze dokładnie wygaśmy, jeżeli przestajemy z nich korzystać. Bezpieczna majówka zależy od nas wszystkich.
1: Niestety dochodzi do pożarów lasów. W piątek chociażby pożar strawił około 1,5 hektara lasu na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim. Jak strażacy i leśnicy starają się zapobiegać takim pożarom? O tym Mateusz Szefer.
4: Kluczowe jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i skuteczny monitoring prowadzony za pomocą kamer, mówi Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
5: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja, już wiemy, gdzie, w które miejsce, ile środków należy dysponować.
4: Leśnik dodaje, że zarówno na północy Wielkopolski, jak i w całym kraju lasy są też patrolowane przez samoloty.
5: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
4: Pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach wprowadzono też częstsze patrole służb.
1: Niestety nie zanosi się na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe w lasach. W prognozach na najbliższe dni brak dłuższych opadów. Ja jednak życzę Państwu pogodnego dnia i miłego świętowania. Święta Konstytucji 3 maja, być może spacer do lasu będzie właśnie dziś świetnym pomysłem, byle ostrożnie. Dziękuję za uwagę, Patryk Michalski.
6: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Kościół nasz powszedni.
1: Dziś trzeci dzień maja, czyli w Kościele katolickim zwykle obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To święto maryjne i patriotyczne ustanowione dla uczczenia Maryi jako patronki Polski. Nawiązuje też do ślubów Jana Kazimierza i Konstytucji 3 maja i o tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić, bo to święto zostało przeniesione, to kościelne, na sobotę. A dlaczego? Między innymi o tym wszystkim z moim i Państwa gościem, Agnieszka Kozłowska-Łysko. Witam. A naszym gościem jest dzisiaj ojciec Egidiusz Włodarczyk, bernardyn prowincjał bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam pięknie.
1: No to proszę ojca, na początek proszę powiedzieć, dlaczego to święto zostało przeniesione, bo to wczoraj żeśmy świętowali w kościołach uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
2: No właśnie, to dla niewtajemniczonych jest taka troszkę niespodzianka, ponieważ przywykliśmy do tego, że zawsze 3 maja są wszystkie te obchody i państwowe, i liturgiczne. No w tym roku jest troszkę inaczej, dlatego że w liturgii Kościoła katolickiego jest coś takiego jak hierarchia obchodów liturgicznych. Jest taki porządek ustalony, kiedy nakładają się na siebie dwa obchody, no to jest powiedziane, który z tych obchodów ma pierwszeństwo. I tak się stało w tym roku, że akurat 3 maja wypadł w niedzielę, która jest piątą niedzielą wielkanocną. A niedziele wielkanocne mają tak wysoką rangę w tej hierarchii, że nie dopuszczają innych obchodów. Dlatego konieczne było przesunięcie uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na dzień wcześniej.
1: To już wiemy, dlaczego święto zostało przesunięte i świętowaliśmy wczoraj właśnie. A proszę powiedzieć, dlaczego te obchody, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostały połączone ze świętem Konstytucji 3 maja?
2: No myślę, że tutaj jest to owoc takiej intuicji nie tylko hierarchów kościelnych, ale także Polaków, którzy bardzo często w historii swojego narodu, szczególnie w takich wydarzeniach trudnych, które po ludzku wydawały się być nie do rozwiązania, dopatrywali się pomocy Bożej bezpośredniej albo takiej pomocy Pana Boga, która dokonała się poprzez obecność, modlitwę, wstawiennictwo Matki Bożej. Stąd właśnie, kiedy trwały ustalenia dotyczące w ogóle obchodów tego święta, bo tutaj dodać należy, że ten temat podjęto w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy właśnie polski episkopat zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby takie święto Królowej Polski zostało wprowadzone. Ówczesny papież Benedykt XV w 1920 roku przychylił się do tej prośby, no ale właśnie był problem, kiedy to ma być obchodzone. No więc polscy biskupi zaproponowali, aby to był trzeci dzień maja, po to właśnie, aby podkreślić łączność tego święta z zajmem czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja pierwszą konstytucją polską. Ale to jest taki znak, który pokazuje obecność, wiarę w obecność Boga, Matki Najświętszej w całej historii polskiego narodu.
1: Bo Maryja interweniowała kilka razy w tej naszej historii.
2: No myślę, że nawet nie bylibyśmy w stanie zliczyć tych wszystkich interwencji. Nie wszystkich jesteśmy świadomi. Te, o których czytamy w historii naszego narodu, no to jakieś takie, to są takie najważniejsze wydarzenia, takie już bardzo głośne, przez wszystkich postrzegane jako właśnie taki znak interwencji z nieba. Szczególnym takim momentem, w którym dopatrywano się tej obecności Matki Bożej, jej interwencji, pomocy, no to oczywiście był potop szwedzki i obrona Jasnej Góry. Tutaj już od razu przechodzę do XVII wieku, a wcześniej oczywiście wiele było też takich wydarzeń. Ale właśnie ta obrona, no, która dzisiaj też przez niektórych jest troszkę tak podważana, czy to rzeczywiście tak wszystko było, jak o tym wiemy, jak czytamy. No ale wierzymy, że rzeczywiście Matka Boża w jakiś sposób wtedy podkreśliła tę swoją opiekę nad naszym narodem. No i właśnie to była jedna z takich sytuacji, która po ludzku była bardzo trudna, nie do rozwiązania, a jednak udało się wyjść z niej zwycięsko.
1: No i też tutaj mówiliśmy, że to w 1920 zostało zatwierdzone to święto połączone z 3 maja.
2: Tak, bo wtedy właśnie było to ustalane, termin obchodów.

0: tego święta.
1: Ale też po II wojnie światowej w 1945 roku polscy biskupi pod przewodnictwem kardynała Chlonda odnowili na Jasnej Górze ten akt poświęcenia się i oddania Matce Bożej.
0: Tak, no to było takie nawiązanie do tych ślubów, które składał Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku. Nie na Jasnej Górze, jak dobrze wiemy, ale we Lwowie, w katedrze lwowskiej, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Wtedy obrał Maryję za królową swoich państw, a swoje królestwo polecił szczególnej obronie Matki Bożej. Tutaj mamy taki piękny opis tego wydarzenia. Czytamy, że król miał zejść ze swojego tronu, złożył berło i koronę, padł na kolana przed ołtarzem, no i tam właśnie odmówił tę modlitwę oddania Matce Bożej panowania nad naszą ojczyzną. Ale oczywiście ten taki bardzo spektakularny fakt wielokrotnie w historii był powtarzany, nawiązywano do niego. To odbyło się właśnie w 1945 roku, tak jak pani o tym wspomniała, kiedy to polski episkopat pod przewodnictwem kardynała Chlonda odnowił na Jasnej Górze ten akt oddania się Matce Bożej, ale już rok później, w 1946 roku, znowu mamy taki bardzo spektakularny akt. Wtedy to polski episkopat uchwalił, że w niedzielę 7 lipca takiego aktu poświęcenia dokonają wszystkie rodziny polskie, 15 sierpnia wszystkie diecezje polskie, a 8 września cały naród. To było takie echo wydarzeń w Rzymie, ponieważ wcześniej Ojciec Święty poświęcił całą rodzinę ludzką Niepokalanemu Sercu Maryi. To było w 1943 roku. Wtedy Ojciec Święty zachęcał, aby taki akt oddania, poświęcenia się Matce Bożej powtórzyć w różnych krajach, w różnych miejscach. No i właśnie pokłosiem tej zachęty były te wydarzenia z 1946 roku.
1: No i też 10 lat później, 26 sierpnia, Episkopat Polski dokonał ponownie aktu odnowienia ślubów jasnogórskich.
0: No właśnie, to były te wielkie przygotowania do rocznicy Chrztu Polski, Wielka Nowenna. To była odpowiedź też na apel prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jak wiemy, był wielkim czcicielem Matki Bożej, no i bardzo też wierzył w jej opiekę nie tylko nad sobą samym, ale nad Polską. Chciał, aby te obchody tysiąclecia Chrztu Polski były przeżywane nie tylko uroczyście, jeżeli chodzi o zewnętrzną oprawę, ale żeby rzeczywiście wnosiły coś głębszego, żeby dotykały serca człowieka i zaowocowały być może jakąś głębszą przemianą. Te uroczystości wtedy odbyły się 26 sierpnia 1956 roku. Prymas tysiąclecia był wtedy w więzieniu. Jak pamiętamy, czy z osobistego doświadczenia, czy młodsi już tylko ze zdjęć, z opowieści, wtedy na Jasnej Górze ustawiono pusty tron przygotowany dla kardynała Wyszyńskiego. Na tym tronie położono wiązankę kwiatów, oczywiście biało-czerwonych, w barwach narodowych. No i wtedy po uroczystej sumie odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu. I ten tekst był taki specyficzny, ciekawy, głęboki, dlatego że w odróżnieniu od tych wcześniej odmawianych aktów oddania się Matce Bożej dotykał różnych bolączek, z którymi aktualnie mierzyli się Polacy. Czyli no, wymagał takiego spojrzenia w prawdzie na życie narodu i na to, w jaki sposób te akty oddania wcześniejsze znajdowały odbicie w życiu narodu i w życiu poszczególnych ludzi. No więc wtedy prymasa nie było, ale znowu 10 lat później, w 1966 roku, 3 maja, prymas Wyszyński mógł już być na Jasnej Górze. No i wtedy w obecności Episkopatu Polski, tysięcznych rzesz, oddał w macierzyńską niewolę Maryi, całą naszą ojczyznę, no i każdego z tych ludzi, którzy chcieli, aby Maryja czuwała nad naszym narodem.
1: Taka jest pokrótce historia tego święta i powiązanie właśnie z 3 dniem maja. Dlaczego? A jeszcze tutaj można dodać, że to w 1962 roku papież Jan XXIII z kolei ogłosił Maryję Królową Polski i główną patronką naszego kraju uczynił Maryję.
0: Tak, i nie zrobił tego przypadkowo, ponieważ był wielkim czcicielem królowej Polski.

0: Polski. Zanim został papieżem, był na Jasnej Górze, czytał o naszej ojczyźnie, rozumiał te wszystkie sprawy, które są wpisane w naszą historię. No i opowiada się, że kiedy rozpoczynał swój pontyfikat, do ówczesnego prymasa Polski, kardynała Wyszyńskiego, zwrócił się z prośbą o modlitwę na Jasnej Górze. Miał powiedzieć: Częstochowa, Częstochowa, sprawa, aby wiele modlono się za mnie przed Waszą Matką Bożą.
1: Też wielkim czcicielem Matki Bożej był nasz papież Jan Paweł II. Ofiarował złote korony dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej, Królowej Polski.
0: No tak, tych koron było dużo więcej. To nie były pierwsze korony dla Matki Bożej Częstochowskiej. Składano je wielokrotnie, tak zresztą jak wiele jest sukienek, którymi ozdabia się obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Więc te ozdoby, korony, sukienki są wotami, tak to nazywamy, wotum dziękczynne, czyli taki zewnętrzny znak wdzięczności Matce Bożej za jej pomoc, za łaski, które wyprosiła u Boga. A tutaj dodatkowo właśnie korona podkreśla ten królewski wymiar obecności i misji Matki Bożej. Tutaj dodać należy, tak jak wspomnieliśmy, sam akt oddania Królestwa Polskiego pod opiekę Matki Bożej dokonał się we Lwowie. Ale bardzo szybko, jako taki znak panowania Maryi w naszej ojczyźnie, uznano właśnie ikonę jasnogórską. Jej koronacja odbyła się 8 września 1717 roku. I tutaj podkreślić trzeba, że była to pierwsza w historii Kościoła katolickiego koronacja dokonana poza Rzymem. Dzisiaj trochę przywykliśmy do tego, że mamy wokół siebie mnóstwo sanktuariów. Jest wiele obrazów Matki Bożej słynących łaskami, wiele z nich zostało ukoronowanych, czy to przez biskupów, czy przez Ojca Świętego, ale tamto wydarzenie było zupełnie wydarzeniem nowatorskim, pionierskim. To był pierwszy obraz Matki Bożej koronowany poza Rzymem, więc te korony wtedy jeszcze bardziej podkreśliły tę królewską misję Matki Bożej.
1: No i tutaj mamy też wyjaśnione powiązanie, dlaczego, skoro to śluby lwowskie Jana Kazimierza, dlaczego to te uroczystości odbywają się na Jasnej Górze.
0: No właśnie. No i trzeba przyznać też, że sama ikona jasnogórska przedstawia Matkę Bożą, owszem, taką pełną matczynej miłości, z matczynym spojrzeniem, które przenika każdego, kto stanie przed tym obrazem, ale jednocześnie ta Matka Boża jest pełna majestatu. Myślę, że też każdy, kto staje w kaplicy jasnogórskiej, czuje ten majestat. Najczęściej widzimy Matkę Bożą w malarstwie sakralnym, przedstawianą w taki sposób, aby bardziej podkreślić tę jej matczyną miłość, delikatność, czułość. Maria przytula dzieciątko, jest taka właśnie bardzo ciepła i matczyna. A tutaj na tej ikonie jasnogórskiej, oprócz tych cech matki, widzimy też te cechy królowej.
1: Te uroczystości odbyły się 3-majowe, związane z Maryją Królową Polski, odbyły się wczoraj. Natomiast ojciec jest w Kalwarii Zebrzydowskiej, to jest sanktuarium Maryjopasyjne. Czy te uroczystości w jakiś inny, szczególny sposób się odbywają, czy są rozciągnięte na dłuższy czas?
0: Jeżeli chodzi o samą uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, no to te obchody są, myślę, podobne do tych, które organizowane są w innych miejscach. Tutaj Matka Boża czczona w Kalwarii Zebrzydowskiej na obrazie łaskami słynącym przedstawiona jest nie tak jak na Jasnej Górze jako hodegetria, czyli właśnie taka wyprostowana, wskazująca swoją dłonią na Syna, ale jako Eleuza, to jest taki typ ikonograficzny. No i właśnie tutaj widzimy bardziej podkreśloną tę matczyną miłość Maryi. Maryja przytula dzieciątko do siebie, właściwie policzki Maryi i dzieciątka stykają się. No więc tutaj widzimy ją bardziej jako matkę. Ale w Kalwarii ten dzień ma szczególny wymiar dlatego, że jest to rocznica takich nadzwyczajnych wydarzeń, które sprawiły, że obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej w ogóle zaistniał w szerszej świadomości, został uznany za łaskami słynące, no i w ogóle trafił tutaj. Te wydarzenia, o których...
1: Jaka historia tego
0: No
1: obrazu
0: właśnie.
1: była?
0: Tak najkrócej mówiąc, te wydarzenia, do których nawiązuję, miały miejsce 3 maja 1641 roku, kiedy
1: Czyli
0: to ten obraz...
1: bezpośrednio związane z 3 majem, nie z konstytucją.
0: Tak, właśnie.

0: dlatego tego dnia też wspominamy te wydarzenia. Wtedy obraz jeszcze nie znajdował się tutaj, był własnością prywatną, znajdował się we dworze Stanisława Paszkowskiego w niedalekiej Kopytówce. No i właśnie 3 maja, który to wtedy w kalendarzu liturgicznym był dniem wspomnienia znalezienia Krzyża Świętego. Dzisiaj już tego obchodu nie ma w liturgii. On został połączony z obchodem podwyższenia krzyża 14 września. No ale wtedy to był dzień znalezienia Krzyża Świętego. Wtedy to na obrazie w dworskiej kaplicy, na tym obrazie, o którym mówię, miały pojawić się łzy. No więc oczywiście, jak to bywa w takich przypadkach, ta wieść lotem błyskawicy obiegła całą okolicę. Ludzie chcieli widzieć ten obraz, modlić się przed nim. No a jego właściciel, Stanisław Paszkowski, postanowił, że obraz ten przyniesie właśnie tutaj do Kalwarii, do klasztoru Bernardynów, gdzie mógłby cieszyć się nieograniczoną czcią ze strony wiernych.
1: I tak oto 3 maja, czyli dzisiaj obchodzicie 385. rocznicę przybycia cudownego obrazu Najświętszej Matki Maryi Panny Kalwaryjskiej, tak? Do
0: Aż tak
1: sanktuarium.
0: dokładnie tego nie liczymy, ale jeżeli pani policzyła, to na pewno tak
1: sprawdziłam.
0: Jest.
1: Ale też z tymi majowymi uroczystościami około maryjnymi jest też połączona promocja albumu ojca wraz z Piotrem Bieleckim, Anielska Kalwaria.
0: No tak, ten album jest pokłosiem takiej wystawy, która odbyła się już kilka lat temu. Pan Piotr Bielecki, artysta fotografik z Krakowa, postanowił sfotografować anioły. Najpierw w sanktuarium kalwaryjskim, anioły malowane, rzeźbione, obecne w bazylice, w kaplicach na dróżkach.
1: Ja nigdy tam nie byłam, dużo jest aniołów.
0: Tak, no są to obiekty barokowe, więc anioły były niejako wpisane w sztukę tamtego czasu. No więc jest ich naprawdę bardzo dużo. Pan Piotr Bielecki podjął ogromny trud sfotografowania większości z nich. Nie ograniczył się tylko do samego klasztoru, ale także tutaj w okolicach odszukiwał małe i większe anioły. Chciał je w jakiś sposób zaprezentować, no ale wiadomo, że aby taka wystawa miała sens, konieczna jest jakaś koncepcja, jakieś uporządkowanie tych fotografii, opatrzenie ich komentarzem. No i tak się stało, że ja zostałem poproszony o współpracę w tym dziele. No i efektem naszej współpracy właśnie była najpierw ta wystawa zatytułowana Kalwaria Anielska, a w tej chwili jest to ten album, który w ostatnim czasie, w ostatnich dniach został opublikowany.
1: Tutaj ksiądz wspomniał o dróżkach, bo są też dróżki Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Maj to miesiąc maryjny, a te dróżki to tak około 5-6 kilometrów, tak?
0: No tak. Ja tak mówię dróżki, ponieważ to słowo tutaj jest powszechnie używane i każdy wie, co to znaczy, ale też zdaję sobie sprawę, że nasi słuchacze, którzy może nie byli nigdy w Kalwarii, no słysząc dróżki, kojarzą to z jakimiś dróżkami takimi, które widzieli w swoim życiu, więc wyjaśnię tak bardzo krótko, że Kalwaria to jest sanktuarium nazywane Polską Jerozolimą. Ono powstało na początku XVII wieku z myślą o tych ludziach, którzy nigdy nie będą mieli możliwości odwiedzić Ojczyzny Chrystusa. Wiemy, że nawet dzisiaj taka pielgrzymka jest sprawą bardzo trudną. Nie każdego na nią stać, nie każdy ma siły, aby ją odbyć. A cóż dopiero 400 lat temu, kiedy nie było samolotów. No więc dotarcie tam, do Ziemi Świętej, było czymś bardzo trudnym zadaniem, na które mogli pozwolić sobie tylko niektórzy. Więc Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, człowiek głęboko wierzący, bardzo bogaty, wpadł na taki pomysł, aby tutaj pod Krakowem zrobić taką kopię Ziemi Świętej. A więc nie tylko jeden kościół, ale tutaj na tym terenie wyznaczyć różne miejsca upamiętniające różne wydarzenia związane z życiem Chrystusa, szczególnie z Jego męką, zaznaczyć te miejsca, tak aby ci, którzy będą tutaj przychodzić, mogli właśnie wędrować po tych tak zwanych dróżkach i przy poszczególnych stacjach rozważać tajemnice naszego odkupienia.
1: I jeszcze na zakończenie, a kim dla ojca jest Maryja?
0: No, myślę, że długo by można było tutaj opowiadać.
1: Dużo mówiliśmy o tym, że no, są tak znaki jej wstawiennictwa za ojczyzną, za poszczególnymi ludźmi.
0: Na pewno nieustannie czuję jej taką delikatną, dyskretną, matczyną obecność. Zakon franciszkański, którym są Bernardyni, jest takim zakonem też bardzo maryjnym. Już święty Franciszek bardzo ukochał.

0: Matkę Bożą. Taką kolebką naszego zakonu jest kaplica jej poświęcona w Asyżu, tak zwana Porciuncula. No więc ta obecność Maryi, miłość do Maryi, jak taka złota nić przeplata się przez całą historię naszego zakonu, ale też przez historię życia każdego z nas. A nasza prowincja zakonu braci mniejszych, zakonu świętego Franciszka, ma tę szczególną łaskę, że w Polsce jest stróżem wielu miejsc świętych poświęconych właśnie Matce Bożej. Kalwaria najbardziej znana, ale także Leżajsk, Skępe, Rzeszów, Piotrków Trybunalski, Hrubieszów, gdzie jest kopia obrazu Matki Bożej z Sokala. No więc właściwie, gdzie byśmy się nie przenieśli i gdzie byśmy nie pracowali, czujemy tę obecność Matki Bożej, delikatną, ale bardzo skuteczną.
1: Weekend majowy, maj w ogóle rozpoczyna się. Weekend majowy dla niektórych jest wydłużony, zatem zapraszamy na dróżki kalwaryjskie.
0: Tak, oczywiście to jest miejsce przepiękne, dlatego że w piękno przyrody stworzonej przez Pana Boga ludzie wpisali piękno architektury. To miejsce jest zadziwiające, zdumiewające o każdej porze roku. Ale teraz wiosną, kiedy wszystko kwitnie, zieleni się, naprawdę przejście dróżkami, refleksja nad własnym życiem, modlitwa. To jest taki duży zastrzyk duchowej energii, która pomoże z pewnością stawić czoła wielu trudnym sytuacjom w życiu.
1: Zatem zapraszamy, a takiej duchowej energii wszystkim życzymy. Być może warto się nią naładować, zaglądając do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie prowincjałem jest, żyje i pracuje nasz dzisiejszy gość, ojciec Egidiusz Włodarczyk, Bernardyn. Dziękuję ojcu bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kilkadziesiąt zastępów straży walczy z pożarem w Gliwicach. Ogień pojawił się na terenie fabryki drutu. Andrzej Poczobut odznaczony orderem Orła Białego. To bohater i człowiek niezłomny, mówi prezydent. Powiemy też o wzroście zachorowań na żółtaczkę pokarmową. Choroba bardzo szybko się rozprzestrzenia, alarmuje GIS. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek Śląski i ogromny pożar dawnej fabryki drutu w centrum Gliwic. Z ogniem walczą 42 zastępy strażaków. Wciąż nie udało się opanować sytuacji. Pali się jedna z hal byłej fabryki oraz materiał po rozbiórce pozostałych hal, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9 tysięcy metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy straży pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
1: Niewykluczone, że na miejsce przybędą kolejni strażacy. Wcześniej prezydent Gliwic zaapelowała do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien. Zapewniła też, że analizy powietrza nie wykazują zagrożenia. Jak relacjonują świadkowie, płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna zaproszenia ognia nie jest na razie znana. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut. Dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 5 lat, odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników

0: i kombatantów.
1: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
3: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Nowa konstytucja nam nie pomoże, ponieważ nie jesteśmy teraz w momencie konstytucyjnym. W ten sposób sędzia Trybunału Stanu komentuje powołanie przez prezydenta Rady Konstytucyjnej. Karol Nawrocki chce, by do końca jego kadencji powstała nowa ustawa zasadnicza. Według prawa moment konstytucyjny to zdarzenie, które uzasadnia zmianę ustroju, mówił w TVP Info Marcin Radwan-Rürenszew.
4: To znaczy, jeżeli nawet Rada przy prezydencie napisze projekt nowej konstytucji, nic nie wskazuje na to, żeby w tym parlamencie czy w następnym parlamencie wokół tego projektu udało się zebrać większość konstytucyjną. W związku z tym to jest też ten moment konstytucyjny, tak? No musielibyśmy mieć jakiś minimalny konsensus polityczny wokół tej zmiany.
0: W skład prezydenckiej rady, która ma opracować konstytucję, weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Sternik Łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim, usłyszał prokuratorski zarzut. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 33-letni podejrzany został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut, mówi Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
5: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Na koniec niepokojące wiadomości od głównego inspektora sanitarnego. Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale roku zarejestrowano ich 500. Wzrost zakażeń jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową. Zarazić się można wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: To jest szczepionka, której my nie mamy w kalendarzu obowiązkowych szczepień. Nie mamy zatem odporności populacyjnej, a więc właściwie każdy z nas może zachorować i to pokazują obecne ogniska. Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa i niestety praktycznie chorują wszyscy, którzy spożyli taką potrawę, więc tu mamy poważne wyzwanie.
0: Profilaktyką są szczepienia. Obecnie przeciwko WZWA można zaszczepić się w niektórych aptekach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W dzień słońce na południu, południowym wschodzie oraz lokalnie w centrum. Na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz. Na północy i zachodzie mogą wystąpić burze. Termometry pokażą od 21 stopni w zachodniopomorskim i w Kotlinach Górskich do 26-27 na Podkarpaciu i miejscami w centrum. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15 stopni. Jest 6 minut po północy.
7: Powtórka programu.
8: Na pierwszych tych górach, na których wchodziłam, bardzo musiałam powstrzymywać płacz, łzy, bo to było takie szczęście, naprawdę, to była taka nagroda, jak już się tam weszło, to się wszystko samo totalnie uwalniało. Potem zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że no ja nie mogę się tak rozklejać na tym szczycie, bo mi zaczyna brakować tchu. Teraz tak kontrolnie te łzy z siebie wypuszczam, ale cały czas w środku to są takie motyle po prostu, jakbym się zakochiwała.
9: Poznałyśmy się 2 lata temu. Miłka Rawlin chciała być najmłodszą Polką, która zdobędzie koronę Ziemi, czyli najwyższą.

najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Do tamtej pory zdobyła 7 z 9 gór. Przed nią były dwie duże i kosztowne wyprawy. Mount Vinson na Antarktydzie i Mount Everest, najwyższy szczyt świata.

0: trakcji elektrycznej. Zajmuję się bardzo wieloma rzeczami, ale jednym z takich elementów mojej pracy jest wdrażanie nowych technologii. Strasznie dużo pracuję w ogóle. Ciężko nie być zajętym, jak się pracuje normalnie na etacie, jak się jest mamą, gdzieś tam się chce jeszcze człowiek realizować, ogólnie się mało śpi.
1: No dobrze, jest godzina 17, to jest pora, żeby odebrać swojego syna ze szkoły?
0: Tak, jedźmy po Jeremiego. Dobry, mama Jeremiego. Chciałam się upewnić, czy Jeremi na pewno poszedł do szkoły muzycznej na zajęcia. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Do widzenia. Teraz sobie wyjdziemy na chwilę do Jeremiego na próbę, okej?
1: Okej.

0: 2004 roku wygrałam taką wyprawę do Peru. To był program telewizyjny, gdzie rywalizowały ze sobą trzy drużyny. I w nagrodę pojechaliśmy do Peru, gdzie ja w ogóle nie wypuszczałam się nigdzie dalej niż jakaś Ukraina, Słowacja. Także dla mnie to była w ogóle gigantyczny skok, wielka wyprawa, niesamowite przeżycia, przygoda, bo mieliśmy tam różne zadania, które musieliśmy spełniać jako drużyna. Wchodziliśmy tam na 5700 metrów nad poziom morza na wulkan Mismo. To była taka mało wymagająca, no teraz z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że była mało wymagająca góra, no ale wysokościowo dawała znać o sobie. Wtedy mi tak coś kliknęło i powiedział, kurczę, jak ja mogłam być jedną z sześciu osób, tych wygranych, z puli 11 tysięcy, to albo to jest jakiś super przypadek, albo jest tak, że jednak jestem szczęściarą. No i myślę, że ta druga opcja jest prawdziwa.
1: Poznałam cię. Cześć.
2: Cześć.
1: Cześć.
3: Przy wyjściu ze szkoły wpadamy na Agatę, koleżankę Miłki.
2: W śmieszny sposób się poznałyśmy, bo przez taki portal, gdzie się jeździ samochodami. Czyli na przykład ogłaszasz się na portalu, że szukasz kogoś, kto cię zawiezie w dane miejsce, a podczas tego rozmawiasz. I była śmieszna sytuacja, bo akurat u Miłki zobaczyłam taki zegarek sportowy, a to ze względu na to, że biegam, to od razu zadałam jej pytanie, czy biega i tak dalej. I zaczęło się. I jak zaczęła opowiadać mi tę całą historię swoją na temat wchodzenia na te wszystkie szczyty, to byłam pod wielkim wrażeniem. Tym bardziej, jak ona zaczęła mi opowiadać historię, że ma dziecko, że pracuje. Mówię, gdzie ty, kobieta, znajdujesz ten czas na to, żeby wchodzić na te wysokie szczyty?
0: Jestem normalnym człowiekiem, który pracuje, nie zarabia w ten sposób. Nie jeżdżę po górach, żeby zarabiać pieniądze, tylko pracuję normalnie na etacie, jestem mamą. Kosztuje mnie to bardzo dużo wysiłku i myślę sobie o tym, że najbardziej zorganizowaną osobą jest młoda mama. Wszystkie rzeczy takie naprawdę ciężkie, jakie robiłam w życiu, to było wtedy, kiedy byłam początkującą mamą i studiowałam, zaczęłam pracę, robiłam równocześnie kurs szybowcowy, jeździłam właśnie w góry. Młoda mama musi tak umiejętnie zarządzać swoim czasem, żeby go w żaden sposób nie tracić, bo ona wie, że ona tak, tu jej dziecko ryczy, tu musi pieluchę zmienić, tu ma 3 godziny czy 2 godziny przerwy. To jest wszystko kwestia organizacji. I chyba jest taki system, że im więcej sobie na głowę narzucisz, tym jesteś lepiej zorganizowany.
2: To co, będziemy robić coś do jedzenia, picia czy co? Jesteście głodni w ogóle?
4: Ja bardzo. Ciasto!
2: Czekaj chwilę, coś wymyślimy. A makarony ten? Ciasto zrobimy.
4: Będziemy.
0: Ja broniłam dyplom rzeczywiście z Jeremim w brzuchu, jak już się Jeremi urodził. Powiedziałam sobie właśnie, że jak się obronię jako pierwsza, to sobie w nagrodę pojadę na Mont Blanc. I wtedy jeszcze nie miałam świadomości, że chce mi się robić koronę ziemi. Po prostu sobie taki cel ustawiłam. Udało nam się wejść, bo wtedy wchodziliśmy grupą. Wróciłam do domu i właściwie od tamtego momentu co roku gdzieś tam wyjeżdżałam. I może to szaleństwo było, że ja sobie założyłam, że ja coś takiego zrobię, wiesz. Ale teraz jestem tu, mam 7 szczytów ze sobą, nie? A to są moje kartki magiczne, o. Bo kiedyś jeszcze jak mieszkałam w innym mieście, i straciłam pracę. I przykleiłam sobie mapę na ścianę. Na tej mapie przykleiłam sobie kropkę, gdzie chcę pojechać. I poprzykleiłam sobie takie bardzo ważne zdania. Napisane były w czasie dokonanym. Czyli zrobiłam, zdobyłam, weszłam. I te kartki sobie wisiały przez 3 lata. Po przeprowadzce schowały się w różnych przeprowadzkowych bambetlach. I ja je znalazłam i tak sobie na nie spojrzałam. I pomyślałam sobie, to wszystko, co ja sobie wtedy zaplanowałam, to się stało. To się wydarzyło po prostu.

0: pamiętam, że się poryczałam w ogóle.
1: Którego miejsca to dotyczyło? Której wyprawy?
0: Denali. To był najwyższy szczyt Ameryki Północnej, na którym już stanęłam. I duch Denali był dla mnie łaskawy, bo jedna z tych kartek mówi o tym właśnie. Była cudowna pogoda i to też jest prawda, bo mieliśmy cudowne okno pogodowe, gdzie wszyscy tak naprawdę byli wcześniej przede mną, zanim ja tam przyleciałam, uwięzieni, bo było bardzo dużo pady śniegu. Jak ja przyjechałam, to po prostu wszystkie chmury zniknęły. Duch Denali miał mnie w swojej opiece absolutnie tak, zresztą ja uważam w ogóle, no, gadam sobie z tymi górami i podchodzę do nich tak, że to jest miejsce, które ma energię i ja z automatu jestem dużo słabsza niż ta energia, która jest, wydobywa się z tego miejsca, więc tak personalizuję je trochę. Proszę, żeby wszystko się pomyślnie skończyło, bo to jest bardzo ważne.
2: Spotykamy się także z Markiem i Łukaszem, którzy od wielu lat przyjaźnią się z Miłką i kibicują jej podczas wypraw.
3: Kiedykolwiek się do niej nie zadzwoni, zawsze coś robi. Nie ma tak, że dzwonimy i cześć Miłka, co robisz? Nic, oglądam telewizję. Zawsze w ruchu, zawsze jest jakiś cel, zawsze coś jest w trakcie, zawsze są jakieś kolejne plany. Wyprawa ostatnia jej na Alasce, na Denali, pokazała, jak silną jest kobietą. Miała na sobie plecak, który ważył kilkanaście kilogramów, ciągnęła ze sobą sanie, które ważyły też kilkadziesiąt kilogramów. Ciągnęła ze sobą przez kilka dni ciężar, jak silny mężczyzna.
4: Bardzo często jest tak, kiedy Miłka dzwoni z telefonu satelitarnego, że nie słychać, co ona mówi. Wysłucham tej rozmowy, ona może coś powiedzieć ważnego, może jej się właśnie skończyć kredyt. Ten telefon nagrywa naszą rozmowę, więc potem, jeżeli ja czegoś nie usłyszę, mogę to odsłuchiwać wiele razy, wsłuchiwać się w to, podgłośnić to na komputerze i wiedzieć, czego ona potrzebuje. Kiedy przykładowo była Miłka w Papui, no to był u nas Sylwester. Więc ja na Sylwestra sobie siedziałem, koło siebie miałem telefon podłączony do ładowania, żeby w każdym momencie móc odebrać ten telefon, gdyby się w razie W coś działo. I telefon był taki: Marek, dzwoń do ambasady, potrzebuję pomocy. Tam jest taka największa odkrywkowa kopalnia złota na świecie i wejście na teren tej kopalni, no, jest srodze karalne. A Miłka nie miała jak gdyby wyboru, musiała tam wejść z różnych tam względów. No i tak to było, że musieliśmy po prostu potem ją jak gdyby wydostać od firmy ochroniarskiej, która ją tam przytrzymywała, wraz z innymi ludźmi, ze Szwedem, z kilkoma osobami, z którymi Miłka się wspinała.
3: Największe kryzysy są w momencie największego zmęczenia. Dodatkowo jeszcze może wpływać na to choroba wysokogórska. Ja może tutaj przytoczę jej wyprawę na Elbrus, gdzie trafiła na naprawdę ciężkie warunki, słabą widoczność, silne podmuchy wiatru, opady śniegu. Była tam sama. To jest zawsze minus takich wypraw, ponieważ nie ma żadnej dodatkowej osoby, która może z boku spojrzeć i ocenić stan zdrowia tej osoby, bo czasami nam może się wydawać, że jest okej, a możemy robić dziwne ruchy, dziwne rzeczy, dziwnie się zachowywać, co oznacza już jakiś stadium choroby wysokogórskiej. I będąc samemu na takiej wyprawie podczas ataku szczytowego, nie jesteśmy w stanie czasami tego stwierdzić i to jest największe ryzyko.
1: I jej się coś takiego przydarzyło?
3: I jej się coś takiego przydarzyło i zaraz po powrocie do obozu, z którego startowała, po zejściu z Elbrusa, po dotarciu do służb ratunkowych, w momencie, gdy ją zobaczyli, od razu dostała zastrzyk.
0: Wierzę w to, że mam jakiś parasol. Mam też swoich dwóch aniołów, z którymi sobie chodzę.
5: Ja nie jestem.
0: Ty jesteś moim trzecim aniołem.
5: A nie pierwszym?
0: Najważniejszym. No dobra, pierwszym w sumie, masz rację. Ja wierzę w ogóle, że oni są tak za mną trochę. Jeden po lewej, po drugiej, po prawej stronie. Nawet mam taki piękny wisiorek. Gdzie on jest? O, widzisz?
1: Skrzydło anielskie.
0: Skrzydło anielskie.
5: Następny szczyt jej to będzie Masyw Wilsona na Antarktydzie. I to jest chyba ósmy ze wszystkich szczytów z korony Ziemi, bo mama będzie miała jeszcze do pokonania Mount Everest.
1: Ty bardzo dużo wiesz o tych górach. Pamiętasz, jakie mają nazwy? Pamiętasz, ile ich jest w koronie Ziemi?
5: 9.
1: No, wszystko wiesz.
5: Nie wszystko. Na przykład, nie wiem, czy się nie mylę, Mount Everest ma mniej więcej 8848. No właśnie, dlatego nie wszystko. Tak naprawdę to ja jestem taki, że dużo podsłuchuję. Zawsze coś słyszę i się interesuję tematem i wtedy zaczynam podsłuchiwanie.
1: I zapamiętujesz to wszystko też?
5: Tak. No ale wspinać się to, no, ogólnie lubi mama. Ja też lubię wchodzić, no ale mniej niż mama.

0: iść jeść.
1: Jej, ale jestem bardziej głodny niż wszystko na świecie. Razem wzięte.
2: 2 lata temu nie do końca wierzyłam w to, że Miłce uda się zdobyć wszystkie szczyty. Koszty wypraw wysokogórskich bywają ogromne. Liczyć je można w dziesiątkach tysięcy dolarów. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak ta niewysoka, drobna dziewczyna potrafi być uparta. Urządziła w internecie zbiórkę i 27 grudnia 2016 roku stanęła na szczycie Mount Vinson.
3: Cześć! Jakieś 20 lat temu byłam najwyższą górę Antarktydy. Mam to ze sobą. Znaczy muszę jeszcze zejść do obozu. Strasznie się cieszę. Przyjemnie do pewnego momentu. Potem strasznie, naprawdę koszmarnie zimno po prostu. Także ściskam was mocno, już jako zdobywczyni masywu Winsona. Buziaki!
2: Kilka tygodni później dostałam od niej pocztą zdjęcie. Miłka stoi na czubku góry. W rękach trzyma polską flagę i uśmiecha się od ucha do ucha. Jest przepiękna pogoda, błękitne niebo, w dali widać ośnieżone szczyty. Zaczęłam wierzyć, że zdobędzie także ten ostatni. Najwyższy, najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny.
0: Pomacham ci tym. Jest baniak z wodą.
4: Tak, jest baniak z wodą.
5: 20 litrów ma.
4: No i jest kawałek liny.
5: Wszystko za pomocą karabinczyków i ekspresów spięte jest do drążka.
4: No i ćwiczę sobie rękę, czyli ćwiczę sobie taki ruch, siadając sobie na podłodze, który będę wykonywała w górach, wchodząc po linie poręczowej. Bo mój mózg musi się po prostu przyzwyczaić do tego, że to będzie czynność, którą ja będę bardzo często powtarzała. Jedna ręka, a potem druga ręka. I tak sobie siedzę wieczorem na przykład.
0: A o czym sobie myślisz, jak tak podnosisz?
4: Nieco szybko dosyć czas mija. Myślę sobie o tym, że czasami się męczę.
0: Myślałam, że wyobrażasz sobie, jak tam będzie. Nie.
4: Myślę, że tutaj jest generalnie na podłodze wygodniej niż tam. Wiesz, no ja się przygotowuję na najgorsze po prostu, w sensie, że będzie hardcore i zawsze mi to jakoś pomagało, że po prostu wiem o tym, że będzie niezły wyryb. To jest Everest, no, 8848.
2: Na początku 2018 roku było już wiadomo, że Miłka jedzie na Everest. Znalazła sponsorów, zebrała pieniądze.
4: To jest namiot hipoksyjny. Trenuję sobie właśnie w takich warunkach hipoksyjnych. Trenuję i śpię też, dlatego że ten namiot składa się jakby z dwóch części. Po pierwsze, to jest maszyna, która produkuje powietrze z ograniczoną ilością tlenu, a druga część tego namiotu, tego całego urządzenia, tego zestawu, to jest właśnie taki namiot, znaczy namiot to jest duże słowo, bo to jest taka plandeka jakby. Ja się pod tą plandeką kładę i tam sobie oddycham przez całą noc takim powietrzem, które właśnie ma mniejszą ilość tlenu. Aczkolwiek nie są to takie warunki 1:1, czyli warunki typowo górskie, bo w górach poza rozrzedzonym powietrzem mamy jeszcze do czynienia z dużo niższym ciśnieniem. No ale mogę śmiało powiedzieć, że jest to jakiś etap przygotowawczy do Everestu, taki Everest w centrum Warszawy. O Jezu, chce mi się ryczeć. Naprawdę. No bo wiem, że tam stanę na tej górze i... I tak się cieszę strasznie. Już jestem tu, ale już wiem, że jestem tam, naprawdę.
0: No i co? I zakończy się proces wieloletni.
4: No, żeby coś mogło się nowego rozpocząć.
2: Jest 26 marca 2018 roku. Spotykamy się na warszawskim Okęciu. Miłka zwraca uwagę już z daleka dużą ilością bagażu. Ma w nim nie tylko sprzęt wspinaczkowy, ale też sporo elektroniki. Dzięki niej będzie nagrywać relacje o tym, co się z nią dzieje.
4: Właściwie mam 3 torby. Jedna taka 11-kilogramowa torba to jest sam sprzęt i elektronika, czyli powerbanki, telefon satelitarny, GPS, lokalizator właśnie. Oszczędzamy głównie na bieliźnie. Żartuję oczywiście, nie, ale no tak wyszło. Myślę, że jest okej, jeśli chodzi o tą ilość bagażu.
0: Jest już tam twój samolot na tablicy, już widać?
4: Dopiero przyszłam, więc muszę jeszcze zerknąć. Jeremi, zobacz, czy jest mój samolot. Doha. Nie wiesz? Czekaj, 18.05. Jest.
0: Czyli najpierw
4: czekaj.
0: Doha.
4: Najpierw Doha. 30 stopni.
0: Będziesz musiała polarek zdjąć.
4: A ja, i to nie jeden, a ja tutaj w takich butach ciężkich, klapek nie mam, kąpielówek też nie. No dobrze, no ale tam tylko godzinę i potem przesiadkę i od razu do Katmandu.
0: Ale ty jesteś bardzo spokojna.
4: No właśnie o dziwo, też mnie to bardzo dziwi ten fakt. Naprawdę mnie to dziwi, że jestem taka spokojna i w ogóle
6: Wiesz, no jak wiesz, że tak miało być i wszystko idzie zgodnie z planem, no to czym mam się denerwować? Aczkolwiek dzisiaj była mała panika, bo jak chcieliśmy zrobić check-in, to okazało się, że żeby dojechać

0: Jechać do Dohy, nie wiem czy to dobrze mówię, trzeba mieć wizę i w panice myślałam sobie, Boże, nie mam wizy i teraz wszystko się zatrzyma, ale nie, wizę trzeba mieć jak się powyżej 5, tam chyba 90 godzin jest w Dohze.
1: A ty nawet nie opuszczasz lotniska?
0: Tak? Ja nawet nie opuszczam lotniska, tam mam tylko transfer, także wszystko jest okej. Okay. Jest taka piosenka mikro, jak to się nazywa?
1: Mikromusic?
0: Mikromusic. Jak mi się nie chce, jak bardzo...
1: Nie chcę ci się jechać tam na Everest?
0: Jakoś tak nie chce mi się, nie chce mi się opuszczać moich znajomych, nie chce mi się opuszczać Jeremiego. No ciężko mi będzie, będziemy sobie trochę tam popokiwać. Już dzisiaj był dzień beczenia, więc tacy jesteśmy trochę rozłożeni na łopatki.
2: Jest okej, okay.
0: No dobra.
1: Trzymajcie się, powodzenia życzę.
3: Cześć.
1: Cześć.
0: No, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Pa, pa. Wyruszyliśmy z Debocze i takie dźwięki właśnie na drodze do Periche możemy spotkać. Właśnie mijają nas jaki, nie mają ciężkich ładunków, a my jesteśmy trochę zasapani, bo idziemy coraz wyżej. Dzisiaj nocujemy na 4300. Do usłyszenia, Miłka.
1: A jak docierasz już do base campu, to co tam widać? Miasteczko namiotowe.
0: Na tym lodowcu przez dobre 2 kilometry, myślę, albo i trochę więcej, są porozrzucane namioty, ale nie tylko namioty wspinacze, ale również kuchnie, jakieś tam obozowe namioty, które służą do tego, żeby te 2 miesiące nam trochę lepiej upłynęło.
1: Co tam się robi?
0: Znaczy,
1: wyżej?
0: Każdy robi to, co innego. Na przykład niektórzy słuchali muzyki albo oglądali filmy, bo jest możliwość ładowania, były panele słoneczne, gdzie można było tą energią się zasilić. Ja miałam na przykład bardzo dużą przyjemność z nic nie robienia, bo tak naprawdę przez ostatnie moje lata robiłam tak dużo, że bardzo dużo przyjemności mi sprawiało patrzenie się w sufit albo porządek w namiocie, który ma metr kwadratowy, więc jakby robiłam ten porządek tak bardzo namiętnie, ciesząc się z tego, że mogę coś przełożyć z jednego miejsca na drugie i to nie ma znaczenia, ale jedną z rzeczy, którą uprawiałam tam, to było też trwonienie czasu, co sprawiło mi bardzo dużo przyjemności. Trwonienie czasu jest bardzo fajne, jak można go trwonić, wiedząc, że tak naprawdę się go nie trwoni, bo w sumie tak wyglądał ten okres. Tam trzeba było ten okres przeczekać, ale to było bardzo przyjemnie. Mieć świadomość, że czas może lecieć przez palce i ja nie muszę nic innego robić, tylko czekać, aż on przeleci.
1: Przez bardzo długi czas byłaś tam na miejscu, no bo taka jest cała ta procedura. Ale to oznaczało, że spędziłaś tam też kilka ważnych dni. Święta, urodziny.
0: Urodziny, tak. Takie założenie zrobiłam, że otwieram te prezenty, które ze sobą wzięłam, dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście mam te urodziny. Ja w ogóle dostałam dużo kartek i odpakowałam je 3 maja. W najpiękniejszy dzień w roku, wiadomo. Korciło mnie trochę, żeby otworzyć je wcześniej, ale pomyślałam sobie, nie chcę to zrobić przed moimi urodzinami, więc odpakowuję teraz to wszystko. Czekajcie, najbardziej to bym chciała... Nie wiem, domyślam się, że to może być od mojego Jeremisia.
1: Nie, to zawsze mnie to rozwala.
0: Najskrytszych jest skreślone. Jest napisane największych marzeń. Kocham cię bardzo i chcę, żeby ci się udało i tak będzie.
1: Nie wiem, co tu jest napisane.
0: Wiem, bo jestem twoim synem.
1: Wierzę w ciebie, Jeremi.
0: Dziękuję ci za to bardzo. Nie widzi się Everestu z base campu. Pierwszy raz Everest zobaczyłam, jak szłam do obozu drugiego. No i to było niesamowite, bo po prostu jak zdałam sobie sprawę, o Boże, to jest ta góra. To jest ta góra, na którą wejdę. To się rozryczałam. No, oczywiście miałam się trzymać, że będę twarda, ale to mi totalnie nie wyszło. I zaraz sobie od razu zaczęłam z nią gadać. Mówię, że słuchaj, taka sprawa jest, rozumiesz? No czciłam ją przez ten cały okres tak naprawdę, mówiąc jej o tym, jak bardzo proszę ją o to, żeby pomogła na sobie stanąć.
1: Były trudne momenty?
0: Uważam, że ta góra nie była górą, która mnie najbardziej fizycznie, w sensie kondycyjnie, o tak może, wyczerpała. Ale zmartretowała mnie absolutnie, jeśli chodzi o takie reakcje organizmu, czyli to, co się z moim ciałem działo przez 2,5 miesiąca, działo się absolutnie wszystko. Miałam cały wachlarz możliwych, dostępnych opcji choroby wysokogórskiej od

0: jakichś problemów żołądkowych, po bóle głowy, przez problemy z nudności, nie wiem, problemy ze spaniem. Leki w apteczce łykałam jak cukierki. Przez 2 miesiące utrzymywał się kaszel, który miałam od przebywania w takich temperaturach, od wdychania zimnego powietrza, bo to powietrze jest właśnie suche i zimne. I płuca odmawiają posłuszeństwa, w związku z czym ja kaszlałam non-stop. Nieprzyzwyczajone mięśnie, które nie mają takiej pracy normalnie, one zaczęły mnie po prostu boleć. To boleć tak bardzo, że właściwie w pewnym momencie zaczęłam brać środki przeciwbólowe. Ja do momentu powrotu do bazy już nie zrezygnowałam z tych środków przeciwbólowych, bo najprawdopodobniej bym nie weszła, gdybym się nie znieczulała trochę. Była taka trochę histeria w pewnym momencie. Jak się ruszyłam, czy tam kaszlęłam jakoś w nie takiej pozycji, jakiej powinnam, i strasznie coś mnie zabolało, ale tak strasznie, koszmarnie mnie to zabolało. I zaczęłam płakać z tego bólu. I poprosiłam w tamtym momencie, pamiętam, mojego przewodnika i powiedziałam mu o tej całej sytuacji, bo ja się nie mogłam ruszyć w ogóle. No i on wtedy powiedział, ten mój guide, że wiesz, you know, nie? Jeśli ty tak, no to może tutaj jakiś helikopter i cię zwieziemy na dół. I wtedy tak naprawdę nie zwątpiłam w to, że wejdę, tylko uświadomiłam sobie, że ja nie mogę mu powiedzieć, że ja się źle czuję. No bo on mnie wtedy zawróci. Ale ja wiedziałam, że mi to przejdzie. Ból jest nieodłączną częścią tej góry. To jest naprawdę sztuka cierpienia tam. Tam boli wszystko. Jak budzisz się jednego dnia i cię nie boli, to aż jest dziwne, nie? Budzisz się, Boże, dzisiaj mogłem normalnie zasnąć, albo dzisiaj mnie oddychałem, bo jeszcze miałam w ogóle bezdych jakiś nocny. Jakby cały, mówicie, cały wachlarz takich problemów związanych z tym, jak to ciało reaguje. Ono nie jest przystosowane do życia na tej wysokości.
1: Być może widziałaś tych, którzy tam zostali.
0: Te ciała to jest element tej góry. Widziałam 3 ciała w trakcie swojej wspinaczki, z czego nie miałam, w jednym przypadku nie miałam świadomości, że ten człowiek nie żyje. Sytuacja była taka, że wychodziliśmy z obozu 3 do obozu 4, czyli do przyłęczy południowej. Miałam za sobą właściwie tylko jednego z przewodników, z takiego bardzo sympatycznego Jangbu. No i idziemy sobie tam po tej linii poręczowej, wchodzimy. Ja widzę, mijam namiot i widzę, że ten namiot jest cały otwarty i w tym namiocie ktoś leży i ma tak bardzo specyficznie te nogi, tak, one tak spadają mu te nogi, rozlałażą się. I mówię, słuchaj, Jangbu, może tam podejdziemy, może gość potrzebuje pomocy i może mu, nie wiem, trzeba odpalić kuchenkę, zrobić trochę wody. Jakiś taki, rodzi się w człowieku coś takiego, że chce pomóc, bo nie wiesz, w jakiej ty będziesz sytuacji też i chciałbyś, żeby ktoś ci po prostu pomógł. I Jangbu mówi, nie, idziemy dalej, do góry. No ale weź, chodź, mu pomożemy, no zobaczymy, no chodź, chociaż zobaczymy do namiotu, co się dzieje. A on mnie pcha dalej do góry, idziemy do góry, więc rezygnuję i idę do góry. Jak się potem okazało, to był Rosjanin, który wchodził na górę, zdobył szczyt, ale wchodził bez szerpy i umarł z wycieńczenia. Umarł, bo był tak zmęczony, że nie był w stanie sobie właśnie zrobić napoju, że odpuścił, że nie zjadł odpowiednio. Wyczerpanie, wycieńczenie na tej górze jest śmiertelne, może być śmiertelne. W ogóle, wiesz, jak się widzi te ciała, to ja w pierwszej kolejności sobie myślałam o tej rodzinie, nie, która została, bo nie myśli się o tym człowieku, on już dla niego to jest bez różnicy. Ale myśli się o tej rodzinie, kogo on osierocił, kogo zostawił tutaj, czy zabezpieczył swoją rodzinę, czy przewidział to, że tak to się może skończyć. I prawda jest taka, że jak się jeździ w góry wysokie, to niestety trzeba wszystkie formalności takie poważne wypełnić. Ja miałam testament spisany, wiedziałam, co chcę, żeby się stało gdzieś tam z moim majątkiem, gdyby coś mi się stało. Przygotowałam moją rodzinę na to, łącznie z podaniem wszystkich haseł, numerów i tak dalej, do kont, żeby mieli dostęp. Napisałam upoważnienia właśnie różnego rodzaju. I wiesz, to jest tak jak z parasolem, nie? Nie chcesz, żeby padało, no to bierzesz parasol. Po prostu się przygotowujesz do tego.
1: Ta najważniejsza wiadomość, na którą czekali chyba wszyscy, którzy znali Miłkę, przyszła 22 maja 2018 roku.
0: Świadomość, że to się zaraz stanie, to miałam, jak wchodziłam na szczyt i zaczęło wstawać słońce i ja zobaczyłam w ogóle miejsce, w którym jestem. I na mnie to dotarło, że to się właśnie dzieje w tym momencie, że ja na to tak długo czekałam i że to się teraz dzieje. Od razu mi się zaczęło chcieć płakać. Pamiętam, że słuchałam muzyki, bo ta muzyka mi jednak pomagała. Ja sobie te piosenki zamawiałam. To teraz chciałabym taką piosenkę posłuchać. O, ciach, jest. A one były legeryjnie, wiesz, wybierane. Więc to było też niesamowite. Ta muzyka mnie uruchamiała do tego wszystkiego, te widoki, które widziałam. I to było takie fajne.

0: No.
1: Czego słuchałaś na przykład po drodze?
0: O, jest taka piosenka motywacyjna, taka do biegania, której używam, wiesz? I w tej piosence są teksty trenerów. Nie, no muszę ci ją przesłać, bo ona jest po prostu genialna. Tam są takie teksty, że that's your moment, you can do it, jakieś takie, wiesz, ale ona jest taka bardzo podniosła, nie? Ja, tak jak ona mi leciała, to ja powiedziałam, tak, to jest mój moment, ja tam wejdę, ja zdobędę tą górę. Przez cały czas jeszcze też myślałam sobie, kurczę, żeby ta bateria się rozładowała na szczycie, bo mi się tak fajnie idzie na tej muzyce. I jak się stało? Bateria rozładowała się na szczycie. Taram! No, naprawdę. Now if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. This is where we fight. You're better than that.

0: jest tak, że można za nie mówić. I jak wiesz, naprawdę odjęło mi mowę. No, sam fakt bycia na szczycie najwyższej góry na Ziemi jest niesamowity. Poza tym jedna rzecz to jest to, jak tam jest, jakie są widoki, a druga rzecz jest taka, z jakimi emocjami to się wiąże, bycie na szczycie. To jest taki miks emocji, bo to jest szczęście, że się tam dotarło, duma, że się uzbierało fundusze na to. Taka duża świadomość, że trzeba wrócić na dół. Zmęczenie i to jest taki miks, niesamowity miks różnych emocji, które powodują, że po prostu jesteś najszczęśliwszy na świecie. I to jeszcze w najwyższym punkcie tego świata. Mam świadomość tego, że nie ma przede mną absolutnie żadnych granic. I to nie jest próżność, którą w sobie mam, tylko to jest obserwacja tego, co się stało. Wszystkie wyprawy kosztowały 500 000 złotych. Wyobrażasz to sobie? 500 000 złotych? A mnie się udało te pieniądze pozyskać, co jest dla mnie w ogóle jakąś abstrakcją dla pracownika etatowego. Taki mój przyjaciel się zapytał mnie, słuchaj, ty byś nie chciała jakoś tak łatwiej, mniej bezboleśnie tego przejść wszystkiego, wiesz, mogłabyś mieć kasę, wyobraź sobie, że masz strasznie dużo kasy i możesz tak 80 000 dolarów wydać lekką ręką. I wiesz co, ja pomyślałam sobie, nie, że w ogóle to by było bez sensu, bo to była moja droga. Tak moja droga miała wyglądać. Ja się nauczyłam tego, że jak ktoś mnie wyrzuca drzwiami, to wracam oknem, a jak oknem, to wracam drzwiami. Nauczyłam się tego, że trzeba za wszelką cenę próbować. I to wszystko dzięki sile marzeń. Chcę po prostu pokazać innym, że naprawdę siła marzeń jest w nas i żebyśmy ją koniecznie odkrywali. Absolutnie nie zamykajmy jej za drzwiami, mówiąc, że teraz jestem mamą, to już w ogóle nie powinnam pewnych rzeczy robić. Nie, nie powinno się przestawać marzyć.
1: Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
2: Językowe poradnie telefoniczne, prowadzone najczęściej na uczelniach, to takie infolinie, do których można się dodzwonić, by zadać pytanie językoznawcy. Wiem, że obecnie działają na pewno 3 takie poradnie w Wrocławiu, w Poznaniu i w Gdańsku. Być może jest ich więcej. Rozmowy, które tam się odbywają, wątpliwości, z którymi dzwonią użytkowniczki i użytkownicy języka, są trochę jak sejsmograf zmian kulturowych, społecznych, obyczajowych czy politycznych. Jasne, że pojawiają się tak zwane rytualne pytania, chociażby czy kakao można odmieniać, albo czy to prawda, że poszłem przestało być błędem. Kilkanaście lat temu, kiedy pracowałem w takiej poradni, usłyszałem opowieść, która mnie zaskoczyła. Otóż klientka pewnego banku, kiedy usłyszała dzień dobry, w czym mogę pomóc, poczuła się tym powitaniem urażona.

Pani z banku zadzwoniła, by zapytać, czy rzeczywiście zwrot, w czym mogę pomóc, jest obraźliwy. W tym odcinku podcastu Łatwo Powiedzieć spróbujemy się dokładnie przyjrzeć tej kwestii. Zacznijmy od nakreślenia kontekstu. Zwrot, w czym mogę pomóc, pojawia się najczęściej w komunikacji instytucjonalnej, wtedy, kiedy kogoś obsługujemy. Może to być komunikacja urzędowa, ale może być też firmowa. Może być kontakt bezpośredni, na przykład wchodzimy do sklepu i wtedy słyszymy: dzień dobry, w czym mogę pomóc. Może to być także rozmowa telefoniczna. Co więcej, osoba, która wita nas tym zwrotem, w czym mogę pomóc, najczęściej nie mówi tego z własnej woli, ponieważ ma to w scenariuszu rozmowy przygotowanym przez swoich przełożonych. Bardzo często w firmach i w urzędach są tak zwane skrypty obsługowe lub też standardy obsługi klienta czy petenta, w których zapisane są konkretne sformułowania na różne okazje. Problem w tym, że zwrot powitalny jest aktem grzecznościowym o funkcji strategicznej, co oznacza, że w pewnym sensie zdradza filozofię komunikacji, którą stosuje dana firma, albo sposób myślenia osoby, która tych zwrotów używa. Jeżeli zatem ktoś powie na przykład: proszę mi pozwolić to wyjaśnić, to filozofia wypowiedzi jest nieco inna, niż gdybyśmy powiedzieli na przykład: proszę mi pozwolić to wytłumaczyć. No, różnica między wyjaśnić a tłumaczyć jest niewielka, ale jednak istotna z perspektywy relacyjności czy też dodatkowych skojarzeń, ponieważ mamy dość bogatą frazologię, w której tłumaczy się coś negatywnie, na przykład tłumaczyć coś komuś jak krowie na rowie, a zatem duża szansa, że czasownik tłumaczyć wywoła trochę inny efekt i odbiór bardziej negatywny niż czasownik wyjaśnić. Językoznawcy mówią: odezwij się, a powiem ci, kim jesteś, odezwij się, a powiem ci, jak myślisz, jak mnie traktujesz. Pamiętajmy też, że wiele osób może interpretować nasze słowa wbrew naszym intencjom. Często zdarza się, że ktoś powie coś, co miało być neutralne albo pozytywne, a zostało odebrane negatywnie. Taka rozmowa codzienna: kochanie, czy wyprasujesz mi koszulę, może się skończyć interwencją komunikacyjną, czyli na przykład odpowiedzią: dopiero wtedy, kiedy użyjesz mojego imienia z dowodu albo z aktu urodzenia. Tak wygląda komunikacja między wierszami, to znaczy wiele znaczeń przekazujemy nie wprost i te znaczenia możemy także przypisywać osobie, która do nas mówi lub się zwraca na piśmie. Pamiętam wydarzenie sprzed kilkunastu lat, które zmieniło mój sposób komunikacji ze studentami. Otóż po referacie, znakomitym referacie pewnej studentki, powiedziałem: pani Kasiu, świetny referat, doskonale pani przeanalizowała literaturę przedmiotu i przygotowała dla nas także materiały z wnioskami. Natomiast studentka nie przyjęła tego komplementu i odpowiedziała: panie Tomeczku, pan też dzisiaj wygłosił wyborny wstęp do zajęć. To panie Tomeczku dało mi do myślenia. Prawdopodobnie studentce nie podobało się to, że użyłem jej imienia w wersji zdrobniałej. Od tego czasu uważam, jak mówię do studentów i studentek, i czy oni akceptują takie formy grzecznościowe. Przejdźmy jednak do obsługi klienta, ponieważ współcześnie funkcjonują w obsłudze klienta, czyli w komunikacji firm i urzędów, różne paradygmaty, które się historycznie nakładały. Pierwszy paradygmat, czyli sposób komunikacji, który możemy zastać w firmach czy w urzędach, to jest paradygmat feudalny. Ten sposób obsługi jest najstarszy i zakłada, że klient jest naszym panem, czyli oparty jest na podejściu służalczym. No i co ciekawe, pierwsze powitania odnotowane w literaturze, w poradnikach, nie były o pomaganiu, tylko były o służeniu. Na przykład poradnik, czy słownik właściwie polsko-niemiecki z lat 30. ma tytuł: czym mogę służyć? Prawdopodobnie pod wpływem języka niemieckiego, dlatego że tam jest ta wypowiedź po niemiecku: womit kann ich dienen. Więc to jest punkt wyjścia naszych rozważań. Otóż w polskiej kulturze typowa strategia obsługowa to jest bycie czyimś służącym, czyli zakładanie, że klient jest dużo ważniejszy i jest naszym panem. I żeby nie być gołosłownym, przeczytam państwu fragment wiadomości krawcowej do arystokratki, dla której ta krawcowa szyła pewnie piękną

suknie z końca XIX wieku. Proszę posłuchać tej służalczości. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi wielmożna pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu i od jutra rana może być zabraną. Byłabym najchętniej odesłała ją sama, gdyby nie wyraźne życzenie wielmożnej pani, ażeby została u mnie aż do przyjścia jej służącego, który mają zabrać jej służącego. I cała wiadomość jest rozbudowana, ale kończy się w sposób następujący. Szczęśliwą będę, jeżeli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy, o które pokornie upraszam, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą. I tu był podpis. Z tego zwrotu pożegnalnego, jakże rozbudowanego, pozostając z winnym uszanowaniem wielmożnej pani najniższą sługą, dzisiaj pozostało nam tylko z uszanowaniem, z poważaniem. Bardzo skróciły się te zwroty grzecznościowe, ale strategia służalcza czy paradygmat feudalny funkcjonuje do dzisiaj. Niektórzy nadal odbierają telefony i mówią, czym mogę służyć. Mamy przecież biuro obsługi klienta, czyli biuro służenia klientowi i służbę cywilną, która przecież służy obywatelom. To nie jest pomoc cywilna. Nie chodzi tu zatem o pomaganie, tylko właśnie o służenie. Niektórzy też piszą dość staroświecko w mailach czy w listach, pozostaje do usług na końcu wiadomości właśnie. W razie pytań pozostaje do usług. Tak brzmi najczęściej dziś ten zwrot. Po wojnie pojawił się drugi paradygmat, który nie wyparł tego pierwszego, tylko był jego konkurentem. Nazwijmy go sobie paradygmatem protekcjonalnym. W komunikacji w czasach PRL ten paradygmat pojawił się w sklepach, ale bardzo szybko także dotarł do służby zdrowia. To są wypowiedzi w stylu czego, niech wybiera, niech się zastanowi, niech wyjdzie. Kojarzymy ten styl bezosobowy albo trzecioosobowy. On był bardzo protekcjonalny, no i pokazywał tak naprawdę, że ten klient czy petent, który się zjawia w danej przestrzeni instytucjonalnej, jest intruzem, jest niemile widziany, być może nam przeszkadza nawet w spędzaniu dobrze wolnego czasu. Świetną ilustracją paradygmatu protekcjonalnego jest film Pora umierać, gdzie Danuta Szaflarska wchodzi do przychodni, lekarka mówi niech wejdzie i siądzie właśnie w tym tonie protekcjonalnym. Starsza pani, którą gra Danuta Szaflarska, zdziwiona, patrzy lekarce głęboko w oczy i mówi słucham pani doktor. Kiedy lekarka powtarza swoją protekcjonalną wypowiedź, Danuta Szaflarska chlapie drzwiami, powiedziawszy wcześniej, a niech się pocałuje. Tutaj pojawia się miejsce, gdzie plecy, jak mawiał Edmund Niziurski, tracą swą szlachetną nazwę. Więc wróćmy do naszego wątku obsługi klienta. Paradygmat protekcjonalny pojawił się w dobie PRL, no i był związany z niegrzeczną, dość oschłą, arogancką obsługą klienta, przede wszystkim w urzędach, natomiast w sklepach także się pojawił i pewnie dzisiaj znaleźlibyśmy także przykłady takiego językowego zachowania. W okresie transformacji, czyli jesteśmy już pod koniec lat 90. XX wieku, pojawia się w Polsce trzeci paradygmat, trzecia filozofia obsługi klienta. Nazwijmy ten model paradygmatem paternalistycznym. Zresztą podejście paternalistyczne jest całkiem słuszne w czasach, kiedy cała rzeczywistość się uwalnia, zarówno gospodarcza, jak i kulturowa. Pojawiają się nowe sklepy wielkopowierzchniowe, wielkie hipermarkety i w tych hipermarketach zaczyna się powtarzać zwrot grzecznościowy, o którym dzisiaj mówimy, czyli w czym mogę pomóc. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego, how can I help you albo how may I help you, mówiło się po angielsku, czy mówi się po angielsku. I ten napis pojawia się w różnych wersjach na koszulkach osób obsługujących, pomagających zorientować się w tych wielkich sklepach Polakom, którzy są przyzwyczajeni co najwyżej do supermarketów. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy można było przyznać, chyba że wszyscy byliśmy zagubieni. W związku z tym ta pomoc, nadopiekuńcza pomoc, paternalistyczna pomoc, pełniła swoją konkretną funkcję. No i ten zwrot z czasów właśnie transformacji funkcjonuje do dzisiaj. On zyskał największą popularność, czyli rzeczywiście wygrywa konkurencję z przedwojennym, czym mogę służyć. Wygrywa na szczęście także konkurencję z tym hamletowskim, ale raczej przez

0: CH bym to napisał, chodzi o słowo pochodzenia biblijnego Ham, a nie Hamlet, z tym hamletowskim czy hamletycznym, protekcjonalnym czego, albo co się tak patrzy, niech wybiera. I takiego zdania są też językoznawcy, którzy odpowiadają na pytania w poradniach, w poradni językowej PWN na przykład. Mirosław Bańko, profesor językoznawca, odpowiada, że w gruncie rzeczy to, w czym mogę pomóc, jest o niebo lepsze od tych zwrotów powitalnych czy jakości obsługi w czasie PRL. W związku z tym powinniśmy się cieszyć, że tak w sklepach dzisiaj uprzejmie do nas się zwracają.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piechot.
0: Można chyba zatem sformułować hipotezę, że zwrot w czym mogę pomóc przestał się przyjmować z powodów kulturowych, to znaczy jest zapożyczeniem obcym naszej kulturze opartej na obsłudze służalczej czy tej feudalnej. Pomaganie zmienia perspektywę i wywyższa nieco osobę, która pomaga. W przeciwieństwie do kultury anglosaskiej, gdzie ten zwrot jest naprawdę bardzo grzeczny, uprzejmy, nawet pamiętają Państwo, jeżeli Państwo oglądali, jeżeli nie, to zachęcam, serial Nowy Amsterdam, gdzie lekarz, dr Max, czyni sobie z tego pytania, w czym mogę pomóc, filozofię życiową i filozofię swojego szpitala i zadaje to pytanie zarówno pracownikom, jak i pacjentkom czy pacjentom i na podstawie tego pytania wprowadza zmiany. Tymczasem w naszej kulturze ten zwrot się przestał przyjmować i mam podejrzenia, kiedy. Otóż jest taka scena, jest taka polska odpowiedź kinematograficzna na angielskie pomaganie, kiedy w filmie Poranek Kojota dwóch gangsterów przychodzi do głównego bohatera i on z taką radosną, uliczną frazą ich pyta, w czym wam mogę pomóc, chłopaki. Panowie gangsterzy odpowiadają w spuszczeniu sobie, no, w wolnym tłumaczeniu, łomotu. No i dochodzi chyba nawet w tej sytuacji do pobicia. Od tego momentu zaczynamy faktycznie zauważać w Polsce obecność tak zwanych mistrzów ciętej riposty, czyli osób, które w obsłudze klienta nie akceptują tego zwrotu, próbują ironizować, odpowiedzieć żartem, czasem agresywnie lub wulgarnie i zamiast odpowiedzieć, w czym im można pomóc, mówią na przykład w skoszeniu trawnika, w zmyciu okien, w wyprowadzeniu psa, w nakarmieniu kota. Dowodem tej perspektywy krytycznej jest wpis z poradni językowej PWN z 2014 roku, w którym ktoś pisze tak. Nie znoszę, kiedy zaraz po wejściu do sklepu ekspedienci pytają mnie, w czym mogę pomóc. Nawet na dworcu kolejowym w Międzyzdrojach chodzą wynajęte studentki w jaskrawych kamizelkach z takim właśnie napisem. Gdzie się nie ruszyć, ktoś oferuje mi pomoc. Czy jest to właściwe zapytanie w takich sytuacjach? Pyta korespondent lub korespondentka. Czy nie dałoby się powiedzieć prościej albo grzeczniej? Chyba pojawiały się problemy w polskich sklepach, zwłaszcza w dużych sklepach, z tym powitaniem i z agresywnymi lub krytycznymi reakcjami klientów, ponieważ jedna z sieci drogeryjnych wprowadziła dwa kolory koszyków. To była słynna sprawa, słynna historia. Jeżeli nie orientujemy się w kosmetologii, nie wiemy, czym się różni eyeliner od smokey eye, bierzemy czerwony koszyk i wszyscy wtedy próbują nam pomóc, próbują się nami zająć i odpowiednio doradzić. A jeżeli znamy tę różnicę, wiemy, że półki w kolorze różowym są adresowane do kogoś innego niż półki w kolorze niebieskim, bierzemy czarny koszyk i nikt nam nie pomaga. Ciekawe, jak zakończył się ten eksperyment. Nie jestem pewien, czy te koszyki w sieciówce, o której mówię, jeszcze funkcjonują. Skala takich negatywnych reakcji musiała być jednak duża. Ten telefon, który odebrałem kilkanaście lat temu w poradni telefonicznej, nie był jednostkowy, ponieważ w słowniku, dokładnie w wielkim słowniku języka polskiego, to jest obecnie najlepszy, najbardziej rozbudowany i na bieżąco aktualizowany słownik, pojawiła się adnotacja, że zwrot w czym mogę pomóc może być przez wiele osób oceniany negatywnie, co oznacza, że musimy uważać na to, by kogoś nie urazić, jeżeli chcemy zaoferować mu właśnie pomoc w tym paternalistycznym, nadopiekuńczym paradygmacie obsługi klienta. Domyślam się, że chodzi tutaj o sytuacje ogólnosprzedażowe, no bo raczej jeżeli dzwonimy na przykład na pogotowie albo do TOPR, albo przychodzimy do mechanika, no to jednak mamy problem i wtedy ktoś powinien się jednak odezwać właśnie w tym stylu i nie powinno to nikogo razić. Na koniec przyjrzyjmy się problemowi z perspektywy ilości.

branżowej. Niedawno przeprowadziłem ankietę w trzech bankach, w której udział wzięło ponad 160 osób, pracowników placówek infolinii, czyli to byli pracownicy i pracowniczki, które odpowiadają na pytania klientów, kontaktują się z nimi bezpośrednio. No i 75% osób badanych powiedziało, że rzeczywiście spotyka się w pracy z mistrzami ciętej riposty. Wiele osób średnio raz na tydzień tak właśnie reaguje. Sam zwrot tych pracowników przeze mnie badanych raczej nie drażni, no ponieważ używają go dość często właśnie ze względu na ten obowiązek zawodowy. Od badanych osób dowiedziałem się także, co odpowiadają mistrzowie ciętej riposty. To ciekawe, czy są grzeczni, czy ironiczni, złośliwi, cyniczni, a może agresywni. Okazuje się, że tych grup jest kilka i typy odpowiedzi są naprawdę różne. Przede wszystkim jest grupa osób, którym prawdopodobnie nic się nie podoba, ponieważ reagują źle na samo powitanie dzień dobry. Kiedy słyszą dzień dobry w banku, być może są uprzedzeni po prostu do bankowości, odpowiadają najczęściej: ten dzień nie jest dobry, a skąd pani wie, że dzień jest taki dobry, proszę mi nie mówić, co jest dobre, nie taki dobry, muszę czekać, aż się pani ogarnie, dla kogo dobry, dla tego dobry. Takich wypowiedzi mam bardzo dużo. Dziwne. Dzień dobry przecież nie oznacza, że mamy dzień dobry. Jest to po prostu powitanie. Po drugie, są osoby, które źle reagują na to dzień dobry, także dlatego, że przeżywają jakiś trudny moment w swoim życiu. Jedna z badanych ekspertek bankowych powiedziała, że to pytanie na pierwszej linii frontu użyła takiego określenia. Dla niej ten kontakt jest rzeczywiście mocno niebezpieczny, ma takie odczucie kontaktu wojennego. No w każdym razie to powitanie coraz częściej jest krytykowane, czy spotyka się ze złymi reakcjami osób, które przychodzą na przykład w sprawach spadkowych, mają w dłoni akt zgonu i słychać wtedy komentarz w stylu: a pomoże mi pani odzyskać męża albo tatę. Więc widzą państwo, że nie jesteśmy w stanie panować nad emocjami w sytuacji stresowej i wtedy dosłownie zaczynamy interpretować nawet grzeczne, uprzejme wypowiedzi bez względu na to, jak one są mówione i przez kogo. Teraz grupa trzecia osób, które reagują negatywnie, odnoszą się już bezpośrednio do tego powitania, w czym mogę pomóc. Te osoby odbierają to tak, jakby ekspertka czy ekspert w banku przypisywał im jakiś rodzaj dysfunkcji, jakiś rodzaj niepełnosprawności, to takiej rozumianej fizycznie. Odpowiedzi, które się wtedy pojawiają, to na przykład: a co ja, inwalida jestem, że trzeba mi pomagać? Czy ja wyglądam, jakbym potrzebował pomocy? Pomoc to mi mogą w szpitalu. O, nie wiedziałem, że trafiłem do MOPS. Tak mniej więcej wypowiadają się osoby z tej grupy. Po czwarte, wyraźny, silny typ osób, którym nie podoba się to powitanie, odbiera to ironicznie i odpowiada, rzucając fizyczne wyzwanie. Tak mniej więcej to jest interpretowane, czyli na przykład: dzień dobry, w czym mogę pomóc? Słyszy taka osoba i odpowiada: dam pani lewarek i proszę iść mi pomóc wymienić koło w samochodzie, albo mam tonę węgla do zrzucenia, albo może mi pani dom posprzątać albo umyć samochód, i tak dalej, i tak dalej. Są tam propozycje w stylu spełnienia życzeń złotej rybki, czyli robienie zakupów, wnoszenie zakupów, zawożenie dzieci do szkoły. Bardzo dużo wypowiedzi tego typu także w badaniu odnotowałem. Kolejna grupa mistrzów ciętej riposty odbiera ten zwrot powitalny dosłownie i domaga się spełnienia finansowych marzeń. Mówią wtedy takie osoby: a w czym mi może pani pomóc? Przecież wiadomo, że chcę pieniędzy, albo chciałbym wypłacić 1 000 000 złotych. Czy może pani mi w tym pomóc? Albo chciałbym kredyt bez odsetek. Da mi pani taki kredyt? Niestety w grupie mistrzów ciętej riposty pojawiają się też osoby, które wyraźnie narzucają seksualną interpretację tego powitania. Może z takich bardziej przyzwoitych zacytuję tylko wymianę w stylu: teraz to nie, ale po pracy wieczorem pomóc mi pani może na pewno. Jak państwo widzą, to już jest poniżej wszelkiego poziomu i jeszcze raz przypomnę, że przecież zwrot powitalny jest najczęściej narzucony przez firmę i ta osoba nie jest temu winna, więc zachowanie to jest niedopuszczalne w każdym wymiarze.
No i ostatnia grupa osób, które źle reagują na pomaganie, to są osoby, które wyczuwają jednak, że w naszej kulturze powinno się służyć, a nie pomagać. Odpowiadają wtedy na w czym mogę pomóc. Nie potrzebuję pomocy, pan mi w niczym nie może pomóc. Pomóc to ja mogę bankowi. Ma pan to zrobić, a nie pomagać. Przecież za to pani lub panu płacę. No dobrze.

0: mogą Państwo zapytać, jak w takim razie witać człowieka, który do nas przychodzi lub dzwoni. Wydaje mi się, że dobrze to pokazać na przykładzie rozmowy telefonicznej. Przecież ten zwrot powitalny ma ułatwić obsługę klienta, czyli ma przyspieszyć rozmowę, skrócić czas obsługiwania. No i problemem jest to, że on się pojawia zaraz po powitaniu. Gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, zresztą jest to zasada grzeczności związana z rozmową telefoniczną, że najpierw odbierając telefon się przedstawiamy, a później robimy pauzę i czekamy na odprzedstawienie się tej drugiej strony, to ta osoba powinna sama podać powód kontaktu. A zatem, jeżeli ktoś by zadzwonił do jakiejś instytucji, ta rozmowa powinna rozpoczynać się od dzień dobry, Anna Nowak, urząd taki i taki. No i robimy pauzę, czekamy, ta druga strona się odprzedstawia, więc mówi: dzień dobry, Katarzyna Kowalska, dzwonię, ponieważ chciałam zapytać. I w tym kontekście nie potrzebujemy w ogóle zwrotu, w którym mamy dowiedzieć się o powodzie kontaktu. Ja tę technikę nazywam metodą na purchawę, ponieważ czekamy rzeczywiście, aż pęknie ta druga strona i się odprzedstawi, a gdyby się to nie udawało, to możemy jeszcze dopytać, na przykład mówiąc: słucham. Możemy dorzucić jedno słowo i wtedy ta osoba się odezwie. Bardzo mi miło było Państwu o tym opowiadać. To jest bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że obsługa klienta w Polsce będzie się zmieniać na jeszcze bardziej elastyczną. Być może są tacy, którzy potrzebują pomocy i im powinniśmy pomagać. To są osoby, które nie czują się dobrze czy pewnie w sytuacji, w której się znalazły. Mówmy do nich zatem: dzień dobry, w czym mogę pomóc, ale poszukajmy także innych możliwości nawiązywania relacji. Możemy przecież zapytać, co Pana do nas sprowadza, albo czym się będziemy zajmować, albo po prostu uśmiechnąć się, nawiązać kontakt wzrokowy, powiedzieć dzień dobry i czekać. Do usłyszenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 42 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutu w centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin, mówi starszy kapitan Damian Dudek.
1: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9 tysięcy metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy Straży Pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
0: Wcześniej prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaapelowała do okolicznych mieszkańców o zamykanie okien. Zapewniła jednocześnie, że prowadzone na bieżąco analizy powietrza nie wykazują zagrożenia. Nie czuję się bohaterem, mówi Andrzej Poczobut, odbierając z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i opozycjonista spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
2: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
2: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
4: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
2: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej

0: Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania jej od nowa w obecnych realiach. Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24, polskie społeczeństwo zbyt mocno się spolaryzowało.
2: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu. No a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej. No to no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
1: W skład prezydenckiej Rady do spraw nowej konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich początek sezonu. Na wodę wypłynęli pierwsi żeglarze. Było kilka, na szczęście, niegroźnych interwencji, mówi dyspozytorka Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, Monika Kułakowska.
3: 2 maja trzeba było scholować jednostkę do najbliższego portu z powodu braku paliwa. Wieczorem zgłaszający wytłumaczył, że zdarzył się wybuch na jego jednostce. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzisiaj poszkodowany poparzył się gorącym napojem. Było zalecenie, żeby pokierował się na najbliższy SOR po opatrzeniu urazu.
1: Skończył się za to sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Wczoraj można było tam poszusować ostatni raz. Od dziś zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować też kolej gondolowa.
4: Śnieg jest taki spoko jak na maj. No trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że goryczkowa jest zamknięta.
5: Bardzo dobre warunki, fajny gigant. I dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
6: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
7: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
8: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki, czego chcieć więcej w majówkę.
1: Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano 22 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: W nocy na krańcach północno-zachodnich słabe przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W poniedziałek na zachodzie i północy opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Chłodniej nad samym morzem, tam od 13 do 15. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
9: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
10: Gdy kończy się długi majowy weekend, do akcji wkraczają turyści seniorzy. Tak przynajmniej mówią różnorodne statystyki rezerwacyjne i badania społeczne. Seniorzy wykorzystują okazję w tak zwanych niskich sezonach, a taki przed nami aż do końca czerwca, gdy ceny wakacji są niższe, a i tłumów w popularnych miejscach jest mniej. Dokąd i jak podróżują? Sanatorium? Nie. Dzisiejszy polski senior zamienia ciepły koc na bilet do Rzymu, a pilot od telewizora na profesjonalnego przewodnika. Silver Economy w turystyce bije rekordy, a seniorzy stają się najbardziej ciekawymi świata podróżnikami. Tak przynajmniej wynika z badań naszego dzisiejszego gościa, pani profesor Agnieszki Stanimir z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, eksperta od turystyki senioralnej. To jest program Spakowani, ja nazywam się Jarosław Kałucki, a dziś z panią profesor sprawdzimy, gdzie i jak bije serce srebrnej turystyki. Pani profesor, spróbujmy zbudować na

podstawie pani badań, bo robiła pani wielokrotnie i różnorodne badania, była pani autorem, współautorem tych badań, jakbyśmy nakreślili aktualny stereotyp polskiego seniora, bo to na pewno nie jest ten człowiek, który idzie z dzbanuszkiem do pijalni, a potem siada na ławeczce i

0: którzy podróżują. Bardzo są zróżnicowaną grupą. Można powiedzieć, że seniorzy to osoby powyżej 65 roku życia. Oczywiście tutaj w zależności od tego, kiedy przechodzą na emeryturę, stają się seniorami wcześniej troszkę, czasami troszkę później. Natomiast faktycznie, gdybyśmy mieli spojrzeć na osoby powyżej 65 roku życia, to mamy bardzo różnorodny obraz tych seniorów, którzy podróżują. Bo
1: czyli
0: wielu
1: nie
0: z nich...
1: uda nam się takiego jednorodnego stereotypu zbudować.
0: No niestety nie. To nie jest już takie łatwe, bo mamy tyle możliwości zarówno turystycznych, jak i spędzania w różny sposób aktywnie swojego dnia, że ta turystyka staje się bardzo zróżnicowana.
1: Taką cezurą w tej niejednorodności turysty seniora jest to, czy potrafi, czy nie potrafi używać narzędzi internetowych.
0: O to na pewno. Jeżeli dzielilibyśmy sobie seniorów ze względu na wiek, to od razu napotkalibyśmy na tego typu problem w uczestniczeniu w turystyce. Z tego względu, że seniorzy, którzy są powyżej 75 roku życia, raczej napotykają na problem, który nazywamy wykluczeniem cyfrowym. Niestety słabiej niż ich młodsi koledzy, koleżanki, również będący seniorami, posługują się różnego typu nowoczesnymi technologiami, chociażby do wyszukiwania miejsc zakwaterowania, sposobów podróży. To wszystko powoduje, że mniej chętniej mogą sięgać po nowe rozwiązania.
1: Co nie oznacza, że nie mogą wcale, że nie muszą zarzucać w ogóle pomysłu podróżowania, dlatego że to jest tylko sposób dotarcia do oferty. No, można pójść do biura podróży, można poprosić dzieci albo wnuki, ale co jest takim momentem, w którym senior albo myśli sobie pojadę, albo mówi nie pojadę. Czy to są kwestie zdrowotne, czy to jest kwestie ciekawości świata, czy może ucieczka od samotności?
0: Zawsze te kwestie zdrowotne wychodzą na pierwszy plan razem z kwestiami finansowymi. Tutaj niestety te dwa argumenty pojawiają się zawsze. Natomiast w naszych badaniach, które wspólnie z koleżanką też prowadziłam z panią dr Klaudią Przybysz, otrzymywałyśmy informacje od seniorów, że ten problem nieuczestniczenia w turystyce czasami jest schowany za problemami ze zdrowiem, bo łatwo jest się wytłumaczyć wtedy i nie ma takiego...
1: A, czyli zdrowie jest czasami pretekstem.
0: Jest pretekstem, ale właśnie za zdrowiem można się schować. I nie jesteśmy wtedy rozliczani za to, że nie podejmujemy tej aktywności. Tak można powiedzieć, że seniorzy czasami tak postępują.
1: A kwestie finansowe?
0: No.
1: Z takich długoletnich badań na przestrzeni ostatnich powiedzmy 20-25 lat okazało się, że zarobki polskiego społeczeństwa rosły dwa razy szybciej niż ceny ofert tych turystycznych. Czyli wakacje, można powiedzieć, z roku na rok stawały się relatywnie tańsze do tego, co mieliśmy i co nam wpadało do portfela.
0: Ale znowu stajemy w obliczu tej bariery wieku. Znowu, starsi seniorzy mają te emerytury i możliwości finansowe niższe niż młodsi seniorzy, którzy już mogli budować kapitał finansowy na wiek emerytalny. Natomiast znowu nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, że w biurach podróży można pójść, nie trzeba korzystać z nowoczesnych technologii, tam można sobie zarezerwować, ale wiemy, że ten wypoczynek z biurami podróży jest droższy niż to, gdy sami zorganizujemy sobie wyjazd, sami dotrzemy do jakichś ofert.
1: Ale też trzeba pamiętać o tym, że seniorzy zwracają uwagę na bezpieczeństwo. A to w tych niepewnych czasach ma też wymierną wartość. Jeśli zobaczymy, co się działo podczas ewakuacji z Bliskiego Wschodu, turystów, którzy tam utknęli. Jeśli przypomnimy sobie, co wcześniej działo się na Rodos, kiedy turyści... Widać było, że ci niezorganizowani albo ci, którzy na własną rękę sobie przygotowali wycieczkę, koczują na lotnisku, a ci, którzy pojechali z biurem

0: Podróży czekają na samolot w hotelu na koszt biura podróży. No więc tu myślę, że to jest też jakby bardzo istotny element dla turysty seniora, który często może być troszeczkę zagubiony w tym sensie, nie chce mu się tego wszystkiego ogarniać, ma to wszystko gotowe za ciut więcej, jeśli w ogóle pieniędzy na to. Natomiast ma ten komfort, że ma to ubezpieczenie, podlega ustawie. Brzmi to bardzo abstrakcyjnie, że podlega ustawie, ale z tego wynikają bardzo, ale to bardzo konkretne korzyści.
1: Podróże z biurem podróży, sprawdzonym biurem podróży oczywiście, bo tutaj też mamy różne przypadki, wiążą się z większym bezpieczeństwem i dla seniorów na pewno jest to lepsze rozwiązanie.
0: Ale czy z tego poczucia bezpieczeństwa albo niebezpieczeństwa są jakieś takie konsekwencje? Czy to dostrzega pani w państwa badaniach, że właśnie z powodów bezpieczeństwa wolę jednak pojechać na wakacje w kraju, nie będę się pchać za granicę, bo tam nie wiadomo, co to będzie. W kraju to w kraju, jestem blisko, czy bliskiej zagranicy, zawsze mogę szybko wrócić do domu, gdyby co.
1: No tak, to było dokładnie widoczne w latach bezpośrednio, czy w sezonach bezpośrednio następujących po pandemii, bądź trwających jeszcze w trakcie pandemii. Gdzie te wyjazdy to generalnie dla wszystkich turystów wiązały się z tymi kwestiami bezpieczeństwa. Większość turystów faktycznie zwracała na to szczególną uwagę.
0: Czy to dalej pokutuje, jeśli chodzi o postrzeganie turystyki przez seniorów, czy jednak, no bo biura podróży stają na głowie, żeby przygotować tak ofertę, żeby powiedzieć, czy młodszemu, czy starszemu turyście, nie martw się o nic. Wszystko masz załatwione, masz zagwarantowaną cenę, masz naprawdę, będziesz poprowadzony, poprowadzona za rękę, zaopiekowany. A jak coś się zdarzy, przenocujemy cię 3 dni za darmo. No bo to wynika po prostu z ustawy o usługach turystycznych. Czy turyści, seniorzy, czy w ogóle coś takiego państwo sprawdzali? Na ile oni korzystają z usług biur turystycznych, a na ile jednak na przykład z portali rezerwacyjnych, na ile próbują samodzielnie sobie załatwić? Oczywiście zostajemy przy tej grupie, która posługuje się internetem.
1: Niestety, panie redaktorze, nie robiłam w tym kierunku badań i nie chciałabym tutaj...
0: Możemy tylko zgadywać.
1: Można zgadywać, że rzeczywiście tutaj znowu ta różnica w umiejętnościach cyfrowych.
0: To nie zgadujmy.
1: No, także niestety.
0: Tylko zastanówmy się, jeśli mówimy o tym, że ta turystyka krajowa jest taką preferowaną formułą, to ja znowu przywołam tak dla kontrapunktu. Przy okazji, jak są różnego rodzaju relacje, czy to z takich materiałów dziennikarskich przed wakacjami, czy z tych kryzysowych, często jest taki obrazek. Lotnisko, do check-inu kolejka. Tam zwykle są tacy ludzie, o których możemy powiedzieć seniorzy. I znowu odwołam się do takich statystyk rezerwacyjnych, które mówią, że na przykład turyści, seniorzy są gotowi ciut obniżyć standard w porównaniu do takiego przeciętnego turysty. Przeciętny turysta wybiera hotel 4 albo 5-gwiazdkowy i to jest w sumie 80% turystów. Ten klient biura podróży wybiera all inclusive i to jest znowu jakieś 85%. Jeśli chodzi o turystów takich w wieku 65+, to ci turyści są gotowi pojechać poza sezonem. Są gotowi obniżyć trochę standard, niekoniecznie muszą mieć all inclusive. Polują na takie okazje, na przykład w zimowych statystykach doskonale widać, że nagły wzrost popularności, jeśli chodzi o Cypr i Maltę zimą. I znowu jest korelacja. Dlaczego? Dlatego, że te kierunki w lecie bardzo drogie, akurat w zimie są połowę tańsze. Czy z państwa badań, bo ja mówię o rezerwacjach, czyli o głosowaniu portfelem. Państwo przeprowadzacie badania i to są badania na poziomie deklaracji. Jak one bardzo rozjeżdżają się z tymi statystykami, o których ja teraz mówiłem?
1: z obserwacji, które również czynię, nie popierając tego dokładnie badaniami, mogę stwierdzić,

0: że owszem, te sezony niskie mogą być wybierane przez turystów, seniorów, natomiast tutaj kwestia finansowa nie jest tylko jedną kwestią. Należy zastanowić się nad tym, co w tej ofercie dostaje senior, bo jeżeli w sezonie wysokim mamy świetną pogodę słoneczną i dają możliwość zwiedzania, a w tym sezonie niskim mamy akurat porę deszczową i trudno jest zwiedzać, trudno jest korzystać z tego wszystkiego, co w danym miejscu wypoczynkowym można by w sezonie wysokim uzyskać, no to w takiej sytuacji nie wiem, czy senior powinien na to się decydować.
1: Jakie są walory, które może uzyskać taki turysta senior, oprócz tego, że jedzie, naładuje akumulatory, nie wiem, może trafi do jakiejś ciekawej grupy, może pozna ludzi. Ta samotność seniorów to jest też, też bardzo chyba poważny i mało dostrzegany problem.
0: Jasne, no to jest bardzo, bardzo ważna kwestia w przerwaniu rutyny. Rutyny dnia codziennego, takiego odbudowania się mentalnego, a również te wspomnienia, które zostają po pobycie turystycznym, po wakacjach, które można dalej przedstawiać chociażby właśnie wnukom, chociażby rodzinie, chociażby znajomym, pokazać, że jest się w stanie wyjechać, że można zobaczyć coś jeszcze ciekawego, zrobić coś ciekawego w życiu, to są bardzo ważne aspekty turystyki, które właśnie to się nazywa aktywizacją seniorów i nakłanianiem ich do tego, aby...
1: Brzmi strasznie
0: brzmi okropnie,
1: ale
0: ma to właśnie na celu, żeby faktycznie nie zostawać w domu, nie zamykać się i w ten sposób nie spędzać tych
1: sprawność mentalna, sprawność fizyczna.
0: Tak, no tutaj ta sprawność fizyczna też, mobilizacja organizmu do tego, aby ta sprawność fizyczna była na ten wyjazd, jest ogromna i naprawdę z tego względu chociażby warto uczestniczyć w turystyce. Zupełnie inne otoczenie, zmienienie tego otoczenia, nie spędzanie czasu cały czas z tymi samymi osobami. To odgrodzenie się na chwilę chociażby od swojej rodziny, od tych problemów, które ma rodzina i spędzenie tygodnia, dwóch tygodni, a nawet czasami to jest tylko jednodniowy wyjazd.
1: Proszę Państwa, przerywamy rutynę, podróżujemy blisko, daleko, bo to jest doskonały lek na dobre samopoczucie. A rekomendowała go pani profesor Agnieszka Stanimir z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za udział w programie.

0: Powtórka programu.
1: Katowice i Kair. Na pierwszy rzut oka te miasta nie mają ze sobą nic wspólnego. Inny język, inna religia, inny klimat i inna codzienność. A jednak kilka lat temu połączyły je kolorowe myszy namalowane na murach jednej z najbardziej niezwykłych dzielnic egipskiej stolicy. To nie jest historia tylko o graffiti. To jest opowieść o tym, jak sztuka trafia tam, gdzie zwykle nikt jej nie przynosi. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na podcast Świat w Polskim Radiu 24.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy o ludziach, historiach spoza utartych szlaków. Nie tylko o wielkiej polityce, ale też o tym, jak świat wygląda od środka, z poziomu ulicy, dzielnicy i zwykłych ludzi. Dziś wracamy do jednej z najbardziej niezwykłych historii, do Kairu i do polskich myszy, które pojawiły się w miejscu, gdzie sztuka współczesna zwykle nie dociera. A wszystko zaczęło się od pomysłu polskich dyplomatów i artystów.

0: Miasto tysiąca minaretów, matka świata. Największe miasto nie tylko w Egipcie, ale i w całej Afryce. Kair. Mieszka w nim 20 milionów osób, a każdego dnia przybywa kolejnych 1000. Jedną z 14 kairskich dzielnic jest Miasto Umarłych. Osobliwe miejsce wypełnione cmentarzami, obok których systematycznie przybywa nowych domów. Wielu Egipcjan omija to miejsce, choć jest to dzielnica zupełnie niezwykła. Moim przewodnikiem jest Stanisław Guliński, arabista i dyplomata, który do niedawna w polskiej ambasadzie w Kairze zajmował się kulturą.
1: Miejsce jest wyjątkowe, bo jest właściwie żyjącym zabytkiem. Mauzolea, meczety, które tutaj się znajdują, są zabytkami pierwszej klasy, atrakcjami pierwszej klasy. Jednocześnie żyją tu ludzie. To już wielokrotnie było mówione, ale zawsze można powtarzać, to nie jest żadna anomalia. Tu ludzie żyli od zawsze. Tu od zawsze żyli z rodzinami strażnicy grobów, którzy byli tu umieszczeni, gdy tylko te groby budowano. Mamelucy tutaj budowali swoje pałace, mieszkano tutaj w pałacach pośród grobów. I tak jest do dziś. Oprócz tego pomiędzy grobami, na pustych czy pozostawionych po jakichś zdewastowanych grobach, wyrosły też regularne domy. Są szkoły, poczty, podciągnięty jest prąd, woda, gaz. To jest normalna dzielnica Kairu. Co więcej, kiedy to był cmentarz średniowieczny, to była granica miasta, granica pustyni. Nawet mówiono na to Sahra al-Mamalik, Sahara czy tam pustynia Mameluków. Teraz to jest, jak popatrzeć na mapę Kairu, środek metropolii. Z miejsca, skąd by się chciało uciekać, teraz komunikacyjnie przynajmniej jest to dość atrakcyjne miejsce zamieszkania. Nie ma tutaj życia nocnego, jakichś rozświetlonych witryn i tak dalej, ale zupełnie normalna dzielnica, prawie normalna dzielnica mieszkalna.
0: To miejsce warto dopowiedzieć. Miasto Umarłych brzmi jak nazwa z legendy albo horroru, ale w rzeczywistości to część historycznego Kairu, w której od dawna mieszały się nekropolie, zabytki, domy i zwykłe codzienne życie. To nie jest martwa przestrzeń, to jest fragment miasta, w którym ludzie po prostu mieszkają, pracują i wychowują dzieci. I właśnie dlatego ta historia jest taka ciekawa, bo polskie myszy nie pojawiły się w galerii, nie pojawiły się w dzielnicy klasy średniej, nie pojawiły się w miejscu stworzonym dla turystów. Pojawiły się tam, gdzie Kair jest trudny, gęsty, biedny i bardziej przez to prawdziwy. Dodatkowy kontekst jest dziś jeszcze mocniejszy, bo ta historyczna tkanka tego obszaru od lat jest pod presją urbanizacji, a UNESCO i część badaczy alarmują, że znikają nie tylko pojedyncze grobowce, ale cały delikatny układ pamięci, codzienności i zabytków.
2: Słuchasz podcastu Świat.
3: A dlaczego akurat myszy? I dlaczego Franek Mysza?
1: Bo Franek zawsze malował myszy, a dlatego Franek Mysza, ja jestem z Katowic, on jest też ze Śląska i ja w pewien sposób ostatnie kilkanaście lat dorosłem w Katowicach z jego rysunkami. Gdy usłyszałem o pomyśle na graffiti, pierwsze co mi przyszło do głowy Franek Mysza, bo on nie maluje rzeczy kontrowersyjnych, obyczajowo, politycznie. Myszy, koty, poza tym też muszę wspomnieć, bo zawsze o tym rzadziej wspominamy i szkoda. Franek dokooptował sobie jeszcze jednego artystę, Artura Chałupkę Irona, również ze Śląska. I tak naprawdę malowali tutaj razem. Te malunki są po połowie Franka i Irona.
4: Ja jestem po prostu zwykłym twórcą sztuk wizualnych, ulicznych. Ciężko nazywać się artystą samemu sobie. Po prostu tworzę to, co lubię. Nazywane fachowo jest to street logo, czyli mysz, którą wymyśliłem w 2005 roku. I tam, gdzie się znajdę, tam ją maluję i to jest moja pasja i hobby. Wybrałem taki znak, ponieważ mój przyjaciel, co prawda były przyjaciel, ale zawsze przeszłość taka była, nie możemy jej zmieniać, miał postać, która przedstawiała kota. No i on je malował od 2003 roku. Ja dopiero dwa lata później wpadłem na pomysł, że będziemy rywalizować na ulicach. Coś na zasadzie Toma i Jerego. On malował koty, chciał być w jakichś fajnych miejscach. Ja malowałem myszy, żeby go dogonić. No i w końcu gdzieś tak po tylu latach, chyba 12 już jak minęło, no to okazało się, że już kota nie ma, a mysz szaleje na mieście.
3: Jak to mówiłeś, że zwiedzasz świat zostawiając taki swój znak rozpoznawczy, tak?
4: Tak jest. Każda moja podróż, głównie podróżowałem po Europie, ponieważ miałem opory przed lataniem, dalej mam, ale z nimi walczę, polega na tym, że oprócz standardowych rzeczy, czyli nie wiem, śpiwór, namiot, zabierałem farby. I te farby po aucie się turlały od Barcelony po jakieś inne stolice europejskie i zawsze mi tam pomagały przetrwać te gorsze dni, gdzie inni ludzie sobie zwiedzali

0: muzea, no to też jest ciekawe, ale później w czasie wolnym, jak już było odbębnione standardowe zwiedzanie miasta, ja brałem farby i malowałem przeróżne miejsca, przeróżne dzielnice, czasem te mniej ciekawe, i dzięki nim poznawałem miasto drugiej strony, nie tylko tej stricte turystycznej.
1: I jesteś artystą plastykiem z wykształcenia, czy to jest taki talent, który się samorodnie zrodził?
0: Nie, nie, absolutnie. Ja jestem z wykształcenia filozofem, także to daleka droga do artysty, ale chociaż może nie aż tak daleka, ale na pewno się mniej maluje i tworzy. Sam maluję, malowałem zawsze z tyłu w zeszycie, gdy tam inne dzieci notowały to, co pani mówiła w szkole, to ja bardziej rysowałem to, co pani mówiła. Zaczęło się od jakichś niewinnych wypadów do Londynu kopę lat temu, gdzie poznałem ludzi, którzy zajmowali się graffiti, i tam dzięki nim mogłem zobaczyć, jak to funkcjonuje, jacy ludzie są przyjaźni. No to tak chyba bywa w wielu środowiskach, jak się spotka bratnie dusze, to pomaga sobie. No i można z zupełnie innej strony poznać miasto. Niekoniecznie zawsze bezpieczny sposób, bo to jest chodzenie po torach czy jakichś gorszych dzielnicach, ale jak się ma odpowiedniego przewodnika, każde miasto stoi otworem. No i to była taka rzecz, która mnie wciągnęła bardzo. Podróżowanie, malowanie się ciągle łączyły, ale zawsze malowanie było pierwsze i w sumie dalej jest. Jak przyjechałem do Kairu, to pierwsze co, to był ten szok kulturowy, który od razu dał się poznać już na samym lotnisku. Co prawda już byłem w Maroko i w południowej Hiszpanii, to świat arabski delikatnie miałem opanowany, ale nie aż tak, żeby coś o nim wiedzieć. Tutaj w Kairze byliśmy niecałe 2 tygodnie, gdzie no, było to dużym zaskoczeniem w tym sensie, że na pewno jest inna kultura. Teraz jest duża nagonka na to, że jest islam, który jest zły dla chrześcijan i trzeba się ich bać i uciekać. A tam się okazało zupełnie inaczej, że ludzie, którzy mają otwartą głowę, nie boją się niczego, to chodząc po najgorszych dzielnicach mogą czuć się bezpiecznie.
1: Ile w sumie jest myszy i ile kotów w Kairze?
0: Około 10 takich prac zrobiliśmy. Myszy na pewno jest trochę więcej niż kotów, bo koty były robione już pod myszy przez Artura, żeby nawiązać do kultury egipskiej, żeby to pasowało do kontekstu. Bo sama mysz mogłaby zostać skojarzona różnie, a z tym kotem, który jest ubóstwiany, już to lepiej współgrało. Tak około 10 prac takich większych powstało.
1: Te myszy mają sporo rzeczy egipskich w sobie. Jest mysz faraon, jest mysz
2: wzorowana na bogini Bastet. Tam jest mysz, którą ściga mumia.
1: W tej dzielnicy nie mieszkają obcokrajowcy. Ten widok obcokrajowca to jest zawsze widok gościa tutaj, dla tych, którzy tutaj mieszkają.
2: Tak, i zawsze się zbierała grupka, która pytała, co tam będzie, i patrzyła i na bieżąco wyrażała aprobatę lub zastanowienie, bo takich otwartych negacji nie widziałem. Chyba nie było ludzi, którzy by się negatywnie o tym wyrażali. To na przykład to na motywach japońskich, zdaje się, wykonał Niemiec. Równolegle z nimi to robił. Niemiecki rzeźbiarz.
3: To takie stojące na dwóch.
2: Tak.
3: Co to jest?
2: No to są bloki marmuru chyba. Tutaj to malowała bodajże jakaś Szwajcarka, to i tamto, to po środku to z kolei Węgierka. Polskie graffiti było też elementem działań, które prowadzi firma Archinos Agnieszki Dobrowolskiej. To są różne działania od wielu lat przywożące tutaj artystów z Zachodu, ale też z Egiptu. Oni zwykle razem mają różne przedsięwzięcia, rzeźby, performance, teatr kukiełek, tancerze, przeróżne rzeczy. Z jednej strony jest to oswajanie tych ludzi tutaj z bardzo różnymi aspektami sztuki, ale też, żeby nie było, to nie są dla nich wyłącznie zachodnie, zagraniczne dziwadła. Również na przykład Agnieszka Dobrowolska nakłoniła miejscowego szejka, żeby nauczył hymnów religijnych dzieci, co nie jest takie typowe tutaj, i dziewczynki i chłopcy śpiewali te muzułmańskie hymny religijne razem.
4: My, jako Archinos, czyli jakby firma konsultacyjna, architektoniczna i konserwatorska, mieliśmy tam pierwszy projekt, który zaczęliśmy w 2012 roku z funduszami z Unii Europejskiej. Myśmy zaproponowali konserwację jednego z budynków tego kompleksu Sułtana Kajtbeja, przy którym pracujemy, łącznie z adaptowaniem tego, żeby ten budynek był użyteczny dla lokalnej społeczności. No i potem udało nam się dostać kolejne pieniądze na kolejny budynek, który jest częścią pałacu, który w tej chwili jest w ruinie. I w ramach tego projektu, żeśmy organizowali warsztaty dla dzieci, dla kobiet, dla ludzi, dla rzemieślników, ale również sprowadzaliśmy rozmaitych artystów w imię szerzenia i dywersyfikowania, to jest bardzo europejskie słowo, dostępu do sztuk rozmaitych dla ludzi, którzy inaczej nie mają specjalnego dostępu do sztuki.
5: To jest podcast

0: Świat w Polskim Radiu 24. Historie ludzi, miejsc i świata pod powierzchnią nagłówków. Można nas znaleźć także na YouTube, Instagramie i Facebooku podcastu Świat. A premierowe wydania w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30.
1: Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
0: W tej historii bardzo ważne jest to, że nie chodzi o sztukę elitarną. Nie chodzi o to, czy ktoś zna teorię street artu, historię performansu czy współczesne nurty sztuki wizualnej. Chodzi o znacznie prostsze pytanie. Co się dzieje, kiedy do miejsca, w którym na co dzień jest mało atrakcji, mało koloru i mało bodźców, przyjeżdża ktoś i przez kilka dni robi coś kompletnie innego niż codzienność. Dzieci się zatrzymują, dorośli patrzą. Zaczyna się rozmowa. Ktoś pyta, po co to jest, ktoś się śmieje, ktoś się dziwi. I właśnie w tym sensie sztuka może być bardzo demokratyczna. Nie musi wszystkiego tłumaczyć, nie musi być wielka. Czasem wystarczy, że jest obecna, że wytrąca z rutyny, że mówi, to miejsce też zasługuje na uwagę, kolor i wyobraźnię. I to jest chyba najmocniejszy sens tej opowieści z Kairu. Jeszcze kilkanaście lat temu śląskie miasta były synonimem zanieczyszczonego powietrza i wszechobecnych kopalń. Śląsk jednak bardzo się zmienił, a same Katowice są jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Zmienia się, choć nieco wolniej, także Kair, który również postrzegany był jako brudny, betonowy i duszący się od spalin.
2: Pierwsze, co mnie uderzyło, to słuchaj, mówię do Artura, gdyby przenieść temperaturę z Kairu na Śląsk, to w niektórych dzielnicach jest bardzo podobnie. Z cyklu biegające dzieci dookoła, cieszące się na widok obcego, który wchodzi w te miejsca, gdzie nie ma turystów i łapiące nawet za rękę i pytające się, o co chodzi. Gdy już wyciągnęliśmy puszki i zaczęliśmy malować, to było dosłownie kopiuj wklej, jakbyśmy byli na Lipinach czy na jakichś dzielnicach mniej atrakcyjnych, ale nie tylko na Śląsku, czy to w Krakowie, czy gdzieś indziej. I to właśnie mogłem zaobserwować, że świat jest taki sam, tylko troszeczkę te różnice pogodowe, kulturowe są inne, ale ludzie tak naprawdę są bardzo podobni. Czy to jest Rumunia, czy to jest Kair, czy to jest Polska. Szczególnie dzieci są najbardziej szczere w tych swoich wypowiedziach. Wokół nas się gromadziły wręcz tłumy. Tak? Niekiedy było po 20-30 osób wokół nas, taki zwany wianuszek się robił. Jak można to zaobserwować, nie wiem, w Paryżu, jak jest jakiś grajek uliczny, robi jakieś sztuczki, no to tak samo ludzie się wokół niego kłębią i tak było z malowaniem. Sporo uwagi przykuwaliśmy, bo szczególnie w takich miejscach, gdzie jest dosyć dużo biedy, no nie ma takiej atrakcji i jak już to przyjdzie fotograf, czy zrobi dwa zdjęcia i pójdzie, a jak ktoś zostaje i zostaje na parę dni, no to jest naprawdę fenomenem i jest rozchwytywany.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, której nie wolno zgubić. W tym materiale co chwilę wraca porównanie Kairu i Śląska. I ono wcale nie jest egzotycznym żartem. Bo Franek Mysza mówi tam coś bardzo celnego, że kiedy wszedł w tę dzielnicę, zobaczył reakcje dzieci i ludzi bardzo podobne do tych, które znał z biedniejszych miejsc w Polsce. I to jest bardzo ważna obserwacja, bo często myślimy o miastach przez ich centra, zabytki, lotniska, modne dzielnice i restauracje. Tymczasem prawdziwe podobieństwa między miastami często ujawniają się na obrzeżach, właśnie takich jak Miasto Umarłych w Kairze. Tam, gdzie jest mniej pieniędzy, mniej atrakcji i mniej uwagi. I może właśnie dlatego myszy z Katowic mogły tak naturalnie odnaleźć się w Kairze. Nie dlatego, że te miasta są takie same, tylko dlatego, że ludzie na ich peryferiach bardzo często rozumieją podobne rzeczy. Kolor, ciekawość, obecność i prostą radość.
3: To jest dzielnica założona pod koniec XIV wieku jako miasto umarłych, czyli cmentarz. Natomiast ono nigdy nie miało być tylko dla umarłych. Tam od początku istnienia były rozmaite kompleksy religijne, rezydencjalne, gdzie ludzie mieszkali. One były obsługiwane przez młyny, kuchnie, cały układ kanalizacyjny już w XV wieku. Także to jest miasto umarłych, ale ono było zawsze dla żywych również. No a teraz w XX wieku i XXI wieku jest taka presja populacji, że po prostu miasto puchnie. Coraz więcej ludzi zaczęło budować nowe domy i to naprawdę ruszyło niezmiernie szybko w 2011 po tak zwanej rewolucji. Jacy tam są ludzie? Różni. To są ludzie z całego Egiptu. To tak naprawdę w pewnym sensie są imigranci, dlatego że normalnie w starym miejscu, w jakiejś wiosce w Górnym Egipcie,

0: czy nawet w Kairze, ludzie od pokoleń się znają i żenią i wychodzą za mąż za siebie. Natomiast ci ludzie są z całego Egiptu. Są ludzie z Ismailii, są ludzie z południa, są ludzie z Delty, są rzemieślnicy, ale również są ludzie normalnie wykształceni po uniwersytetach. Dzieci chodzą do szkoły, aczkolwiek nie jest łatwo. Są kłopoty z pracą, dlatego że tam nie ma pracy, czyli oni muszą jeździć gdzieś, żeby znaleźć pracę. Także jest to totalna mieszanka. Aczkolwiek w większości są to muzułmanie, mimo że też nie wyłącznie.
1: To nie jest sztuka bardzo wysoka. Ona nie jest banalna, nie jest trywialna oczywiście, ale to jest taka sztuka, żeby ci ludzie często prosili, żeby ta sztuka była dla nich zrozumiała.
0: Tak, a przede wszystkim to jest sztuka współczesna. To są ludzie, którzy przyjeżdżają tam. Ich celem jest wykonanie jakiegoś dzieła sztuki, ale również interakcja z lokalnymi ludźmi. Każdy z artystów był proszony, żeby miał warsztat później z dziećmi czy tam ludźmi z okolicy. I to działa. Dzieci, których jest tam bardzo dużo, naprawdę mają nieprawdopodobną szansę, jakby no, bycie ze sztuką na ty, dlatego że jak ci artyści przyjeżdżają, dzieci uważają, że oni są dziwni, oni produkują bardzo dziwne rzeczy, ale z drugiej strony to jest bardzo ciekawe. Dam przykład, mieliśmy hiszpańską artystkę, która zrobiła instalację i ta instalacja polegała na tym, że ona zrobiła rozmaite kształty, trochę z gazet, trochę z waty, gwiazdy zrobiła z gwoździ i potem ona jakby stała w tym i występowała. No i dzieci były zafascynowane, naprawdę. One po prostu stały i nie wiedziały, co robić, czy się śmiać, czy podziwiać. No i nie ma tak dużo dzieci na świecie, które pójdą spać wieczorem po takim występie zobaczonym na żywo.
2: Jeśli chodzi o młodych, którzy nas obserwowali, to tak po cichu mam nadzieję, że jak jeden z tej setki złapie kiedyś zapuszki lub farby i będzie malował, to będzie duży sukces. A wiem, jak na mnie to działało, jak do nas przyjechali Szwedzi w 91 roku i zostawili graffiti na wiadukcie pod Rialtem w centrum Katowic, to przez parę ładnych lat chodziłem, zastanawiałem się, jak to jest zrobione. Jeszcze nie myślałem, że będę graficiarzem, no bo byłem małym chłopcem. Po paru latach jednak wydaje mi się, że to miało jakiś wpływ i tak samo na kulturę całą w Katowicach i to była jedna ściana. No, w Kairze było to może mniej spektakularne, bo to były mniejsze prace w różnych miejscach, ale faktycznie jest szansa, jak na mnie tak zadziałało to 20 lat temu ponad, tak jest szansa, że w Kairze również może ktoś złapie za te puszki.
3: Przede wszystkim chodziło o to, żeby uprzyjemnić tutaj ludziom życie, żeby trochę wesołości wprowadzić w tę nie najweselszą okolicę.
2: Same moje myszy to mają bardzo proste przesłanie i czy to są myszy w Katowicach, czy myszy w Kairze, czy w Maroku, to po prostu chodzi o to, żeby nadać miejscu barwy i uśmiechu optymistą. Sam jestem optymistą, śmieję się cały czas, może nie na pogrzebach, ale śmieję się jak tylko mogę. I to jest moja misja i misja mojej pracy jest taka, że w tych najbardziej obskurnych miejscach, często obleganych przez dzieciaki, bo to są często place zabaw dla dzieci, które nawet nie mają, tak jak u nas, huśtawek, tylko bawią się workiem na śmieci, dać trochę tej radości, tego koloru, przede wszystkim koloru i radości. I to jest to główne przesłanie, a nie to, czy to jest mysz faraon, czy mysz eskimos. To zależy od wyobraźni, ale przekaz jest prosty, radość i optymizm.
4: I to była opowieść z Kairu, jedna z tych, które zostają w pamięci na długo, przynajmniej dla mnie. Podcast Świat w Polskim Radiu 24 wróci za tydzień o tej samej porze. Jesteście Państwo ciekawi, jaką historię opowiemy za tydzień i gdzie tym razem się przeniesiemy? Oto próbka tego, co wydarzy się za tydzień.
5: Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Time Inc. i szliśmy z kolegą, który przyjechał chyba z Virginii. Szliśmy na lunchu i on zobaczył faceta, który biegnie, rozmawia przez telefon i je pizzę. I on zapytał się, Boże, co się dzieje? Ja powiedziałem, nic, to jest jego przerwa na lunch. Tempo życia jest zdecydowanie troszeczkę mniejsze. Mało tego, Manhattan jest wyspą, jak doskonale wiesz. I w momencie, kiedy coś się dzieje i tunele i mosty są zamknięte, jesteś kompletnie w pułapce i my to doskonale znamy, bo September 11 moja żona pracowała przy 26 ulicy i miała duże problemy, żeby się wydostać z Nowego Jorku. W Westchester jest to łatwo, bo mamy cały szereg szybkich dróg, highway, które wiodą w górny stan Nowego Jorku bez żadnego problemu.
6: Now to the disturbing discovery out of Brooklyn, where we told you yesterday dozens of bodies.
7: Wyprowadzkę ludzi z Manhattanu przyspieszył też COVID-19. W kwietniu 2020 roku Nowy Jork był jednym z najbardziej dotkniętych wirusem miejsc na świecie. To spowodowało

0: Zdawało, że według danych amerykańskiej poczty z Nowego Jorku wyprowadziło się 6 razy więcej osób niż zazwyczaj. Latem 2020 roku sprzedaż domów w Westchester wzrosła o 65% i była najwyższa od ćwierć wieku. W tym samym czasie sprzedaż nieruchomości na Manhattanie spadła o 56%. Ty przez lata dojeżdżałeś pociągiem na Manhattan. To jest 35 minut w wersji ekspresowej, 50 minut w wersji tej osobowej. Na ile to może być uciążliwe, bo w ten sposób funkcjonuje mnóstwo ludzi tutaj z Westchester.
1: Ja jeszcze pamiętam, kiedy stacja Grand Central była w nie najlepszym stanie. Natomiast później ją odremontowano. Jak sam widziałeś, dzisiaj jechałeś z Grand Central. Możesz tam kupić sobie śniadanie, możesz kupić lunch, możesz kupić obiad, który ci zapakują, który zabierasz do domu. Także dojazd pociągiem Metro North jest wygodny. Ja to robiłem przez 11 lat codziennie i jest to o wiele lepsza alternatywa niż dojazd samochodem. Bo w pociągu siedzisz, możesz czytać książkę, gazetę.
0: Kiedyś to były przedmieścia, na których mieszkali przeróżni ludzie. Teraz to jest miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo bogatych osób.
1: Zgadza się. Westchester, ceny w Westchester wzrosły, dlatego że jest wielu chętnych, którzy chcą zapłacić, żeby tu mieszkać.
0: A ilu to tych bogaczy jest?
1: Dużo. Nie dlatego, że jest ich procentowo dużo w społeczeństwie, ale tutaj jest ich duża kondensacja z powodu Nowego Jorku i Manhattanu. Z drugiej strony, jak się zastanowisz, to tu jest całe duże tak zwane service industry. To znaczy ludzie, którzy czyszczą, naprawiają, ścinają trawę, remontują te domy, strażacy, policja. Ale walka trwa o to, żeby ci ludzie mogli tu mieszkać, dlatego że multimilionerzy nie czyszczą domów innych multimilionerów, czy nie naprawiają dachów. Także potrzebujesz piekarzy, kucharzy, nauczycieli, taksówkarzy.
0: Amerykańskie przedmieścia kojarzą nam się z takimi dość nudnymi miejscami. Piękne domki, ulice prostopadłe, równoległe i w zasadzie tyle. I nie ma nic innego. I co tu robić poza domem? W Westchester jest inaczej.
1: Zdecydowanie inaczej, dlatego że przede wszystkim mamy cały szereg fantastycznych kolidży. Mamy też kolidże stanowe, które są tańsze. Jest olbrzymia ilość studentów.
0: No ale jak chcesz pójść do kina, do teatru, na koncert, to musisz jechać na Manhattan.
1: Niekoniecznie, niekoniecznie. Mamy cały szereg instytucji.
0: To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Jeśli chcą Państwo wracać do takich historii, zapraszam także na YouTube, Instagrama i Facebooka podcastu Świat. Premierowe wydania w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora. 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. W naszej audycji porozmawiamy dziś o naszych starszych rodakach, którym z różnych powodów przyszło żyć poza ojczyzną. Jak to obecnie wygląda, jakim się powodzi, czy może potrzebne jest im jakieś wsparcie z kraju? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Są nimi pan Tomasz Wiśniewski z Worcester, Wielka Brytania. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
4: Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko, Głos Seniora z Polski. Dzień dobry.
6: Witam Państwa serdecznie.
4: Proszę nam zatem powiedzieć, pierwsze swoje pytanie kieruję do Wielkiej Brytanii. Jak się żyje seniorom Polakom za granicą, poza Unią Europejską już teraz, czyli w Wielkiej Brytanii? Na początek pytam w tym wymiarze finansowym, czy sobie radzą, czy borykają się z podobnymi trudnościami, jak spora część seniorów w Polsce, którzy często narzekają na zbyt niskie emerytury. Jak to wygląda na wyspach? Może zupełnie inaczej.
5: Myślę, że sytuacja finansowa polskich seniorów za granicą jest dość zróżnicowana i zależy przede wszystkim od kraju, w którym mieszkają oraz od tego, gdzie wypracowali swoje emerytury. Osoby, które przez wiele lat pracowały chociażby w krajach Europy Zachodniej, często mają stabilniejsze świadczenia i myślę, że większe poczucie bezpieczeństwa finansowego niż choćby seniorzy utrzymujący się wyłącznie z polskich emerytur. Seniorzy to często podkreślają. Nie oznacza to też, że nie ma żadnych problemów. Wysokie koszty życia, szczególnie w takich krajach jak Wielka Brytania, sprawiają, że nawet relatywnie wyższe świadczenia nie zawsze przekładają się na komfort życia seniorów. Seniorzy

0: zwracają też uwagę na rosnące ceny energii, usług medycznych, olbrzymie kolejki czy wynajem mieszkania. Można więc powiedzieć, że narzekania pojawiają się częściej w stosunku do kosztów życia niż samych świadczeń.
1: Mm-hmm. A jeszcze pana bym tak dopytała trochę, no bo też ta seniorska grupa Polaków w Wielkiej Brytanii pewnie dzieli się już, bo jednak już czas płynie, więc pewnie dzieli się na tych mocno starszych, którzy jeszcze dużo dawniej pracowali. Może pracowali też częściowo w Polsce, częściowo nie. Właśnie czy to jakoś podzielimy, że jest grupa już pewnie młodszych emerytów tak naprawdę, tak? No bo jeżeli spojrzymy, ile już lat, kiedy mogli wyjeżdżać, to też mogą być to młodsze osoby. Czy ich sytuacja finansowa się jakoś drastycznie różni?
0: Myślę, że sytuacja z mojej obserwacji w zasadzie wynika, że ta sytuacja tych młodszych seniorów jest również zróżnicowana. Zauważyłem, że wszyscy praktycznie oni starają się pracować, czyli brakuje im tych pieniędzy do tych emerytów, do tych świadczeń, które uzyskują. Mm-hmm. Nie znam żadnego z tych młodszych seniorów, którzy by nie pracowali, więc wygląda na to, że ta sytuacja nie jest również wesoła.
1: Jasne. Dłużej są aktywni zawodowo, rozumiem, też niż w Polsce. A teraz jeszcze pana dopytam. Czy seniorzy odwiedzają ojczyznę? Czy ich na to w związku z tym stać? Bo to też jest jeden z punktów, ale czy może właśnie napotykają jakieś problemy? Może zupełnie zgoła inne niż kwestie finansowe?
0: Mm-hmm. To znaczy od wielu lat słyszę, że od seniorów mieszkających za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, że kontakt z Polską pozostaje dla nich bardzo, bardzo ważny, zarówno emocjonalnie, jak i rodzinnie. Starają się odwiedzać ojczyznę regularnie, zwłaszcza przy okazji świąt, czy też ważnych wydarzeń rodzinnych, bądź też przede wszystkim co roku nasza reprezentacja stara się odwiedzać i brać udział w senioraliach w Krakowie, organizowanych przez Głos Seniora i pana Łukasza, który jest tutaj dzisiaj z nami. Myślę, że możliwości finansowe odgrywają tu oczywiście dużą rolę. W ostatnich latach przy rosnących cenach biletów lotniczych, no, ogromne koszty i ogólnie kosztów podróży, część seniorów ogranicza częstotliwość wizyt. Coraz częściej o tym mówią, coraz częściej narzekają, coraz częściej proszą organizacje o wsparcie. My też staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wspierać seniorów finansowo. Niemniej jednak wiele osób traktuje przyjazd do Polski jako priorytet i planuje go z dość dużym wyprzedzeniem, aby zminimalizować te koszty, które i tak są wysokie, mimo tego, że bilety są kupowane z wyprzedzeniem.
1: Mm-hmm, jasne, zbierają na to, rozumiem, przez jakiś czas.
0: Tak.
1: No właśnie, no to teraz już pytanie do Stowarzyszenia Manko, do Głosu Seniora i do Łukasza Salwarowskiego. No bo wy od lat, tak, organizujecie właśnie program, taki projekt, nie wiem jak to nazwać, zaraz to pewnie pan doprecyzuje, łączności z polskimi seniorami za granicą. Jak z takiej bardziej ogólnej już perspektywy, ale też jeżeli szczegóły, przykłady to mile widziane. Postrzega pan sytuację materialną starszych osób polskiego pochodzenia, Polaków mieszkających poza krajem? Czy tu wyraźnie widać jakiś właśnie taki podział na, nie wiem, bogatszy zachód, uboższy wschód, może wiekowy podział? Jak to wygląda? Łukasz Salwarowski.
2: Tak, zgadza się. Prowadzimy od wielu lat projekt, który się nazywa Głos Seniora Polaków za granicą, a od tego również roku portal internetowy polonijny Głos Seniora. Docieramy do polskich seniorów w Polsce, ale już do ponad 50 organizacji polonijnych seniorskich za granicą, między innymi do Wielkiej Brytanii, gdzie naszym głównym partnerem jest Tom Wiśniewski z Worcester. Co my obserwujemy, mając kontakty i polskie organizacje seniorskie, partnerskie na wschodzie i na zachodzie? Oczywiście wschód jest biedniejszy i sytuacja seniorów materialna na wschodzie jest gorsza. To jest oczywiste, bo to się przekłada podobnie jak sytuacja, jeżeli seniorzy na przykład na Ukrainie, czy w Mołdawii, czy na Białorusi mają kiepską sytuację ekonomiczną generalnie jako naród, czy państwo, no to się też przekłada na sytuację polskich seniorów, którzy tam żyją. Drugi argument, który tu też warto podkreślić, to które to jest pokolenie. Mhm. Bo biorąc pod uwagę, jeżeli to jest świeże pokolenie, czyli powiedzmy pierwsze, to na pewno sytuacja ekonomiczna jest potencjalnie gorsza niż osoby rodziny, która żyje w kraju obcym dłużej. Bo czym żyjesz dłużej w danym kraju, tym twoja sytuacja ulega potencjalnej poprawie, ponieważ nie jesteś już powiedzmy tym imigrantem, czy tą osobą, która się wdraża w rynek, najmuje się do najprostszych prac, tylko już edukacja jest tam, kontakty są tam i sytuacja jest na pewno lepsza. Natomiast wspólne problemy, no to na pewno samotność, która dotyczy i seniorów polskich na zachodzie, jak

0: wschodzie, to po pierwsze. Po drugie, no też pytanie, co oni robili w życiu swoim zawodowo. Wiadomo, że jak długo pracowali, byli aktywni, no to sytuacja jest lepsza. Warto też dodać, czy mają tam dzieci, czy mają dalej współmałżonka. Wiadomo, że nie mają dzieci, nie mają współmałżonka, no to sytuacja i ekonomiczna, i psychiczna jest gorsza. Tak. Natomiast co nas cieszy, to cieszy to, że coraz więcej seniorów chce mieć więź z ojczyzną poprzez nasze nośniki, czy Głos Seniora, czy Senioralia. Coraz więcej seniorów z roku na rok przyjeżdża na nasze międzynarodowe Senioralia do Krakowa. W tym roku będą już 13. 19 czerwca w Krakowie. Zapraszamy wszystkich. Natomiast oczywiście pytają się zawsze, czy jest jakieś dofinansowanie do podróży, do hotelu. No niestety przy tej ilości osób, 8 tysięcy seniorów i ponad 300 osób za granicy, nie możemy tego zagwarantować, ale staramy się. W związku z tym na pewno finanse grają rolę, jeśli chodzi o przyjazd do ojczyzny, o formę, nawet o stan zdrowia, bo wiadomo, że czym masz więcej pieniędzy, tym masz więcej pieniędzy na zdrowie, profilaktykę, wyjazdy, relaks, mniej się stresujesz. Więc tak to wygląda z naszej strony.
1: A ja jeszcze podpytam, a skoro już była mowa o tej jakimś wsparciu, pomocy, to już nie tylko chodzi o ten przyjazd, ale czy seniorzy polscy oczekują jakiegoś wsparcia z kraju? No przecież mamy Senat, który jakby tym się zajmuje, tak, Polonią. Czy oczekują jakiegoś wsparcia, czego dostają, czy może coś się pogorszyło albo poprawiło ostatnio?
0: Tak, Senat organizuje co roku konkursy dla, po pierwsze, organizacji z Polski, które chcą wspierać seniorów polskich i w ogóle Polaków za granicą. To jakby jeden konkurs. A drugi konkurs to jest dla organizacji tamtych, czyli organizacji seniorskich i polonijnych, które tam są zarejestrowane za granicą, w Stanach, Wielkiej Brytanii czy na Ukrainie. W związku z tym jest pomoc. Finansowo patrząc, ona rośnie i tak seniorzy oczekują tego wsparcia, czy z zachodu, czy ze wschodu. Oczywiście większe ciśnienie i większa chęć wsparcia ekonomicznego jest po wschodniej stronie naszej granicy.
1: Mm-hmm. Panie Tomaszu, korzystacie może z takiej pomocy, na przykład właśnie chociażby Senatu? Uczestniczycie w takich projektach?
2: Dzięki tej rozmowie właśnie dowiedziałem się o tym, że jest taka możliwość. Nie korzystaliśmy wcześniej, używaliśmy własnych środków prywatnych do tego, żeby wspierać seniorów przez wiele lat. Nigdy wcześniej nie uzyskaliśmy ani grosza z Polski. Nie wiedziałem też o tym, że jest taka możliwość, więc dziękuję.
1: Aha, no dobrze, to właśnie też możemy jakieś tutaj jeszcze informacje sobie wzajemnie przekazywać, więc może warto. Ale jeszcze to w takim razie jeszcze do pana skieruję takie pytanie, bo trochę już tego dotknęłam, a chciałabym jeszcze o to zapytać. Czy seniorzy decydują się, ci, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, może ci młodsi nawet, którzy, no właśnie pytanie, czy ci młodsi, czy ci starsi, na emeryturę wracać do jednak rodzinnego kraju, wracać do Polski? Pewnie finansowo, tak sobie myślę, ale nie wiem, byłoby im tutaj nie tak źle. No sentymentalnie również. Czy to jest jakiś trend, który możemy powiedzieć, że występuje, czy nie bardzo?
2: Wydaje mi się, że też każda sytuacja jest inna, bowiem niektórzy seniorzy mają tutaj rodziny, czyli ich dzieci mieszkają w Wielkiej Brytanii i a co za tym idzie, raczej nie myślą o tym, żeby wrócić do Polski, ponieważ w Polsce nikogo tam już nie ma.
1: Mm-hmm. To ci starsi, więc, tak.
2: Tak, więc myślę, że ci, którzy mają rodzinę w Polsce, tak, owszem, z wielką przyjemnością, ponieważ ja spotkałem tak naprawdę seniorów, którzy są, wszyscy są patriotami, więc każdy mówi naprawdę w pięknych słowach o Polsce. Każdy dba o to, żeby ten wizerunek Polski za granicą był jak najlepszy, więc gdyby mieli taką możliwość, na pewno z przyjemnością by wrócili. Ale tak jak wspomniałem uprzednio, wielu z nich ma rodziny tutaj w Wielkiej Brytanii. I tutaj też starają się skupiać swoje główne miejsce zamieszkania.
1: Jasne, rozumiem, że to nie jest jakiś widoczny trend. A teraz do pana Łukasza Salwarowskiego takie pytanie mianowicie, bo bez wątpienia jest też sporo aktywnych seniorów, którzy na przykład, tak jak powiedział pan Tomasz Wiśniewski, pracują jeszcze poza krajem.
0: No, muszą wiedzieć, do kogo mogą wrócić. To, co wspomniał Tomasz. Mhm. Jeżeli mają tu dzieci, a tak się często zdarza, że na przykład seniorzy wysłali, mówię tu o Ukrainie, Białorusi, Mołdawii, Litwie, wysłali swoje dzieci na studia, bo to się często zdarza, korzystają z kart Polaka i innych dofinansowań dla Polaków, żeby studiowali w Polsce. Jeżeli te dzieci już są w Polsce, to wtedy łatwiej im wrócić, bo mają gdzie wrócić. Natomiast z emeryturami

0: I z poziomem materialnym powrót ze wschodu bez czekających na to nich prawda. Dzieci czy kogokolwiek po prostu nierealny. Powrót indywidualny bez wsparcia i powiedzmy ugoszczenia w pierwszej fazie jest możliwy zachodu, bo tam sytuacja, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest lepsza.
1: Dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję. Pani Wiktoria Laskowska, Żytomierz, była naszym gościem oraz Łukasz Salwarowski, Stowarzyszenie Manko i Głos Seniora. Dziękuję Państwu uprzejmie, a ja zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu powinien wysłać wyraźny sygnał, że transatlantyckie więzi i przyjaźni europejsko-amerykańska są naszym wspólnym obowiązkiem. Z takim przesłaniem do Armenii na spotkanie prawie 50 przywódców, nie tylko europejskich, pojechał premier Donald Tusk. Dziś sesja plenarna.
1: Intensywny początek wizyty w Armenii skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka aktywności premiera przed rozpoczęciem kolacji wydanej przez prezydenta, premiera oraz przewodniczącego parlamentu Armenii. Szef polskiego rządu rozmawiał z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady. Spotkanie z Keirem Starmerem pochwalił za konkretne rozmowy o bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i gospodarce. Z Markiem Carneyem za omówienie współpracy gospodarczej, energetycznej i militarnej. Nasza relacja i nasza przyjaźń mogą być wzorem do naśladowania dla wszystkich naszych przyjaciół i sojuszników. Myślę, że relacje z Kanadą są najlepsze z możliwych. Mówił premier Donald Tusk szefowi kanadyjskiego rządu. Premier Mark Carney odniósł się z kolei do partnerstwa strategicznego zawartego między oboma państwami kilka miesięcy temu. Poczyniliśmy znaczne postępy w dziedzinie obronności i w sferze biznesu. Uważam, że najważniejsze jest europejskie przywództwo z poszanowaniem Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Zarywania Agata Król, Polskie Radio.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll nie ukrywał w TVP Info swojego zaskoczenia taką decyzją prezydenta.
2: Zaskoczony jestem, bo pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka. Nie znam żadnej pracy dotyczącej problemów konstytucyjnych autorstwa pani Przyłębskiej, no jej wypowiedzi w Trybunale Konstytucyjnym też nie pozwalają sądzić, że to jest osoba przygotowana do napisania projektu konstytucji.
0: W skład prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Olsztyn uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczestnicy mówili przede wszystkim o potrzebie porozumienia.
3: Twórcy Konstytucji potrafili wyjść poza własne interesy i zobaczyć wspólnotę szerzej, jako przestrzeń równych praw i odpowiedzialności.
4: Konstytucja 3 maja była próbą odzyskania steru. Pokazała, że wolność potrzebuje prawa obywateli, instytucji i zgody przy sprawach podstawowych.
3: 3 maja to dowód na to, że w trudnych czasach Polacy potrafią zdobyć się na rzeczy wielkie. Państwo to przede wszystkim wspólnota wolnych ludzi. Dbajmy o tą wspólnotę. Dbajmy o siebie nawzajem.
0: Uroczystością towarzyszył wojskowy apel.